0: więc szersze audytorium ma dostęp do tej oferty i może oglądać pana Rycha, a wy teraz będziecie mogli go posłuchać. Zaśpiewa utwór, który pojawił się między innymi właśnie w jednym z odcinków Studia Jajo, który, jak to sam pan Rychu powiedział, jest nawiązaniem do licznych rozmów przeprowadzanych z tymi, którzy raczej z PiS-em nie sympatyzują, i na tej podstawie pan Ryszard Makowski napisał taką piosenkę pod tytułem Bo ja się boję PiS-u.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Ole! Tyle mogę na ten temat.
0: Pan Rychu jest super. Tak. Wiecie, ile w ogóle jeszcze... Tak naprawdę moglibyśmy o nim mówić co tydzień, gdyby nam dawał do tego powody, bo przecież tyle
2: piosenek ma tyle
0: dobrych, niewykorzystanych.
2: Dokładnie.
0: Na przykład Bach zamach. W paranoi ramach. Bum, bum, bum. W mediach szum.
2: Może, a ty masz takie marzenie, żeby zaśpiewać z panem Rychem w duecie?
0: O Jezu, oj, żeby to, o tak.
2: A jaką byś piosenkę z panem Rychem chciała najbardziej w duecie zaśpiewać?
0: Nie wiem, muszę przekopać całą jego twórczość.
2: Okej.
0: Jeszcze jest dobry utwór, to idzie demonstracja kodu. No. Że już tak trochę nie idzie, więc...
2: No nie idzie trochę, tak, nie idzie. Przejdźmy do...
0: A propos ciekawych słów... Jakie przejście. A propos ciekawych słów, które gdzieś tam nam przynosi nowa rzeczywistość, tym postanowił się zająć pan Rafał Bryndal i postanowił opowiedzieć o tym słuchaczom Meloradia w swojej audycji, takim też cyklu Melosłownik, który pojawia się we wtorki i w czwartki o godzinie 8.15.
2: Tak, to też już się pojawia, bo od 13 lutego się pojawia.
0: Od 13 lutego. Nie miałam okazji jeszcze posłuchać. Przypuszczam, że w tym tygodniu się postaram, bo ciekawa jestem, o co właściwie tutaj dokładnie będzie chodziło, co stoi za tym opisem takim dość enigmatycznym. Otóż, cytując pana prowadzącego, w czasach, w których wszystko dzieje się szybciej niż dotychczas, kiedy jesteśmy świadkami technicznego przyspieszenia, powstaje mnóstwo nowych sformułowań, które warto na bieżąco definiować. W każdym języku istnieją słowa klucze, które pozwalają nam w sposób lapidarny skomentować wszystko, co chcemy skomentować. Aha, no właśnie. I to ma nam starczyć za opis tej audycji i ja nie wiem, szczerze mówiąc, dokładnie, jakie tam słowa będzie opisywał, ale myślę, że to jest rzeczywiście ciekawe, bo jakieś tam zmiany w języku się dokonują.
2: I warto z tym być na bieżąco.
0: Więc rzeczywiście zobaczymy. Myślę, że posłuchać warto. Chyba, że wysłuchaliście tych pierwszych dwóch wydań, to piszcie. facebook.com/radio-dht.
2: Swoją drogą coraz więcej jest różnych takich audycji, czy to w stacjach radiowych, czy nawet i w internecie. Jest ten kanał na YouTubie, który ostatnio sobie oglądaliśmy, mówiąc inaczej. Tam też tak, prowadząca jest, o języku
0: jest
2: polskim
0: wart
2: mówi.
0: Wart uwagi, oczywiście, no już od lat w Trójce pani Katarzyna Kłosińska.
2: Oczywiście.
0: Z programem Co w mowie piszczy.
2: Także warto dbać o ten nasz język, który się nieustannie zmienia, to fakt, ale trzeba też i z tym być na bieżąco i wiedzieć, jakich sformułowań, jakich słów można używać, jakich nie, bo są niepoprawne, nieprawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie no, my sobie obserwujemy różnego rodzaju tego rodzaju programy, żeby wiedzieć, jak do was mówić. Żebyście
0: no
2: nas
0: chyba
2: rozumieli.
0: Jeżeli coś się chce mieć wspólnego z mediami,
2: warto.
0: Nawet i choćby internetowymi, to warto gdzieś tam się w tym orientować. A pan Rafał w kwestiach właśnie takich słowno-językowych orientuje się dobrze. Jak wiemy, również wykazał się przecież jako autor tekstów i właśnie efekt tej jego działalności za chwilę usłyszymy.
2: Tak, będzie piosenka o gaciach.
0: Dokładnie. Przypomnijmy, że pan Rafał Bryndal udzielał się jako autor tekstu dla formacji Atrakcyjny Kazimierz, bo tam jego brat działał muzycznie, a Rafał się udzielał tekstowo.
2: No to teraz Atrakcyjny Kazimierz o tym, że do głowy by nie przyszło nikomu, że w gaciach chodzi po domu. Ja nie będę tego wątku kontynuował. Radio DHT. Wracamy do was po tej jakże sympatycznej piosence Atrakcyjnego Kazimierza. Piosence o tym, w czym można chodzić po domu, nie tylko po domu zresztą, ale po domu to tak intymnie. To wtedy nikt nie patrzy. I o tym też między innymi była ta piosenka. A teraz kolejna stacja telewizyjna u nas na tapecie, mianowicie telewizja TVN, która to swoją ramówkę już wprowadza. Wprowadza wiosenną ramówkę. Jeszcze środek zimy, oni już na wiosnę się szykują. I już,
0: a to już taka moda od kilku lat i to wiele stacji tak robi. Przy czym TVN się w tym roku zdecydował, żeby tę ramówkę tak etapami wprowadzać.
2: Dokładnie, dlatego bo już ruszyły para dokumenty.
0: Tak, już ruszyły para dokumenty, oglądam Ukrytą Prawdę, nowe odcinki, jest naprawdę super, jak zwykle, chociaż wydają mi się rozwiązania tych zagadek nieco jeszcze bardziej absurdalne niż były do tej pory, ale może to jakaś tylko taka moja opinia, może już jestem przeczulona po prostu. Natomiast po prostu co tydzień chcemy Wam wspominać o tym, co TVN wprowadza od danego tygodnia nowego, bo już w tym tygodniu rozpoczną się sezony znanych już produkcji. Na razie jeszcze nic takiego nowego do ramówki nie zostanie wprowadzone, ale teraz właśnie Wam powiemy o tym, co wraca, a wraca między innymi program Agent Gwiazdy i jego trzecia odsłona.
2: Tak, program się pojawi ponownie, a któż wystąpi w tym Agencie Gwiazdy? Może najpierw a propos prowadzących, bo prowadzącą programu będzie Kinga Rusin, którą znacie z tej roli.
0: Program będzie emitowany od 21 lutego, czyli to jest środa, nie wtorek, tak. Ponieważ pamiętamy, że ten program był wcześniej emitowany we wtorki, tym razem będzie w środy, bo we wtorki wróci na produkcję, ale o tym za chwilę. Program będzie realizowany między innymi w Hongkongu. Tam się rozpocznie. Ja się uśmiecham, tak nie mogę się nie uśmiechać. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to sobie wpiszcie w YouTube'a Piotr Gadzinowski, Hongkong. Jeżeli nie pamiętacie, jaką wypowiedzią wygrał konkurs Srebrne Usta w 2006 roku, to sobie przypomnijcie, już będziecie wiedzieli, że wątek Hongkongu jest śmieszny. Natomiast cała rzecz zakończy się na wyspie Bali. W takich to egzotycznych miejscach program będzie realizowany. Natomiast kto wystąpi, jakie to będą gwiazdy. No,
2: na przykład wystąpi Ilona Ostrowska.
0: To jest aktorka znana między innymi z serialu Rancho, ale także zdaje się między innymi z filmu Ile waży koń trojański.
2: Będzie Peja!
0: Kolejny Ryszard.
2: Kolejny Ryszard, tak, tak.
0: No to Peji przedstawiać nie trzeba, zresztą jeżeli nawet byłoby trzeba, to za chwilę ułamek jego twórczości będziecie mogli usłyszeć, ale zanim to przedstawimy pozostałą część ekipy. Maciej Myszkowski to jest architekt, natomiast przypuszczam, że jego obecność jest bardziej uzasadniona tym, że jest mężem Justyny Styczkowskiej. Julia Wróblewska to jest młoda aktorka, między innymi znana z filmu Listy do M. Michał Mikołajczak to również aktor znany choćby z produkcji Miasto 44. Tomasz Ciechorowski również aktorstwem się zajmuje, znany choćby z filmu Misja Afganistan, a także z tego co kojarzę z serialu Majka, jeżeli ktoś oglądał taką produkcję. Piotr Świerczewski to z kolei były piłkarz, między innymi związany z Lechem Poznań. Benjamin Andrzejewski to aktor związany z serialem bardzo znakomitym 19+. Maja Włoszczowska, jej chyba przedstawiać nie trzeba, to oczywiście kolarka, dwukrotna mistrzyni olimpijska. Anna Skóra jest natomiast blogerką podróżniczą. Karolina, teraz nie chcę źle przeczytać, Ferenstein,
2: Ferenstein, tak mi się wydaje. No Kraśko, drugie nazwisko i to wyjaśnia wszystko.
0: To już łatwiej, to wyjaśnia wszystko. I słuchajcie, zastanawiałam się, czy ona jeszcze czymś się wsławiła, oprócz tego, że jest żoną Piotra Kraśki. No w opisie, gdzie mamy wymienione, gdzie właściwie portal wirtualnymedia.pl dokonał charakterystyki tych wszystkich postaci, jest napisane żona Piotra Kraśki. Czyli znaczy, że więcej nie zrobiła. Chociaż no, taki wstępny research wskazuje na to, że posiada swoją firmę, że zajmuje się też jeździectwem, to jest jej pasja, natomiast to jakby głównym tutaj elementem.
2: No nie czyni to z niej gwiazdy.
0: Małżeństwo, dokładnie. Jan Kuroń jest z kolei kucharzem, Anna Lucińska to modelka i prezenterka, a także Wiktor, ale to taki Wiktor, wiecie, przez V i C.
2: Tak.
0: Wiktor Borsuk jest mistrzem Polski w kitesurfingu.
2: Ale Borsuk przez K, nie przez CK.
0: Nie.
2: No. Tak, tak jak już wspomnieliśmy, program będzie emitowany w środy, natomiast nie tak jak wcześniej, nie we wtorki.
0: Przypomnijmy, że rok temu o tej porze w środy pokazywany był pierwszy sezon tego legendarnego serialu Belle Époque, więc wydawałoby się, że on tym razem również wróci. Natomiast się okazało, że co prawda powstały już scenariusze nowych odcinków, ale jeszcze nie zostały skierowane do produkcji, także fani tego serialu, których nie wiem, czy było tak dużo, biorąc pod uwagę krytykę, jaka była kierowana w jego stronę, będą jeszcze musieli trochę poczekać.
2: Tak, natomiast we wtorki będzie się działo.
0: Tak, serialu Diagnoza będą usatysfakcjonowani, ponieważ od wtorku 20 lutego serial powróci. Będzie pokazywany o 21:30 jak do tej pory. Druga seria.
2: To nowa zagadka kryminalna.
0: Zagadką kryminalną. Rybnicki szpital stanie się ośrodkiem badań nad lekiem na endometriozę. Prestiżowy projekt finansowany przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny to duże wyróżnienie dla placówki. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze, ale nie wszyscy grają uczciwie. A do obsady serialu dołączy m.in. Jan Englert.
2: No i jeszcze jedna nowość, taka stara nowość, można by powiedzieć.
0: Już taka nowość,
2: tak,
0: starość.
2: Tak, nowość, starość.
0: Jak to powiedział Marek Niedźwiecki. Od czwartku. 21:30 oczywiście Magda Gessler.
2: Kuchenne rewolucje.
0: Jest takie wydarzenie na Facebooku, które się nazywa w 2018 roku razem z Magdą Gessler dowiem się, dlaczego wytrujecie ludzi, bo tam w reklamie...
2: Tam na początku w tym intrze
0: ten cytat.
2: Tak. Dlaczego wytrujecie
0: Gessler
2: ludzi?
0: Dlaczego wytrujecie ludzi? Więc Magda Gessler znowu będzie sprawdzała, dlaczego oni trują ludzi.
2: Znowu będzie rzucała garnkami. I innymi rzeczami tam w tych kuchniach. No, biedne te kuchnie. Ja się potem nie dziwię, że oni muszą je odrestaurowywać, remontować to wszystko, jak tam Magda Gessler wpadnie z siłą rażenia bomby atomowej i tam wszystko poprzewraca, no to potem to się tylko nadaje do remontu. A teraz muzycznie.
0: Dokładnie tak. O kolejnych nowościach TVN-u będziemy wam jeszcze mówili. To, że o czymś nie powiedzieliśmy, to nie znaczy, że tego nie ma. Na przykład serial Druga Szansa, w przeciwieństwie do Diagnozy, pojawi się dopiero w marcu, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz celebrujmy tych, którzy się pojawią w tym tygodniu, czyli kolejny Ryszard dziś na antenie.
2: Celebrujmy Ryszarda?
0: Nie będzie disował, nie będzie śpiewał na Tedego. Co?
2: Celebrujmy Ryszarda? Peje? Okej, okay. Ale wiesz co? Właśnie.
0: Ryszarda.
2: Właśnie, jedna rzecz. Pamiętasz a propos tego disu na Tedego? Ryszard Peja bardzo zarzucał Tedemu, że pojawia się w TVN-ie. Tam to co prawda było w Turbo wtedy, jak dobrze pamiętam, a nie w TVN-ie głównym. A teraz sam Ryszard Peja pojawia się w TVN-ie. No. Czy ktoś to już odgrzebał, albo ktoś to już odgrzebie?
0: Sporo czasu minęło, więc...
2: Może ludzie zapomnieli. No, ciekawe, jak tam prawdziwi fani hip-hopu oraz miłośnicy Ryszarda. No ale teraz posłuchajmy utworu Głucha Noc. To największy jego przebój.
0: Dokładnie. My wiemy, że się zbliża godzina 18, ale jeszcze mamy dla was informację jedną, myślę, że nieistotną, także mamy nadzieję, że jeszcze chwilkę dosłownie z nami zostaniecie.
2: Po prostu lokalny patriotyzm przez ciebie będzie przemawiał.
0: Dokładnie,
2: za moment.
0: Dokładnie, ja nie mogę tego pominąć, ale o tym, co i dlaczego, to za moment teraz Peja.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Oj, ciemno już. I pora już powolutku kończyć nasz dzisiejszy program, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze ostatnia informacja z kategorii telewizyjnej tym razem. Przenosimy się do kanału For Fun Dance.
0: For Fun Dance.
2: Yeah. I tam mamy nowy program. To będzie prognoza pogody, wyobraźcie sobie. Natomiast prognoza pogody...
0: Normalnie to byśmy o tym nie mówili, no bo co może być
2: tam serwis pogodowy.
0: Prognozie pogody.
2: Tak, ale no jest to nie byle jaka prognoza pogody, bo prowadzić ją i prezentować ją będą siostry Godlewskie, Małgorzata i Esmeralda, tak?
0: Dokładnie, to są dwie z trzech sióstr Godlewskich. Ja w tym momencie wiem, że tutaj niektórzy nasi słuchacze mogą jakoś źle to odebrać, że my mówimy o nich w ogóle po co i dlaczego, ale musicie to zrozumieć, że jakby pewien patriotyzm lokalny mnie obowiązuje, dlatego że one pochodzą z mojego miasta. Nawet nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno chyba dwie z nich chodziły do mojego liceum, bo pamiętam, że jak byłam bodajże w pierwszej klasie liceum, to w szkole dość głośna była sprawa, że właśnie siostry godlewskie, na pewno ta Esmeralda w tym brała udział, występują w teledysku Disco Polo, w takiej piosence o tym, że 19-latki są the best. Na pewno to gdzieś jeszcze można na YouTubie znaleźć, to z tego co wiem, to nie był ich pierwszy teledysk, więc o nich się wtedy sporo mówiło, dlatego jak teraz w grudniu zobaczyłam na YouTubie, jak i tutaj zyskują, mówiąc popularnie, fame, to mówię, Boże, w ogóle co tu się dzieje, co to moje miasto sobą reprezentuje.
2: Okazuje się, że reprezentuje siostry godlewskie, reprezentują.
0: Godlewskie.
2: Tak, tak. Reprezentują Malbork, jakby to Ryszard Peja. Tak, parafrazując go trochę.
0: To wraca.
2: Dobro wraca.
0: Przechodząc do rzeczy, w walentynki wystartował ten uroczy program pogodowy. Jest on nadawany codziennie o godzinie 20:00 i 21:00. Nazywa się Pogodynki Godlewskie i prowadzące zgodnie z założeniem prezentują tam prognozę pogody z przymrużeniem oka, natomiast o godzinie 23:00 emitowane jest specjalne wydanie programu, gdzie obie prezenterki występują nago.
2: To jest taka odpowiedź, ja tak sobie myślę, na apel pana Cieślika. Stwierdził, no
0: właśnie,
2: że powinno...
0: Chciał negliż,
2: ma negliż, może sobie włączyć. Wiesz, może siostry godlewskie słuchały trójki.
0: Się wierzysz w to, co mówisz?
2: Nie.
0: No, właśnie.
2: Ale ta prognoza pogody, to wydarzenie na antenie For Fun Dance, ma nawet swojego promosa. Tak się przez chwilę zastanowiłem, czy dobrze to wypowiadam, bo inne słowo mi się cisnęło na usta, ale tak, promosa. I teraz tego promosa wam zaprezentujemy.
0: Możemy tak wam zaprezentować, żebyście wiedzieli, czego się tutaj można po tym programie spodziewać. Uwaga.
2: Uwaga, przystępuję do prezentacji.

0: a gdzie 21? No. Ale ty i tak twierdzisz, że one czyściej ode mnie śpiewają.
1: No, no to nie sztuka, ale naprawdę okay. Tak jest, bo one śpiewają względnie czysto, no coś tam mi się wiadomo, że czasami ta melodia pomyli, ale no zachowują jej kontur. A u ciebie jeszcze nie ma konturu.
0: U mnie jest coś takiego jeszcze mniej charakterystycznego niż kontur.
1: To się rozmazuje. Plama
0: na ścianie, tak jak Beata swego czasu o tym śpiewała. My już będziemy kończyć ten dzisiejszy program RTV. Wrócimy do was za tydzień po godzinie 16. Będziemy znowu mieli dla was porcję informacji ze świata radia i telewizji. Oczywiście audycja będzie do odsłuchania na naszym Mixcloudzie, będzie także dostępna w serwisie tyflopodcast.net. Możecie sobie również i tam zajrzeć. Ona tam będzie co prawda bez muzyki, ale informacyjna wartość również się tam
1: pojawi. Nasze gadanie tam będzie
0: w całości, spokojnie. A teraz na koniec...
1: Natomiast my was nie możemy zostawić teraz jakąś ładną piosenką, taką zwykłą. Nie. Jeżeli się obawiacie, że chcemy wam zrobić to tę najgorszą rzecz, to tak właśnie to teraz będzie, czyli będzie przebój, którym siostry Godlewskie zasłynęły w internetach, co prawda już daleko od świąt, ale myślę, że to mimo wszystko inaczej dzisiaj skończyć nie możemy, więc będzie ten właśnie utwór. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i cierpliwość. Zasłuchajcie się, bo warto, może was to zainspiruje wokalnie.
0: Mnie już inspiruje, ja już się czuję zainspirowany.
1: To może już chodźmy, nie słuchaj tego, bo się zainspirujesz jeszcze.
0: Jeszcze bardziej. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Słyszymy się w programie RTV już za tydzień, a ja się z wami spotkam jutro o 22:00. Będę grał wam piosenki takie w pewnym sensie podobne do twórczości sióstr Godlewskich, ale tylko w pewnym, w programie Dance Macabre. Do usłyszenia, hej!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Kontynuując prezentację aplikacji związanych z konsumpcją treści, czy to ogólnie treści multimedialnych, czy to związane ze sportem, serialami, chciałbym jeszcze pokazać aplikację już tak drogą formalności na Androidzie, to jest bardzo, ale to bardzo podobna, lecz no, zwrócę uwagę na kilka drobnych detali. Otwieram aplikację. I od razu wskakujemy do pozycji z odtwarzaną treścią z kanału akurat Eleven Sport 1. Mamy cztery karty, tak jak było na iOSie, i to, że te karty są u góry. Oferta na żywo, wideo, ustawienia tak samo zbudowane, tylko że jeżeli wejdziemy w pozycję na żywo, to automatycznie nam się uruchomi odtwarzanie. Wideo, ustawienia, multipack wiew, friday, 15 juna. Teraz oglądasz Eleven Sports, oferta. Na żywo, wideo, ustawienia. Niestety pływa trochę fokus. Teraz oglądasz, oferta. Na żywo, teraz ogląda, oferta. Na żywo, widzę, teraz oglądasz Eleven Sports 1. Oferta. Teraz Bayern Monachium, pierwsze 0-0, teraz Bayern. Musimy, żeby dojść do informacji, co będzie odtwarzane później na kanale, będzie leciało na kanale później, musimy niestety sobie wyeksplorować na ekranie palcem sami. Wideo, teraz najnowsze. Mamy przyciski przewijania, ale jest trochę problem z przewijaniem. Żeby zmienić kanał, musimy właśnie również wyeksplorować palcem. Niestety nie da się dojść gestami. Właśnie pozycję teraz oglądasz. I po dotknięciu nam rozwinie się okienko z wyborem kanału. Ile ma sport? Drugi. I się nam zmieniło. Jak Państwo mogli zauważyć, niestety w aplikacji na Eleven Sport na Androidzie jest problem z dojściem przy użyciu gestów, jeżeli chodzi o talkbacka. Musimy dużo rzeczy eksplorować palcem, niestety. Da się z tego skorzystać, ale nie jest to zbytnio wygodne. Ale to w sumie da się jak najbardziej używać. I ci, którzy są zainteresowani sportem, jak najbardziej mogą skorzystać z usługi. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Audycję prowadzi Michał Kasperczak, realizuje nas i będzie też się odzywał Tomasz Bilecki, a gościmy dzisiaj Kamila Żaka, Piotra Machacza i Macieja Walczaka. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, witajcie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór i będziemy dzisiaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale nie w takim aspekcie teoretycznym, jak co to jest, chociaż pewnie coś tam o tym powiemy, tylko o tym, jak najprościej, najlepiej wykorzystać te różne narzędzia zwane AI i co możemy z tym zrobić, do czego nam mogą się rozmaite rozwiązania, aplikacje, modele językowe przydać. To może zaczniemy tak ogólnie, jakbyśmy mogli, albo jak ktoś, któryś z was mógłby powiedzieć takim, na ile to się da, oczywiście prostym językiem, co to jest to AI i tak w dwóch zdaniach, do czego można to wykorzystać, albo do czego nie wykorzystywać, bo mam wrażenie, że często mówi się o AI w kontekście, że to jest nie wiadomo co takiego bardzo wow, mówi się w kontekście zabawy, w kontekście, że za nas to zrobi wszystko, albo prawie wszystko, że napisze coś, że coś tam zrobi. A to chyba, często też mam wrażenie, myli się to z jakimś wyszukiwaniem informacji, z odpowiedziami, które są mniej lub bardziej trafne. No właśnie tak tytułem wstępu. Co byśmy mogli opowiedzieć? Długo w ogóle korzystacie od dawna z tego, tak w praktyce?
2: To może zacznę, bo ja w sumie tak korzystam właśnie jako taki użytkownik, który się nie wgłębiał w tajniki. Pierwszy raz spróbowałem skorzystać z czata GPT w maju 2023, ale wtedy mi się to jakoś nie spodobało. Stwierdziłem, że niekoniecznie. Wróciłem do tego w grudniu i tego roku, znaczy 2024 i już w piątym. No i efekt już zupełnie inny. To się mocno rozwinęło i pomogło mi właściwie w stworzeniu projektu mojej całej sieci domowej, którą mam obecnie.
0: Czyli korzystasz głównie z GPT i korzystasz przez przeglądarkę, czy przez aplikację na iPhone'ie?
2: Przez przeglądarkę. I aplikację na Androidzie i na iPhone'ie, zależnie, naprzemiennie, zależy od kontekstu i potrzeby użycia.
0: I to jest bardziej taki masz styl, że nie wiem, pytasz o każdą głupotę GPT, czy to jest tak, że masz jakiś taki większy scenariusz, że na przykład chcesz, żeby GPT pomógł ci coś tam i piszesz w punktach, czy bardziej to są takie lekkie, krótkie, non-stop zadania, bo podsłyszałem ostatnio jakieś badania, że robi się problem taki, że ludzie się uzależniają od GPT w takim sensie, że o wszystko pytają GPT kompulsywnie, niemalże co chwilę.
2: To znaczy jest taka tendencja, oczywiście ja tak nie mam, bo gdzieś tam stare źródła, jestem do nich przyzwyczajony i tak dalej, natomiast jeżeli mam gdzieś na przykład pisać maila, czy szukać jakiejś instrukcji typu, nie wiem, jak naprawić plik danych w Outlooku albo coś tego typu, gdzieś tam czegoś nie pamiętam, to faktycznie GPT potrafi to znaleźć, udzielić krótkiej odpowiedzi w kilku tam punktach. Do złożonych rzeczy też stosuję akurat te modele od OpenAI, natomiast trzeba uważać na to, jak długie są to wtedy już czaty, o ile rzeczy pytamy, na ile jest to precyzyjne.
0: Będziemy o tym będziemy mówić, jak zadawać pytania, albo jak ich nie zadawać i jak weryfikować. A inni? Maciej, Piotr, jak u was to z korzystaniem?
3: Ja się jeszcze nie przywitałem, dobry wieczór. Problem z mikrofonem miałem chwileczkę. Natomiast u mnie wygląda to tak, że w zasadzie chyba w podobnym czasie jak Kamil zacząłem korzystać też na początku z czata GPT, bo tak naprawdę chyba wtedy ten czat GPT był najsensowniejszym tak naprawdę wyborem. Google swoje modele takie bardziej nadające się do użytku wypuścił później, więc ten czat GPT. I w początkowych wersjach to nie do końca za różowo wyglądało, to znaczy YouTuberzy, na przykład germaniści, nauczyciele języka niemieckiego, bo to tam się gdzieś natknąłem na tak naprawdę na tą wzmiankę o GPT. Wcześniej o tym jakoś nie słyszałem, nie byłem zainteresowany tak naprawdę. Mówili, jakie to jest fajne do układania zdań, do sprawdzania, które odpowiedzi prawdziwe, które fałszywe, jeśli chodzi o rozumienie tekstu czytanego i tak dalej. No i sobie myślę, tak popróbować, dlaczego by nie. No i to były jeszcze wtedy modele 3.5 GPT oraz 4.0. No i względem tego, to tak jak Kamil mówi, że wcześniej to one potrafiły stosunkowo niewiele do tego, co potrafią dzisiaj i rzeczywiście no pół roku później powiedzmy to już bardzo mocno ewoluowało. Mam takie wrażenie i potrafiło dużo więcej, tak.
2: Tak, ja w ogóle, ja tylko tak chciałbym się cofnąć do pierwszego pytania, Michał, twojego. Mhm. Ja mam taką czuciową definicję, bo kiedyś mówiliśmy sztuczna inteligencja, tak? No miałem taki przedmiot na studiach, ale to było o programowaniu deklaratywnym, o gdzieś tam strukturach zamkniętych, to nie była faktycznie inteligencja. Natomiast teraz mówimy generatywna sztuczna inteligencja. Co to znaczy, że coś jest generatywne, tak? Kiedyś cieszyliśmy się z tych opisów alternatywnych do obrazów, ale to były dopasowania na podstawie zbiorów zamkniętych, czyli te wytrenowane niby tam modele były zamknięte, czyli jakby one rozpoznawały na obrazach coś, co już wcześniej miały, gdzieś tam opisane. Natomiast ta generatywność tych nowych modeli polega na tym, że one na podstawie tego, co już wcześniej znają, próbują stworzyć coś nowego. I teraz im bardziej zadanie jest złożone, tym niestety bywa tak, że odpowiedź jest często nietrafna lub niezadowalająca. Jeżeli jest coś prostego, proste pytanie, prosta odpowiedź, jeden krótki wektor decyzji, no to jest proste. Przy kwestiach złożonych albo właśnie później to już jest trudniejsze i na tym etapie, moim zdaniem, właśnie do najprostszych zastosowań się nadaje, takich już całkiem nieźle. Natomiast przy skomplikowanych projektach jednak człowiek musi dużo, dużo weryfikować i nie można tego tak po prostu puścić i zostawić temu tak w pełni zaufać. I jeszcze dużo dłuższy czas tak będzie.
3: Dużo też cierpliwości tak naprawdę w to włożyć i mimo wszystko czasu, bo nieraz jest tak, że jak sobie danego zadania nie rozbijemy na etapy, tylko mu damy powiedzmy całe zadanie i potem się też zdziwimy, że on się zgubi tak naprawdę, dany model językowy, i się zapętli tak naprawdę w swoich odpowiedziach, no to też nieraz trzeba naprawdę dużo opanowania. Ja jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o te rozwiązania, z których korzystam, bo też pytanie było, no to właśnie ChatGPT zarówno w odsłonie webowej, na formie strony internetowej, jak i aplikacji na iOS-a, na iPhone'a, gdyż aplikacja na macOS też co prawda jest, natomiast ona jest po pierwsze niezoptymalizowana, po drugie mało dostępna, no i też mało wygodna.
2: Ty coś wspomniałeś, Michał, że jest przed audycją i że jest aplikacja na Windowsa. To w ogóle jest na Windowsa aplikacja z czata GPT?
3: Aplikacja jest i podobno dostępna całkiem.
1: Dzień dobry.
2: Witamy.
3: Cześć.
1: Witam bardzo serdecznie. Tak, zanim zacznę, to chciałem powiedzieć, fajnie cię, Kamil, usłyszeć. Kopę lat.
2: No cóż, okej, ale może przejdźmy do tematu audycji.
1: Tak jest. Jak ja wykorzystuję AI w praktyce? Po pierwsze, w aplikacji PikiBot bardzo często wykorzystuję aplikację PikiBot do opisywania zdjęć i również plików wideo. Szczególnie wykorzystuję to, kiedy jestem na Facebooku i ktoś wrzuci jakieś zdjęcie na Facebooka. No to wiadomo, no wszyscy dobrze wiemy, jak działa opisywanie zdjęć w samym Facebooku, że niestety nadal to stoi w miejscu i nic to się z tym nie rusza, więc ja po prostu biorę sobie to zdjęcie, dane sobie pobieram i wykorzystuję to, wsadzam do PikiBota i PikiBot. Ja akurat używam czata GPT w PikiBocie tego najnowszego 4.1. bodajże, no ile dobrze kojarzę, nie tego mini, tylko tego normalnego. No i to się sprawdza. To oczywiście tam te emocje, ta synteza, która te emocje przekazuje, no działa naprawdę genialnie, to opisuje, więc ja jestem po prostu mega zadowolony. Rzadko używam czata GPT do zadawania jakichś pytań, raczej ja jestem starej daty i pytam wujka Google'a, który jeszcze ma wyszukiwarkę taką, jaką wszyscy
2: Nie,
1: rodzimy
2: już mam
1: i kochamy.
2: przeglądy o tej, a ja często trafnę.
0: No, tak.
1: A to ciekawe, bo ja tego nie widzę, jak coś wyszukuję.
3: A w Stanach już masz AI mode. W Stanach już masz AI mode.
4: No, ale tak w Polsce też to jest. To jest pierwszy
2: jest przegląd od AI. To jest taki, tak. Jest, u mnie też jest. To się ustawia w tym.
1: A to nie, wiecie, to pewnie dlatego, że kiedyś bardzo narzekałem na AI, jak miałem YouTube'a włączonego i coś oglądałem, dlatego Google pewnie mnie posłuchał i mi to wyłączył. Inwigilacja jest, więc wcale się nie dziwię. Nie, no to
3: a tak z ciekawości, Patryku? A tak z ciekawości, Patryku, właśnie, dlaczego, skoro, zobacz, i tu masz GPT tak naprawdę, bo i w Be My AI masz GPT, i w PikiBot masz GPT. W sumie, co cię skłoniło do używania właśnie PikiBota w tej wersji?
2: Ja nawet się nie bawię w tej aplikacji, nawet nie wiem,
1: bo PikiBot, Jezu, bo PikiBot jest genialny, jak mu włączymy tą syntezę, żeby emocje przy tym opisywaniu, Jezu, jak ja w zeszłym roku byłem na wakacjach też z grupą osób niewidomych, myśmy po prostu się tak świetnie bawili. No właśnie. Słuchając tych opisów. Że
0: i
1: po
0: to
1: prostu...
0: są różne właśnie koncepcje, bo ja na przykład pierwsze, co bym zrobił, też akurat o tym PikiBocie mało wiem, chociaż ogólnie wiem, co to jest, no to pierwsze, co bym zrobił, to właśnie bym wyłączył te emocje i te ekstra opisy, bo mnie wkurzają takie zabawowe aplikacje, które mi jakby nie mam czasu na, nie mam ani czasu, ani ochoty na jakieś tam rozrywkowe fajerwerki, tak powiem. To jest efektowne pewnie, ale no to każdy właśnie inaczej tak używa. I lubi używać. O,
1: no to jest wiadomo, to jest kwestia gustu. Oczywiście jasne. Ja na przykład jak usłyszę opis ten emocjonalny, to pod voiceoverem mam jakby ten opis, który jest taki prawdziwie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ale to jeszcze jakby nie jest wszystko, co chciałem powiedzieć, ponieważ próbuję ćwiczyć sztuczną inteligencję na grach. I muszę wam powiedzieć ostatnio, jak ja się za to wszystko zabrałem, wziąłem sobie na warsztat grę Diablo 4, ponieważ w Diablo 4 są mapy 2D, czyli nie tak jak na przykład w innych grach typu World of Warcraft, gdzie mapy są trójwymiarowe i tu mogłoby sobie AI nie poradzić. A wziąłem to dlatego, ponieważ w Diablo 4 dungeony, czyli te takie lochy do przechodzenia są niedostępne, w sensie nie mają żadnego prowadzenia, więc ja sobie postanowiłem, że spróbuję wypróbować czata GPT właśnie w czymś takim. Otworzyłem sobie taki loch, no i gdzieś tam się zgubiłem i odpaliłem sobie w tym przypadku Be My Eyes. No i się pytam, w sensie robię tam zrzut ekranu, znaczy robię zdjęcie ekranu i pytam się, co tutaj widzisz? Żeby wiadomo, żeby sztuczna inteligencja mogła powiedzieć, no widać ekran tam z Diablo 4 i tam próbuje mi to wszystko opisać. No i w końcu dochodzę do tego, że się pytam, dobrze, to powiedz mi, gdzie teraz jest przejście, gdzie mam dalej iść? No to on się zawiesił, powiedział, że no... Niestety nie potrafię ci tego powiedzieć, ponieważ nie ma żadnego znacznika, który by to pokazywał. No to dalej go próbuję męczyć. Gdzie jest przejście między ścianami? Gdzie mam, jakby gdzie, czy jesteś w stanie powiedzieć, gdzie mam dalej iść? No bardzo ciężko jest mi to. Po jakimś 10 minutach doszedłem do tego, jak w końcu czata GPT się zapytałem, a powiedz mi, w jaki sposób osoby widzące wiedzą, gdzie mają dalej iść, bo zdaje się, że tam się skądś one czerpią informacje. I w końcu mi czat GPT powiedział, wiesz co, prawdopodobnie mapa pokazuje miejsca w tym lochu, których się nie odwiedziło. Ale otworzyłem mapę i czat GPT stwierdził, że według niego ta mapa jest zbyt mała i on nie jest w stanie powiedzieć, które miejsca są nieodwiedzone, które nie. Także tu muszę jeszcze spróbować wyćwiczyć te modele. Może uda mi się w końcu, żeby jakoś mnie to poprowadziło, ale to też jest pomysł.
2: Ale to wiesz, to jest bardzo skomplikowane. Pamiętaj, że jeżeli przesyłasz tylko zrzut ekranu, to jest to pewien wycinek. Może aplikacja jest nie do końca zmaksymalizowana. Może część okna, która jest ci potrzebna do przejścia, jest niewidoczna. Trzeba coś przesunąć, przewinąć myszką, paskiem przewijania.
1: To jest gra pełnoekranowa, więc
2: to
1: ona
2: jest
1: ma...
2: też złożone. No na przykład ja się bawiłem w takie dosyć złożone rzeczy typu weryfikacja logów z routera, czy się przełączył na WAN 2 i tak dalej, bo testowałem tą moją sieć. To przesyłałem mu zarówno warstwę wizualną, czyli alt print screen z aplikacji, jak i kod strony bieżący z przeglądarki i wtedy on był w stanie mi pomóc.
1: Okej, to akurat jest pełnoekranowa aplikacja, ale może faktycznie jeszcze popróbuję coś z rozdzielczością. Natomiast wiele razy AI mi na przykład pomogło przy konfiguracji Steama, kiedy na przykład nie wiedziałem, czy dana kontrolka w ustawieniach jest przełączona, czy nie. Na szczęście to już jest melodia przeszłości, ale to o tym nie na tą audycję. W każdym razie to mi bardzo pomogło. Tak samo właśnie w grze, gdzie na przykład nie było screen readera żadnego, to też się jej pytałem na przykład, gdzie wejść w opcję. I on nam na przykład próbował mi mówić, że tyle razy w dół musisz nacisnąć, co nie zawsze było prawdą, ale jak mu napisałem, powiedz mi, gdzie stoi fokus, no to w tym momencie on już był w stanie mi powiedzieć, gdzie stoi fokus i gdzie dana opcja się znajduje i jeszcze jaki stan ma ta kontrolka, czy jest przełączona, czy nie. Także w grach się to naprawdę sprawdza i może kiedyś powstanie coś na bazie sztucznej inteligencji, co będzie w czasie rzeczywistym to skanowało nasze, to jak gramy i będzie nam pomagać.
4: Bardzo możliwe, chociaż co ciekawe, tutaj poruszyłeś temat, który ja też planowałem poruszyć i jedną rzecz, do której dotarłem, to były wyniki badań, ale zresztą nawet sam, kiedy zaczęły pojawiać się takie interfejsy, tak zwane MCP, w dużym skrócie to pozwala modelom językowym, czyli tej sztucznej inteligencji, sterować czy to komputerem, czy konkretnymi aplikacjami, czy usługami. Kiedy były omawiane praca z danymi grafikami,

0: Bo mi tak jak tobie mówił na przykład, żeby zejść 5 razy, okazało się, że to wcale nie było to. Natomiast kiedy zapytałem go, jaka opcja jest podświetlona, no to z tym sobie już
1: Od razu.
0: poradził lepiej i bardzo często mówił, że wiem o tym, dlatego że widać bardzo wyraźny prostokąt w innym kolorze, który to pokazuje, że to
1: Aha.
0: jest podświetlone.
1: A często też podświetlone opcje nawet mają tooltipy, czyli te tak zwane opisy.
0: To też.
1: I po tym też on jest w
0: To
1: stanie
0: też,
1: się.
0: natomiast ja o tym też mówię o tyle, że gdyby na przykład ktoś wpadł na pomysł, żeby tak sobie no, gra to pół biedy, tak? Wybierzemy złą opcję, no to w najgorszym wypadku może wejdziemy nie tam, gdzie chcemy. Ale gdybyśmy na przykład próbowali obsługiwać jakiś sprzęt, który ma ekran, tak, bez czytnika ekranu, albo nie wiem, robimy aktualizację BIOSa w naszym komputerze i niechcący wybierzemy nie tą opcję i na przykład, nie wiem, wymażemy zły dysk czy coś w tym stylu. Dlatego warto wtedy właśnie pytać o tak bardziej precyzyjnie właśnie, tak, co jest
1: Znaczy ja
0: podświetlone,
1: do
0: a nie
1: takich
0: jak
1: rzeczy jak z
0: iść.
1: BIOSem, przede wszystkim do takich rzeczy jak z BIOSem, to bałbym się używać AI. Mimo wszystko to jeszcze nie jest jakby ten etap, kiedy ja bym się posilił. Ja mogę próbować użyć, nie wiem, tego do obsługi, nie wiem, ekspresu dotykowego czy domofonu chociażby, bo też kiedyś to sprawdzałem i to działało. Natomiast sorry, BIOSu to bym nie tykał, bo to może się
2: A z tym to
1: pomylić.
2: akurat nie ma problemu, bo nam najczęściej teraz jest tak, że producenci wyposażają swoje aplikacje w autoaktualizatory BIOS-a i to trochę nie te czasy, myślę, żeby się bać
1: No.
2: tego.
3: No ja wam powiem szczerze, że mi się udało niemal z naciskiem na niemal, bo poległem przy gdzieś tam na końcu, przy czymś, czego nikt zazwyczaj nie czyta, czyli postanowienia licencyjne, zaznaczanie, akceptowanie zgód i tak dalej, ale chodziło o nieudźwiękowaną swego czasu instalację Windowsa na czymś, na pewnej wirtualnej maszynie, co to niestety nie dostarczyło mi tego udźwiękowienia. I dużą część, niemalże 90, ponad 5% w sumie procesu mi się udało właśnie przejść z AI-em. Tak naprawdę i szczęśliwie, tylko później właśnie utknąłem na tych nieszczęsnych licencjach. A powiedz mi, Patryku, jeszcze, bo tak jak mówiłeś o tym zdjęciu, gdzie ci nie potrafiła AI wskazać tego przejścia i tak dalej. Próbowałeś też generalnie z którejś z tych modeli tak zwanych rozumujących, czy nie? Na
1: Nie, bo
3: przykład
1: ja
3: tam, nie wiem,
1: akurat do grania w
3: od
1: Diablo
3: 4,
1: 4
3: czy
1: używałem.
3: powiedzmy.
1: Nie, bo ja do Diablo 4 używałem Be My AI, bo akurat tam
3: Aha.
1: było mi najłatwiej zrobić te wszystkie skróty. Ale w czym jeszcze AI pomogło tak szybko, jeżeli chodzi o oprogramowanie? Pomogło mi w konfiguracji Asset Smart Security, a w zasadzie w jednym kroku, ponieważ ja kiedyś nie wiedziałem, że Asset Smart Security po instalacji jest w pełni dostępny z narratorem. Więc ja po prostu, mając ZDSR-a uruchomionego, próbowałem dojść do ustawień Asset Smart Security, żeby sobie zaimportować odpowiedni plik konfiguracyjny, żeby ten asset był dostępny z czytnikami ekranu. No to też wszedłem w ustawienia i AI mi dokładnie powiedziało, ile razy mam nacisnąć tabulator i gdzie, żeby wejść właśnie w opcję importu. Oczywiście poradziłbym sobie bez tego, ale chciałem po prostu sprawdzić, w jaki sposób, czy on sobie z tym poradzi i sobie jak najbardziej z tym poradził i mogłem za pomocą właśnie korzystając z AI zaimportować plik z konfiguracją, żeby asset był dostępny. Także.
4: Tak, dobrze, to jeżeli to wszystko, tak? Z
1: Tak,
4: twoich
1: to
4: to
1: wszystko. Aha,
4: dziękuję
1: chciałem
4: bardzo,
1: się zapytać,
4: tak, tak?
1: czy będziesz pokazywał, Piotrze, aplikację od Nibble Nerds tej AI-owej, czy w ogóle jest jakiś w planach pokazywanie aplikacji? Wiesz, Piotrze, o którą
0: W tej
1: aplikację mi
0: audycji
1: chodzi?
0: nie, natomiast no, jak będziemy rozmawiać o aplikacjach, to myślę, że gdzieś można o niej wspomnieć, to co o niej myślę, jakie miałem z nią
4: Tak,
0: doświadczenia.
4: dzisiaj raczej się nastawiamy na opowieści, bo stwierdziliśmy, że aplikacji i rozwiązań i systemów jest na tyle dużo, że jakbyśmy wszystko pokazywali, to po prostu by nam to rozbiło audycję, więc
2: Tak, mamy kanał
4: dzisiaj raczej ogólnie
2: przeglądarkowy.
4: opowiadamy, jakby taki przegląd teoretyczny na sucho, a jeżeli będzie zainteresowanie, to kiedyś może wrócimy do prezentacji konkretnych rozwiązań, konkretnych aplikacji.
1: Bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, sam mam nadzieję, że chętnie się jeszcze czegoś nauczę, o czym nie wiem o AI, więc słucham was z uwagą.
4: To cieszymy się bardzo. Dziękujemy za telefon, za
3: Dzięki ślicznie.
1: usłyszenia. I
2: Dziękujemy.
1: teraz tak,
0: Pozdrawiamy.
4: myślę, że.
0: Może jeszcze ja tylko dopowiem, jak ja zacząłem, bo tutaj też właśnie. Trochę to, co mówi

0: Patryk, trochę nawiązało gdzieś z tego, co ja robię z tymi narzędziami, natomiast u mnie to się zaczęło chyba trochę później niż tutaj u kolegów, natomiast to był też chyba rok 2023 późny. To był, bo generalnie ja wcześniej o tych modelach słyszałem, kiedy one tylko potrafiły pracować nad tekstem, gdzie znajomi wokół mnie z tego korzystali, nie tylko, ale jakoś tematem się nie interesowałem do momentu, kiedy nie pojawił się GPT-4, który był pierwszym modelem, który też był w stanie pracować na grafikach. To był pierwszy model, który miał wsparcie też dla vision, tak, dla widzenia. I zacząłem się tym na poważnie bardzo interesować, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze aplikacje, które z tego będą mogły korzystać. Oczywiście tutaj pamiętny podcast, kiedy Be My Eyes, to jeszcze wtedy nazywał Wirtualny Wolontariusz, to potem zostało zmienione na Be My AI. Ten pamiętny podcast, kiedy Jonathan Mosen to wszystko pokazywał i to już wtedy było rozwiązanie, które gdzieś pokazywało, że ma jakieś swoje jeszcze wady, ale pokazywało też to, na ile to potrafi naprawdę nam pomagać. I z czasem te rozwiązania też zostały otwarte dla deweloperów poprzez tak zwane API, o tym będziemy pewnie więcej też mówić później. I ja właśnie głównie z tymi narzędziami pracuję przez to tak zwane API. Zdecydowanie moim najczęstszym zastosowaniem tych modeli językowych jest właśnie opisywanie zdjęć i to z reguły nie przez stronę, czy to ChatGPT, czy Gemini, no może z wyjątkiem Gemini Live przez przeglądarkę, bo tak też można, ale głównie korzystam z tego przez aplikacje, czy nawet jeszcze częściej wtyczki do różnych czytników ekranu. NVDA ma do tego dwa dodatki. Na Macu też program VOCR ma takie narzędzie, które pozwala mi w każdym miejscu zadać jakieś pytanie dotyczące tego, co jest na ekranie, albo całego ekranu, albo tylko tego, co podświetlę czytnikiem ekranu. No i wykorzystuję te narzędzia do właśnie opisywania. Dlaczego pracuję z nimi przez narzędzia, a nie przez stronę? No między innymi dlatego, że mogę dostosować ten tak zwany prompt systemowy, czyli to, jak ten asystent ma się zachowywać. I mam taki dosyć szczegółowy prompt, ja teraz nie pamiętam skąd go wziąłem, ale właśnie wtedy, bo tak jak korzystamy z aplikacji Be My Eyes czy PeakyBot i dostajemy trochę inne opisy, no to jest po części spowodowane właśnie tym, że mamy te prompty trochę różne od siebie. Natomiast ja tutaj, jeśli korzystam z tego sam, to no po prostu mam na tym pełną kontrolę i mogę mu właśnie powiedzieć, żeby nie próbował tutaj jakoś ubarwiać tego dodatkowo, że jeśli widzi jakieś paski statusu z godziną, coś, żeby tego nie czytał, jeśli jest jakiś tekst, żeby go nie streszczał, tylko próbował go nie w miarę możliwości odczytać całości, żeby nie spekulował, co tam może, co na przykład robią ludzie na zdjęciu, co to może oznaczać. Na tego typu instrukcje możemy podać, no i w sytuacji, kiedy używamy tego przez aplikację, no to mamy nad tym dużo większą kontrolę.
1: Mhm. Zanim przejdziemy do jakby opisów, specyfiki tych poszczególnych modeli, pewnie pojawią się różne nazwy, typy, podtypy, to chciałem zapytać jeszcze tak ogólnie, chyba, że to jest jakoś tam związane z danym modelem, to może wtedy rzeczywiście byśmy przeszli do opisów tych modeli, ale chciałem ogólnie zapytać, czy to jest tak, że zasady formułowania promptów, zapytań do tych modeli, one są generalnie takie same, czy to jest tak, że właściwie z każdym modelem się rozmawia jakby trochę inaczej? Czy to jest tak, że właściwie zasada konwersacji... Czy
2: są pewne zasady ogólne, jeżeli chcesz coś osiągnąć.
1: To właśnie, to może porozmawiamy tak o tych zasadach ogólnych, bo to jest, nim przejdziemy do tych wszystkich nazw typu GPT, Gemini.
2: Natomiast nie ma ich tak znowu zbyt wiele, tak? No jeżeli, tak. Jeżeli to jest coś
3: być
2: prostego, jeżeli to jest coś, to może ja tak powiem, jak ja to widzę, bo okay, też nie mam takiego doświadczenia super profesjonalnego.
1: Tak. Powiedzmy, że ktoś zaczyna, nie? Ktoś jest taki jeszcze, nie miał przekonania i zaczyna teraz. To o czym powinien pamiętać? Na co zwrócić uwagę?
2: No na przykład, jeżeli zapytasz go, nie wiem, o pojemność skraplacza w suszarce, tam Samsung model taki czy taki, no to on ci napisze, że nie ma specyfikacji podanej takich danych, ale jak zaczniesz, może tam podrążysz, czyli zaproponujesz mu jakieś źródła typu, nie wiem, forum Samsung albo coś takiego, napiszesz mu, gdzie tego ewentualnie możesz szukać, no to jest duża szansa, że dostaniesz jakąś mniej lub bardziej przybliżoną odpowiedź.
1: Bo często właśnie jest tak, że się mówi, co mi do końca, mnie to nie przekonuje, ale to też zależy, do czego się używa, żeby można spotkać takie opinie, żeby zacząć od jakichś bardzo ogólnych pytań, że powiedz mi coś tam, coś o czymś. I generalnie jest tak, że taki model, owszem, coś tam nam zawsze, nawet bardzo ciekawie, efektownie o czymś powie, ale czy to jest no coś sensownego, to inna sprawa. Z drugiej strony mówi się, że takiego modelu, czy takich, no tak, modeli AI nie za bardzo powinno się wykorzystywać do stricte wyszukiwania informacji, ale to też nie do końca jest. To jest prawda i nieprawda. Jak to jest waszym zdaniem?
0: Ja myślę, że podstawowym punktem wyjścia to jest w ogóle to, warto zacząć od tego, jak takie modele powstają, bo generalnie taki model językowy jest trenowany na podstawie jakichś danych. No i generalnie, jeśli chodzi o te modele dużych firm, czy to jest ChatGPT, czy to jest Gemini googlowski, czy Cloud. Jeszcze raz?
2: Przepraszam, po prostu.
0: Okej, generalnie te modele po prostu były nakarmione tym, co popadnie z internetu. To są fora internetowe, to są społeczności na Reddicie często, to są filmy z YouTube'a, generalnie tego są terabajty informacji pobierane. Natomiast kiedy taki model powstaje, no to jego wiedza taka podstawowa, jeśli ten model nie będzie miał dostępu do internetu, to kończy się na jakimś określonym czasie. I każdy model ma, gdzieś w dokumentacji z reguły znajdziemy tą informację, albo jeśli zapytamy się go, to generalnie te modele są w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie, w jakim momencie kończy się twoja wiedza. I w takich sytuacjach może być tak, że po prostu ten model nam może jakiejś informacji nie podać, bo on po prostu jej nie ma.
2: Dlatego nie lubię Gemini'a, bo on jest jakiś taki mocno zapóźniony.
0: Albo poda nam złą informację. Tutaj tak a propos Gemini'a był taki przykład, co się ładnie mówi, tak zwane halucynacje, niewłaściwe informacje, które te modele podadzą. Kiedy Google zaczęło wprowadzać te przeglądy AI i ludzie zaczęli się pytać, czy możesz mi podać jakiś efektywny pomysł, żeby ser trzymał się pizzy. I Gemini, bo ludzie gdzieś znaleźli źródło tego, ktoś to tak żartobliwie kiedyś na Reddicie napisał i on to wziął jako prawdę, wystarczy posmarować kropelką, jakimś klejem po prostu tą pizzę i ser się będzie ładnie trzymał.
1: Okay. Też jest tak, że te modele, one mi się wydaje, że jak się dopyta i nie jest pewnym, i zapyta się, czy na pewno coś tam, to on często, a nie, jednak masz rację i powiem prawdziwą informację wtedy. Ja kiedyś miałem coś takiego, pamiętam, szukałem informacji o... Chyba mi chodziło o piosenkę Krystyny Giżowskiej jakąś i Bogusława Meca i nie byłem pewny, znaczy wiedziałem, że to były lata 70., 80., on mi coś tam wyskoczył, 68. rok, Janusz Kondratowicz. Aha, bo chodziło mi o autora tekstów. I czułem, że to jest coś, czy że Wojciech Młynarski. A czułem, że to nie jest Wojciech Młynarski, bo to nie pasowało mi stylistycznie i też jeżeli chodzi o to, kiedy to było. I, no więc się pytam, czy na pewno to jest Wojciech Młynarski, to chyba jest ktoś inny, raczej inne lata, coś tam. A tak, masz rację, to jest Janusz Kondratowicz, 85. rok. I wiedziałem, że to jest prawda, potem to sprawdziłem. Więc też warto ufać swojej intuicji i takiej wiedzy, no nie zawsze jest to możliwe, ale tam, gdzie jest to możliwe, to warto ufać swojej takiej wiedzy ogólnej gdzieś tam, bo to no te narzędzia czasami potrafią mówić.
0: I to jest jedno. Potrafią mówić i mówią bardzo pewnie. I to też ludzie zwracają uwagę, jak taką wadę tych modeli. One zawsze będą miały 100% pewnością, tak, że tak jest.
2: I teraz właśnie jest to właśnie, z czym ja miałem kłopot i kiedy miałem niewielkie pojęcie o sprzęcie, który będzie mi potrzebny, który docelowo powinienem kupić. Znałem tylko moje wymagania dotyczące infrastruktury i jakby przepływności tej sieci, więc konwersacje zajęły mi z tym całym GPT jakieś 3 miesiące, zanim to zbudowałem. Ale się w końcu udało. Natomiast tyle, ile on mi po drodze wywalił informacji nieścisłych, błędnych albo zapętlonych problemów, które się pojawiały, bo czaty były zbyt długie, to ja już nawet nie policzę.
1: Dobrze, no to ja zapytam zaczepnie, czy było warto, no to może lepiej jakbyś sobie szukał w tych Googlach.
2: Nie byłbym w stanie, dlatego że mnóstwo pobocznych elementów dotyczących wiedzy na temat tego sprzętu mimowolnie uzyskałem z tego, co on tam pisał.
1: Czyli tak jakby uczyliście się razem. Ty uczyłeś GPT, wyciągałeś to, co mogłeś z GPT, GPT próbował, męczyłeś go, w końcu uzyskałeś.
2: Tak, on próbował dopasować się do moich wymagań budżetowych, technicznych, natomiast ja uczyłem się o sprzęcie, bo to jest nie tylko sprzęt klasy domowej, tylko właśnie też troszeczkę firmowej. Jakie on moje wymagania spełni, jakich nie, co mogę kupić, czego nie, co jest głośne, co jest ciche, co mogę zamontować, co mi się zmieści, na jakich kablach i tak dalej, i tak dalej. I to sobie tak trwało, aż w końcu się udało. Natomiast gdybym nie czuwał, tak jak tutaj było wspomniane, tak jak ty z tą piosenką, no to skończyłoby się to w sposób bardzo smutny. Mógłbym sobie kupić sprzęt, który byłby głośny. Owszem, on by spełniał wymagania na przykład dotyczące przepustowości, jakości i tak dalej, ale byłby na przykład głośny, niewymiarowy, albo nie wiem, nie miał tam iluś portów, albo źle podobierany i tak dalej. Także jednak trzeba to weryfikować, nie?
1: A na ile GPT jest odporny sam na siebie i na takie, bo jakby mówiliśmy, że z jednej strony to są modele, no akurat mówimy GPT, bo to jest najbardziej reprezentatywny, najwięcej z niego korzysta i jeżeli się on pomyli i wpiszemy, czy na pewno coś tam doprecyzujemy, to on często przeprasza, a nie, masz rację, to jest tak i tak i powie
2: często
1: prawdę.
2: Często to się zdarza.
1: A co się stanie w drugą stronę? Kiedy on by powiedział prawdę, a my byśmy mu wmawiali, że nie, że to coś tam, nie masz racji i byśmy się mylili. Czy on ulegnie naszej sugestii najczęściej? Czy powie, nie, jestem tego pewny, mogę ci podać takie, a takie źródła, mam wiedzę do 23 roku i zobacz tu i nas przekona, że a, jednak nie mieliśmy racji.
3: Zgodnie z moimi doświadczeniami on w bardzo dyplomatyczny sposób, w bardzo delikatny, ale powie, przepraszam, ale zgodnie z tym, co znalazłem w moich źródeł, wygląda to tak. On ci nie powie wprost, że ty nie masz racji i że się nie znasz, tylko zasugeruje generalnie, że okej, no chciałeś dobrze, byłeś pewien jakby tej swojej wiedzy, ale ja tu znalazłem to i tego no tutaj raczej pewien jestem. A jak już przy tym jesteśmy, to też chciałem dodać, że w sumie takim fajnym trikiem na to, żeby jednak zminimalizować, chociaż w jakimś stopniu, nawet większym bym powiedział, te halucynacje jego, czyli właśnie te tak zwane halucynacje, czyli właśnie zmyślanie, jest zapytanie go, jak już udzieli oczywiście tej odpowiedzi, na ile oceniasz tą swoją wypowiedź, że jest ona poprawna. Przeszukaj jeszcze raz źródła, skonfrontuj się, czy tam przeszukaj właśnie źródła w internecie i podaj mi procentowo, albo w skali od 1 do 10, jak tam kto woli, czy od 1 do 5, może od 1 do 10 nawet, czy procentowo właśnie, na ile ta odpowiedź jest poprawna. A jeżeli nie jest poprawna w 100%, to dlaczego i co byś w sumie tam zmienił? I to zwłaszcza jak ja potrzebuję też na studia różne rzeczy, żeby sobie szybki jakiś research zrobić na przykład, czy coś i coś wpleść. Też mu często mówię, podaj źródła, podaj wiarygodne źródła, linki. I rzeczywiście on mi to w 98% przypadków robi?
1: I te linki są prawdziwe. Sprawdzałeś, weryfikowałeś, jakieś bzdur ci na ogół nie podał. Raczej to było okej.
3: Na ogół w zasadzie nie. Jeszcze powiedzmy ten rok temu bardziej było to prawdopodobne. Natomiast teraz to już się na tyle nauczyło, na tyle gdzieś tam weryfikować, że w zasadzie działa to całkiem naprawdę, całkiem fajnie i potrafi zaoszczędzić kupę czasu.
2: Podobno można sobie ustawić swój profil w GPT, dlatego ja właśnie jakoś nie jestem za tymi API, bo one nie są personalizowane pod twój styl, pod to, czego co ty potrzebujesz, ale właśnie w GPT możesz sobie spersonalizować profil w ten sposób, żeby on pewne wytyczne miał włączone na stałe. Czyli tak, na przykład weryfikuj zawsze wszystko to, co mi piszesz, w minimum trzech źródłach.
3: A i tak czasem tego nie robi, i tak go trzeba czasem
2: odpisać. I tak trzeba czasem, tak. No ale tak. Jednak gdzieś tam to może się przydawać.
1: Opisuj coś pod kątem osoby niewidomej. Chociaż tutaj miałem sytuację taką śmieszną.
3: Często robi.
1: Robi, ale ostatnio coś tam właśnie opisywałem sobie do jednego artykułu, byłem ciekawy, co mi wymyśli. No i to jakby miało to być pod kątem osoby niewidomej i było to rzeczywiście niektóre rzeczy bardzo sensowne, no ale było w tym sporo grafomanii, takiej, która jest charakterystyczna dla tych wszystkich czatów typu GPT, dla tej AI, typu, że no otrzymujemy pilota, który ma, to coś wiedział ode mnie, przyciski, które są wypukłe i że te przyciski to będą dobre dla osoby niewidomej. Pilot może dla osoby niewidomej mieć pewien, stanowić pewnego rodzaju problem, bo trzeba nakierować go na urządzenie, ale po niewielkim treningu, po niewielkich ćwiczeniach i kiedy już wiesz, gdzie jest dane urządzenie i nauczysz się kierować pilota, właściwie nie będzie to stanowiło żadnego większego problemu. No i tego typu historie, które owszem, czasem można wykorzystać, jak chce się zapełnić tekst albo coś tak ładnie powiedzieć, żeby to się wszystko zgadzało, kleiło w taką stanowiło taką jedną całość, ale kiedy chce się suchych, technicznych informacji, no to wszystko to staje się takie przesłodzone i takie zbyt mało konkretne, a mocno takie gdzieś tam opisujące bardziej sytuacje niż jakieś takie, niż przedstawiające twarde dane. Pewnie też to znacie, takie rzeczy.
3: Tak, ale jeśli mu w prompcie, czyli co to jest prompt? No właśnie instrukcja, polecenie.
2: To co mówię, pisze, żeby zrobił po prostu.
3: Tak, dokładnie. To tak, dokładnie. To jak się mu w tym prompcie powie, my tutaj będziemy często gęsto używać już słowa prompt, dlatego to wolałem doprecyzować dla słuchaczy pozostałych, że żeby po prostu jak najmniej opisowo, jak najbardziej technicznie i trzymał się faktów, to przynajmniej w danej konwersacji on to będzie robił.
1: A właśnie jak to jest? Czy lepiej, kiedy zadajemy pytanie, to lepiej wszystko zadać w tym pierwszym pytaniu, takim jakimiś równoważnikami? Czy lepiej opisywać to w formie zdań takich pełnych, co chcemy? Czy na przykład lepiej zadać jakieś tam jedno krótsze pytanie i potem drugie doprecyzowujące? Jak w jakim stylu formułować te pytania?
2: Ja staram się pisać jak najwięcej w pierwszym pytaniu. Dlatego, że te czaty powyżej tam chyba 100 odpowiedzi, czy tam iluś, 115, po prostu jakby on już ma cały czat do weryfikacji i zaczyna mieszać pojęcia, gubić te znaczniki czasu, to co było wcześniej, co później. Taki czat jest już duży, jest już nieefektywny, więc a ja mam takie, no tam chyba kilkaset stron miał jeden mój czat, o tak.
1: Czyli to trochę też trzeba uważać, kiedy głos, bo o tym powiemy, że nie tylko można pisać, ale można głosowo też korzystać z takiego czatu i to jest też specyfika, bo można głosowo, to tak się mówi inaczej, mówi się nieco inaczej się mówi niż pisze i to można szybko gdzieś tam zatracić się.
2: Ja jeszcze tylko o tym doprecyzowaniu jeszcze powiem, bo to była w ogóle ciekawostka. Próbowałem się dowiedzieć, czy router, który planuję kupić, może obsługiwać porty WAN, czyli wejście od internetu na tych dwóch konkretnych, które są wskazane w specyfikacji producenta. Czy mogę tam podłączyć do jakiegoś wolniejszego portu, jeżeli mam takie wolniejsze łącze. No i wyszło na to, że on się ze mną troszeczkę sprzeczał, bo w specyfikacji było napisane, że WAN 10 gigabitów i WAN 2,5 gigabita i reszta porty LAN, a okazało się, że w oprogramowaniu, co też potem mi wykazał w źródle i ja to też potem jak kupiłem, to się o tym przekonałem, że mogę ustawić dwa dowolne porty WAN, nawet gigabitowy, jeżeli to będzie tylko jeden z dwóch i wyszło na to, że faktycznie jest po mojemu, ale Asus w specyfikacji tego nie uwzględnił, na przykład pisząc specyfikację, gdzie on miał rację w sensie jakby faktograficznym, a ja w sensie praktyczno-użytkowym.
0: To też jeśli chodzi o te pytania, ja też generalnie zadaję od razu dłuższe pytania, też zależy od tego, co możemy ustawić, bo jeśli faktycznie sobie spersonalizujemy profil i mamy faktycznie taką konwersację, nie wiem, do opisywania zdjęć, czy to często w aplikacjach zewnętrznych to wygląda tak, że mamy dwa prompty, te tak zwane do dyspozycji. Mamy prompt systemowy i prompt systemowy to w nim mówimy, czym ten asystent, ten model dla nas ma być, czyli tutaj piszemy, że na przykład ma opisywać zdjęcia dla nas, czy ma nam coś tłumaczyć, napisać kod, tak czy tak. Więc to podajemy mu nasze podstawowe zadanie, jakie on ma robić i jak to ma być wykonywane.
1: I to może być po polsku, nawet jak jest angielska aplikacja? Może.
0: Jak najbardziej może być, te modele sobie z tym radzą.
1: Poradzą. Mhm.
0: A drugi prompt, no to jest po prostu prompt, tak się mówi, użytkownika. Tutaj po prostu zadajemy nasze pytanie. Więc jeśli na przykład no, mam taki prompt na opisywanie zdjęć i zostawię ten prompt użytkownika pusty, no to on wie na podstawie tego pierwszego promptu, że po prostu ma mi to zdjęcie całe opisać, czy coś zrobić. Natomiast gdybym potrzebował jakiejś konkretnej informacji, no to tutaj w tym drugim prompcie mogę to zadać. Jeszcze jedną rzecz, na którą właśnie też warto zwrócić uwagę, to do czego Kamil nawiązał, właśnie to, że pamięć tych modeli do naszych pytań nie jest nieskończona i pewnie do tego tematu też będziemy wracać, bo tutaj wchodzimy w coś, co się nazywa długość kontekstu i pewnie tutaj zaraz zaczniemy o tokenach mówić, to też pewnie temat zaraz się pojawi.
3: Tudzież okno kontekstowe, rozmiar okna.
0: Tak, rozmiar kontekstu, dokładnie. Tak. Czyli ile, jak dużą pamięć ma ten model i ile stron na przykład jest w stanie zapamiętać, bo jeśli ten rozmiar przekroczymy, no to on po prostu zacznie te informacje zapominać. No i są modele, które mają tego kontekstu więcej, są takie, które mają mniej. Na przykład w tym, w jak największym kontekście to jest bardzo dobry Google, a ChatGPT wybiera troszkę gorzej.
2: Natomiast ogólnie jak mu zadawałem proste pytania, nawet już przy przekroczonej tej takiej liczbie, tam 120 powiedzmy moich promptów do niego i jego odpowiedzi, no to jeszcze jakoś tam sobie radził, ale jak już wchodziłem w jakieś głębsze zagadnienia, no to już mieszał te tematy. Wtedy po prostu robiłem z tego plik, robiłem następny czat, wczytywałem mu plik do nowego czatu, kazałem sobie mu go przeanalizować i mogłem jechać dalej, nie?
1: Aha, mhm. I wtedy było tak, że jakby ten, mimo że ten plik był długi, to on go traktował jako taki jeden, jakby te powiedzmy...
2: Tak, traktowałeś go w trybie badawczym.
1: Tak, te 100 elementów powiedzmy potraktował jako syntezę, jako jeden taki...
2: Tak, miał wyciągnąć z tej konwersacji, miał wyciągnąć, czego ty chcesz od niego. Co z tej rozmowy wynika, miał to wyciągnąć i można było kontynuować dalej, tak?
1: Bo rozumiem, że każdy taki czat, czyli taką naszą konwersację, można wyeksportować do pliku. Znaczy zaimportować plik i wyeksportować do pliku, tak?
2: Znaczy ja to robiłem na zasadzie kopiowania zawartości przeglądarki i zapisywania do Worda.
1: Rozumiem.
2: Bo wtedy zachowywały się wszystkie tamte nagłówki i tak dalej, linki. No tak.
1: To oczywiście to robiłeś z JOS-em, który to ma.
2: Oczywiście, no to jak, żeby inaczej.
0: Ja na NVIDIA wersji 2025.1 też już to potrafi. Tak, i wcześniej potrafił w Firefoxie, a teraz też prawda. W Chrome się nauczył.
1: To wiem, to prawda, tak. To, tak. Dzięki za doprecyzowanie.
2: Ja na przykład nawet nie tak z JOS-em, co bardziej z Chrome'em, czyli po prostu pomijałem klawiszologię JOS-ową, Ctrl A, Ctrl Z. Tak jak ci to da przeglądarka, tak to pisz przyjmij Wordzie i tyle.
1: A, tak, zupełnie całą stronę tak.
2: Całą stronę, z tego wycinałem górę z historią czatów i dół ze stopką, a reszta to był czysty czat.
3: Tylko pytanie, jak się taka wtedy wiadomość ogromna rozrośnie, to pytanie też, na ile to będzie skuteczne, na ile kontekstu mu i tak tego nie zaburzy. Ja na przykład sobie robiłem tak, ostatnio ćwiczeniowo bardzo, bo to przed anteną też mówiłem, oglądałem pewien filmik o zasadach promptowania i tak dalej i sobie myślę, zobaczymy w takim razie, skoro oglądałem filmik na YouTubie, no to pracę rozpocznę w Gemini, gdzie on dla mnie jest bardziej awaryjny, bardziej zawodny, bardziej wymagający, jeśli chodzi o to tak naprawdę spełnienie tego, czego ja chcę. Właśnie u mnie się bardziej GPT sprawdza, ale sobie myślę tak. Zobaczymy, na ile te zasady promptowania wszystkie, które są. Jest ich niedużo, ale trzeba o nich wiedzieć, żeby wycisnąć maksa, możliwego maksa tak naprawdę ze współpracy z modelem danym. I słuchajcie, zrobiłem sobie taki przewodnik dla młodzieży odnośnie promptowania i tak dalej. I w momencie, gdy już tych wiadomości się nazbierało też dużo właśnie, tak? No mogło być ze 115, 120. On mi się zaczął gubić, zapętlać. To ja stwierdziłem, dobra, wezmę sobie najbardziej dopracowaną wersję tego przewodnika, jako tą jego wypowiedź. Tam przy każdej wypowiedzi jest przycisk kopiuj, przycisk regeneruj, prawda, przycisk, inne przyciski, ale mnie najbardziej interesował przycisk kopiuj. Skopiowałem wyłącznie tę wypowiedź, która mnie najbardziej satysfakcjonowała. przesiadłem ja sobie do nowego czatu, zupełnie nowego czatu, i mu napisałem, zaraz do analizy dostaniesz pewien przewodnik. Przewodnik dotyczy komunikacji sztucznej inteligencji właśnie z młodym człowiekiem w wieku takim a takim. Dostaniesz ten przewodnik i na razie sobie go przyswój, dlatego że my za chwilę będziemy nad nim dalej pracować. Dwukropek, cudzysłów, wklej tak, całą zawartość, nie? Cudzysłów, enter, bach. Enter. Tak, bo ważne tak. jest, że jak się mu podaje dane treści, w sensie co dokładnie ma sobie przeanalizować, tudzież na przykład przy generowaniu też grafik, co dokładnie ma się na tej grafice, jeśli chodzi o tekst znaleźć, to jest taki oczywiście jeden z przykładów. Warto, żeby to zawrzeć właśnie w cudzysłowie, bo wtedy on no weźmie dokładnie to, czego się od niego wymaga. Tak samo przy tłumaczeniach, tak
2: ale
3: samo.
2: Ale na przykład
3: przy...
2: jak pisałem, bo ja robiłem też eksperymenty, na przykład no. zmusiłem czat GPT i Gemini'a do rozmowy na temat, czym one właściwie są.
3: Okay,
2: czy mają osobowość i tak dalej, o co chodzi z wektorem decyzji i różne takie kwestie. Więc ja im tylko pisałem początek logu, koniec logu i to też rozumiały jakby obydwa, nie?
1: Mhm. I w ogóle...
3: Widzisz.
1: Telefon.
3: Cześć, Pawle.
1: Cześć. Słychać?
3: Wyraźnie.
4: Jakimi swoimi wrażeniami w korzystaniu ze sztucznej inteligencji? Znaczy na początku to właściwie podchodziłem troszkę jak pies do jeża. Kolega mnie wpuścił na płatny czat GPT na iPhone'ie, ale że mi się lepiej pisze na komputerze, to bardzo szybko jednak wolałem korzystać z wersji darmowej, a no, mieć wygodną możliwość pisania. I w kilku już rzeczach nam pomógł. Na przykład pytałem się go na temat żarówek, ponieważ nie miałem jakby wiadomości na temat, które są jasne, które są ciemne,
2: takie
4: ile mają mieć tych
2: takie codziennostki,
4: tak.
2: to są bardzo fajne kwestie. Na przykład jak maksymalnie najdłużej zachować świeżość szejka z KFC, jeżeli potrzebuję go za 4 godziny i tak dalej. To takie rzeczy do tego jest świetny.
1: A nie boicie się, nie boisz się, że on ci właśnie powie jakąś bzdurę taką jak z tym klejem i pizzą, z czymś. Ja wiem, że to jest kwestia rozsądku i kwestia wyczucia takiego właśnie z wiedzy ogólnej, ale to tak trochę takie żywnościowe kwestie, to bym się...
2: Wiesz co, ale jeżeli sam nie masz lepszego pomysłu, to niewiele ryzykujesz.
1: No tak, i masz źródło, nie? Jakieś.
2: Tak. Bo to chodziło na przykład, że to, dobra, coś zamówiłeś, a chcesz komuś dać później to. No to nie chcesz wydawać kasy, robić dwóch zamówień, tylko po prostu przeczekać.
1: No tak, i on wtedy wyszukuje, jeżeli to jest popularne, no to wyszukuje, ma wiedzę z jakiegoś tam McDonalda czy z czegoś, wartość, nie wiem, wartość odżywcza, teraz tak mi się skojarzyło, typu alergeny, wartość odżywcza, nie wiem,
2: tak,
1: sposób przyjmowania leków, jakiś skład chemiczny.
2: Do takich prostych, dlatego ludzie są tym tak zachwyceni, bo to, o czym my mówimy tutaj z Maćkiem, to są rzeczy trudne, takie złożone jakieś takie zapytania. Natomiast takie proste, jednowątkowe tematy, gdzie jest pytanie, odpowiedź, ewentualnie doprecyzowanie odpowiedzi, koniec konwersacji, to on raczej obydwa się sprawdzą, czy to Gemini, czy GPT. Chyba, że jest jakaś nowa wiedza, no to Gemini ma trochę tyły w tej aktualizacji.
3: Nie wiedział, kto prezydent Polski został parę godzin po wyborach, no.
2: Tak.
3: GPT
4: mi się właśnie podoba ta funkcja głębokiego wyszukiwania, tylko tutaj no, jest właśnie ważne, tak jak Maciek mówił, żeby w tym pierwszym zapytaniu, jak ono było jak najdłuższe, jak najbardziej takie konkretne, że na przykład ja mu kazałem wyszukać informacji na temat taboru autobusowego, kolejowego, w Polsce, w Europie i gdzieś tam jeszcze i porównać ze sobą różne typy właśnie pojazdów, na których liniach one jeżdżą i on to wszystko mi ładnie zebrał. Z tym, że no on też czasami w tych głębokich wyszukiwaniach właśnie podaje takie rzeczy typu więcej informacji i to trzeba wszystko rozwijać, zamiast to jakby jednym ciągiem, żeby to przekopiować gdzieś, to wcale nie jest tak prosto zrobić, bo on podaje na zasadzie...
1: Ale on, wiesz co, ale no. on potem proponuje też, nie proponował tobie jakiegoś podsumowania takiego, że czy macie to
4: zrobić
1: w formie
4: oczywiście.
1: Jakiejś tabeli, jakiegoś zestawienia zbiorczego, coś takiego?
4: Ależ oczywiście robił ładne tabele. Bardzo mi się to podobało. Tylko to jest chyba ograniczona liczba tych darmowych wyszukiwań. Nie wiem, jak to wygląda
2: Nawet
4: właśnie w wersji.
2: Nawet w plusie widziałem, że da się przekroczyć w płatnej wersji GPT liczbę głębokich badań, limit.
3: To jest, a ile tam od jest? 25. Od niedawna jest 25. Chyba 10 jest takich głębszych, że on więcej źródeł analizuje i więcej cytatów ci dostarczy i tak dalej. Te raporty są bardziej rozbudowane, a 15 takich lżejszych, czyli owszem, też szuka po tych źródłach, też się stara wiarygodnie i dokładnie, ale już mniej masz odniesień i cytatów i tak dalej.
4: Na co dzień właśnie z tych czatów używać, bo mamy kilka, mamy Gemini'a, mamy GPT, mamy Copilota. Jakie są między nimi tak naprawdę różnice, który jest do takich zadań codziennych?
2: Z naszej ogólnej konkluzji póki co wychodzi, że najwięcej takich aktualności ma GPT.
1: GPT najlepszy, ale jak skończymy jakby już rozmowę, to będziemy o tym mówić szczegółowo. Omówimy sobie ogólnie jakby charakterystyki i możliwości korzystania z tych wszystkich czatów. Będziemy o tym mówić oczywiście.
4: W każdym razie ja zauważyłem, korzystając dawniej, jak się telefon o coś pytało, wypowiadając formułkę OK Google, to udzielał takich zwięzłych informacji. A teraz, jak ta sztuczna inteligencja jest po prostu wbudowana właściwie wszędzie, to on dosyć tak szeroko potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, na przykład o dawkowanie jakiegoś leku.
2: W jednym temacie GPT po prostu dał plamę taką, że aż byłem w szoku, że tak się mógł pomylić.
5: Był
2: taki słynny mecz był.
5: Ma szeroki dostęp do informacji, potrafi udzielać szczegółowych odpowiedzi nawet na proste
2: pytanie. No właśnie, bo powiedziałeś OK Google, właśnie, dlatego ja tego nie mam włączonego.
4: Właśnie on mi na drugim telefonie.
1: No tak.
2: Dlatego właśnie ja tego nie znoszę.
3: Tych magicznych słów raczej nie używa, żeby. Bo...
2: Tak. Był sobie taki mecz Lecha Poznań z Puszczą Niepołomice, wygrany zdaje się 7-1, czy 8-1. I wtedy go zapytałem, jakie są szanse na to, że Lech zostanie mistrzem Polski. A on stwierdził, że w sumie nie ma już matematycznych szans na to. No po czym...
1: Ale co, miał stare dane po prostu?
2: Nie, no właśnie nie wiem, czy miał stare dane, bo miał dane o tym aktualnym meczu, miał dane tabeli, miał podane wszystko, liczbę remisów, bramek, zwycięstw, porażek, małych punktów, wszystkiego i powiedział mi, że nie ma takiej opcji.
4: A właśnie to ja go uwielbiam podpuszczać, bo ja lubię grać w multi-multi, zwłaszcza z systemem, tak żeby trafić po prostu 5 liczb. I lubię go zawsze podpuszczać, żeby mi dawał jakieś pewniaki, czy wyliczył jakieś prawdopodobieństwo. On tego bardzo nie lubi.
3: A mi kiedyś taki ja raport kolei... zrobił z tych liczb w sumie, no.
1: Ale skoro, ale skoro masz ten OK Google tak na co dzień, to znaczy, że po prostu tak z wygody bardziej korzystasz z tego Google'a niż z GPT w telefonie i to jakby tak się sprawdza? Po
4: to znaczy po prostu jest to rzeczą jakby troszkę taką naturalną, nie? Bo się mówi do telefonu.
2: Tak, no, ale, no, właśnie, wiem, ale to jest koronna sytuacja, dla której ja tego nie uznaję w ogóle, tej funkcji.
4: Zadzwoń do kaska, tak? Czy jaka będzie pogoda jutro w Zakopanem albo... Daje się takie zwykłe po prostu pytania odnośnie tam, nie wiem, do czego jest, na co jest lek jakiś tam, albo jakie są objawy jakiejś tam choroby, czegoś. Generalnie, jeżeli chodzi o pozyskanie informacji, dowiedzenie się czegoś, jak mu się zada precyzyjne pytanie, to dla przykładu, w czacie GPT normalnie na komputerze dałem sobie, bo tam jest, że tam głębokie wyszukiwanie, jakąś tam grafikę, obraz, coś tam i jest wyszukaj. I dałem sobie to wyszukaj i dałem sobie jakąś tam, chciałem poradnię genetyczną. W normalnych warunkach, oczywiście w Google'ach bym to znalazł, tak? Musiałbym się przebijać pewnie przez jakichś znanych lekarzy, szukać jakichś kontaktów. No pewnie za jakiś czas bym to znalazł oczywiście. Ale tutaj podając mu konkretne zapytanie, że chodzi mi o konkretne miasto, tak? I poradnię jakąś tam. No dał mi dwie, podał mi adresy, telefony, stronę. Czyli to, co mi było potrzebne tak naprawdę.
2: No to widzisz, jeszcze lepiej, bo ja na przykład ostatnio szukałem prawdę mówiąc, miałem to gdzieś napisane, czy nawet ale nie miałem przy sobie, że tak powiem, nikogoś, kto mi to odczytał z karteczki, bo to było napisane ręcznie i miałem jechać taksówką i po prostu pytam, tak, gdzie jest postój taksówek przy tam centrum pulmonologicznym w Bydgoszczy tam, tak ogólnie, nie? No to napisał mi, napisałem mu tylko przy którym budynku, czy przy A, czy przy B i tak dalej. To mi napisał mi właściwie, więc mówię, do takich szybkich.
1: A jeżeli właśnie szukacie takich
2: rzeczy, jest precyzyjny i najczęściej trafia.
1: A jeżeli takich adresów, bo trochę mówisz tak, że wykorzystałeś trochę jak Google Maps, no to pewnie było prościej w telefonie, to jeżeli on ci to znalazł w telefonie, to jest taki element klikalny, że możemy od razu zadzwonić, to gdzieś zapisać te dane, czy to nie jest tak prosto, bo to są tylko dane
4: z takie Google'a tekstowe? Na pewno można. Tak, z Google'a można.
1: W sensie z Gemini'a w telefonie.
4: Tak.
2: Tak, nie, tak. Ja tego nie szukałem w kontekście dzwonienia.
4: Odnośniki,
1: rozumiem.
4: Mhm. On podaje odnośniki do Google Mapsów, do YouTube'a. To zależy, co się mu każe zrobić. No dzisiaj na przykład próbowałem się zmierzyć z dietą pudełkową, no bo tak naprawdę mamy kilka możliwości do wyboru, tak? Przychodzi nam pudełka, no i teraz no co jest co? No nie widzimy, nie przeczytamy, no to okej. Okay. No to dobra, Sinkej na początek poszedł, no próbował sobie radzić, ale ewidentnie miał problem. Nie mógł płynnie czytać, nie mógł po prostu dobrze tych słów poskładać, bardziej się trzeba było domyślić niż po prostu wiedzieć. No to druga rzecz, co mi przyszła do głowy, tylko ja zawsze nie mam sumienia po prostu prosić tych wolontariuszy z Be My Eyes, bo ja nie wiem, kto gdzie odbierze, czy w Ameryce, w Australii, czy gdzie. No ale kiedyś, jak to opowiadałem w audycji, to ktoś nam pomógł na przykład pierścionek znaleźć. No więc pominąłem Be My Eyes, zastosowałem Gemini Life. Na zasadzie, no dobra, powiedz mi, co widzisz na pudełku. I on powoli zaczął odpowiadać na te pytania i udało mi się tą dietę ułożyć w kolejności tak, jak ona ma być. Tylko to wymaga jeszcze, myślę, no więcej troszkę popracowania z tym, żeby się nauczyć, jak mu zadawać pytania, jak trzymać ten telefon, żeby on się nie mylił.
1: No tak, o tych funkcjach wideo, udostępnianiu ekranu i tak dalej też będziemy mówić, chociaż pewnie to jest taka trochę jeszcze rzecz osobna.
4: Jeszcze nowość, może, tak.
1: Tak, mógł być osobny jakiś w sumie podcast i osobny temat. Czy coś jeszcze?
4: To jeszcze lubię. Lubię się wykupiać z nim, na przykład napisz mi opowiadanie, jakieś tam grzeczne albo niegrzeczne. Lubię parafrazować jakieś piosenki. No to po prostu, żeby świecznie było. No.
2: A ja z nim jedyne, toczę czego mi dyskusje filozoficzne i geopolityczne i historyczne.
4: No też można, no.
3: To się fajnie zgrokuje.
4: Dobrze, to myślę, że to na tyle. Dziękuję. Zachęcam wszystkich, bo warto korzystać. Mhm. Choćby nawet z tych darmowych wersji. Ja jestem na przykład zadowolony bardzo z GPT.
3: Tak, bo
4: i tak sobie czasami zapytam o
3: darmowe
4: odnośnie różnych tam rzeczy. Mhm.
1: Dobra, dzięki.
2: To wszystko, dziękujemy. To
1: na koniec tego takiego działu teoretycznego to chciałbym jeszcze zapytać o... Tak? Telefon, tak? Nie, komentarz.
6: No to jeszcze ja w takim razie zapomniałem o jednej rzeczy, od której zacząłem wykorzystywać sztuczną inteligencję i w zasadzie też czata GPT, a mianowicie wykorzystuję to do tłumaczenia z różnych języków na język polski. Tłumaczyłem ostatnio pewien tekst literacki z języka francuskiego, jak również gram w grę francuską, gdzie również są takie teksty bardzo poetyckie, bym powiedział, ponieważ sam autor jest pisarzem i naprawdę tłumaczenie z francuskiego na język polski działa bardzo dobrze. To samo jest z językiem chińskim. No i przyznam się wam, że jest to chyba jedyne dobre rozwiązanie, ponieważ tłumacz googlowski, przynajmniej ten z API, przez wtyczki NVDA, no to jest tragedia. Tego się po prostu używać nie da. A jakby się ktoś pytał, jakiej aplikacji używam do tłumaczenia, no to używam aplikacji chińskiego autorstwa Luomo Toolbox. która obsługuje tłumaczenie właśnie z użyciem sztucznej inteligencji i nie tylko, bo Google i DeepL też są wspierane. Także jak ktoś potrzebuje dobrze przetłumaczony tekst, znaczy no w miarę dobrze, bo zdaje się, że to nie jest idealne, no to jak najbardziej mogę polecić tutaj sztuczną inteligencję ChatGPT. Nie wiem jak Gemini, bo Luomo nie korzysta z Gemini'a, więc nie sprawdzałem na Gemini'u. Natomiast ChatGPT 4o, tudzież 4.0, który w Luomo jest obsługiwany, nie ma 4.1, ale 4.0 daje radę.
1: No, dziękujemy za ciekawą wiadomość przy okazji.
2: No nie, ja zabiłem GPT. Ja, to kiepsko mu szło tłumaczenie z oryginału tolkienowskiej pieśni o Gilgaladzie.
1: Jak GPT? Czy to pytanie bardziej, nie wiem, może do Macieja, ale może nie tylko. Jak, z czego GPT korzysta? On tłumaczy, co on jakby ma tłumaczy w sobie? Ma on jakieś swoje silniki tłumaczeniowe, czy co on, jak to jest?
0: On po prostu to ma gdzieś wewnętrznie jakieś skojarzenia i kojarzy, jakie słowo znaczy to w innym
2: języku. Wiesz, co on robi? To tak jakbyś ty napisał do niego po chińsku, ale chciałbyś napisać, dostać odpowiedź po polsku. On po prostu analizuje to tak samo, ale wyrzuca ci odpowiedź w tym języku, którego chcesz na wyjściu mieć.
1: No ale jak załóżmy, tłumaczymy jakąś, nie wiem, instrukcję obsługi, jakiś artykuł, to ma to sens? Czy to, no, Patryk mówi, że to ma to sens?
2: To ma sens.
3: Jak to radzi sobie pięknie.
0: No, artykułów jak najbardziej ma sens, tak żeby nie szukać daleko i dawno. Akurat właśnie Gemini wykorzystałem do testu, dlatego że on ma tą ten duży kontekst. Tam chciałem mu załadować od razu ponad 30 tysięcy znaków.
2: No, on jest piekielnie szybki w ogóle. GPT tak. Jest dużo wolniejszy od tego Gemini'a. I to,
0: ja konkretnie. Ja konkretnie nawet nie użyłem tego najlepszego modelu, bo użyłem model 2.5 Flash, który jest dostępny za darmo. To jeszcze miałem taką potrzebę, bo to akurat był plik sformatowany jako Markdown, gdzie czy to tłumacz Google, czy DeepL, no przetłumaczyć takie rzeczy, że przetłumaczę bez problemu, natomiast składnie Markdowna nie zachowa, więc jakieś łącza czy nagłówki, jeśli to były takie rzeczy, które wcześniej musiałem gdzieś więcej robić ręcznie, stwierdziłem, no to może sobie poradzić, jak mu w promcie powiem, jeśli zobaczysz tam składnie Markdown, to zachowaj mi tą składnię. Poradził sobie w 95%, tam gdzieś drobne rzeczy gdzieś tam poprawiłem, żeby to po prostu lepiej się gdzieś czytało, tam chyba jedna rzecz nie do końca była tak, jak powinno być, ale w dużej mierze sobie poradził do tego stopnia, że jeśli na przykład nawet w jakimś fragmencie tekstu były literówki, były jakieś niegramatyczne zdania, a to się zdarzało, bo to były teksty, gdzie pojawiały się teksty pisane przez osoby, dla których język angielski nie był pierwszym językiem, no to on to ładnie napisał poprawnie gramatycznie po polsku.
3: No tak, bo to jest tak generalnie, że on, prawda, skoro to jest model językowy wytrenowany na ogromnej ilości zbioru danych.
2: W różnych językach, no to ma punkty odniesienia.
3: Tak, ma punkty odniesienia, bo tak naprawdę z każdego, no to mało tego, on to tak tłumaczy ładnie, bezpośrednio, w sensie przenosi sens z danego języka, czy nie tłumaczy tak słowo w słowo, powiedzmy, zdanie w zdanie, tak jakby to, powiedzmy, przetłumaczył, nie wiem, jeszcze parę lat temu Google, tylko on naprawdę bierze naturalność języka tego wyjściowego, na który ma tłumaczyć, i robi to tak, żeby w tym języku już wyjściowym, jako wynik, żeby był ten wynik tłumaczenia zbliżony do naturalnego, nie ten wejściowy język, czyli ten, z którego tłumaczymy, tylko właśnie ten wyjściowy, więc no tutaj też jest ta przewaga tak naprawdę.
2: Właśnie na przykład jak masz jakieś wyrażenia w niemieckim czy w angielskim, takie typowo jakieś idiomatyczne albo jakieś polskie frazeologizmy, które są u nas zrozumiałe, tam niekoniecznie, on jakoś to wychwytuje, że przekształci to tak, że ogarnie ten, kto czyta to, co ty mu tam napisałeś, to on rozumie tak, jak powinien, a nie tak, jak to jest dosłownie mówione po polsku, bo polskiego przecież nie zna.
3: Mhm. Dokładnie.
1: A jak to jest ze świadomością, bo mówimy trochę o tym kontekście, czyli o tym, że jeżeli korzystamy z, no, gdzieś tam.
4: Z...
7: Cześć wam.
1: Cześć.
3: Cześć, cześć.
2: Witamy.
7: No, widzę, że znowu ciekawy temat na temat sztucznej inteligencji. To tak, co mam opowiedzieć, jakie mam apki, czy do czego używam jakby sztucznej inteligencji?
2: Możesz to i do, tylko tak w miarę, tak wiesz.
3: Pokrótce, może do czego używasz, tak, jakie doświadczenia są generalnie.
1: Bo mamy dużo tematów jeszcze bardzo, ale oczywiście chętnie posłuchamy.
7: Tak, no do czego używam, no jakbym wam teraz pokazał stronę ekranu głównego na Androidzie na przykład, bo tam na iOSie to mam w zasadzie bałagan, no, ale to jakby się to poporządkowało, no to no, chyba nie wiem, czy z 8, czy z 10 tych czatów jest, ale sobie to używam albo Gemini, albo czata GPT, no Perplexity to tak no, rzadko. No, ale tych Groków, DeepSeeków, Cloud też mnie w sumie zawiódł.
1: Czyli co, pewnie mówisz to, co wszyscy, że po prostu GPT i Gemini i tak w zasadzie, jak ktoś nie chce się bawić, to chyba wystarczy. Tak możemy to, można tak to skwitować?
2: Chyba, że z jakichś względów potrzebujesz kopilota do edycji.
7: Kopilota to użyłem parę razy do napisania artykułu takiego na Facebooka o Marszu Równości i Marszu Niepełnosprawnych. Były takie dwa protesty tam, kiedy żeby mi to podsumował, żeby mi napisał mi trochę o tym. Ale tak najogólniej całą resztę no to no to mówię, co do programowania to chyba Gemini jest dobry, bo przy czacie GPT jak ja chciałem, no to znaczy tworzyłem apkę taką terminalową do cięcia filmów, no to po prostu się tym, że tak powiem, rąbałem ileś tam i to jeszcze przy płatnym. O Cloudzie to już nie wspominał, że już mnie zawiódł. A Gemini Pro, no to po prostu, no to znaczy co innego, to akurat chciałem, żeby mi stworzył, ale mi kurde stworzył w 2-3 prompty, więc tutaj, więc w sumie na LM Arena ponoć tak słyszałem, że właśnie Gemini programowaniu ponoć wygrywa. No, ale jest jeszcze jeden taki model dyfuzyjny, tylko teraz nie pamiętam nazwy tego.
1: Tak, to będziemy ale jeszcze o tych modelach będziemy mówić tutaj, tak ogólnie i o różnych zastosowaniach.
7: Tutaj tego, ale no, do czego używam tak najogólniej? No to znaczy, czego używam? No to myślę, że Gemini i chat GPT ewentualnie, no nie wiem jak z kopilotem, bo szczerze mówię, bo to jest chyba nawet, no nie wiem czy nie to samo co chat GPT, bo to Microsoft bierze.
3: I co chyba jest na nim oparty faktycznie.
7: No. Więc tutaj Grok, nie wiem, jakoś mnie przekonał.
1: No czyli tak jak podsumowałem trochę, że gdzieś tam tak trochę jak wszyscy, że po prostu te dwa modele główne, jednak a tak Google naprawdę GPT, no może wśród androidowców troszeczkę Gemini, zwyciężają po prostu, no i tyle.
7: No, DeepSeek to w ogóle ma problem z dostępnością interfejsu, no, więc tego. Do czego używam, no na przykład do tworzenia jakichś mini programików, tam, no, które mogą tam mi coś tam pomóc urozmaicić życie. No, na przykład do pisania jakichś artykułów na Facebooka, jak ja nie mam jakoś kurde weny, żeby tam pisać o czymś, czy gdzieś byłem, czy w czymś brałem udział, czy coś tam, no to tak jak Gemini to mi to ładnie napisze. Jeszcze się bawiłem Plumem i Bielikiem, ale no tak, kurde, myślę, no też można użyć, no bo to polskie, to są też te modele, więc tego, więc tutaj ewentualnie też tego można użyć.
3: Zwłaszcza, że Pluma mają zaprząc do M-Obywatela, więc warto też się jemu gdzieś tam przyjrzeć.
7: Tak, i w ogóle...
3: W urzędzie naszym administracji.
7: Tak, Plum ma być w M-Obywatelu, a Bielik ma być w Perplexity za pomocą Nvidii, która tam będzie wspierać Bielika, więc tutaj też jest
1: ciekawe. Dobrze.
3: Odnośnie jeszcze nie do Perplexity, tylko do właśnie Claude'a i do Gemini 2.5 Pro, to właśnie te dwa modele, jeśli chodzi o kodowanie, tak jak wspomniałeś, to nie jest jeszcze tak, że one jakoś bardzo hiper, super kodują. No, prostą stronę, znaczy, nawet zaawansowaną stronę, która dobrze wygląda, też zrobią właśnie te dwa. Natomiast tak, i o to trwa bitwa w sumie, który lepszy, czy Gemini 2.5 Pro, czy właśnie Sonet. Tudzież no, właśnie
7: od Macek, Goda. 3.7 czy tam 4.0. A to ci wysłałem, kiedy to było, wczoraj czy przedwczoraj?
3: Wiesz co, nie sprawdzałem jeszcze. Nie sprawdzałem.
7: To może sprawdzić, bo to w ogóle ten model to działa na zasadzie dyfuzyjnej, więc to jest zupełnie jakaś inna bajka. I ponoć to ma być super w kodowaniu, ale właśnie... A to znaczy, jak się tym bawiłem, stworzyłem sobie grę Saper w HTML-u i jeszcze, żeby była za pomocą...
3: To raczej dwa prompty zrobisz. No,
7: dwa prompty.
1: Dobra.
3: Tak.
7: Do rozpoznawania obrazów to mam zasadniczo albo Be My Eyes'a, albo jak się to nazywa? No, Saying AI też ma ten LLM w sumie, ale Saying AI bardziej do OCR-a, bo w tym jest najlepszy.
1: No tak. Dobra, dziękujemy, jeżeli to wszystko, za wiadomość.
7: Jeszcze dwie minuty. W Gemini też użyłem do edycji sobie zdjęcia, żebym sobie przefarbował włosy, więc teraz taka opcja jest. No bo kiedyś to w ogóle ChatGPT i ten Dall-E to w ogóle miał z tym problem, ale Gemini teraz no to bardzo dobrze sobie ten poradził. Ponoć jeszcze wyszedł Flux, ale tego nie testowałem jeszcze, a też ma umożliwiać taką edycję zdjęć, że po prostu nie przemieli jakoś tego zdjęcia, nie przeinacza, tylko po prostu zmieni to, o co go poprosić, tam przeedytujesz. No i jeszcze Eleven też mi się przydał. Też mam swój głos pro, więc tutaj na YouTube'a tam parę rzeczy tam zrobiłem, więc tutaj no i tak w sumie, no tak myślę, że tyle. No.
3: Można by to też odwrócić tak naprawdę, bo skoro mowa na tekst na mowę, jak w przypadku Eleven Labsa, tak samo mowę na tekst, gdzie, prawda, Whisper się też bardzo dobrze sprawdza, tudzież też model Scribe od Elevena, więc i to robi, prawda, na sztuczna inteligencja, jeśli mówimy o zastosowaniach w obszarach, tak?
1: No tak, to zaraz chwilkę o tym właśnie powiesz i za chwilkę o tym będziemy mówić. To dziękujemy, Grzegorz, za wiadomość, za telefon. Aha. I przechodzimy dalej, bo tak w sumie...
3: To znaczy ja musiał jeszcze dwie albo trzy rzeczy ważne odnośnie tego promptowania jeszcze,
1: tak.
3: bo nie zostały ujęte. Znaczy, bo po pierwsze, generalnie warto sobie uzmysłowić, jak my z tym czatem po pierwsze rozmawiamy. To jest jedno, prawda? Ta komunikacja, jasne komunikowanie w to już myślę, zostało powiedziane, ale jeszcze, żeby temu się stało zadość, czyli prosto i konkretnie my mu mówimy, określamy tak naprawdę, kim ten czat w danej rozmowie ma być. Czyli jesteś tym i tym.
2: Nawet nie tyle kim ma być, to tylko co on ma zrobić, tak?
3: Jaki ma być ten cel generalnie tego zadania? W jakim kontekście, czyli do jakiej grupy odbiorców, do kogo? Tak naprawdę. No i tak naprawdę ten format, w jakim formacie, jakiego rodzaju to ma być, nie? Czy tak, to ma być.
2: No. To nie jest tak, bo teraz sobie ludzie pomyślą, że tu trzeba się znać, tu trzeba przeczytać książkę. To tak nie jest.
3: Chodzi nie, a o dlatego, to, że, tak.
2: że po prostu...
1: Tak być, ale nie musi.
2: To znaczy można, natomiast jeżeli nie macie czasu, to chodzi o to, żeby sformułować jak najprecyzyjniej to, co chcemy uzyskać. Czyli jeżeli pytamy, która jest godzina, no to możemy to napisać i to wystarczy. Natomiast jeżeli chcemy na przykład uzyskać jakąś informację, na przykład porównaj mi dwa telefony, model A i model B, i teraz możecie napisać porównanie napisz w tabeli albo napisz tak listę albo dwie listy ze specyfikacją i na przykład uwzględnij różnicę na trzeciej liście. Po prostu chodzi o to, żeby ten wynik, który on nam dostarcza, żeby był taki maksymalnie taki, jak chce.

0: prompt, który ja ci chcę teraz, te instrukcje, czy one są dla ciebie jasne, czy nie. Jeżeli nie, to co byś tam jeszcze dodał, tak żeby ta odpowiedź była jak najbardziej precyzyjna. To już są takie lifehacki, żeby maksymalnie rzeczywiście wycisnąć z tego dużo, ale wtedy to jeszcze na wyższy poziom produktywności wejdzie. Tak samo, jeżeli nie wpadniemy na to, co to jest to, o czym ty, Kamilu, powiedziałeś, że nie musimy być do końca świadomi tego, jakich informacji czat też potrzebuje, więc jeżeli to możemy go zapytać, słuchaj, czego ty jeszcze potrzebujesz? Czego jeszcze potrzebujesz, żeby jak najlepiej to zadanie spełnić, prawda? Przeanalizuj to, co już masz, czego jeszcze potrzebujesz i dopytaj tego czata w ten sposób. I on autentycznie jeszcze o różne ważne kwestie dopytuje i wtedy ta praca jeszcze się bardziej wznosi. Tak samo my możemy ten czat poprosić. Ja dlatego o tym teraz mówię, bo to się odnosi do wszystkich modeli tak naprawdę.
1: Tak, to nie ma znaczenia, czy mówimy o GPT, czy o Gemini'u, czy o czymkolwiek innym.
0: Tak.
1: Tu chodzi o to, żeby jak najefektywniej zadawać pytania, jakby wywoływać wyszukiwania i dostawać te odpowiedzi w takiej formie, w jakiej najbardziej nam zależy. No na przykład,
0: dokładnie,
1: to, to jest to, co ja mówiłem, na przykład ja w komputerze bardzo lubię tabelki, ale w telefonie już nie i na przykład często zaznaczam, gdzie piszę i jak potrzebuję tej informacji napisanej. Mhm.
0: I teraz na przykład, jeżeli tak hipotetycznie chcemy, nie wiem, stworzyć jakąś stronę internetową, która będzie dostępna, która będzie właśnie i responsywna, i strawna dla użytkownika, i tak dalej, to możemy z tym czatem o tym najpierw pogadać. Dobra, jakie znajdź mi, bo to tak naprawdę jest od ogółu do szczegółu, tak? Najpierw jest prompt ogólny, czyli tak naprawdę, no co powinna ta strona zawierać, a potem dlaczego tak, a potem jakie jeszcze kryteria i tak dalej. I my go tak doszczegóławiamy całą tę pracę. Po czym, jak już mamy całą dyskusję z czatem przegadaną, tam jakie czcionki, powiedzmy, jaka szata graficzna, co i dlaczego, powie się mu na samym końcu, słuchaj, stwórz mi prompt, stwórz mi jasne instrukcje na po prostu stworzenie strony internetowej. Nie rób tego, ale stwórz mi ten jak najbardziej klarowny prompt. I on nam też jest to w stanie zrobić i potem jeszcze oceń go, prawda, na zasadzie poprawności, poprawiania iteracji i tak dalej. Dobra, na ile oceniasz, że on jest dobrze zrobiony? Podaj procentowo to, o czym wcześniej mówiłem. No dobra, tu jest 90%, a można by jeszcze poprawić to, taki efekt kuli śnieżnej, powiedzmy, że coraz bardziej nam się ten prompt urozmaica, ta praca z nim, jak my z nim dyskutujemy. I potem, jak już on powie, dobra, to jest 98%, 99% w sumie i w sumie to już niczego nie brakuje. Tu jest szczegół, którego nie musisz uwzględniać, ale gdyby był, to by było 100%. Okej, kopiujemy wtedy taki już prompt stworzony, idziemy na przykład do Gemini'a czy do Claude'a, do kolejnych modeli językowych, wklejamy tam im ten prompt, gdzie my wiemy, że one będą lepsze w kodowaniu i wtedy, no, mur beton, sukces tak naprawdę będzie, nie? Więc to jest ważne, żeby umieć mieć tę świadomość występowania tych modeli kilku różnych i wiedzieć tak naprawdę, jakie zastosowanie który ma, ale w wymyślaniu promptów tak naprawdę, w ich opracowywaniu, w naturalności takiej komunikacji tak naprawdę między człowiekiem a tą sztuczną inteligencją, mam wrażenie, że jednak gdzieś tam ten GPT jest, w sumie chyba egzekwo z Gemini'em.
1: Tak, one bardzo dobrze rozumieją. Każdy troszeczkę inaczej odpowiada, to są inaczej rozłożone akcenty, formatowanie, ale jakość jest podobna, może to
0: dokładnie.
1: Trochę...
0: I takie prompty my możemy wykorzystać gdziekolwiek. Wsuno do tworzenia muzyki, w generowaniu obrazów, jak my o tym z nim podyskutujemy. Więc najważniejsza tu jest dyskusja. Ja bym tak skonkludował, dyskusja, swoją wypowiedź. Partnerska współpraca, dosłownie, tak jak to nie jest narzędzie, znaczy jest narzędzie, które nam ma pomóc, ale podczas tej pracy my z nim nawiązujemy swego rodzaju relację partnerską, tak jakbyśmy rozmawiali z człowiekiem, dawali mu jasne wytyczne, tak? I tak naprawdę to jest mega ważne, nie? Żeby gdzieś tam to mieć z tyłu głowy, tego wykorzystywać to. A i ostatnia rzecz, jeżeli ten, nieważne czy to Gemini czy GPT, nam się zawiesi, zapętli i albo poda nam nieprecyzyjną odpowiedź, albo jak się chcemy jeszcze bardziej upewnić, zapytać go, to jest tak zwany łańcuch myśli, jak ty właściwie doszedłeś do tej odpowiedzi. Co ty sobie pomyślałeś? Jakich kroków użyłeś, żeby do tej odpowiedzi dojść? Bo jak nam coś nie pasuje po prostu, jak zwłaszcza. I on wtedy, a ja wtedy go można wyprowadzić z błędu. A słuchaj, To było.

0: nie takie, tu powinien zmienić myślenie, bo tak. I tak się to robi, nie? W sumie.
1: Tak, no i przy zbyt długich czatach pęta się powtórzy, przy czatach nie, długich jeszcze z niej wyjdzie.
2: Tak, a my często mówimy, niestety, bo, czy cały czas właściwie mówimy o takim pisaniu, no, o komunikacji tekstowej, trochę głosowej, a jak to, no, znowu, nie wiem, na ile to jest temat na teraz, a na ile to gdzieś tam temat na jakieś właśnie usługi, czyli być może na osobną audycję, bo często, bo teraz, no, weszły te jakieś udostępnianie ekranu, te Gemini Live i nie wiem, czy GPT też, na ile gdzieś tam te udostępnianie też ekranu, wideo i tak dalej, co tak ogólnie, co z tym możemy zrobić, bo mówiliśmy o tym, że możemy pisać, czyli pytać GPT o różne rzeczy. I to GPT, z tego co wiem, programy, jakieś skrypty, z tego co też Michał Dziwisz opowiadał, całkiem sensowne, potrafi pisać, ile w iluś tam rzeczach mu na przykład pomogło. O tych podmodelach też będziemy zaraz mówić.
1: Tak, natomiast właśnie, bo on jest w stanie ci stworzyć coś naprawdę bardzo mocno spersonalizowanego. Im więcej podasz mu zmiennych danych dotyczących na przykład tego, że nie wiem, chcesz stworzyć sobie skrypt, który zmieni ci nazwy folderów, zamiast tak jak masz teraz według numerków tracków na płycie, według wykonawcy i zrobić podfolder na płytę i tak dalej, i potem tytuły utworów niekoniecznie z numerkami. Jeżeli mu podasz wszystkie dane, to tak zwane zmienne albo właściwe dla ciebie, dla twoich lokalizacji, to on jest ci w stanie wygenerować
2: co
1: kod,
2: więcej,
1: który to zrobi u ciebie w folderze.
2: I nawet chyba nie musisz podawać takich danych w takim języku bardzo abstrakcyjnym, teoretycznym, tylko możesz mu chyba nawet podać przykłady, że chodzi mi o to, żeby było tak.
1: Tak, na przykład mam ścieżkę, folder z blikami tam i podajesz tu ścieżkę. Struktura podfolderów jest taka i taka, chciałbym taką i taką. Napisz mi kod, tam plik bat albo inny tego typu, żebym uzyskał taki i taki efekt w tym folderze.
0: A tu się potem nagle okazuje, że coś nie działa i to też, słuchaj, nie działa mi to w takim przypadku. Co my dalej możemy z tym zrobić? Co ty możesz zrobić?
2: Albo wyświetlił mi błąd, wpisałem to i to, jestem w folderze takim i takim, tam ścieżka taka, lokalne konto użytkownika, coś tam. No to zrób mi, muszę bardziej popróbować to, może mi jakieś fajne...
1: Może ci pokazać, że tak, że albo masz błąd w uprawnieniach, albo na przykład, że nie wiem, coś mu źle podałeś dane i on ci źle wpisał w kodzie. No błędy mogą być różne, ale można je z nim poprawiać.
2: Mhm. A jakby to jest kwestia pisania.
0: To jest takie rozbijanie właśnie na małe etapy.
2: No tak, to jest kwestia pisania. A właśnie do czego możemy wykorzystać te funkcje live, te udostępnianie ekranu i tak dalej?
3: No to może... No?
2: Tak, proszę.
3: Może zacznijmy od tego, jak to działa, bo to jest też, myślę, istotne, że no to współ... Tak?

0: A on korzysta z
1: Ma, nie,
0: tego.
1: on już ma, już
0: Mają dwa
1: korzysta,
0: stryby, tak.
1: korzysta.

0: message. Dimmed. Send voice message.
1: Ja bardzo dużo i chyba najwięcej korzystam z aplikacji opisujących obrazy. Szczególnie najczęściej w dwóch przypadkach. Jeden przypadek to jest taki, jak mi ktoś wyśle zdjęcie na Messengerze i to jest bardzo często. Drugi przykład to jest, jak szukam sobie czegoś w internecie, co chcę kupić i chcę zobaczyć, jak to wygląda, żeby nie musieć kogoś się pytać. I to jest naprawdę obecnie praktycznie działa no, do tego stopnia, że praktycznie bezbłędnie. Jak kiedyś to było tak, że musiałam się cały czas pytać, to teraz praktycznie to, co znajduję, jest czego szukałam. I generalnie jeszcze osobiście dla mnie to edycja zdjęć również. Teraz to właśnie bardzo często, już bardzo dobrze niektórzy sobie radzą. Chociaż jeszcze robią po prostu nieraz, no zmieniają nie to, co należy, owszem, ale nawet tworzenie od zera po prostu obrazów z opisu na podstawie tekstu, to też jest w ogóle niesamowite, bo tak naprawdę mogę stworzyć taki obraz, jaki chcę, pomimo tego, no po prostu tylko na podstawie opisu. To już jest bardzo teraz dobrze, to działa. Ja to jeszcze pamiętam z czasów takich początkowych, kiedy to było w Bing, w tej aplikacji takiej na iPhone'ie od Microsoftu. Teraz to już ma i Gemini, i już ma też ChatGPT, ale w darmowej wersji ma małe limity, chyba najmniejsze ma ChatGPT. Ale to też jest bardzo niesamowite. Osobiście do wyszukiwania informacji to w ogóle nie używam, to zawsze szukam normalnie w Google, bo jednak chyba dla mnie jest bardziej pewne źródło. Nawet jak teraz już ma tą funkcję Deep Research, że pokazuje od razu skąd wziął daną informację, to i tak jednak wolę sobie sama znaleźć. Eleven Labs ma też tą aplikację Eleven Reader do czytania e-booków, co właśnie czyta za pomocą tego głosu Eleven Labs. I ta aplikacja była darmowa kiedyś cały czas, teraz już robią coś tam płatne w pewnym stopniu. No to też bardzo. I jeszcze do tworzenia piosenek, to jeszcze nie powiedziane zostało, Suno i to ma aplikację na iPhone'a, która jest dostępna, ale nie, w sensie da się z niej korzystać, ale nie jest perfekcyjnie dostępna i też jest dobrze, działa, ale tylko przez przeglądarkę Refusion. To jest chyba dość nowe, ale też bardzo dobre w tym zakresie. A tak to korzystam z ChatGPT, Claude, Gemini, oczywiście Gemini Live. Ostatnio pozwala, że można udostępnić ekran i on widzi, co jest na ekranie w telefonie. Bardzo przydatne, jak aplikacja ma niezaetykietowane przyciski albo są obrazki w aplikacji i po prostu jakby nie wiadomo, w co kliknąć. Na przykład na Duolingo, jak teraz mają na Duolingo też naukę matematyki i tam są niektóre rzeczy, których nie czyta w ogóle, bo to są jakieś tam figury i trzeba zaznaczyć obwód, to on mi jest w stanie powiedzieć, co na tym obrazku jest i robi to właściwie bezbłędnie i ja mogę wtedy zaznaczyć sobie. To jest bardzo dużo. No i chyba właśnie to tego typu najbardziej. Grok też jest, też korzystam, też ma aplikację na iPhone'a. No, Gemini, Claude i w sumie z nich wszystkich najbardziej te trzy chyba.
0: Send voice message. Cancel. Send voice message.
2: Dziękujemy za ciekawą wiadomość, która tak nam troszkę wyprzedziła, trochę podsumowała to, o czym w sumie...
3: Ale dobrze.
2: Dobrze, bo wyszło nam to, o czym mieliśmy mówić. I send voice message, jak system po angielsku.
3: Ja jeszcze chętnie dodam do tego, że GPT, w moim przypadku GPT, chociaż nie tylko, bo też Think AI Microsoftowy, pomaga też nam, jakby niewidomym, w pewnej rzeczy, której nie byli często nam w stanie pomóc nawet, powiedzmy, na przykład sprzedawcy w sklepach. Bo można się dowiedzieć o tym, czy dane urządzenie ma przyciski, czy jest ekran dotykowy, czy jest pokrętło programowane, czyli czy jest na ekranie zmiana wartości, czy jest po prostu wokół pokrętła, są konkretne wartości i tak dalej, i tak dalej. No tych obszarów wykorzystania jest właściwie tak dużo, że to już jest bardziej kwestia pomysłowości niż jakiejś kategoryzacji.
2: Ale jesteś pewny, że to on, bo mówisz o udostępnianiu ekranu na żywo, nie? Czy że
3: nie,
2: robisz zdjęcie?
3: Mówię o na przykład o zdjęciu. Nawet
4: a tu by się właśnie sprawdziło udostępnianie ekranu w
3: nawet nie tyle, o, nawet nie tyle o zdjęciu, ale oczywiście to też się może
2: bo
3: się
2: moje sprawdzić. Bo moje doświadczenia były, powiem szczerze, takie słabe, ale to było fakt, że to się bardzo rozwinęło w ostatnim
3: ja
2: czasie.
3: Ja to udostępniałem na przykład link do oferty, link do specyfikacji producenta i zlecałem mu na przykład jakieś mini badanko i potrafił mi naprawdę dużo powiedzieć. Na przykład znalazł instrukcję, a z instrukcji już wynika, czy trzeba dotknąć, czy nadusić, więc wiadomo, że jest guzik fizyczny taki i taki, ekran
2: tak,
3: jest lub nie ma.
2: Ale to też bym uważał, ale nie mówię, że to jakby nie kwestionuję tego, co mówisz. Ja na przykład z kolei miałem coś takiego, że robiłem, nawet chyba to było, nie wiem, czy głębokie badanie, czy on sobie sam wyszukiwał. W kilku stronach internetowych chodziło mi o funkcję jakichś odtwarzaczy audio, czy amplitunerów. No i on twierdził, bo tam wcześniej była dyskusja o presetach, czyli o programowaniu pod jednym przyciskiem albo jakiejś funkcji urządzenia konkretnych, albo stacji radiowej, internetowej. I on twierdził, że na Pilocie jest 9 presetów możliwych. Po czym po dłuższej dyskusji i moich innych badaniach okazało się, że on się pomylił dlatego, że owszem, 9 presetów myślał, że dlatego, że ma klawiaturę numeryczną od 0 do 9, a ta klawiatura po prostu służyła do wpisywania cyfr, no taka jak kiedyś w telefonach, a nie
3: tak, to są
2: do,
3: właśnie
2: do presetów.
3: To są te jego halucynacje, które
5: to
3: się
5: są
3: zdarzają.
5: Tak, jeśli chodzi o opisywanie zdjęć sprzętu, to ja się zgodzę z tym, że to jest naprawdę, to jest mega przydatne, ale to działa. Natomiast opisywanie konkretnych przycisków z tym jest
3: już
5: naprawdę różnie. To nie wiem, jak jest teraz z tymi modelami 4.1, bo w sumie ostatnio nie miałem takiej potrzeby, żeby coś takiego robić. Na pewno z czwórką było średnio. Zresztą pokazywał Jonathan Mosen w swoim podcaście na Pilocie od telewizora Samsung. Ja to zresztą później prywatnie też zweryfikowałem. Miałem dwa piloty do dyspozycji. Jeden na takiego wentylatora kolumnowego. Z tym sobie nawet poradził, ale z smart monitorem Samsung, czyli to właściwie taki sam pilot jak w telewizorach Samsungowych, no to tam też już jeśli chodzi o to, co te przyciski robią, pozmyślał. Ale znów na przykład podczas opisywania wyglądu odtwarzacze to książek dla osób niewidomych od tych ludzi, którzy Oriona tworzą. Ich najnowszy model, który jest dostępny w Chinach, stwierdzili, że zrobią go w kształcie takiego pada do grania. Tego, że bez tych takich wydłużonych nóżek. Ja mu w pierwszej chwili nie wierzyłem. No jak? Jak takie urządzenie może mieć krzyżak normalnie, tak jak na padzie do PlayStation 4, przyciski z boku, jeszcze klawiaturę numeryczną? Okazało się, że miał rację. Potem to zweryfikowałem z osobą widzącą. Tutaj akurat się nie pomylił.
3: No ale to
5: więc z tym jest różnie.
3: No, mi na przykład pomógł zweryfikować ekspres do kawy, który gdzieś tam ktoś rzucił na listę dyskusyjną. Wziąłem, podałem mu link. Mało tego, potem pomógł mi jeszcze poobliczać przestrzeń, jakby kubaturę i przestrzeń w mojej kuchni, czy to się zmieści. Gdzieś tam podawałem wymiary, policzyłem to z nim i faktycznie się to sprawdziło. No ale to już wymaga, mówię, cierpliwości, dużej weryfikacji. Gdzieś tam weryfikacji zewnętrznej jednak, żeby nauczyć się tego używać. Gdzie on robi błędy i to, jakby to trzeba już po prostu nabrać praktyki w tym. Bo nie da się skatalogować tego, w czym on się na przykład zawsze pomyli, albo nie zawsze pomyli, albo czasem pomyli.
4: To jest nieprzewidywalne, no.
2: Tak.
4: To jest nieprzewidywalne.
2: Tak, bo czasami on nam poda informacje szczegółowe, które są bardzo nieprawdziwe, a ogólne są prawdziwe, a czasami jest tak, że ogólne, znaczy to też są prawdziwe, ale te szczegółowe okażą się jednak też prawdziwe, choćbyśmy myśleli, że może się pomylić, więc to tak jest różnie. To prawda.
4: Nawet słuchajcie, odnośnie do takiej użyteczności jeszcze, to ostatnio też na szybko dosłownie, bo szukałem butów na wypad w góry, bo się okazało, że nie miałem i takich porządniejszych. I sobie myślę, dobra, zapytam GPT i zapomniałem o tej funkcji zakupów nawet, że on te karty z zakupami wyświetla na iPhonie.
2: Przepraszam, krótko, funkcja zakupów, tego nie znam, co to jest?
3: Też
4: wiesz
3: nie wiem.
4: Co? Że jak mu wpisujesz prompta, że chciałbym kupić buty takie to a takie, bo wybieram się tu i tu i one mają być w takiej cenie, a takiej, to on domyślnie szuka produktów, od razu sobie otwiera ten tryb przeszukiwania sieci i zaczyna tego szukać. Na najpopularniejszych, powiedzmy, platformach, przeważnie Allegro, Amazon, ale w przypadku butów też, powiedzmy, Zalando, nie wiem, e-obuwie na przykład.
2: To nieźle, fajne.
4: I zbiera podsumowania opinii z różnych właśnie tych miejsc, wyświetla gwiazdki, na ile on spełnia swoje, znaczy na ile zadowolnie klientów, analizując te opinie, tam przytacza nawet te opinie, niektóre tłumaczy, niektóre niestety nie. Natomiast podsumowuję, jak ja mu ukazałem stosunek jakości do ceny, żeby to było jak najlepsze. Nie musi być mega tanio, ale żeby było dobrej jakości w rozsądnej cenie, powiedzmy, no tam, powiedzmy, nie wiem, dałem mu tam 250 do 500, powiedzmy, że tak sobie będę chciał pozwolić na taki wydatek. I tak mi to skubany zrobił, słuchajcie, że ja dosłownie miałem wszystko. Każda karta to był osobny obiekt, jakby flikając prawo-lewo, ale po wejściu miałem dosłownie no wszystko, powiedzmy, z czego te buty, parametry też, powiedzmy, opinie tych klientów, cenę. Linka do konkretnej oferty miałem, która od razu też otwierała, czy to apka Amazonu, czy Allegro. Inną sprawą jest to, że czasami te linki były niedziałające.
3: Ja się trochę na przykład na przeszukiwaniu zakończone. Allegra zawiodłem, bo no. Szukałem, no to mówiłem o tym w poprzednim podcaście, więc od razu powiem. Badałem sobie rynek, żeby kupić jak najtaniej Samsunga Galaxy A55 i on no, nie trafił z ofertą. Znaczy, owszem, znalazł jedną z tańszych, ale poszedł na łatwiznę, wziął pierwszy link, a nie wziął najtańszej oferty.
4: Mhm. Ja... No. Okay. To jeszcze dokończę, jak już... znaczy, nie, odbierz teraz, jak nie zapomnę, dokończę. No.
6: Dzień dobry, Sławek mówi z tej strony. A propos czatów.
4: Cześć.
6: Tak jak Michał wspomniał, tutaj się no, trudno nie zgodzić. Nie jest tak słodko, jakby się mogło wydawać. Rzeczywiście on, no ja sprawdzam, weryfikuję w kilku czatach, na przykład zadaję to samo pytanie, od każdego z czatów otrzymuję zupełnie inne odpowiedzi i to cały czas ma miejsce. Taki rodzaj konfabulacji i jego radość, że on pomaga, tak? Tylko, że problem jest taki, że jak on, czy obojętnie, czy to będzie Gemini, czy to będzie Grok, czy to będzie GPT, no, nie daj Boże mu uwierzyć w coś, bo jak się mu uwierzy i po prostu się nie weryfikuje tego, albo się człowiek na tym nie zna, nie daj Boże, w ogóle, No to
3: po prostu... To się bada dalej, bo ja też na sieciach nie znałem kompletnie, tak to
6: Można naprawdę mieć duży problem, nie? Więc trzeba to weryfikować, a czasami to jego przepraszam, to jest na nic, no bo co z tego, jak on coś odpowie, a ja mówię, słuchaj, to się w ogóle nie zgadza z niczym. A tak, rzeczywiście, przepraszam. No więc to było jeszcze na tym etapie, kiedy była ta, tekstowo się porozumiewałem z tym, potem głosowo, no to samo. A teraz, jak jest ten wideo streaming, co uważałem, że to może być przełom, żaden przełom. Tak samo dalej konfabuluje i bzdury opowiada. To znaczy na przykład, pokazuje mu... Pokazuję mu, dajmy na to, no bo chciałbym, żeby zmienić pralkę, znaczy, przepraszam, zmienić oprogramowanie, nie oprogramowanie, tylko program w pralce, o. No i co, i przesuwam to pokrętło, a on na przykład dalej się fiksuje na tym samym, więc ja mówię, weź odśwież. No to raz mu się uda, 10 razy mu się nie uda. A potem za chwilę dzwonię do kolegi na Messengerze, po prostu w ciągu 2 sekund dostaję prawidłową informację. Okazuje się, że tam nie ma ani problemu z doświetleniem, tak, czy z czymkolwiek takim. To samo było na przykład kiedyś jeszcze, a właśnie, a propos tego szukania różnych informacji na temat jakiegoś przedmiotu. No to tak, no dobrze, mamy kuchenkę mikrofalową. No i teraz ja w takim razie się go pytam, a czy możesz mi tam wymienić, jakie są funkcje na pokrętle i tak. W ogóle się nic nie zgadzało, tak? Bo potem się pytam osoby widzącej, także on sobie tak pięknie to wszystko konfabuluje, on za wszelką cenę chce pomóc i niestety, tak jak to mogliśmy liczyć na, pewnie liczyliśmy na jakąś taką protezę, prawda, lepszą, ale ta proteza się okazuje póki co na razie dość problematyczna. A co do stron internetowych, to ja bym się w ogóle tym nie zachwycał, bo my nie jesteśmy w stanie tego w ogóle ocenić. To jest w stanie ocenić osoba widząca, a tam się liczy grafika, tam się liczy rozmieszczenie obiektów, wszystkiego na tym, na ekranie, musi być to ładnie wykonane, kolorystyka i tak dalej. No cała masa różnych elementów, które jest poza naszym zasięgiem, więc ja tak akurat
4: to
6: tego...
4: To znaczy, to z tych testów wynika akurat, które na YouTubie oglądałem, dlatego jakby mówię, że w pewnym momencie Klot 3.7, który właśnie projektował te strony ładnie bardzo, atrakcyjnie, mm-hmm. wizualnie i tak dalej, później właśnie Gemini 2.5, a w jednym z testów wyszło, że Klot 4.0, który wyszedł później, radzi sobie pod pewnymi względami troszkę gorzej niż Gemini właśnie 2.5 Pro, który też ma sporo mniejsze na przykład limity niż ten od Google'a, więc to jakby
5: to
4: ja
5: też,
4: nie...
5: No. Chciałem powiedzieć właśnie, to jest też prawda, że nawet nowsza wersja modelu, nowszej wersji modelu nierówna, bo faktycznie tak jak sam zwróciłeś uwagę w niektórych sytuacjach, jak na przykład tutaj Claude 4 radził sobie gorzej niż 3.7, podobnie tak. Na przykład ludzie komentowali, że GPT 4.5 nie radzi sobie tak dobrze w niektórych sytuacjach jak 4.1, czy na przykład, no to już nie są modele językowe, ale mam wrażenie, że na przykład Whisper 3 radzi sobie z polskim gorzej niż Whisper 2.
4: Jednak gorzej niż 2. Mhm.
6: Także jest to pięknie, znaczy piękne, że to się rozwija i naprawdę to jest niesamowite w ogóle, że to się tak rozwija i tak szybko i że w zasadzie z miesiąca na miesiąc jest coś nowego, to się rozwija skokowo. Także to jest piękna sprawa.
7: Bo tu już nawet nie chodzi o to, że to ma wyłączyć nasze myślenie, bo to nie odchodzi, że ma wyłączyć, że to my chcemy coś stworzyć. To nam ma po prostu przyspieszyć pewne etapy.
6: Ale to jest jeszcze, jeszcze tutaj daleka droga, żeby on po prostu, no jak nie wie na przykład, to po co on konfabuluje? No, niech on, jak on nie wie, to niech nie gada głupot. No, na przykład multi-efekt gitarowy, tak, znalazłem. No i teraz się go pytam o ten multi-efekt. Opisz mi od lewej do prawej, jakie są gałki. Opisz mi od lewej do prawej z tyłu, jakie są gniazda. Potem się okazuje, że kompletne bzdury. Skąd on to w ogóle wytrzasnął, nie?
7: A mi świetnie. Na przykład przełącznik mi sieciowy opisał fajnie, jak mu zleciłem to.
6: No to może to była, wiesz, może to troszkę po prostu mniej roboty czy coś, ale takie już większe rzeczy, gdzie jest więcej elementów, no to się zaczyna gubić.
7: Tak, mówię, ale to już wcześniej mówiliśmy, że z tym jest kłopot, nie?
2: Bo to jest tak, że też im więcej jest, bo na przykład wiesz, o jakimś tam efekcie gitarowym, czy o czymś, pewnie on nie miał zasanych z internetu jakichkolwiek informacji, na których on mógł coś sobie wymyśleć, a że on nie wie, że on aż tak, on nie jest inteligentny, nie ma takiej samoświadomości, czy on dobrze mówi, czy źle mówi, no tak. to mówi, żeby mówić, co mu się wydaje, tak?
7: Tak,
2: no
7: ma po prostu mówi, jakieś tak. dane obok tego tematu, nawet ma, ale jakieś tam ma i pisze.
4: To takie zaawansowane autouzupełnianie, powiedzmy, prawda? No ma pewne zestawy słów, pewne ten, i on sobie wtedy na zasadzie tych słów przewiduje, jakie mogą być następne, no i dawaj, akceptuj.
6: Tak, osobiście mi się bardzo podoba iStudio, bo jest tak responsywne, prawda, tak szybko odpowiada, jakby tam był człowiek na linii, tylko żeby to było jednak precyzyjne, żeby on znowu nie wymyślał, bo właśnie na przykład też dzisiaj chciałem użyć iStudio, żeby ustawić odpowiednio pralkę, no ale mówię, no nie da rady, a ja nie mogę na przykład wyprać koszulek w 90 stopni, tak? No bo on jakąś głupotę zrobi, a ja będę się cieszył, że to jest pewne. To nie jest pewne.
4: Będziesz miał albo skurczoną, albo rozciągniętą na...
6: Tak, w ogóle z nitki tylko zostaną. Więc tak, ale i tak jest to, jest to progres i naprawdę super, że coś takiego jest. Ja jestem tylko ciekawy jeszcze, słuchajcie, jak na przykład, bo wiem, że dość mocno na przykład lekarze w to wchodzą, tak, że im to zaczyna tam jakoś pomagać. No ja mam nadzieję, że oni mają jakieś takie, nie wiem, specjalistyczne, jakieś specjalne dla nich, no bo nie daj Boże, żeby się oparli na takim czacie.
5: Ja wiem, jak to wygląda w sądzie, bo w Stanach Zjednoczonych, w ogóle powstała taka strona po angielsku, gdzie ktoś zaczął katalogować wszystkie sytuacje, kiedy jakikolwiek model językowy zhalucynował na przykład jakieś nieistniejące rozprawy sądowe, które okazuje się...
3: Tak, i jacyś prawnicy mieli straszne kłopoty przez to.
5: Tak, to jest zintegrowane ponoć jakimiś systemami, których prawnicy wykorzystują do gdzieś przeszukiwania kodeksów i tak dalej, no ale okazuje się, że nawet właśnie w takich systemach też potrafi wymyślić właśnie jakieś rozprawy, które tak
6: naprawdę
5: nie było.
6: Tak, taka sprawa była słynna podobno we Włoszech, że przyszedł adwokat i sędziemu zaczął coś przedstawiać, a się okazało, że to właśnie jest w ogóle...
4: Nieistniejące
5: tak
4: dane.
5: Tak naprawdę na całym świecie już takie sprawy były, tak.
3: Lekarzom to może pomóc, na przykład w takich rzeczach zero-jedynkowych, czyli jakby konkretnych, tak? Czyli powiedzmy analiza wyników badań na przykład krwi, gdzie coś jest oczywiste, że to jest parametr za wysoki, za niski albo w normie. Takie właśnie dyskretne, zero-jedynkowe, ostre rzeczy mogą... może ułatwić analiza przy użyciu takich modeli.
6: Ja myślę, że tam w ogóle oni przygotowują zupełnie jakby osobny czat, który będzie tylko i wyłącznie dla lekarzy, żeby to było pewne. Tak jak Chińczycy w tej chwili, wiem, że zrobili taki wirtualny szpital, gdzie są wirtualni pacjenci i wirtualni lekarze. No i mają bardzo duże osiągnięcia. To znaczy okazuje się, że faktycznie jeśli chodzi o lekarzy tych wirtualnych, to diagnoza to jest trafność 93%. To w ogóle nie ma szans żaden lekarz z taką, z taką dokładnością, tak? I żeby tak trafić. No i pewnie będą to implementować po prostu powoli do placówek służby zdrowia, nie wiem, czy u siebie, czy potem na świecie, ale no to jest rzecz na pewno, która będzie.
4: Odnośnie tak do zdrowia właśnie, to też się taką troszeczkę prywatą podzielę swoją, bo no niestety się rok temu alergia zaczęła i byłem tam najpierw robić sobie badania z krwi. No i przyszły wyniki, prawda? W sensie tam online do pobrania. Ja sobie myślę, dobra, za dwa dni mam wizytę u lekarza rodzinnego, ale okej, w sumie co mi szkodzi? Włączyłem sobie niby ten czat tymczasowy, no powiedzmy tak, pro forma, bo też nie wiadomo na ile to jest prawdą, że tam potem te dane są usuwane, na ile trenowane, niby za to
3: nie są, że nie są.
4: Więc, no ale dobra, stwierdziłem, dobra, włączę sobie, co mi tam. I wrzuciłem mu te PDF-ki tych plików, słuchajcie... Miodzio, mówiąc kolokwialnie, naprawdę. Procentowo oszacował mi te wskaźniki też generalnie to, na co mi tam powychodziły uczulenia, niestety powychodziły. I sobie myślę, dobra, pójdę za dwa dni, nawet nie skonfrontuję to z lekarzem, bo ja będę udawał, że niczego nie ten, żeby lekarzowi, że tak powiem, nie odbierać ani satysfakcji, ani pracy, ani ten, a jeszcze jakbym wyszedł na durnia, no to wiecie, poszedłem. Dokładnie mi słuchajcie, to samo powiedział, nie? Więc jakby...
6: To a propos tego, to ja jeszcze też powiem taką właśnie historię, bo zapytałem czata, dlaczego, jeżeli ja jestem przeziębiony, to mam przeskoki serca. I mówię, to mnie bardzo dziwi, no dlaczego tak jest? A on powiedział, że to jest kwestia nerwu błędnego i ten nerw błędny jest w jakiś tam sposób uciskany, na przykład przez to, że tam ta śluzówka opuchnięta jest w zatokach, w różnych miejscach są takie rzeczy i to podrażnia ten nerw, a on odpowiada za elektryczność serca, tak? I potem mi się to potwierdziło, tylko dlaczego żaden kardiolog mi tego wcześniej nie powiedział? No właśnie, to...
4: Bo to jest tak... Bo to jest tak, że ten czat to jest po pierwsze dla nas 24 na dobę, to jest jedno. Mhm. Po drugie, wiadomo, no tak jak mówisz, nie wierzyć temu, nie ufać bezgranicznie, ale wstępnie zapytać się można, zbadać jakoś tam temat można, potem się potwierdzi tak. Albo nie, nic nie tracimy w sumie. A cierpliwości to ten czat i grzeczności to ma odtąd potąd, gdzie naprawdę nie jeden człowiek by się mógł uczyć tak naprawdę od tego.
3: Dwa najgorsze podejścia. Bezkrytycznie uwierzyć i przyjąć, albo po prostu odpuścić po pierwszej próbie, no bo to...
6: Tak, właśnie.
4: A widzisz, no kardiolog ci nie... Bo rozłożył twoje pytanie, nawet nie musiał rozkładać, bo on już to miał w danych treningowych, nie? Pewnie mm-hmm. I tak naprawdę ci wyłuskał to, co miał? Wyłożył ci? to byś mógł pytać,
6: no, ale dlaczego. Tak, no, potem się potwierdziło u kardiologa, tylko dlaczego żaden z tych kardiologów mi tego nie powiedział znacznie wcześniej, no więc takie...
7: A cóż jest taka kwestia, że mam w ogóle wrażenie, że lekarze, jeżeli mają coś powiedzieć pacjentowi, to mają, to mówią tak, żeby jak najmniej tego, co może gdzieś tam niepokoić,
6: tak,
7: albo zabrzmieć niepokojąco.
6: No to, tak.
7: To raczej tutaj o to chodzi.
6: Są, tak, niektórzy są bardzo, bardzo tak, tacy skąpi, bardzo lakoniczni i bardzo, zresztą niektórzy są, no, mało kontaktowi. O, byleby ten pacjent tam nic nie chciał, nie pytał. Tak, to prawda.
4: Otóż właśnie więc niestety niech, to jest cały problem.
6: Niech żyje czat. pod tym względem
4: z ograniczeniem
6: też
4: zaufania, ale niech żyje czat.
6: Ale niech żyje czat, no oczywiście, że tak. Jakbyście mogli, to tam jeszcze powiedzcie coś o tym, mam nadzieję, że coś powiecie, o jak u was te wideo działa, ten streaming.
7: Ja nie używałem jeszcze.
4: Ja bym chciał zapytać jeszcze właśnie ciebie, Sławku, i ciebie, Kamil, was, panowie, właśnie kontrolnie, odnośnie do tego, czegoście używali, ty, Sławku, odnośnie tego, no, odnośnie gitary, to używałeś czego? Gemini'a, tak? Czy GPT? Od Google'a?
6: Gemini'a i Grok'a.
4: Aha, i Grok'a. A ty, Kamilu, odnośnie tego przełącznika, co ci opisywał?
7: Ja po prostu mu zlecałem tekstowo, żeby mi opisał, co tam, gdzie,
4: dobra,
7: po kolei jest.
4: Że ty w trybie wideo, okej. Okay.
7: Nie, właśnie nie w trybie wideo. Okay. Troszeczkę się tam mylił, ale w sumie niewiele. Jak mu dokładnie opisałem tak, że urządzenie leży frontem do mnie i tak dalej. Napisz mi, co, gdzie ma po kolei, jakie porty, gdzie są, jak porozkładane. No, ogarnął.
4: Tak, to poniekąd potwierdza moją tezę, o czym też, jak przejdziemy do tych trybów wideo i tak dalej, to ja też powiem o tych swoich doświadczeniach, bo tu się działo na tym polu.
6: Fajnie, to dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiamy. No,
4: Cześć. To ja bym jeszcze do tych zakupów chciał dosłownie wrócić. Tak, jeszcze dosłownie na pół minutki, że finalnie te buty to ja wybrałem. Bo tam były kwestie, że znalazł mi na zimę, a miał znaleźć na lato coś tam. To ja mówię, słuchaj, ale to miało być na lato, a nie na zimę, nie? To coś tam, kolor taki miał być. Dobrze. Finalnie po przeprawie znalazł mi ofertę, którą ja chciałem, w rozmiarze takim i takim, te buty. I kontrolnie mówię, dobra, o dziwo, ta oferta jest aktualna. Już mi nie podał, bo jak mówiliśmy, od ogółu do szczegółu, to mu w końcu się wkurzę, w promcie mu zawarłem, słuchaj, ma być oferta aktualna, na dzień taki i taki, ma to być but na lato, znaczy buty na lato, w rozmiarze takim, a ten kolorze takim, a takim, i szukaj wyłącznie na Allegro w tym momencie. Tak. Mamy inne platformy. I on faktycznie wtedy znalazł, ja wysłałem to mojej mamie, sobie myślę, a co mi szkodzi? I faktycznie jeszcze potem szukaliśmy innych, bo coś mi z kolorem mimo wszystko nie do końca pasowało, a finalnie tak się na te buty zdecydowałem. Opinia była chyba przez tego czata wygenerowana, znaczy jak znaleziono, to chyba było 4,5 czy 4,6. No ja bym ocenił na 4,2 powiedzmy te butki, więc że powiedzmy nawet ten zakup jest udany. I to, co ja jeszcze zrobiłem na końcu, jak już cała była ta konwersacja, o tym też będziemy gdzieś tam mówić, jak przejdziemy stricte do tych modeli poszczególnych, ale całość jeszcze odpowiednim promptem zweryfikowałem z modelem rozumującym stricte, żeby się upewnić. No i faktycznie mi potwierdził, już potem podał mi taką kompleksową odpowiedź, jak już po wszystkim, po całych utarczkach, nie? Tak, to też jest dobra strategia, ale o tym zaraz. Tak.
2: Czyli co? Teraz przechodzimy do tych opisów poszczególnych modeli, tak?
4: Ale się audycja cieszy powodzeniem, tak.
8: Dobry wieczór.
4: I witamy kogo?
8: Dobry wieczór, Kornelia. Pierwszy raz w życiu dzwonię. Generalnie cześć. a propos tych zakupów internetowych właśnie i tych, co mówiłam właśnie wcześniej. Ja na przykład, jak sobie czegoś szukam, to raczej nie na zasadzie, że pytam go, żeby mi szukał oferty, tylko chodzi o opis obrazku. Na przykład na AliExpress, gdzie opisy ogłoszeń są bardzo słabe, po prostu, że opisów niestety nie jestem w stanie wywnioskować nic, kompletnie nic.
7: Nie,
8: a jak szukam na przykład sobie, a jak sobie na przykład czegoś ubrania, ja mówię o ubraniach, czyli rzeczach takich, gdzie no nie da się raczej pomylić, bo to są kolory głównie tam, czy jakieś rzeczy tego typu, to o tym. Ja robię na przykład screena, bo tam zdjęcie zapisać jest bardzo ciężko z AliExpress. Chociaż aplikacja teraz na iPhone jest bardziej dostępna, już wiadomości mogę się sobie od sprzedającego wejdę sobie bez problemu, ale zapisuję sobie zdjęcie i dopiero jak je sobie zapiszę, to wrzucam do CNAI, bo on osobiście mi najlepiej chyba ze wszystkich opisuje. I jeszcze wam, nie wiem, czy w polskiej wersji już to działa, ale jak sobie zmienicie język na angielski, to możecie też zapytać o szczegóły obrazka. W sensie tam jest po prostu możliwość zapytania w CNAI o szczegóły jeszcze
4: chyba
8: zdjęcia.
4: Nie ma u nas po polsku.
8: No to sobie wystarczy zmienić język aplikacji na angielski, a możecie zadawać pytania po polsku i on odpowie. Tylko po prostu będzie jakby pierwszy opis będzie po angielsku, a później o szczegóły nawet można po polsku. Nie wiem, czy ten. A i Seeing AI też ma już możliwość opisywania filmików, chociaż strasznie długo przetwarza i dość jakiś czas temu to weszło, ale ma taką możliwość. I generalnie też to nieźle ten. Ja najbardziej z Be My Eyes ten AI nie korzystam w ogóle. PikiBot też korzystam. Bardzo...
4: Też filmiki opisuje sobie fajnie dosyć.
8: Bardzo dużo, jeśli chodzi o... Później będzie o tym właśnie trybie wideo i udostępnianie ekranu. To w moim akurat przypadku, nie wiem jak jest na komputerze, tylko o iPhone'ie mogę powiedzieć. Właśnie w przypadku aplikacji, gdzie kompletnie jest nieczytelny, w sensie czyta, że przycisk po prostu tak bez żadnego opisu, to jest mi w stanie powiedzieć właśnie co widać, czy co mam zaznaczyć. No mówię, tak jak takie właśnie rzeczy. I ja korzystałam na razie tylko z Gemini Live, tego z kamerką i z udostępnieniem ekranu, z czatem GPT nie miałam do czynienia, bo on jest tylko w płatnej wersji ten z kamerką, ta możliwość
4: tak,
8: generalnie.
4: Tak, tryb wideo dokładnie w płatnej wersji. Mhm.
8: Jest
4: ale
8: tylko,
4: to
8: tak.
4: Słuchaj, Kornelio, bo ty tak. Masz akurat ten atut, że korzystasz z systemu po angielsku, prawda?
8: Tak.
4: To możesz sobie, słuchaj, jak masz przycisk, rozpoznawanie ekranu, próbowałaś sobie w VoiceOverze włączyć na przykład?
8: A właśnie nie w sumie. A to
4: akurat jest... po angielsku to fajnie działa, po niemiecku zresztą też, ale...
8: A to nie, to akurat nie, ja osobiście tego nie, ale no ciekawa jestem, jakby sobie poradził, jak na przykład aplikacja ma... tylko obrazki, że na przykład tak jak na tym Duolingo, gdzie jest u góry obrazek i trzeba na jego podstawie tam zaznaczyć coś u dołu z tych też nieopisanych przycisków. Bo właśnie to akurat tutaj ostatnio mi się zdarzyło. No i oczywiście w ogóle często są aplikacje, które mają po prostu takie nieopisane w ogóle, nieopisane właśnie jakieś tam przyciski czy coś takiego. No i jeszcze o tym szybko powiem, bo nie wiem, czy będzie w ogóle temat. Tworzenie obrazu na podstawie opisu, czyli no teraz osobiście ten ma już Gemini bardzo dobrze to sobie radzi z tym od niedawna w sumie. Wcześniej ja to pamiętam od początku, od czasów tego najstarszego Bing, to był wtedy jeszcze ten w Microsoftu taki, jak jeszcze ChatGPT-4 tam był w tym Bing dostępny, ale osobiście dla mnie to też jest niesamowite, że faktycznie jakikolwiek opis po prostu mu dam i on mi stworzy obraz na jego podstawie i naprawdę to już robi dobrze i osobiście jako osoba, która nie widzi od urodzenia, czyli no nie wiem, ty tak jak rysowanie takie zwykłe, no wiadomo nie, na żadnej folii tej takiej wypukłej też nigdy mi nie wychodziło, bo wiadomo nigdy nie było to, co chciałam narysować, nie umiałam, a teraz potrafi mi stworzyć obraz taki, jak naprawdę chcę i jak po prostu, no to jest też taka kreatywność, to akurat ten kreatywny aspekt sztucznej inteligencji, to też taki właśnie kreatywny tworzenia różnych rzeczy też mi się wydaje jest bardzo ważny i taki, no mi się wydaje bardzo ciekawy, bo no w życiu nie przewidziałabym, że powstanie coś takiego, ale do wyszukiwania informacji w ogóle nie korzystam, bo za dużo razy mi się pomyliła i po prostu nawet jak teraz ChatGPT ma ten deep research, to wolę sobie sama wyszukać w Google, bo po prostu bardziej ufam, a już w ogóle jak chodzi o produkty, to bym nie ufała, bo też nie wiemy, czy te oferty nie są na przykład na podstawie jakichś tam reklam sugerowane, czyli no Chodzi mi o to, czy te oferty na przykład nie są sugerowane też od tych sklepów internetowych, które są reklamowane jakby, czy to nie jest forma reklamy. Więc ja bym też tutaj uważała, bo tak może być w sumie. Też Google ma to wprowadzić niedługo, ale jeszcze ten AI mode chyba w Polsce nie istnieje. I osobiście mi ta odpowiedź od AI często ta na górze strony w Google, bo się mi wyświetla osobiście takie
2: takie
8: przy wyszukiwaniu czegoś. Tak.
2: Bardzo
8: dużo błędnych. Bardzo dużo błędów pokazuje. Mi się bardzo dużo zdarzyło, że to, co on wymyślał, on po prostu wymyślał, nawet nie na podstawie istniejącego artykułu, nie wiem, po prostu nie ufam i temu w ogóle nie ufać. Mojej mamie też się zdarzyło. Że to takie no bardzo... bardzo dużo błędnych różnych informacji pokazuje. Nie jeszcze temu ja bym nie ufała, zawsze sprawdzić trzeba, zanim się... Wiadomo, takie podstawowe rzeczy to będzie dobrze wiedział, ale niektóre trudne, takie już specjalne, bardziej skupione na temacie jakimś takim nietypowym, to ja bym nie ufała jeszcze. Generalnie, no, na razie tyle. Dziękuję.
2: Dziękujemy za...
7: To jest sporo. Ja myślę, że te wyniki też często związane z zakupami, to jest tak, że okej, no może jakaś firma płaci, żeby konkretne linki się pokazywały tam, czy OpenAI, czy komuś, ale myślę, że to też kwestia danego modelu rozumowania albo właśnie trybu badania, czy tam, czy jest domyślne, czy głębokie, bo często jest tak, że to po prostu jest pierwszy link na stronie, często właśnie jakiś sponsorowany i może stąd takie wrażenie jest.
4: Teoretycznie, nie wiem na ile to jest zgodne z praktyką, na ile to ma pokrycie w rzeczywistości, natomiast była kiedyś właśnie dyskusja też w jednym filmiku na temat tego, że SEO, które obecnie jest stosowane, no ta sztuczna inteligencja, że ona tego tak de facto pod uwagę brała nie będzie i tak to co jest w tym momencie ważne, to właśnie stricte rozpoznawalność na przykład danej marki, to tak naprawdę nie same, powiedzmy, gdzieś tam słowa kluczowe, jakieś tagi, pozycjonowanie tu czy tam, tylko właśnie on przeszukuje jako całość i będzie brał te pod uwagę, czy powiedzmy sklepy, czy produkty, które no, rzeczywiście się cieszą, powiedzmy, największą sprzedawalnością, tak, powiedzmy, opinią, jeśli chodzi o jakość, właśnie i ceną, jakby on no, analizuje, to autentycznie sobie analizuje, więc konkluzja w tym filmiku była taka, że jeżeli chcemy naprawdę się dobrze wypromować w tych nadchodzących czasach, już w zasadzie będących, jeśli chodzi o wyszukiwarki AI, to właśnie warto bardzo tą obecność zaznaczać właśnie w internecie, dużo tworzyć, przede wszystkim dużo tworzyć i ten internet w ten sposób karmić i żeby w ten sposób temu AI-owi dać znać, nie? O swojej obecności, żeby nas czy cytował, czy promował i tak dalej. Nie?
2: To teraz co? Przechodzimy do opisu tych poszczególnych modeli i usług, tak? Mam na myśli GPT, Gemini i tak dalej, i tak dalej.
4: No tak.
7: No czekaj. To teraz co? Przechodzimy już do poszczególnych...
2: Myślę, że to już jest czas.
5: Tak, i myślę, że to tutaj też będzie można fajnie wpleść tą dyskusję o trybie wideo, bo to też...
7: Tak, to sam od was się dowiem, bo ja akurat z tego trybu wideo nie... Mnie zachwycił to za dużo powiedziane, ale w sumie uprościł sprawę w pewnych kwestiach czat głosowy, bo ja jestem taki, że bardzo dużo piszę w tej klawiaturze, mnóstwo chcę od niego uzyskać, a kończy się to czasami potem tym, że no, mam ochotę rzucić klawiaturą.
2: No to są. Pierwszy taki, najbardziej tak jak no, słychać to z naszych rozmów, czat.
4: Hashtag GPT.
2: Tak. Tak, to jest najbardziej chyba znane. I co, warto w ogóle skorzystać z konta darmowego? Ono ma jakieś istotne ograniczenia?
4: Ja powiem więcej. Teraz tak naprawdę możemy korzystać i tylko to tak jest na zachętę, tak, wypróbuj, taka próbka, że bez rejestracji generalnie, co to w zasadzie daje, prawda? Ale to mamy aż 10 wiadomości chyba, aż tylko i brak możliwości załączania plików, także żeby tylko pogłaskać trochę...
7: Tak. Nie,
4: No, jak nie założysz konta, to wiesz...
7: Aha, że bez konta, bo ja myślałem, konta, że jak nie zapłacisz.
4: Bez nie, bez konta totalnie.
7: Totalnie bez konta, to tak. Faktycznie może tak być.
2: Bo konto, tak. A co rozumiem, no. Przez konto zakładamy co? Wpisz adres, e-mail, hasło albo, i to jest wszystko? Tak. Czy logowanie się przez Google albo, nie wiem, przez Google
4: Apple,
2: się
4: można. Tak. Przez Apple. Tak, przez numer telefonu też.
7: Mhm. I ten darmowy, on już sporo potrafi, to ty Michał wiesz, tak. Bo my specyficzne zastosowanie mamy, bo przy pisaniu się przydaje do badań. Do artykułów, do gdzieś tam kompilowania źródeł czy czegoś takiego, do zbierania notatek
2: do kompilowania
7: tekstów.
2: Źródeł i zbierania notatek to właściwie jest notebook LM. Jak nie zdążymy o tym w ogóle powiedzieć, to będzie trzeba zrobić osobny podcast, ale tak trochę żartuję, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
7: No ja do tego w każdym razie używam GPT w wersji plus, dlatego że płatna ma te limity tych głębokich badań. On bardzo fajnie składa jakby nam to, co
4: bo darmowi użytkownicy też mają, tak. Ale aż 5 i to tych lekkich takich, więc
7: tak.
4: Deep researchy.
7: Mhm. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takich właśnie głębokich analiz, to tak, gdyby nie, to pewnie bym przy darmowym koncie pozostał.
4: Mhm. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o tego GPT, ale my się fajnie uzupełniamy, to jest tak, że 4O, model 4O jest modelem podstawowym na ten moment. A jak sobie włączymy opcję przezabawnie się nazywającą po polsku pomyśl dłużej, włącza nam się model O4 Mini, czyli właśnie już model rozumujący, który ja próbuje już tam.
7: Czy ja w ogóle nie rozumiem tych nazw?
2: Bo to w ogóle, to jest takie...
7: Brak logiki.
2: Ale to jest mylące. No, ja bym pomyślał, tak, że to
4: faktycznie,
2: że
4: no.
7: O4 model Mini to coś to mniejszego, czyli
2: to jest light taki mniejszy, gorszy niż ten model 4O.
4: No widzisz, bo tu jest różnica o 4O, a O4.
2: No co to jest 4O? Że Omni?
5: Nie. Tutaj O, to ja może coś wytłumaczę. Tutaj O w 4O znaczy Omni. Bo to był pierwszy model od GPT, który dostał tak zwaną multimodalność. I tutaj już tłumaczę, co to znaczy ta multimodalność. No, zaczęło się, że to były modele do generowania tekstów. Wpisujemy tekst, dostajemy tekst. Pierwsza wersja 4 do tego jeszcze dostała tę funkcję Vision, czyli no, możemy wysłać tekst, możemy wysłać grafikę, dostaniemy tekst. Model O do tego wszystkiego dorzucił jeszcze głos i dorzucił do tego jeszcze w pewnym stopniu wideo, chociaż do tego wideo to jest bardzo mało wprowadzane. No i tutaj to O, to jak Omni, znaczy po prostu tyle, że ten aha, model 4O jest...
2: Na różne sposoby, że możemy z tego korzystać jakby.
5: Tak, to nie musimy wgrać do niego koniecznie tego tekst czy grafika, ale właśnie możemy wgrać mu na przykład plik dźwiękowy jeszcze jako załącznik. Chociaż nie wiem, czy GPT sobie z tym tak radzi. Wiem, że Gemini tak i pewnie do tego tematu przy okazji Gemini jeszcze wrócę.
4: Do niedawna sobie nie radził GPT.
2: A właśnie to właśnie. GPT, przepraszam, też możemy wykorzystać jak te modele takie jak Whisper do rozpoznawania, do wyciągania tekstu z dźwięku?
5: Widziałem teraz w aktualizacji jednej z aplikacji, z której korzystam, czyli Bold AI, że do API trafił nowy model 4.1 Transcription, więc przypuszczam, że tak, ale to jest na tyle świeże, że jeszcze nie zdążyłem tego przetestować. Ale o co właśnie chodzi z tą wielomodalnością, to jest właśnie to, że możemy pracować na kilku tak w typach danych i on nam może dzięki temu na przykład coś więcej z tego wyciągnąć, bo tak jak mamy... Dobra, może do tego wrócimy, bo jeszcze tak, mówiliśmy 4O, a o co chodzi z tym O1, O2? To są modele zoptymalizowane pod, jak nie wiem, jak to po polsku się tłumaczy, deep thinking, tak? Takie dłuższe myślenie. Takie
4: głębokie,
5: tak?
4: Dłuższe myślenie.
7: No. Ale skomplikowali, dobrze. To nie sądzicie? Powinni to nazwać po prostu tak. Bardziej po ludzku.
5: Tak.
7: Bo w tej chwili, ja sam tego nie rozumiem, ja po prostu korzystam z domyślnego, a jak nie pasuje mi, to wtedy zaczynam grzebać dopiero.
4: Bo to jest tak, że jeżeli...
2: I jeszcze po co to mini, nie?
7: No tego mini to już w ogóle nie rozumiem. Ja to mini chyba rozumiem, że dla telefonów czy coś. Nie.
4: Bo on faktycznie ma szybciej działać, ma mieć krótszy ten czas odpowiedzi, no ale też... co
5: i za tym idzie, jesteś tańszy w eksploatacji. Zaczynamy tak tego...
4: w eksploatacji, tak. Mhm. I jeszcze powiedzmy... bo był kiedyś sobie 4O Mini na przykład, który chyba zdaje się, Piotrek, jak się pomylę, to mnie popraw, ale chyba nie miał możliwości przeszukiwania internetu 4O Mini. A już ten O4 mini, który jest rozumujący, to już ma. Tylko że jest właśnie tańszy, szybciej tych odpowiedzi udziela. Jego sposób myślenia nie jest aż tak skomplikowany jak modelu wariantu bez mini, powiedzmy.
2: No. Ale model rozumujący, to chodzi o to, że on nam bardziej tak mówi, jak coś robi, tak? W sensie, że na przykład, bo tak mi kiedyś Michał
4: tak, możesz sobie podglądnąć cały proces myślowy, co on
2: tak,
4: robi.
2: Tak, że jakiś program coś od niego chciał i ten model użył właśnie tego rozumującego i on mu tak krok po krok, tak jak jakieś zadanie z matematyki udowadniał, to właśnie mu mówił, dlaczego tak i tak robi, pisze ten w taki sposób jakiś tam skrypt czy program.
7: Najbardziej mnie bawi, jak tam się włączy właśnie to głębokie badanie w tym takim, że to długo trwa i odpalimy sobie tego loga i tam on tak trochę myśli, chce pisać po polsku, ale myśli po angielsku i pisze, let me ujemy na ten temat.
5: Tak, to jest, no, to jest spowodowane tym, jakiej w dużej mierze takich języków te modele są trenowane ponoć też często ludziom, przynajmniej kiedyś, na pewno DeepSeek tak robił, ale nie wiem, czy te modele GPT też czasami po chińsku myślał. Ale potem finalnie odpowiedzi stajemy po polsku, żeby nie było, ale tak.
4: No w sumie trochę tak i nie, bo na przykład ja dzisiaj robiłem coś na studia i całą odpowiedź miałem generalnie po polsku, a nagle mi się darło niemieckie wenn du chcesz, w sensie zamiast wenn du chcesz, jeśli chcesz, prawda? Wenn du chcesz. To by mnie tak rozwaliło. Słuchaj.
7: Tak, ale właśnie masz polski taki log, ciąg, coś tam, są user, coś tam, użytkownik i za chwilę znowu użytkownik, chce już po polsku, nie?
4: Tak, dokładnie. Ale właśnie ta różnica tych modeli to polega na tym, że Okej, no trzeba mu dać w miarę szczegółowy prompt, ale on i tak sobie już jest w stanie pomyśleć o czymś, o czym my byśmy sobie na przykład nie pomyśleli, bo na ten przykład sprawdź mi odległość do przystanku do najbliższego przystanku autobusowego od mojej obecnej lokalizacji, gdzie jestem, tutaj wiadomo, podaję mu gdzieś tam tą lokalizację, no się tutaj nie będę dzielił, natomiast i on mówi, dobra, no to skoro użytkownik tego chce, no to ja tu teraz otworzę mapy, ja tu najpierw przeszukam OpenStreetMap, oj, tu nie działa to niestety, bo jest jakiś dostęp poblokowany, dobra, to ja odpalę Google'a, o, tutaj coś mamy, no to w takim razie ja sobie tu skopiuję współrzędne, a tutaj widzę Google Earth, sobie weźmiemy zdjęcia takie i takie, przeanalizujemy sobie, wiecie, tak naprawdę my mu tego nie napisaliśmy wprost, a on...
2: Ale on jak ci to wyświetla, to nie jest tak, że on to wszystko ci opowiada, tylko tak
7: to jest to, o co mnie pytałeś przed audycją. To jest ten taki log z... Pytałeś, czy można wiedzieć, jak on myśli. My o tym teraz mówimy.
4: To jest przeważnie pod przyciskiem albo myśli, przycisk, albo myślał przez ileś sekund, czy ileś minut.
2: Okay.
4: I to sobie rozwiniesz i dopiero jesteś w stanie sobie to podejrzeć.
7: Albo jak masz głębokie badanie, no to tam masz, że tam...
2: Źródła, czy coś tam, czy numery.
7: Przeszukuję tam, nie wiem, na przykład fonarena.com, tam 14 źródła przycisk, myślenie. I wtedy robisz spację na tym przycisku i to się rozwija pod...
2: A to 14? Co znaczy 14?
7: No to, że ile, na przykład, ile już źródeł przeskanował.
2: 14 źródło z kolei, o to chodzi.
7: Na przykład, nie?
2: Rozumiem.
7: I potem on to mówi, zakończono tam badanie, tam research completed, tam nie wiem, in 15 minutes, tam nie wiem, 45 tam sources, czy tam 45 źródeł, nie?
2: W skrócie powiedzmy, ta strona czata GPT, ona jest i dla VoiceOvera na Macu, i dla Windowsa dostępna, tak? Nie ma.
7: Ona właściwie spełnia na drugim poziomie chyba te dostępne WCAG.
4: Miała ostatnio na Macu swoje, dosyć mocne wtopy i bolączki, natomiast jak poszedł feedback, pewnie ich tam parę było, tak się teraz zaczęła ta dostępność diametralnie poprawiać. Na szczęście już jest całkiem dobrze.
5: Tak, to jest przemyślane do tego stopnia, że nawet kiedy na przykład napiszemy jakąś wiadomość, no to nam strona powie, jak wiadomość otrzymamy, zostanie przeczytana, kiedy ten model myśli.
7: Tak, to są już komunikaty do przeglądarki. To są te Accessibility Notifications, które idą do czytnika ekranu bezpośrednio, bo tego nie widać w przeglądarce. Tam są jakieś ikonki, obrazki, ale to idzie przez przeglądarkę do czytnika ekranu.
4: Dokładnie. I na takiej stronie to, co o czym też chyba zdaje się Cornelia wspomniała, z tego co pamiętam, albo i nie, ale być może, że ten tryb głosowy, a i owszem, jeśli chodzi o stronę, ale tryb wideo to wyłącznie w aplikacji mobilnej.
2: Smartfonie.
4: Smartfonie, tak. Więc z trybem głosowym, znaczy w trybie głosowym jesteśmy sobie normalnie w stanie pogadać i na stronie, i w aplikacji na Maca, na pewno na Windowsa, nie wiem, podejrzewam, że też.
5: Chyba też.
4: Chyba też, on tam wiadomo prosi o uprawnienia też do mikrofonu, czy to prawda, ale mamy to, możemy z nim rozmawiać na bieżąco, te modele sobie też wybierać. Tryby wszelakie również, typu głębokiego badania, deep researchu właśnie, czy... A pozostałych trybów tak naprawdę my nie musimy aktywować. Typu tryb...
7: Pisz i koduj, tam są... co tam jest jeszcze?
4: Pisz i koduj, chyba...
7: To są narzędzia, przeszukaj sieć, tak. Coś tam jeszcze on...
2: Właśnie, bo pisz i koduj, to rozumiem, że co? Do programowania, tak? Do kodowania o to chodzi. Pisz i koduj, tak?
7: Znaczy, nie wiem właśnie, czy do pisania tekstów też nie, ale wydaje się, że głównie do programowania. Aha,
2: a to przeszukaj sieć? To czym to się różni od deep research? Co to znaczy?
7: No bo deep research, nie dość, że ci przeszukuje źródła, to jeszcze ci próbuje je zestawić. Tak, czy to ma sens? To jest takie głębokie myślenie, trwa od kilku do kilkunastu minut.
4: Szuka. On też ma większy wtedy wachlarz możliwości szukania tych źródeł. No
7: on przeszukuje strony, on próbuje to robić jako taki zwykły, taki user agent jak przeglądarka, próbuje ci tam nieraz stworzyć konta, on tam ma mnóstwo tych sposobów.
4: Dokładnie, czego stricte takie wyszukiwanie nie ma. I no i też powiedzmy takie wyszukiwanie poda ci powiedzmy to zwykłe. Maksymalnie, no nie wiem, 5-6 źródeł, no może czasem 10.
7: I krótkie 2-3 strony, tak do 9-8 tysięcy znaków. Deep Research potrafi wyrzucić 30, nawet 20 parę stron. Jak ma długi prompt i długie uzupełnienie, to naprawdę potrafi sporo wywalić.
4: Tak, i potem cały raporcik można sobie pobrać w PDF-ie na przykład, i tych stron jest naprawdę sporo, z całym wprowadzeniem, ale akademickim powiedzmy, z odnośnikami wszelkimi.
7: Ale nie musi być akademickie, jak sobie właśnie tutaj personalizujesz, to jest spoko.
4: No tak.
7: Więc no i właśnie za to chciałem tego plusa, nie? To jest...
2: I to ile kosztuje ten plus? To jakieś...
7: Stówkę miesięcznie.
4: Setka.
2: Aha, i jak płacimy kartą
7: euro.
2: Płatniczą?
7: Euro, PayPalem lub kartą.
4: Aha, to znaczy ja akurat...
2: Kartę dodajemy do naszego profilu, czy musimy jakoś przez stronę...
7: Znaczy ja to w ogóle PayPalem się posługuję, bo ja uważam, że jeżeli kartę dodałem w jednym miejscu, to po co w innych, nie? Mhm, i chyba, że komuś bardzo zależy, bo tam są jakieś minimalne różnice w przewalutowaniu, w kosztach tego.
2: A

0: kosza tak naprawdę.
1: Znaczy nie, tam z przewalutowaniami typu PayPal i jakimś tym, to masz u nas tam 102 zł mi wyszło za czerwiec.
0: To w App Store, no, to widzisz, w App Store masz regularnie 99. Ja kiedyś aż do tych przeglądów jak dzwoniłem,
2: Apple Pay, to 92 zł. Apple Payem można płacić? Można.
1: A to tak. Ja muszę sobie w takim razie zmienić metodę płatności. Tak.
0: Na z iPhone'a. Tutaj sobie tylko sobie subskrypcję anuluj na stronie, bo tak to ci nie przejdzie.
1: Tak, wiem, bo to bo ucieknie mi.
0: Ja natomiast z Revoluta z kolei, bo w dolcach, akurat ja nie wiem, bo ty mówisz w euro, a ja mam w dolcach akurat.
1: Bo tutaj masz tam całe OpenAI, jak zwykle Ireland, bo tam wiadomo, najniższe podatki w Unii i takie rzeczy, to tam wszystko tam siedzi, na Irlandii i w tym euro, nie?
0: Ojej, no właśnie nie, ja mam wszystko w dolcach, chyba że dlatego, że jak subskrypcję pierwotnie zawierałem, to były jeszcze dolce i cały czas mam dolce, ale niemniej jednak tam, gdzie można zaoszczędzić na kursie przewalutowym, ja mówię, 92 zł kiedyś zapłaciłem, bo dolar był wyjątkowo.
1: Oj, muszę zobaczyć w takim razie, czy nie warto zmienić na kartę lub coś innego.
0: Aha, no więc generalnie z tymi płatnościami to tak wygląda. No to co jest jeszcze, nie wiem jak teraz, bo jeszcze do niedawna był w tym właśnie czacie darmowym, że nie można było sobie tworzyć własnych asystentów. Natomiast korzystać jakby...
2: Bo co to znaczy?
0: Czyli jakby takie predefiniowane osobowości, że ty tam jemu tworzysz powiedzmy takiego czata.
3: Czyli podajesz prompt taki
0: takiego
3: swój.
0: Prompta na sztywno. Coś takiego jak mówił Piotrek, ten aha. Prompt systemowy. W API, tylko że tutaj to się robi, można na normalnej platformie.
2: I to w ramach profilu możesz sobie kilka takich stworzyć. I to się jak przełącza się, jest jakieś tam linki po prostu, jak to technicznie?
0: Na stronie tak, a w aplikacji chyba to jest w menu, po prostu się wchodzi w menu i chyba to tam jest na spółę z historią czatów później, a wcześniej są właśnie chyba ci asystenci.
1: Tak, wcześniej się, tak, jest taki, że on już szuka informacji z danej dziedziny albo coś takiego.
0: Bo mu jasno definiujesz, kim mam być, jaką ma mieć rolę, co ma robić, jak, w jaki sposób ma robić, czego ma nie robić, bo to też jest ważne.
1: Natomiast jeszcze nie powiedzieliśmy o pamięciach.
0: O pamięciach, tak. Bo, a chcesz Kamil, to mów.
1: To znaczy, ja powiem, jak ja z tego korzystam. On sobie próbuje kiedy z nim piszemy, on sobie próbuje w pewnym momencie zapamiętać i nas pyta nawet nie nas, czy mam zapamiętać, że nie wiem, monitorujesz routery z portami, dwoma portami 10 gigabitów lub więcej, jeżeli się pojawią nowe, to mam za jakiś czas i to sprawdzić, tak? No to piszę mu tak albo nie, albo często coś powtarzam. No czy mam to zapamiętać jako twoje, to jest dla ciebie ważne i tak dalej. I z tego się później tworzy taki trochę jakby profil ciebie, który on pamięta i że nie musisz mu na przykład przypominać wszystkiego, tylko na przykład otwierasz szybko czat, bo na przykład, tak jak ja miałem, poprawiła mi się konfiguracja sieci, osiągnąłem nową prędkość i na przykład piszesz mu zwycięstwo, robisz mu zrzut ekranu ze speed testu, wklejasz mu i on wie, o co ci chodzi, tak? Także gratulacje tam, że osiągnąłeś taki wynik w prędkości sieci, to i to zostało poprawione. I on jakby kontekstowo cię ogarnia z tej pamięci, co to jest, po co to było, skąd to wziąłeś. Nie musisz powtarzać tego samego 20 czy 30 razy w kolejnych czatach.
0: Bo to weszło stąd, że i to, bo to niestety mają tylko użytkownicy plus, jeśli chodzi o pamięć taką kontekstową, odnoszącą się do historii wcześniej przeprowadzonych rozmów, czatów, konwersacji znaczy się. To ma plus, a darmowi użytkownicy mają aktualizację pamięci na życzenie, w sensie, że słuchaj, zapamiętaj sobie, że ja jestem młody i na luzie, masz się do mnie zwracać po imieniu, nie na ty, jestem taki, co skraca dystansę, buduje pozytywną atmosferę, bla, bla, bla, bla, bla i coś tam. I jak ja mu to powiem, bo wcześniej to musieliśmy to robić w tak zwanych instrukcjach niestandardowych, w ogóle w ustawieniach czatu, gdzieś tam, jak tego jeszcze nie, a teraz po prostu my mu to piszemy w czacie, i on potem od następnego czasu się zwraca. Siema Maśku, mordeczko, co tam u ciebie słychać? Jak ci dzisiaj mogę pomóc w ogóle, jak leci? No, a gdyby mu tego... I on to pamięta.
1: Tak, mi też takie coś pamięta, bo ja mu wyraźnie napisałem w tych ustawieniach tam użytkownika, że nie pisz mi instrukcji związanych z myszką, z klikaniem, z trzema kropkami i z menu kolorowym.
0: Boże, dokładnie.
1: No. Bo to był dramat. Ale to się potem uczy już użytkownika.
0: Uczy się na szczęście, tak.
1: No i właśnie nie wiem, czy takie coś ma Gemini, czy inne takie. Ten GPT ma... jest po prostu tak popularny masowo, że on jakby

0: na treningu na ludziach, bo bo wszedł po prostu jako pierwszy, tak?
1: Jako
0: tak
1: pierwszy.
0: Mocno. Mhm.
1: To znaczy, podobno, że chyba wcześniej było Perplexity, nie? Tak mi się w sensie, że niby było, tylko było na tyle mało popularne i na tyle mało rozpoznawalne, że chyba.
0: Ale w Perplexity miało być bardziej takie. Takie ostrożniejsze i mniej symulujące teoretycznie.
1: Takie wyszukiwawcze, no, że wyszukiwawcze. Bardzo wyszukujące, no, informacje.
0: Bo GPT ma być takim trochę, no...
1: A teraz to już chyba wszystkim.
0: Tak, teraz to już wszystkim. Znaczy w sumie logiczne, tak? No jak ktoś ma zadać pytanie, no nie wiem, na liście dyskusyjnej, nawet proste pytanie, i ma dostać odpowiedź jeszcze z jakimś bluzgiem, to sobie poszukaj w Google, to naprawdę lepiej do czata GPT napisać. Tak szczerze mówiąc.
1: I tak naprawdę daje fajne informacje. Wiadomo,
2: bo rozumiem,
1: zawsze
2: że
1: pytać
2: abonamenty
1: najlepiej
2: później,
1: nie jest też,
2: większe abonamenty już są naprawdę większe, takie bardzo drogie, prawda? Powyżej tej stówy.
1: To znaczy masz jeszcze kolejny jeden. Za jedyne 200 dolców.
0: Cena jest chora, więc...
2: No nie, to już jest bardzo, to już wychodzi tam bardzo...
0: 800 ponad złotych wychodzi
1: takie
0: miesięcznie.
1: 800, no to... prawie 1000, no.
0: No jak ktoś dostał świadczenie wspierające, prawda? Się pośmiejmy troszkę tutaj.
1: To może z operatora skorzystać, bo chat GPT w wersji Pro to po pierwsze ma jeszcze bardziej złożony model rozumujący.
2: Musimy go spytać kiedyś ten, czy wie, co to jest świadczenie wspierające. Zobaczymy.
0: Owszem, wie, bo mi ładnie z Deep Researchem obliczał pewne rzeczy, które potrzebowałem do jednego wniosku.
2: No, obliczał, to ładnie. Także? I dobrze, obliczył. No to ten, gratuluję. No to spoko, fajnie.
0: Tak, bo mi zinterpretował ustawę. Ja nie byłem w stanie zrozumieć. Potem powiem, o co chodzi, bo to nie szczególna tajemnica. Wniosek w systemie SOFPE fronowskim do programu nie aktywny samorząd, tylko jakiegoś tam innego. W każdym razie średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku. Pytanie, czy to są trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek, czy kwartał kalendarzowy, czyli styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec i tak dalej. Mhm. Otóż w końcu mi to zbadał, policzył mi wszystko, powiedział mi co, gdzie i jak i okazało się, że ja że źle myślałem. Mhm. I potem właśnie mi na przykład jest. Nie tylko tam, że coś tam w pracy mi pomaga, czy coś, jakieś źródła, tylko właśnie do takich rzeczy, których naprawdę nie ogarniam głową. No bo jest tak skomplikowane to.
1: A on ci to tak fajne czynniki pierwsze rozłoży, krok po kroku wyprowadzi ci myślenie, że to jest aż nieprawdopodobne, no. Że on tak potrafi, ale to robi. No. Tak. A propos takich właśnie projektów, powiedzmy pobocznych, niepobocznych, agentów, które GPT udostępnia, no właśnie operator, o którym mówiłem, to też ten w tym modelu za $200, znaczy planie subskrypcyjnym, więc, ale ma być to taki stricte agent ze swoim... powiedzmy środowiskiem pracy, z komputerem, z czymś tam takim wirtualnym, powiedzmy, że on ci sam autonomicznie, jak mu wydasz polecenie, tam ci teoretycznie ma, nie wiem, jakieś bilety zabukować, powiedzmy coś tam, przy oczywiście jak trzeba wprowadzać jakieś dane uwierzytelniające, no to
3: jest niestety usługa, która na ten moment dla nas dostępna nie jest, bo to już nawet ludzie testowali, bo to jest, no tak tłumacząc bardzo prosto, to jest po prostu GPT z przeglądarką internetową, tak? To sobie siedzi GPT przed
2: Tak, dlaczego siedzi sobie to jest niedostępne, bo to jest ona
3: już gra. Tak, właśnie to jest to. Siedzi przed tą przeglądarką i jak my mu zadajemy jakieś pytanie, to my na bieżąco po prostu widzimy, co on tam klika, normalnie widać ekran tej przeglądarki, widać, jak on tę stronę przegląda. Schody zaczynają się w momencie, kiedy musimy sami jakieś...
2: Jakaś
3: interakcja. Tak, i on jest tak zaprojektowany, że na przykład w sytuacji, kiedy trzeba podać hasło, trzeba podać jakieś dane karty, potwierdzić coś typu jakieś poufne, jakąś operację, która mogłaby jakieś szkody spowodować, to jakoś tak jest w stanie tak wyczuć, no to wtedy użytkownik musi coś w tej przeglądarce kliknąć, tylko ta przeglądarka właśnie to jest po prostu widok.
1: Tu jest niedostępność, tak. Tak. No, niestety, więc wydamy 200 dolców, a i tak z tego nie będziemy mieli nic, bo no, ale oprócz tego mamy jeszcze niedawno, bardzo dosyć niedawno, znaczy Sora do generowania wideo wcześniej, a teraz jeszcze nam doszło coś takiego, co się nazywa Codex, czyli generalnie taki agent, powiedzmy, do inżynier, powiedzmy, od programowania, że on tam potrafi jakieś też testy robić, potrafi debugować kod i tego typu rzeczy, powiedzmy, tworzyć, nie? Że mamy kolejnego gdzieś tam agenta od stricte od programowania, tak naprawdę. Więc...
2: No i to taka... generowanie no. wideo, aha, że filmik może stworzyć, tak?
1: Że filmik może stworzyć, tak.
2: Jak długi i z czego? Z jak dużych elementów?
1: Szczerze teraz nie pamiętam, bo...
2: Ale raczej to nie są długie rzeczy, to są takie raczej
1: nie.
2: takie mini coś.
1: To jest chyba coś z rzędu jakieś pół minuty chyba w ogóle max i to jest w tej niższej rozdzielczości w ogóle, a w tej wyższej, powiedzmy, no to nie wiem tam ile. 10 sekund może. I rozumiem. To też trwa dosyć długo niestety, zwłaszcza przy tych wyższych rozdzielczościach, więc no to... ale fakt, że jest. I taka jeszcze jedna rzecz w sumie, która bardziej może nam zadbać o taką estetykę pracy stricte, to są projekty generalnie, czyli de facto takie foldery, powiedzmy,
0: takie grupy czatów
1: w uproszczeniu.
0: Jakby.
1: Tak. Do których jakby... Bo sobie, powiedzmy, mamy jakieś... I jakieś historie tematycznie sobie tworzymy?
0: O, ja ci podam przykład, Michał, jaki błąd zrobiłem. Jak tworzyłem sieć, powinienem zrobić sobie projekt, tak, sieć domowa i potem czat pierwszy, tak, wybór routera brzegowego, czat drugi, wybór przełącznika, czat trzeci, wybór punktów dostępu, czat czwarty, okablowanie strukturalne i tak dalej. Ja tego nie zrobiłem, ja to wszystko wrzuciłem w jeden czat i miałem po prostu niezłą jazdę z tego.
2: Bo on się zagubił, tak jak mówiłeś.
1: I też ten kontekst wtedy mu się wyczerpał.
2: Właśnie, a to jest tak, że w ramach projektu można tworzyć prompt i jakby kontekst, że dany projekt ma mieć takie, a nie inne parametry, a inny projekt ma mieć trochę inne parametry. Czy nie? Tak to nie można?
1: Chyba zdaje się, że na projekty to nie do końca działa.
0: Znaczy i tak możesz mu udzielić konkretnych instrukcji,
1: tak? Ten czat, no...
2: To na początku.
1: Czatach, tak.
2: W ramach pierwszego...
0: Na początku wpisu. Albo po zmianie, no, byleby to nie był zbyt długi czat, bo moje doświadczenia właśnie pokazują to, że to po prostu...
2: I powiedzmy to, bo to gdzieś tak, że nie tylko GPT, czy tego typu czaty, nie tylko można ładować tam jakieś pliki graficzne albo pliki jakieś tam audio, wideo, wordowskie, można też zapisywać dane w pliku Word, PDF, nie wiem, czy jakimś graficznym, a właśnie w sumie to jest oczywiste albo nieoczywiste, czyli jak załadujemy, czy GPT umożliwia OCR-owanie plików graficznych? Ja tego nie wiem.
0: Zdecydowanie.
3: Ja bym z tym ostrożny, chociaż...
2: A właśnie, bo on nie OCR-uje, tylko
1: On wymyśla, tu jest
0: on to, próbuje co ma... czytać.
1: Próbuje jakby czytać, no.
0: On patrzy na
1: to, czasem się może zdarzyć halucynacja, więc to...
3: Tak, to znaczy generalnie zauważyłem, że jeśli chodzi o na przykład czytanie ekranu w komputer, w jakieś zrzuty ekranu, jakieś screeny, generalnie to sobie nawet z tym radził. Tutaj znów wracamy do przykładów gier wideo, ale nie tylko, no bo tak Maciek tutaj mówił o instalacji Windowsa.
2: Trochę był ten problem w Androidzie, znaczy w tych opisach online, które weszły w TalkBacku, gdzie one na początku działały, tamte stare działały, miały rozpoznawanie OCR, z ekranu, jakiś tam ze zdjęć, na zdjęciach, a potem się pojawiło AI, które trochę z jednej strony miało ułatwić, ale z drugiej strony właśnie były problemy jakieś tam.
0: No i to jest właśnie to, o czym ja mówię w przypadku, jeżeli mamy tylko zrzut ekranu, to on ma konkretny wycinek tej rzeczywistości. Może coś jest przesunięte innym oknem, jeżeli ktoś tak kompletnie nie widzi jak ja, może coś tam nie do końca jest pokazane, wtedy może tam nie przeczytać dobrze, ale tak jak ja robiłem na przykład analizę tam jakichś logów z routera albo jego ustawień, które mogły być niedostępne, to przesyłałem mu, oprócz tego, że zrzut ekranu, z tego co widać w danym miejscu tej okna przeglądarki, z okna aplikacji, to jeszcze dawałem mu cały to, co mi przeglądarka zinterpretowała od routera z jego strony i on by mi w stanie powiedzieć na podstawie obu tych elementów, czyli ten treść strony jako prompt z zapowiedzią, że to jest treść strony plus obraz jako plik zrzut ekranu tego wyglądu, on był mi w stanie dokładnie powiedzieć, co jest rozwinięte, co jest zwinięte, co jest zaznaczone, bo mógł te informacje uzupełniać z jednego i z drugiego.
3: Tak, i też pytając precyzyjnie na przykład właśnie o konkretne pole wyboru, też jesteśmy w stanie bez problemu takie informacje wyciągnąć. Ba, a propos rzeczy, które on jest często w stanie zaocerować, chociaż teoretycznie to nie powinien, bo przecież jest robotem i ja rozumiem, że jesteśmy osobą niewidomą, ale jednak nam to zrobi kody CAPTCHA. Jeśli mamy jakąś kapczę, gdzie nie mamy wersji audio, a musimy przez coś się przedrzeć, parę razy zdarzało mi się tak to rozwiązywać przez GPT właśnie i bez problemu sobie z tym radził.
0: Ja nie próbowałem, nie mogę powiedzieć na ten temat nic.
1: Ja tylko do tych projektów jeszcze dosłownie na słowa trzy. Jak mu dodasz pliki do tych projektów, czyli do tych folderów z czatami, to on te pliki, każdy kolejny czat i poprzednie będą też widziały i będą mogły nawiązywać jakby do tych plików. Instrukcje to może tak, no, nie do końca, bo każdemu czatowi, ale pliki tak, jak najbardziej. No chyba, że mu w pliku dasz instrukcję generalnie, to może. No. Ale tak. pliki, jak nakarmisz projekt, będziesz mógł z nimi normalnie pracować i to będzie.
0: Tak, nie wiem, czy coś jeszcze jest ważnego a propos właśnie... aha, no jest personalizacja tego typu. Ja nawet chyba tam robiłem taki ticket. Są czaty, które byśmy chcieli wykluczyć z ewentualnego treningu, tak? No jeżeli będą uczciwi, no to wprowadzam opcję, że ten konkretny czat nie powinien być używany, no bo ja na przykład zgłosiłem zastrzeżenie, że pisząc, nie wiem, o gdzieś tam zdrowiu psychicznym czy coś, czy o relacjach, mogą pojawić się metainformacje na temat osób trzecich i takie coś powinno być możliwe do wyłączenia.
3: I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii, która w tym momencie ma miejsce. Nie wiem, na ile to będzie aktualne dla tych, którzy nas słuchają później. Bo generalnie, jeśli zdecydujemy się na, zwłaszcza jeśli mamy już wykupiony ten abonament plus przynajmniej, czy korzystamy z API, no to generalnie możemy sobie zażyczyć, żeby nasze dane nie były wykorzystywane do trenowania tych czatów i one powinny zostać usunięte. Tam chyba są tak standardowo po 30 dniach gdzieś kasowane. Ja już nie mówię o zastosowaniach gdzieś w firmach, gdzie mamy w ogóle osobne umowy. Natomiast OpenAI niedawno zostało pozwane przez New York Times i tam jeszcze jakieś chyba firmy, które czasopisma różne tworzą, że modele GPT były w stanie na żądanie wypluć całkiem długie akapity z New York Times. I w ramach tej sprawy jedną z rzeczy, które sobie zażyczyli, że mimo tej polityki usuwania danych, żeby OpenAI na razie tych danych nie kasowało, no bo to może być wykorzystane jako dowód. I co ciekawe, sąd, mimo to, że to nie jest do końca legalne, zwłaszcza na przykład biorąc pod uwagę prawo europejskie, które dosyć rygorystycznie do tego podchodzi, zgodził się na to. I w tym momencie OpenAI na te nasze dane, mimo to, że nawet te, które mają być skasowane, na razie nie kasuje, one ponoć są jakoś chronione, inaczej tylko kilka osób mają do nich dostęp, jeśli jednak sąd zażąda tych danych, bo może być tak, że tego nie dojdzie. W tym momencie trwają apelacje, więc no miejmy nadzieję, że się skończy tak, że faktycznie po prostu te dane znów będą usuwane. Natomiast tak ogólnie mówiąc, trzeba też uważać, jeśli korzystamy z takich modeli podczas podawania poufnych informacji, lepiej założyć, że nigdy nie będziemy mieli 100% gwarancji, że to gdzieś nie będzie przechowane. Zwłaszcza tutaj mówię o na przykład jakichś zdjęciach, nie wiem, czy tutaj bym chciał im wysyłać zdjęcia kart płatniczych, dowodów osobistych i tak dalej, czy podczas
0: rozmowy. Ja tu akurat brałem pod uwagę jakieś tam kwestie, gdzieś tam zdrowia psychicznego, to relacji też i tak dalej, związków czy coś takiego, no bo ktoś może coś napisać, tak, ale przy okazji świadomie lub nie gdzieś tam wrzuci informacje na temat osoby trzeciej, która nie ma z tym w ogóle do czynienia, nie udostępniała swoich danych, nagle się okazuje, że ktoś tam coś o niej wie i dlatego na przykład zgłosiłem takie coś, żeby dany czat, nie tam, że cały profil albo nie cały, można było wykluczyć z treningu przyszłych modeli i nie udostępniać tych informacji gdzieś tam poza daną sesję czatu. Tak jak jest z plikami na przykład. Niektóre pliki są usuwane tam zaraz po zamknięciu tam sesji. Czy jeżeli wrócimy do czatu po 2 miesiącach, no to plików już nie będzie, trzeba będzie mu je podać ponownie jeszcze raz.
1: Z drugiej strony no, dla nich to może być troszkę taka zasłona. No dobrze, no ale na wierzchu masz pan czat tymczasowy i skoro tak pan chcesz, no to proszę sobie włączyć najpierw czat tymczasowy i w sumie my go nie będziemy brali pod uwagę do treningu.
0: To musicie umożliwić w takim razie takie same mechanizmy działania czatu tymczasowego jak w trybie standardowym, czyli na przykład właśnie możliwość wyszukiwań czy badań. No powiedzmy, że komuś będzie łatwiej na przykład napisać coś, poszukać informacji na temat, które później pozwoli mu na przykład się otworzyć i nie wiem, iść do psychoterapeuty, do psychologa, do psychiatry, czy coś takiego, czy zadzwonić na telefon zaufania, nie? Na tej zasadzie. Trochę mnie ten temat zainteresował, bo no, często ludzie tak z tego korzystają często, nie? Że ci tam się mogą wywnętrzać, czy coś tam napisać do niego.
1: No właśnie, a propos zgłaszania różnych uwag do OpenAI, to chyba nie do końca jest takie oczywiste jak w innych modelach, prawda? Jak to Kamil zrobił?
0: On twierdzi, że założył takie dwie takie sprawy, bo ma możliwość automatycznego zgłaszania. No i ja to mam ustawione w monitorowaniu, więc jakiś czas go pytam o status tego po prostu, nie?
1: Wiesz co, pytanie, czy tutaj nie ściemnia i nie zmyśla?
0: Myślę, że nie, dlatego że jaki by to miał cel?
1: Jeszcze kiedyś tak naprawdę tego nie potrafił i ja go na tym przyłapałem. Dlatego najlepiej, jak się chce coś do OpenAI zgłosić, to tak naprawdę przez de facto troszkę na okrętkę, bo portal deweloperski, gdzie można API sobie uzyskać i tak dalej, przez platforms.openai.com. I tak naprawdę tam w sekcji pomocy chyba jest kontakt Astry, coś takiego, nie pamiętam teraz, jak się nazywa. I tam generalnie warto takie rzeczy robić. Tam jest send bug report chyba, suggestion chyba, jakoś tak, coś takiego jest. No i wiesz, i najlepiej chyba w ten sposób robić, bo potem na maila fakt z tego, albo i nie, przychodzi na maila potem numer i całego ticketu, całego zgłoszenia, nie pamiętam.
0: Oni chyba nie, ale nie wiem, czy mają taki system. Ale że mają.
1: Tak, tylko najlepiej to zrobić rzeczywiście w ten sposób. Tam wybierasz, czego dotyczy zgłoszenie, czy to jest chat GPT i coś tam, czy i w jakim chyba planie. Już teraz nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, a skoro mieliśmy dzisiaj nie pokazywać, to nie pokazujemy. Natomiast no tak się to robi przez wejście tam na platforms.openai.com, gdzie w przeciwieństwie do innych modeli no po prostu jest send feedback i wybiera się w sumie, jaki typ chyba zdaje się. Albo i nawet w przypadku Google'a nie, albo nie pamiętam teraz, ale jest dużo droga bardziej uproszczona. No.
0: No właśnie. To...
2: No to tyle może o GPT, o czacie GPT. Natomiast taki drugi model najbardziej znany, konkurent, w pewnym sensie bardziej powszechny, bo zintegrowany z kontem Google naszym, czyli...
1: Z talkbackami przy okazji teraz.
2: No, teraz tak. Czyli Google Gemini.
3: Tak, i Gemini to jest taki typowy model, który naprawdę tą multimodalność wykorzystuje do maksa, bo tutaj oprócz tego, że możemy wrzucać pliki z obrazem, pliki oczywiście dokumenty tekstowe, bo też możemy na tekście pracować, on po pierwsze też ma dłuższy kontekst i tutaj może, jak będziemy mówić o tych kontekstach, o tych tokenach, my ciągle o tym mówimy, jeden tokeny to takie jednostki, w których te modele pracują, zarówno jeśli my coś piszemy, czy one nam coś później odpisują. Dla języka angielskiego orientacyjnie jeden token to są z reguły 4 słowa. Dla języka polskiego mam wrażenie, że to jest słowo 2. Różnie z tym jest. Tak jak ktoś tutaj sobie liczy, co to dokładnie znaczy, to tam powiedzmy, że jeden token to jest powiedzmy 2-3 słowa dla języka polskiego, tak orientacyjnie. I Gemini, nawet jeśli pracujemy przez stronę lub przez API, ale właśnie przez stronę, ma dużo większy kontekst, bo domyślnie on ma chyba, nawet nie wiem, czy ten kontekst nie dobił miliona, gdzie GPT, nawet jeśli pracujemy w czacie, no to mamy tego kontekstu tylko 32 tysiące.
0: No ale to też wynika z tego, że Google ma po prostu szybszą infrastrukturę sieciową i ma zaplecze do tego, żeby takie to było szybkie.
3: No chociaż przez API GPT też ma dłuższy kontekst, więc to też mogliby zwiększyć, gdyby
0: chcieli. Mi bardziej chodzi o czas odpowiedzi nawet, nie tyle o jakby liczbę słów na prompt, czy tam na odpowiedź, nie?
3: Natomiast co jeszcze właśnie chciałem o nim powiedzieć, no to właśnie przez to, że on jest taki multimodalny, to właśnie możemy mu władować pliki, tak, dokumenty i tak dalej, ale możemy mu też ładować dźwięki i poprosić na przykład, żeby nam opisał, co się dzieje w tym dźwięku, zrobił nam transkrypt podzielony na przykład nawet na mówców i on będzie w stanie nawet z kontekstu wyciągnąć tych mówców i nam naprawdę sensowny transkrypt przygotować. To się też przydaje, pewnie zaraz tutaj rozwiniemy temat, kiedy możemy też pliki dźwiękowe ładować na przykład do notebooka LM.
0: Opowiedz, co jest darmowe, nie? W sumie, a co jest płatne, bo to jest ciekawe. Ja nie wiem, czy jakby w przypadku GPT wiem, dlaczego warto mi kupić plusa, tak? Już dwie rzeczy powiedzieliśmy. Tak, to głębokie badanie i tam jeszcze kilka innych funkcji. A co w przypadku Google'a? Co do Gemini'a płatnego mogłoby ci tam zachęcić albo i zniechęcić się ewentualnie?
3: Mamy Tutaj teraz się, bo ja więcej znów z tego korzystam przez API niż przez stronę i teraz zastanawiam się, czy w tej wersji płatnej nie dostajemy dostępu do wersji Pro, czy to jest na stronie też dostępne w wersji darmowej. Nie wiem, czy Maciek, ty się bardziej orientujesz?
1: Wiesz co, tam Pro z tego, co wiem, w wersji darmowej to też jest, tylko te limity ma sporo mniejsze i jest jakaś starsza wersja jeszcze tego Pro. No, że tam...
0: Czy to też jest ten to, że w wersji darmowej jest...
1: Niby 2.5, ale...
0: Jest ta ograniczona baza wiedzy, że po prostu on mi mówi o starych rzeczach sprzed roku?
2: Coś tak
0: czy to jest w ogóle problem Gemini'a niezależnie z tego, czy się płaci?
2: To jest dziwne, bo Gemini by się wydawało, że no z Googlem to z wyszukiwarka powinno być najlepiej, tak, pod kątem wiedzy, a tutaj tak nie jest, więc to ja rozumiem, że on do wiedzy tak typowo nie służy, natomiast no i tak dziwne, że on takie ma problemy. Ale z tego, co wiem, tak, ta wersja Pro jakoś ma większą wiedzę chyba. Tam się też dostaje, nie, to nie wiem, czy tam się też nie dostaje, to już na marginesie jakiegoś dysku Google.
3: Chyba tak, bo to jest jako jeden, tak, to jest jako jeden pakiet. Tak,
2: bo to jest jakoś z tym pakietem Advanced, Google One chyba, tak. Albo teraz to już się, Advanced teraz.
1: Teraz to chyba się, jak się nazywa, Pro AI chyba, coś takiego dziwnie. Inaczej to się teraz nazywa właśnie dziwnie. I jeszcze jest trzeci plan Ultra chyba, ale to już jest też droga
3: zabawa. Wiem też, teraz sobie przypomniałem, że na Androidzie jest coś takiego, że jeśli mamy ten pakiet wykupiony, to nie ten Ultra, bo ten Ultra to zresztą podchodzi pod 100 albo 200 dolarów, tam też mamy jakiś rozbudowany generator wideo.
0: A ten najtańszy ile kosztuje?
2: Też jakoś tam...
1: 97...
3: Porównywalne, tak.
1: Tak.
3: Natomiast
1: co ciekawe, na iPhone'ie przez App Store i na stronie Google kosztuje tyle samo teraz, więc...
3: No, ciekawe. Co możemy na Androidzie zrobić, jak mamy to wykupione? Jeśli mamy na przykład jakiś plik PDF gdzieś otwarty, czy to w Chromie, czy gdzieś, możemy wywołać Gemini i on ponoć jest w stanie zczytać cały plik i nam odpowiadać na pytania związane z tym plikiem. No nie mam tego jak sprawdzić, bo nie mam Androida, ale wiem, że Google się tym chwaliło. Co jeszcze możemy zrobić? Oprócz tego, że możemy pracować na dźwięku i na obrazach, to jest jedyny model, który też może pracować na wideo. Nie wiem czemu na stronie tej normalnej Gemini dla zwykłych użytkowników nie możemy na przykład wkleić linków do YouTube'a, ale na przykład jeśli użyjemy strony deweloperskiej, która nam też daje dostęp do funkcji Gemini Live na komputerze, bo normalnie to jest dostępne też tylko na smartfonach ten moment, bo mało to się w Chromie pojawia, ale ogólnie to jest na komputerze. Jeśli porozmawiamy z jakimkolwiek modelem Gemini przez tak zwaną stronę AI Studio, to do tego można się zalogować za darmo, to możemy mu wkleić na przykład link do filmu na YouTubie albo załadować w plik wideo z dysku, no i poprosić go, żeby nam na przykład ten film opisał. I to naprawdę... Widać tutaj też tą multimodalność, bo jak on będzie ten opis przygotował, to nie jest idealne, ale nawet sobie z tym radzi, to też będzie brał pod uwagę nie tylko obraz, ale też dźwięk, który słyszy w tym filmie. Więc widać, on tam faktycznie to multimodalnie przetwarza ten film. Mamy też rozbudowane funkcje gdzieś syntezy, mamy model do syntezy mowy, gdzie też no, tutaj multimodalność jest pokazana, bo możemy mu powiedzieć, jak ma coś przeczytać. Tak poprosiłem go, żeby mi stworzył takie tyfloprzeglądowe heady, mówiąc jak speaker radiowy i faktycznie tak zaczął mówić w tym tygodniu w tyfloprzeglądzie. Słychać było, że tam można mu takie instrukcje też wysyłać. Ale do czego to ludzie wykorzystują? Właśnie na przykład do opisów wideo. Kolejny atut Gemini jest taki, jeśli też planujemy korzystać z tego poprzez API, pod warunkiem, że mamy pełną świadomość, że wtedy nasze dane zostaną wykorzystane do trenowania tego modelu, możemy wygenerować sobie klucz za darmo, tylko no właśnie wtedy płacimy tym, że zgadzamy się, że te nasze zapytania będą wykorzystane do trenowania. I teraz ja myślę, że też warto tutaj zatrzymać się w tych trybach wideo, bo tutaj powiedzieć, bo zarówno GPT i Gemini mają te tryby wideo. Wiem, że Maciek, ty jeden i drugi testowałeś bardziej, ja więcej z Gemini'em akurat, ale jak no, jakby się porównał?
1: Powiem szczerze, że ten GPT jednak jest bardziej niezawodny, jest, jeśli chodzi o... Jakby użytkownik wie, za co płaci, powiem tak, bo Nawet, chociaż nawet jeżeli, bo ja mam też mam teraz tego Advanced'a Gemini, teraz AI Pro. To szczerze mówiąc jest, jeśli chodzi o wideo, to tak samo z myśla, niestety tak samo mu się potrafi przywiesić po dwóch czy trzech zapytaniach. Potrafi się ładnie zapętlić i już nie współpracować, jeśli o to wideo chodzi. A nawet jeśli, w sumie to co Sławek mówił właśnie, to ja się może powtarzał nie będę, bo z moich testów też właśnie wynikało to, że nawet jak jego poprosiłem, ale rozejrzyj się jeszcze raz, a potem wprost, wykonaj zdjęcie jeszcze raz i na jego podstawie opisz. Nie, on dalej szedł niestety w zaparte. Gdzie przy czacie GPT, jak nawet się gdzieś tam raz zawiesić, a mówię, słuchaj, rozejrzyj się jeszcze raz, skup się, bo treść się teraz na pewno zmieniła. I faktycznie jest mi w stanie z dosyć dużą dokładnością, precyzją GPT właśnie podać aktualny, faktyczny stan. To nawet testowałem, słuchajcie, na ostatnio też inną sobie szczoteczkę soniczną dostałem sobie na Dzień Dziecka, no i się okazało, że w sumie to ona jest rzeczywiście inna i chciałem ją rozpracować. I porównałem sobie z instrukcją, porównałem sobie z osobą widzącą. Chat GPT naprawdę mi fajnie powiedział, jak te tryby wyglądają, gdzie co się świeci, generalnie te wszystkie wizualne sprawy, nie? A Gemini niestety się... no dobra, raz mu się coś tam zgodziło, ale 5 czy 6 razy już poległbym, także...
0: Co no, czyli jednak moje wrażenie jest słuszne. Na razie, jeżeli tak. Płacić, to póki co za GPT. Nie za dlatego, GPT. Że Google jest jakoś szczególnie gorszy, tylko jest trochę rozmyty w wykorzystaniu.
1: No generalnie nie wiem, od czego zależy, ale nawet jeżeli, bo dostajemy tego Gemini'a właśnie live z tym wideotrybem za darmo, co prawda też, natomiast no ta jakość niestety jest sporo gorsza. I jeśli w ogóle też chodzi o jakieś takie wyszukiwanie i tak dalej, akurat Deep Research robi całkiem fajny, powiedzmy, bo sobie tam robiłem w Gemini'u. To powiedzmy robi całkiem fajny.
0: Ale... Tak, i ja nawet na darmówce dostałem bardzo długi raport, aby zapytałem o jedną rzecz krótko. I to tak, akurat to fakt, tak,
1: Więc to akurat robi bardzo fajnie, ale to wyszukiwanie. Tak samo jak kazałem, nie jest aż tak, jakby to ująć, lotny. Nie ma aż tak lotnego, jasnego umysłu, powiedzmy, jeśli tak można porównać, jak GPT. Jeśli chodzi o takie zadania wymagające pomyślenia w danej chwili, w danym kontekście. Ja mówię, słuchaj, przetłumacz mi, bądź moim tłumaczem w tym trybie głosowym, live, mówię, przetłumacz mi, tłumacz mi w obie strony, z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie. Mówię, wyobraź sobie, że masz dwóch rozmówców, jeden jest Niemcem, drugi Polakiem i tak. No i okej, zaczął. A potem to się tak zaczął równo wykładać Gemini, że tłumaczył w ogóle dosłownie moje polecenia do języka wyjściowego, powiedzmy, w drugą stronę coś, ale, tak mieszał strasznie.
2: Ale to jest trochę w sumie dziwne, nie? No bo to się...
1: A GPT sobie poradził.
2: Właśnie mi się wydawało to, co mówiłem przy okazji wyszukiwania, że jednak no, Google ma takie zaplecze, ma tego tłumacza Google, ma tą wyszukiwanie.
0: Ale tu chodzi o...
2: Ja rozumiem.
0: Tu chodzi o kodowanie tych modeli.
2: No ja wiem, ale to mi się wydawało, że to jakoś będzie...
0: Ma jakiś sensowniejszy ten...
2: Tak, algorytm, który produkcji tego wszystkiego.
0: Tak, i Google ma... Apple w ogóle ma z tym problem, bo teraz ten artykuł, który mi na przykład podesłałeś wczoraj o tym, że to w sumie nie jest myślenie, no bo to nie jest myślenie, to jest generatywność. Mhm. To nie myśli, no mają rację, tylko że piszą piszą tak dlatego, że po prostu sami
2: żeby się
0: swojego nie mają.
2: Tak.
0: I dlatego tak piszą. Google próbuje nadrobić, no, ma infrastrukturę, ma dane, ma sieć, ma farmy serwerów, ma możliwości i nadrabia, ale niestety przez dłuższy czas, używając GPT, uzyskiwałem konkretne odpowiedzi, natomiast Google mi pisał, niestety nie mogę tego dla ciebie zrobić, jestem tylko modelem językowym.
1: Oj tak, no, niestety, no.
0: I to był właśnie, to był punkt, w którym ja stwierdziłem, aha, czyli to jest po prostu na razie najlepsze.
1: Chociaż na przykład ten przewodnik, który sobie w ramach ćwiczenia pisałem dla młodzieży a propos AI, zrobiłem w sumie w 100% w Gemini'u. Powiem szczerze, to w jakim on mi to stylu napisał, w jakim, jeśli chodzi o formatowanie, ale też o jakby te metodyczne różne rzeczy, o ten taki przekaz, to mnie po prostu zadziwił, ale to wykorzystałem no tak naprawdę wszystko to, o czym też mówiłem.
2: On ma też, bo się domyślam, że on ma jakieś takie lepsze integracje, pewnie tam, nie wiem, że można coś
0: z
2: tak...
0: Z Gmailem, z YouTube'em, z Gmailu, pewnie coś takiego.
1: Kalendarzem.
0: Z kalendarzem Google.
1: Tak, to wystarczy, znaczy... że wspomnisz małpa YouTube, spacja, wkleisz mu linka i powiedz, słuchaj, weź mi treść, co ten film przedstawia. W sensie on wyciąga z tego transkrypt, on nie opisuje stricte filmu, jak być może to AI Studio, natomiast robi cały transkrypt, potrafi podsumować, potrafi tam wyciągać właśnie te wnioski z tego filmu i tak dalej.
0: Ale to trochę, Michał, jak w Wordzie. Tam jak otworzysz Worda nowego dla Microsoft 365...
2: Ale mówisz tego online, tak? Na
0: tak, stronie. Ogólnie, nawet tego klasycznego też. Tak? To ci mówi, naciśnij Ctrl plus I, aby utworzyć wersję roboczą dokumentu przy użyciu Copilot.
2: To Ctrl I?
0: Nie. On tak mówi, Ctrl I. Znaczy, generalnie, czyli
1: tak,
0: generalnie
1: tam jest zaprzęgnięty.
0: Pozwala tam... Google po prostu wykorzystuje swoje atuty związane ze swoimi usługami, Microsoft ze swoimi. Natomiast
2: no wiadomo, Ctrl-I to nie jest skrót jakiś
1: Italic to jest to, co to jest.
2: Italic to jest.
0: Ale nie wiem skąd oni to, czemu oni to tak zrobili. Powinno być kursywa faktycznie.
1: Czyli kursywa.
0: No.
2: Tak. To muszę to sprawdzić, ja tego nigdy nie
0: coś do mnie tak mówi ten Word, ja z tego jeszcze nie korzystałem, no nie czułem, że to potrzebne. Ale ja właśnie...
2: Za chwilkę przejdziemy do Copilota, ale czy coś jeszcze o tym Gemini'u, bo tam o tym wideo pytałeś, Macieja, nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat do końca jakby tego wideo i tego wszystkiego, tych na żywo i... tych rzeczy?
1: No, o wideo chyba nie ma już co się rozwodzić. Ja jeszcze jedynie powiem a propos tych atutów ekosystemu Google jako takiego. Ja się przeprosiłem z Gemini'em, jak miałem, słuchajcie, zebrać wszystkie, podliczyć sobie wszystkie rachunki, faktury, które miałem na mailu za wcześniejszy rok, jeśli chodzi o PITA. Żeby sobie to szybko, słuchajcie, poradził sobie w MIG, podliczył mi wszystko w MIG, dodał 2 do 2.
2: Ale przepraszam, ale to jest tak, że musiałeś jakby wpierw dodać, znikąd, czy musiałeś wpierw
0: włączyć w Gmailu usługi tego Gemini'a, tych sztucznej inteligencji.
2: W Gmailu na stronie, czy po stronie aplikacji?
0: W ustawieniach poczty Gmail.
1: W ustawieniach chyba konta Google, albo on tam proponuje potem, żeby jakby
0: włączył usługi inteligentne, czy jakoś tak.
2: I to chyba z aplikacji Gemini można zacząć i on przekieruje.
3: Pewnie tak, bo tam też widziałam pod menu ustawień rozszerzeń, to się chyba nazywa, tak?
1: Zdaje się, że tak. I odnośnie jeszcze właśnie Gemini'a też ma swoich jakby asystentów, powiedzmy, tylko to się nazywa Gemsy, to są właśnie Gemy i też można sobie je... W ogóle jest jakby predefiniowany zestaw promptów, że masz być dla mnie tak tym. Ale na stronie internetowej, bo z poziomu aplikacji sobie nie można utworzyć własnego Gema, tak zwanego. Możemy sobie też tak jak Custom GPT, czyli tego osobistego asystenta GPT, możemy sobie stworzyć tak samo na bazie Gemini'a. Tyle, że, bo o czym nie powiedziałem, w czacie GPT mamy tak zwany, nie wiem, jak to się tam nazywa, sklep, repozytorium tych asystentów, że możemy je tam też umieszczać i inni sobie je mogą pobierać. I dosłownie odkrywać modele GPT, tak się to nazywa, a w Google chyba zdaje się, że tego nie ma. Ale możemy tworzyć.
2: Ale ci asystenci to jest tak, że to jakieś chodzi o integrację z jakimiś aplikacjami, czy to chodzi o że profile takie, ktoś stworzył profile. Takie boty, powiedzmy.
0: Profile. Takie jakby profile, które jak one się mają zachowywać. No,
2: trochę... w tym sensie, okej. Okay. Natomiast z tym Googlem to tak sobie, znaczy akurat to chyba u mnie, ale może ktoś też tak będzie miał, to może być troszkę problem, bo mam, Gmail to jest moje główne konto prywatne, natomiast do Gemini jestem zalogowany jakimś innym kontem workspace'owym, no i tutaj wtedy to nie wiem, czy to się da zintegrować konto.
1: Nie.
2: No właśnie.
1: Nie, bo on działa per konto.
2: Per konto.
0: Niestety nie.
1: Tak.
2: No trochę logiczne, że tak to jest oczywiście.
0: Znaczy to jest w ogóle logiczne, dlatego no, że trudno, żeby ci z dwóch kont...
2: No wiadomo.
1: My takiego, ale za to takiego Google'a na przykład możemy sobie podłączyć do GitHub'a. Możemy sobie Gemini'a, ale GPT zdaje się, że też możemy podłączyć do GitHuba.
2: I co nam to da?
1: I generalnie, jeżeli sobie programujemy, to pull requesty, może on generalnie może przeglądać repozytoria, które my tam sobie mamy, no i może tam wprowadzać zmiany w kodzie, no i potem pytanie to, czy my to wyślemy w sumie i potem czy auto... No,
2: ale a właśnie, ale taka jeszcze rzecz, bo to teraz tak się zastanowiłem, pracujemy w GPT, mamy jakieś tam swoje konto Gemini i GPT i mamy jakiś fajny czat, coś tam się udało sensownie zrobić, to czy możemy komuś ten czat przesłać, czy udostępnić?
0: W GPT link? Jest funkcja udostępnić, też link się podaje wtedy komuś.
1: Tak.
2: I to jest, ale czaty generalnie są publiczne. Nie, bo no, czaty, jak podasz linka.
0: Nie, no jak podasz linka, no to ten ktoś.
2: Do przeglądania czatu, że możesz ten czat przeglądać.
0: Nie wiem, czy przeglądać, czy pisać też. Chyba tylko przeglądać,
1: no bo spisać stricte możesz ty. Natomiast i chyba to się tej osobie potem nie aktualizuje, zdaje się. Chyba się potem jak im bardziej się aktualizuje czat, to chyba się identyfikator linku potem też zmienia tam po.
2: Aha, czyli to jest taki czat na daną chwilę, taki zarchiwizowany czat do tego momentu, kiedy przesłaliśmy komuś link.
1: Zdaje się, że tak. No. I jeszcze co ja chciałem powiedzieć a propos czata.
3: Czy chcemy coś powiedzieć, jeśli chodzi o Gemini teraz o notebooku, czy to później?
2: Wydaje mi się, że później, bo no nie wiem, chyba że krótko, znaczy, bo nie wiem, dużo tego jest i nie wiem, czy to nam dużo wyjdzie o tym notebooku, czy to w ogóle zdążymy, czy...
3: Krótko można powiedzieć o tym, co to jest.
0: Ja nie używałem, więc chętnie tutaj, jeżeli coś możecie... Tak.
1: Ale jeszcze zanim, właśnie, bo mi się przypomniało, co miałem powiedzieć.
2: To potem będzie Copilot.
1: Ale a propos tych różnych współpracy między modelami, słuchajcie, to można nawet zrobić tak, no bo każdy z tych modeli coś może nowego zaproponować, że tak powiem, ma własny ogląd, dystans, świeży kontekst i tak dalej, świeży umysł.
2: I my tak możemy... wszyscy korzystamy z GPT potem, jak przyjdzie co do czego.
1: Tak, chociaż ja powiem tak, że ten swój przewodnik, który tam zrobiłem w Gemini'u, wrzuciłem do GPT z prośbą o jego ocenę, podsumowaniem, bo Gemini stwierdził, nie, no panie, tu jest 100%, w ogóle tu jest w ogóle super wszystko. A sobie się, dobra, wsadzę go do GPT i zobaczymy, co mi powie. Nawet tym modelem 4 o mniej podstawowym, nierozumującym. No, panie, tutaj to jest 85%, bo brakuje jeszcze tego. Tutaj by się jeszcze przydało to i tamto. Sugestii mi nawyliczał sporo.
2: To się ewidentnie dobra. Wychodzi, że GPT jest no, najmądrzejszy, taki najbardziej finezyjny i taki mimo wszystko...
0: Bo ma najwięcej danych. Nie? No,
1: tylko jeśli mu chciałem... Tylko jak chciałem, żeby kontynuował stylem Gemini'a, to za Chiny mi nie chciał tego robić. W końcu się wkurzyłem. Stwierdziłem, dobra, przekopiuję to, co mi wypluł GPT. Stwierdziłem, dobra, Gemini, słuchaj, GPT mi zrobił to, weź mi to, zrób po swojemu, według swojego stylu i uwzględnij te uwagi, co o nich myślisz. Taka, wiecie, naganianie jeden na drugiego to tak ja, naprawdę,
0: ja,
1: nie?
0: To tak, ja tak zrobiłem, tylko że bardziej tak mówię, w formie filozoficznej rozmowy.
1: I nie, że to podhajpowałem wszystko. I naprawdę, potem oba modele doszły do porozumienia, że wow, to jest piękne 96%, że to jest po prostu super przewodnik i w ogóle. Ale to jest, jak się ma te dwa, powiedzmy, co najmniej dwa modele, między którymi można takie poniekąd uczucie zazdrości, jeśli to można tak ująć. Ale generalnie, że jeden poprawia drugiego, fajna sprawa na naprawdę... Jak się pracuje przy większych projektach? No.
2: To dobrze, bardzo złożone. Notebook LM. Cóż no to takiego jest?
3: No to w dużym skrócie Notebook LM to jest taka usługa, która pozwala nam załadować źródła. I źródłem może być dokument w praktycznie dowolnym formacie. Może być strona internetowa. Może to być plik dźwiękowy, tylko żeby też nie był za długi.
1: To znaczy, wiem, że godzina... Microsoftu nie działają, że się wetnę Microsoftu dokumenty nie chciały mi działać. Ani do CX-y, ani... jak się nazywa? PowerPointy.
3: A to ciekawe.
1: Tak. PDF-ki, TXT-ki, RTF-y mi działały jak najbardziej i linki.
2: Na marginesie to się trochę głupio obsługuje, bo trzeba chyba pojedynczo to wrzucać, że tam określony typ pliku. Chyba nie ma tak, że można dowolne pliki, tylko jest tam albo dokument, albo link, albo YouTube link osobno. Trzeba to chyba wybierać za każdym razem. Chyba, że się mylę, ale to jakoś tak zniechęcające.
3: To znaczy, no, jeśli chodzi o dokument, no to tam chyba też pliki audio wchodzą. No linki to rozumiem, dlaczego to miało być osobne pole edycji. No tak, no bo to tutaj wpisujemy link, tam chyba też jeszcze z dysku można wybierać. Natomiast kiedy już sobie te wszystkie źródła załadujemy, damy mu chwilę na przetworzenie, no to po pierwsze dostaniemy streszczenie tego, co napisaliśmy i teraz z tym naszym notesem, bo tak to się nazywa, możemy po prostu rozmawiać, możemy mu zadawać różne pytania, poprosić, żeby nam stworzył skrót w formie listy, na przykład tak, bo to generalnie z tym rozmawiamy, ale też możemy poprosić, żeby nam wygenerował podcast. No i o tym, jeśli ktoś słuchał tych przeglądów, to słyszeliście, jak to wychodzi. Potrafi nawet teraz te podcasty tworzyć po polsku. W języku angielskim to w ogóle te podcasty możemy kierować w czasie rzeczywistym. Możemy w każdej chwili wsiąść je, bo to generalnie wygląda tak, że mamy dwóch prowadzących. Jest głos męski i głos żeński i sobie debatują o tych naszych źródłach. Tam możemy też na początku wpisać pytanie, na czym mają się w tym podcaście skupić. W wersji angielskiej też możemy w każdej chwili wciąć się w dyskusję i zadać jakieś pytanie. No, w wersji polskiej niestety tego nie ma. Też czasami on to niektóre rzeczy dziś wymówi dziwnie, takie trochę czasami angielskie zwroty się pojawiają, rozpakujmy to, co to moje ulubione słowo. Ale nawet mu to wychodzi. Więc możemy mu załadować kilka źródeł, na przykład właśnie porównujemy może jakieś no, sprzęty właśnie, może jakieś specyfikacje powklejamy i chcemy potem sobie gdzieś to wszystko uporządkować, no to można sobie taki podcast wygenerować, posłuchać,
0: no okay. A jak teraz to wyjdzie. Powiedzmy, że
1: do nauki,
0: zbieram jakiś materiał, powiedzmy, do artykułu na temat telefonu i piszę zbiór kompletnie luźnych notatek, na przykład kompletnie pierwsze wrażenie, że o Jezu, jaki ciężki, nie? Albo na przykład, nie wiem...
2: Ale kto piszesz? Ty piszesz?
0: Tak, ja piszę, robię sobie listę notatek. I to nie jest przecież artykuł.
1: Tworzyć, tak.
0: Po prostu chodzi o to, że ja sobie spisuję wrażenia, takie ulotne, które gdzieś potem wylecą z głowy. Żeby później to aha, no tak, tu jest, tu nie wiem, tu jest
1: przy
0: wprowadzania, tu coś tam. Tak. Czy on potem jest w stanie mi z tego, nie mówię, że napisać zaraz jakiś tam cały artykuł, bo nie o to chodzi też, ale wygenerować coś, co mi zbierze te notatki, czy ja je później jakoś tam obuduję w cały długi inny tekst i tak dalej, czy...
2: I tak, i nie, bo to do tego GPT mi się wydaje jest bardziej, bo ten notebook LM, on bardziej jakby skompiluje źródła, które tam dodasz, tak bardziej, nie twoje.
0: Ale no właśnie, bo źródłem są moje notatki.
1: Bo notatki teraz, też można konwertować do źródeł.
0: I teraz ja chciałbym je uporządkować i wokół nich zbudować jak urdzenia wiedzy jakiś tekst, nie?
3: Może coś byłby w stanie stworzyć. Ja mu wysłałem jako źródło całkiem długi podcast, który trwał ponad godzinę. To akurat była recenzja słuchawek. To ta recenzja była porządkowana, ale no, było tam trochę luźnych myśli, gdzie na przykład omawiałem wygląd fizyczny urządzenia. To wiadomo, jak się to w podcastach u nas robi. I jak poprosiłem, żeby później, jak on mi ten swój podcast stworzył, swoje streszczenie, żeby właśnie gdzieś moje myśli podsumował, poradził sobie z tym.
0: Okej, okay, no czyli coś można.
2: I co on tam jeszcze, że przy każdym tej, bo on ma taki specyficzny interfejs, prawda, że on opisuje w akapitach, znaczy przedstawia coś tam i tam są takie przyciski, że właśnie można chyba zapisywać do notatek, to rozumiem, że on, gdzie on to zapisuje, czy do źródeł, o co w tym chodzi, tam są takie jakieś przyciski, prawda?
1: Jakby najpierw do notatek, do...
2: Notatek, taki, co rozumiesz, przez notatkę?
1: Luźnych notatek, które... Bo to jest tak, że w celach tam bezpieczeństwa i prywatności, jeżeli ty odświeżysz dany czat, to nie jest jak w GPT, że on się zachowa w historii.
2: Aha.
1: Tylko on się wykasuje. I w momencie, jak tobie się dana wypowiedź jego spodoba, na tyle jest warta uznania, dajesz sobie tam bodaj, albo dodaj do notatek, albo zapisz do notatek jakoś tak, nie pomnę teraz, i te wypowiedzi są potem dostępne, notatki są potem dostępne w zakładce studio, bo mamy generalnie trzy zakładki, źródła, czat i studio. I w studio mamy dostępne właśnie owe notatki. I on jeszcze z nich, i ty je sobie możesz przeglądać, ty możesz sobie tam jeszcze dopisywać, je edytować. Natomiast jeszcze z nimi, żeby one weszły w skład stricte tego źródła, czyli de facto materiału treningowego dla danego notatnika, bo to jest wszystko odseparowane od siebie. Jeden notatnik to jest jakby jeden profil jakby troszeczkę, w sensie nie, inne notatniki jakby nie mają ze sobą komunikacji, wszystko jest oddzielone. I tak, i jak skopiujesz sobie już tę wypowiedź do notatnik, jako notatkę, możesz ją potem skonwertować jako źródło. Pod przyciskiem albo skonwertuj wszystkie notatki jako źródło, albo sobie zaznaczasz konkretne notatki, bo checkboxy ładnie tam są, pola wyboru do zaznaczania każdej notatki. I te konkretne notatki sobie możesz potem skonwertować jako źródło. No i potem też tymi źródłami manipulować, jak sobie z kolei przejrzysz zakładki źródła, też nimi manipulować, wyłączać lubię włączać i on te źródła, jak je wykluczysz, nie będzie w ogóle brał pod uwagę podczas pracy nad, no generalnie jeśli chodzi o tego czata. A jak je włączysz, no to z powrotem ma do nich dostęp i będzie mógł z nich korzystać. To dotyczy tak naprawdę wszystkich źródeł, bo no bo i tych YouTube'ów wszelkich, które sobie dodasz i strony, ale też tych właśnie notatek, nie?
2: No ja korzystałem do podsumowywania plików audio i takie 45-minutowe jakieś audycje czy kilka odcinków na YouTubie bez problemu mi zrobił transkrypcję, przy czym musiałem też napisać, o co mi chodzi, że na przykład nie chcę szczegółowych wstępów, podsumowań, bo on takie ma tendencję, że robi ładny wstęp, na końcu powtarza się, robi taką klamrę trochę jak w jakimś wypracowaniu, takie podsumowanie. No i to trzeba troszkę napisać, może to się da doprofilować gdzieś w profilu.
1: Skonfiguruj notatnik, przycisk. Jest.
2: Aha, o, no to ja muszę to porządnie potestować. I gdzieś tam, ale no jest to bardzo, bardzo obiecujące, że takie YouTube może bez problemu opisywać.
1: Działa to naprawdę bardzo fajnie. Dany notatnik możesz też komuś udostępnić, zarówno z ograniczonym dostępem, czyli stricte ty wpisujesz maile konkretnych ludzi, ale od bodaj 2 albo 3 tygodni, chyba nawet 2,5, coś takiego, jest możliwość udostępniania publicznego linku do notatnika. Ja sobie zrobiłem taki eksperymentalny dostęp na Apple, żeby tak... No i ja wiem, 85% skuteczność w sumie to jest, bo no też być może jak już ma... Nie wiem dlaczego tak. Czy jakieś audycje są... Bo ja tam Tyflo podcastów sporo nawrzucałem właśnie. Ja tam gdzieś artykułów z Tyflo z mojej szuflady Piotra. No to w pewnym momencie gdzieś tam troszeczkę zaczął się gubić, ale i tak no to działa. Generalnie. Dosyć zgrabnie. Takie podstawowe gesty, bo go tym nakarmiłem. Powiedzmy jakieś takie meandry z obsługi iPhone. Wszystko to generalnie fajnie ci potem w tym czasie zrobi.
2: I jest też aplikacja Notebook LM na iPhone'a, prawda?
1: Jest.
2: Od pewnego czasu.
1: Jest, no.
2: Ktoś korzystał takie... jakoś, coś też, ktoś wiemy więcej? Bo ja nie korzystałem jakoś tak czynnie jeszcze.
1: No ona ma swoje bolączki troszeczkę, bo tamte, niektóre z przycisków chyba mam, z tego co pamiętam, chyba gdzieś tam są niepoetykietowane, mało ich jest, to nie są poetykietowane, ale to co jest najbardziej wkurzające, to, że ten voice-over przechodzi ci poniekąd, nie wiadomo, odpalasz apkę, on ci przechodzi w tryb tej takiej jakości, jakbyś przez telefon rozmawiał, o. No, niestety. I nawet jak zminimalizujesz apkę, dobra, na chwilę się ustabilizuje, potem znowu...
2: No ale wiesz, to w GPT w trybie głosowym, ale to jest coś innego, bo to się nagrywa.
1: A to jest co innego, bo jakbyś z tym rzeczywiście rozmawiał, to by było... A tutaj niestety tak jest na porządku dziennym. To, czego nie można zrobić w aplikacji, To nie można dostosowywać tego podsumowania audio tak zwanego, czyli podcastu, który ci generuje. Owszem, możesz go wygenerować, ale on ci zrobi wedle swojego widzimisię, w sensie na źródłach i tak dalej, bo na stronie jest ten przycisk, możesz sobie tam wszystko wpisać, też ile ma ten podcast trwać. Mało tego, możesz go zrobić imiennie, że no dobrze, to mamy wśród naszych słuchaczy Michała, który chciał się dowiedzieć o tym i o tym i on to centralnie powie, więc, albo ona, nie? Więc to można sobie na stronie, w aplikacji niestety nie. I jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła teraz. Dobra, chyba sobie nie przypomnę. No, generalnie tam, języka generowanych treści sobie nie możesz chyba, zdaje się, w aplikacji ustawić, bo ja miałem taki śmieszny przypadek, nie wiem dlaczego. Konto Google'a mam ustawione na polski. Język systemu iPhone'a mam ustawiony na polski. Google LM, ten aplikacja obsługuje język polski. Nie wiem dlaczego. Podcasty.
2: Po niemiecku?
1: Streszczenia, podsumowania mi się w ogóle i notatniki mi się nazywały po niemiecku. Wszystkie.
2: No może źródła jakieś. Nie.
0: Duchy śląskiej autonomii się odzywają.
1: Bo to jest tak, że niezależnie od źródeł, jak sobie dodasz, bo źródła, jeżeli są po angielsku, powiedzmy coś, to one w tabelce ze źródłami, czy tam na liście w aplikacji, one będą po angielsku, owszem. Ale
2: informacja będzie po polsku. Informacja ma być przetłumaczona, tak?
1: Tak. Notatnik też się nazywa sam, w sensie on się sam jakby inteligentnie nazywa, a nazwę można zmienić, ikonki nie. Dlatego mi wyszło chyba tam pracownik niebinarny pracownik techniczny dostępny Apple. Nie? Albo, albo czerwone jabłko nowości o systemach Apple, coś tam. Także to generalnie działa wszystko z tym Jamie. I na stronie można sobie ustawić właśnie tak mówię, język generowanych treści. Tam sobie przestawiłem na polski i już generalnie wszystko
0: potem. I to jest ten twój projekt, który podałeś na grupie na Apple?
1: No. Tam go troszeczkę zaktualizowałem o historię sprzętu, o specyfikacje, o coś tam, a do tego czas swoją drogą użyłem akurat Perplexity i też to do Perplexity sobie może też przejdziemy potem. Natomiast no tam sobie to wygenerowałem z kolei.
0: Okej.
1: I rzuciłem mu jako źródło jedno wielkie.
0: Ja już wiele więcej nie powiem, bo po prostu z tych dwóch, o których mówiliśmy wcześniej, korzystam, o innych nie wiem właściwie.
2: A jako fan Microsoftu wiesz coś więcej na temat Copilota?
1: Jeśli mogę, to bym odnośnie cen, jeśli chodzi o tego Google LM-a, bo wersję darmową owszem mamy. Do 50 źródeł możemy tam zmieścić. I to chyba, nie wiem, czy chyba jest jedyne ograniczenie, zdaje się. Chyba że czegoś nie wiem. Natomiast w wersji płatnej do 300 tych źródeł możemy tam zmieścić, więc zasób mamy sporo. I jeżeli kupimy sobie tego Gemini'a, znaczy tego AI Pro całego od Google'a, ten cały pakiet, to nie dość, że te 2 terabajty dostajemy, tam chyba nie wiem, czy YouTube'a Premium przy okazji, nie? Ale dostajemy też właśnie dostęp do tej wersji plus LM-a, tego notebooka.
2: I do tego Gemini'a też.
0: To jest w tej cenie tych 100 zł?
1: Tak.
0: To jest 2 terabajty?
1: 2 terabajty, no.
0: A to zaczyna być interesujące, bo ja mam 200 gigabajtów.
2: Gemini i ten? Wow, jeżeli to... Powiem tak, to by nawet za 200 było w miarę.
0: Nie, za 200 to nie, ja już bym nie kupił, bo jeszcze mam, wiesz, i GPT, i Office, i to wszystko. Nie?
2: Ale mówię, gdyby tak, że to też kilka usług jednak takich dość istotnych, nie, jeżeli ktoś korzysta rzeczywiście z tego wszystkiego.
1: I coś z YouTube'em chyba przy okazji, ale... Tego nie pamiętam.
0: Premium Family pewnie ja bym chciał mieć.
1: Chyba zdaje się, że personal, w sensie dla indywidualnego tylko, ale chyba jest.
0: To trochę lipa, ale też nie ma co narzekać z kolei. Za 100 to nie jest źle.
2: No tak. A Microsoft, Copilot?
0: To właśnie ja stwierdziłem, że to jest taki klonik GPT w wersji darmowej.
3: To się bazuje na GPT.
2: I Microsoft bardzo to inwazyjnie tak promuje, ale mam wrażenie, że to bardziej działa w tych Microsoft dla firm, ale to też tak w Stanach gdzieś tam, w tych firmach. To chyba rzeczywiście
0: znaczy
2: tam...
0: Nie, on działa po polsku. Nawet ja mu kiedyś wprost poleciłem, napisz mi artykuł o tym i o tym, bo jestem tam ciekaw, byłem ciekaw, jak on tworzy te teksty. 7 czy 8 stron mi napisał, ale on żeby mnie to jakoś szczególnie porwało, to...
2: Ale on na jakichś gorszych modelach, o ile pamiętam, GPT w ogóle korzysta.
0: Tak, no przewagą Copilota jest kontekstowość współpracy z Microsoftowymi narzędziami, tak jak samo jak Gemini w Google. Jeżeli jest ci to z jakichś przyczyn potrzebne, to pewnie warto się wgłębić. Jeżeli nie... No to...
2: Ale rozumiem, że nikt z was nie korzystał tak realnie, że w Wordzie, w Outlooku, nie wiem.
3: Ja mogę powiedzieć tylko, jak to działa w GitHubie. Akurat nie korzystałem z tego osobiście, natomiast obserwowałem osobę, która z tego korzystała, bo Copilot na GitHubie teraz dostał dosyć dużą aktualizację, która zrobiła z niego agenta, czyli to po prostu znaczy coś tyle, że on jest w stanie pracować z całym repozytorium, ale nawet też sam z siebie wysyłać tak zwane pull requesty, czyli wysyłać zmiany do kodu, zgłaszać swoje błędy. No, to wychodziło różnie, bo w publicznych repozytoriach Microsoftu, Microsoft dużo swojego kodu ma dostępne otwarcie. Było widać, że tam naprawdę wymyślał rzeczy, które wychodziły mu średnio, tam inżynierowie go musieli co chwilę poprawiać. Natomiast przykład z życia, tutaj znajomy chciał zaktualizować rozszerzenie tłumaczące do Hammer Spoona, bo ono tam tylko wspiera tłumacza Google do jakiejś starszej wersji, a chciał właśnie, potrzebował takiego lepszego tłumaczenia, no między innymi do tej gry, o której Patryk mówił, i stwierdził, no dobra, jest ten Copilot nowy w GitHubie, mam VS Code'a, spróbuję to przetestować. Swoją drogą, integracja z tego VS Code'em dla czytnika ekranu jest naprawdę genialna, bo tutaj znów mamy dodatkowe dźwięki, kiedy on myśli, kiedy on pisze, kiedy on skończy pisać, chyba też są rzeczy czytane do nas w ogóle. VS Code to świetny edytor, jeśli chodzi o dostępność, i tutaj też te funkcje AI zostały świetnie zrobione. Mniej więcej, on go poprosił, zczytaj mi kod z tego repozytorium, podał mu link do tłumacza tego, do NVDA tego hiszpańskiego, który tam wspiera, tam chyba z 6-7 usług wspiera właśnie GPT, wspiera DeepL-a, wspiera Binga, wspiera Google'a, i mówi, przeportuj mi to wszystko do Hammer Spoona. I on to przeportował. Bez tam, z tego co go pytałem, to jakichś dużych zmian nie musiał prowadzić. Po prostu czytał ten kod, który
2: i co,
3: tam
2: wszystko był kod. API, tak. API wprowadzony i potem co, działało?
3: Tak, mimo to, że to jedno, ten NVDA to jest Python, Hammer Spoon to jest Lua.

0: 9 tysięcy znaków, bo on
1: To mało, to jest mało.
0: Powyżej, to, bo on generuje to jakimś Python generatorem i tam on chyba są jakieś Python też limity.
2: Tak.
0: Tak, i tam są jakieś limity. 36, 38 kilobajtów to największy plik, jaki widziałem z metadanymi w Wordzie. Autor pliku jest Python generator, więc to no dobrze, jest ciekawe.
1: A jakbyś chciał te XT wygenerować, to normalnie można wszystko?
0: Normalnie możesz, to mi nawet wyrzucił chyba 10 stron albo więcej.
2: PDF-ka, HTML-a, jak coś w Markdownie i potem przekształcasz, znaczy, bo on generalnie...
0: On bardzo lubi Markdowna, bo on sobie robi szablon, a potem go uzupełnia tekstem.
1: A te PDF-ki takie w miarę dostępne, jak się czytało przeglądarką, takie z akapitami, takie w miarę czytelne dla nas?
2: A chyba nawet, chociaż jak ja mu kiedyś kazałem za starych czasów wygenerować plik, tam gdzieś tam jakieś szkolenie potrzebowałem, a nie mogłem formularza znaleźć z dostępnym PDF-em, który w sensie by miał interaktywne te pola formularzy i coś tam, nie? No i kazałem GPT to wygenerować, to raz coś zrobił, a potem była jedna wielka porażka. Ale to było za czasów jeszcze, jak nie było tak na szeroką skalę tych modelów rozumujących. Teraz może by mi się to udało lepiej. Ja za pomocą tego modelu rozumującego wygenerowałem sobie, słuchajcie, audiogram do aplikacji Zdrowie, sfałszowany, żeby przetestować wsparcie słuchu w AirPodsach. I do tego stopnia to się ulepszyło w sumie, że portował mi prawidłowo plik, rekordy zdrowotne sobie prawidłowo zaczytał, czyli w wynikach zdrowotnych w sekcji słuch wyszło, że jestem głuchy jak pień. Natomiast z jakichś powodów już ten konfigurator tego wsparcia słuchu nie chciał mi w ogóle tego zaczytać tak naprawdę. Ale sukces już był, naprawdę, bo i te wszystkie częstotliwości, które tam rzekomo miałem uszy poniszczone, to ta aplikacja Zdrowie bardzo ładnie widziała, więc to już się dzieje, potrafi.
1: Mhm. No i też przeglądarka, jeżeli ktoś używa Microsoft Edge, ona ma jakoś zintegrowany ten pasek Copilota, jest jakiś skrót klawiszowy i chyba tam można szybko wysyłać informacje. Nie wiem, czy stronę, czy wpisać do Copilota, czy zadawać pytania. Nie wiem do końca, jak to działa, ale wiem, że no, Microsoft to dość intensywnie promuje. Ale chyba nikt z Edge'a nie korzysta tak czynnie.
2: Nie, niestety.
3: Tak, wiem tylko, że Chrome też doczekał się podobnej integracji z Gemini'em, na pewno na razie możemy...
0: To rozszerzenie GPT jest do przeglądarek jako wyszukiwarki chyba nawet. Można używać zamiast Google normalnie jako web search takiego GPT.
1: Ale co, jak to, i wtedy są tak, jakbyśmy wpisali coś do GPT? Że co to,
0: nie, to tak jak masz w pasku adresu...
1: GPT pytali.
0: Tak.
1: Mhm. To nie wiem, czy bym chciał. Jakby to, jakie to by linki, jak to wtedy, co on by nam wypluwał? Odpowiedź? Nie, tak trochę, nie, znaczy rozumiem, o co chodzi, ale zastanawiam się, wiesz, że wpiszemy i wtedy co, jak on nam, bo googlowskie to nam, no, wyszukiwanie nam linki pokazuje, reklamy, linki i tak dalej. No a to GPT to co by była tylko odpowiedź GPT i... To ciekawe.
2: Ja teoretycznie to rozszerzenie na iPhone'ie chyba, zdaje się, mam włączone i jakoś mi to chyba działać nie chciało w sumie, więc nie wiem, o co chodzi. Mhm. Chyba, że ja czegoś nie wiem, ale, bo teoretycznie je mam na iPhone'ie, no. Ale słuchajcie, to jest paradoks, bo a propos tego w ogóle wyszukiwania całej tej historii z opisywaniem obrazów i tak dalej, i tak dalej, że pierwsze tak naprawdę, no bo tak, no Copilot jest oparty na GPT, prawda? Ale tak. GPT pierwotnie, to on tak naprawdę tego nie miał. Dostał to Copilot, no bo było wielkie boom, prawda, na to jeszcze przed Be My AI, że opisuje obrazy, że przeszukuje sieć i dopiero potem pierwotny GPT dostał tak naprawdę najpierw wyszukiwanie w sieci, a potem opisywanie obrazów, nie? No takie. Mhm.
1: No są jeszcze inne modele, nie wiem na ile szczegółowo i długo chcemy o nich mówić, bo one nie są ani jakieś, znaczy...
0: Są dobre, ale są albo dla wąskiego grona użytkowników, jakiś tam wycinek typu, pewnie powstają jakieś naukowe, językowe. Natomiast te, które chyba omówiliśmy, to są takie dla najszerszego grona użytkowników.
1: No wiem, że są te modele, ten Claude, który do pewnych zastosowań, to wiem, że Piotr, ty tego jakoś to używałeś i nawet chyba tam ceniłeś w miarę, prawda? Że
3: to znaczy, ja może Claude'a nie tyle jeszcze, natomiast co mogę powiedzieć, to jest też od osób, które go używają bardzo dużo i też miały okazję porównywać go do

0: czy do DeepSeeka, czy nawet do innych modeli gdzieś, to Claude jest bardzo dobry w jednej rzeczy, mianowicie w programowaniu. On jest ponoć najlepszy zawsze gdzieś na topie tych rankingów, benchmarków tak zwanych.
1: To ściga się zawsze z tym Google Pro Demin Gemini'em.
0: Ściga się, tak, po tym względem, ale tutaj no, to testował znajomy, który zawodowo jest programistą i mówił, że faktycznie nic Claude'a do tych zastosowań nie pobija, co też odbija 3.7.
1: się na... Hmm?
0: 3.7, jeszcze czwórki zwłaszcza, bo jeszcze czwórka teraz wyszła.
2: Dostępna strona, jakaś funkcjonalność, tak dla nas coś wiemy, bez problemu można korzystać?
0: Interfejs jest dostępny z tego, co wiem, natomiast wiem, że on jest jakoś droższy. Chyba jest jakiś dostęp darmowy, natomiast on jest dosyć ograniczony, a nie wiem teraz, ile kosztuje abonament, ale
2: czyli
0: wiem,
2: to jest taki, czyli to już tak testować nie ma co, bo to do takich osób rzeczywiście, co wiemy po co, wiemy dlaczego chcemy to kupić i co z tym zrobić potem.
1: Nawet jeśli o to kodowanie chodzi, to te limity też nie są jakieś znowu bardzo duże właśnie, więc płaci się sporo.
2: GPT nam wystarczy na nasze potrzeby.
0: Tak, można też
2: nieprofesjonalne.
0: Tak, on też może opisywać zdjęcia ponoć bardzo sensownie. To ci, którzy na przykład korzystają z JAWS-a, chociaż nie wiem, czy to w Polsce u nas jest włączone, bo od tej wersji 2024 mamy ten, co się nazywa Picture Smart AI. I co ciekawe, tam do tych bardziej szczegółowych opisów właśnie jest wykorzystywany Claude. I te opisy ponoć wychodzą całkiem sensowne. Jeszcze chciałbym o jeden typ modeli zahaczyć, już też tutaj nie będę długo się zatrzymywał i to jest też fajne dla tych, którzy mają mocniejszy komputer i na przykład chcą sobie, nie wiem, dużo zdjęć opisać albo chcą naprawdę gdzieś, żeby te nasze informacje nie wychodziły, czyli wszelkie modele lokalne i tutaj takie dwa modele, o których myślę warto wspomnieć tak najbardziej z moich testów, to mamy modele od Mety, tutaj są modele z serii Llama, taki najnowszy to jest Llama, no wyszła Llama 4, ale Llama 4 to jest za dużo, żeby uruchomić ją na komputerze takim powiedzmy osobistym. Natomiast mamy Llama 3 i teraz mamy też model Gemma od Google'a, czyli to jest taki trochę, no, dużo, dużo mniejszy brat Gemini'a, natomiast on jest na tyle mały, że spokojnie go można uruchomić na komputerze prywatnie. No tutaj musimy mieć mocną kartę graficzną, jeśli ktoś ma Maca, no to te wszystkie nowsze Maci to jak najbardziej go uruchomią, natomiast to trzeba też mieć trochę więcej RAMu, przynajmniej te 16 GB RAMu. Ja tutaj najlepiej, żeby było przynajmniej, no ja mam procesor M4 Pro, gdzie mam 24 GB RAMu. No to Gemma w wersji średniej, czyli takiej, która ma 12 bilionów parametrów, miliardów, przepraszam, tutaj to oznaczenia są różne, no to zajmuje mi 6 GB RAMu. Jeśli uruchamiamy to na komputerze na przykład z Windowsem, no że generalnie uruchamiamy narzędziem Llama, no to musimy mieć kartę graficzną, która tyle RAMu będzie miała. To generalnie są karty NVIDIA. Jeśli ktoś chce bawić się w AI lokalnie na komputerze, no to zdecydowanie wtedy lepiej kupić kartę z serii RTX od NVIDIA, a niż kartę AMD Radeon, bo wszyscy generalnie gdzieś na tej NVIDIA się skupiają. No i co możemy robić, jeśli taki lokalny model mamy? No też możemy z nim rozmawiać. Możemy nawet opisywać zdjęcia, co czasem mu wychodzi, czasem mu może wyjść gorzej. Tutaj też bardzo trzeba uważać na halucynacje, ale gdybyśmy na przykład mieli sytuację, a wiem, że na przykład do tego skrypty powstały, jakby ktoś chciał sobie całą bibliotekę zdjęć opisać. Mamy kilkaset zdjęć do opisania, nie chcemy tego wszystkiego wysyłać do GPT, na przykład, bo właśnie może mamy jakieś inne osoby, nie chcemy, żeby te zdjęcia wędrowały, ale chcemy mieć takie ogólne opisy dla siebie. No to takimi lokalnymi modelami można. Są też takie modele zoptymalizowane pod programowanie konkretnie, które no, przez to, że działają lokalnie, działają na tyle szybko, to też możemy wykorzystać do jakiegoś autouzupełniania kodu szybkiego i tego typu rzeczy można sobie uruchomić lokalnie, zintegrować właśnie z, no, czy właśnie z VS Code'em, czy po prostu rozmawiać przez różne aplikacje. Jeśli ktoś chce się interesować, to też w internecie można znaleźć dużo informacji, jak co ludzie polecają, to też dynamicznie się zmienia, bo co chwilę nowe modele wychodzą, tak parę miesięcy temu ten najlepszy model to była ta Llama od Mety, na przykład właśnie do zdjęć, a teraz wyszła ta Gemma nowa i ona jest jeszcze lepsza i pewnie za jakiś czas wyjdzie coś jeszcze lepszego. W międzyczasie DeepSeek się pojawił, czyli taki też model myślący, który też można w pewnym stopniu uruchomić lokalnie. No tam co chwilę nowe rzeczy się pojawiają.
2: Ten DeepSeek dostępny, bo tyle szumu było, a to dla nas coś sensownie? W sensie taka funkcjonalność, coś, ktoś, wiemy?
0: Nie wiem, jak jest z jego oficjalną stroną. Wiesz, że to jakoś można też właśnie uruchomić albo lokalnie, albo na takim mocniejszym sprzęcie na Hugging Face'ie. I to tam jakoś działa. No, ja się akurat tym jeszcze nie bawiłem.
2: No to gdzieś kiedyś była ta aplikacja niedostępna chyba, nie? Coś kiedyś był problemy.
1: To znaczy ona jest teraz w miarę, tak naprawdę ta aplikacja, tam może jeden przycisk jest niezetykietowany chyba, a tak zazwyczaj chyba jest spoko. Natomiast z DeepSeekiem to ja mam podstawowy problem tej natury i to jest w ogóle jakiś paradoks w ogóle.
3: A jest tego w ogóle nie jakoś, nie ufam za bardzo temu rozwiązaniu w sumie.
1: No bo to jednak, wiesz, nawet tam w polityce prywatności gdzieś tam stoi, że tam jak się korzysta z tego ich, to tam serwery chińskie, coś tam. Ale już pomijając jakby, tylko skupiając się na dostępności, to nawet nie na dostępności, na możliwości zalogowania się na stronie internetowej, słuchajcie, to po pierwsze w aplikacji na iPhone'a mamy możliwość zalogowania się z Apple'em, na stronie już nie, ale jak ja chcę zalogować się mailem, ale zresetować sobie jakby hasło, żeby przekopiować sobie tego fejkowego, powiedzmy, maila z utworzonego przez Apple'a, mimo że tam przecież na Boga konto jest, tak? No bo tak. Ja je stworzyłem. A ten stwierdza, że nie znaleziono konta, konto niezarejestrowane, coś tam. Więc się nie da w ten sposób. Jak ja bym to wiedział, to pewnie bym się z Googlem od razu, ale jakoś tak wolę z Apple'em. I numer telefonu...
2: No, może z Googlem też. Ciekawe, czy by z Googlem zadziałało.
1: Też z Googlem tak, bo na stronie jest baner do zalogowania się z Googlem.
2: W tym sensie, wylogowanie przez
1: tak,
2: Google, o to chodzi.
1: Rozumiem. Z Applem nie ma, więc...
2: Rozumiem.
1: No, i się troszkę uziemiłem w ten sposób. Ale jakoś chyba korzystałem z tego na stronie. Strona też wydaje się być dostępna. No tylko warto mieć na uwadze, że GPT i Gemini... Boże, dobrze mówię, tak. GPT i Gemini... Copilot chyba też, no, zresztą oparty. To są po polsku, nie? Interfejsy mają po polsku.
2: Tak.
1: Natomiast Claude, jak i DeepSeek, interfejs jest po angielsku. Więc jeżeli to by dla kogoś była bariera językowa... A czemu ja o tym Claude'ie w sumie mówię? Bo on nie dość, że w sumie dobry w programowanie, to te teksty też jakieś fajne pisze w sumie, powiem szczerze. Jakoś tak... Jest coś w tych tekstach, taki polot, troszkę takiego... Nie, ja nie umiem tego słowa im wyrazić, ale jakoś tak przyjemne dla ucha, dla oka po prostu jest, że fajnie się to czyta.
2: No tylko szkoda, że finansowo to wychodzi z tego, co mówisz, że ta wersja darmowa taka, mówicie, no ograniczona dość,
1: zdecydowanie
2: więc jednak
1: jest...
2: to...
1: Zwłaszcza kodowanie, wiesz, ja nie wiem jak o ten tekst, bo ja tam wiesz, jeszcze limitów ja w sumie osobiście nie wyczerpałem, też nie korzystam z tego jakoś nałogowo, bo nie miałbym co robić, tylko testować modele, ale...
2: A korzystał ktoś z tych polskich modeli? Mam na myśli Bielika i ten drugi...
1: Ja tego Pluma trochę próbowałem. No i było niestety trochę Plum jak śliwka w kompot, dlatego że... No to... Ja mam mieszane uczucia w sumie, bo on może i w polski jest dobry, zresztą też to gdzieś tak potwierdzają te...
2: Ale chodzi, że formułuje ładnie teksty, natomiast chodzi gorzej z wiedzą, tak? Z
1: gorzej
2: takim
1: z wiedzą i gorzej z nawet takim przeszukiwaniem konstruktywnym, powiem szczerze, więc jeżeli nasze państwo wspaniałe chce to wdrożyć, ten model do swoich przyszłych usług, to się musi naprawdę sporo jeszcze żeby to nakarmić bardzo ładnie.
2: Jeżeli to nakarmi i będzie wąsko pod te aplikacje konkretne...
1: To będzie tam, raczej dobrze.
2: To może być dobrze, nie? Jak to będzie tylko tak raczej hermetycznie dobrze, bo... pod to...
1: Tak, bo tak naprawdę wszelka pomoc prawna na przykład, jak nakarmi jakimiś kodeksami, jakimiś ustawami, gdzieś coś powiedzmy tym, jakimiś sprawami podatkowymi, różnymi dla obywatela, coś tam, no to powinno być okej. Okay. To też taki jest zresztą cel tej cyfryzacji dalszego postępu, żeby właśnie gdzieś tam tych urzędników odciążyć, powiedzmy, żeby jakoś tam dać obywatelowi no, sztuczną inteligencję, czy to w samej aplikacji Jam Obywatel, czy na gov.pl zdaje się chyba też.
2: A ten Bielik?
1: A tego szczerze mówiąc nie testowałem w ogóle, to nie wiem.
3: Ja też jeszcze, ja to mówię, po prostu testowałem to, co mi się sprawdzało, aż tak się nie wgłębiałem w inne modele. Czytam trochę o nich, ale jakoś tak opisy nie brzmiały zachęcająco, więc po prostu dlatego niekoniecznie.
2: A z takich haseł, bo jeszcze gdzieś tam w notatkach podczas przygotowywania się do audycji padło coś o jakiejś temperaturze. O co to chodziło? Że temperatura czegoś, ale nie wiem, to ty Maciej coś chyba...
1: Wiesz co, no bo generalnie jest taki parametr iść zarówno tak bardziej do regulowania w sumie w API tak naprawdę, jak model ma być w sumie dokładny i stabilny, a jak ma sobie pozwolić na zmyślanie i na kreatywne tam powiedzmy odjazdy, prawda, mówiąc kolokwialnie, więc i zdaje się, im ta temperatura jest ustawiona na niższą wartość, no to jest zimniej, więc on jest bardziej, prawda, przekładając za nasze, sztywny, chłodny, trzyma się faktów bardziej, a im jest goręcej, im jest ten współczynnik wyższy, tym on bardziej. Ale to niestety też może, kreatywny może bardziej być, może bogatsze opisy dostarczać na przykład, ale może halucynować przy okazji, więc na to warto uważać. I tak naprawdę, no to nic, że to jest w API, bo tak naprawdę jak my czatowi powiemy, czy to będzie GPT, czy jakikolwiek inny, słuchaj, tutaj możesz sobie pozwolić na kreatywność, tu jest teraz burza mózgów i tak dalej, pokaż co potrafisz, użyj tam powiedzmy różnych...
2: To on to zrobi, tak.
1: I będzie bardzo, przedstaw to w sposób humorystyczny, to wtedy się nie do końca musi trzymać faktów. Ale jak powiesz, trzymaj się suchych faktów, to automatycznie temperatura wtedy zjeżdża, mimo że my tego nie widzimy, nie?
3: Tak.
1: Na pokrętle tak zwanym tym.
3: Okay, czyli no. Co?
2: I tak naprawdę ja myślę, że my się powoli zbliżamy do końca, bo myśleliśmy, że może omówimy jeszcze kwestię korzystania z tych usług przez inne aplikacje, ale zdaje się, że chyba o tym będzie trzeba zrobić osobny podcast, tym bardziej, że są takie życzenia, żeby jednak być może te aplikacje jakoś tam pokazywać, demonstrować, prezentować.
3: Co jeszcze zostało nam? Chyba o Perplexity coś mówiłeś, Macieju, prawda, że coś korzystałeś.
1: Tak, generalnie jako taki powiedzmy zamiennik. Bo ja powiem tak, ja mam teraz trochę problem, dlatego że GPT, jak się go odpowiednio podkręci i go się stonuje, to on już jest niemal tak samo dobry jak Perplexity w sumie tak naprawdę.
2: A przepraszam, co to było to Perplexity? Co ono takiego ma? Czym się charakteryzuje w stosunku do... co to jest za usługa w ogóle? Za model?
1: To jest coś takiego, co ma służyć generalnie wyszukiwaniu. To taka trochę... W uproszczeniu mówię.
2: To jest to, co zakupy jakoś wyszukuje? To jest to?
1: A wiesz co, to akurat ja robiłem z GPT wtedy.
2: Bo gdzieś mi się zdawało, że na WhatsAppie jest jakiś bot chyba tego Perplexity, który właśnie tak, ktoś tam się nim zachwycał, za dużo powiedziane, ale ktoś bardzo chwalił na jakiejś grupie to.
1: Właśnie, Androidowej. A propos bota, też mamy dostęp do czata GPT, to też jest, o tym było w tych przeglądzie. Amerykanie mają, że mogą się dzwonić na numer telefonu, natomiast my, jak sobie dodamy do WhatsAppa i jeżeli numer nasz konta jest powiązany z czatem GPT z kontem, no to wtedy korzystamy dokładnie z tych samych limitów. Jeśli mamy wersję plus, to na WhatsAppie tak samo możemy sobie z tym konwersować i pliki i audio możemy mu wysyłać, w sensie wiadomości głosowe.
2: No mi to ona właśnie coś, mi to nie chciało coś działać. Jakiś miałem z tym też problem, niestety, powiem szczerze.
3: A ja nie próbowałem jeszcze.
1: A ja, mi to działało dosyć ładnie.
2: Przepraszam. Tylko powiem, że Michał Dziwisz w którymś podcaście w Tyflo Przeglądzie opowiadał z kolei o tym GROK. To jest, nie wiem, ku na końcu, nawet nie pamiętam.
1: GROK przez K.
2: Czyli GROK.
1: To jest. Nie, bo GROK przez Q.
3: Czy
1: to jest model do transkrypcji.
2: To jest od Twittera ten model, to jest od Maska, tak? To jest
1: jakoś tam. Przez K.
2: I to jest integrowane w Twittera, ten model? Nie.
1: Znaczy on, ten GROK przez K. Jest grok.com, tak swoją drogą.
2: Bo on mówił, że w Unigrama, że z Telegrama Pro można z tego korzystać, jak się kupi Telegrama Pro.
1: Tak. I ja powiem szczerze, on jest dobry, powiedzmy, jak kogoś nie stać na przykład na to, żeby sobie kupić nie Gemini'a, tylko tego GPT, to ten grok w darmowej swojej wersji ma całkiem spoko limity, całkiem fajnie to pisze też, i w sumie zadowalająco te zdjęcia też opisuje i tak dalej, bo on to może robić. Jest think, czyli myśl, czyli rozumuj w groku, tylko tam śmieszne chyba 4 wiadomości można mu wysłać, jak się nie ma planu płatnego, więc i zaraz jest, że się kończy limit. A w GPT jednak jak
2: to na X-ie też działa? Wie ktoś?
1: Wiesz co? na pewno przeszukuję też wszelkie tweety właśnie, aż teraz jak się to nazywa. No, w każdym razie z X-a, no, to to, bo to jest też tam rzeczywiście zintegrowane i on szuka zarówno w no, wszelkiego rodzaju Google'ach, ale właśnie też w X-a przeszukuje, no. Mhm.
2: No dobrze, a ten Plexity, ten Perplexity, no to chyba nie warto, jakby rozumiem, że
1: też... Znaczy powiem tak.
2: A to się, teraz rozwija, ja już mam... to się rozwija w ogóle, przepraszam?
1: To znaczy to się o tyle rozwija, że oprócz deep researchy, bo głębokich badań, to doszło mu coś takiego, tylko w planie płatnym, co się nazywa labs, generalnie laboratoria. I to polega na tym, że jakby tworzy się cały też projekt od zera, tam się go karmi całymi plikami. On tam robi z tego naprawdę przedziwne rzeczy, bo sam z siebie robi sobie różne wykresy, wizualizacje, żeby lepiej pomyśleć, żeby się skupić. Jakieś pliki markdown sobie robi. To, co ja w tym logu widziałem, co on wyczyniał. W każdym razie zajmuje mu to maksymalnie 9 minut. I tak naprawdę taką skondensowaną dawkę wiedzy w sumie ze źródłami, to jest chyba troszkę podobne do tych deep researchy, tylko wydaje mi się, że tych źródeł może mieć trochę mniej też, albo właśnie, na pewno krócej mu zajmuje to robienie tego, bo jest napisane, że do 9 minut maksymalnie, że się musi zmieścić, a deep research, no to jednak jest powiedzmy te 5 do tam pół godziny chyba, czy jakoś tak, nie? To jakoś chyba podobnie jak w GPT tak naprawdę. No i darmowi użytkownicy mają deep research, czyli w sumie tą wolniejszą, aż dokładną wersję, a ten lapsy to jest wersja stricte zarezerwowana dla tych, co mają Perplexity Pro. Ja sobie to w sumie wziąłem testowo na miesiąc, żeby sprawdzić. No, powiedzmy, że to sprawdza tam jakoś. Ja na pewno lubię sobie, właśnie, a propos też halucynacji i niedawania się, powiedzmy, temu, to prócz tego, co wcześniej powiedziałem, czyli czy aby na pewno jesteś pewien oceny odpowiedzi, a na jakiej skali procentowej i tak dalej, to warto jest też sobie właśnie odpowiedź, albo nie, nawet tego samego prompta właśnie, co samo zapytanie, zadać w takim Perplexity i żeby zobaczyć, czy on zwróci te same wyniki. Bo jak się pokrywały, to znaczy, że halucynacji nie było, jest okej, okay, można... Są trzy wyszukiwania dziennie, takie pro search, właśnie w wersji pro, że on tam chyba do 20 paru źródeł potrafi podać i odpowiedzi bardziej rozbudowane i takie naprawdę fajnie się to czyta nawet. Mm-hmm. Więc ja, ale dla większości użytkowników starczy ta darmowa wersja tak naprawdę, bo te tak naprawdę wyszukiwania, powiedzmy zwykłe, nie te pro, to też tam, no tak... chyba na zasadzie standardowego GPT, ale ja mam wrażenie, że fajniej on to podsumowuje. Mało tego, wybiera sobie najlepszy model, jaki uzna do danego zapytania, jaki mu się model przyda. To nie jest, to czasem nie jest adekwatne niestety, no bo co auto to auto, tak? Auto to się dawno na drodze rozkraciło, a nie... No. W każdym razie kwestia jest taka, że modeli w Perplexity też jest troszkę. Od tych nierozumnych poprzez te rozumne, tak? Mhm. Czyli powiedzmy ta 4O jest, ale jest O3. Bodajże
2: nie,
1: O4.
2: Dobra, to już...
1: I tak no, dalej, to jest...
3: To już są szczegóły, słuchaj.
1: Ale to jest tam... wszystko. I tak naprawdę można sobie w ten sposób też testować, który on się tak naprawdę sprawdzi, no, który najdokładniej przeszukuje. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że no, te rozumujące, no to... proces trwa dłużej, tak? No bo on sobie musi przeanalizować, no. No i to by było... Voice Mode też jest na stronie internetowej, tylko w trybie pełnym przeglądarki zmaksymalizowanym, bo tak go nie uświadczymy.
3: No, okej. Okay.
1: Po prostu.
2: No i chyba myślę, że to...
1: I aplikacja też jest w miarę spoko dostępna, jeśli chodzi o iOS-a. Na Maca też ona jest. No. Można się pobawić.
3: No, kiedyś chyba właśnie możemy...
2: Chyba dobrnęliśmy do końca. Ja myślę, że na pewno części będzie można jeszcze zrobić albo część drugą, albo rzeczywiście może nie tyle część drugą, co audycję opisującą te poszczególne aplikacje. Chociaż o niektórych z nich było.
3: Strony. Bo na było, ale to tak jak, na sucho, to wiesz.
2: Tak jak mówiliśmy, mówię, że kiedyś było, bo tylko zasygnalizuję, że na Macu mamy to OCR, które może rozpoznawać tak nam te obrazy, tylko nie wiem do końca jakim modelem. Mamy...
0: Albo GPT GPT albo lokalne modele.
2: Aha, albo aha. Mamy wtyczkę, mamy kilka wtyczek do NVDA, lepszych, gorszych, ale do siebie dość podobnych, które rozpoznają nam z kilku modeli. Mamy te translatory, a te wtyczki nam mogą też tłumaczyć, whisperować, nagrywać, whisperować, czyli przetwarzać audio na tekst, czy nawet z mikrofonu. Mamy aplikacje natywne na Windows, przynajmniej od GPT, na Windowsa, na Maca. No z Gemini'em to jest tak, że mamy tylko przez stronę, no i mamy integrację takie, powiedzmy, skille, jak Amazonu skille, które można w Androidzie włączać w systemie jakby gdzieś tam, szczególnie
3: albo
2: w
3: z aplikacją
2: wersjach.
3: Google po prostu. Albo z mamy też autonomiczną aplikację Gemini na iOS.
2: No tak, tak.
3: Mhm. I na iPad OS-a. Nie wiem, czy na iPada jest osobna, czy to sama, ale chyba jest.
0: Jest to sama, ale chyba teraz ma interfejs iPadowy.
2: Notebook LM też mamy na tego tak. iPhone'a, tak? Czyli właściwie tutaj ten grok, jeżeli ktoś chce, no to ma Telegrama Pro, no to może sobie z tego ponoć darmowo korzystać z tej wersji. Nie
1: jako alternatywa do GPT, jeżeli by limity wyczerpał, to też, bo tam on ma sporo dla darmowych, jeżeli by, prawda, to też. Aplikacja Groka, powiem tylko jeszcze, że była troszeczkę bardziej dostępna. Teraz się troszeczkę coś zepsuło, parę doszło niezetykietowanych przycisków, ale co najważniejsze, interfejs strony webowej już jest po polsku, bo był jeszcze do 2 tygodnie temu był po angielsku.
2: No tak. Jest też jakaś kosmiczna aplikacja, o której zapewne Piotr zrobi podcast. Nazywa się Bolt AI. I ona... Bolt AI? Nie wiem, tak. Pomyliłem? Tak. Tak. Się z Bing pomyliło, czy z czymś. No i ona to w ogóle ma jakiś setupowski mod, znaczy w sensie ona, co ona ma? Wszystko ma. Może
0: tak,
2: wszystko.
0: To jest takie centrum dowodzenia, które nam pozwala nawet nasze czaty z ChatGPT zaimportować. Natomiast wtedy rozmawiamy przez AI, co może nam wyjść taniej, ale też ona po prostu wspiera wszystkie możliwe modele świata, i to nie przesada w sumie, od lokalnych po cloudy, Gemini, GPT i wszystko jeszcze po środku, i możemy po prostu sobie takie profile tworzyć, na przykład, nie wiem, mamy jakiegoś asystenta do opisywania zdjęć, który nam opisuje GPT, bo nam się podoba, ale mamy asystenta do programowania, który nam od razu przełącza się na clouda i ma innego prompta, można to jakoś z zewnętrznych aplikacji też pracować z tym, szybko zaznaczyć jakiś tekst i powiedzieć, żeby on nam coś z tym tekstem zrobił. Można dołączać różne rzeczy. No, aplikacja generalnie bardzo rozbudowana. No, na pewno coś będzie więcej o niej. Wiem też, że autor pracuje nad dużą aktualizacją, wersją drugą, która ponoć ma być zapisana od zera, więc nie wiem, czy nie poczekam na tą aktualizację, zanim coś zrobię, żeby to się zaraz nie przedawniło, ale no, to jest, jak ktoś ma Maca, to sobie warto z setupa ściągnąć, zwłaszcza, że w setupie też dostajemy parę, w każdym planie dostajemy trochę kredytów na różne aplikacje, które AI wykorzystują, i tam między innymi, nawet jak ktoś nie ma abonamentu na GPT, ale chciałby właśnie w tej zewnętrznej aplikacji się tym pobawić, no to no całkiem sporo wykorzystania można sobie pozwolić, można sobie tego Bold AI ściągnąć i potestować.
2: No to też ciekawe.
1: Właśnie, ostatnia rzecz, o której zapomniałem, jeśli chodzi o różnicę między trybem głosowym w GPT i trybie tekstowym, to zauważyłem, że w tym trybie głosowym on mimo wszystko, mimo że on sieć przeszukuje, to potrafi sobie bardziej zmyślić niż i nie dosprawdzać czegoś niż
3: tak,
1: w
3: bo on ma szybko odpowiadać, dlatego
1: tak. Więc niestety, jeżeli nam zależy na precyzyjności, żeby coś sprawdzić w wiarygodnych informacjach, lepiej z nim po prostu pisać, a nie tak gadać.
2: No, kiedyś rozmawiałem na tematy fachowe chyba z 25 minut i nagle się w połowie, w którymś tym jakby cofnął i mi podał jakiś inny model urządzenia, o którym już dawno zapomnieliśmy, o którym z 10 minut temu mówiliśmy, okay. ale szybko go naprostowałem. O tym już nie mówimy, przecież mówiłeś, że ach tak, racja, tak, racja. No to takie typowe, można powiedzieć.
1: Tak, więc no tutaj i też możemy, prawda, i oceniać te odpowiedzi w każdorazowo i czaty. W sumie chyba warto to robić, bo wtedy algorytm jakoś tam uczymy, te czaty, które my tam oceniamy, też są gdzieś tam przesyłane, weryfikowane, więc w ten sposób ulepszamy i w Gemini'u, i w GPT-ku, w Groku, chyba też w GPT platforms openai.com, jeżeli chcemy zgłosić, tak podsumowując, jakiś problem z samą usługą, samą w sobie w ogóle, a w Google'u jest po prostu tam odpowiedni przycisk w ustawieniach, gdzie można wysłać feedbacki.
2: Myślę, tak, że wyczerpaliśmy temat. To jest 4 godziny ciekawych dyskusji, ciekawego wstępu dla kogoś, kto się chce tematem jakoś głębiej zainteresować. Chciałem bardzo podziękować za rozmowę i za to, że przyjęliście moje zaproszenie do podcastu. Przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj o usługach sztucznej inteligencji, o AI, głównie o czacie GPT, ale nie tylko. Audycję zrealizował Tomasz Bilecki, a gościem programu był Kamil Żak, Maciej Walczak i Piotr Machacz. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Dzięki śliczne.
0: Dziękuję. Ja również dziękuję.
3: Do następnej rundy, może o aplikacjach.
2: O, może o tak aplikacjach, jest. Ale to musisz, ty Windowsowe musisz, no ja też pewnie protestować, musimy coś bardziej, chociaż na Windowsa tak prosto nie jest. Podcast prowadził Michał Kasperczak, dziękuję.
4: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas z nami, czyli z Tyflo Podcastem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o usłudze Spotify i o aplikacji, która pod systemem iOS pozwala na łatwe i stosunkowo komfortowe korzystanie z tej usługi. A rozmawiać będę z Państwa i moim gościem, którym jest Marcin Konieczny. Witaj, Marcinie.
1: Witam Ciebie, Alu, i witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Tutaj mam nadzieję, że wspólnymi siłami, na zasadzie ja będę zadawać pytania, a Ty będziesz opowiadał o usłudze Spotify, uda się nam przybliżyć jej funkcje i możliwości, tak aby słuchacze mogli się tutaj ewentualnie zapoznać i już z jakąś taką wstępną wiedzą korzystać z tej stosunkowo, pewnie zgodzisz się, prostej aplikacji, ale takiej pozwalającej uprzyjemnić sobie czas i tutaj pozyskać także różne informacje. Gdybym na samym początku mogła Cię poprosić o taki najogólniejszy zarys, czym jest usługa Spotify, do czego służy tutaj, jak no ogólnie do czego służy, po prostu jak tutaj można z niej korzystać i czy jest odpłatna i jak Ty ogólnie oceniasz jej działanie?
1: Usługa Spotify jest to usługa cyfrowego odtwarzania muzyki, streamowania, które takie popularne słowo w ostatnich latach bardzo się stało, tych serwisów też powstało sporo. Z tym, że akurat Spotify był jednym z pierwszych i chyba tak najbardziej rozpowszechnionym, szczególnie tutaj w naszej części świata. Na obecną chwilę dysponuje on ponad 30 milionami utworów z rozmaitych gatunkach. Jest tam zarówno muzyka poważna, również popularna, rozrywkowa. Bywają też czasami jakieś podcasty, ale tutaj niestety z tym jest trochę gorzej z wyszukiwaniem. Były też kiedyś audiobooki, również w języku polskim. Wiem, że jest jeszcze możliwość oglądania, streamowania wideo, z tym, że chyba na terenie Polski jest to niedostępne. Mi się nie udało niczego znaleźć.
0: Aha, rozumiem. A czy ta usługa jest odpłatna, ma jakieś warianty odpłatne, darmowe? Jak to wygląda na obecną chwilę?
1: Jako jedyna posiada wersję z możliwością używania jako wersję darmową, oczywiście z ograniczeniami, taką w pełni, bo chyba żaden z pozostałych usługodawców nie takiej możliwości nam nie daje. Mamy również wersję premium, jak i również od jakiegoś czasu też bardzo popularną wersję premium dla family, czyli taka wersja dla kilku osób w rodzinie.
0: Ta wersja premium family, jak się domyślam, służy temu, że wygląda podobnie do samej opcji premium, natomiast pozwala korzystać na kilku urządzeniach na przykład, tak? Czy tam pozwala jakby do jednej opłaty podpiąć kilka kont, tak, użytkowników?
1: Ta druga opcja, czyli jakby możliwość, jest jedna osoba jest jakby właścicielem tego konta premium, i może dodatkowo dodać 5 osób, które będą korzystać na tych samych zasadach z zachowaniem oczywiście swoich kont odrębnych i również playlist, również utworów, które sobie pododawały, albumów. Więc tutaj wszystko będzie zachowane, ale będą korzystać z tej pełnej funkcjonalności serwisu. Jasne. I oczywiście jest to odpowiednio tańsze.
0: A jak wygląda właśnie, bo tutaj mówisz, że tańsze, kwestia tych odpłatności opcjach tych premium i tej premium rozszerzonej, tej familii.
1: Jeżeli chodzi o konto premium, to jest opłata miesięczna, wynosi ona 19 zł 99 groszy. Jeżeli chodzi o wersję premium family, to jest 29,99. I tutaj nie ma znaczenia, ile osób jest dodanych do konta premium. Kiedyś była ta różnica, od jakiegoś czasu za tą kwotę 30 zł możemy 6 osób mieć na w jednym pakiecie.
0: Jasne. Dzięki. To teraz zapytam Cię o taką kwestię tutaj. Jak oceniasz ogólnie działanie tej usługi w kontekście dostępności przed i po aktualizacji, która była ostatnio?
1: Jeżeli chodzi o dostępność, to Spotify raczej zawsze był stosunkowo dostępny, chociaż różnie z tym bywało. Bywały rzeczy, które było ciężko po prostu się do nich dostać, było to mniej wygodne. Jeżeli chodzi o ostatnią aktualizację, to nie dość, że wszystko według mnie prawie jest dostępne. Czasami kursor voiceovera potrafi się zgubić, no ale to taka przypadłość, myślę, że wielu aplikacji. I cały interfejs został przebudowany, stał się bardziej podobny do standardów używanych w aplikacjach od firmy Apple, czyli z podziałem na zakładki na dole. Jest to bardzo wygodne, bardzo przejrzyste i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dostępność, to spokojnie można uznać, że aplikacja jest w pełni dostępna.
0: Możemy też chyba powiedzieć, że nawet osoba, która nie miała z nią styczności, po stosunkowo krótkim czasie będzie w stanie w pełni z niej korzystać, dlatego że można powiedzieć, że aplikacja jest dosyć intuicyjna. Wszystkie jakieś odnośniki, nazwy są na tyle sugestywne, że bez problemu można się zorientować, czego dotyczą i jakby tutaj z opanowaniem menu, czy też już później jakichś podłączy, można spokojnie sobie dać radę. Na tyle są opisane dobrze, że nie stanowią żadnych zagadek, prawda?
1: Tak, zgadzam się. Tutaj jest wszystko bardzo właśnie przejrzyste i każda osoba, która weźmie telefon lub tablet z iOS-em i zainstalowaną aplikacją, nie będzie miała większego problemu, żeby bardzo szybko się zorientować w działaniu tej aplikacji.
0: To ja jeszcze tutaj zapytam o taką kwestię, gdyby ktoś, czy też dla porównania, czy dla sprawdzenia jakoś ewentualnie, jak będzie dla niego to bardziej wygodne, chciał skorzystać z usługi Spotify normalnie przez komputer, czy tutaj powinien korzystać ze strony jakiejś, czy też jest dostępna jakaś aplikacja, która ułatwi korzystanie z tej usługi?
1: Jeżeli chodzi o korzystanie z serwisu Spotify, jest możliwość właśnie korzystania przez stronę internetową, przez takiego web playera. Jest to, powiedzmy, do obsłużenia zmieniało się to na przełomie kilku lat również, ale nie jest to wygodne. Dodatkowo można zainstalować aplikację desktopową, która pozwala trochę wygodniej korzystać z tego serwisu, ale też nie jest to bardzo wygodne, nazwijmy to tak.
0: Jasne, czyli dla wytrwałych opcja, tak?
1: No może nie dla wytrwałych, ale myślę, że na pewno nie dla użytkownika, który nie jest zbyt zaawansowany, bo tutaj często po prostu trzeba pewne triki stosować, żeby się to dało obsłużyć. Ja szczerze mówiąc z tego korzystałem bardzo rzadko właśnie z tego powodu. Było to dla mnie niewygodne i najczęściej właśnie korzystałem i korzystam na urządzeniach mobilnych, bo jest to po prostu dużo, dużo bardziej wygodne. Jasne. Można też skorzystać z takiej aplikacji Blind Spot, która umożliwia korzystanie przy pomocy skrótów klawiszowych i jest to dostępne jedyna wada jest taka, dla niektórych oczywiście wada może być, że żeby z tej aplikacji korzystać, trzeba mieć konto premium. Nie da się skorzystać z wersji darmowej.
0: Aha, rozumiem.
1: Zresztą no, odsyłam też do podcasta, który był na łamach Tyflo Podcastu zamieszczony o aplikacji Blind Spot. Jest ona darmowa do pobrania. Nie wiem dalej, czy jest rozwijana. To już było jakiś czas temu.
0: Ja tutaj pytam właściwie bardziej w tym kontekście, żeby uzupełnić informacje, jeśli ktoś nie miałby możliwości korzystania pod systemem iOS, a chciałby tutaj w Windowsowym środowisku spróbować sobie, to tak jak Marcin tutaj powiedział. Dobrze, to może przejdziemy teraz...
2: To zanim przejdziecie kroków, dalej, tak? To może odbierzmy telefon, bo w międzyczasie nam się telefon pojawił. Aha. Patryk się do nas dodzwonił.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałem poruszyć taką kwestię, jeżeli chodzi o porównanie z racji tego, że jestem troszeczkę takim użytkownikiem, no można powiedzieć trochę takim wygodowym. Ja korzystam z różnych serwisów muzycznych, między innymi racji tego, że jestem w Playu, to korzystam w tym momencie akurat z aplikacji Tidal, nie wiem jak to się ten teraz czyta. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację Spotify, to której też korzystam, to akurat w tym wypadku korzystam z aplikacji Spotify za darmo. I muszę powiedzieć jedną uwagę, jeżeli chodzi o korzystanie, jeżeli się chce korzystać z aplikacji Windowsa, to muszę powiedzieć, jakie są różnice między iOS-em a Windowsem, jeżeli ma się Spotify'a free.
0: Tak, super, danego. Super, bardzo fajnie, to słuchamy.
3: Różnica polega na tym, że jeżeli używamy aplikacji Windowsowej i jeżeli wpiszemy sobie na przykład, że chcemy słuchać albumu na przykład jakiegoś tam zespołu i wybierzemy sobie ten album, to będziemy w przypadku aplikacji na Windowsa będziemy słuchać ten album, natomiast co dwie piosenki będą nam się wkradały reklamy, które najczęściej dotyczą serwisu Spotify i to są reklamy, które to są takie dialogowe reklamy. Oprócz tego jeszcze a propos reklam, to powiem jedną denerwującą rzecz, która występuje w aplikacji Windows, ale to już za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację iOS, jeżeli byśmy chcieli wykonać taką samą analogiczną sytuację, posłuchać sobie jakiegoś albumu, to owszem, pierwsze dwa utwory zostaną nam zagrane z tego albumu, natomiast pozostały jakiś utwór, który pójdzie po tym utworze z albumu, który słuchamy, będzie wylosowany jakiś tam byle jaki utwór, po prostu Spotify ma coś takiego jak Discover New Music, czy jakoś to się tyczy, odkryj nową muzykę, czy jakoś tak. I wersja darmowa tutaj w przypadku iOS-a polega na tym, że on sobie losuje z tego Discover i odtwarza zupełnie piosenki niezwiązane z gatunkiem, którego my słuchamy. No ja na przykład, że lubię muzykę rockową, słuchałem sobie albumu Kultu i w pewnym momencie po prostu mi zaczęła grać pani Jennifer Lopez, co w ogóle nie ma wspólnego z Kultem, mimo że słuchałem albumu po prostu jego. Także taka jest zależność, jeżeli chodzi o wersję iOS-ową, że tutaj no nie wiem, może ja nie znam sposobu, ale nie posłuchamy sobie całego albumu. Owszem, jeżeli sobie playlistę zrobimy jakąś z piosenek, no to my ją sobie wysłuchamy, ale jeżeli chcemy wysłuchać całego albumu, to będą się takie kwiatki nam zdarzały, zamiast reklam.
1: To widocznie zdarza się, ta opcja występuje, jeżeli chodzi o aplikację na iOS-ową na iPhone'ie. Na tablecie już coś takiego nie występuje. Jest to takie dodatkowe ograniczenie właśnie wersji free. Te dodatkowe utwory niezwiązane z albumem pojawiają się dlatego, że Spotify jakby proponuje nam utwory, które mogą być powiązane, utwory lub zespoły na podstawie tego, czego słuchamy w danej chwili, lub też utwory, których słuchały osoby, które również słuchały tego albumu, który my w danej chwili słuchamy. Dlatego tak jest właśnie w aplikacji na iPhone'a.
3: Jeszcze obiło mi się coś o uszy, natomiast ja nie miałem okazji z tego sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Tam z rozmową z kimś dowiedziałem się, że ponoć jest aplikacja Spotify na system Windows 10 w sklepie Microsoft. Nie sprawdzałem, jak to jest pod kątem dostępności, ale znając aplikację ze sklepu Windows, to raczej chyba bym się nie spodziewał jakiejś rewolucji, bo ja już mam jakieś tam zetknięcie z aplikacjami Metro, więc raczej nic dobrego się nie spodziewam. Natomiast co jeszcze powiem a propos Windowsowej wersji Spotify? Tej typowo desktopowej. Jest jedna rzecz, która bardzo irytuje darmowych użytkowników, a mianowicie jeżeli sobie przeglądamy jakieś tam albumy czy ogólnie zasoby Spotify'a, w pewnym momencie pojawia się bardzo irytująca ramka i NVDA zaczyna czytać http://www.atframe.coś tam.com. I w tym momencie to coś zasłania nam w ogóle korzystanie ze Spotify'a. Trzeba co chwilę robić alt-tab i potem po to, żeby zminimalizować program i po to, żeby do niego wyjść, po to, żeby ta jakaś tam reklama, czy co to tam się nam pojawia, znikło. I musimy od początku jeszcze raz, nawet jak byliśmy na 50. pozycji, iść po prostu kursorem od samego początku, bo niestety nam wraca do góry i przeglądać całą listę, pod warunkiem, że nam się znowu irytująca reklama, jakaś tam rameczka z reklamą nie pojawi. Żaden adblock niestety ani nic na to nie pomaga, także taka jest...
1: Tak, bo to są aplikacje, reklamy w samej aplikacji. Od jakiegoś czasu właśnie Spotify dodatkowo poza reklamami, które puszcza pomiędzy utworami jako reklamy dźwiękowe, dodatkowo wyświetla takie reklamy. Również się to pojawia na aplikacji na iPhone'ie.
3: Ale mam nadzieję, że w kupionej wersji Spotify'a już tego nie ma.
1: Nie ma w ogóle reklam. Jeżeli ktoś ma wykupioną wersję premium, tam reklamy nie występują, nie ma żadnych ograniczeń.
3: Znaczy, ja na razie mówię, ja to tego Spotify'a tak używam, jeżeli czegoś nie ma w Tidalu, którego akurat używam, a ja nie spotkałem się z tym, żebym czegoś w Tidalu nie miał, no może jednego zespołu nie było, jakiegoś tam jednego albumu, natomiast tak powiem, mimo że to nie jest aplikacja, audycja o Tidalu, to powiem, że Tidal, moim zdaniem Tidal na Windowsa jest o wiele lepiej dostępny niż aplikacja Spotify. Ma bardzo fajne, rozwijane menu, takie jak ma na przykład strona Google'a, jest dużo lepiej dostępna. A tu w przypadku akurat iOS-a jest gorzej, porównując do Spotify'a.
1: Ja. A czy z aplikacji na komputer Spotify'a korzystasz z wersji oficjalnej, czy z wersji tej beta?
3: No ja korzystam z wersji oficjalnej, a...
1: Bo podobno jakaś wersja beta była, która była bardziej dostępna z syntezatorami mowy.
3: A to ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że są jakieś wersje beta.
1: Kiedyś była, można było to zdobyć w internecie i to podobno było bardziej dostępne. Ja tego nie testowałem, ale
3: te wersje beta,
1: takie informacje się pojawiały.
3: Tak po prostu da się je pobrać, czy trzeba gdzieś się zapisać?
1: Tak, to kiedyś można było pobrać ze strony Spotify'a.
3: Kiedyś, ale teraz nie wiadomo, jak to jest.
1: Nie wiem, nie tak jak wspomniałem, ja korzystam głównie na urządzeniach mobilnych.
3: Właśnie, proszę mi powiedzieć, jak jest ze stroną Spotify'a, bo może strona Spotify'a sama w sobie, ten webowy player, nie generuje tych głupich reklam, bo...
1: Generuje inne reklamy, również są...
3: Ja wiem, jeżeli jest adblock włączony? Bo ja mam adblocka przeglądawcy.
1: Tego nie wiem. Ogólnie strona jest Spotify'a średnio dostępna, jest według mnie niewygodna.
3: Ja uważam, ja zawsze powtarzam i będę powtarzać, że producenci stron powinni się uczyć jeżeli dostępności od Google'a, bo to jak są dostępne usługi Google'a, dysk Google i tak dalej, to nie spotkałem się z inną stroną tak dostępną. Także Google wzorem, ale to nie na tą audycję akurat, myślę.
1: Nawet w tej aplikacji, bo niedawno przygotowując się do audycji sprawdzałem jeszcze tą webową wersję playera. Niestety nie udało mi się znaleźć przycisku, żeby przełączać na przykład następny utwór, poprzedni. Jest to bardzo mało wygodne.
3: Znaczy jest coś w tym, bo ja miałem tak samo problem ze zlokalizowaniem tych przycisków w aplikacji mobilnej Spotify'a. Znaczy Tidalu na przykład jest sytuacja taka, że jak jestem w aplikacji, to nie widzę przycisku przejść do poprzedniej piosenki. Dopiero go widać, jak się zablokuje ekran, i tą samą sytuację miałem w aplikacji Spotify. Ja widzę przycisk następny, ale gdzie jest przycisk poprzedni? Nie wiem, może muszę uaktualnić go.
1: Jest tam taki przycisk otwórz teraz odtwarzany czy coś takiego, i wtedy ten player robi się po prostu na jakby całe okno. I wtedy jest więcej przycisków, jest właśnie jakby to dotyczy wtedy, nie ma tych pozostałych informacji, które są w aplikacji.
3: Znaczy, ja bardzo dobrze prawo, że ja to porównuję do innego serwisu społecznościowego. Ja myślę, że można by też kiedyś coś było o tym można zrobić, bo ja tego akurat używam. Ale tak mi się po prostu to rzuciło w oczy, że można by fajnie to porównać też.
0: Jasne. Bardzo się cieszę, że tutaj zadzwonił pan do nas i że mieliśmy możliwość też skonfrontowania z innym serwisem i też posłuchać no jakby tutaj spostrzeżeń też pana jako użytkownika.
3: A wiadomo, od strony technicznej, czy ten Spotify na stronie to jest HTML5 czy Flash? Bo jeżeli to jest Flash, no to ja nie dziwię się, że on jest średnio dostępny. Gdyby pan na przykład...
1: Myślę się, że Flash, dlatego że wymagane jest zainstalowanie Adobe Flash.
3: O, jakie to szczęście, że ja nie mam go zainstalowanego w mojej Mozilla. Natomiast jeżeli przejdą na HTML5, co myślę, że nastąpi, to myślę, że będzie to bardziej dostępniejsze. Bo sam Flash w sobie jako platforma no nie jest w 100% dostępna, nawet jeżeli się tam przyłoży do tych wytycznych Adobe, bo ja już nawet YouTube'a widziałem we Flashu i to nie jest to, co jest teraz w HTML5. Także jeżeli Spotify przejdzie na HTML5, to myślę, no ja sprawdzę tą stronę.
1: Myślę, że nie będą tutaj rozwijać tego, bo jednak oni na każdym kroku sugerują zainstalowanie aplikacji, nawet
3: ja jeżeli w ogóle sobie myślę desktopowo. Ja w ogóle myślę sobie co innego, jak ten cały rynek zmierza w mobilną stronę, to może być sytuacja taka, oczywiście nie chcę być złym prorokiem, że aplikacja PC na PC po prostu desktopowa może zostać, nie być rozwijana właśnie na poczet tego Spotify'a mobilnego. No ja sprawdzę, czy jest rzeczywiście w sklepie Microsoft Windows 10 Spotify.
1: Jeżeli jest, pamiętam, to jeżeli chodzi o właśnie aplikację, to na Windows 8 była już aplikacja Spotify'a.
3: A jak było z jej dostępnością?
1: Czy ja nie testowałem, ale chyba jakoś się to dało obsłużyć.
3: No właśnie, jakoś. Tak to jest właśnie z tymi aplikacjami modern. Czy to jakoś.
1: Dlatego tutaj nie będę mówił, że na pewno, bo nie testowałem osobiście.
3: Okej. Okay. Dobrze, to ja w takim razie tą stronę jeszcze sobie zobaczę, tak poświęcę się dla dobra edukacji tego Adobe Flash Playera, zainstaluję z bólem serca, choć nie chcę tego robić, i sprawdzę, czy te reklamy rzeczywiście się blokują z adblockiem.
1: Jest pełno ramek, które wyskakują i one się przesuwają, więc to jest, no pływa.
3: No i to jest uciążliwa rzecz, która jest, ale może adblock blokuje to. Może na stronie tego...
1: Ale nawet ten playerek jakby, który się tam po prostu odpala, on też jest tak jakby w ramce umieszczony.
3: Ale da się normalnie wyjść jakby z trybu przeglądania i przeglądać...
1: Tak, no normalnie da się to obsłużyć, z tym, że przyciski są też nieopisane. No nie jest to wygodne. Ja dość szybko zrezygnowałem. Zobaczyłem, czy da się w ogóle coś na tym odpalić. Uruchomił się jakiś utwór. Widziałem możliwość podglądu tych samych funkcji, które są w aplikacji, ale nie zagłębiałem się w to, bo jest to niewygodne.
3: Ja tu się jeszcze pozwolę odnieść do jednego serwisu muzycznego polskiego ze strony wrzuta.pl. Jak kiedyś była we Flashu zrobiona, to też była sytuacja, że były nieopisane przyciski, natomiast teraz chyba oni przeszli na jakiś czas na HTML5 i przyciski opisane były, także jeżeli... Tak, to wszystko jest ten Flash, niestety. To przez niego.
0: No tak, no ale...
1: Ale tutaj, my na to wpływu nie mamy.
0: Tak, i tutaj my też będziemy zachęcać i zachęcamy do korzystania.
3: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć tyle, że jak patrzyłem na Spotify jakieś od pierwszego roku moich studiów, to gdzieś 4 lata minęły, odkąd kiedy koleżanka poleciła, w ogóle mi powiedziała o Spotify'u, bo aplikacja nie była dostępna. Ale właśnie muszę tutaj powiedzieć, że próbowałem pisać do twórców Spotify'a i nie tylko, okazało się, że chyba kilka osób niewidomych też pisało, że nawet słyszałem, że sam twórca poczytał, w jaki sposób działa, na czym polega dostępność. Gdzieś tam sobie przeczytał odpowiednią dokumentację. I rzeczywiście była odpowiedź, że przynajmniej ja ją dostałem, że pracują nad tym, nad tą dostępnością i faktycznie ta aplikacja no, stała się dostępna. Ale
1: dostępna i bardzo wygodna po ostatniej aktualizacji, bo wcześniej to też no, była dostępna, ale nie było to tak wygodne, jak jest teraz. Przynajmniej moim zdaniem.
3: No na początku w ogóle dostępna, nie, w ogóle
1: tak,
3: bo nie
1: tak. Na początku były problemy, dużo były przyciski niezaetykietowane, więc tutaj kursor bardzo opływał w którejś wersji, że praktycznie nie dało się nic z
3: chyba
1: tym
3: robić. Chyba nawet jak sprawdzałem, to nie była aplikacja webowa, jak tam 4 lata temu się na to patrzyłem. To nie była aplikacja webowa, to oni potem jakoś tam zmienili wygląd. To taka ciekawostka.
0: Ja.
3: No dobrze. Dobrze, to w takim układzie...
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. Proszę zostać z nami. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa również będzie chciał podzielić się swoimi refleksjami odnośnie korzystania z usługi Spotify albo zadać jakieś pytanie, to przypominam, że można to robić na tyflopodcast.net przez komunikator Skype. Serdecznie tutaj zachęcam i zapraszam do kontaktu. Tak jak mówiłam, możemy przejść teraz do tych pierwszych kroków. Jeśli ktoś nigdy nie miał sposobności, czy też ochoty, a nabrał takowej do korzystania z usługi Spotify w systemie iOS, w aplikacji pod systemem iOS, to może zacznijmy tak chronologicznie. Jak wygląda rejestracja i logowanie? Tutaj na co należy zwrócić uwagę i jak tutaj to konto można sobie stworzyć?
1: Są dwa sposoby założenia konta. Jeżeli chodzi o pierwszy, jest to rejestracja przez Facebook. Jeżeli chodzi o drugi, to za pomocą własnego adresu e-mail. Oczywiście w wypadku drugiej opcji należy sobie stworzyć hasło, zaznaczyć, tam nie ma dużo rzeczy, ale jest wiek, płeć i chyba kraj. Do zaznaczenia. Oczywiście zaznaczyć tam zgody i konto tak naprawdę mamy założone.
0: No. Tutaj przez Facebook też wpisujemy sobie login i hasło, tylko że nie musimy wpisywać tych dodatkowych, tak, jakby tak. Facebook służy do uwiarygodnienia tego naszego konta.
1: Zgadza się i dodatkowo, jeżeli chodzi o jakby zaletę taką połączenia z Facebookiem, będziemy mogli w łatwy sposób umieszczać
0: swoje aktywności w
1: tak,
0: Spotify.
1: Aktywności, playlisty. Również jeżeli mamy zdjęcie na Facebooku, będzie się ono pojawiało w naszej aplikacji, jakby na takiej stronie, powiedzmy, głównej.
0: Jasne. To teraz chciałabym Cię zapytać o takie kwestie już stricte w użytkowaniu. Jakie są różnice między wersją darmową a wersją premium?
1: Czy jeszcze tutaj dodam jedną rzecz,
0: tak?
1: Że jeszcze oprócz adresu e-mail oczywiście login sobie tam wprowadzamy. Może to być imię, nazwisko, jakikolwiek pseudonim. Mhm. I on służy nam do zalogowania się w usłudze Spotify.
0: Jasne.
1: Jeżeli chodzi o różnice,

0: markę wpisać, na przykład wykonawcę.
1: Tak, ale będziemy mogli tylko odtworzyć jego utwory jako losowo. Jeżeli załóżmy, wyszukamy sobie jakiś album jakiegoś wykonawcy, będziemy chcieli sobie posłuchać ten album, to niestety mamy tylko możliwość przesłuchania w wersji odtworzenia po prostu losowego tego albumu. Nie możemy sobie wybrać konkretnego utworu, który chcemy sobie odtworzyć.
0: No i w danym albumie będziemy, że tak powiem, mogli przesłuchać wszystkie utwory, natomiast kolejność nie będzie zbieżna z tą, która jest normalnie.
1: Tak, zgadza się. Więc jeżeli będziemy mieli dużo szczęścia, to ten utwór, który chcemy posłuchać, może się trafić jako pierwszy, ale również może jako ostatni, więc tutaj nie mamy jakby wpływu. Możemy pomijać utwory, tylko ograniczenie jest takie, że to też jest tylko 6 pominięć na godzinę. Aha. Czyli jeżeli 6 utworów pominiemy, czyli załóżmy w tym albumie odsłuchiwanym utwór, którego szukamy, to nie ten, to dajemy następny i tak możemy sobie 6 razy. Niestety potem pojawia się komunikat, że by to odblokować, musimy wykupić wersję premium lub też odczekać godzinę i po godzinie jest nam przywracana możliwość przepuszczania tych 6, znaczy to w sumie 5 utworów, no bo to jest 6 razy możliwość pominięcia. Nie można też wybrać utworu poprzedniego, przez to, że to jest wersja losowa, tylko tak jakby jest do przodu.
0: Jasne. A jak wygląda tutaj w tej wersji darmowej z tworzeniem playlist? Czy można sobie jakoś tam zapisywać, czy też do odsłuchiwania później w wersji offline? Jest w ogóle taka możliwość, czy...
1: W wersji darmowej nie, znaczy tworzenie playlist jest możliwe, tylko i odsłuchiwanie ich w wersji oczywiście też losowej jest możliwe. Jeżeli chodzi o tryb offline, tylko w wersji premium, czyli musimy wykupić. Tworzenie playlist, dodawanie tak jakby do swojej jakby biblioteki jakichś albumów, pojedynczych utworów, jakichś playlist stworzonych przez innych użytkowników lub też jakichś piosenkarzy, czy nawet Spotify sam nam proponuje różne playlisty związane z aktywnością, więc również możemy sobie takie playlisty zapisać. Tylko nie możemy ich jakby do trybu offline wykorzystać w wersji darmowej. Dodatkowo jeszcze takie ograniczenie jest, jeżeli chodzi o jakość odtwarzanej muzyki. Wersja, są jakby 3 poziomy. Wersja płatna pozwala oczywiście tutaj w najwyższej jakości strumieniować tą muzykę. Jeżeli chodzi o wersję bezpłatną, to jest tylko wersja podstawowa na iPhone'ie, a jakby ta taka wersja, powiedzmy, środkowa, jest możliwość na tablecie. Również nie można mieć odtwarzania tego streamu muzycznego w pełnej jakości, tylko jest tam też na tablecie ograniczenie, jak i również jest ograniczenie w aplikacji desktopowej. Czy jeszcze są jakieś różnice? Chyba tak naprawdę nie. Głównie chodzi o ograniczenie, jeżeli chodzi o tryb offline, również właśnie jeżeli chodzi o iPhony, odtwarzanie losowe i dodatkowo pojawia się to, co już nasz słuchacz wspominał, jakby sugerowanie podczas odtwarzania danego albumu, utworów, które lub wykonawców, które mogą nam się spodobać, mogą być powiązane z tym, co odtwarzamy.
0: Czyli to jest taka sugestia jakby z samej aplikacji, tak?
1: Tak, znaczy serwisu Spotify to jest sugestia, ale ona występuje tylko na iPhone'ie. Na tablecie tego nie zauważyłem. Na iPhone'ie owszem występuje.
0: Jasne. To jak jesteśmy przy tych pierwszych krokach, na początek każdą aplikację warto sobie skonfigurować pod kątem tego, z czego będziemy korzystać i tak dalej. Tutaj ta aplikacja oczywiście ma też swoje ustawienia. chciałabym, żeby

0: byś powiedział naszym słuchaczom, co na początek warto sobie w tej aplikacji, w jej ustawieniach pozaznaczać, żeby później po prostu bardziej komfortowo móc z niej korzystać.
1: Jeżeli chodzi o ustawienia, to tak naprawdę nic nie musimy dodatkowo ustawiać. No, możemy wpływ mieć na jakość.
0: Jakość?
1: Tak. Dodatkowo jest coś takiego jak korektor dźwięku. Możemy albo skorzystać z takich ogólnych z takich ogólnych po prostu zestawów korektora, lub też samemu sobie
0: zdefiniować to ustawienie.
1: Tak, tak, w zależności od tego, czy potrzebujemy na przykład bardziej dźwięk zbasowany, czy mniej. Nie jest to
0: jakieś bardzo szerokie dostępne.
1: Tak, ale da się coś z tym zrobić.
0: Jasne.
1: I tak naprawdę jeszcze mamy wpływ na ilość i rodzaj powiadomień, które możemy sobie poustawiać. Jeżeli chodzi o powiadomienia, mogą być w wersji push, czyli przysyłane na nasze aplikacje jak standardowe powiadomienia, lub też możemy sobie wybrać, żeby powiadomienia przychodziły na adres e-mail, który podaliśmy przy zakładaniu konta.
0: Jasne. To myślę, że te kwestie już możemy pozostawić poza sobą, bo też tutaj te ustawienia, to menu nie jest jakoś bardzo szerokie, nie jest też skomplikowane, więc też podpowiada nam, czego konkretne ustawienia dotyczą.
1: Tak, dobrze, tam dodatkowo można jeszcze jakby przypiąć sobie portale społecznościowe, takie właśnie jak Facebook, jeżeli ktoś zakładał konto korzystając z e-maila, Last.fm, więc tutaj jakby jeżeli chodzi o tą kwestię społecznościową, możemy również w ustawieniach sobie wybrać, z czego chcemy korzystać.
0: Lub też, i później dodawać swoje aktywności, chwalić się przed znajomymi.
1: Tak, oczywiście.
0: Też Spotify słuchamy, tak.
1: Tak, udostępniać nasze playlisty, chwalić się, czego w danym momencie słuchamy, lub też zachęcać do
0: zainspirowania się czymś nowym, tak.
1: Tak, lub też dzielenia się wzajemnie ze znajomymi playlistami, które, bo możemy również znajomych wyszukać, jeżeli oni też korzystają, i po prostu nawet tworzyć wspólnie playlisty, takie współdzielone.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to po części taka jakby społecznościowa opcja Spotify. Dobrze, to przejdźmy już może teraz do słuchania muzyki. Na początek chciałabym zapytać, jak wyszukujemy konkretny utwór. Ten pierwszy, dopiero rozpoczynamy użytkowanie. Jak znaleźć ten pierwszy utwór, którego chcemy sobie posłuchać?
1: Jeżeli chodzi o wygląd samej aplikacji, to na dole mamy kilka zakładek. Między innymi jedną z nich jest, chyba cztery zakładki, jedną z nich jest wyszukaj. Jeżeli sobie ją zaznaczymy, pojawia się tradycyjne pole edycyjne, w którym możemy sobie albo wpisać, albo również skorzystać, jeżeli chodzi o iPhone'a lub iPada, z wyszukiwania głosowego. I wtedy on podsuwa nam odpowiedzi do tego, czego szukamy. Czyli
0: pojawia się taka jakby lista wyników.
1: Tak, z tym, że jest podzielona na playlisty jakby, na wykonawców, na przykład na albumy, utwory, czyli tak jakby próbuje nam podzielić jeszcze dodatkowo to, czego wyszukujemy. Jeżeli załóżmy wpiszemy sobie powiedzmy hasło rock, on nam wyszuka wszystko, co jest z tym związane, czyli na przykład jeżeli byłby taki zespół, to również nam pokaże, również tutaj gatunek muzyczny, playlisty związane z rockiem i tak dalej.
0: Jasne.
1: I w zależności od tego, z czego chcemy korzystać, to sobie tam wybieramy. No i już możemy sobie albo posłuchać, albo już dalej sobie dodać do naszych playlist, zapisać sobie do naszej biblioteki
0: ten konkretny utwór i później mamy
1: lub album, w zależności po prostu, co sobie tam wybierzemy z tej wyszukiwarki, z tych odpowiedzi, jasne, które nam pasują.
0: Teraz kolejną kwestią, o którą chciałam ciebie zapytać, jak działa opcja radio, bo to jest takie trochę radio, nie radio. Cóż ono nam tutaj podpowiada i ogólnie jak działa?
1: Radio to jest opcja, którą Spotify jakby nam sam generuje z podziałem na jakby różne rodzaje muzyczne albo też dekady, na przykład muzyka lat 80., 90., powiedzmy blues, pop, rock. I po wybraniu takiego radia jest nam uruchamiana ta rozgłośnia radiowa, która po prostu odgrywa nam wszystko, co mieści się w tej danej kategorii.
0: Tutaj taka czyli mamy taki swoisty miks, jakby jeśli na przykład wybieramy dekadami, bo tutaj już niezależnie od gatunku, wszystko to, co w tych przedziałach, że tak powiem, czasowych, lata 80., 90., tam sięga chyba do 60., jeśli dobrze kojarzę.
1: 50. chyba nawet 50. tam są i podział muzyczny. Tak, tak jest na początku, ale możemy sobie to dostosować. Przy słuchaniu danego utworu mamy możliwość jakby zaznaczenia. Możemy dać kciuk w górę lub kciuk w dół.
0: I czyli wtedy, jeśli się nam podoba lub nie.
1: Tak, tak, dokładnie. I na tej podstawie, jeżeli coś nam się nie podoba, to raczej nie będzie już ten utwór nam się pojawiał.
0: Aha.
1: Jeżeli damy kciuk w górę, że coś nam się podoba, wtedy będą ten jakby próbować nam algorytmy Spotify'a dobierać utwory podobne do tego słuchanego lub też do takiego wykonawcy, danego tam piosenkarza. Więc po jakimś czasie słuchania to radio może być bardziej
0: takie spersonalizowane.
1: Tak, dokładnie dla nas. Mhm. Ale to tutaj wiadomo, czym więcej po prostu tego posłuchamy, tym to radio będzie odgrywało muzykę, która będzie dużo bardziej nam odpowiadała.
0: Tak. I tutaj jeszcze też warto powiedzieć, że oprócz tych przedziałów czasowych mamy listę taką z gatunkami. To jest lista gatunków w kolejności alfabetycznej. Zaczyna się bodajże od bluesa, jeśli dobrze kojarzę. I tych gatunków jest tam całkiem sporo. Są różne i gatunki związane z muzyką klasyczną i oczywiście też z muzyką taką rozrywkową, wszelkiego rodzaju, też jakieś takie bardziej nowoczesne i trendy takie typu jakiś hip-hop, muzyka alternatywna i tym podobne.
1: Tak, techno, folk
0: też.
1: Dodatkowo jeszcze mamy takie podział na radia, które stworzyli na przykład dany wykonawca. Załóżmy, opowiedzmy, nie wiem, radio Britney Spears, tak? Ona mogła sobie takie stworzyć i po prostu dodała sobie tam utwory. Jest jeszcze możliwość stworzenia samemu takiego radia. Słuchając jakiegoś utworu, możemy wybrać, tak jakby nazwijmy to z menu kontekstowego, opcję uruchomienia radia na podstawie tego utworu. Również jest to możliwe na podstawie albumu czy danej playlisty. I wtedy Spotify będzie nam sam dobierał i tutaj będzie się to dokładnie tak samo zachowywało jak w zwykłym radiu. I po prostu, jeżeli dany utwór nam się podoba, na podstawie niego możemy sobie stworzyć własne radio i wtedy tak samo, dając kciuk w górę lub w dół, dopasować sobie dane utwory proponowane przez twórców Spotify'a.
0: I być może później inni użytkownicy będą mogli, jeśli będziemy chcieli się z nim podzielić, tak, tego naszego radia sobie posłuchać, jeśli będą to nasi na przykład znajomi.
1: Czy mogli się podzielić ze znajomymi takim radiem.
0: Jasne. Chciałam się zapytać o jeszcze jedną taką, wydaje mi się, dosyć ciekawą opcję, którą usługa Spotify oferuje. To są powiadomienia o koncertach. Tutaj na jakiej zasadzie te powiadomienia działają?
1: Powiadomienia o koncertach działają tylko w urządzeniach mobilnych. Mhm. Polega to na tym, że na podstawie naszej lokalizacji, również tego, czego słuchamy, są proponowane nam koncerty, które odbywają się w naszej okolicy. I jeżeli w takie powiadomienie w ustawieniach, jeżeli wejdziemy do ustawień i wybierzemy w powiadomieniach opcję powiadamiania o koncertach, to jeżeli w naszej okolicy będzie koncert, odbywał się koncert, który w jakiś sposób Spotify nam dopasuje lub też ze względu na lokalizację pokaże nam, że na przykład w naszej miejscowości odbywa się koncert takiego i takiego zespołu, zostaniemy o tym powiadomieni w formie, tak jak już wspominałem, albo powiadomienia push lub też na e-mail.
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To tutaj
1: jeszcze może dodam tutaj, że tak? Dodatkowo można sobie też wpisać lokalizację innego miasta i sprawdzić, czy załóżmy, wiemy, że za dwa tygodnie będziemy powiedzmy w Warszawie i możemy sobie sprawdzić, czy
0: coś ciekawego
1: będą,
0: się tam dzieje.
1: Czy będą tam koncerty, tam jest możliwość wpisania takiej lokalizacji i sprawdzenia, czy odbywa się jakiś ciekawy koncert.
0: Jasne. I rozumiem, że on poleca gdzieś tam z kręgu tych naszych zainteresowań w kontekście...
1: Tak, opierając się na tym, czego tego słuchamy.
0: Tak. Chciałabym teraz przez chwileczkę zapytać Cię o taką kwestię. Kiedyś korzystałeś tutaj z tej usługi premium. Chciałabym zapytać o taką kwestię, jak tam wygląda sprawa zapisywania tych utworów do playlist, żeby można było później odsłuchiwać w wersji offline, znaczy w trybie offline, przepraszam.
1: Przy każdym albumie lub też playliście, utworze jest to tak zwane menu kontekstowe, w którym są różne opcje dotyczące no właśnie powiedzmy utworu. Jedną z opcji po rozwinięciu tego jest opcja zapisz. Jest też i wtedy zapisuje się to do naszej jakby biblioteki, z tym, że nie jest to automatycznie, chyba że się to teraz zmieniło, ale nie jest to automatycznie pobierane. Dodatkowo trzeba wejść potem w tą jakby zakładkę Nasza Biblioteka i przy każdym albumie czy utworze po prostu kliknąć przycisk Pobierz. Wtedy on zostanie pobrany, pobrany na telefon. Ograniczeniem jest ilość, to jest dokładnie 3333 i to może być na trzech urządzeniach zapisywane. Chodzi o tryb offline. Mhm. Jest jeszcze, tutaj wspominałem o takim jakby zmaksymalizowaniu playera, którego używamy w aplikacji. Jeżeli on się jakby powiększy na cały ekran, jest tam jest taki jeden z przycisków dodaj do kolekcji. On dokładnie robi to samo, więc to tutaj po prostu...
0: Tylko upraszcza, tak? Wtedy.
1: Tak, bo to jest jakby z poziomu już słuchania do danego utworu możemy po prostu sobie ten utwór dodać do...
0: Nie musimy wchodzić do biblioteki, dodatkowo zaznaczać pobierz, tylko tak jakby...
1: Znaczy nie, tutaj tak samo. On tylko doda tak do biblioteki i też będziemy... Tylko chodzi tutaj, że nie musimy używać tego przycisku tak jakby menu kontekstowego, tylko po prostu klikamy, jest wyciągnięty ta możliwość zapisania na... jakby od razu do playerza.
0: Jasne. A chciałabym zapytać, jak tworzyć playlisty? Powiedzmy, że mamy tam zapisanych już kilka tych utworów, czy kilkanaście do odsłuchiwania i chcielibyśmy je sobie jakoś pogrupować, ponazywać, czy mamy taką możliwość tworzenia konkretnych playlist?
1: Mamy i tutaj jest kilka opcji. Jedną jest wejście do jakby samych playlist i kliknięcie utwórz nową. Wtedy nadajemy jej nazwę i ona jakby na początek jest pusta.
0: Tak.
1: Potem słuchając danego utworu właśnie wybieramy sobie to menu kontekstowe i tam jest dodaj do playlisty. Pojawia nam się okienko, gdzie mamy wszystkie nasze playlisty. Wybieramy tą, którą stworzyliśmy sobie. Załóżmy, że już mamy jakieś gotowe wcześniej zapisane, a teraz stworzyliśmy sobie właśnie naszą nową. Wtedy wybieramy ją, klikamy w tą playlistę i utwór jest dodany. I tak samo możemy postępować z każdym następnym utworem. Również możemy stworzyć playlistę na podstawie albumu. Załóżmy, słuchamy sobie jakiegoś albumu i chcemy, żeby z tego albumu stworzyła nam się playlista. Nie, żeby to nie był jakby album wykonawcy, tylko po prostu dodany do naszej biblioteki, tylko żeby z tego była playlista. Wtedy dokładnie tak samo, menu kontekstowe, stwórz playlistę i tutaj możemy jakby korzystać z tej drugiej opcji stworzenia, to znaczy on nam już proponuje nazwę tej playlisty, która będzie nazwą i tego albumu, jak i również twórcy. Wtedy wystarczy kliknąć gotowe i playlista od razu jest zapisana jako następna w naszej zakładce z playlistami.
0: Jasne. To pewnie sporo ułatwia, bo jeśli mielibyśmy kilka albumów wpisanych czy kilkanaście w jednej playliście, to dosyć dużo byłoby do przeszukiwania, żeby posłuchać konkretnego utworu, a tak jeśli możemy każdy album zapisać sobie jako osobną playlistę, to w znaczący sposób porządkuje nam te zasoby i pozwala pewnie łatwiej docierać do konkretnych utworów.
1: Tak, również możemy to z wykonawcami robić, więc tutaj jeżeli chcielibyśmy słuchać, załóżmy, muzyki Phila Collinsa, możemy sobie stworzyć taką playlistę Phil Collins i dodać wszystkie albumy, utwory i nawet jakieś gościnne występy z innymi wykonawcami, dodać do takiej playlisty i wtedy słuchać sobie tylko tego jednego piosenkarza.
0: Jasne. To teraz powoli zmierzając już do końca, chciałabym zapytać jeszcze w kontekście obsługi samej aplikacji, czy jakieś opcje mimo tej aktualizacji i takiej bardziej dostępnej formy, czy są jakieś opcje, które nadal pozostają niedostępne, albo czy też musimy pamiętać o tym, żeby na początku jakieś opcje czy pola samemu sobie zaetykietować, żeby później ułatwiało to orientację w aplikacji?
1: Raczej nic takiego nie ma. Dostępność jest. Jedyne, można sobie zaetykietować przycisk, ale szczerze mówiąc ja tego nie robiłem, bo to dla mnie po prostu nie było żadnym problemem. Przy każdym albumie to właśnie menu kontekstowe jest po prostu ogłaszane jako przycisk. Nie jest to opisane, że to jest na przykład jakieś opcje czy menu kontekstowe, więc, ale jest to tak...
0: Tak, oczywiste, tak?
1: Oczywiste, tak, bo to występuje przy każdym utworze, przy każdym albumie, więc tutaj jakby nie ma tego problemu.
0: Jasne.
1: Pozostałe rzeczy raczej są dostępne. Tak jak wspominałem, czasami pływa kursor, szczególnie jeżeli jest to na przykład bardzo długa playlista, ją przewijamy, potrafi gdzieś się ten kursor voiceover zgubić. Jedyna jeszcze rzecz, z którą nie wiem do końca, znaczy nie powiem, że ona jest niedostępna, po prostu może ja nie potrafię z niej w pełni skorzystać, to jest wybór tych rodzajów jakości strumieniowania. Nawet w wersji premium, jak ją posiadałem, bo w tym momencie akurat korzystam z wersji tej darmowej, nie oznajmiane było, czy jest zaznaczone na przykład. Jeżeli wybierałem sobie na przykład wersję niższej jakości, bo akurat na przykład chciałem korzystać z połączenia komórkowego, to nie było to w ogóle oznajmiane. Więc tak naprawdę nie da się tego stwierdzić, co jest w danej chwili wybrane. Tak samo jeżeli chodzi o jakość samego jakby pobierania. Tutaj chodzi o internet, tego streamu. Też tutaj nie jest to oznajmiane. Poza tym chyba reszta rzeczy jest dostępna.
0: Aha. To
1: przynajmniej ja nie napotkałem na nic takiego. No jeszcze ten korektor, no ale korektor to zazwyczaj tutaj to jest kwestia. No jest to opisane, ale ja też się tym nie bawiłem, więc nie będę tutaj mówił, czy jest to dostępne w pełni, czy nie. Jakoś jest to opisane, ale jak to spełnia swoją funkcjonalność, tego nie wiem. Oczywiście do wyboru te gotowe rodzaje muzyki bez problemu są opisane, można je wybrać.
0: Tak, bo on też, to znaczy usługa też jakby w aplikacji ma takie jakby działy, powiedzmy, listy przebojów jakieś, takie, które polskie, czy też światowe.
1: Na przykład 50 najpopularniejszych w Polsce, 50 najpopularniejszych na świecie, w danej chwili oczywiście, jest to na podstawie ilości odsłuchań. Jest też rodzaj takiej jakby zakładki do odkrywania. mamy tam kilka funkcji, na przykład jest coś takiego jak polecane w danym tygodniu przez Spotify. Jest to w poniedziałki zmieniane, jest taka lista 30 utworów, które Spotify na podstawie tego, co słuchamy, po prostu proponuje nam...
0: Podobnego, tak.
1: Tak, taką składankę różnych wykonawców, starszych, nowszych. Przyznam, że te algorytmy działają bardzo dobrze. Ja zazwyczaj w 90%, czasami nawet więcej, utwory potrafią trafić, znaczy ich proponowane przez ich algorytmy utwory trafiają w mój gust, więc myślę, że to jest dość dobrze rozwiązane. Podobna do tego funkcja radar nowości, chyba to się nazywa. Jest to playlista, która też jest tworzona przez Spotify'a, też na podstawie tego, czego słuchamy, czyli korzysta z ich algorytmów. Wychodzi ona w piątki. Jest tam 20 utworów i różni się tym od tej pierwszej, że to są utwory tylko same nowości i również tam z kilku tygodni wstecz, powiedzmy. Więc tutaj raczej wszystko to, co jest w danej chwili na topie, będzie nam się pojawiało w tej składance.
0: Jasne. Czyli tutaj takie również oczywiście w odniesieniu do tego, czego słuchaliśmy wcześniej, takie propozycje będą się pojawiały. Chciałabym na koniec zapytać Cię o już taką Twoją osobistą refleksję odnośnie tej aplikacji. Konkretnie o plusy i minusy. Tutaj no, o plusach już sporo całkiem powiedzieliśmy, tak, bo mówimy, że jest, nie jest skomplikowana, jest intuicyjna, jest dostępna. Czy jest coś takiego, co ewentualnie chciałbyś poprawić, albo masz nadzieję, że tutaj autorzy tej aplikacji poprawią, co jeszcze bardziej usprawniłoby korzystanie z usługi Spotify?
1: To chyba jedyne te rzeczy, o których wspomniałem, czyli żeby było pokazywane, którą jakość wybieramy, żeby jakby tutaj voiceover nam oznajmiał, czy mamy zaznaczone, wybrane. Tak poza tym, to chyba nie. Jestem w pełni zadowolony z tej usługi. Korzystałem, tak jak wspominałem, i z wersji premium, i z wersji darmowej. Te reklamy nie są zbyt często. Jeżeli ktoś czasami chce, nie przeszkadzają mu te reklamy i chce sobie posłuchać nowości, no, gorąco polecam. To jest bardzo fajna aplikacja.
0: Jasne. Ja również zachęcam. Ja tutaj właśnie też za namową Marcina dopiero się wdrażam i czasami czegoś tam sobie słucham. Natomiast na razie to jeszcze nie mogę powiedzieć, żebym była jakimś zaawansowanym użytkownikiem, zwolennikiem, żebym miała ogromne playlisty i tak dalej, bo tak jak mówię, swoją przygodę z usługą Spotify dopiero zaczynam. Zachęcam również Państwa, można sporo dobrej muzyki posłuchać i takiej, którą znamy już i lubimy, i także nowej, którą serwis nam proponuje. Cóż, dziękuję Ci, Marcinie, za przyjęcie mojego zaproszenia do Tyflo Podcastu i za to, że tutaj opowiedziałeś się tak bardzo szczegółowo o aplikacji służącej do obsługi serwisu usługi Spotify.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję i Państwu przypominam, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Marcin Konieczny. W imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania odnośnie tej aplikacji lub sugestie tutaj pewnych odnośnie tego, o czym mówiliśmy, że nie aplikacja nie w pełni dostępnie jakby pokazuje tutaj te kwestie związane z jakością odbioru pobierania. Jeśli Państwu jakoś udało się to rozwiązać, to prosimy tutaj o sugestie w komentarzach. A ja już kłaniam się i mówię do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. W kolejnym podcaście kulinarnym, właściwie nie wiem, czy można to podnieść do rangi podcastu kulinarnego, ale niech tam. Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować bardzo proste danie, smaczne, szybkie i po prostu absolutnie fast foodowe i lubiane, czyli hot dogi. Czego potrzebujemy do przygotowania? Oczywiście bułek, oczywiście parówek i jakichś ulubionych warzyw oraz sosu tudzież keczupu. To już zależy od Państwa inwencji. Ja będę dodawała zieloną sałatę, pomidor oraz ogórek kwaszony. I cóż, no oczywiście potrzebujemy tyle bułek, ile będziemy mieli sztuk parówek. Woda powoli na parówki zaczyna mi się gotować, ponieważ musimy wcześniej parówki ugotować sobie. I też przygotuję sobie odpowiednią ilość liści sałatowych. Ja sobie tutaj skorzystam akurat z sałaty lodowej, która jest taka dosyć plastyczna. Oczywiście przypominam o tym, że sałaty nie wolno kroić ani dotykać żadnymi metalowymi przedmiotami, ponieważ robi się gorzka. I zawsze, czy to rwąc ją na kawałki, czy też jakoś tam oddzielając poszczególne liście, no niestety tutaj jakby nie pomożemy sobie żadnym nożem ani niczym takim, bo tylko sobie zaszkodzimy. Ja dzisiaj będę robiła hot dogi sztuk czterech, więc okłuczę sobie cztery takie dosyć pokaźne liście i odkładam sobie na bok, na sitko do obeschnięcia. Teraz przejdę do przełożenia parówek cienkich do garnka, tak żeby mogły się zagotować. W międzyczasie, kiedy parówki będą się gotowały, wrzucę je tylko do gotującej wody. Pokroję sobie pozostałe warzywa. Teraz ogórki. Biorę sobie takie małe, one też mają wąskie plasterki, a są bardzo smaczne, chrupiące. Ja osobiście bardzo takie kwaszone ogórki lubię. Jak na cztery hot dogi, gdzieś tam z 8-10 takich wąskich plasterków wystarczy. Bo chodzi też o to, żeby tej bułki nadmiernie nie rozszerzać później, kiedy będziemy już wkładać zawartość. Dlatego, że ona no po prostu może nam pęknąć, więc lepiej kroić wszystko na plasterki węższe. Teraz tłuczę sobie pomidor i też odkroję sobie 8 takich cienkich półplasterków. Oczywiście można sobie, jeśli ktoś lubi, dodawać zamiast kwaszonego ogórka ogórek zielony albo zamiast pomidora paprykę konserwową, na przykład w zimie, kiedy pomidory nie są zbyt dobre. Można sobie też dodawać, wiem, że niektórzy dodają do hot dogów cebulę, ja akurat nie dodaję, bo mi nie smakuje w hot dogach, ale jeśli ktoś lubi. A propos sosów, to oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś sosy, nie wiem, czy to czosnkowe, czy jakieś musztardowe. Ja akurat do hot dogów dodaję tylko i wyłącznie ketchup. Parówki już się zagotowały, więc nie ma na co czekać. Jeszcze tylko na wytrę sobie deskę, żeby była sucha do bułek i parówki już sobie odcedzę na sitku. Ja miałam tutaj akurat takie, w których nie zdejmuje się celofanowych pochewek, ale oczywiście wiadomo, że trzeba je, jeśli parówki takie mają, trzeba je najpierw zdjąć. Bułki będę przekrawała sobie od góry, od tej kopulastej części, delikatnie, nie głębiej niż do połowy, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, przy wkładaniu tego farszu z parówki, sałaty, pomidora, bardzo łatwo może dojść do tego, że po prostu mi się ta bułka rozerwie, więc przecinam sobie nożem prosto od jednego końca do drugiego wzdłuż, ale tak tylko nacinam, nie przecinam niżej niż do połowy jakby wysokości tej bułki. Trzeba też dobrze przeciąć, żeby później przy wkładaniu tej bułki nie rozrywać, tylko żeby ona była faktycznie rozcięta. Więc miejsce przy miejscu przecinamy. Najlepiej, żeby linia tego przecięcia przechodziła idealnie przez środek. Dobrze, kiedy bułki zostały już przecięte, ja sobie przełożę na blachę tylko folię aluminiową i mogę powolutku już nakładać całą zawartość do hot dogów. Robię to w ten sposób, że na początek jakby jako taką wyściółkę nakładam liść sałaty, natomiast bez tej takiej zdrewniałej części, sam tylko ten miękki kawałek. Delikatnie rozchylam sobie bułkę tak, żeby jej nie rozerwać. Wkładam sobie liść sałaty tak, żeby jeszcze wystawał trochę taki kołnierzyk na zewnątrz. Wkładam sobie paróweczkę i po bokach po dwa plasterki ogórka i pomidora. Trzeba to robić na tyle delikatnie, żeby po prostu ta bułka się nam nie rozerwała. Możemy sobie kupić też takie wypiekane gdzieś w piekarniach twardsze bułki. One są zdecydowanie bardziej odporne na to rozchylanie. Natomiast ja korzystam z takich miękkich całkiem bułek hot dogowych, które są dostępne gdzieś w marketach, w sklepach, w opakowaniu. Bo oczywiście można je też i troszeczkę dłużej przechowywać, przez to, że są hermetycznie zamykane. Ale jeśli kupujemy bułki takie do wykorzystania tego samego dnia gdzieś tam w piekarni jako bułki hot dogowe, to one są rewelacyjne też. Bo są po prostu świeże i tak jak mówię, mają taką jakby mniej delikatną strukturę, że trudniej jest je rozerwać. Wkładam kolejne elementy. Każdego hot doga układam obok siebie na folii. Trzeba pamiętać o tym, żeby w każdym liściu sałaty, zanim umieścimy go w bułce, oderwać tą taką zdrewnianą część, ponieważ ona raz, że jest nieapetyczna, a dwa, że trochę jakby tak trudniej się nam układa. Jak pewnie Państwo zauważyli, przygotowanie własnych hot dogów w domu nie nastręcza najmniejszych trudności, więc serdecznie zachęcam. Taki fast food przygotowywany w domu przynajmniej pozwala nam przypuszczać, że wiemy, co jemy. Oczywiście za wyjątkiem tych bułek, na których akurat te, które ja mam, jest napisane, że nie zawierają konserwantów. Natomiast trudno jest mi w to uwierzyć, żeby mogły leżeć tak długi czas i faktycznie tych konserwantów nie zawierać, więc no ale nie mam niestety dostępu do takich typowo piekarnianych tutaj bułek, więc korzystam z tych, które są. I teraz całość będę opiekała w piekarniku na temperaturze 230 stopni. Wkładam sobie wszystkie hot dogi na raz. Ułożyłam je w pewnych odstępach od siebie, tak żeby mogły się równomiernie z każdej strony opiekać. Nastawię sobie temperaturę na 6 minut. I sprawdzę, jeśli nie będzie taka temperatura, taka struktura tych bułek chrupiąca, jakiej bym oczekiwała, to po prostu jeszcze trochę w piekarniku podgrzeje. Tutaj się nic nie stanie, to nie jest żadne ciasto, które opadnie po otwarciu. Także spokojnie można sprawdzić, bo po prostu te bułki są różne, tak samo te marketowe. Niestety na opakowaniu tych, które ja akurat mam, jest wskazanie tylko i wyłącznie co do temperatury, natomiast nie ma co do czasu. Tak samo też nie jestem w stanie oczywiście podać czasu w przypadku tych bułek, które gdzieś tam nabywają Państwo w piekarniach, no bo wiadomo, że każde są pieczone inaczej i przeróżnie to wygląda. Natomiast na pewno, ponieważ to jest upieczone pieczywo, miękkie, pszenne, nie powinno się ich piec zbyt długo, bo będą po prostu zanadto spieczone, będą twarde i niesmaczne i suche. I cóż, no w kwestii hot dogów to tyle. Na koniec oczywiście przypomnę składniki, choć nie trudno jest je zapamiętać. Potrzebujemy cienkich parówek, bułek hot dogowych, w tym przypadku akurat sałaty, pomidora i ogórków kwaszonych. No i oczywiście już w zależności od tego, czym Państwo będą chcieli na koniec swoje hot dogi udekorować, to sos, ketchup lub musztarda. Życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Tyle o dostępnych aplikacjach. A co jeszcze, Piotrze? Bo w końcu nie tylko przeglądaliśmy takie naprawdę poważne rzeczy, ale także na Cebicie można było znaleźć różnego rodzaju elementy służące, bo ja wiem, rozrywce, zabawie.
6: No ja myślę, że takim dla naszych akurat słuchaczy ciekawszym rozwiązaniem było na przykład to, Michał, jak mogliśmy sobie pobuszować przy tym nowym Volkswagenie VW. Firma w odpowiedni sposób przygotowała samochód, co znaczy w odpowiedni, w bardzo nietypowy. Mianowicie mieliśmy możliwość obejrzeć sobie jeden z najnowszych modeli Volkswagena, który został tak spreparowany, że cała lewa część samochodu, czyli ta od strony kierowcy, była wykończona dokładnie tak jak samochody, które możemy spotkać w salonach, czyli fotel kubełkowy, kierownica i tak dalej, wszystkie dodatki, tapicerki i tak dalej, a strona prawa, ta od strony pasażera, była w takim stanie, jaki możemy zastać na hali produkcyjnej, czyli gołe blachy, gdzieś tam na przykład mogliśmy sobie obejrzeć, jak wygląda zamontowana poduszka powietrzna. To akurat mnie bardzo ciekawiło już od dłuższego czasu, jak wygląda taka złożona poduszka powietrzna. Wreszcie mogłem sobie obejrzeć, każdy kto chciał mógł sobie zajrzeć, gdzie prowadzona jest na przykład elektryka w samochodzie i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy sobie pobuszować, obejrzeć silnik na przykład, nie było z tym żadnego problemu. Taki dość oczywiście chwyt marketingowy firmy, ale dzięki temu my z Michałem mogliśmy sobie dokładnie takie autko obejrzeć, jak jest zrobione od kuchni.
5: Co zresztą teraz zademonstrujemy.
7: Teraz mamy samochód, który zrobiony jest jakby w połowie, to można go sobie obejrzeć. Karoseria jest, oprócz karoserii czy coś jest jeszcze?
8: Czy to jest po tej stronie, no tak, jakby ten szkielet.
7: Teraz jesteśmy po tej stronie chyba takiej w ogóle niedokończonej tego samochodu. To jest klapa silnika, takie w ogóle ciekawe wzornictwo dosyć tego. Chociaż to jeszcze i tak prawdopodobnie będzie czymś zapełnione. Silnik.
8: On bardziej wyszedł.
7: Silnik jest tu, silnik się składa z ulotek. I z jakichś oczywiście różnych innych elementów, o których tu nie będę się wypowiadał, bo się na tym nie znam. Węże jakieś. Jeszcze sobie teraz przejdziemy.
8: Okej.
7: i zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Bo to będzie druga część i to będzie część już taka wykończona. To jest gotowa część, no właśnie. I ta część różni się od tej poprzedniej tym, że mamy tu między innymi lusterko.
9: Wszystko mamy.
7: Mamy właśnie, mamy już tapicerkę na drzwiach.
9: Ale fajne foteliki kubełkowe.
7: To muszę aż zapuścić żurawia ręcznego tak zwanego. Zobaczyć, kierownica jest. Na kierownicy jakichś przycisków sporo. Teraz jesteśmy w okolicy tylnej szyby i ta tylna szyba jest bardzo taka pływowa. Jest taka półkolista, powiedzmy, że tak.
5: A jak dla mnie bardzo ciekawym rozwiązaniem, mieliśmy okazję się pobawić. Nie wiem, czy ty, Piotrze, miałeś okazję potrzymać w ręku chińską kaczkę?
6: Oczywiście, chińska kaczka, która uczy dzieci alfabetu.
5: Dokładnie, i zresztą nie tylko alfabetu, ale także i różnego rodzaju innych czynności. Kaczka wyposażona w książeczkę. Kaczkę przykłada się do odpowiedniego miejsca książeczki i kaczka zaczyna mówić. Tak trochę mi to przypomina w rozwiązaniu Penfrienda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale prawdopodobnie podobne mechanizmy konstrukcyjne zostały tam zaimplementowane.
6: No, znając, prawda, pochodzenie większości elektroniki, myślę, że wcale mi się nie dziwił, gdyby nawet te same elementy były do konstrukcji wykorzystane. Tak więc rzeczywiście, sam sposób działania, bardzo zbliżony. No, z tego, co mówisz, nawet kształtem, tak? Sama ta kaczka, kaczka nie kaczka, ale kształtem przypominała Penfrienda, tak?
5: Szczególnie tym dolnym elementem, gdzie tam było takie oczko malutkie, takie jak jest w Penfriendzie, które się przytyka do danej naklejki.
7: A teraz będziemy demonstrować bardzo ciekawe urządzenie. To raczej chyba dla młodszego pokolenia, prawda?
8: Prawda.
7: Właśnie.
8: Młodszego pokolenia Chińczyków tutaj.
7: Chińczyków, tak.
8: Bo to czyta się tych...
7: O proszę, to urządzenie, które teraz trzymam w ręku.
8: Little duck.
7: To jest kaczka. Kaczka rzeczywiście przypomina kaczkę, chociaż mi trochę bardziej koguta.
8: Niebieska jest cała.
7: Koguta mi przypomina, bo ma grzebień na głowie.
8: Możemy coś przeczytać.
7: Szczerze mówiąc. I teraz dobrze. To
8: jest książka.
7: Kaczka jest zaopatrzona w książkę.
8: I
7: jak
8: kamerę.
7: Jak dotykam...
8: Aga?
7: Można uczyć literek. A powiedzmy gdzie indziej.
8: I sobie liczyć. Uwaga, liczymy.
7: Xichao to jest 19, proszę zapamiętać.
6: No, oczywiście oprócz takich rzeczy, jak o których wcześniej mówiliśmy, czyli drogich i tych bardzo drogich, mieliśmy okazję poglądać właśnie takie różnego rodzaju gadżety, na przykład całe serie najróżniejszych głośników, które były na przykład zamknięte w piłce baseballowej, którą po otwarciu otrzymywaliśmy dwa głośniki stereo, które mogliśmy podłączyć sobie do telefonu czy do jakiegoś iPoda. Najróżniejsze kształty, gdzieś myszka Miki, która w uszach miała głośniki i tak dalej, aż do na przykład, Michał, na pewno pamiętasz, okulary przeciwsłoneczne, ciemne okulary ze wszystkimi atestami, filtrami UV, a do tego wbudowana kamera, wejście na kartę pamięci, wejście bodajże na mini USB, mini jacka, czyli wbudowany mini odtwarzacz MP3. Można sobie wpiąć słuchawki, posłuchać muzyki z okularów, a jednocześnie tymi samymi okularami nagrywać otaczające nas obrazy.
5: To takie rozwiązanie prawie, że dla agenta 007.
6: Dokładnie, a trzeba powiedzieć, że tego typu rozwiązań było oczywiście mnóstwo. My tutaj tylko mówimy o drobnym ułamku, nawet nie można mówić o ułamku, to są promile to, co myśmy oglądali. Na uwagę też zasługuje to, akurat nie wiem, czy miałeś w ręku, ale urządzenie wielkości kształtem przypominające, bodajże się to nazywa na naszym rynku VoiceSec, taki malutki dyktafonik sprzedawany w Polsce. Mam na myśli oczywiście gabaryty tego urządzenia. Urządzenie okrągłe, średnicy mniej więcej 4 cm, które dziwnie buczało, jak je wziąłem do ręki, i wibrowało.
5: Nie miałem nic. Okazji tego mieć w ręku. A jakie było zastosowanie?
6: No więc właśnie, podał mi to Alek Waszkielewicz do ręki z sugestią, żebym spróbował odgadnąć, co to jest. Więc macam, to mi tylko w ręku skacze i mi buczy i pojęcia nie mam, do czego to może służyć. Oprócz samego okrągłego kształtu, na tylnej ściance znajdowała się mała przystawka. Powiedział mi, dając do drugiej ręki miskę albo taki wielki kubek plastikowy, żebym przyłożył przystawkę do tego kubka. W momencie, gdy przystałem owo urządzenie do tego kubka, z kubka popłynęła muzyka. Owo urządzenie okazało się odtwarzaczem MP3, które zaprojektowane było w taki sposób, aby po przyłożeniu do jakiejś powierzchni rezonującej wydawało dźwięk z tej powierzchni, jak gdyby tworzyło głośnik. Dość oryginalne zastosowanie. Oczywiście same gabaryty tego urządzenia, przynajmniej tej wersji, którą ja oglądałem, sprawiają, że zastosowanie miało tylko do małych przedmiotów, typu właśnie jakieś miski, jakaś, nie wiem, szyba w oknie. I to powodowało, że mogliśmy sobie zmienić taką szybę w głośnik i posłuchać muzyki.
5: Rozwiązanie rzeczywiście bardzo ciekawe. Pamiętasz cenę?
6: Nie, ceny nie pamiętam, ponieważ pan, który nam to demonstrował, taki w ogóle tam mało się całą sprawą przejmował, taki mało przejęty był, tak więc nawet już tam nie pytaliśmy go o cenę, ale ciekaw jestem, czy nie ma właśnie większych tego typu rozwiązań. Na przykład jedziesz sobie, no już może nawet nie to, że autobusem, ale powiedzmy własnym samochodem, masz ochotę posłuchać sobie muzyki, przytykasz tylko tego typu urządzenie do szyby i powoduje, że wydaje dźwięk. Myślę, że nie do końca nawet na tej zasadzie to działa, ponieważ te szyby w samochodach jednak są wzmocnione, są twarde i tak dalej, więc trudno tutaj mówić o jakichś powierzchniach rezonujących, więc myślę, że jednak mimo wszystko będzie to dotyczyło jakichś właśnie, nie wiem, kubków, szklanek.
5: Jawi mi się teraz taka typu trochę futurystyczna wizja, Piotrze. Obecnie młodzi ludzie chodzą ze słuchawkami na uszach i z jakimiś odtwarzaczami MP3 w kieszeni. Za jakiś czas może zaczną chodzić z kubkami. I w tym momencie mamy podwójną funkcjonalność takiego urządzenia. Chce ci się pić, nalewasz sobie wody. Chce ci się posłuchać muzyki, przyssasz sobie MP3.
6: No tak, to już w tym momencie, ale popatrz, no jakby nie patrzeć, rozwiązanie stosunkowo już stare, bo już jedni wykorzystywali szklanek do słuchania sąsiadów, w tym momencie będziemy wykorzystywali szklanki do słuchania muzyki z odtwarzaczy MP3. No dość takie, nazwijmy to, oryginalne rozwiązanie, bo żeby znaleźć dla niego zastosowanie, to rzeczywiście trzeba popuścić wodze fantazji. Myślę, że na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie wracając drugiego dnia z targów, chwileczkę nam udało się zasiedzieć, tak więc wracaliśmy już praktycznie po zamknięciu hali, gdzie już część wystawców też się zbierała do domu. Natknęliśmy się na grupę ludzi, którzy wystawiali roboty. Roboty, które w ciągu dnia grały sobie w piłkę. Było tych robotów tam bodajże 6. No i oczywiście nie mogłem się powstrzymać, aby poprosić o to, żeby sobie takiego robocika obejrzeć. Szczególnie, że panowie, którzy pilnowali owych robocików, nie wiem, czy to w ramach zemsty, po całym dniu opieki nad nimi, w każdym razie zabawiali się w taki sposób, że przewracali swoich podopiecznych na ziemię i później z rozbawieniem obserwowali, jak robociki się gramolą na nogi. Oczywiście nie mieli nic przeciwko temu, żebyśmy sobie obejrzeli. Jeżeli te roboty...
5: Dosyć ciężkie te roboty są, ale można było unieść.
6: Można było unieść. Miało one wielkości, powiedzmy, około 70 cm, co musiało się wydawać z boku dość drastyczne, że tak, prawda, grupa tutaj opiekunów pastwi się nad jakimiś maluchami, ale oczywiście kształt humanoidalny, czyli normalnie dolne, górne kończyny posiadały, także głowę, oczywiście zamiast oczu dwie kamerki sprężone, które bardzo dobrze działały. No, musiały, bo inaczej robociki nie mogłyby sobie w piłkę grać, no ale muszę przyznać, że słyszałem o tego typu rozwiązaniu często, wielokrotnie w telewizji, ale pierwszy raz słyszeć o czymś, a móc to, prawda, wziąć do ręki, zobaczyć, jak to jest skonstruowane, to jest zupełnie inna historia.
5: No i pamiętajmy, że te roboty miały także zachowane różnego rodzaju elementy anatomiczne. Mam tu na myśli na przykład elementy kończyny, szczególnie dolnej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
6: Oczywiście. Wydaje mi się, że to głównie dlatego, żeby zachować pewnego rodzaju mechanikę i motorykę samych robotów. Oczywiście to nie było tak jak w przypadku ludzkiego ciała, że na przykład mamy podudzie udo, a między nimi w niektórych momentach po nich jednocześnie przesuwa się rzepka. Tutaj rzepka, prawda, była sztywna. Razem z podudziem nasuwała się na udo, ale cały właśnie ten kształt humanoidalny był zachowany i to, myślę, sprawiało właśnie odpowiednie wrażenie, że te roboty poniekąd zostały trochę tak uczłowieczone, tak? Pewnych tam cech ludzkich im to nadawało, nie były takie stricte mechaniczne, gdzie najczęściej z tym nam się kojarzą roboty, że tutaj tylko jakiś wysięgnik, tutaj jakieś tam elektryczne ramię, przez to właśnie, że zostały one tak w cudzysłowie uczłowieczone, robiły zupełnie inne, myślę, że o wiele lepsze wrażenie.
5: No i te roboty miały także, z tego co usłyszałem, zaszyte jakieś mechanizmy sztucznej inteligencji. Chodzi tu przede wszystkim o granie w piłkę, że nie tylko analizowały to, gdzie ta piłka się toczy, ale próbowały także jakby przewidywać ruchy przeciwnika.
6: No ja myślę, że na tym etapie robotyki, mechatroniki to już jest niezbędna umiejętność, jeśli roboty współpracują, a nie są one synchronizowane gdzieś przy jakiejś taśmie produkcyjnej, no to już ta sztuczna inteligencja no, musi jednak być, funkcjonować na pewnym poziomie. Przecież jeśli oni grali tam w szóstkę, czyli momentami grali 3-3 i na pytanie, czy właśnie udaje im się strzelać gole, ten opiekun robotów stwierdził, że czasami i nawet to im się udaje, więc ten cały system sztucznej inteligencji musiał być u nich naprawdę dość mocno rozbudowany. Przypomniał mi się gadżet jeden, który oglądaliśmy. Kojarzysz, Michale, ten telefon dla seniorów?
5: Tak, kojarzę. On był wyposażony niby w mowę. Mi tej mowy nie udało się uaktywnić, więc nie wiem, jak to tam dokładnie z nią było. Może po prostu było to wyłączone, a nie byłem w stanie dostać się do włącznika albo poznać sekwencji włączającej. Tam oprócz tego ten telefon posiadał, o ile mnie pamięć nie myli, również szkło powiększające. I latarkę.
6: Dokładnie, posiadał szkło powiększające i latarkę i był sam w sobie dość, może nie to, że masywny, bo nie był ciężki, no, był płaski, ale dość duży, co pozwalało zamontować w nim bardzo duży wyświetlacz, dzięki czemu też ekran, który nie był żaden też tam jakiś super, ale posiadał bardzo duże litery, bardzo dużą czcionkę i tego typu rozwiązania do tej pory tylko w sklepie bodajże internetowym senior.pl, tylko tam spotkałem się z tego typu rozwiązaniem, jednym telefonem stricte dedykowanym osobom starszym. Tutaj miałem okazję zobaczyć drugi taki telefon, bardzo fajny właśnie patent z tym szkłem powiększającym. W końcu ja wiem sam na przykład po moim ojcu, który bardzo często wykorzystywał gdzieś tam szkło powiększające do różnych rzeczy. Do tej pory nie spotkałem się, a interesuję się telefonami komórkowymi dość mocno, nie spotkałem tego typu rozwiązania w telefonie właśnie dodatkowego szkła powiększającego.
5: A starszych ludzi, którzy nie boją się techniki, jest i będzie na pewno coraz więcej. A pamiętajmy, że ta sprawność manualna niestety z wiekiem jest coraz słabsza i takie telefony z dużymi przyciskami to może za kilkadziesiąt lat okazać się bardzo duża konieczność, bo teraz mamy jeszcze taką obawę u części starszych osób przed korzystaniem chociażby z telefonów komórkowych, ale za jakiś czas, na przykład nasze pokolenie, kiedy się zestarzeje, myślę, że nie będzie dla nas żadnym problemem, żeby skorzystać z komórki. Jedynym problemem może być to, że ta komórka będzie miała bardzo małe klawisze, w które będzie nam ciężko trafić.
6: Ja myślę, Michał, że to o to możemy być spokojni, ponieważ dzisiaj wszyscy ci zapaleni programiści, wynalazcy i tak dalej, którzy są w naszym wieku, po prostu na pewnym etapie własnego życia zaczną się martwić po prostu o siebie i sami będą projektować tego typu rozwiązania, które będą stawały się coraz bardziej popularne i coraz szerzej stosowane i myślę, że spokojnie za te powiedzmy 20, 30, 40 lat tego typu urządzenia będą po prostu funkcjonowały. Ktoś będzie potrzebował, nie ma problemu, nie będzie to żaden super sprzęt specjalistyczny, a tylko po prostu jakaś dodatkowa opcja u operatora albo coś podobnego.
5: A jak na razie mogliśmy sobie prototypy tego typu rozwiązań i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy obejrzeć na Cebicie tegorocznym, na Cebicie 2010. Targi targami, ale na te targi

0: A to U-Bahn, czyli metro. Na początku nas to nieco zmyliło. Dlaczego U-Bahn? No, po pewnym czasie okazało się, że podobnie jak na przykład w Krakowie pod dworcem głównym, tak samo w Hanowerze pod dworcem w centrum miasta, przy centrum handlowym, znajduje się trzypoziomowy dworzec tramwajowy, gdzie tramwaje, tak jak metro, zjeżdżają pod ziemię i normalnie dworzec jest obsługiwany na trzech poziomach. Same tramwaje oczywiście cichutkie, wygodne, przytulne, na każdym przystanku. Otrzymywaliśmy komunikat, co bardzo mile mnie zaskoczyło. Oprócz komunikatu w języku niemieckim, który sprowadzał się praktycznie do nazwy przystanku, otrzymywaliśmy także komunikat dodatkowy w miejscach, które były na przykład warte zobaczenia, czyli na przykład przystanek nad jeziorem, czy w momencie, gdy dojeżdżaliśmy do samych hal wystawienniczych, otrzymywaliśmy odpowiedni komunikat w języku niemieckim, jak i w języku angielskim. Na dodatkową też uwagę zasługuje to, że tramwaje te U-Bahny posiadają drzwi po obu stronach, po prawej, po lewej stronie wagonu i przed dojazdem do samego przystanku otrzymywaliśmy komunikat, po której stronie drzwi będą się otwierały. Jeszcze na pewno też, Michale, zwróciłeś na to uwagę, doskonałe przypasowanie samych torowisk.
1: Właśnie chciałem o tym peronów powiedzieć.
0: Do poziomu tramwaju. Po prostu ja byłem zaskoczony.
1: Ja też.
0: Siada się po prostu doskonale jak do metra. Nie ma praktycznie żadnej różnicy i to mówimy o zwykłym chodniku. Mówimy o wszystkich przystankach, na jakich wysiadaliśmy. Każda platforma na przystanku, tą, na którą wychodziliśmy, była idealnie równa z poziomem podłogi tramwaju.
1: Tam była między tramwajem a przystankiem, powierzchnią przystanku, tak niewielka szczelina, że nawet nie było obawy, żeby końcówka laski tam utknęła. Po prostu gładka powierzchnia, minimalna różnica poziomów ewentualnie czasem, ale dosłownie to z sufmiarką by chyba trzeba było stanąć i zmierzyć tą różnicę w poziomach. Także naprawdę to bardzo pozytywnie nas zaskoczyło, a także te informacje o najważniejszych kwestiach w języku angielskim. Czego nie można niestety powiedzieć o samym Cebicie? Ja trochę się rozczarowałem, bo bardzo dużo różnego rodzaju prelekcji, nawet i na stanowisku Microsoft, które, no przecież ewidentnie, Microsoft to jest firma amerykańska. Oni posługują się językiem angielskim, a na Cebicie nawet i tam prelekcje były prowadzone w języku niemieckim. No, co tu kryć, niemiecki język nie jest znanym przeze mnie językiem. Zdecydowanie wygodniej byłoby mi słuchać czegoś w języku angielskim. Natomiast bardzo miło o tyle, że praktycznie z nikim nie było problemu, żeby porozumieć się w tym języku angielskim. Tam chyba jeden pan na którymś stanowisku tak trochę się wystraszył, jak zaczęliśmy do niego mówić po angielsku, ale jakoś się dogadaliśmy, prędzej czy później.
0: Bardzo mi się spodobało też samo nastawienie mieszkańców. Wiadomo, że to jest dla nich ogromny dochód, takie targi. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że same te targi. Cebit to jest jedna z wielu imprez tego typu, które się tam odbywają w ciągu roku, bo przecież nikt by nie budował 30 tak ogromnych hal tylko po to, żeby raz w roku organizować jakąś tam imprezę. Ale oczywiście samo nastawienie właśnie mieszkańców bardzo przyjazne. Jak gdyby nie było jakiegoś takiego wrażenia, że ludziom się nie podoba, że nagle jakby nie patrzeć, przecież Hanower nie jest jakimś strasznie wielkim miastem. Mi się wydaje, że Hanower nawet nie ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że w przeciągu tego tygodnia, w którym odbywa się sam Cebit, skoro wystawców było ponad 4 tysiące, no to przecież tam odwiedzający to szli w miliony. Myślę, że, no może przesada, ale do miliona to spokojnie i wtedy, w tym momencie przecież to wszystkich tych ludzi musi miasto przyjąć, a nigdzie nie było takiego, przynajmniej ja nie odebrałem jakiegoś takiego wrażenia, żeby tam ludzie byli jakoś tym przytłoczeni, czy żeby im to w jakiś tam sposób przeszkadzało. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
1: I bardzo życzliwie wszyscy podchodzili do tego. To się zgadza. No to myślę, Piotrze, że tyle naszej rozmowy, jeżeli chodzi o twoje wrażenia, tak króciutko podsumowując, pozytywne, jak się domyślam.
0: Wrażenia oczywiście pozytywne.

0: rzeczy, obejrzeliśmy mnóstwo. Na pewno to, co też będziemy długo pamiętać, oprócz samych wrażeń, z samych targów, to prawda, ból w stopach i w plecach po całym
1: chodzeniu
0: od rana do wieczora, już pod koniec dnia po prostu tylko przy każdym stanowisku dyskretnie rozglądaliśmy się za jakąś wolną kanapą albo jakimś krzesełkiem, a w momencie, gdy szliśmy do jakiegoś baru na terenie targów, to po prostu dla mnie największym załamaniem to było, jak poszliśmy pierwszego dnia do baru i okazało się, że po prostu wszystkie stoliki to są stoliki, przy których się stoi. Po prostu miałem nadzieję, że wreszcie sobie usiądę, a tu niestety musiałem, prawda, jakieś tam napoje spożywać stojąc. No to była najmniej przyjemna sprawa z całych targów, ale spokojnie, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to był jedyny minus, jaki wiązał się z tymi targami. Tak więc jeśli ktoś z Was miałby kiedyś okazję, ponieważ dwa ostatnie dni targów CeBIT otwarte są dla publiczności, dla ludzi niezwiązanych z firmami, z producentami, z kontrahentami, spokojnie można wybrać się i pospacerować. Oczywiście z góry uprzedzamy, że wcześniej o wiele praktyczniej jest zapoznać się z wystawianymi ofertami wystawców po to, aby nie zgubić się, co wcale nie jest dalekie od możliwości zwykłego człowieka na tak wielkim terenie, żebyśmy po prostu z czystym sumieniem mogli pójść w konkretne miejsce i obejrzeć to, co widzieliśmy.
1: Bo trzeba po prostu wiedzieć też, co chce się oglądać. Najlepiej przestudiować sobie na samym początku stronę internetową, wypisać sobie różnego rodzaju rzeczy, które są naszym zdaniem warte obejrzenia, bo chodząc tak bez celu od stoiska do stoiska, możemy tak naprawdę nie zobaczyć nic interesującego, bo samo przejście hali, gdzie prezentowane były tylko i wyłącznie jakieś głośniki, myszki i ewentualnie podzespoły do komputerów, to wycieczka, no myślę, że na pół dnia. No dobrze, Piotrze, zatem ja dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo wszystkim i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. Dzisiaj mam dla Was kolejną audycję związaną z firmą Apple. Natomiast to będzie moja pierwsza audycja związana bardziej ze sprzętem niż z oprogramowaniem. No bo dotychczas opowiadałem Wam o różnych programach na Maca, rozmawialiśmy o nowościach w systemach Apple. A w dzisiejszym podcaście spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto jest osobie niewidomej zdecydować się na MacBooka Pro zamiast MacBooka Air. Będziemy mieli okazję to zrobić dzięki firmie Lantre i ich programowi Lantre Rab, w którym otrzymałem takiego MacBooka Pro, konkretnie tutaj konfigurację z procesorem M3 Pro, na 2 tygodnie do testów. No i przez, no już teraz ponad tydzień, prawie będzie teraz 2 tygodnie, korzystałem z tego sprzętu na co dzień, robiłem różne rzeczy, no i porównywałem go z moim prywatnym MacBookiem Air, który jest wyposażony w procesor M1, który stanowił naprawdę bardzo ciekawe porównanie, zarówno jeśli chodzi o klasę sprzętu między Air i Pro, ale także 3 lata rozwoju technologii procesorów Apple Silicon. Dlatego myślę, że wyszła naprawdę bardzo ciekawa audycja, na którą Was teraz serdecznie zapraszam. Ja swojego MacBooka Air wykorzystuję do wielu zadań, które często dosyć intensywnie obciążają procesor, zarówno procesor podstawowy, jak i kartę graficzną. I on z tymi zadaniami sobie radzi. No i wiele innych osób też tak robi. No to rodzi się pytanie, dlaczego warto by ewentualnie zastanowić się nad MacBookiem Pro? No bo przecież MacBook Air też jest świetnym komputerem do wielu zastosowań i z tym się zresztą mogę zgodzić. No przecież korzystam z takiego komputera na co dzień do przygotowania audycji do tworzenia transkryptów z różnych rzeczy, do obróbki audio, do uruchomienia dwóch systemów operacyjnych naraz, no bo umówmy się, dużo osób niewidomych też często może mieć potrzebę skorzystania na przykład z systemu Windows, co na macOSie też nie jest trudne. O samym macOSie tutaj nie będę mówił dużo, no bo o tym już powstało wiele audycji. Sam system jest naprawdę świetny i ma dużo aplikacji, których nie znajdziemy na innych systemach, więc tutaj dzisiaj skupimy się wyłącznie nad samymi komputerami i tym, na co one mogą nam pozwalać. Więc zacznijmy od omówienia specyfikacji MacBooka Pro, który otrzymałem do testów, które zapowiadają się następująco. Rozpoczynając od fizycznego wyglądu tego komputera, wysokość 1,55 cm, szerokość 31,26 cm i głębokość 22,12 cm i waga w przypadku MacBooka M3 Pro to jest 1,61 kg. No w porównaniu do MacBooka Air przynajmniej, no to już mamy do czynienia z tym nowszym designem, gdzie rogi komputera są już zaokrąglone, nie są tak ostre jak w poprzednich komputerach, co jest bardzo przyjemne w dotyku. Oczywiście mimo to, że ten komputer jest to grubszy i troszkę cięższy niż MacBook Air, nawet te nowe MacBooki Air na przykład z procesorem M2 i M3, które generalnie gdzieś też mają taki bardziej zaokrąglony design, to tego tak naprawdę się nie czuję. Cały komputer jest zrobiony z aluminium, jest bardzo przyjemny w dotyku. Co na nim też wyczujemy, no mamy też przez to, że komputer jest już wyposażony w wentylatory, no to już zobaczymy tutaj otwory na chłodzenie, które znajdziemy od spodu komputera. One też są lekko zaokrąglone do boku w taki sposób, że nawet kiedy komputer stoi na biurku, no to zarówno z prawej i lewej strony mamy te otwory, przez które będziemy odczuwali powietrze, gdybyśmy naprawdę ten komputer obciążyli, no bo faktycznie tutaj już wentylatory mamy, o których powiem więcej za chwilę. Jeśli chodzi o dostępne porty, no to tutaj mamy tych portów trochę więcej. No czasy, kiedy na Macach mieliśmy tylko kilka portów USB-C już minęły, ludzie prosili o kilka starych, dobrych portów, że tak powiem, i właśnie na MacBookach Pro wiele z tych portów wróciło. I tak na lewej ściance komputera, najbliżej od nas, najpierw mamy wejście słuchawkowe, następnie mamy dwa porty USB-C i na samym końcu mamy klasyczny, mile widziany port MagSafe, którego jakiś czas nie było, natomiast od generacji M2 Apple do tego portu wróciło. Dla tych, którzy nie wiedzą, MagSafe to unikalny port, gdzie kabel po prostu nam automatycznie, kiedy go przyłożymy, o, tak wskakuje na miejsce, mamy wtedy dźwięk ładowania. Ktoś ma iPhone'a, to też pewnie ten dźwięk słyszał wiele razy. I w tym momencie, gdyby ktoś na ten kabel pociągnął, no to ten magnes automatycznie nam się odczepi i nic się nie stanie. Kabel po prostu się odczepi, a komputer na przykład nie zostanie nam pociągnięty. Natomiast gdybyśmy chcieli z jakiegoś powodu też ładować komputer samym portem USB-C, to taka możliwość też jest. Możemy spokojnie sobie go po prostu przez port USB-C ładować. Ładowarka w zestawie w przypadku tego wariantu, który ja dostałem, to jest ładowarka 76 W, która jest dołączana do komputera w zestawie. To jest lewa ścianka. A co mamy na prawej ściance? Na prawej ściance najbliżej nas mamy wejście na karty SD. Mamy trzeci port USB-C. Tutaj warto też dodać, że te wszystkie porty to są też porty Thunderbolt 4, więc jeśli mamy odpowiedni na przykład dysk SSD albo jakąś stację dokującą, no to możemy z nich uzyskać naprawdę dużą przepustowość. I mamy również w przypadku MacBooków Pro port HDMI, który nam pozwoli na przykład podłączyć jakiś zewnętrzny ekran, nawet do 5K, także rozdzielczości są tutaj dosyć wysokie. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to klawiatura też jest bardzo fajna. Tutaj znów od generacji M2 klawiatura się troszeczkę zmieniła, Apple zrezygnowało już całkowicie z Touch Bara i co za tym idzie, klawisze są troszkę większe. No w porównaniu do MacBooka Air, no to mają głębszy skok, ale taki bardzo odczuwalny. No klawisze są generalnie gdzieś takiej standardowej wielkości, są dosyć duże, zwłaszcza jeśli chodzi o klawisze funkcyjne. Zarówno z klawiszem Escape, cały górny rząd klawiszy funkcyjnych, no to te klawisze są trochę dłuższe niż dotychczas, dzięki czemu no są na pewno dużo łatwiejsze do znalezienia. No i w prawym górnym rogu mamy przycisk zasilania z sensorem Touch ID, który ma też taką okrągłą wypustkę, gdzie możemy ładnie wyczuć, w którym miejscu powinniśmy położyć swój palec, żeby on został dobrze szczytany też po prostu ten przycisk zasilania. Podobnie jak inne klawisze funkcyjne jest większy minimalnie i dzięki temu właśnie mamy fajnie wyczuwane miejsce na Touch ID, a na Touch ID to możemy wykorzystać na przykład do płatności, do logowania się do systemu i do wielu innych sytuacji, kiedy uwierzytelnienie użytkownika jest potrzebne. Jeśli jeszcze chodzi o samą klawiaturę, to mogę też zademonstrować, jak brzmi pisanie na tej klawiaturze. Najpierw pokażę Wam krótkie nagranie binauralne i tutaj kilka nagrań binauralnych będzie, także warto tego podcastu słuchać w słuchawkach, bo Wam się to naprawdę przyda. Na przykład przy tym pierwszym nagraniu. Klawiatura brzmi tak, kiedy na niej szybko piszemy. Jest naprawdę bardzo fajnie. Mam wrażenie, że może minimalnie głośniej niż na MacBooku Air, ale to może być związane po prostu z tym, że no komputer jest jednak trochę wyższy i klawisze mają minimalnie bardziej głęboki skok, ale to jest naprawdę bardzo cicha i przyjemna klawiatura. A gdybyśmy korzystali z wbudowanego mikrofonu, bo tak, cały podcast nagrywam na wbudowanym mikrofonie, to klawiatura brzmi tak. Jeśli jeszcze chodzi o same mikrofony, no to Apple tutaj chwali się, że komputer jest wyposażony w 3 mikrofony jakości studyjnej, wyposażone w technologię formowania wiązki, no przez to, że mamy 3 mikrofony, to system może naprawdę precyzyjnie wychwytywać nasz głos, nie mamy wysokiego poziomu hałasu i z tym wszystkim naprawdę mogę się zgodzić. To są mikrofony, którymi spokojnie można nagrywać podcasty, przeprowadzać jakiekolwiek rozmowy, zresztą cały czas właśnie słuchać mnie właśnie z tych mikrofonów i też jeśli słuchaliście Tyflo Przeglądu numer 264, no to właśnie też ta cała audycja była wykonywana właśnie wyłącznie na tym komputerze, na tych mikrofonach. Jeśli jeszcze chodzi o mikrofony, to warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, te mikrofony są ułożone mniej więcej na lewo od klawisza tab, na lewo od klawisza akcentu. To ma tyle znaczenie dla nas, że jeśli korzystamy z VoiceOvera, no to wiadomo, większość skrótów VoiceOvera będzie wykorzystywało klawisze Control, Option i ściałki, no i faktycznie, jeśli akurat z tych konkretnie klawiszy korzystamy, no to słychać. A gdybyśmy właśnie korzystali jeszcze na przykład z Caps Locka, bo też można wykorzystywać Caps Locka jako klawisz VoiceOver lub tabulatora, no to już nasi rozmówcy na przykład to będą słyszeć, więc wtedy ewentualnie warto sobie włączyć jakieś otrzymanie, algorytmy otrzymania, czy to w programach do komunikacji, czy wtyczki, które możemy gdzieś sobie pobrać, zradzą sobie z tym. Natomiast no jest faktycznie te klawisze w tych wyższych rzędów są, zwłaszcza tutaj Tab i Caps Lock, są trochę bardziej słyszalne, ale to akurat nie jest nowość, jeśli chodzi o Maci. W 90% przypadków pracy z tym komputerem on jest całkowicie cichy. Wentylatory włączają się tylko sporadycznie. W tym momencie właśnie wentylatory są całkiem wyłączone. Chyba faktycznie będziecie dobrze słyszeć, że hałasu w ogóle nie ma. Natomiast nawet kiedy wentylatory są włączone, no to rozmieszczenie mikrofonów jest takie, że tego prawie nie słychać. I teraz pokażę wam taką próbkę, jak brzmią wentylatory. Tak brzmią wentylatory dla drugiej osoby, z którą może byśmy rozmawiali, jeśli właśnie rozmawiamy. W tym momencie wentylatory nawet zaczęły chyba zwalniać, są gdzieś na poziomie około tych 50%. A teraz macie okazję usłyszeć, co się dzieje, kiedy te wentylatory zwalniają. Także no, nawet właśnie gdybyśmy ten komputer mieli obciążony, no to jeśli chodzi o poziom hałasu, naprawdę nieźle. Przejdźmy teraz do kwestii głośników, no bo tutaj mamy kolejną dosyć dużą różnicę pomiędzy MacBookiem Air i Pro. MacBook Pro jest wyposażony w system 6 głośników, który jest w stanie wiernie odgrywać zarówno wysokie, średnie, jak i nawet dużo niskich tonów i jest też w stanie odtwarzać dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, czy to w przypadku muzyki, czy to w przypadku telewizji. I muszę przyznać, że te głośniki naprawdę zrobiły na mnie ogromną wrażenie. I to się stało tak naprawdę od razu od wyciągnięcia urządzenia z pudełka i otworzenia jego klawy, bo to spowodowało, że system nam się automatycznie uruchomił. A kiedy to się stało, no to usłyszeliśmy ten charakterystyczny dźwięk startu MacBooka. No i na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj było bardzo dużo basu słyszalnego i to nie był przypadek. Tego basu jest naprawdę dużo. Głośniki MacBooka Air są dobre, ale głośniki MacBooka Pro są jeszcze lepsze. I tutaj mam dla was kilka próbek. Próbki te zostały nagrane mikrofonami binauralnymi, także znów tutaj proponuję słuchać na słuchawkach. Jeśli to zrobicie, no to będziecie naprawdę mogli usłyszeć bardzo realistycznie, jak te głośniki się prezentują. Najpierw kilka prób z muzyką.
5: A teraz robimy sobie test, jak na tym komputerze brzmi muzyka. Głośność mam w tym momencie ustawioną na około 56%, więc no mniej więcej połowa i będziemy też troszeczkę tą głośność zmieniać, żeby pokazać wam, jak brzmi w różnych głośnościach.

Spróbujmy dać głośniej. To jest maksymalna głośność, teraz wróciliśmy do poprzedniego poziomu. Wiadomo, im głośniej ten bas nam ucieka, to jest bardzo normalne, ale też jeśli jest taka potrzeba, to te głośniki mogą być bardzo głośne, ale jak widzicie też naprawdę tego dołu jest dużo i kilka innych utworów, które chcę wam pokazać, też to myślę bardzo fajnie zdemonstruję, więc posłuchajmy jeszcze kilku piosenek.

Może tutaj też zmienimy głośność. A tutaj słychać, że system zaczyna nam trochę kompresować dźwięk. No, ale jak ktoś chce, by było głośno, ale myślę, że na takim poziomie głośności bardzo przyjemnie się tego sprzętu słucha. I to stereo jest naprawdę słyszalne, tak jak ja normalnie przy nim siedzę. Teraz byłem troszeczkę pochylony bliżej głośników, ale w tym momencie tak siedzę, powiedzmy, normalnie patrząc się przed siebie na ekran. I nawet w takiej pozycji to stereo cały czas jest naprawdę słyszalne. Bardzo fajnie.

0: Okay, leveling out. Almost there.
1: Fighters, 12 o'clock. Get ahead.
0: Oh, shit. We lost the far glass.
2: Chciałoby się tu puścić Mam tę moc, ale pewnie by nam zbanowali kanał, więc może to sobie odpuścimy. Natomiast myślę, że to można podsumować tak, że te głośniki są tak dobre, że spokojnie można na nich słuchać czy to właśnie muzyki, czy jakichś słuchowisk, czy seriali, filmów. To jest naprawdę duża różnica w porównaniu do MacBooka Air. Jeśli zależy wam na naprawdę dobrych głośnikach, które nawet też są w stanie przenosić niskie częstotliwości, no to tutaj ten sprzęt mi tym naprawdę zaimponował. Kończąc temat opisu fizycznego, jeszcze powiem o wyświetlaczu i o kamerce. Miałem okazję testować model 14,2 cala, oczywiście jest też dostępna wersja 16-calowa i w obu przypadkach mamy tutaj do czynienia z ekranem Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024x1964 piksele. Jest to 254 piksele na cal. Ta rozdzielczość jest naprawdę ogromna, co pewnie przełoży się na przykład na to, że gdyby ktoś potrzebował sobie jakiś materiał powiększać programem powiększającym, no to będziemy mogli sobie powiększyć to, a też dla innych rzeczy, no po prostu obrazy będą wyglądały naprawdę ostro. Wyświetlacz ten jest też w stanie bardzo dobrze odzwierciedlać jasność i kolory obrazów i dobrze wspiera materiały HDR, właśnie wtedy ta zwiększona jasność się bardzo przydaje. Także jeśli czasami lubicie obejrzeć sobie jakieś filmy, seriale lub oglądać zdjęcia, które zrobiliście na przykład na telefonie, no to one będą na tym wyświetlaczu wyglądały naprawdę realistycznie. Jeśli jeszcze chodzi o kamerkę, no to w porównaniu na przykład do mojego MacBooka Air, no to już mamy tutaj do czynienia z kamerką wspierającą Full HD 1080p zamiast 720, no co też przełoży się na to, że gdybyśmy potrzebowali wykonać jakąś rozmowę wideo, czy to FaceTime, czy jakimś innym programie konferencyjnym, no to na pewno nas będzie widać lepiej. Oczywiście kamerka jest też wspierana w sztuczną inteligencję, która nam automatycznie będzie tą jakość obrazu jeszcze bardziej poprawiać. Także tutaj też, jeśli chodzi o kamerkę, no to będzie odczuwalna duża różnica w jej jakości. Następnie kwestia baterii. No i tutaj też bateria jest naprawdę imponująca. Do 18 godzin oglądania materiału Apple TV, do 12 godzin przeglądania stron internetowych. Moim największym testem baterii był wcześniej wspomniany Tyflo Przegląd, którym to miałem otwartą przeglądarkę, w której było dużo kart otwartych. Miałem program Audio Hijack, który przetwarzał mikrofon wtyczkami, więc tam też było trochę obciążone. I przez chwilę, bo była mi potrzebna demonstracji, miałem nawet uruchomioną wirtualną maszynę, gdzie był drugi system operacyjny otwarty. I po tym podcaście, który trwał 5 godzin, zużyłem jakieś 40% baterii. Także jest to naprawdę imponujące. Już w MacBookach Air ta bateria była imponująca, kiedy firma Apple chwaliła się chyba 11-12 godzinami, a w kolejnych generacjach ten czas tylko się wydłużał. Oczywiście jest spowodowane samą technologią baterii, ale także procesory, które są montowane w tych komputerach. I tym sposobem myślę, że możemy przejść właśnie do kwestii procesorów, bo to jest też dosyć istotna kwestia. I tutaj spędzimy najwięcej czasu, bo tak naprawdę będziemy mogli zacząć rozmawiać o moich wrażeniach z korzystania z tego sprzętu do różnych zadań. Testowany egzemplarz, który otrzymałem, był wyposażony w procesor M3 Pro z 11 rdzeniami procesora, 14 rdzeniami GPU, karty graficznej, 18 GB RAMu i dyskowi o pojemności 512 GB. Jeśli chodzi o sam procesor M3 Pro, to można go było jeszcze skonfigurować z 12 rdzeniami oraz 18-rdzeniową kartą graficzną, a RAMu możemy mieć w nim do nawet 36 GB. Oczywiście są jeszcze mocniejsze warianty dostępne z procesorami Max, ale nawet ten model, który jest powiedzmy najbardziej okrojony, jest naprawdę imponujący. W tym procesorze mamy dostępne 6 rdzeni wysokowydajnościowych, tak zwanych rdzeni performance, oraz 5 rdzeni energooszczędnych, tak zwanych rdzeni efficiency. Generalnie system działa w taki sposób, że wszelkie zadania, które są wykonywane w tle, mają miejsce właśnie na rdzeniach efficiency, czyli tych energooszczędnych, ale gdybyśmy zrobili coś, co wymaga więcej procesora, nie wiem, rozpakowanie jakichś plików, rozpoczęli obróbkę jakiegoś materiału, audio, otworzyli jakąś bardziej wymagającą grę lub aplikację, no to wtedy są wykorzystywane te rdzenie wydajnościowe. Oczywiście można wykorzystywać te rdzenie wszystkie naraz, to też zależy od aplikacji, z jakich korzystamy. W porównaniu do procesora M1, który już wtedy był naprawdę imponujący, miał 8 rdzeni, 4 rdzenie wydajnościowe oraz oraz 4 energooszczędne. Różnica jest znacząca. Zarówno w pojedynczych rdzeniach, jak i w wynikach, które wykorzystują wiele rdzeni naraz. I tak zaczynając gdzieś od surowych cyfer, biorąc na przykład benchmark Geekbench, wynik jednorodzeniowy procesora M3 jest około 30% szybszy od M1, a wielorodzeniowy jest szybszy już o 60%. No po części dlatego, że same rdzenie są szybsze, ale też dlatego po prostu, że jest ich więcej. Jak to wszystko oznacza się w praktyce? Jeśli chodzi o taką pracę codzienną, no to szczerze mówiąc, myślałem, że aż tak dużej zmiany nie odczuję. No i słuchajcie, zdziwiłem się bardzo pozytywnie, dlatego że okazuje się, że nawet w takiej codziennej pracy można odczuć, że ten procesor M3 Pro jest szybszy od M1. Było to odczuwalne, kiedy otwierałem różne aplikacje, kiedy na przykład nawigowałem po stronach internetowych, po skrzynce odbiorczej w aplikacji Poczta, która ma kilka tysięcy wiadomości. Żeby nie było, na M1 to też wydawało się bardzo responsywne, ale kiedy przeskakiwałem między tymi komputerami, na przykład podczas właśnie robienia różnych testów, to naprawdę wtedy zdałem sobie sprawę, że jednak ta różnica wydajności jest odczuwalna. Te 30% to okazuje się właśnie nawet takiej pracy codziennej, to jest naprawdę zaskakująco dużo. Odczujemy to jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy nasz system jest naprawdę obciążony, bo robimy na nim coś innego. I tutaj pewnie są dwie kwestie, które nakładają się na siebie. Pierwszą jest ta kwestia, że ten procesor jest po prostu szybszy, bardziej wydajny, tych rdzeni jest więcej, więc jeśli jakieś działania odbywają się w tle, no to po prostu no, system ma więcej rdzeni, na które może tą pracę rozłożyć, ale też mamy tą kwestię chłodzenia, bo MacBooki Air jednak wentylatorów nie posiadają, więc jeśli komputer jest na tyle obciążony i na przykład temperatura procesora dojdzie do jakichś 70, 80, 90 stopni, no to system reaguje poprzez zmniejszenie taktowania procesora o jakieś 20-30%. Powoduje to, że system się nam nie przegrzewa, ale odczujemy to w spadku wydajności. Kiedy to możemy odczuć? No na przykład w sytuacji, kiedy wykonujemy jakieś działanie w tle, jakąś konwersję pliku, może właśnie oprawiamy jakieś materiały dźwiękowe, albo, i to jest też wydaje mi się taka rzecz, którą no to dużo osób może czasami robić, to po prostu nawet uruchomiony drugi system operacyjny w tle. Wiedząc o tym, że dużo osób niewidomych też często korzysta z wirtualnej maszyny, na której mamy zainstalowanego Windowsa do pojedynczych aplikacji lub gier, też to testowałem. I co wtedy zauważyłem, że kiedy na moim MacBooku Air system Windows jest nawet po prostu uruchomiony, to bardzo często było tak, że oba systemy, czy to Mac, czy Windows, miały co jakiś czas takie drobne zawahania. To znaczy podczas otwierania jakiejś aplikacji, podczas załadowania jakiejś strony internetowej, był moment, na którym dźwięk lubił się przyciąć na chwilę. To były takie mikroskopijne sytuacje, ale takie zawahania zdarzają się na tyle dużo, że no, one są zauważalne. Do momentu, kiedy nie spróbujemy tego na komputerze, na którym takich zawahań nie ma. No i właśnie tak było w przypadku MacBooka Pro z procesorem M3 Pro. W momencie, kiedy miałem oba systemy otwarte, to oba systemy cały czas reagowały z maksymalną prędkością i żadne zawahania mi się nie zdarzały. Czy w sytuacji, kiedy na przykład na Windowsie miałem jakieś aplikacje z pakietu Office otwarte, no bo one z czytnikami ekranu działają lepiej, czy nawet w sytuacjach, kiedy postanowiłem na systemie Windows uruchomić jakąś grę jak Hearthstone. Hearthstone jest, wydaje mi się, o tyle ciekawym przykładem, że jest to gra, zwłaszcza tryb ustawek, którym możemy jednocześnie wszystko poustawiać sobie w grze, ale jednocześnie zajmować się czymś innym. Oglądać jakieś wideo na YouTubie, słuchać jakichś podcastów, wykonywać jakąś inną pracę, co robię dosyć często. Chociaż gra działała na MacBooku Air, to dało się odczuć, że po kilku minutach komputer zaczął się nagrzewać i wtedy zarówno wydanej samej gry, jak i całego systemu padała. No i wtedy odczuwaliśmy te zawahania, o których wspominałem. Na MacBooku Pro tego po prostu nie było. Zużycie procesora i karty graficznej było na poziomie około 30% według monitora aktywności i aplikacji, którym mierzyłem wydajność systemu, a kiedy procesor osiągnął jakieś 65-70 stopni, to wentylatory włączyły się na jakimś poziomie 30%, którego tak naprawdę nie słychać w ogóle, no i wtedy system utrzymywał ładną temperaturę i wszystko działało z maksymalną wydajnością. Naprawdę to działa po prostu świetnie i faktycznie nawet przy takiej pracy codziennej, nawet jeśli mamy dużo otwartych kart, właśnie nawigujemy po jakiejś aplikacji, po plikach, to system po prostu działał szybciej. Kiedy miałem otwarte jakieś bardziej skomplikowane projekty w Reaperze lub korzystałem z funkcji eksploratora multimediów, który gdzieś tam pozwala mi odszukiwać pliki audio, przeszukiwać bazy danych nagrań, które mam zgromadzone, który na MacBooku Air działał po prostu wolno, VoiceOver w tym jednym oknie reagował znacznie wolniej. Na MacBooku Pro tutaj tych problemów nie miałem. Skoro o Reaperze i obróbce dźwięku mowa, to jest też coś, co akurat w swojej pracy robię dosyć często i to jest kolejne miejsce, w którym naprawdę można fajnie pokazać, do czego może przydać się mocniejszy i szybszy procesor. Postanowiłem zrobić dwa testy. Eksportowałem plik trwający prawie 4 godziny. Plik był podzielony na rozdziały, więc miałem około 30 mniejszych plików, które miały być zapisane i zrobiłem to na dwa sposoby. Najpierw wyeksportowałem plik jako jeden duży plik, gdzie po prostu były rozdziały, ale też funkcją procesora wsadowego w Reaperze przetworzyłem ten plik na kilka plików mniejszych, co pozwoliło Reaperowi na wykorzystanie wszystkich rdzeni komputera jednocześnie. To też ma miejsce, kiedy mamy wielościeżkowy projekt, gdzie mamy kilka ścieżek, a każdej jest parę efektów, to też wtedy wykorzystuje wszystkie rdzenie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie jednego rdzenia, to do konwersji plików na przykład do formatu MP3, który jest dosyć popularny, na procesorze M1 zapis, czy tak właściwie render jednej ścieżki z tylko budowanymi efektami takimi jak korektor czy limiter, odbywał się z prędkością około 28 razy czasu rzeczywistego i skonwertował się w około 8 minut. Natomiast kiedy obciążymy procesor wtyczkami, które jednak dosyć znacząco zwiększają zużycie procesora, i tutaj wykorzystałem taką wtyczkę jak Supertone Clear, czyli to jest taka redukcja szumów oparta o sztuczną inteligencję, wtyczka, która no faktycznie znacznie wykorzystuje procesor i znacznie powalnia proces konwersji, no to ta konwersja trwała około 8 razy czasu rzeczywistego, także no tutaj mamy dosyć znaczące zwolnienie tego działania. Tak było na komputerze z moim prywatnym M1, a na MacBooku z procesorem M3 Pro bez tego efektu Clear, która na M1 trwała 28 razy szybciej niż czas rzeczywisty, tutaj trwała razy 37 i zakończyła się w niecałe 5 minut, także tutaj no mamy dosyć znaczącą poprawę, a nawet kiedy mieliśmy dodany efekt Clear, no to tutaj ta konwersja działała z prędkością około 11,4 razy czasu rzeczywistego, także tutaj jest dosyć znacząca różnica, ale najbardziej odczuwaną różnicę zobaczymy wtedy, kiedy wykorzystamy wszystkie rdzenie jednocześnie, co zrobiłem używając konwertera wsadowego, gdzie mogłem skonwertować kilka plików naraz. Tutaj wykorzystałem wszystkie rdzenie, co spowodowało, że też komputery się zaczęły nagrzewać. To był moment, kiedy faktycznie wentylatory w MacBooku Pro dały się usłyszeć, no ale dzięki temu też ten komputer po prostu w przeciwieństwie do MacBooka Air nie zwolnił. Jakie mieliśmy wyniki w tym przypadku? To była konwersja 37 plików, one były oryginalnie w formacie FLAC, były konwertowane do MP3 i tutaj znów zrobiłem dwa testy, na jednym nie było żadnych efektów, na drugim był znów efekt Supertone Clear. Konwersja po prostu z FLAC do MP3 na MacBooku Pro trwała niecałe 10 sekund, przypominam, to były 4 godziny około materiału, a na MacBooku Air trwało to prawie dwa razy dłużej, koło sekund 20. Drugi test, włączyliśmy jeszcze do tego wtyczkę Clear i w tym momencie konwersja na MacBooku Pro zakończyła się w około 5 minut i 15 sekund, a na MacBooku Air znów trwała prawie dwa razy dłużej, po około minut 9. Także jeśli dużo pracujecie z dźwiękiem, zapisujecie dużo plików, właśnie wykorzystujecie różne efekty, zwłaszcza takie, które jednak wykorzystują procesor, no to całkiem sporo czasu można sobie zaoszczędzić, decydując się na mocniejszy procesor. Było trochę rozrywki, było trochę obciążenia procesora, no a teraz zajmiemy się tematem procesora neuronowego, tak zwanego Neural Engine i karty graficznej GPU. Tutaj pewnie ktoś mi zaraz zada pytanie, no ale po co osobie niewidomej mocna karta graficzna? Ja dla niej, no oprócz oczywiście grania, jak jeśli ktoś lubi, to wiadomo, widzę jedno dosyć istotne zastosowanie, mianowicie różnego rodzaju uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, która pojawia się w naszym życiu coraz więcej i ma ono dosyć znaczące znaczenie. Zaczynając znów gdzieś od surowych cyferek, GPU w testowanym MacBooku jest prawie dwa razy szybsze od mojej M1. A to jest wersja 14-rdzeniowa, przypominam, że są dostępne jeszcze mocniejsze konfiguracje. Jeśli chodzi o Neural Engine, no to według firmy Apple jest on o 60% szybszy w porównaniu do modelu w Apple M1. Ja zarówno GPU, jak i właśnie Neural Engine postanowiłem przetestować na dwa sposoby. Pierwszym była transkrypcja mowy. Transkrypcji dokonywałem fenomenalną aplikacją MacWhisper. MacWhisper jest o tyle fajny, że daje nam dostęp do wszystkich najbardziej popularnych modeli Whispera OpenAI i to zarówno takich, które możemy uruchomić na GPU, używając silnika Whisper C++ na przykład, oraz Neural Engine, używając silnika WhisperKey. Który jest lepszy, to nie jest zawsze do końca tak oczywiste, natomiast testy wykonywałem na 4 modelach. Był to najbardziej popularny i najlepiej działający z polskim model Large w wersji 2, zarówno wersji standardowej, jak i wersji Turbo, zoptymalizowanej pod Neural Engine, pod WhisperKit, oraz wersję Large V3. I tutaj znów zarówno wersję pełną, jak i wersję Turbo, która też jest bardziej zoptymalizowana pod Neural Engine. I wyniki miałem następujące. Do testów załadowałem plik, który trwał około 2 godziny i 20 minut. Model Large 2, uruchamiany na GPU na karcie graficznej, na procesorze M1, transkrybował się w około 50 minut, czyli około 2,8 razy szybciej niż czas rzeczywisty. Oczywiście podczas tego komputer się dosyć nagrzał, mogłem wykonywać na nim inne zadania, ale było oczywiste, że system trochę zwolni, wiadomo, też większość pamięci RAM była zajęta, no bo na modele Large jest wymagane 16 GB RAMu minimum, mój MacBook Air właśnie ma RAMu 16 GB, było to oczywiste, że komputer jest obciążony. Ta sama konwersja na MacBooku z procesorem M3 Pro, transkrypcja zakończyła się po około 22 minutach i miała prędkość około 6,4 razy czasu rzeczywistego. Warto w tym miejscu dodać, że w tym momencie, mimo to, że GPU według monitora aktywności było obciążone praktycznie maksymalnie, system pobierał około 40 do 50-60 watów energii, to wentylatory włączyły się tylko na tym poziomie 30%, który, tak jak wspominałem na początku, był praktycznie niesłyszalny. I podczas cały ten czas transkrypcji mogłem też spokojnie na komputerze robić inne rzeczy, sobie przeglądać pocztę, miałem kilka kart w Safari otwarte, nie robiło na nim to żadnego wrażenia i konwersja zakończyła się naprawdę szybko. Ale jeśli komuś jeszcze bardziej zależy na szybkości, no to możemy tutaj zastosować modele Turbo. Najbardziej zoptymalizowanym modelem Turbo, który rekomenduje nam sama aplikacja, jest model Large V3 Turbo, który jest nawet rozmiarowo minimalnie mniejszy. On nie zawsze może nam dawać tak dobre wyniki dla języka polskiego, natomiast one też są naprawdę dobre, ale jeśli chodzi o jego szybkość działania, no to on wypada zdecydowanie lepiej w tej wersji na WhisperKita wykorzystującej Neural Engine i to na obu komputerach. Ale oczywiście tutaj bez większego zaskoczenia M3 Pro wypada w tym teście lepiej. Na M1 Whisper Large 3 Turbo zakończył konwersję po 15 minutach, działał z prędkością około 9,8 razy szybciej, no a na procesorze M3 Pro konwersja zakończyła się w niecałe 10,5 minuty i miała miejsce z prędkością około 13,4 razy szybciej. Czyli tutaj też faktycznie mamy odczuwalną różnicę w szybkości, ale nie aż taką. I tutaj, co ciekawe, mamy też dostępny model Large 2 w wersji WhisperKit, który uruchamia się, przypuszczam, tutaj na Neural Engine. To by się zgadzało tyle, że wtedy faktycznie w monitorze aktywności nie widziałem w ogóle zużycia GPU, ale on na M3 Pro działał wolniej. Czyli jeśli planujemy korzystać z Large 2, które wydaje mi się dla języka polskiego działa lepiej, lepiej to nawet robić właśnie na GPU niż na Neural Engine, dlatego że model Large 2 w wersji WhisperKit na M3 Pro zakończył działanie po 38 minutach i działał z prędkością prawie 4 razy czasu rzeczywistego, 3,7. Także wolniej niż w wersji działającej wyłącznie na GPU. Więc jeśli planujemy akurat z tego modelu korzystać, co tak jak mówiłem, dla języka polskiego akurat ma bardzo duży sens, no to lepiej to robić w wersji na GPU, co na MacBookach Pro, które są jeszcze wyposażone w dobre chłodzenie i mocniejszą kartę graficzną, mocniejsze GPU, ma jeszcze bardziej sens. Innym zastosowaniem na sztuczną inteligencję są różne duże modele językowe. I tutaj do tego jest bardzo fajna aplikacja, która nazywa się Olama. Olama to jest aplikacja, która działa nam w tle. Możemy ją sterować z wiersza poleceń, ale też mogą z niej korzystać różne aplikacje, między innymi VOCR i Volama. Są to aplikacje stworzone specjalnie dla osób niewidomych, które pozwalają zarówno na rozpoznawanie zawartości ekranu mechanizmami OCR, jak i proszenie sztuczną inteligencję o opisywanie zdjęć. I nawet pojawiło się teraz kilka modeli, które potrafią nam takie zdjęcia opisywać lokalnie na naszym urządzeniu. Co ciekawe, te modele też są właśnie nie tyle małe, że można je spokojnie załadować do komputerów, które mają 16 GB RAMu i one, podobnie jak Mac Whisper, też głównie wykorzystują kartę graficzną. Więc postanowiłem tutaj takie dwa modele sprawdzić. Pierwszy model jest nowszy, jest to Llama 3.2 Vision, czyli no, wersja ogólnie modelu językowego Llama, która też została rozszerzona o wsparcie przetwarzania również zdjęć. I tutaj różnice między mocą kart graficznych są naprawdę odczuwane. Ogólnie opisywanie zdjęć lokalnymi modelami zajmuje trochę czasu, zwłaszcza modelem Llama Vision. Natomiast jeśli komuś zależy na prywatności, a chciałby dopytywać się o konkretne detale na zdjęciach, tak jak to możemy robić na przykład z chatem GPT, ale nie chcemy dziś tych danych wysyłać, no to te modele, zwłaszcza ten model Llama Vision działa całkiem przyzwoicie, chociaż trzeba go prosić o tłumaczenie opisów na język polski. Natomiast na M1C prośba o opisanie zdjęcia zajęła około minutę i 40 sekund. Działało to z prędkością około 6 tokenów na sekundę. Token to mniej więcej jedno słowo, tam jakaś część zdjęcia, także no musieliśmy poczekać ponad 1,5 minuty, zanim system nam podał opis zdjęcia. Na M3 Pro, który tak jak wspominam, to nie jest jeszcze nawet najmocniejsza karta graficzna, jaką możemy dostać, trwało to już niecałą minutę, około 50 sekund. To też jakiś czas minął, ale na pewno nie taki jak w przypadku M1. I tutaj ta konwersja zakończyła się z prędkością 16 tokenów na sekundę, więc opis uzyskaliśmy dużo szybciej. Kolejne pytania, które już nie wymagają aż takiej analizy, dopytywania właśnie o jakieś szczegóły, czy właśnie prośba o tłumaczenie języka, no już minuty nie trwały, bo model jeszcze pamiętał zawartość zdjęcia. Natomiast faktycznie tutaj M3 Pro w takim zadaniu działał 3 razy szybciej. Jest też model Lava, który no, też trzeba powiedzieć jest dużo mniejszy, na pewno gorzej sobie radzi z językiem polskim, nie potrafi aż tak szczegółowo odpowiadać na pytania. Natomiast on na M1C działał z prędkością około 13 tokenów na sekundę, a na M3 Pro działało to z prędkością 28 tokenów na sekundę, więc prawie 2 razy szybciej. Także jeśli planujecie wykonywać dużo transkrypcji lub korzystać z różnego rodzaju lokalnych modeli językowych, no to myślę, że tutaj warto zainteresować się mocniejszym procesorem. Oczywiście oprócz samej prędkości procesora, czy GPU, czy liczby rdzeni, zmiennych jest więcej. Te komputery też mają różne przepustowości pamięci. M3 Pro ma 150 GB na sekundę, natomiast mocniejsze układy mają tej przepustowości jeszcze więcej, nawet do 300 GB. Natomiast MacBook Air ma tej przepustowości około 70 GB, także tutaj też miało to na pewno wpływ. Niemniej jednak myślę, że udało mi się pokazać, że jak najbardziej mocniejsza karta graficzna ma w wielu sytuacjach sens, nawet dla osób niewidomych, może nam się przydać w pracy codziennej. I tym sposobem dobiegliśmy do końca mojej audycji. Jak mogę to podsumować? Po prostu MacBooki Pro, czy to ten konkretny model, czy ogólnie jako cała seria, są naprawdę fenomenalnymi maszynami, tak jak zresztą MacBooki Air. MacBook Air też pozwala nam zrobić naprawdę bardzo dużo z naszym komputerem i to nawet takie bardziej wymagające zadania. Niemniej jednak faktycznie one nam będą zajmować trochę więcej czasu. Natomiast jeśli zależy Wam na bardzo dobrych głośnikach, na bardzo dobrym mikrofonie i planujecie wykonywać dużo właśnie obróbki audio, transkrypcji, może czasami lubicie pograć, czy planujecie też dużo korzystać z innych systemów operacyjnych obok macOS-a, bo tak jak wspominałem, MacBooki też są w tym naprawdę dobre, no to myślę, że warto zainteresować się MacBookiem serii Pro zamiast serii Air, mimo to, że wiadomo, wszystkie z tych komputerów, no to umówmy się, nie są maszynami tanimi. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że model, który testowałem, był wyposażony w procesor M3 Pro, a w międzyczasie pojawiła się kolejna generacja tych komputerów, nawet z procesorami M4 i M4 Pro, które, jak się można spodziewać, są jeszcze szybsze w porównaniu do procesorów M3, no to są szybsze o kolejne około 20%. No i też dostajemy w standardzie więcej pamięci RAM. Porównywalny model MacBooka Pro, który jest wyposażony w procesor M4 Pro zamiast M3 Pro, daje nam teraz 24 GB RAMu, a nie 18, a ta pamięć działa z jeszcze większą przepustowością, około 260 GB na sekundę. Także mam nadzieję, że pomogłem Wam w podjęciu jakiejś rozmowy, może dzięki tej audycji zainteresujecie się komputerami z serii Mac, może zastanawialiście się właśnie, co dla Was będzie działało lepiej. Także mam nadzieję, że moja audycja pomogła. Jeszcze raz na koniec chciałbym podziękować firmie Lantre, która użyczyła sprzęt do testów w ramach programu Lantre Lab. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem sprzętu Apple, no to myślę, że warto wejść na stronę ich sklepu lantre.pl i tam przejrzeć całą dostępną ofertę. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, czy o ten konkretny sprzęt, czy jakieś inne związane z tym, jak się korzysta z Maców jako osoba niewidoma, no to możecie zostawiać je w komentarzu lub napisać do mnie prywatnie, na przykład na adres petermach, pisane przez ch, @gmail.com. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Masarczyk i Tyflo Podcast, tym razem w trochę innej formie, bo w terenie. Chyba po raz pierwszy w tego typu sytuacja nastąpiła, a to dlatego, iż udało mi się dotrzeć na targi Side City we Frankfurcie, po raz pierwszy w moim życiu. Nie po raz pierwszy, co prawda, w karierze Tyflo Świata chyba nawet, artykuły już wcześniej z tej wystawy się pojawiały. Natomiast po raz pierwszy udało się zebrać dość dużo ciekawego materiału audio, wywiadów z wystawcami, osobami chętnymi porozmawiać z nami o swoich produktach, a niektóre z tych produktów są doprawdy istotnie ciekawe. Zapraszam.
5: Jesteśmy na stoisku firmy Metek,
4: German company which makes you make braille
5: niemieckiej
4: display,
5: firmy, która zajmuje się produkcją monitorów braille'owskich. Okay. Tak, produkujemy komórki braille'owskie, like moduły braille'owskie, linijki braille'owskie. Ale czy to są takie monitory braille'owskie, które ludzie mogą sobie zamawiać w rozmiarze takim, jaki chcą, czy macie Państwo również w ofercie gotowe modele? Mamy zdecydowanie gotowe modele również, mamy taki mniejszy i taki większy. Ale jeżeli pańskie zamówienie wymaga czegoś więcej, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie zaoferować.
4: So what are the standard sizes?
5: Jakie są standardowe rozmiary? Standardowy rozmiar jest taki, jak pan widzi w tym momencie, jaki pan ma w ręce. To dotykowy obszar o wymiarach 190 na 120 mm, więc to coś koło 3600 iluś punktów. I to jest urządzenie interaktywne, to troszkę jak tablet. Więc tak naprawdę masz też dostępny tam dotyk. Możesz pracować w domenie interaktywnej, więc można przewijać, można powiększać. Można to także również wypełniać, jeżeli masz otwarte na przykład oprogramowanie Excel. Można bezpośrednio wprowadzać w komórkach Excela.
4: Okay,
5: powiedziałeś, że jest to tablet. Co przez to rozumiesz? To jest taki faktycznie czytnik e-booków, czy może zwyczajny monitor braille'owski, który odpowiada tylko na komendy screen readera? Mogę przy użyciu tego robić notatki, czy jak mam rozumieć w tym wypadku słowo tablet? To kompletnie nie jest tak. To nie jest urządzenie kontrolowane screen readerem. To prawdziwy, dwuwymiarowy ekran. Wszystko, co na tym ekranie jest pokazywane w formie dotykowej. Czyli jak? Mogę w takim wypadku rysować sobie rzeczy graficzne? Tak, no oczywiście, że możesz. Jeżeli tylko masz odpalony program do grafiki, możesz, nie ma problemu. To urządzenie połączy się z komputerem lub innym rysikiem przez Bluetooth. Więc jeżeli na komputerze uruchomisz program do rysowania grafiki, to będzie można rysować. Jeżeli będzie uruchomiony Excel, no to będzie można pracować w Excelu. To nie jest żaden specjalny screen reader ani program tego typu. To po prostu przedstawia to, co widzący widzi na ekranie, w tym wypadku na tym takim tablecie właśnie. Czy mogę sobie to zobaczyć, jak to wygląda? Tak, oczywiście, są tutaj. Przede mną stoi takie spore urządzenie, lekko zaokrąglone, ale mimo wszystko takie raczej kwadratowawe niż, które oczywiście jest zestawieniem, mieszaniną wielu kropek. Z planszą. Coś się pokazało.
4: It's round with two
5: jakieś
4: like shapes. Is it like a face?
5: Jest jakieś kółko z dwoma takimi okrągłowymi kształtami.
4: Oh yeah, this is like the eyes.
5: Czy jest to twarz?
4: And that's the face.
5: Tak.
4: And this is like the head frame. Yeah. Perfect. And here next to it, that's also something. Oh, okay.
5: Tu Paweł opisuje tę twarz, ogląda całe przedsięwzięcie. Przypomnijmy, że mówimy o firmie Metek, producencie niemieckim monitorów braille'owskich.
4: Is the hair or the beard?
5: To włosy czy broda? Nie, to twarz, to właściwa część tej twarzy.
4: Is it a woman? Because it's kind of, it's a long, oh, okay.
5: Czy to kobieta? No tak, zdecydowanie tak.
4: I would need to practice a little.
5: Muszę trochę poćwiczyć. Co robią te przyciski? Tu są jakieś takie przyciski po lewej, po prawej.
4: Yeah.
5: Tu są wszelakie przyciski funkcyjne. Możesz sobie powiększyć, możesz sobie zamienić ten zoom.
4: I see.
5: Można to robić bezpośrednio na tym ekranie.
4: Okay. So this is more for corporate use or
5: z czystej ciekawości, to rozwiązanie dedykujecie Państwo korporacjom, czy raczej użytkownikom indywidualnym? Zdecydowanie, no dla każdego. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest cena, bo jest to 15 tysięcy euro. Natomiast trzeba to sobie porównać z normalnymi monitorami brajlowskimi, a wtedy statystyka wyjdzie odrobinę inaczej. Należy przecież pamiętać, że to jest nadal ta sama technika. Urządzenie to może wyświetlić 270 komórek brajlowskich. To mniej więcej trzykrotność 80-znakowej linijki brajlowskiej. No, to jest całkiem sporo. Natomiast największą zaletą jest to, że można pracować interaktywnie, jak na tablecie. Tak, a mogę ja sobie samemu porysować na tym czymś palcem? Tak, jeżeli masz oprogramowanie do grafiki otwarte, no to zdecydowanie. Jak? I wtedy ten palc, który tu jest, będzie reagował na ruch mojego palca.
4: Perfect.
5: No tak, piękne.
4: Okay. Do you also sell internationally?
5: Czy sprzedajecie Państwo również międzynarodowo? Na przykład do Polski? Nie, zdecydowanie nie. Czyli nie macie Państwo resellera w Polsce?
4: Of course.
5: Nie, jeszcze nie. Można dzwonić
4: resellers.
5: Domyślnie do nas tu bezpośrednio.
4: So, as you can see, you can order directly from Metek. And yeah, this is a nice
5: całkiem przyjemne urządzonko, tablet, taki pad do rysowania grafiki, do rysowania rzeczy na przykład
4: really nice.
5: Jako komórki w Excelu, do uzupełniania arkuszy kalkulacyjnych, głównie do rzeczy liniowych, do rzeczy właśnie graficznych. Firma Metek, dzięki wielkie jeszcze raz. Z nami firma Handytech, dziś Helptech, która ma w swojej ofercie taki nowy mały monitor, czyli Actilino. Ostatnio pokazywany był, zdaje się, na CSUN w Kalifornii, w San Diego, prawda? To jest taki monitor brajlowski, który z tego co wiem ma 60 znaków. Nie, 16. Rozumiem. I rozumiem, że komórki są interaktywne. W sensie jak nacisnę taką komórkę, to kursor automatycznie przenosi się tam, gdzie nacisnąłem. Tak, pod każdą komórką brajlowską, pod każdym modułem znajdziemy przycisk kursor routing, tak go nazwaliśmy. I teraz przenosi on nas, jeżeli go naciśniemy w żądane miejsce. Na przykład w polu edycji. Fajnie. A mógłbym sobie ten monitorek obejrzeć? On jest tu? Ależ mały. Pamiętaj, że to tylko 16 znaków. Domyślam się, że najlepiej sprawdzi się pod kontrolą tabletów i smartfonów. Nie tylko, można go połączyć ze wszystkim. Poprzez USB ze screenreaderem i z komputerem pod Windowsem lub Maciem. Mobilnie przez Bluetooth z iPhone'em lub każdym innym Androidem. Pięknie. A czy teraz jest podłączony? Nie. Okej. Dobrze, ale to nie ma sprawy. Mogę sobie na niego zobaczyć. O, całkiem ładny, fajna klawiatura. Czy w takim razie mogę też na nim pisać? Tak, oczywiście. Piszesz w Braille'u. A tekst wyświetlany jest na docelowym urządzeniu. Dodatkowo mamy jeszcze nośnik pamięci. Można sobie robić notatki. Tu jest 16-gigabajtowa karta pamięci, karta SD. A co za tym idzie, można pisać albo trzymać sobie na tym książki na przykład. Dodatkowo urządzenie oferuje takie podręczne menu, wewnętrzne menu. Z funkcjami takimi jak kalkulator, jak terminarz. Mamy też dwie gry. Mamy edytor muzyczny, więc można spokojnie wprowadzać nuty brajlowskie. Zegar z funkcją stopera, budzika, no i takiego odliczania. I te funkcje, o których przed chwileczką opowiedziałem, są dostępne bez podłączenia, bez żadnego innego urządzenia, bez podłączenia tego monitora do czegokolwiek. Dobrze, a mogę to włączyć? Po prawej stronie znajdziesz okrągły włącznik, taki przycisk. O, już to znalazłem. Actilino. To jest napisane. Tak, to było powitanie. Teraz po opcjach można się poruszać joystickiem. On jest między spacjami. I teraz można sobie w górę, w dół, w prawo, w lewo nawigować normalnie. Naciśnięcie OK-a wykona akcję. Pliki, to do tworzenia folderów. Powiedziałbym, że to bardziej taki menedżer plików. Dalej mamy kalkulator. Kalkulator umie na przykład liczyć procenty. Pięknie. Terminarz. To jest zegar. Czy ten zegar ma budzik? Jak już wcześniej powiedziałem, mamy pod menu w zegarze, gdzie mamy budzik, stoper i minutnik. Pięknie. Braille muzyczny, oto do nut.
6: Spiele?
5: Gry?
6: Spiele gibt es?
5: Jakie gry? Tak naprawdę w urządzeniu mamy dwie gry. Braille Hunt, a druga gra to Wisielec. Taki ten ze słowami, tak? Tak, dokładnie. W urządzeniu jest dodatkowy taki plik, do którego można spokojnie sobie dodawać słowa. A zasada działania jest taka, że podajemy literę i teraz jesteśmy informowani dźwiękiem, czy dana litera się w słowie znajduje, czy nie. Jeżeli się znajduje, mamy więcej prób odgadnięcia następnych liter, a jeżeli nie, no to siłą rzeczy przegrywamy. Tu są jakieś dwa klawisze po lewej i po prawej stronie od właściwego monitora. To jest tryb komputera, chyba to już nacisnąłem nawet. Te klawisze my nazywamy klawiszami triple action. Te klawisze tak naprawdę działają tak samo jak joystick. Więc można je naciskać w górę, w dół. I teraz środek, środkowy, prawy to Enter, lewy to Escape. Szczerze myślałem, że one są trochę mniejsze. No dobrze, zatem mamy mały monitor z klawiaturą do pisania, z kilkoma klawiszami nawigacyjnymi, 16 komórkami brajlowskimi. Fajny, mały, przenośny. No i najważniejsza funkcja to technologia ATC. Dzięki tej technologii linijka wie, kiedy my doczytaliśmy do końca daną linię i kiedy ona powinna przewinąć. W praktyce to oznacza, że nie trzeba ciągle co każde 16 znaków naciskać

0: öffne jetzt einfach mal die Bedienungsanleitung von diesem Gerät hier.
1: Super. Dobrze, otworzyłem zatem instrukcję. Teraz można czytać.
2: Ale są automatycznie.
1: Wszystko powinno się zmieniać automatycznie. Tak.
2: Super.
1: Pięknie. Próbujemy.
2: Show. Das Menü. System. Datei.
1: Menu pliki. To jest spis treści tej instrukcji użytkownika.
2: Neue Datei.
1: I się zmienia.
2: Datei. Okay.
1: Okay.
2: Und wenn ich
1: a jeżeli chciałbym do tyłu się przesunąć z powrotem o jednostkę tekstu, jak to wygląda? Musisz nacisnąć przycisk po lewej u góry. Ostatni
2: okay.
1: Plik. Faktycznie.
2: Aber mit ATC
1: ale z ATC to nie zadziała, tak? Nie. ATC zadziała tylko, jeżeli używane jest czytanie do przodu. Pięknie, dziękuję bardzo. Oddaję monitor. Dziękuję za rozmowę. ATI Electronics z Hiszpanii z nami. Oni przywieźli ze sobą takie nowe urządzenie Tech for Freedom. Tak, cześć. Bardzo miło mi Cię poznać. Ciebie również. Co tak naprawdę robi to urządzenie? To jest urządzenie związane z orientacją? Pomoc w orientacji? Nie, to w sumie dwa różne urządzenia. Pierwsze urządzenie to tak zwany Box One for All. Postaram się go w tym momencie opisać. To jest urządzenie wyposażone w wiele czujników, które analizują otoczenie i są w stanie na żądanie udostępnić użytkownikowi te informacje. Tak więc na przykład mamy na przykład tester kolorów, mamy kompas, mamy czujnik temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, także temperatury obiektów. To może być kontrolowane z niewielkiej odległości, na przykład, nie wiem, temperatura oleju albo temperatura piekarnika. Na przykład także czujnik światła, który wydaje się użyteczny w przypadku, gdy nie wiemy, czy zostawiliśmy światło w domu albo okno otwarte, ale także jak jesteśmy na plaży, no i nie widzimy tego i chcemy wiedzieć, czy jesteśmy pod parasolem, czy nie. No to dość ciekawy przykład. Na przykład, jeżeli chcemy uniknąć zbytniego opalenia. Dobrze, ale czy urządzenie pracuje samo z siebie, czy jest kontrolowane przez smartfona? Oczywiście, to jest dobre pytanie. Przez smartfona. Dlaczego? Dlatego, że smartfon to jest najbardziej konfigurowalne urządzenie dla użytkownika. Kompletnie nie zależało nam więc na wynajdowaniu na nowo koła, bo przecież to już zostało zrobione. Więc dlatego ten Box One for All podłączasz do swojego smartfona. No i wtedy twój smartfon będzie podawał ci informacje w twoim języku, bez problemów, z twoimi preferencjami. No i przede wszystkim w interfejsie, który już znasz, bo jest to twój smartfon. Tak, to bardzo praktyczne. Aplikacja dostępna dla iOS i Androida, tak? I oczywiście darmowa. Tak. Urządzenie, które aktualnie mam w ręce, jest trochę większe niż się spodziewałem, większe niż zwykle. Pięknie mieści się w ręce, ale nie podejrzewam, że się zmieści ładnie w kieszeni, raczej w plecaku. Tak, zdecydowanie tak, ale to dlatego, że to urządzenie ma jeszcze w sobie standard NFC i można na przykład za pomocą tego NFC zaetykietować, co tam tylko chcesz. Etykieta jest rozpoznawana w ciągu 10 sekund i można je edytować, usuwać, dodawać. Ale dodatkowo urządzenie ma w sobie powerbank. Możesz naładować aż do 2 razy swojego iPhone'a. Fajnie, to jest praktyczne. Dzięki. My postawiliśmy bardzo na praktyczność, na takie usability, można powiedzieć. Bo wielu użytkowników nosi powerbanki w kieszeni albo w plecaku, ale z tym urządzeniem to przynajmniej na krótkie dystanse powerbank nie będzie

0: potrzebny. To jest coś koło 5000 mAh. I to wszystko jest w jednym urządzeniu. Dodatkowo tworzymy nowe aplikacje, nowe funkcje, które będą działać na tym urządzeniu. Robimy na przykład gry, robimy na przykład emulację Termina dla tego urządzenia. Dobrze, czyli w takim razie jest otwarte API dla waszego urządzenia? O, tak, to jest to. Oczywiście. No dobrze, to ja myślę, że niedługo sporo projektów rozkwitnie. Tak, widziałem już sporo newsów, sporo informacji od różnych firm, które są zainteresowane tworzeniem aplikacji na to urządzenie. Dobrze, a ile kosztuje? Dla użytkownika to 550 euro. A połączyłeś to może z telefonem? No, aktualnie nie, ale możemy to zrobić. Zatem naciśnij przycisk. O, to zawibrowało.
1: Ooh, it beeped. I think it's connected.
2: Yes. Now.
0: To się wszystko połączyło.
2: Navigate into the menu, right?
1: Yeah.
3: Battery level 100%. Main menu. Color reader. Button. Compass. Button. Surrounding temperature and relative humidity. Button. Object temperature. Button. Brightness. Button. Labels recognition. NFC. Button. Level function. Button. Settings. Button.
0: Wszystkie funkcje po kolei są omawiane.
2: And for example, I will let you see. Allow me to take the
1: yes, please.
2: The box. And now we will select the color reader, for example. Okay?
1: Yes.
2: We have two options.
0: Dobrze, więc na początek wybierzemy na przykład tester kolorów. Mamy dwie opcje.
2: The basic option,
0: tu mamy dwa rozdziały, jakby dwie opcje. Mamy tryb rozszerzony i tryb ten bardziej zaawansowany. W trybie standardowym mamy 40 kolorów, w trybie rozszerzonym około 240 kolorów.
1: Okay, the app is running on the iPhone and the device is in your hand, I think.
0: Aplikacja jest na iPhone'ie.
1: Okay.
2: The library right now is in
0: Spanish. Kolory są po hiszpańsku, ale mam nadzieję, że
1: okay.
2: Okay.
1: Yeah.
2: So we go back.
0: Na przykład teraz zobaczymy sobie wilgotność i temperaturę.
1: Okay.
0: Wilgotność 40,1%. Ponad 23 stopnie temperatury. To się będzie cały czas uaktualniać. No i na przykład możemy zademonstrować etykietki, rozpoznawanie etykiet. Wejdziemy sobie w zarządzanie etykietkami. Usuwamy jakąś starą etykietę. Urządzenie zapiszczało.
2: Okay, now they are deleted, okay?
1: Yeah.
0: Wszystko usunięte.
1: Yeah.
3: EMC sensor activated. Put the lower part of your 1-4-all box near a label to identify it.
2: I take one, I'm taking a label. NFC label.
1: Yep.
0: Tak, niestety do tego musimy używać tagów NFC, takich etykietek małych.
1: Okay. Yes.
0: Oto jest etykietka, zostaje ona wręczona. Proszę bardzo, o.
3: New NFC label detected.
1: Okay. I have to record it.
2: Okay, you can record right now.
1: This is a test label.
3: Record.
2: Okay, now I pass again.
1: Yeah.
3: New NFC label detected.
2: Oh, sorry, it's haven't worked. We will do it again. I have.
0: Dobrze, zrobimy to jeszcze raz w takim razie. Nie ma sprawy. O, nagrywa się.
2: Yes, let's do it a little bit longer. Yes. Oh, something. Sorry, I'm
1: it's
2: because
1: fine.
2: Because I cannot push the button. Yes. Do it again, please.
1: This is a test label.
2: Yeah. Okay, now it's done.
0: Oh, nagrało się.
1: Okay, so
2: I will read it now.
0: Oh yeah, to się zrobiło.
1: Okay.
2: So, as you see, it's so easy.
0: Jak widzisz, to naprawdę proste.
2: Some issues because I were because you were handling the telephone.
1: Yes.
2: I were unable to press the button properly.
0: Przez to, że miałeś telefon akurat w ręce, no to nie bardzo miałem tu jak nacisnąć akurat przycisk. A swoją drogą, czy to może czytać również istniejące już etykietki NFC? Na przykład można, nie wiem, na przykład można sobie odczytywać hotelowe etykietki na pokojach, na... Tak naprawdę można albo wpisać, albo nagrać etykietkę głosową, ale to ty zarządzasz tym wszystkim. Więc to ty wykrywasz etykietkę i to ty możesz ją wpisać, albo potem nagrać jej identyfikację głosową. Co ta etykietka ma ci powiedzieć? Ale przecież etykietki NFC można nagrywać różnymi aplikacjami. Dobrze, my możemy to wykrywać, nie ma sprawy, ale etykieta musi mieć dokładnie tę częstotliwość, co nasze jakby.
1: What are the plans for the future? What are the next options you want?
0: Jakie macie plany na przyszłość? Jakieś nowe funkcje, które planujecie dodać? Tak jak mówiłem wcześniej, chcemy dodać grę polegającą na łapaniu samolotów. No i chcemy dodać instrument muzyczny, w tym wypadku teremin. Dobrze, a patrzycie, może rozglądacie się za możliwością ekspansji na cały świat? Tak, są już kraje, które testują nasze produkty. Nie ukrywam, że jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i nam to wychodzi pomyślnie. Natomiast my tak naprawdę pracujemy dla ludzi. Więc nasz sukces jest wtedy i my uważamy to za sukces, kiedy ludzie uznają to za użyteczne. Dobrze, a co z Polską?
1: Super. I'm really happy.
0: Dobrze, a co z Polską? Tak, mamy plany. Oczywiście, będzie.
1: Okay. And what it does?
0: A oto następne urządzenie. To jest UFO. UFO to technologia bazująca na beaconach, a tak naprawdę tak ściślej smart beacon, inteligentny beacon. Zarówno urządzenie do odnajdowania, jak i beacon w jednym. Jakby zarówno detektor, jak i urządzenie do odnajdowania. Włącz proszę ten przycisk. Okej, okay, więc idę na przykład sobie do parku z synem, ale chcę mu się dać troszkę niezależnie pobawić. Z drugiej strony muszę jakoś mieć go na oku, żeby go nie zgubić. Więc wtedy rzucam mu to urządzonko do kieszeni. Na iPhone'ie aktywuję aplikację kontroli rodzicielskiej. O właśnie, powiedziała Tech for Freedom Parental Control.
2: Okej, let's see. Just take the phone, please.
1: Of course. Yes, yes.
2: Beside the, and you will see what it happens. Let's see that. Let's imagine.
0: I teraz zobaczy, co się stanie. Yeah. Wyobraź sobie, że ja jestem twoim synem i idę sobie w tym momencie. Uciekam sobie. I proszę zobaczyć, co się dzieje.
1: Oops. I'll arrange it said.
0: Powiedział, że nie ma zasięgu. No tak, ale jak się zbliżyłem, to samo się zatrzymało, prawda? No właśnie. I samo urządzenie, samo UFO też zaczęło pikać. Więc to ci zwraca uwagę. Hej, uważaj, bo jest poza zasięgiem, ale również ten twój syn, a ściśle jego kieszeń, zaczyna piszczeć. Więc wiesz, w którą stronę na przykład iść. Na przykład mogę sobie pograć piłkę ze swoim bratem albo przyjacielem. No i w tym momencie idę do parku. Biorę sobie 4 bikony. I umieszczam sobie 2 na przykład na bramce. I 2 na bramce przeciwnika i zmieniam im dźwięki.
2: When sequentially, for example, I will start the application in order that you see.
1: Yeah.
0: Dobrze, to wystartuję, uruchomię aplikację, zobaczymy.
2: Background area, okay? Mm-hmm.
3: T4F playground. Beacon 3F connected, beacon 4 connected.
2: Okay, just keep it here, please.
1: Yes.
2: And I will put one UFO in each side of your micro, all right?
1: Okay.
2: So I just start game.
1: Yep.
3: Start game. Button. Start game.
2: One beacon sounds, the other beacon sounds.
1: Ah, so they will play in sequence?
2: That's
1: so
2: it.
1: So I can hear my and then his.
2: That's it.
1: Okay.
0: Pięknie. Chodzi o to, że najpierw, o właśnie, sekwencyjnie słyszymy pierwszy beacon i teraz powiedzmy beacon przeciwnika.
1: Okay.
0: To wszystko, te sekwencje można programować samemu, więc nie trzeba inżyniera, nie trzeba technika. Użytkownik ma kontrolę nad tymi małymi bikonami i nad tym wszystkim, nad całą tą grą. A czy oferujecie API tak jak poprzednio, żeby można było pisać nowe aplikacje, nowe gry? Tak, oczywiście. Firma Dolphin z nami. Dolphin w tym roku przywiózł takie ciekawe urządzenie, jakim jest Guide Reader. Nie podłączony co prawda teraz, ale jeżeli dobrze rozumiem, to jest taka przystawka do telewizora. Tak, zdecydowanie. To doskonałe narzędzie do dające dostęp do książek online. Uruchomiliśmy je na razie na tylko kilku rynkach. Natomiast chcemy z czasem uruchomić je na większej ilości. Czy Polska też jest planowana? Nie wiem. Na razie spotykamy się z liderami w Europie. Jednak mamy nadzieję, że będziemy mogli coś więcej powiedzieć w przyszłości. Natomiast jak to działa? Z tego co wiem z poprzednich prezentacji, to jest normalne urządzenie podłączane do HDMI w telewizorze. Tak, to urządzenie ma pilota, to jest bardzo prosty system. Góra, dół, enter, wróć. I to wszystko jest takie intuicyjne, takie proste zasadniczo. Przewodnik głosowy jest na pokładzie oczywiście. To naprawdę małe, przyjemnych rozmiarów urządzonko. Używacie akapeli czy Vocalizera? A, Vocalizer Expressive jako głos podstawowy. No tak, czyli powinniśmy mieć 3 polskie głosy, tak na wszelki wypadek. Co już na tym etapie jest całkiem niezłe. Ile pamięci posiada to urządzenie? Czy wiele książek się zmieści? Nie znam dokładnej pojemności, natomiast ogólnie rzecz biorąc to jest taki jakby mały komputer. Więc podejrzewam, że całkiem sporo tej pamięci tu jest. Nie znam nikogo, kto by jeszcze to zapełnił. Czy to tylko do książek tekstowych, czy również DAISY, również książki audio spokojnie mogą się tu znaleźć? Nie ma z tym problemów. Można również używać książek w DAISY, można je pobierać. Czyli zapewne to jest ten system Dolphin Guide'a. Jeżeli pobierasz książki audio, no to czyta się je normalnie jak audiobooki. Natomiast jeżeli jest to tylko tekstowa wersja, no to wtedy tylko głos Guide Readera będzie używany. Z tego co wiem, była też planowana jakaś wersja tabletowa, prawda to? Dla większej przenośności, większej wygody. Tak, ale na razie skupiamy swoją uwagę bardziej na tej przystawce do telewizora. Czy jest to małe urządzenie? Jakich ono jest rozmiarów?
4: 10 centimeters by 10 centimeters and about,
0: małe, 10 na 10 na 3, naprawdę wygląda całkiem komfortowo. Można położyć na tunerze satelitarnym na przykład i spokojnie sobie połączyć do telewizora. Ile kosztuje?
1: How much will it cost approximately?
0: Nie znam dokładnej ceny. Cena jest oczywiście bardzo zależna od konkretnego dealera.
1: Okay.
0: Dziękujemy.
1: So, thank you for that. Thank you for taking your time.
4: Thank you.
1: Okay, so we got American Printing
0: House. American Printing House i ich propozycje Orbit 20 i Graffiti. Z tego co wiem, Orbit 20 to jest taki niskobudżetowy, pierwszy na świecie monitor brajlowski, tak? Dokładnie, my go nazywamy niskobudżetowym monitorem brajlowskim, który pracuje z niemal wszystkim. Wszystko od iPhone'a przez Androida do Chroma, wszystko na czym się da, to na tym też pracuje.
1: Mm-hmm.
0: Monitor ma 20 komórek brajlowskich, Bluetooth, wymienną baterię, można go używać jako urządzenie pamięci masowej, oczywiście USB też jest, wejście na kartę SD. Nie ma translatora, ale można trzymać na nim pliki BRF, BRL i teraz do 32 GB tekstowej zawartości można na tym urządzeniu mieć, na przykład w postaci e-booków. Urządzenie posiada również bardzo prosty edytor, także można sobie napisać na przykład jakieś notatki albo komentarz w pliku BRF, który posiadamy. Można sobie coś dopisać na urządzeniu, ale to jest bardzo prosty notatnik. A jak osiągnęliście ten niski koszt monitora? Orbit Research to taka firma, która właściwie to stworzyła. Oni dysponują zupełnie nową technologią brajlowską, która wygląda troszkę jak taki brajl normalny na kartce, więc to jest dużo twardszy brajl. Na przykład dla mnie, 26 lat nie widzę ze swoich 40 lat życia, to jest pierwsze urządzenie, na którym ja spokojnie mogę wygodnie czytać tego brajla, a większość tych monitorów brajlowskich jest taka no jednak miękka. Tu ten brajl jest odpowiednio twardszy, więc można to czytać zdecydowanie lepiej. Ale myślę, że żeby osiągnąć taki koszt, coś trzeba było poświęcić, prawda? Nawet nie aż tak. Tu jest mniej poświęcenia niż się może wydawać. Sposób, w jaki to działa, to po prostu 11 firm, które w 2011 złączyły siły i zdecydowały, że zrobią coś niskobudżetowego, chociażby dla krajów trzeciego świata. Na przykład tam, gdzie nie można po prostu dostać dobrej kopii brajlowskiej, tak jak Indie, Afryka Południowa. Więc wtedy po prostu można sobie wziąć kartę, załadować do czytnika, no i tak naprawdę korzystać z tego bez ograniczeń. Natomiast następny aspekt, który mieliśmy na myśli, no to jest łatwa konserwacja. W przyszłości planujemy, żeby w wielu obszarach świata można było takiego Orbit Readera serwisować. Na razie, no oczywiście Orbit Research będzie robiło, wiadomo, oryginalny serwis, ale też, żeby to było po prostu łatwiej.
1: Okay. I will take a look at the response.
0: Może sobie zobaczę. I jedna różnica, która na pewno będzie widoczna, to brak kursor routingów. Jest tak dlatego, że to urządzenie przewidujemy jako czytnik. Więc teraz tak naprawdę wszystkie nawigacje wykonywane są na telefonach, a nie na samym monitorze. Z naszych badań wynika, że większość ludzi nawet nie zauważa braku kursor routingów, więc samemu sobie musisz zobaczyć, co o tym myślisz. To wygląda całkiem fajnie, ta obudowa jest plastikowa w mojej opinii. Tak, to jest taka plastikowa obudowa. 6 przycisków. Tak, to jest klawiatura parkinsonska, 6-punktowa. Przyciski pomiędzy to są przyciski nawigacyjne. One tak lekko klikają. Ich jest w sumie 5, ale to nie powinno przeszkadzać. Potem mamy spację pod tymi nawigacyjnymi klawiszami. Punkt 7 po lewej stronie spacji i punkt 8 po prawej stronie spacji. Więc jeżeli potrzebujesz 8-punktowego Braille'a, to jest możliwe. Aktualnie lokalizujemy we Francji, w Niemczech, w rozmaitych krajach. Także wprowadzamy powoli inne języki dla różnych krajów. A co najlepsze, to może być robione przez każdego, więc tak naprawdę możemy się dziś umówić, że chcesz się dowiedzieć, jak my robimy lokalizację, dostajesz dwa pliki i już można tworzyć lokalizację. Także no, to naprawdę komfortowe, więc jeżeli masz jakiś specjalny język, który na przykład rozumiesz, a go nie ma, albo na przykład arabski. A zatem siódmy i ósmy punkt są umieszczone tak mniej więcej jak alty po obu stronach spacji na klawiaturze komputera. Tak, jeśli znasz perkinsową klawiaturę, no to tak, to jakby takie rozszerzone klawisze, więc to takie faktycznie przypomina obszar alta i kontrola na klawiaturze. A rozumiem, że to po obu stronach tego obszaru, gdzie czytamy Braille'a, to są strzałki. Nie, to są takie jakby przełączniki i one bardziej przypominają fokusowe rolki. I one po obydwu stronach monitora Braille'owskiego i one po prostu przewijają. A jeśli zostaną naciśnięte w drugą stronę, no to przewijają w tył. Natomiast na samym przodzie są takie dwie dziurki na każdym rogu i można taką przykrywkę jakby można założyć na to wszystko, więc nie trzeba mieć na to jakiegoś futerału, ale jeżeli chcesz futerał, no to my również sprzedajemy futerały. Natomiast patrząc na tył, no to tu mamy slot na kartę SD, slot USB. Po zapoznaniu się takim dotykowym, faktycznie Braille wydaje się twardy i można poczuć wręcz ten nacisk taki, nie można za bardzo nacisnąć tych punktów. To w ogóle tworzy jakby trochę taką nową metodę czytania Braille'a, dlatego że użytkownicy monitorów z reguły naciskają po prostu te przyciski, a tu wystarczy je tak tylko trącić jakby delikatnie i że to mimo wszystko wydaje się lepsze. Dobrze, spróbujmy. Nacisnąłem strzałkę, punkty się pojawiły, ale one... O właśnie, z takim dźwiękiem się pojawiły. Pamiętacie kiedyś lotniska, przystanki autobusowe? Tam zawsze jak tablice z odjazdami, przyjazdami się zmieniały, to właśnie wydawały mniej więcej taki dźwięk. I do tego się idzie przyzwyczaić, także spokojnie. I to na pewno jest inne niż w innych monitorach. Natomiast my odświeżamy jedną komórkę tylko naraz. Ale to pozwoliło nam też uczynić ten monitor trochę tańszym mimo wszystko, bo normalnie moglibyśmy wpakować tu więcej elektroniki i nie byłoby z tym problemu, natomiast to generuje mniejszy koszt. O. Tak, to faktycznie się uzupełnia od lewej do prawej. Ciężko za tym nadążyć, nawet jeżeli szybko czytasz Braille, bo to w sumie linijka odświeża się w mniej niż sekundę. Jeśli to nie tajemnica, macie jakieś plany na dalszy rozwój? Tak, oczywiście. Pracujemy w tym momencie nad 40-znakową linijką. Także w przyszłości będzie linijka z 40 znakami i klawiaturą kuwerty. Ale nic w stylu interaktywnego Braille'a. A przynajmniej myślę, że nie teraz. Na naszej stronie aph.org można wejść w link produkty i tam zasugerować, co byśmy chcieli na przykład. Ale z reguły my staramy się i wychodzimy z takiego założenia, żeby robić rzeczy, które jeszcze nie istnieją, których jeszcze nie ma. No, jesteśmy pod wrażeniem. A cena? Ta legendarna cena $400. $400 to jest ta cena źródłowa, natomiast tak naprawdę jakby w finalnym zakupie to będzie około 500 euro, $500 myślę. Mówiliśmy, że mniej niż $500, no i to istotnie realizujemy. Także...
1: Maybe it will be 400 on the Christmas day.
0: No tak, może będzie 400 zł na obniżce świątecznej. Nie wiem, zobaczymy. Ale to nie jest jedyne rewolucyjne urządzenie, które przewieźliście tu do Niemiec, prawda? Mamy jeszcze graffiti.
1: Graffiti.
0: To taki panel 40x60 wielopoziomowych komórek, które mają w sumie 5 stanów jakby wypukłości, wliczając w to puste. A zasada działania jest taka, że podłącza się to do HDMI. Część screenreaderów chce to obsługiwać już, NVDA chce, Google chce. Mamy protokół już zrobiony wstępnie. Także można to po prostu podłączyć do urządzeń graficznych, do Bluetooth, do HDMI, do USB i po prostu jak monitor. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi, co w tym jest fajnego, że można to właśnie podłączyć i sobie po prostu rysować i to na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. To tak naprawdę pełnoprawny graficzny tablet dla niewidomych.
1: Pięknie. Ale
0: myślę, że spróbowałem już tej części rysowania i czekamy w tym momencie, aż się urządzenie włączy.
1: Oh, it's vibrating. Yeah. Is it just to let you know it started, or does the haptics?
0: Urządzenie wibruje zawsze, jeżeli jest włączone, jeżeli się włącza. Urządzenie ma kartę SD, natomiast nie podłączałem tego do komputera. Narysowałem sobie logo APH. Można sobie spokojnie teraz te litery ręką przeczytać. I to jest wszystko na jednym poziomie w tym momencie. Teraz mogę ci pokazać, zniżyć troszeczkę. O, teraz mogę ci pokazać logo firmy Apple na przykład. O, to jest bardzo prosta grafika. Ale jak na przykład teraz wejdziemy w tryb rysowania, to mogę dokończyć tę linię i mogę spokojnie pokazać nauczycielowi, że rozumiem na przykład daną koncepcję. Mogę to wysłać potem jako obrazek na przykład. Dobrze. Schodzę zatem niżej do logo firmy Apple. I ono teraz się wyświetliło tutaj jako takie czarno-białe, więc tak naprawdę wszystkie kropki są jakby na jednym poziomie. I teraz przełączam na następne. I to naprawdę, tu przydaje się słowo, powiedzenie typu szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale w tym momencie są różne cieniowania, różne kolory, a co za tym idzie, jest różna wysokość tych punktów. Więc to jest coś a la kolorowy widok logo Apple. Dodatkowo można robić z tym sporo rzeczy, można powiększać, można zmniejszać, można przesuwać w prawo, w lewo, tak jak na telefonie gestury flików. Można sobie tym rysować. Jakieś pytania? Tak, to są jakieś przyciski. To przyciski nawigacji? Nie, tak naprawdę używamy w tym momencie bardzo prototypowego zestawu klawiszy. Jeszcze to wszystko testujemy. Więc w tym momencie to jest taka dziwna klawiatura perkinsowa z podzieloną spacją. Tym można robić sporo rzeczy. Można zmieniać nazwę pliku, można powiększać, pomniejszać. I to właśnie mniej więcej w ten sposób pokazujemy różnice na przykład. A próbowałeś wykonywać z tym jakieś sporty ekstremalne, na przykład włączyć telewizję albo coś? Nie, no niestety, nie mogłem, dlatego że jeszcze HDMI w tym momencie nie działa. Natomiast ja już nie mogę się doczekać, kiedy podłączę do tego kamerę i będę ruszał tą kamerą, a sobie rezultat oglądał na faktycznym wyświetlaczu tutaj na graffiti. Jedyna interaktywna rzecz, jaką robiłem, to manipulacja grafiką w formacie SVG. Przemieszczałem sobie ją, powiększałem, podwajałem jej rozmiar, pomniejszałem, a także widziałem na przykład atom węgla. Czy zaprojektowaliście to bardziej z myślą o użytkownikach prywatnych, czy o użytkownikach komercyjnych? Zdecydowanie o użytkownikach prywatnych, natomiast dużą wagę przywiązujemy do szkół i placówek z tego sektora. Ale nie widzę również w tym nic dziwnego, jeżeli na przykład jakaś agencja, no w naszym wypadku PFRON, kupi i dofinansuje taki produkt. Przecież jest to w cenie średniej klasy drukarki brajlowskiej. Okej, ciekaw jestem, jak produkty te sobie poradzą na rynku. Myślę, że już w następnym roku rozpoczniemy sprzedaż. Ja mam nadzieję, że któregoś dnia zobaczymy też to w Polsce. Ale na pewno w następnym roku przywieziemy na Side City i mam nadzieję, że również w następnym roku zobaczymy się na Side City. Dzięki za poświęcony czas. Witamy zatem ze stoiska firmy Acoustica, która przywiozła ze sobą szwajcarskie mówiące zegarki, prawda? Tak, to szwajcarski mówiący i wibrujący zegarek. próbowaliśmy osiągnąć coś takiego, żeby połączyć w jednym zegarku wszystkie potrzeby użytkowników, a co za tym idzie, można słyszeć, widzieć i czuć godzinę. A jak to wygląda? No ze słyszeniem, no to wiem. Z widzeniem, no to tak, że wiem, po prostu jest to wyświetlane. A jak z dotykiem? Czy to jakiś alfabet Morsa, czy coś w tym stylu? Może nie alfabet Morsa. Ten zegarek ma 3 przyciski. I teraz w trybie wibracji... Jak nacisnę koronkę, no to wtedy godzina jest wypukiwana jakby. Ona jest wibracją.
1: Aha.
0: Gdzie długa wibracja oznacza 5 godzin, a krótka wibracja oznacza 1 godzinę.
1: Long and short.
0: Czyli na przykład jak jest 12, oznacza to dwie długie wibracje, 10 i dwie krótkie wibracje, dodane 2, w sumie 12. Ten sam system tyczy się dziesiątek minut, zatem teraz na przykład czuję 3 krótkie wibracje, więc 30. Tak.
1: Okay.
0: No i dla jednominutowych odstępów jest nic, bo aktualnie jest równo 30. Natomiast jeżeli byłoby 30, na przykład 5, byłaby to dodatkowo jedna długa wibracja. Można zobaczyć zegarek?
1: Oh, I'm here.
5: I am blind.
1: Okay, yeah, me too. That would take a while. I would try to put it on.
0: Spróbuję go założyć.
1: Hello. Okay. I will hold it. It has, I can feel 3 buttons.
5: Yes, on the right side you have the crown. That's one.
0: 3 przyciski. Na prawej stronie jest koronka i po stronie przeciwnej 2 przyciski. Pierwszy przycisk w trybie wibracji do sprawdzania godziny. Drugi przycisk jest dla 10-minutowych. I trzeci przycisk jest do pojedynczych minut, czyli ten czas jest rozłożony na wszystkie 3 przyciski. Natomiast w trybie mowy krótkie naciśnięcie koronki sprawdza czas, natomiast długie naciśnięcie podaje datę.
1: Okay. I will try that now. Let's see what happens. 12. I could feel 12. Too long, too short.
0: Jest 12. 2 długie, 2 krótkie.
1: I had 2 short vibrations. This is 2. Maybe that was the minutes. Because it's 32.
5: Yes.
0: Poczułem 2 krótkie wibracje. To jest 2, więc jak?
1: Yes.
0: Aha, dobrze. Jest 32, więc w sumie to się zgadza. A tu są 3. Zatem wniosek jest taki, że drugi przycisk sygnalizuje dziesiątki minut, a trzeci pojedyncze minuty.
5: You pressed the two left buttons at the same time.
0: O. Czy są plany na lokalizację? Tak, są plany niemiecki, angielski, włoski i francuski na razie. Mamy też plany na lokalizację do innych języków. Po lewej stronie mamy głośność.
5: On the left side you have you can make it louder or
1: quieter. Yeah.
5: Oh, and you can also change the speed.
1: Okay.
5: If you press shortly on the for yet longer on the button. It makes it faster.
1: Okay.
5: And the buff and downside it makes it slower.
0: Mam regulowaną szybkość.
1: Okay. And if I hold down the crown?
0: Przytrzymanie koronki podaje nam datę.
1: Okay.
0: Czy te zegarki sterowane są radiowo? To oznacza to, że są synchronizowane z czasem? Mamy do tego stację dokującą. A to oznacza, że można ładować ten zegarek, bo tam jest akumulator. A całą stację dokującą można podłączyć do komputera, żeby można było wziąć z komputera czas. A można ustawiać budzik? Tak. Można ustawiać go albo ręcznie, albo przez komputer za pomocą oprogramowania.
1: Okay. That sounds quite impressive.
0: Ile kosztują?
1: How much are the watches?
6: They will be 400 euro, about 400.
0: 400 euro, około 400 okay. euro.
1: Well, then thank you for that.
6: It's waterproof.
0: Zegarek jest wodoodporny do 3 metrów.
1: Aha.
6: But you shouldn't press the buttons underwater.
1: Yes.
6: Take it in the water.
1: Mhm. Okay. And of course it's Swiss, so it's
0: No i oczywiście jest szwajcarski, więc zawsze chodzi dobrze.
1: So we are currently at the stand of Orcam.
0: Aktualnie jesteśmy na stoisku Orcamu. Orcam to, z tego co rozumiem, to kamera, która pozwala, pomaga w rozpoznawaniu obiektów w jakiś tam sposób. Mógłbyś coś więcej nam opowiedzieć na ten temat? Tak, Orcam to izraelska firma założona w 2010 roku i zasadniczo nasze urządzenie to taka inteligentna kamera, którą można założyć sobie do okularów, do obojętnie w sumie jakich okularów, i kamera może odczytywać jakikolwiek czarnodrukowy tekst. Książki, gazety, teoretycznie ekran komputera albo, nie wiem, smartfonu na przykład. Dzieje się to natychmiast. Tekst wyświetlany na smartfonie, wyświetlany na komputerze jest lub w książce jest odczytywany. Używamy technologii OCR, to jest technologia chyba najlepsza na rynku jak dotąd, bardzo precyzyjna, bardzo szybka. Także możesz używać swojego urządzenia na przykład wskazując palcem na dany obszar tekstu lub naciskając przycisk na urządzeniu tu, i wtedy zawartość zostanie nam przeczytana. Mamy w portfolio także zawartą w Orcamie technologię rozpoznawania twarzy. Robisz swojemu znajomemu zdjęcie raz, następnie nazywasz to zdjęcie i jeżeli tylko znajomy się gdzieś w okolicy tej kamery pojawi, no to wtedy samo to odczyta. Możesz również uczyć swoje urządzenie produktów i następnym razem, jeżeli na przykład dany produkt pojawi się przed kamerą, no to on spokojnie powie tę nazwę. Natomiast z czasem planujemy wprowadzenie nowej wersji oprogramowania, która będzie miała rozpoznawanie kolorów i czytnik kodów paskowych. Czyli rozumiem, produkty muszą być uczone manualnie. Nie ma na chwilę obecną bazy danych o nich. Nie, niestety nie ma, ale jeżeli będzie czytnik kodów paskowych, no to jak najbardziej będzie to możliwe. Czy ta baza produktów, która ma być, będzie ogólnoświatowa, czy jak to wygląda? Dobrze, tak, oczywiście, zaczniemy od USA. Potem i w każdym kraju, w którym zaczniemy sprzedawać Orcam, będzie baza danych specyficzna dla tego kraju. Na razie mamy 6 języków. Hiszpański, francuski, niemiecki, hebrajski, angielski, no i włoski. Niedługo będą skandynawskie języki. Także rosyjski, kilka języków wschodnioeuropejskich, a potem chiński. Z ciekawości, planujecie Polskę? Tak, dziś zresztą całkiem owocne spotkanie z ludźmi z Polski i oni jak najbardziej są zainteresowani rozwojem języka. Pięknie. Mogę w tym momencie spróbować Orcama? Dam ci wersję angielską. I od tego momentu odzywał się będę odrobinę mniej, jako że chciałbym, aby ta demonstracja przebiegła w spokoju, abyście Państwo mogli usłyszeć, jak to wszystko w ogóle pracuje i wygląda. Oto urządzenie, oto kamera.
1: To na cable.
6: And a speaker.
0: Tu jest kabel, osobny głośnik. Ten głośnik jest na kablu. I tu jest jeszcze trzeci element. Nie, drugi element. Dobrze, czyli tu jest kamera plus stacja bazowa. Okulary. Orcam jest założony bliżej, nazwijmy to, prawego oka w okularach. Jest nałożony na okulary.
2: And I give you a page paper in English and put it in front of your face.
1: Okay.
0: Dobrze. No to w tym momencie Paweł dostaje kartkę papieru z tekstem po angielsku, zrobiło się zdjęcie.
1: I can hear it, yeah? So I don't even have to look at it.
0: Nie muszę nawet na to patrzeć. Ja myślałem, w moich wyobrażeniach wyglądało to tak, że ja muszę jakby wodzić wzrokiem za tym papierem i patrzeć tak, jak normalnie osoba widząca patrzy na kartkę. Nie, nie musisz. Jest jakaś możliwość zatrzymania tego? Albo przyciskiem na procesorze. O, zeskanowało się ponownie. Albo można wykonać gesturę stopu, otwarte, można to zrobić również gesturą stopu, czyli otwartą tylną ręką, tył ręki pokazany do kamery. A rozpoznawanie twarzy? Mogę nauczyć urządzenie rozpoznawania twarzy mojego przyjaciela? Tak, dobra, nie ma sprawy. Człowiek po 30 jest przed tobą. Czujesz się urażony? Nie masz przecież 30, nie?
1: Okay, good.
2: Let's try it now.
1: Oh, now it says 20s.
0: O, człowiek po 20 jest przed tobą. Odmłodziło.
2: Okay. Now.
1: Oops.
2: Okay. What I will do now? I will. Okay. Look to him and push. You're not going to pay for it yourself.
7: Sorry. Face learning not successful.
1: Okay. Oops.
7: It is best to stand in front of a person from 3 feet away.
2: Let's. Yeah.
1: Oh, okay.
7: A man in his 30s is in front of you.
1: Should I try again?
8: Which do have is not a part of the scheme.
7: Please name the person in front of you after the beep.
1: Mohammed.
8: And I can even give you the government website to actually go and have a look.
7: Mohammed.
0: Właśnie zostaliśmy rozpoznani, zostało nagrane imię. I nie rozpoznało.
7: A man in his 20s is in front of you.
8: Yeah, it's
7: www.
8: It's the Ministry of Social Development.
7: Yeah. A man in his 20s is in front of you.
2: We'll do it again. Okay. Let's do like this.
1: Okay.
8: When you go and have
7: a man in his 20s is in front of you.
1: Shall I try again?
2: Yeah. Try again. Let's bit.
0: No to może spróbujemy ponownie. O, zdjęcia się zrobiły.
7: Press the trigger button to confirm any person learned.
1: Yeah, it worked. Perfect.
2: Okay.
0: Pięknie, to działa. Teraz powinno to powiedzieć również automatycznie, jak znajomy się zjawi. No właśnie, nie powiedziało.
1: Should I keep looking?
8: Maybe. I don't want to pull any water.
9: Try to take your head to the side.
0: Spróbuj głowę dać odrobinkę do tyłu, troszkę się oddal może.
1: Okay. Oh yeah.
0: O. I teraz działa.
1: That was nice.
0: Pięknie.
1: Can it also
0: to miłe.
1: Nice.
0: Czy to może rozpoznawać obiekty? Tak, oczywiście, możesz to samo zrobić z produktami. Na przykład mój rejestrator jako przykład.
1: A young man is in front of me.
7: Start here, product learning. Please point at the product three times at different positions.
1: Okay.
9: Take your finger, point it.
8: No one else in the world has
9: one
8: to such a huge sum of money. Is that just for people who are employed, or is that
0: W tym momencie robione są trzy zdjęcia tego produktu, trzy zdjęcia rejestratora Pawła z różnych stron i on za chwileczkę... Chcę trzech fotografii.
9: I think you're too close to the product.
0: Prawdopodobnie jesteś za blisko.
9: I can try to do it maybe to a bit quicker because
1: okay, yeah, sure. Of course. Okay.
0: Pracownik stoiska Orkama przejął inicjatywę w tym momencie i próbujemy raz jeszcze nauczyć Orkama produktu, jakim jest Zoom H2, jakim jest rejestrator Pawła. Trzy zdjęcia, zdjęcie numer jeden.
1: Zoom H2.
0: Po różnych perturbacjach udało się. Nazywamy produkt. O właśnie.
9: Okay.
1: Okay.
9: So now the product you can take.
0: No i teraz produkt jest już dodany.
9: Yeah.
0: Możemy spróbować.
1: Put them on.
9: Exactly. And this is your
1: recorder. Perfect.
9: But I just learned it one side because it's
1: okay.
9: Faster.
1: Sure.
9: Let's see.
0: Oh,
1: works.
0: I działa.
1: That's amazing.
0: Piękne.
1: Is there also some AI built in which recognizes?
0: Czy jest to jakaś sztuczna inteligencja, która po kształcie rozpoznaje te obiekty?
1: TapTapC, like the mobile app?
0: Czy
1: it, yeah, what it does,
0: to jest coś podobnego jak w mobilnym TapTapC, czy nie?
1: With AI technology.
9: Can recognize only by if you store something.
1: Okay.
0: Na razie nie. Na razie nie ma żadnego mechanizmu. Jeżeli coś jest wprowadzone przez ciebie, no to wtedy można to rozpoznać. Mówiłeś o różnych wersjach językowych. Czy planujecie wielojęzyczność? Tak, planujemy. Będzie można mieć niedługo dwa języki na jednym urządzeniu w nowej wersji oprogramowania. A ile to kosztuje?
9: €3,900 in Germany.
0: 3900 euro w Niemczech. No mam nadzieję, że będzie refundowane, także ludzie będą mogli to kupić.
1: Okej,
0: dziękujemy za wywiad w takim razie.
1: Okay, so we're at
0: jesteśmy na stoisku Inventivio, Inventivio jest z nami. No i mamy przed sobą taktonom. Czym jest taktonom? To taka wielka powierzchnia do rysowania grafiki? Dobrze rozumiem? Nie, do wyświetlania grafiki. Przez grafikę rozumiem tabele, mapy, wykresy, obrazki. Można również wyświetlać partie szachów na przykład. I to wszystko zostanie pokazane na urządzeniu. Można także rysować? W pewnym sensie tak. Następne wcielenie tego urządzenia będzie umożliwiało na rysowanie. Na razie rysowanie nie jest możliwe. Mniej więcej na poziomie twojego nosa. O, jest. Jest kamera. Po co nam ta kamera? Kamera pokazuje nam, gdzie jest twój palec wskazujący. Zatem jeżeli jesteś na powierzchni dotykowej, my wiemy, gdzie jest twój palec wskazujący. To wszystko jest po to, żeby można było na przykład dołączyć informacje audio. Na przykład pomyślmy sobie o mapie świata. Jeżeli najeżdżasz sobie palcem na różne obiekty, to możemy na przykład dołączyć do tego informacje. To jest Ameryka Północna, to jest Ameryka Południowa. Ponieważ grafika, szczególnie ta złożona grafika, no, nie jest tak sama z siebie intuicyjna. My możemy nawet rozumieć linie, możemy nawet je jakoś tam pojmować, ale jest lepiej, jeśli na przykład w przypadku zwierzęcia wiemy, to jest noga, to jest ręka, to jest kończyna. My te informacje możemy dołączyć do grafiki i wtedy, śledząc ruch twojego palca wskazującego, oznajmiać głosowo, tak aby można było lepiej zrozumieć całe to zjawisko, całą tę grafikę. Drugi powód, dlaczego zainstalowaliśmy kamerę, jest taki, że jeżeli na przykład jesteś w dokumencie wordowskim, no to może wyświetlić spokojnie do 22 linii brajlowskiego tekstu. I chcesz na przykład zmienić dany znak, słowo lub zdanie. Wtedy zwyczajnie kładziesz palec wskazujący tam, gdzie chcesz zmienić i używasz swojej drugiej ręki, naciskasz Enter, no i wtedy używając klawiatury zmieniasz ten znak. Także wtedy palec wskazujący działa trochę jak mysz, jak wskaźnik myszy. To samo tyczy się Excela. Można powiedzieć, tak, chcę zmienić tę liczbę w tym momencie. Klikamy na niej, a ściślej wskazujemy palcem, klikamy Enter i dopiero wtedy. To tylko jeden z przykładów, co można zrobić. My nie musimy pokazywać ci tylko zawartości komórki brajlowskiej. My możemy ci pokazać również układ? Nie. Nawet bardziej, co jest napisane w komórce. Formułę. Całą formułę. Często w Excelu pracujemy na formułach. I na tę formułę składa się ileś rzeczy. I w Braille'u na przykład ciężko jest z tym pracować. Więc można całą tę formułę zobaczyć sobie na tym wyświetlaczu naszym, brajlowskim, ale można równie dobrze po prawej stronie nacisnąć przycisk Voice Output, wtedy zostanie ci ta formuła wypowiedziana. Mnóstwo punktów tych dotykowych jest dostępnych. I teraz chodzi o to nam, że gdybyśmy chcieli użyć technologii brajlowskiej, taki produkt, taka linijka byłaby super droga. Jakieś 70 tysięcy euro, coś. Zatem próbowaliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które jest dostępne. Naszym celem było, żeby nie być droższym niż 80-znakowy monitor brajlowski, no, czyli około 10 tysięcy złotych. Nasz produkt sprzedajemy za 8400 euro.
1: Wow.
0: I jak wam udało się to osiągnąć? No niestety, kompromis w tej kwestii stanowi czas. Normalny monitor brajlowski odświeża się w mikrosekundę. My potrzebujemy 6 sekund, aby zapisać całą stronę.
1: dziękuję.
0: Jeżeli tych 6 sekund to trochę za długo dla ciebie, no to niestety nie mamy prawdopodobnie produktu odpowiedniego. Sposób, w jaki to działa, jest taki, że to, czego w tym momencie dotykasz, ta powierzchnia dotykowa, usuwa się poniekąd jak taki, jak taka szafka, jak taka szuflada na tył urządzenia. Dlatego to urządzenie jest tak długie. Na tym tyle urządzenia nowa strona jest jakby renderowana i dopiero znowu ponownie wyjeżdża, tak aby można było jej dotykać. My możemy próbować zmniejszyć szybkość, możemy dojść do 4 do 5 sekund,

0: inny wyciąg bankowy, inny dokument bankowy. Zawiera informacje o pozostałych środkach w prawym dolnym rogu. My nie musimy zatem przedzierać się przez resztę. My po prostu możemy wtedy pójść palcem w prawy dolny róg. Tu czujemy znacznik, że jest informacja. I można nacisnąć przycisk Voice Out, który odczyta te informacje na głos. Jeśli chcemy tę informację przeczytać Braille'em, no to wystarczy kliknąć w ten znacznik, powiększyć i już. I wtedy widzimy ją jako Braille, a nie jako sam znacznik. To co, to jest tu translator Braille'a? Nie, nie ma translatora Braille'owskiego, jest za to paczka, open source'owe oprogramowanie dołączane z tym wszystkim. Bo my musimy się niestety o coś jakby trochę zahaczyć, więc jeżeli potrzebujesz dostępu do Excela, no to niestety my musimy... jakoś tam tę wtyczkę zainstalować w tym programie. Współpraca z tymi programami jest, nie ukrywam, dla nas bardzo ważna. Ile języków w tym momencie jest wspieranych? Generalnie używamy bibliotek językowych, więc tak naprawdę każdy język. Pięknie. Czy to urządzenie może działać z normalnymi czytnikami ekranu? Tak, będzie mogło. Na razie nie, ale to jest pieśń przyszłości. No, powiem szczerze, pod wrażeniem jestem. Oprogramowanie tego urządzenia jest dostępne dla Windowsa. Dobrze, a jakieś plany na rozszerzenie tego wsparcia? Plany są zawsze, natomiast to niestety będzie musiało zabrać trochę czasu. Wpierw chcemy dokończyć Windowsa, wpierw chcemy dokończyć rysowanie grafiki. Sprzedajecie państwo międzynarodowo? Nie, jeszcze nie. To jest prototyp. Ale jeżeli będziemy to sprzedawać, to na pewno będzie to sprzedaż międzynarodowa. Nie będziemy tego robili jednak bezpośrednio, raczej za pośrednictwem naszych lokalnych dealerów. Cena wydaje się atrakcyjna. Czy głównych odbiorców widzicie zatem w klientach indywidualnych, czy raczej w szkołach, placówkach publicznych? Zdecydowanie w firmach i szkołach, natomiast jest mnóstwo powodów, dla których osoba prywatna też powinna i może to kupić. Stąd chociażby nazwa Tactile and Autonomous, od tych dwóch wyrazów, stąd Tectonome. Mhm. Więc to naprawdę daje jakiś taki większy stopień autonomii, jakiego dotąd nie było można osiągnąć. No tak, w sumie ma to sens. To wszystko, czego chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Hello, we're currently with the developers of the new orientation system.
0: Mamy obok siebie deweloperów nowego rozwiązania do orientacji przestrzennej o nazwie RideHere, którzy to deweloperzy zresztą współpracują z polską firmą Estimote, która dostarcza im beaconów Bluetooth. Możesz powiedzieć nam coś więcej? No pewnie, dzięki za rozmowę, jestem Idan z firmy RideHere. Tak, tak jak powiedziałeś, pracujemy z beaconami Bluetooth, głównie firmy Estimote, która jest skądinąd bardzo dobrą polską firmą. Nasz system to rozwiązanie dla przestrzeni publicznych, dla przestrzeni zamkniętych. Składa się ono z trzech komponentów. Po pierwsze, darmowej aplikacji dla Androida i iPhone'a. Drugim komponentem są tak zwane accessible spots, czyli takie miejsca, ściślej beacony. A trzeci komponent to jest ten tak zwany online dashboard, czyli panel kontrolny dla właściciela obiektu do zarządzania tym wszystkim. Apka oferuje cztery rzeczy. Po pierwsze, informacja o tym, gdzie jesteśmy. Na przykład, że w tym momencie jesteśmy właśnie przed głównym wejściem do Side City. Druga funkcja to dodatkowe informacje o miejscu, gdzie jesteśmy. Na przykład... Welcome to Side City 2017. The open hours of the conference are from 10 a.m. to 5 p.m. Please use the 360 orientation button for more information. No właśnie, czyli mamy dodatkowo godzinę otwarcia, a przycisk 360 stopni to jest coś bardzo fajnego. Nieważne, w jakim kierunku wskażesz swoim smartfonem, usłyszysz informację od aplikacji, w jakiej odległości jest dany punkt. Może spróbujmy zademonstrować. Może w tym kierunku, za nami. Registration desk. To the registration desk. Continue in this direction, using the tactile line on the floor for 3 meters. At the registration desk, you'll find more information about the conference in Frankfurt in general. No właśnie, 3 metry, 3 metry, idź prowadzącymi.

0: liniami, tam znajdziesz więcej informacji.
1: Okay, there's also more exhibition booths. Continue in this direction. Using the tactile line on the floor along the hall, the booth will be in the rooms on your right and on your left. So yeah, so this is basically the idea.
0: I to jest jakby główny koncept tej aplikacji, żeby wiedzieć, co jest w jakiej odległości, co jest gdzie. I jak wiele czasu zajmuje zainstalowanie takiego systemu w pełni? To nie jest takie trudne. Zwykle pytamy o jakiś plan, względnie mapę. Dobrze jest też wiedzieć, ile organizatorzy potrzebują beaconów tego typu. To generalnie nie jest takie drogie. Mniej, myślę, niż $400 za jedno takie dostępne miejsce. Jeśli porównać to z rampą dla wózków inwalidzkich, no to, to w ogóle... Tak jak mówiłem wcześniej, aplikacja jest darmowa i czekamy na coraz więcej użytkowników, coraz więcej ambasadorów tej aplikacji, tak aby można było... nieść wieść o tej aplikacji, na przykład uniwersytety, na przykład banki, na przykład ośrodki miejskie, publiczne mogą spokojnie używać naszej technologii. Tym bardziej, że to nie wymaga internetu w budynku, nie wymaga nawet prądu. Wszystko jest zasilane samo z siebie, z baterii. Także to tak naprawdę leży w gestii albo organizatorów, albo no danego zarządców danego miejsca. Czy udało się wam już gdziekolwiek, na przykład w Izraelu, wdrożyć pomyślnie taką instalację? Tak, w Izraelu mamy już ponad 100 budynków, gdzie jest to zainstalowane. Między innymi w największych domach towarowych, największych uniwersytetach, niektórych szpitalach, niektórych miastach, centrach miast. To wszystko w sumie to mniej więcej niż 1000 dostępnych miejsc. No i oczywiście w sumie istniejemy dopiero od pół roku, więc pierwszy rok to przede wszystkim fokus na Izrael i teraz dopiero zaczynamy ekspansję światową. No wygląda to całkiem fajnie, ale na jakim urządzeniu pokazywałeś to wszystko? Tak, to jest smartfon podłączony do głośnika Bluetooth. 1+1. Pięknie. Życzę wam w takim razie powodzenia. Patrzyliście z ciekawości na już dostępne rozwiązania na rynku, takie jak Blind Square Event? Tak, jesteśmy w kontakcie z twórcami wielu rozwiązań, które już wtedy istniały. Co więcej, chcemy zapewnić integrację z jakimiś z nich, z niektórymi z nich. To tak naprawdę nowy rynek i każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, więc ciężko nam w tym momencie jeszcze powiedzieć, w którą stronę to wszystko zmierza. Zobaczymy to w ciągu najbliższych lat, więc jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy jest zainteresowany, zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.right-here, pisane jak słyszeć, hr.com. Mamy również Twittera, mamy również Facebooka. Pewnie, miło będzie zaśledzić. Dzięki bardzo za rozmowę, to firma Right Here. Tym razem odwiedzamy mniej znaną w Polsce firmę, Nippon Telesoft z Japonii, aczkolwiek na świecie jak najbardziej firmę znaną, głównie z tych wszystkich monitorów brajlowskich serii Seika, markowanych jako Seika. Andrea jest z nami. Może, Andrea, opiszesz w tym momencie produkty, opowiesz nam trochę o serii. Pewnie, dziękuję. Z wielką radością chciałabym opowiedzieć o naszych produktach i naszej firmie. Tak, nie, tak, już jakiś czas temu uruchomiliśmy sieć dystrybutorów w Europie, natomiast bardzo chętnie również poznamy rynek polski. Zacznijmy może od produktów. Bardzo chętnie opiszę wam serię monitorów brajlowskich Seika. Tak naprawdę to jest kilka różnych gałęzi tych monitorów. I może pierwszy produkt, który opiszę, to jest Seika Mini. To tak naprawdę 16-znakowy monitor brajlowski, który ma również funkcję notatnika. Jest niewielki, jest naprawdę przenośny. Możesz go połączyć na przykład z iPhone'em, po Bluetooth. Możesz go połączyć z komputerem również przez USB. No i wtedy do czegokolwiek można go używać, na przykład, nie wiem, będąc w sklepie, pisząc SMS-a. W skrócie mówiąc, zaletą posiadania małego monitora brajlowskiego jest to, że on jest lekki i przenośny. To jest pierwszy monitor Braille'owski, o którym chciałbym powiedzieć, ale mamy też całkiem szeroką gamę innych monitorów Braille'owskich. Na przykład mamy monitory 40-znakowe, mamy monitory 80-znakowe do takiego już naprawdę poważnego użytkowania. Można na przykład dzięki temu bardzo wygodnie, bardzo komfortowo pracować. Interesującą rzeczą jest również monitor Seika 6, który tak naprawdę jest linijką 40-znakową, natomiast posiada również funkcję mowy, więc on także do nas mówi. Jaka tam synteza jest używana? Tak, tam synteza mowy jest angielska, więc może być spokojnie używany symultanicznie dla mowy i Braille'a. A to daje nam dodatkowy komfort, więc na przykład jeżeli edytujesz albo czytasz tekst, linijka może również go oznajmiać. Konkretne zdanie, konkretne słowo na przykład. Głośność mowy może być również regulowana. No i w końcu ostatni monitor Braille'owski. Ostatni monitor, o którym chciałbym opowiedzieć, to nasz prototyp, czyli wersja 7 monitorów Seika, która wyjdzie za jakieś 2 miesiące na rynek, który tak naprawdę jest monitorem Braille'owskim 40-znakowym z funkcjonalnością komputera wbudowaną, który to komputer może na pokładzie pomieścić na przykład Windowsa. Więc tak naprawdę macie Państwo komputer z klawiaturą Braille'owską. Pięknie. Także my naprawdę jesteśmy podekscytowani, my naprawdę czekamy już na ten moment, szczególnie, że produkt będzie dostępny i kompatybilny m.in. ze screenreaderami dla komputerów osobistych, dla telefonów takich jak iPhone, więc będzie można używać Bluetootha, USB jednocześnie, no i będzie go można sobie dostosować tak, jak chcemy. To tyle, jeżeli chodzi o monitory Braille'owskie. Ale z miłą chęcią również opowiem Wam na przykład o najnowszej drukarce. Dobrze, ale zanim jednak przeczytałem na Waszej stronie, że oferujecie Państwo system karaoke, prawda, Lito? Tak, owszem. Karaoke to całkiem popularny system w Japonii. Zresztą sama idea karaoke jest w Japonii bardzo popularna. Więc jak najbardziej bardzo chętnie opowiem o karaoke i bardzo chętnie chciałabym zaprezentować karaoke, kiedyś ten system karaoke w Polsce. Natomiast niestety, no głównie stworzyliśmy ten system z myślą o rynku japońskim. Jak to wygląda w ogóle? Bo jedyne, czego mi brakuje w restauracjach oferujących karaoke, w barach oferujących karaoke. Tak jak tu koleżanka przed chwilą powiedziała, ona jest odpowiedzialna akurat za rynek japoński, więc zna to karaoke odrobinę lepiej. Zasadniczo to również działa pod kontrolą monitora Braille'owskiego z serii Seika, więc jeżeli podłączysz monitor Seika do maszyny karaoke, do systemu karaoke, wtedy możesz dosłownie śpiewać po prostu czytając. No bez widzenia, wiadomo, bez znajomości tekstu można czytać. Dobrze, a jak w takim razie jest z trudnością instalacji tego wszystkiego? Powiedzmy, mam zaprzyjaźniony bar karaoke. Mam jakąś Seikę, mam jakiś monitor. Czy w takim razie wystarczy mi zwykły czytnik ekranu, czy muszę instalować jakieś oprogramowanie dodatkowe? Może moja koleżanka Yukiko będzie... Ona jest bardziej za to wszystko odpowiedzialna. Pierwsze, co trzeba zrobić, to ukompatybilnić system polskich maszyn karaoke z Seika, tak aby można było czytać teksty w Braille'u. Więc tak, więc jeszcze raz, tak jak powiedziałem, po pierwsze maszyna musi być kompatybilna, więc musisz nakłonić jakoś firmę, aby wbudowała funkcję komunikacji z monitorami Seika jakoś tam w swój system. W Japonii to wszystko już jest dawno skończone, w Japonii to wszystko działa, natomiast nie jestem pewna, jak chodzi o rynek polski. Tak, no istotnie. Warto się temu przyjrzeć, no i wszyscy, którym dostępność jakkolwiek leży na sercu, to w tym momencie uważam, że mogliby nakłaniać producentów maszyn karaoke do wstawienia czegoś takiego. Braille'owskiego w swój system. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak z drukarką Braille'owską? Dobrze, zatem następną gamą produktów są drukarki Braille'owskie. Ich najważniejszą funkcją w tym momencie jest to, że one mogą jednocześnie drukować zarówno z użyciem atramentu, jak i drukować w Braille'u. Można sobie wybrać oczywiście, czy chcemy drukować jedynie atramentem, czy jedynie Braille'em, czy tym i tym. Gemini Super to nazwa naszej drukarki, ale o tym akurat zapomniałam powiedzieć, mianowicie nasz slogan brzmi: czy możesz usnąć przy drukarce brajlowskiej? Dlaczego? Dlatego, że te drukarki nie wytwarzają niemal w ogóle hałasu. No istotnie, ja pamiętam te drukarki, na przykład Juliet, kiedyś była taka drukarka, co było ją słychać trochę jak w jakąś fabrykę taką. No tak. Przy konwencjonalnych drukarkach braille'owskich to niemal potrzebny był osobny pokój, osobne pomieszczenie, żeby drukować. Dlatego my zaprojektowaliśmy drukarkę niewielką, drukarkę, którą będzie można sobie postawić w szkołach, na uniwersytetach, na biurkach, która po prostu nie będzie wytwarzała hałasu. Jeśli zatem na przykład w klinice albo gdzieś w szkole będę sobie drukować tekst, jakąś, nie wiem, receptę na przykład, nikt nie będzie o tym za bardzo wiedział. Dobrze, a czy drukarka jest zaprojektowana, aby drukować rysunki, czy głównie tekst? Zdecydowanie można rysunki na tym drukować, natomiast wszystko sprowadza się mimo wszystko do takiej prostej formy, więc raczej tekst. A ile kosztuje produkt, jeżeli to nie jest tajemnica? Niestety nie mogę tego panu powiedzieć, ale nie dlatego, że nie chcę, po prostu dlatego, że konkretnie nie znam ceny. To bardzo zależne od rynku. Więcej na ten temat prawdopodobnie wie Yukiko, natomiast taka ogólna idea, taki ogólny zarys to mniej więcej między 8 a 11 tysięcy dolarów, natomiast to jest siłą rzeczy ciężko powiedzieć. Czy mógłbym zobaczyć te monitory braille'owskie teraz tutaj na przykład?
2: Okay, good.
3: Come here, follow me here. Yes. Here we are. So, for example, let's start with the Seika 24 cells.
0: No dobrze, proszę bardzo. Zacznijmy od 24-znakowego monitora. O, to wygląda tak dość kompaktowo, dość oszczędnie. Widzę jakieś dwa przyciski, prawdopodobnie kursor routingi. A nie, joysticki. O, sorry, klikłem coś.
2: I think it's notepad.
0: Dobrze, mam wrażenie, że to jest jakiś notatnik. O, notatnik, karta SD, to tu jest napisane. Dobrze, tu jest klawiatura. I te klawisze są takie odrobinę kwadratowe, z reguły to są takie specyficzne, zaokrąglone. Te są dużo bardziej kwadratowe. Wydaje się to całkiem lekkie w ręku. I think it's quite portable. Co nie zawsze jest.
2: I can even carry it in one hand at the moment holding my recorder in the other and I'm not afraid.
0: So... Mam rejestrator w jednej ręce, a w drugiej ręce mam linijkę braille'owską i nie czuję się z tym źle. To jest naprawdę lekkie. Dobrze, to bardzo chętnie pokażę ci w takim razie wersję mini. Ona jest jeszcze mniejsza, 16-znakowa. Jest bardzo praktyczna.
2: I see it has lots of buttons here. Is it a left and right mouse key?
3: That yes, really you actually have the same buttons as the other ones, the two joysticks here, and the exact same.
0: Mnóstwo przycisków tu widzę. Jak to wygląda z tymi klawiszami? Dobrze myślę, że to są dwa joysticki po prostu do sterowania? Tak. Znów, na przykład taki monitor jest przydatny w przypadku iPhone'a. Ile komórek?
2: 16.
0: Tak, 16. A tamten poprzedni miał 24. Wygląda pięknie. Czy chciałbyś zobaczyć sobie jeszcze jakiś konkretny przyrząd, jakiś konkretny monitor braille'owski albo na przykład drukarkę? Macie może ten prototyp pod ręką? Tak, dobrze, zaraz go przyniosę.
3: Okay, so I'm going so this one is slightly heavier, so I would recommend putting it on the table.
0: Okay, ten monitor jest odrobinę cięższy, więc może połóżmy go tu na stole, wszak to komputer. Dobrze. 40 znaków, 40 komórek, a potem klawiatura komputerowa, więc klawiatura standardu kuwerty. No tak, nie trzeba się nic uczyć, nie trzeba nic nowego, wszystko tu jest. I jest Windows. Tak, dokładnie. Tak naprawdę możesz zainstalować wszystko od 7, 8, 10, no i dodatkowe oprogramowanie, wtyczka HDMI do podłączenia ekranu. Można podłączyć przez Bluetooth, okay. Przez Wi-Fi.
2: Is it on at the moment?
0: Czy jest włączony?
2: No, it's
3: not.
2: Okay, good.
0: Nie, zdecydowanie nie jest włączony.
2: It's also quite light.
0: Znowuż jest taki plastikowy, jest lekki.
2: What is the display? Is it Japanese? I can't read it.
3: At the moment, actually, I don't know. It is possible.
2: Okay.
0: Co się dzieje na wyświetlaczu? Czy to japoński Braille? Tak, to może być japoński Braille.
2: Convenient too.
0: To też wygląda całkiem przyzwoicie, całkiem wygodnie.
2: Quite an interesting design. They look a bit like the binding parts for paper.
3: When you bind paper. Oh, yeah, I know what you mean.
0: Te kursortingi wyglądają troszkę jak części od bindownicy.
2: That's amazing. And the printer?
0: I drukarka.
3: Just next to us.
0: A drukarka jest tu obok. Proszę bardzo.
3: Yeah, why not? I'm just gonna put the paper on the back.
0: O, może włożę papier. Może zrobimy nawet krótki test. Proszę bardzo.
3: And my colleague is then going to put the tractor paper feed in the back.
2: Okay.
3: And then from the Duxbury software, we're going to order a print. And then if you want, you can record the noise.
2: Yeah.
0: Dobrze, zatem mamy uruchomiony program Duxbury aktualnie i za chwilę koleżanka zarządzi drukowanie, no a wtedy my będziemy mogli zarejestrować hałas, jaki to urządzenie wytwarza.
3: Yes. Okay. So now we are all set.
0: Wszystko gotowe? Możemy zaczynać.
3: Oh, we are.
0: A jednak nie.
2: Okay.
3: Okay.
4: I don't know about the prices
3: I will explain to you the technology.
0: Może w międzyczasie wyjaśnić, jak wygląda ta technologia stojąca za tym wszystkim i dlaczego to tak wygląda, podczas gdy my tu próbujemy to uruchomić. Wcześniej drukarki brajlowskie używały metody wybijania punktów, więc to tak naprawdę był jakby taki młoteczek drobny, który uderzał w te punkty i to powoduje taki wielki hałas. Natomiast my w Japonii wymyśliliśmy taką technikę, która polega na wypychaniu tych kropek za pomocą ciśnienia. Na siłą rzeczy wypychanie takie kropek nie powoduje aż takiego hałasu. Ja bardzo chętnie chciałbym ci pokazać, jak to w ogóle wygląda, jak to wszystko działa. Natomiast aktualnie restartujemy komputer i cały system tak, aby to wszystko doszło do ładu i abyśmy mogli tego dokonać. O, to działa.
2: Is it already printing?
3: It is printing.
2: It's indeed quite quiet.
3: And
2: the thing is coming out.
3: It's going to come here.
2: Okay.
0: Tak, to się drukuje.
3: It prints in 20 second one page, so that means 3 pages per minute.
2: Yeah. Okay.
3: So that is the speed.
0: 3 strony na minutę. Jedna strona w 20 około sekund. To tak dla ciebie taki wynik orientacyjny. O, proszę bardzo, kartka wychodzi. Proszę.
2: No? Yeah?
0: Jak to wyciągnąć? Aha, pociągasz po prostu za te dźwignię. O,
2: okay.
0: I jest. Po prostu wyciągasz tę kartkę. I punkty, rozumiem, mają też samą siłę, tak, taką samą dokładność, co? A zresztą.
2: Easier to use. Oh,
0: Oh, to działa. Myślałem, że zobaczę coś po japońsku, ale jednak w sumie to szczęśliwy trochę jestem, że nie muszę czytać tego z góry do dołu. Dobrze, czyli faktycznie, jak widzę, nie ma jakiejś większej różnicy, jak chodzi o kształt niż sztywność punktów. To zresztą się da w ustawieniach ustawić. I ja to też mogę przeczytać, bo to niedobrze ma atrament.
2: Okay. And the Seika 6, this is the speaking one you told me about?
0: Dobrze, a Seika 6 to jest ten mówiący monitor? Dobrze, o, proszę bardzo. Seika serii 6 ląduje na stole.
2: Oh, I like it. It's it's again, I think it's plastic, but it's
0: fajne, to takie plastikowe, ale to
2: the upper part with the valve speaker is a bit, and the keyboard is a bit smaller too.
0: Górna część ta z klawiaturą jest troszkę taka cieńsza.
2: So this is 40? Is it 40 characters? 40 cells. 40 cells.
3: Yeah.
2: That's perfect.
3: That's the one that has the speech function.
2: Okay. Can I turn it on?
3: Or sure. Does it... I hope it's charged.
0: mogę włączyć funkcję mowy? Tak. Mam nadzieję, że jest naładowany.
2: Not coming up. Oh, there we are.
3: Mm-hmm.
2: Notepad.
3: Yep, it was off.
2: Oh, I didn't turn it on. Okay. Thought the switch on the right was for this.
3: Yeah,
2: okay.
3: Sorry.
2: It's fine. File manager. File manage. Then read. USB connect. The joystick is moving. Bluetooth. Okay, how can I make it speak? Do we have a document here?
0: Możemy coś sprawdzić? Możemy sprawdzić funkcję mowy? O, brak zawartości.
3: We're trying to organize that now.
2: Oh, thank you.
0: Dobrze, postaramy się coś zaraz zorganizować.
3: This is the Seika 6.
2: Yeah.
3: The Seika 6 that speaks actually is not here today.
0: O, jak mi przykro, okay, przepraszam. Exactly Seika 6, okay, która mówi, oh, będzie fine. Prawdopodobnie innego dnia. Okay. Dziś jest tylko Seika 6, tak, okay, nie mówiąca w tej standardowej opcji.
2: Really sleek.
0: Ale design i faktycznie sposób, w jaki to jest zaprojektowane, mi się bardzo podoba. Dobrze, dziękuję w takim razie. To chyba wszystko. Witajcie ponownie, Tony z firmy New Access jest z nami. NeoBraille to taki nowy notatnik, który będzie teraz prezentowany i jeżeli dobrze rozumiem, to działa na Androidzie, prawda? I to jest Android 5.1 Lollipop. No więc chyba dość aktualny. Powinien otrzymywać wszelakie zabezpieczenia od Google. No nie do końca. W tym momencie nie mamy jeszcze certyfikatu od Google. Mamy co prawda umowę, mamy zgodę, wszystko jest ok. Więc certyfikat Google powinien być zrobiony, jest zrobiony w mniej więcej 99%. Pięknie, o to chodzi. Ale rozumiem, że to nie pozwala wam na dostęp do Google'a, ale mamy dostęp do Amazon, tak? Dokładnie. Zintegrowaliśmy w tym wszystkim Alexę, zintegrowaliśmy tryb dyktowania. Okej, ale czy to oznaczało dyktowanie we wszystkich językach, które obsługuje Alexa? Nie. To nie jest związane z Alexą. Myślę, że możemy mieć spokojnie więcej języków niż ma Alexa. Pięknie. Ale to oznacza, że to jest wasz niestandardowy system? Tak, dokładnie. To urządzenie przede mną to takie plastikowe urządzonko w takiej walizce jakby. To wygląda jak Prada? Nie. To się nazywa Zapiano. Ale to istotnie, brzmi luksusowo i fajnie. 8 klawiszy do pisania Braille'em. Klawisz nawigacyjny to takie kółko. O nie, to chyba jednak głośność. Nie, to nie tak. To jest klawisz funkcyjny, z którego można robić kombinacje. To troszkę jak pokrętło w iPhone'ie. Czyli to pozwoli mi na zmianę ustawień mowy? Tak. Więc jeżeli naciśniesz na przykład lewą spację i przekręcisz kółkiem, prawą spacją i kółkiem, można kontrolować Braille'a, można kontrolować głos, szybkość, głośność.
2: Okay.
5: And then there is the Braille display, which is a 40 character.
0: Następnie mamy linijkę, która jest ilu 40-znakowa? Nie, 32. A to całkiem sporo miejsca. I tu przyciski z przodu urządzenia. Klawisze na kciuki, klawisze na klawisze przewijania. Ale po co są te klawisze na kciuki? Po to, aby można było sobie samemu włączyć lub wyłączyć inteligentne przewijanie, które będzie sobie monitorowało i zmieniało linię bez naciskania klawiszy przewijania. No tak, bo to Braille dotykowy. Tak, tego klawisza na kciuk i tego autoscrollu można również używać, żeby kursor mógł podążać za tym, co aktualnie czytamy. Słyszycie zresztą, że kursor rusza się tam, gdzie ja poruszam palcem po tych komórkach, on sobie jeździ. Mamy dwa klawisze tego typu, dwa klawisze na kciuk, tak żeby można było używać dwóch rąk i kontrolować od razu na bieżąco edycję tego tekstu. Klawisz Alexy również jest? Mamy spację i pod spacją są cztery klawisze. Przycisk home, przycisk Alexy. Menu, no i przycisk back.
5: Okay. Let me see. Maybe I can. Can I speak to Alexa? Is that should that work now?
6: One second, I have to check. This is Alexa or dictation?
7: Alexa. Okay. Wave repeat time 7 finally will be on hello.
5: Okay, so now I should press it and I can speak or.
0: Powinienem to teraz nacisnąć, czy jak to wygląda?
5: Hey Alexa, what's the weather today like in Frankfurt?
0: Alexa chyba nie chce z nami współpracować.
5: Okay.
0: Aktualnie korzystam z hotspota, okay, więc nie wiem, czy to będzie działało. Dobra, nie ma znaczenia. A jaka jest specyfikacja techniczna urządzenia? Ile RAMu, jaki procesor? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Używamy Exynosa takiego jak w Galaxy Note 5. 3 GB RAMu, 64 GB pamięci. Oczywiście dodatkowo karta pamięci. USB typu C do ładowania i do komunikacji z komputerem i tego typu rzeczami. Dodatkowo slot na kartę SIM z obsługą LTE. Ale czy to oznacza, że można dzwonić? Nie, tak naprawdę to nie są do końca połączenia głosowe, ale jeżeli masz Skype, no to spokojnie możesz tego używać. Tak czy inaczej, to całkiem fajne urządzenie. Macie plany związane z aktualizacją do nowszego Androida? Tak, nasz szef obiecał nam to, żeby można było uaktualnić tego Androida, bo ja wiem, że to nie jest najnowszy Android, ale chcemy też uaktualnić nasz system. To niestandardowy screen reader, czy używacie czegoś swojego? Używamy TalkBacka, ale w sumie zmodyfikowaliśmy go niemal w połowie.
5: Okej.
0: Ale używamy również swojego niestandardowego, zmodyfikowanego Braillebacka. To taka o takiej specyficznej nazwie, po koreańsku. A co to znaczy? Tak, z ciekawości. Ciężko mi powiedzieć coś jakby maszyna tłumacząca. A, okej, dobra. To takie standardowe określenie. No tak, brzmi oczywiście egzotycznie, ale mam nadzieję, że klientom się spodoba. I jak długo trzyma bateria?
5: How long does the battery last on this device? We have
0: 7,000. Ta bateria ma 7000 mAh. Więc powinno wytrzymać więcej niż 12 godzin.
5: And for how much does the
0: A ile kosztuje?
5: Retail? How much, what is the cost of the note taker?
6: 5,000 USD in USA and in Korea as well.
0: 5000 dolarów.
6: For
0: Ale nie mamy niestety partnerstwa z europejskimi krajami, próbujemy je ustanowić, ale mam nadzieję, że chcecie ustanowić swoją większą obecność w Europie i że kiedyś zobaczymy wasze notatniki. Raz jeszcze dziękujemy za poświęcony czas.
2: Okej,
0: właśnie jestem na stoisku Guangzhou Iwo. Dobrze wypowiedziałem? Tak, to chińska firma stojąca za takimi czytnikami jak Orion, chociażby, który jest dość popularny. I teraz przede mną stoi Iwo E10 z możliwością radia internetowego, z możliwością Wi-Fi, z możliwością katalogu stacji internetowych, także... Dobrze, ale co jest nowego tak naprawdę w tym Orionie? Coś jeszcze, o czym nie wiem? Tłumaczenie na tym stoisku jest tym ciekawsze, że mamy z polskiego na chiński. Więc mamy do dyspozycji Wi-Fi, mamy do dyspozycji obsługę DAISY 2.0 i 3.0, następnie dostęp po Wi-Fi, obsługa internetu, uaktualnianie zawartości w czasie rzeczywistym, no i można słuchać, kiedy się chce, wiadomo. To byłyby nowe funkcje, zatem tak podsumowując, to internetowe blogi Wi-Fi oraz czytnik e-booków, obsługa e-booków. Dobrze, a w takim razie do czego może służyć Wi-Fi? Do odtwarzania radia, jak i do... Kolega mówi, że jest taka funkcja dostępna, przynajmniej dla modelu E10. Natomiast musielibyśmy to zresetować w tym momencie, musielibyśmy wejść do menu.
2: Okej.
0: Jak można zatem dodać do czytnika nowe stacje? W jaki sposób? Na przykład z użyciem komputera, no bo przecież nie ma tu klawiatury na urządzeniu, więc nie ma sposobu na wpisanie liter, tak? A jakoś trzeba wpisać lokalizację stacji. I jak to w takim wypadku wygląda? Muszę to robić za pomocą komputera, czy jak? Podczas gdy czekamy na odpowiedź, krótki przypis. Internet, blog to nie mniej, nie więcej, tylko stacja internetowa, radio internetowe. A my tymczasem czekamy na odpowiedź z państwa środka. Dobrze. Nasza firma ma program do tego, więc jeżeli jesteś lokalnym dystrybutorem naszego czytnika, to powinieneś nam dać znać, jakie stacje są jakby popularne i wtedy my je dodamy, a ściślej zrobimy po prostu możliwość, damy ci możliwość uaktualnienia firmware'u wewnętrznego. My wyślemy ci program komputerowy, w którym będzie można sobie powpisywać te wszystkie URL-e, te wszystkie adresy i potem będzie można wyświetlić, jakie stacje myśmy tu dodali i które stacje z nich mają być dostępne na waszym rynku. Czyli to jest zależne od sprzedawcy? Nie, od dystrybutora, od hurtownika albo dystrybutora. Ale to za chwileczkę sprawdzimy. Przepraszam, nie zrozumiałam pracownika. Pracownik mówi, że to ty jako użytkownik możesz z tego, co my tu zaproponujemy, z tego, co dystrybutor dodał, przy uaktualnieniu oprogramowania możesz po prostu wybrać za pomocą komputera z tych proponowanych stacje, które ty chcesz. I to może zrobić użytkownik końcowy. Pięknie. Dobrze, czyli mam przed sobą obydwa urządzenia. Starego Oriona i nowego Oriona. Iwo, ten nowy Orion jest troszkę większy. To jest taki pilot od klimatyzatora na przykład. Mniej więcej taki rozmiar. Strzałki, Enter, kilka innych przycisków. No i w sumie to do teraz nie wiem, co to robi. Możemy nawigować po menu, zobaczymy, strzałkami. O, ale jednak nie. Chyba jest wyłączony. O, to działa.
2: Now it's turned on. I think it's loading.
0: Jest włączony, chyba się ładuje.
3: Daisy folder.
2: And we can navigate through the menu. I press the left arrow key. I'm in the Daisy in the I think the folders menu.
0: Możemy użyć folder. Możemy użyć strzałek lewo prawo.
3: Daisy folder. Internet radio folder.
2: Okay, so these are the
0: to są elementy menu. If I press the okay, jeżeli teraz naciśniemy OK, no to wejdziemy.
3: Automatic power off. 10 minutes. Warn 15 seconds before shutting down. Enable.
2: Oh, and this is the button. I to jest automatic turn off.
0: Oszczędzanie energii.
2: If I press it again, nothing happens.
3: Warn 15 seconds before shutting down. Disable.
2: Oh, and now we can
3: warn 15 seconds before shutting down. Enable.
2: We can turn it on and off with the down and
0: możemy włączyć oszczędzanie energii strzałkami głodu.
3: Power off. 15 minutes.
0: Auto wyłączanie 15 minut.
2: Left and right. Left and right move by 5 minute increments.
0: Lewo prawo zmienia auto wyłączanie co 5 minut.
2: This I think is was it recording? I just turned it on.
6: Yes, yes. This is
0: record. Czy dobrze myślę, że włączyłem nagrywanie?
2: Same button, that's the
0: tak.
2: Right upmost.
0: Nagrywa się.
3: Recording ended. Record 201602031_1.mp3 138.72 kilobytes.
0: O proszę, piękne informacje o rozmiarze. Wszystko widać.
3: Network.
2: Okay, that's the network
0: to jest
2: button.
0: Version sieć. Information.
3: Device information. Time settings. System voice. Alarms. Resume play settings. Hotkey settings. Recording settings, tools, check for updates, default factory settings, network.
2: Okay, so the button.
0: To było menu, to był przycisk z ustawieniami, to on był tak na lewo w dół od strzałek.
3: Record 201602031_1.mp3 138.72 kilobytes.
0: Tu znowu mamy
3: main folder, record.
0: To ustawienie. Jesteśmy w nagraniach. To jest przycisk, który przenosi nas o jeden poziom wyżej w drzewie katalogów. Głośność. Ładnie. To są przyciski od głośności. Po lewej jest. O właśnie. Po lewej była głośność w dół, to po prawej jest głośność w górę.
3: Time now is 4:41, February 3rd, 2016. Battery.
0: Data ewidentnie nie jest ustawiona.
2: Okay, so the one in the middle between the volume.
0: Pomiędzy głośnościami chyba klawisz statusu.
8: Was it recording? I just turned it on.
0: Chyba jednak nie. Oh,
2: and
0: to play.
2: That's the play button. It plays the last recording.
8: Okay, I think I can stop it now with the same button. That's the
3: 87.0 megahertz.
0: I and now I switch. Dostaliśmy się do radia.
8: Megahertz. The right okay.
2: And that's, I think, that's everything for it. On the right side,
0: po prawej stronie mamy USB.
2: Port, and there are two input points,
0: dwa jacki.
2: For the jack. For the,
0: tu
2: for
0: są
2: the headphones.
0: Jack słuchawkowy i zdaje się
2: upside,
0: AUX.
2: There is the
0: wejście zewnętrzne.
2: Thing. Charging port or the place to remove.
0: A tu jest chyba ładowarka albo wejście do pod tylną pokrywę. To tyle o WindVision Evo
2: E10.
0: Z nami deweloper urządzenia Webbox Free z Holandii, z firmy Media Solutions. To takie urządzenie dostępne do radia internetowego oraz podcastów. To takie niewielkie urządzenie kładzione na stół, które pozwala ci słuchać niemal całej zawartości internetu, jaką tylko można sobie wyobrazić. Zatem radio, podcasty, newsy. No właśnie, i książki, mówiące książki. Tylko w Daisy, czy tekstowe? Wszystkie. A czy to urządzenie ma klawiaturkę, czy nie? No bo przecież jakoś URL radiostacji trzeba wprowadzać. Czy jest to wbudowany katalog, jak to jest sterowane? Jak można dodawać nową zawartość? Oferujemy standardową listę radiostacji, która jest definiowana przez partnera w danym kraju. Ale partner może też dodawać stacje radiowe i media specyficzne dla danego kraju. Mm-hmm. A jeśli ktoś zna się na komputerze, no to może otrzymać hasło, żeby dodawać swoje własne stacje do swojego urządzenia. A, czyli to jest sterowane z chmury. Tak. To w sumie dość komfortowe, bo można skądkolwiek, gdziekolwiek dodawać swoje stacje, czy to z komputera, czy to z komórki. Tak. Jeżeli mogę sobie na nie spojrzeć. Małe pudełko z głośnikiem. Wyświetlaczem z gałką sterowania i dwoma grupami przycisków nawigacyjnych lewą i prawą. Jesteśmy chyba w menu, prawda? I jak to teraz nawigować? Byliśmy na pauzie, teraz idę w główne menu. Zasada jest taka. Słyszysz listę opcji, które urządzenie w tym momencie może ci zaoferować i jeżeli dana opcja jest akurat wypowiadana, musisz nacisnąć przycisk OK i wtedy zostajesz transferowany, zostajesz przeniesiony do menu następnego. I tu na przykład znajdujesz sobie następną tam radiostację czy książkę. A jeżeli chcesz się wycofać, jest przycisk wstecz. To jest przycisk włącznik, przycisk back, gałka głośności i przycisk OK. Dwie grupy nawigacyjnych właśnie przycisków góra-dół, ale ich potrzebujesz jedynie, jeżeli chcesz szybciej przemieszczać się po menu. Gałka jest do normalnego sterowania, tak? Nie. Gałka jest do głośności. Naciśnięta powoduje pauzę. A w sytuacji, gdy czytasz książkę, na pauzie można nawigować po tekście.
2: Okej. How do you add,
0: a jak można dodać dane takie jak hasła Wi-Fi, takie jak konta e-mailowe? Więc tak, jeśli mamy do czynienia z hasłem Wi-Fi, to w menu konfiguracja musimy znaleźć sobie WLAN, opcję Wi-Fi po prostu, nacisnąć OK. Urządzenie szuka sobie wszystkich sieci w okolicy. Następnie trzeba sieć wybrać, nacisnąć OK. A jeżeli już to OK naciśniemy, no to trzeba wpisać hasło Wi-Fi. I wtedy pokrętło głośności staje się klawiaturą. Więc wszystkie litery i tak dalej i cyfry wybiera się pokrętłem głośności, bo to się robi rzadko, to się robi raz na jakiś czas.
2: Okay. And as far as email,
0: z tego co wiem, e-mail można tylko czytać, tak? Nie można odpowiadać. Okay. Tak, można tylko czytać.
2: Okay.
0: Można szukać w Wikipedii, można szukać w książce adresowej. I funkcja szukania, funkcja wpisywania jest podobna do tych haseł. Tak samo można znajdować książki w biblioteczce. Można szukać po tytule, według autora, albo według słowa kluczowego w książce.
2: Okay. That's quite impressive.
0: Całkiem niezłe. A ile kosztuje? W Holandii to więcej niż 600 euro. Ale to urządzenie może też czytać napisy w holenderskiej telewizji. I jeżeli ta funkcja nie jest ci potrzebna, to wtedy około 500 euro, około 100 euro jest taniej. Okej, ale te napisy, jak to działa? Jeśli program nie jest zsynchronizowany, no to wtedy będzie trochę problem. Na przykład w Holandii wszystkie międzynarodowe programy są jedynie z napisami. Te napisy są wyświetlane na ekranie. I ta informacja będzie odczytywana przez box, dlatego że to się synchronizuje z telewizją holenderską i wtedy to działa. Tak, więc jestem pod wrażeniem. Niewidomi mogą sobie bez problemu oglądać filmy. A tu po lewej jest USB, mogę chyba podłączyć pendrive'a albo dysk zewnętrzny, albo zewnętrzny odtwarzacz CD. Wbudowany jest konwerter text-to-speech, więc tak naprawdę jeśli na płycie lub pendrive'ie będzie dokument tekstowy, on będzie, jest możliwość odczytania go na głos. Słyszę, że tu chyba są wokalizery.
2: Okej.
0: Tak.
2: And there is also a standard internet.
0: Widzę tu także standardowe gniazdo sieciowe z tyłu. Tak? Oczywiście. ciekawa opcja na przykład dla ludzi, którzy chcą słuchać z tego urządzenia rzeczy online na plaży. Nie ma z tym problemu. Można włożyć modem USB z kartą SIM. I wtedy w urządzeniu, tam w miejscu, gdzie są baterie, można sobie to otworzyć i tutaj włożyć ten modem. To fajne. Trochę szkoda, że nie mamy możliwości mieć takiego urządzenia w Polsce. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni i że Webbox się w Polsce pojawi. Natomiast tak, my w Polsce wiemy, że takie coś istnieje, no i możemy jedynie czekać. Dziękujemy za poświęcony czas. Jesteśmy na stanowisku Freedom Scientific, a tu czeka na nas świeżutki, czy bułeczki Elbraille. Czym tak naprawdę jest Elbraille? Proszę, powiedz nam. To w sumie rozmiarem istotnie przypomina tablet, natomiast to tak naprawdę nie jest tablet. To stacja dokująca dla linijki Focus Blue 14 lub 40, także... Na przykład dla 14-znakowej linijki stacja jest skonstruowana tak, że można spokojnie włączyć ją do środka. Natomiast sama stacja dokująca to jest maszynka z Windowsem 10 na małym procesorze Intela, 2 GB wewnętrznej pamięci, dysk SSD około 60 GB. Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty SD, konkretnie karty SD typu K, więc spokojnie można do 256 GB rozszerzać. Podstawowe opcje, czyli USB 3, dodatkowo Bluetooth, Wi-Fi, wejście na kartę SIM, bo urządzenie posiada modem 4G, który może być wykorzystany chociażby do wysyłania wiadomości tekstowych dla osób głuchoniewidomych. Czy w związku z tym mogę dzwonić? Myślę, że tak. Jest mikrofon, są głośniki, ale musisz mieć jakąś aplikację, która będzie obsługiwała modem. My czegoś takiego nie oferujemy, natomiast to jest normalny Windows 10. To jest normalne środowisko, więc prawdopodobnie możesz zainstalować to, co chcesz. I w rezultacie robić połączenia, wykonywać połączenia z telefonu. Wygląda zatem na to, że to całkiem niezły kop, jak chodzi o produktywność, całkiem niezły przyspieszacz. Co najsilniejszego, jaką najsilniejszą aplikację próbowaliście na tym uruchomić? Najsilniejszą aplikacją na tym komputerze zdecydowanie jest JAWS for Windows, bo pozwala ci na wykonywanie niemal wszystkiego tego, co chcesz, a przede wszystkim pozwala na używanie zarówno tego 14, jak i 40-znakowego monitora razem z tym komputerem. No, to jest w końcu taki mały laptop, co by nie mówić. Dodatkowo mamy specjalne dodatkowe menu Elbraille'a, jak i menu bezpieczeństwa. Menu bezpieczeństwa polega na tym, że jeżeli komputer się zawiesza albo JAWS gdzieś tam się wysypuje po drodze, no to tu mamy takie menu bezpieczeństwa, w którym spokojnie ono jest udźwiękowione samo z siebie i z niego możemy spokojnie zrestartować na przykład JAWS-a. Niewiele komputerów ma taką funkcję, prawda? No istotnie, niewiele. Natomiast także to urządzenie jest rekomendowane głuchoniewidomym, dlatego że mamy w środku jednostkę wibrującą, mechanizm wibracji. I te wibracje pojawiają się, kiedy włączasz, wyłączasz urządzenie, kiedy odłączasz ładowarkę na przykład. Piękne. Czy ktoś próbował na przykład takich wymagających rzeczy jak produkcja muzyczna? Tego nie wiem. Tak czy inaczej, mamy do dyspozycji czterordzeniowy procesor 1.8 GHz. Mamy do dyspozycji 2 GB. Więc dla dużych produkcji, no nie, ja bym tego raczej nie polecał. Natomiast do podstawowych rzeczy, do e-mailowania, do surfowania po internecie, także do pracy biurowej, to wcale nie jest problem. Mamy port USB, także możemy cokolwiek podłączyć, na przykład kamerę. Czy słyszałeś o Open Booku? No, na przykład. Dla uczniów na przykład. To wygląda całkiem jako sensowne narzędzie. Mogę sobie to zobaczyć? Tak, oczywiście, jest tu przed tobą. To jest urządzenie o rozmiarach notatnika, mniej więcej mniejsze od Braille Sensa. Taki inny notatnik. Po prawej stronie możesz zobaczyć linijkę 40-znakową. Aha, no i zapomniałem jeszcze jednym. Elbrail ma pojemność baterii pozwalającą na pracę do 17 godzin. I to, jak to się mówi, nie ma to tamto, to tak podczas użytkowania. Nie, że tylko przy czytaniu książek, czy w trybie czuwania, w trybie standby. To naprawdę podczas użytkowania. Czyli tak podsumowując, przeciętny komputer z Windowsem 10, z linijką brajlowską, no i jeszcze w dodatku o rozmiarach notatnika. Piękne. Mogę sobie spróbować ponawigować?
2: Okay.
0: Tak. Możesz używać klawiszy brajlowskich na linijce. I tak na przykład, jeżeli chcesz uruchomić start menu, no to jest to prawy shift na linijce brajlowskiej, na fokusie blue, no i punkt czwarty. Klawisze shiftów są zlokalizowane koło spacji, no i wtedy naciśnięcie tego spowoduje menu start. Proszę bardzo, jesteśmy w polu wyszukiwania. Nie ma Office'a na tym urządzeniu akurat, ale możemy uruchomić notatnik.
2: Oh, there we are.
0: Potem możemy nacisnąć przycisk ósmy, Enter. I proszę, możemy pisać na klawiaturze brajlowskiej. Punkt siódmy to backspace.
9: Escape is right shift with dot one. The alt key is right shift with dot two.
0: Bardzo różne kombinacje to są, które pozwalają ci spokojnie obsługiwać komputer z linijki brajlowskiej. Można również podłączyć klawiaturę Bluetooth albo klawiaturę USB. Dla osób widzących można przez HDMI podłączyć monitor chociażby.
2: That sounds amazing.
0: To brzmi całkiem pięknie.
2: Do you have an internet access on board as well? Like at the moment, is there internet connected to this device?
0: Czy w tym momencie masz podłączony internet?
2: That sounds perfect.
0: No, pewnie. Pięknie.
2: Okay.
0: A więcej informacji, więcej sobie możesz poczytać o tym na stronie elbrail.com. Dzięki.
2: Thank you. So we are currently with Humanware.
0: Humanware jest z nami i rewolucyjny notatnik z Androidem Braille Note Touch.
2: And we are just about to see it.
0: Za chwilę go zobaczymy.
2: It's in front of me, right?
10: Yeah, that's right.
0: So jest przede mną, prawda? Tak.
10: We unlock it here.
0: So odblokowujemy go. To jest tablet z Androidem. W dwóch opcjach. Można klawiaturę mieć na górze. A można otworzyć go. I wtedy.
2: And it's vibrating.
10: Yeah.
0: I wibruje nawet, dlatego że on chce od razu rozpoznawać twoje palce, chce od razu pozwolić ci pisać, dlatego że można na tym notatniku pisać również bezpośrednio z ekranu. Teraz mamy tu wszystko podane, mamy kontakty, mamy internet. Możemy za chwileczkę przećwiczyć pisanie, organizer. Victor Reader, Play Store, tu pobieramy wszystkie aplikacje, KNFB, jeśli znacie KNFB Reader, jest wbudowany w standardzie, kamera także w tablecie jest, także można spokojnie próbować uchwycić różne rzeczy do zdjęć. A tu jest opcja, w której masz pokazane, wyświetlone wszystkie twoje pobrane aplikacje ze sklepu Play. Jeśli tylko dana aplikacja jest dostępna, będzie podawała linijka do niej też jakby. Będziemy na linijce widzieć jej zawartość. Chciałeś zobaczyć pisanie? Tak, oczywiście. No to wejdziemy na ekran główny. Rozpoczęcie z tym jest dość trudne, natomiast potem to wszystko działa ładnie. Żeby zacząć pisanie, należy na ekranie umieścić wszystkie palce, włącznie z kciukami, w pozycjach takich, w jakich chcesz. Dobrze, napisaliśmy this is a test. Wyobraź sobie zatem, że piszesz i w tym momencie wszystkie klawisze musisz nacisnąć włącznie z kciukami, więc 10, nie 8. No i za chwileczkę spróbuj napisać A. O. I jak to robię spację? Spację robisz kciukiem. Czy drugi, piąty, szósty nie robił kropki? Nie, to zależy od ustawień. Można teoretycznie to w ustawieniach zmienić, jeśli bardzo chcesz. To może się wydawać trochę inne, prawda? To można zawsze skalibrować, zawsze można to zmienić. O. Fajnie, mogę to robić gdziekolwiek na ekranie i to działa.
2: Okay.
10: So it means your

0: Nie, w kieszeni się nie zmieści, ale w plecaku, tak, w plecach to jest lepsza opcja. A jak wygląda nawigacja? Pokazałeś mi, jak zmieniać aplikację, natomiast... Tak, można nawigować po ekranie dotykowym, można używać poleceń literowych, takich jak pierwsza litera danej aplikacji czy opcji. Można zamiast na przykład przewijać całą listę, można po prostu chcąc wejść w aplikację YouTube nacisnąć sobie Y i nie ma z tym problemu. Jeśli w aplikacji pogoda chcesz odświeżyć na przykład dla danego miasta, no to nie ma z tym żadnego problemu. Zamiast przedzierać się flikami przez to wszystko, można po prostu nacisnąć R i tyle. Czyli jak? Czyli ekran służy tu tylko do pisania. Nie można wyłączyć Braille'a. Tak, ekran jest do pisania i do nawigacji. Aha. Więc jeżeli chcemy na przykład telefon połączyć z Wi-Fi, no to można to zrobić nawigując po prostu i wpisać normalnie te hasła i tak dalej. Ale to tyle. Czy jakieś strzałki dla ludzi, którzy nie czują się komfortowo z nawigacją? No, kciukami można. Kciukami, w sensie gestury. Nie, no, nie do końca, ale to jest w sumie podobne. O, dobrze, działa. Trzy przyciski są tutaj po środku. Pierwszy to jest Home. Po środku. Po lewej stronie jest przycisk Back. A po prawej stronie jest przycisk kontekstowego menu, oferujący pomoc wewnątrz tam systemu. Czy on jest zmapowany z jakąś standardową androidową akcją poza aplikacjami? Tak, on tam też będzie działał. Dobrze, a jaka jest specyfikacja urządzenia? Jakieś techniczne dane, coś, które Android? Mogę ci dostarczyć wszystkich tych informacji. A wersja Androida? Pamiętasz może? Nie pamiętam. Kompletnie wyleciało mi to teraz. Na pewno nie jest jakaś najnowsza. Myślicie o uaktualnieniu tego? No, będziesz musiał porozmawiać z deweloperami. Ale myślę, że tak. Z tego co wiem... Z tego co wiem, to jest sprzedawane międzynarodowo. Z tego co wiem, dla nas to będzie Harpo, prawda to? Nie wiem, nie mam pewności co do tego.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: No i mamy jubileusz. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest 60. audycja Tyflo Przeglądu. Kiedy to zleciało?
3: 60 odcinków minęło jak jeden dzień.
2: Prawda? 27 dzień października, wtorek. I co? Rozpoczynamy od przedstawienia, kogo to dzisiaj mamy. A mamy Michała, który już tutaj się odezwał.
3: Dobry wieczór.
2: Mamy Mikołaja Hołysza, Pawła Masarczyka oraz Roberta Łabęckiego i ja, Katarzyna Ślipek, również jestem. Witamy bardzo serdecznie. Przypominamy o formach kontaktu, jak się można z nami kontaktować. Bardzo prosto. Przede wszystkim trwa transmisja na Facebooku. Tam pod postem można komentować, można się z nami tutaj porozumiewać, komunikować. Przez Zooma również, czy to telefonicznie, czy to przez aplikację, warto do nas na antenę tutaj się wprosić, że tak powiem, ale to jest taka pozytywna forma wpraszania. To nic takiego negatywnego. Zapraszamy bardzo serdecznie do nas. I co? Kontakt małpa tyflopodcast.net.
3: Kropka.
2: A kropka. No widzicie.
3: I ja powiem więcej, że już nawet z tej opcji to korzystają nasi słuchacze. Między innymi Kacper tu do nas napisał, że wita

0: i pozdrawię, i tym razem testowo właśnie z tej możliwości, z naszego formularza kontaktowego do nas napisał. Kacprze drogi, zadziałało.
1: I prawidłowo. Prawidłowo. Jeszcze mamy aplikację na Windowsa, którą tutaj dla nas Dawid Pieper przygotował. Ona nadal działa, jest i oby służyła nam jak najdłużej. Dobrze, to już koniec tego mojego tutaj zapraszania. Wszyscy wiedzą, co mają robić, do dzieła, a teraz poproszę Roberta o to, żeby nam przedstawił, co dzisiaj będziemy omawiać.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie aplikacja mObywatel doczekała się aktualizacji. Europejski Związek Niewidomych postuluje o zwiększenie znaczenia audiodeskrypcji w produkcjach finansowanych przez Unię Europejską. Arthex, ciekawy odtwarzacz audio. Dwie dostępne gry przeglądarkowe. Omega T wprowadza funkcję dostępności. Brytyjski kącik tyfloinformacyjny. Opowiemy o kilku ustawieniach, które warto zmienić w programie Math Player. Xbox Series X otrzyma dodatkowe oznaczenia na wszystkich portach, aby można było je łatwiej rozróżnić dla osób niewidomych. Aktualizacja aplikacji ToToPoint w systemie Android. Strap, nowe urządzenie mające zastąpić laskę, już w przedsprzedaży. Komputerowi naprawdę da się podyktować wiele rzeczy. Kod programu również. NYTC Link, fajne proxy do czytania artykułów prasowych każdego rodzaju. VDX, konsolowe narzędzie do obróbki multimediów. Wtyczka do Fubara na Spotify.
1: Sporo tego dzisiaj. Dzisiaj tak bardzo zaawansowanie, technologicznie, ale i takie materiały też są przydatne i tutaj my nie wątpimy w zaawansowane technologiczne, do zaawansowanie naszych słuchaczy. No i takie tematy również są potrzebne. To co, zaczniemy sobie na początek od tego, co takiego rozwinięcia tego, co było w poprzedniej audycji. Bo Michał znalazł informację o tym, że mObywatel doczekał się nowej aktualizacji.
0: Nawet nie tyle znalazł, co nawet sprawdził empirycznie, no wyobraź właśnie sobie. Bo to
1: co,
0: był...
1: udało się już lepiej teraz to
0: wszystko? Lepiej, zdecydowanie lepiej to działa. Działa o tyle lepiej, że jak pamiętacie, kilka tygodni temu wspominaliśmy, właściwie ja wspominałem o tym, że aplikacja mObywatel w momencie, kiedy logujemy się przez nasz bank, jeżeli chodzi o profil zaufany i chcemy tam uaktualnić sobie dane, bo na przykład przy mTożsamości czy mPojeździe, no to te dane muszą być odświeżone ręcznie, nie da się tego wykonać w sposób automatyczny, no to my musimy to tam jeszcze potwierdzić, a potem znowu potwierdzić i że to jest bardzo nieintuicyjne. Dziś ukazała się nowa wersja aplikacji mObywatel i zostało w informacjach dotyczących zmian napisane, że no, ta procedura została uproszczona. I rzeczywiście tak jest. Teraz jest łatwiej, teraz po prostu logujemy się za pomocą naszego profilu zaufanego, logujemy się przez bank, oczywiście musimy to logowanie potwierdzić w jakiś tam sposób, a później tylko raz zezwolić na przekazanie tych danych do instytucji właśnie, która jest odpowiedzialna za aplikację mObywatel. I wtedy to wszystko działa i wtedy jesteśmy w stanie bez większego problemu te dane odświeżyć. Sprawdziłem, przetestowałem, jak to wygląda w praktyce, no i to po prostu najzwyczajniej w świecie nam działa. Także to jest o tyle dobre, że się naprawdę nie trzeba jakoś bardzo bawić z tym, bo to było bardzo uciążliwe i bardzo nieintuicyjny był ten cały proces. Pamiętacie zapewne, jak ja to opisywałem. Były też głosy od naszych słuchaczy, że jak się logujemy za pomocą loginu i hasła, to że ta procedura wygląda prościej, jest łatwiejsza. Natomiast no, jest opcja, żeby się logować przez bank, to ja bym chciał z tej możliwości skorzystać, bo po co mi kolejny login i hasło, którego mogę nie pamiętać, to po co mi coś takiego? To już wolę się logować tymi danymi, które znam i które pamiętam, jeżeli mój bank mi to umożliwia. No tylko chciałbym, żeby to działało jednak w jakiś wygodniejszy sposób. Tymczasem widzę, że już tu do nas się bardzo intensywnie usiłujecie dodzwonić. No i mamy między innymi na antenie teraz Piotra, który już się od jakiegoś czasu do nas tu próbował podłączyć, tylko Piotr nie podłączył się jeszcze do naszej sesji audio, więc Piotrze, jeżeli ci się to uda, no to czekamy z niecierpliwością i na pewno nam coś ciekawego powiesz, ale to w międzyczasie proponuję, żebyśmy odebrali jeszcze telefon, bo z telefonami takich problemów nie ma, a ktoś do nas się właśnie za pomocą tego telefonu dodzwonił. Kto jest z nami?
3: Dobry wieczór, Marcel z tej strony. Mam
0: nadzieję,
3: że mnie
0: słychać. Dobry wieczór, Marcelu, słychać cię głośno i wyraźnie.
3: Dzwonię z taką ciekawostką w zasadzie, bo dosłownie z pół godziny przed audycją to przeczytałem i wstępnie przetestowałem. Może nie jest to jakaś kwestia dostępnościowa, natomiast myślę, że przydatna, bo iPhone miał to od około, no w każdym razie odkąd pamiętam, odkąd mam iPhone'a, to w Siri jest taka możliwość. Chodzi o rozpoznawanie piosenek poprzez asystenta Google.
1: Tak, tak, jest taka opcja. Ona jest
3: doszła dosłownie
1: nowa.
3: Chyba parę dni temu.
1: Tak, i ja chciałam o niej mówić, ale to proszę bardzo.
3: No i to wygląda w ten sposób, że dzwonimy, że mówimy OK Google, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego mówimy rozpoznaj piosenkę, czekamy aż pojawi się drugi sygnał dźwiękowy i wtedy możemy coś zanucić, zagwizdać, zaśpiewać, tudzież, co ciekawe, puścić utwór normalnie z głośnika, o czym tam akurat gdzieś czytałem, bo czytałem informację z Tyflosa, tam chyba tego nie napisano. No i cóż, działa to dość ciekawie, natomiast ma to jeden mankament, przynajmniej u mnie na moim LG K8. Po rozpoznaniu piosenki, on w trakcie mówienia tytułu już odpala po raz drugi dźwięk i rozpoznaje dalej, jakby nie da się tego zatrzymać, więc jest to chyba funkcja trochę niedopracowana, albo mój telefon już po prostu jest tak stary, że...
0: Całkiem możliwe. Ja o tym czytałem jakiś czas temu nawet, jak to wyglądało, natomiast ja tego nie mogłem przetestować, jeżeli chodzi o to rozpoznawanie
1: ja
0: w Google.
1: U mnie to
0: po prostu nie działało, a to już widziałem parę tygodni temu.
3: Może na iPhone'ie na przykład tego jeszcze nie ma, bo iPhone...
1: Nie, no ja mam Androida i ja też tego jeszcze nie mam. Mhm.
0: Bo to może też jakoś
3: właśnie
0: sukcesywnie
3: ja pamiętam,
0: się rozprzestrzenia po użytkownikach.
3: Tak, to na pewno tak jest, bo ja pamiętam...
1: Próbował to jakoś odpalić, ale coś nie bardzo to chciało.
4: To znaczy, zdaje się, że sama funkcja jakby rozpoznawania jest od dość dawna, tak ja kojarzę, ale to, co ostatnio doszło, to jest to nucenie, że my nie musimy już puścić utworu, nie musimy już puszczać.
0: No tak, tylko
3: nie do końca jest. Nie do końca tak jest. Ponieważ ja kiedyś próbowałem, mówiłem, szukałem możliwości rozpoznawania piosenek, natomiast czego bym nie powiedział, to mi nie chciało wskoczyć.
4: Próbowałeś, co
3: więc,
4: to za piosenka?
3: No,
4: bo
3: chyba
4: u mnie
3: nie
4: to działa tak, że ja mówię, co to za piosenka.
3: Tak, próbowałem mówić, co to za piosenka i niestety to nie skutkowało.
4: Druga sesja rozpoznania i robi się. Ja próbowałem to z nuceniem ostatnio.
3: Ale teraz już działa.
4: Tak, ja próbowałem z nuceniem i... Niestety
3: nie nuciłem, bo jakbym
4: działa.
3: Ja zaczął coś śpiewać, to ten system by zwariował.
1: Znaczy, Sylwka też nie chciało.
4: Nie jest, znaczy ja jakby działa, tylko on znajduje... Nie trafiłem jeszcze na utwór, który, bo mam takie cztery melodie, które mi chodzą w głowie i próbuję je zanucić od już dawien dawna jakiemukolwiek programowi, żeby mnie rozpoznał. I w żadnym z tych przykładów nie udało mi się uzyskać więcej niż 16% zgodności.
3: No i też jest jakiś mały problem, u mnie przynajmniej, z dostępnością. Ponieważ on coś tam puściłem, czego nie do końca mógł znać, bo to była jakaś wersja instrumentalna, no i stwierdził, że to pasuje do... To pokrywa się z takimi a takimi utworami. Nie podał ich nazwy i niestety żadnej listy też nie zobaczyłem. Zobaczyłem tylko ten komunikat, a dalej była już standardowe jakby linki tego, co tam w asystencie są.
0: Czyli po prostu no, widocznie trzeba jeszcze poczekać, żeby to działało w pełni.
3: No tak, ale ja mówię, tak jak wtedy, tak jak była poruszona kwestia tego, że u niektórych to nie działa. No, ja pamiętam, jak w ogóle asystent Google wchodził na Androidzie w Polsce, bo wcześniej to było OK Google, którym można było tam jakieś bardzo podstawowe rzeczy sprawdzić, czy wykonać połączenie. I ja niestety na przykład przez długi czas na jednym z moich telefonów, co ciekawe na drugim miałem, a na tym no, nie mogłem w żaden sposób asystenta aktywować, żeby wykonywał te opcje, które tam były dostępne. Więc Google, tak jak Microsoft, jak inne firmy, wprowadza te zmiany, mam wrażenie, też stopniowo.
0: A Kacper nam w międzyczasie napisał, że w asystencie Google te funkcje rozpoznawania piosenek posiada już od 3 miesięcy. Ale jak dobrze kojarzę, to Kacper to nasz sąsiad zza zachodniej granicy, więc może w tym jest ta różnica, dlaczego to tak wszystko
3: wygląda.
0: Tak,
3: może było szybciej.
0: Dokładnie. Okej, Marcelu, czy coś jeszcze?
3: No chyba nie, chociaż taką ciekawostką się podzielę, dosłownie kilka sekund, że kupiłem sobie herbaty i na jednej z herbat jest w ogóle napisane, cóż to za herbata i ile tam tych herbat w środku jest.
0: W Braille'u?
3: Jest to herbata...
0: Okej, okay, no to super. Tu
3: napisane, herbata zielona, 20 kopertek.
0: A co to jest za herbata? Jakiej firmy? Kojarzysz?
3: Jak to wymówić? Irving, jakoś tak.
1: Irving Tea.
0: No, to już wiemy. Tak. Okej.
3: Okay. Nie wiedziałem, jak to przetransferować, jeszcze tak powiem.
0: No, ale się udało. Okej.
3: Okay. Przetransliterować, coś takiego.
0: Dobrze, Marcelu. Dzięki za telefon. Jeżeli coś jeszcze będziesz dla nas miał, to dzwoń śmiało. Czekamy i do usłyszenia. Natomiast, no, mamy tu jeszcze...
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Trzymaj się. Natomiast mamy tu jeszcze Piotra, który chyba już okiełznał swój mikrofon. Zatem, Piotrze, zapraszamy. Jeżeli chcesz nam coś powiedzieć, to teraz jest okazja.
5: Czy teraz mnie słychać?
0: No głośno i wyraźnie. Słuchamy.
5: Super, bo ja w ogóle się przestraszyłem, bo przeszedł mi Zoom na w ogóle laptopa i myślałem, że będziecie to słyszeć.
0: Wszystko jest okej.
5: Okay. Zareagować, super. To tak w temacie jeszcze, który Marcel poruszył, bo słyszałem kawałek, to jeżeli chodzi o rozpoznawanie może nie tyle piosenek, ale udało mi się kiedyś asystentem Google rozpoznać w ogóle zagrany na pianinie fragment fugi Jana Sebastiana Bacha. No i asystent Google to odgadł numer katalogowy BWV i tonację oraz kompozytora, także w języku polskim. To się udało.
0: To też ciekawe.
5: Co do herbaty, bo też słyszałem, ja widziałem kilkukrotnie herbatę białą, właśnie też Irwing, i też byłem zdziwiony, bo jest napisane, jaka to jest herbata, czyli herbata biała, i jest napisany jej smak, no i oczywiście ilość tych kopertek, czy tam kopertek, tak, bo to są takie jakby folijkowe kopertki, w których mamy woreczek ze sznureczkiem i taką karteczką, żeby nam nie wpadł. Znaczy, żeby łatwo było wyjąć ze szklanki, tak, coś takiego.
1: Tak, to w kontekście tego, o czym ja też mówiłam, bo też wcześniej mówiłam o herbatach i o kosmetykach. No fajnie, że się tego coraz więcej, znaczy nie wiem, czy coraz więcej, ale że trochę tego...
0: Że producenci zauważają potrzebę, bo kiedyś opisy brajlowskie to była domena tylko leków, a teraz już coraz więcej...
5: Ale niekoniecznie, ja byłem jeszcze w podstawówce, to był rok 2003 albo 2004, więc zamierzchłe czasy, i kolega przyniósł mi pudełko z kremem, to był krem dokładnie DKD, czyli dotlenienie kremu dzień, i cała instrukcja, w co i jak należy wcierać ten krem, była napisana w Braille'u na jednej takiej zwijanej kartce dwustronnie.
1: Ekstra.
5: Po prostu byłem
0: super.
5: W szoku.
0: I to ile lat temu?
5: No. To było,
1: ale co to jest za firma?
5: Wiesz co, nie wiem, ale tak się to nazywało, DKD, dotlenienie kremu dzień, to było coś tam o twarzy, o dekolcie, że to było mamy kolegi, więc podejrzewam, że raczej dla pani. I że to trzeba było tam wcierać małą ilość, żeby tam równo rozprowadzić i tak dalej. Wszystko było po prostu opisane pięknie. Taka ulotka po prostu cała. No ja sobie pomyślałem wtedy, kurczę, jakby leki miały ulotkę w Braille.
1: Ojej, tam są tak drobne litery, tam jest tyle informacji, takie tu jakby bardzo dużo treści, jakby to miało być w Braille'u. No
5: bo teraz trzeba szukać, nie? Prawda? Oczywiście są te wszystkie DOS, czy tam nawet jest opisy leków, taka aplikacja na Androida. Tam oczywiście jest też ostrzeżenie, że jeżeli nie jesteśmy farmaceutą, to niby nie powinniśmy korzystać. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się takiego pojawiało. No ale to i tak też nie ma wielu leków. Niektóre takie bardziej specjalistyczne, to naprawdę trzeba się naszukać, żeby to znaleźć. Przede wszystkim dawkowanie, dawkowanie to nam może powiedzieć lekarz, ale skutki uboczne na przykład, albo kiedy przestać, jak co się dzieje i tak dalej, no to myślę, że są ważne informacje.
0: Tak to też prawda.
6: wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych na przykład, funkcjonuje ten system Scriptoch. I Scriptoch polega na tym, że w kraju, w którym on funkcjonuje, my się zgłaszamy do apteki, że jesteśmy osobą niewidomą i że my potrzebujemy Scriptocha. Dostajemy wtedy za darmo czytnik do Scriptocha, lub jeżeli mamy telefon z iPhone'em lub z iOS-em lub Androidem, to możemy wykorzystać aplikacje na te systemy. I w tym momencie bierzemy lek, prosimy farmaceutę o to, żeby on wytworzył nam etykietę. On ma do tego jakieś specjalne narzędzie wtedy. W każdej aptece w sieci Scriptocha właśnie takie narzędzie funkcjonuje. On jakoś pobiera te informacje z systemu, wypycha je na to coś. I to nawet nie są chyba tylko informacje o leku, ale także informacje o recepcie, czyli na przykład jakie dawkowanie lekarz przypisał, ile razy dziennie, w jakich godzinach i wszystkie te informacje, które farmaceuta na takiej etykiecie wygeneruje, to jest etykieta RFID, z tego co wiem, taka bezprzewodowa. Ona jest umieszczana na leku, czy to na kartoniku, czy to na butelce, przez farmaceutę. No i taka osoba niewidoma, jeżeli ma potrzebę, przykłada sobie czytnik Scriptocha do etykiety i w tym momencie czytnik jej czyta. Może też jakieś informacje dostać w Braille'u i jeżeli jest osobą słabowidzącą, mieć to wydrukowane w druku powiększonym, jeżeli ma taką potrzebę. Jeżeli nie wiem, nie chce korzystać z audio z jakiegoś powodu. I to jest system fajny. Co ciekawe, ja rozmawiałem z Państwem od Scriptocha na konwencji NFB i oni mi powiedzieli, że oni nawet mają polski język przygotowany w tym oprogramowaniu.
0: No, tylko zainteresowania jakoś nie było ze strony Polski.
6: Dokładnie. Ja mam wrażenie, że ktoś chyba kiedyś gdzieś próbował, ale się wycofał. Miał się ktoś odezwać do mnie jakoś potem, żeby może jednak coś pomyśleć, pogadać z kimś, żeby może jakoś spróbować w
7: Polsce. To chyba ktoś ważniejszy powinien, nie?
6: Jednak. To oczywiście, że ktoś ważniejszy powinien, tylko
7: w sensie tym się zainteresować. O to
6: tak, chodzi. Oczywiście ja się zgadzam. Tylko że na razie nikt tego nie robi, więc... Tak,
7: wiadomo.
6: No właśnie, i to jest problem.
7: Czasami taki problem niestety właśnie się kończy na takim etapie, no nie wiem, wprowadzenia jakiegoś systemu. Ja cały czas mam w pamięci na przykład agiechowską bransoletkę, ile było szału, że to będzie tam pomagało w przeszkodach, no ale oczywiście system miało zakupić miasto, czy tam kilka miast. No i na tym się projekt skończył. No,
0: no ale więc... taką jaskółką jest chociażby TotuPoint, który to coraz prężniej działa. Zresztą o TotuPoincie dziś jeszcze będzie w audycji, także sobie jeszcze o tym też porozmawiamy. Piotrze, czy coś jeszcze masz?
7: Parę rzeczy dla was jeszcze.
0: A, no to słuchamy.
7: Odnośnie, no bo przede wszystkim, no bo to chyba jest 60. Tyflo Przegląd,
1: tak.
7: To chciałbym wam pogratulować i złożyć Tyflo Przeglądowi całemu i ekipie wszystkiego najlepszego i oby tak dalej.
0: Dziękujemy bardzo.
7: W związku z tym odważyłem się w 60. audycji wziąć udział i mam parę takich informacji odnośnie jeszcze poprzedniej audycji. Było o maszynkach do golenia i w ogóle golarkach, tak, jeśli pamiętam.
1: Tak, tak.
7: Ja trochę się tym ostatnio interesowałem, jeżeli chodzi o to, co Tomek mówił, maszynki barberskie. Rozmawiałem też z barberem na ten temat, bo zdarzyło mi się parę razy u takiego być. I barberzy najczęściej, z tego co wygląda, korzystają z dwóch takich znanych firm. Wall, pisze się Wachl, na przykład Five Star Final Shaver, czyli five, no 5 star jak gwiazda, finale, shaver jak golarka. I Andis TS1, teraz już chyba jest TS2.
1: A czy możesz nam linki podać po prostu gdzieś w komentarzu?
7: Do produktów to podeślę w komentarzu pod audycją, jak się pojawi, dobra? Po prostu.
1: Okej, okay, chyba jasne. Że na Facebooku wolisz.
0: To już gdzie tam będzie ci, Piotrze, no, wygodnie, to po prostu
7: pod audycją podrzuć. Myślę, że najpierw, bo to będzie, bo to pojawiło
0: no
7: się.
0: No to ma zwykle też największy zasięg później też jednak.
7: Tak, tak, tak, dokładnie. W każdym razie ta, co Tomek mówił, to jest też Gamma Pew Assoluto Zero, czyli tak jakby ta goląca do zera. Jaka jest jedna rzecz, którą należy pamiętać w przypadku takich golarek? One wszystkie golą na sucho. Żadna z nich nie ma opcji golenia z pianką czy pod prysznicem i tak dalej, to tutaj odpada.
5: ogólnie, a to czasem też z doświadczenia wiem, pomaga, golenie żelem i tak dalej. Natomiast ja ostatnio wypróbowałem sobie taką metodę i na razie działa, golenia takiego hybrydowego, czyli co większy włos tam jakimś brownem zebrać, a później jest taka fajna maszynka, ona jest w dwóch wersjach. Niestety zakupiłem dwie wersje, bo no, pani nie była do końca profesjonalna w Rossmanie i mi nie podpowiedziała, więc mam obie wersje. Jedna wersja jest, to jest Gillette Fusion 5, ProGlide i ProGlide Power. Różnią się tym, że ta Power ma zainstalowaną w rączce bateryjkę i ona po prostu wibruje, ale to jest maszynka z taką ruchomą główką na wymienne ostrza i tych ostrzy jest na jednej nakładce 5. Tak. I one są tak skonstruowane, ja kiedyś szczerze powiedziawszy bardzo byłem zniechęcony do golenia taką żyletką, ale no żyletki to jest jednak coś innego, a tutaj naprawdę jeżeli będziemy ostrożni i będziemy prowadzić tą maszynkę prosto, nawet, znaczy okej, po krzywej, ale prosto, nie, że na przykład nagle będziemy skręcać lewo-prawo, no to po prostu nie powinniśmy sobie zrobić krzywdy. Oczywiście jak zauważymy, że to już nas będzie rwało i tak dalej, no to należy, tak mówią, co miesiąc, co dwa mniej więcej wymienić takie ostrze w maszynce, całą tą główkę. I to się naprawdę sprawdza, można spróbować, a ten wibrujący moduł trochę pomaga zmniejszyć jakby te wrażenia przejeżdżania ostrza po skórze, bo no nie każdy musi to lubić, ja tego na przykład za bardzo nie lubię, dlatego mi na tym zależało i myślę, że no warto spróbować, to drogie nie jest, około, no teraz w Rossmanie była chyba przecena nawet na tą ProGlide Power z 70 ileś na 56, także myślę, że
1: bo
5: nie są to jakieś wielkie
1: końcówki, one też się kiedyś nazywały, nie wiem czy to jest jeszcze dalej aktualne, Flexiball,
5: tak,
1: w sensie, że
5: Flexiball,
1: to wygląda
5: dokładnie
1: jak właśnie nie ból, tylko ból, jakby ale ly, bo chodzi o to, że to ma być jak piłka, czyli
5: tak,
1: te...
5: to się ugina w różne strony.
1: Tak, o to jest na różnych sprężynkach i one działają w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Tak. I jakby one dostosowują się, te ostrza trochę do naszej twarzy, do naszego...
5: Dla pań chyba jest Wenus. Na czymś takim też podobne oparte, nie?
1: Chyba nie wiem właśnie. Ja mam Wenusa, ale zwykłego. Aha. A nie wiem, czy jest też. Ale kończą mi się końcówki, więc i tak będę musiała właśnie też sobie kupić. To się zorientuję, bo z tego co wiem, to nawet fajnie działa. Bo to jest takie bardzo elastyczne i tak się dostosowuje do no właśnie do skóry.
5: A jeśli chodzi o maszynki elektryczne, to ja mam też taką spostrzeżenie, bo miałem kiedyś maszynkę głowicową z Philipsa i tak jest, jakby wrażenie mam, że głowicową maszynką elektryczną trzeba się golić tak troszeczkę chaotycznie, znaczy się ona dobrze się sprawdza, jeżeli po prostu jeździmy w różne kierunki.
0: A to jest, Piotrze, prawda, ja się z tą opinią jak najbardziej zgadzam.
5: Bo ona ma na zasadzie, ona jakby wyłapuje te włoski.
0: Dokładnie.
5: Jeżeli ktoś ma na przykład zarost, gdzie tu mu rośnie tak, tu tak, to jest bardzo dobre, ale niestety nie radzi sobie ta maszynka z szyją i tutaj gardłem. Chociaż foliowa też do końca sobie nie radzi. Tu właśnie najlepiej radzi sobie jednak maszynka, której ostrze jest bezpośrednio, ma kontakt, czyli właśnie taki Gillette. I tu jest bardzo, bardzo to pomocne, żeby się po prostu dopoprawić, nie? Tak jak do pewnego gładkiego, bo całą resztę można tą foliówką zrobić na praktycznie
1: właśnie,
5: gładko.
1: Ja nie mam trochę przekonania do tych foliowych. Tyle, ile mi i mojemu mężowi napękało tych folii, one strasznie się łamią i bardzo szybko się zużywają.
0: Bardzo i naprawdę jest to bardzo, i ja powiem tak, mi raz w życiu zdarzyło się, że pękła mi folia w trakcie golenia, a ja tego nie zauważyłem. I to było moje ostatnie spotkanie z maszynką foliową.
1: Ja się nie dziwię, bo ja też tak miałam. Ja mam kiedyś golarki
5: problem.
1: I nie, już nie.
5: Bo maszynki foliowe mają też to do siebie, że jeżeli jest jakiś problem w folii, to one potrafią na przykład nie ogolić całkiem, tylko jakby połowę, powiedzmy, włoska.
7: I co się potem dzieje? To potem się robią takie bąbelki jakby, ponieważ włosek, który został pod skórą, on wrasta się i jakby no, rozpycha skórę. To bardzo brzydko wygląda. Znaczy nie
1: I
7: wiem,
1: boli,
7: jak wizualnie. No i boli.
0: Dobrze, słuchajcie, bo to jest ważny i fajny temat, ale mamy tematów jeszcze naprawdę sporo, więc Piotrze, czy tu jeszcze coś chcesz do niego dodać?
7: W maszynkach nie. Nie, w maszynkach tyle. Natomiast jeszcze doczytałem troszkę informacji o tej końcówce, która była kilka audycji temu.
0: Bodajże dwie audycje i to Mikołaj mówił o nich, zdaje się. Tak.
7: Omni Wilsens. Końcówka jest dostępna w dwóch możliwych, w sensie z haczykiem, tak oni to piszą, i push on, czyli taka na wpych, chyba tak jak do Advantage, ale no nie pojawiła się tam nazwa Advantage, więc chyba, że jej nie znają po prostu. Ale powiem szczerze, że ciężko będzie z pozyskaniem takiej, znaczy można ją kupić tam, z przesyłką, i to wychodzi jakieś $95 australijskich. No, czyli 2,75 mniej więcej dolar australijski, więc...
0: No tanio nie jest.
7: Tanio nie jest, chyba żeby się jakby... Bo oni oczywiście mają dystrybutorów, tylko należy pamiętać, że ta firma ogólnie to robi, jakieś tam rolery, takie wózki widłowe, paleciaki, tak, jakieś tam podnośniki, takie bardziej transportowe rzeczy, a to jest po prostu dodatek, więc ci dystrybutorzy raczej nie będą mieli po prostu tych końcówek. Oni mogliby ewentualnie jakby się dogadać na przykład z Austriakami, bo jest dystrybutor w Austrii, mogliby po prostu przy jakimś tam zamówieniu innych rzeczy coś takiego sprowadzić, ale to trzeba by się już ze sklepem.
1: A to jest myśl, rzeczywiście, iść do jakiegoś metalowego sklepu i nawet nie do jakiegoś sieciowego, tylko do jakiegoś pana Stasia, który sobie prowadzi gdzieś tam sklepik z narzędziami i się zapytać.
7: Bierze od nich części. No. Tak? No tak, to tak by było. I jeszcze jedna mała informacja, odwróćcie końcówek do lasek, bo nie wiem, chyba się to jeszcze nie pojawiło tu u was, ponieważ Ambutech jakiś czas temu, ja to już widziałem w zimie, rozszerzył kolekcję, że tak powiem, naprawdę to już jest kolekcja, swoich końcówek do lasek. Jak pamiętacie, kiedyś były tylko piłki i takie wałeczki. A teraz mamy jakąś tam piłkę nawet wzmocnioną. Jest końcówka w kształcie takiego dzwonka, z tym, że ona nie jest do końca obrotowa, tak jakby na łożysku kulkowym, tylko tak po prostu trzesie i ma taką gumę w środku i taki ten trzonek się kiwi jak joystick trochę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakie to ma mieć zastosowanie. Jest taki dysk, taki trochę przypominający spłaszczony biszkopt, okrągły. To jest na utwardzoną powierzchnię. Jest jeszcze taki kapelusz grzyba dużego i on z kolei nie ma łożyska. On się kręci po prostu tak... Tak jakby po prostu coś było normalnie na rurce zawinięte i ten haczyk po prostu lata. I to jest ponoć snow, coś tam, na końcówka na śnieg.
0: Na śnieg.
7: I końcówka, która mnie najbardziej zaciekawiła, to jest takie zwykłe kółeczko, jak dawniej od hulajnogi takiej dla dzieci, albo od rolki. Gumowe takie kółko, które się porusza przód tył, a nie lewo-prawo. I to jest też... No ja tylko żałowałem, że to się nie skręca i dopóki, że tak powiem, nie usłyszałem o tej końcówce, o której tutaj Mikołaj mówił, no to o czymś takim właśnie bardzo, żeby to mogło się ruszać, owszem, lewo-prawo też, znaczy przód-tył, ale też lewo-prawo, czyli w każdym kierunku.
0: No dokładnie, bo o ile z tymi takimi rollerami standardowymi to jest problem, że jak się idzie, to można o coś zahaczyć, to tutaj z tym kółkiem to jest z kolei, mam wrażenie, problem z przemieszczaniem tej laski na boki.
7: Ja mam taką bardzo nieodpartą chęć kupienia sobie takiej jednej, bo mam końcówkę Ambutecha i chyba się skuszę, no to jest 50 parę złotych, no, a zawsze można mieć jedną końcówkę w razie, gdyby coś się stało. No,
0: dokładnie.
7: I przetestuję i jeśli to się uda, to pewnie się do was tutaj zgłoszę i powiem.
0: Super, no to Piotrze, to czekamy na jakieś relacje w takim razie.
7: No, to tyle. Już nie przeszkadzam wam dłużej i tutaj sobie wyciszam to, ewentualnie sobie coś posłucham.
0: Dzięki.
7: Asia to robi, prawda?
0: Tak, dokładnie. To znaczy możesz się po prostu, no bo my Zooma wykorzystujemy do odsłuchu jakby tylko do kontaktu tutaj wewnątrz, więc po prostu włącz nas sobie z odsłuchu z radia albo z Facebooka.
7: Facebook, okej, dobra.
0: Okej, trzymaj się, do usłyszenia, a my tymczasem odbieramy kolejny telefon, bo już tu czekacie. na to, żeby się z nami połączyć. Sporo osób dziś do nas dzwoni. Krzysztofa tym razem mamy na łączach, tylko Krzysztof no, jeszcze na razie się nie podłączył do naszej sesji audio, a pamiętajcie, że należy to robić. Więc w takim razie może najpierw jeszcze zanim Krzysztof, to odbierzemy telefon, bo z telefonami to jest zwykle mniejszy problem. Kogo mamy tym razem? Halo?
3: Dobry wieczór po raz drugi. Marcel jeszcze raz.
0: Cześć Marcel, słuchamy.
3: Bo mi się nasunęła taka jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć i gdzieś mi umknęło. Rzecz dotyczy YouTube DL i wyjaśnię, dlaczego chciałem poruszyć tą kwestię, ponieważ na pewno wiele osób niewidomych zna taki program do pobierania ogólnie różnych rzeczy. Mowa tutaj o Pontes Media Downloader. No i on wykorzystuje YouTube DL-a. To jest
0: a
3: taka
0: nad YouTube DL-em jakieś czarne chmury ostatnimi czasy się zebrały.
3: Tak, tak. No i właśnie kwestia wygląda w ten sposób, że biblioteka YouTube DL pobiera z różnych serwisów. No i nie wiem, jak to przetransferować znowuż. No, natomiast próbuję ten przeczytać.
6: Najprościej mówiąc, GitHub, czyli platforma, na której to było wszystko hostowane i na której znajdował się kod źródłowy tejże biblioteki, dostała prośbę od bodajże
3: od RIIA, jakoś tak. Tak. Właśnie nie wiedziałem, jak to przeczytać.
6: Amerykańska organizacja Recording Industry, czyli przemysłu nagraniowego, no czyli wszelkiego rodzaju muzyczne organizacje, coś a nasz polski ZAIX, tak upraszczając trochę, żeby to narzędzie zdjąć za naruszenie praw autorskich. I oczywiście narzędzie musiała zdjąć, bo jak się dostaje takie informacje, to się z nimi nie dyskutuje, tylko się wykonuje polecenia.
0: To tak zwane takedown notice, tak, czy jak to się tam
6: nawet
0: nazywa.
6: Nawet jeżeli nie jest to no, może zgodne do końca, to potem ma się okazać w sądzie, ale platforma, jeżeli coś takiego dostanie, to niezależnie od tego, czy jakby ta firma ma rację, czy nie, platforma ma obowiązek to zdjąć. No więc GitHub, chcąc nie chcąc, musiał się dostosować i musiał zdjąć. Co się oczywiście spotkało
3: no z... No i właśnie chciałem... Ja chciałem powiedzieć, co dalej, w sensie, tak, co mi się wydaje. Bo przez jakiś tam czas wydawało się, że właśnie będzie problem z tym YouTube DL-em. Natomiast dzisiaj zajrzałem sobie na ich stronę i co ciekawe, wszystkie pliki, wszystkie downloady, takie rzeczy, żeby pobrać sobie tam aplikacje i tak dalej, zostały przeniesione na ich serwer, że tak powiem. Więc podejrzewam, że tragedii nie będzie i dalej gdzieś tam będzie to rozwijane. Jeżeli się nie odpalą na GitHubie, to pewnie sobie zrobią prywatnego Gita. Natomiast
0: albo w jakimś innym serwisie, bo mamy ileś różnych tych serwisów takich do utrzymywania repozytoriów, więc to też tak może być. Natomiast problem tylko jest w tym, problem tylko jest, słuchajcie, w jednej rzeczy, że sporo różnych narzędzi, które pobierały YouTube DL-a z konkretnych linków, z konkretnych miejsc, teraz będzie miało problem.
3: Dokładnie z aktualizacją. O to chcę powiedzieć, że niektórzy będą musieli, niektórzy deweloperzy na pewno wypuszczą aktualizację, ale jak Pontes, ten, no bo to jest najbardziej znany klient do pobierania zewsząd, no wśród niewidomych przynajmniej takie mam wrażenie, no rzadko wydaje te aktualizacje, a wersja no Elton to chyba teraz wszędzie w ogóle przechodził na coś innego. Z tego co mi się wydaje, bo tam jakieś zmiany były z tym YouTube'em. Akurat w Eltonowego YouTube'a się nie wgłębiałem. Natomiast tak jak Pontes rzadko wydaje te aktualizacje, tak zastanawiam się właśnie, jak to z nim będzie, jak się coś takiego się pojawi.
0: Zawsze pamiętaj o tym, no, że zawsze... Ukrywam... Marcelu, no w przypadku no, Pontesa zawsze można sobie ręcznie aktualizować.
3: A no może tak, no bo na przykład ja używam tej wersji 2.1, bo wersja 3 jest dla mnie kompletnym nieporozumieniem, co już zresztą gdzieś kiedyś u siebie pisałem.
0: No tak, bo z tym jest rzeczywiście jest to takie mało
3: bo to działa
0: wygodne. Tak,
3: bardzo,
0: ten interfejs jest dziwny.
3: No, bardzo.
0: Ale no jeżeli
3: powoli,
0: po prostu dana aplikacja, krótko mówiąc, jeżeli dana aplikacja nie wspiera teraz, a sporo aplikacji może nie wspierać, to po prostu użytkownik ma jedno zadanie więcej do zrobienia, co jakiś czas zajrzeć na stronę YouTube DL, zobaczyć, czy przypadkiem nie ma nowej wersji, pobrać binarkę, wkleić gdzie trzeba i będzie działać.
3: No tak, natomiast w niektórych aplikacjach może być problem w sumie z tym. W sensie, no bo niektóre trzymają to w jakichś dziwnych miejscach, z tego co wiem, te pobieracie no YouTube'a.
0: Po prostu trzeba sobie tego poszukać.
6: Ale większość to ma w jakichś sensownych, zwłaszcza, że ona się musi też sama aktualizować. I podejrzewam, że jeżeli użytkownik to raz zrobi, to ta nowa wersja już będzie wiedziała, skąd ona się ma aktualizować i już się też będzie aktualizować sama, jeżeli jakieś nowe wersje wyjdą, bo ona po prostu już nie będzie tego pobierać stamtąd, skąd pobiera to wersja stara. A też...
3: No może.
2: A strona YouTube DL-a, że się zapytam?
3: YouTube DL.org działa jak najbardziej i właśnie tam zostały przeniesione wszystkie pliki te tam, no wszystkie pliki EXE wykonywalne.
2: To może się przydać właśnie dla nas też.
0: Dobrze, to słuchajcie, ja proponuję w takim razie, że skoro już tu temat YouTube DL-a jakoś tam wyczerpaliśmy, to już teraz przejdźmy może dalej do tego, co...
1: Tak, bo mamy maila od co mamy. Zbigniewa.
0: Tak, i ja już na tego maila sobie zerkam. To znaczy mamy dwa maile, a właściwie dwa komentarze. Mamy komentarz od Zbigniewa, to był rzeczywiście mail. Natomiast mamy jeszcze też później komentarz. Ale zacznijmy od...
6: Przypomnijmy słuchaczom może adres w ogóle.
0: Dokładnie, tyfloprzeglad@gmail.com albo możecie też na przykład pisać do mnie michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Akurat ja właśnie tam otrzymałem tego maila. A mail od Zbigniewa jest następujący. Jestem niewidomym programistą i do podstaw programowania, a następnie do zawodowego programowania zdecydowanie polecam Python firmy Active State, o czym już od wielu lat jest dobrze wiadomo w kręgach niewidomych programistów. Dokładnie opisałem to w dwóch artykułach, linki poniżej. Te linki oczywiście zamieścimy w komentarzach. To są linki do strony josaltix.pl i tam rzeczywiście jest trochę różnych ciekawych artykułów dotyczących różnych zagadnień, a możemy tu się także dowiedzieć a propos programowania w Pythonie. Natomiast do tworzenia graficznego menu aplikacji niewidomy może skorzystać z VX Python, co robię sam namiętnie i z sukcesem. No i rzeczywiście, to tak. Jest słuszna uwaga, co zarówno jedna, jak i druga.
6: Co do VX-a też absolutnie popieram. Mówię, szczerze mówiąc, dla mnie początki to już było trochę parę lat temu, więc ciężko mi było stwierdzić po prostu, czy osoba niewidoma zaczynająca nie będzie miała problemu z wcięciami. Ale jeżeli Zbigniew mówi, że nie, no to może faktycznie nie. I no skoro tak, to może i osoby, które by chciały zacząć, mogą od tej strony zacząć, bo faktycznie język jest dość fajny i nawet i jest on, no co by nie mówić, używany, bo przecież i Instagram, i jeszcze kilka większawych serwisów, to właśnie z niego korzysta i w nim, przynajmniej w dużej części, są napisane.
1: Tych spacji i wcięć, o których mówiłeś, to z tego co wiem, tutaj w komentarzach jest jeden patent, jak to w NVDA za pomocą słownika sobie
0: tak,
1: z tym poradzić.
0: To się zgadza. Ja tego oczywiście nie będę czytał znak po znaku. Tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematem, odsyłam do Tyfloprzeglądu z poprzedniego tygodnia, czyli z 20 października 2020 roku. I tam jest komentarz od Przema, który o tym wszystkim nam napisał. Tam podaje dokładne instrukcje, gdzie, co i jak wpisać. Także rzeczywiście można sobie z tym poradzić. Natomiast ja sobie tu pozwolę odczytać ten komentarz od naszego słuchacza, właśnie Przema. Jeśli chodzi o naukę programowania dla przejrzystości kodu i ułatwienia się poruszania po nim, warto wyrobić sobie nawyk stosowania wcięć, nawet w przypadku języków, które ich nie interpretują, jak ma to miejsce w przypadku Pythona. I tu taka rada. I tu jest właśnie ten patent na to, jak sobie to zrobić, jak sobie to poprawić. I rzeczywiście to jest w ogóle, myślę, że dosyć ważna uwaga i ja powiem więcej, wcięcia, jakieś takie formatowanie kodu, stosowanie komentarzy, to jest dobra praktyka, którą sobie warto wyrobić. Tak. Im wcześniej, tym lepiej, z kilku powodów. Po pierwsze, oczywiście jak zaczynamy pisać programy, no to jednym rzutem oka jesteśmy w stanie odgadnąć, co dany program robi. Ale to na początek. Takie Hello World i jakieś proste rzeczy. Później, kiedy zaczynamy pisać coraz to bardziej złożone programy i zaczynamy ich pisać coraz więcej, to jak wracamy do tych programów, to po jakimś czasie sami już możemy nie do końca pamiętać, co my tu właściwie chcieliśmy zrobić z tym programem i do czego on miał tak naprawdę służyć. Więc warto trzymać porządek. A trzecia rzecz jest też taka, że w momencie, kiedy zaczynamy pracować w zespole, a to prędzej czy później nas będzie czekało, jeżeli chcemy zostać programistą i rzeczywiście chcemy tym na chleb zarabiać, to będziemy pracować w zespole. Już takich samotnych wilków to jest coraz mniej, bo po prostu no, zespoły pracują nad różnymi aplikacjami. To nie jest tak, że każdy od początku do końca siedzi i robi sobie swój jeden program. Nie, każdy ma jakiś kawałek kodu, nad którym pracuje i później na przykład ktoś inny z tym kawałkiem kodu też coś musi zrobić, odwołać się na przykład do pewnych funkcji jakiejś tam klasy czy biblioteki, którą będziemy pisać. I teraz kwestia jest po prostu taka, że jeżeli mamy to wszystko dobrze udokumentowane, to i my wiemy, co robimy, ale co ważne, inni, którzy będą czytać ten nasz kod, też będą wiedzieli, o co nam tak właściwie chodziło i co my chcieliśmy za pomocą tego kawałka kodu zrobić i nie trzeba będzie się domyślać, a naprawdę ja już miałem do czynienia z narzędziami, z usługami i widziałem reakcję tych, którzy musieli prowadzić tak naprawdę debugging i zastanawiać się, co właściwie autor miał na myśli i dlaczego na przykład tu jest coś zakomentowane, czyli po prostu ustawione jako komentarz, a to był jakiś kawałek kodu, a tu nie i o co tu właściwie chodzi, dlaczego to jest zrobione tak, a nie inaczej i gdzie to tak naprawdę nas prowadzi. Także rzeczywiście warto sobie wyrobić pewne nawyki takie już od podstaw. Natomiast kontynuując komentarz, Przema. Jeśli chodzi o CSS, to jednak można się nim posługiwać całkiem sprawnie, przynajmniej jeśli chodzi o rozmieszczenie elementów. A to i tak jest ważniejsze od kolorów. Największą trudność dla mnie, jako osoby całkowicie niewidomej, stanowiło zrozumienie flexa i grida. Ale jeżeli uda nam się to ogarnąć, to w znakomity sposób ułatwia nam to korzystanie z Bootstrapa, a Bootstrap, biorąc pod uwagę doskonałą dokumentację oraz rozwiązania w kwestii dostępności, jest dla nas wspaniałym narzędziem stylowania, pozycjonowania i nie tylko. A jeżeli chodzi o naukę backendu, ja polecam zacząć od PHP. Unikamy kompilacji, a możemy nauczyć się podstawowych struktur występujących we wszystkich językach, od warunków tablic i pętli, funkcji, poprogramowanie obiektowe. W każdym razie pisanie kodu to wspaniała rzecz. Nic nie zastąpi uczucia satysfakcji, jaki odczujemy, gdy na przykład zrozumiemy OP, czyli Object Programming, jak się domyślam. I tu jeszcze na koniec, kończąc ten przydługi wpis, chciałbym serdecznie podziękować za świetną robotę. Bardzo dziękujemy. To tak a propos tej 60. audycji tyfloprzeglądowej. I tu jeszcze pytanie od Przema. Czy może znacie jakiś emulator Linuxa na Windows dostępny dla NVDA? No, tak naprawdę to polecamy maszyny wirtualne, chociażby VMware Player.
6: Ja tak się odniosę, bo tutaj do wielu rzeczy warto się odnieść, bo oczywiście komentarz jest fajny i za komentarz dziękujemy, ale od końca może. Co do Linuxa, co ja szczerze mówiąc polecam i z czego ja jestem, w obecnej chwili gorącym zwolennikiem, to jest narzędzie, które się nazywa WSL. Ono jest dostępne na Windowsach 10, tych no już raczej nowszych niż starszych. Je sobie tam trzeba włączyć, trzeba sobie pobrać z Windows Store'a konkretną dystrybucję, ale co to narzędzie nam daje? To narzędzie nam daje to, że mamy dostęp do wszystkich terminalowych, podkreślam terminalowych, narzędzi Linuxa i możemy sobie z nich normalnie korzystać, ale to wszystko wyświetlane nam jest w terminalu zwykłym Windowsowym, po którym się poruszamy, tak jak po każdej innej Windowsowej konsoli, używamy sobie NVDA, możemy sobie komendą explorer.exe spacja. Wyświetlić bieżący folder. Możemy sobie pliki z tego Linuxa wewnętrznego, które są teoretycznie gdzieś w ogóle wewnątrz Linuxa, otwierać w Windowsowym notatniku. Możemy, lepiej tego nie robić, ale mamy czasami taką potrzebę, wejść sobie z tego wewnętrznego Linuxa na nasz zewnętrzny dysk typu C, D, E i jakikolwiek inny byśmy tam nie mieli i na przykład sobie coś tam przejrzeć, uruchomić albo wykopiować. Możemy sobie nawet uruchamiać pliki .exe, które mamy w naszej ścieżce, i po prostu one nam się uruchomią jako zwykłe narzędzia Windowsowe, czyli na przykład, nie wiem, możemy sobie mieć jakiś skrypt, który coś nam zrobi, on nam coś zrobi w Linuxie, a w pewnym momencie nam uruchomi notepad++.exe, czyli zwykły Windowsowy program i na przykład w tym zwykłym Windowsowym programie nam zaprezentuje wyniki swojej pracy.
0: Albo jakiegoś loga wypluje.
6: Albo jakiegoś loga wypluje, dokładnie. Ja szczerze mówiąc bardzo sobie te opcje cenię. Nie przesiadł już bym się chyba, jeżeli nie miałbym takiej absolutnie potrzeby w tym momencie, bo szczerze mówiąc ja jakby rozpoznaję wagę i wartość Linuxa w programowaniu i to, że mimo wszystko jednak Linux to jest Linux i system Unixowy, czy to Linux, czy to Mac, jest bardzo, jest dużo lepszy przy jakichś trochę bardziej profesjonalnych zastosowaniach niż Windows i to trzeba mówić. Oczywiście zaczynać na Windowsie bez problemu możemy, ale potem fajnie by się było jakimiś innymi systemami zainteresować. Ale
0: natomiast jeżeli ktoś by miał ochotę rzeczywiście takiej emulacji dokonać, no bo pamiętajmy, że jest jeszcze ten Linux graficzny, tak? Czasem może być potrzeba, żeby czegoś stamtąd użyć, albo po prostu zapoznać się z tym systemem jako takim. No to są wirtualne maszyny, jest między innymi VMware Player, to jest darmowa edycja VMware'a tego w takich bardziej profesjonalnych wersjach. Jest VirtualBox, który nawet całkiem nieźle od jakiegoś czasu zaczyna być dostępny, więc mamy już wybór. Nie musimy korzystać tylko i wyłącznie z VMware Playera, na którego kiedyś byliśmy nieomalże skazani. Teraz zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Jeszcze do jakiegoś niedawnego czasu to wcale tak nie wyglądało. Jest jeszcze w tych nowych Windowsach, ale to zależy i to chyba tylko w tych serwerowych. Jest to cały Hyper-V, ta wirtualizacja Microsoftu.
6: Już nie? Już nie tylko.
0: Okay.
6: Nie wiem, czy we wszystkich, ale...
8: Halo?
0: O, jest Krzysztof, to zaraz cię, Krzysztofie, wpuścimy. Tak, zaraz porozmawiamy. Tylko jeszcze kończymy ten wątek.
6: Parę uwag. Mówię, WSL nas, ja uważam, że bardzo daleko dociągnie, bo on nam daje... tak naprawdę dwie najlepsze rzeczy z tych poszczególnych systemów, czyli z jednej strony mamy wszystkie narzędzia, które daje nam Linux, a z drugiej strony nie musimy się uczyć orki, mamy piękne wsparcie na przykład webu, jakie ma Windows, wszystkie nasze narzędzia, które lubimy, nawet niektóre te takie środowiska typu na przykład Visual Studio Code umieją się połączyć z takim Linuxem uruchamianym właśnie w trybie WSL. I my sobie działamy na nich normalnie z poziomu Windowsa, a wydaje nam się, jakbyśmy działali na nich z poziomu Linuxa. Tak jeszcze odnosząc się do paru innych rzeczy w tych komentarzach, oczywiście Bootstrap, bardzo fajna rzecz, też polecam. Co tam na przykład jest bardzo fajne, to jest to, że my tam możemy powiedzieć, ja chcę mieć pasek na przykład nawigacji. I nam pasek nawigacji zostanie stworzony, a my się nie musimy przejmować tym, co tak naprawdę oznacza wizualnie to, że to jest pasek nawigacji i że tu ma być zielone, a tu ma być czerwone, a tu ma być białe tło, a tu ma być tyle przerwy i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście ja nie mówię, że CSS jest dla osoby niewidomej nie do obsłużenia, bo ono oczywiście jest do obsłużenia. Tylko problem, ja uważam, z CSS-em...
0: Tylko kwestia tej wyobraźni dość często.
6: Wyobraźnia jak wyobraźnia, ale po prostu wiedza, bo jakby... Okej, okay, my możemy wiedzieć, jak zrobić, żeby to było na górze, to było na dole, to było pod spodem, umieszczone w kolumnach i tak dalej, ale my nie do końca możemy wiedzieć, co my tak naprawdę powinniśmy zrobić. I nie wiem, że pasek nawigacji górnej to w ogóle powinien być na górze, a nie po lewej i że on powinien być oddzielony od tej tam treści strony o tyle, a że na urządzeniach mobilnych to powinno wyglądać tak. I my jakby może umiemy to zrobić, jak ktoś nam powie, co my mamy zrobić, ale po prostu nie widząc tych stron i używając ich z oprogramowaniem udźwiękawiającym, które, no co by nie mówić, mimo wszystko jednak przedstawia je w trochę inny sposób niż widzą je osoby widzące, my po prostu nie mamy pewnej wiedzy, jak pewne rzeczy wyglądają. A jeszcze tak ostatnia uwaga, prosimy słuchacza, który nam ten komentarz umieścił, o tak naprawdę doprecyzowanie, bo ja sam jestem szczerze mówiąc ciekawy, w czym ta opcja z wcięciem w słowniku jest lepsza od tego, co my sobie możemy zrobić w okienku formatowania dokumentów, czyli opcja oznajmianie wcięć, bo tam mamy opcję mowa, czyli NVDA nam powie, ile spacji na początku, i mamy opcję dźwięk. I jeżeli wybierzemy opcję dźwięk, to będziemy przy zmianie wcięcia słyszeć ton w zależności od tego, jakie to wcięcie będzie. Im większe wcięcie, tym wyższy ton. Ja na przykład osobiście jestem zwolennikiem opcji dźwięk, ale wiem, że niektórzy nie lubią, wolą opcję mowa, dlatego no jest ta preferencja. Każdy sobie wybiera, co mu odpowiada. Też dodatek Intent Nav, czyli fajną nawigację po wcięciach, tutaj tak polecę. Po więcej szczegółów zapraszam do Google'a i na stronę dodatków NVDA, bo tam jest bardzo ładny opis i bardzo fajnie jest to opisane.
0: A teraz możemy odebrać telefon od Krzysztofa, tak myślę. Tak, Kasiu?
1: Możesz jeszcze raz powtórzyć tą wtyczkę, o której mówiłem?
6: Indent NAV. A taka jeszcze jedna uwaga prosta, jeżeli chodzi o wcięcia, bo ja się oczywiście zgadzam z tym, co tutaj było napisane, że wyrobienie sobie nawyków i tak dalej, to oczywiście wszystko prawda, ale jedno fajne narzędzie, które osoby niewidome myślę, że mogą docenić, i tu nie podamy konkretnej nazwy, bo to tak naprawdę nie wszystkie języki w ogóle mają i tak naprawdę każdy język ma swoje, ale chodzi generalnie o tak zwane formatery kodu, które się też czasem linterami zwie. O co chodzi? Przepuszczamy nasz kod przez takie narzędzie i wychodzi ten kod sformatowany w jakimś konkretnym stylu. Czyli jeżeli my się gdzieś pomylimy, nie do końca zrobimy te wcięcia tak, jakbyśmy może powinni, czegoś tam nie zauważymy, czegoś tam nie wyrównamy do końca, to nam to narzędzie po prostu weźmie, to wszystko zniszczy i zrobi od nowa dokładnie tak, jak powinno być, a przez to, że to jest program i że to jest robione automatycznie, to jest mimo wszystko najczęściej robione dobrze. I ja na przykład robię ostatnio trochę narzędzi backendowych w języku, który nazywa się Go, i tam akurat jest coś takiego, że bardzo często, może nie bardzo często, ale w niektórych miejscach ustawia się pewne rzeczy kolumnowo. Czyli mamy kilka jakby informacji w poszczególnych liniach, mamy tam nazwę i typ na przykład i jakiś opis, i robi się to tak, że w poszczególnej linii nazwa ma być pod nazwą, pierwsza literka typu ma być pierwszą literką, pod pierwszą literką typu, pierwsza literka tego tak zwanego komentarza, czyli opisu, co dany element robi, ma być pod pierwszą literką komentarza, czyli opisu, co dany element robi. To jest po prostu taka tabelka, żeby to ładnie wyglądało wizualnie. I jeżeli my byśmy to mieli sami robić, jako użytkownicy screenreadera, po prostu metodą spacja, spacja, spacja, spacja, spacja, to my byśmy się tam zajechali, bo my nie widzimy, gdzie co jest i czy to, co my zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze. A jeżeli byśmy tego nie robili, to osoby, z którymi gdzieś tam współpracujemy, by nas gdzieś, no, miałyby problem, bo osoby widzące generalnie chciałyby, żeby coś takiego było robione. No, z pomocą, z odsieczą nam przychodzi tutaj narzędzie, które w przypadku tego akurat języka jest dołączane do dystrybucji tych wszystkich narzędzi, które, że tak powiem, przychodzą nam od razu. I to narzędzie po prostu przyjęciu tego naszego kodu wyrzuca nam dokładnie, pięknie sformatowane. Wszystkie te spacje są tam, gdzie powinny być. My się nie musimy tym w żadnym stopniu przejmować. My tylko robimy klik, zrób, sformatuj i wychodzi nam gotowy, piękny kod. Ja szczerze mówiąc bardzo sobie takie rzeczy chwalę, bo po prostu z perspektywy osoby niewidomej nie trzeba się bawić w tak bezsensowne i wizualne rzeczy. Zrobi nam po prostu to komputer za nas.
0: To się zgadza. Mikołaju, jakiś masz taki, mam wrażenie, lekki problem, tym razem ty, z internetem. Od czasu do czasu tak cię troszeczkę gdzieś tam coś przycina. Więc jakby ci się udało może coś jeszcze z tym zrobić, to by było super. A jak nie, no to trudno. To po prostu, chociażby. To po prostu przeżyjemy. Natomiast teraz, Krzysztofie, bo ty się naczekałeś, przeżyłeś jeszcze jakąś awarię u nas techniczną, ale jesteś z nami cały czas, więc słuchamy cię.
8: Nie wiem, czy słychać mnie, czy nie
0: słychać. Cię, jesteś.
8: Po raz pierwszy na Zoomie chciałem powiedzieć takim niedowiarkom, którzy kiepsko są z angielskim i nie wiedzą, jak z tego Zooma zainstalować, to posiłkujcie się tłumaczem Google'a i spróbujcie tłumaczyć, jak się rejestrować na Zooma, to co on tam nam wyświetla, VoiceOver, co mówi. I naprawdę jest się to w stanie zrobić, czego jestem żywym przykładem teraz. Tak dzwonię też na próbę, sprawdzić, jak to działa. I myślę, że działa fajnie i też pogratulować wam 60. audycji i kolejnych 60, żeby jednak one trwały nadal, też życzę. I myślę, że się nam uda, Michale, zrobić ten Tyflo podcast na żywo odnośnie tej maszyny.

0: występuje nam ten żel albo tą piankę. Także no taka dosyć ciekawa sprawa. Co jeszcze ode mnie? No, odnośnie najnowszej aktualizacji do iOS-a zauważyłem jedną rzecz, że czasami jak wchodzimy w jakieś aplikacje z zewnątrz, nie wiem, informacyjne typu Onet czy jakieś takie newsowe, to w pewnym momencie VoiceOver nam się przycina i przestaje gadać. I trzeba czekać, żeby się nam ten iPhone zablokował, albo po prostu wyłączyć home VoiceOver.
1: Szczerze mówiąc, to ja już, Krzysztofie, miałem to wcześniej, nie w najnowszej aktualizacji iOS-a. Czasem się tak zdarza i wtedy faktycznie, chociaż to bardziej po na przykład jakiejś rozmowie telefonicznej, bo przy wejściu w aplikację tego nie zauważyłem, natomiast no najnowsza ja tak aktualizacja iOS-a, która tydzień temu się pojawiła właśnie w trakcie naszej audycji bodajże, no tak. To ona też, z tego co wiem, polepszyła działanie niektórych iPhone'ów, bo na przykład mój znajomy skarżył się na to, że mu iOS się, a właściwie VoiceOver, że mu po prostu strasznie zamulał, a okazało się, że właśnie ta aktualizacja iOS-a pomogła. Także jeżeli nie, jeśli nie aktualizowaliście iOS-a jeszcze do tej najnowszej wersji, to może warto, jeżeli wam coś tam nie działa.
2: Mhm. To dlatego, tak jeszcze że... a propos iPhone'ów, no to od piątku można nabyć już iPhone'y 12 z wyjątkiem iPhone'a 12 mini. On będzie dostępny za miesiąc, gdzieś tak około, no, w połowie przyszłego miesiąca, może troszkę później. Natomiast iPhone'y pozostałe, czyli Pro albo Pro Max, albo po prostu zwykłe iPhone'y 12 w różnych konfiguracjach, można już nabywać. Także to taka informacja. Jeżeli
0: nie wiedziałem też, że was można na Zoomie słuchać tak naprawdę,
1: Bo nie stosujemy tego do słuchania, tylko do kontaktu, a że ty po prostu, Krzysztofie, po prostu musiałeś poczekać, zanim cię tu wywołamy, no to sobie miałeś okazję posłuchać, ale nie, Zooma nie stosujemy do słuchania audycji, Zooma stosujemy tylko do kontaktu.
0: Także jeszcze raz życzę kolejnych 60 audycji i jeżeli będę miał jakiegoś newsa, to oczywiście zadzwonię i już tą drogą nie trzeba będzie iść do okna.
1: Jasne, no i rzeczywiście zdecydowanie lepiej cię słychać. Dzięki, Krzysztofie, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i co?
2: Teraz chyba możemy już przycisku leave.
1: Tak, i możemy już chyba przejść do tematów. Kasiu?
2: Tak. No. Możemy przejść i teraz porozmawiamy sobie o Europejskim Związku Niewidomych i o postulacie, jaki tutaj ma dla odnośnie audiodeskrypcji. I o tym Paweł.
3: W ogóle zacznijmy od tego, że jeżeli interesują was trochę takie europejskie sprawy, jeśli chodzi o środowisko osób niewidomych, to okazuje się, że Europejski Związek Niewidomych, EBU, wydaje, i to jedna wersja jest taka, że od marca 2019, więc to już stary news, inna, że jakoś od niedawna, raz na kwartał, jeden ze swoich biuletynów o nazwie EBU Focus, który skupia się właśnie na jakimś jednym zagadnieniu, na jakimś jednym postulacie albo kampanii społecznej związku, także w języku polskim. I jeżeli wejdzie się na euroblind.org, w zakładce newsletter, pod nagłówkami znajdziemy EBU Focus na konkretny kwartał i tam po wejściu odpowiedni link, pokażą nam się linki również do wersji polskiej. Jest to dokument w Wordzie, dokument, który ma tyle stron, ile trzeba. Tutaj było tych stron chyba 12 jakoś tak. I cała sprawa audiodeskrypcji była tam rozpisana, więc polecam, jeżeli kogoś interesuje. EBU ma też swoje inne, ma też swój biuletyn członkowski, w którym również ogłasza różne ciekawe rzeczy. Ten natomiast jest już tylko po angielsku. No i w tym miesiącu ukazał się EBU Focus, w którym związek ma ciekawy postulat, bo chcieliby zwiększenia nakładów na audiodeskrypcję w przemyśle filmowym. I jest to o tyle ciekawe, że jest taki program Kreatywna Europa, fundowany przez Komisję Europejską,

0: I w ramach niego są fundusze na produkcje filmowe europejskie. I można się starać, na przykład na koprodukcję kilku krajów. I w ramach tego programu jest możliwość uzyskania funduszy. No i związek ma taki postulat, żeby no właśnie, uzyskanie takich funduszy było uzależnione od tego, czy filmy, które mają być z tych środków produkowane, posiadają różne cechy dostępności, właśnie audiodeskrypcje i napisy dla osób niesłyszących, czy też nie. Postulat jest taki, żeby początkowo, bo mówimy o okresie 2021-2027, 25% filmów fundowanych z tego programu miało właśnie audiodeskrypcje i napisy, a potem, żeby to stopniowo było zwiększane, żeby wszystkie docelowo.
1: Ciekawe, czy to będzie rozróżnione na jakieś kraje, te procenty. W sensie, że 25% i wtedy, nie wiem, z tych 25% powiedzmy nasza Polska nie będzie musiała. Ciekawe, jak to
0: Znaczy,
1: jest
0: postulat
1: rozwiązane.
0: jest ogólny, postulat jest taki, żeby było. Natomiast jak to potem, to się wszystko potem rozbija o to, czy to zostanie podjęte przez Komisję Europejską. Jeśli tak, to jak oni to rozwiążą, bo to już w tym momencie związek może być stroną w jakiś
1: Natomiast mnie
0: sposób
1: się to bardzo
0: negocjującą.
1: podoba, powiem szczerze. Uważam, że
0: No.
1: ma to sens i.
0: Znaczy, zwłaszcza, że w ogóle na poziomie europejskim są dość ciekawe inicjatywy, jeśli chodzi o film. Na przykład jest Lux Prize, czyli europejska nagroda Parlamentu Europejskiego dla właśnie europejskich filmów różnych. Jest nawet strona parlamentarna, na której te wszystkie filmy są rozpisane, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć. Nawet zdaje się, że ostatnio w dobie pandemii ruszyła strona, gdzie można znaleźć te filmy w różnych serwisach streamingowych. Natomiast problem polega na tym, że przynajmniej ta stara wersja strony, gdzie jeszcze były tylko te filmy wymienione i krótko opisane, była kompletnie niedostępna, jak niestety wiele stron parlamentu. I nie dało się tego odkopać. To w ogóle był jakiś PDF, taki mało dostępny, mało przyjazny. A jak nie,
1: Graficzny.
0: tak, a jak nie PDF, to było na jakiejś takiej stronie, gdzie bardzo, bardzo trudno się te informacje czytało, to było wręcz niemożliwe. No co ciekawe, te filmy są też tłumaczone na wszystkie języki krajów członkowskich, przynajmniej napisy powstają w tych językach, więc dba się o to, żeby te filmy były już internacjonalizowane. No, czas na audiodeskrypcje i napisy. Potem kwestie są też tego typu, w jakich językach ta deskrypcja będzie i w jakich językach te napisy. Znaczy, napisy to jeszcze trochę łatwiej, ale deskrypcja.
1: To też właśnie o to pytałam,
0: No bo,
1: bo to
0: znaczy, w
1: jest moim
0: sensie.
1: zdaniem uzależnione od tego, od lokalizacji. No bo
0: To
1: jeżeli,
0: jest obecnie
1: no.
0: problem z deskrypcją, tak, że jakby czymś osobnym jest to, że film powstał i dostał deskrypcję w języku oryginału, a osobną kwestią praw autorskich i wszystkiego innego jest stworzenie deskrypcji w innym języku, bo to nie jest taka prosta sprawa póki co jak z tłumaczeniem, jak z lektorem, czy dubbingiem, czy nawet napisami. No ale pożyjemy, zobaczymy. Natomiast drugi postulat jest do Europejskiego Stowarzyszenia Filmowego. Nie wiem, jak ta organizacja się nazywa po polsku. W każdym razie chodzi o tą organizację, która na szczeblu europejskim zrzesza te różne instytucje filmowe, na przykład tak jak u nas jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. I chodzi o to, żeby również na poziomie tych organizacji wywołać jakiś taki mechanizm, żeby i te organizacje w swoich produkcjach, które dofinansowują, wymagały też audiodeskrypcji. Zdaje się, że w Niemczech już się to udało wywalczyć. We Francji też tak jest, w Wielkiej Brytanii, w Danii, w Belgii i chyba gdzieś jeszcze. Mi się wydaje, że coś gdzieś słyszałem, ale to wymagałoby znowu troszkę głębszego researchu, że Polski Instytut Sztuki Filmowej również albo wymaga, albo przynajmniej przyznaje jakieś premiowane punkty za dostępność w filmach. Czy mi się coś pomyliło? No nic, no
1: Byłoby miło, powiem.
0: jeżeli wy coś wiecie, to ja gdzieś o tym słyszałem kiedyś, to dajcie znać, ja też to mogę sprawdzić i się lepiej przygotować na następny raz. Natomiast takie są postulaty, gdzieś też się zahacza o to, żeby dostępność była wymagana na wszystkich wydarzeniach, na przykład wydarzeniach sportowych, różnych takich kulturowych, gdzie te szczegóły wizualne są bardzo, bardzo konieczne do zrozumienia kontekstu i wszystkiego, co się dzieje na ekranie. Ciekawa publikacja jest właśnie, tak jak mówiłem, dostępna po polsku. Można przeczytać, można się zapoznać.
1: A teraz Mikołaj nam opowie o ciekawym odtwarzaczu audio.
2: Tak, owszem. Program nazywa się Artax, nie wiem nawet do końca, jak to się czyta,
1: To
2: bo
1: też tego uniknęłam.
2: tak, bo oprogramowanie jest nawet produkcji niemieckiej. To nie jest produkcja amerykańska. Z tego co widzę, to firma jest z Niemiec, albo z jakiegoś kraju chyba niemieckojęzycznego. I to firma, z tego co wiem, dość starawa, bo to chyba jakieś nawet lata 90. Powstało to, z tego co wiem, gdzieś tam w latach 90. I ta strona też jest taka, no, witamy Państwa na mojej stronie, i takie typowe lata 90. z księgą gości włącznie. Ale jakaś ostatnia nawet aktualizacja podobno tego wyszła. Copyright już na dole strony jest aktualizowany, że 2020, więc coś tam się ostatnio zaczyna dziać. O co chodzi? Odtwarzacz jest, z tego co wiem, programem tworzonym pod osoby niewidome, a jeżeli nie, to programem na pewno bardzo dostępnym i ma parę ciekawych funkcji. Bo tak, mamy interfejs główny programu, który tak naprawdę składa się z dwóch list. Mamy listę, no, listę odtwarzania, listę plików, które są odtwarzane w danej chwili, tak jak w Fubarze 2000, ale pod tabem mamy też drugą listę, która wyświetla nam na temat bieżącego utworu pewne informacje, typu czas trwania, bitrate, tam ilość kanałów, częstotliwość, może nie jakieś nie wiadomo jakie zaawansowane dane, ale trochę jakichś takich technicznych informacji, które mogą nam się jednak mimo wszystko przydać. Mamy też, i to jest fajne, informacje co do nawet całej playlisty. Czyli na przykład jak długo trwa cała playlista, co jest szczerze mówiąc fajne, jeżeli sobie na przykład wczytamy książkę, bo możemy sobie wczytać tam książkę i wiemy, ile ta książka trwa, ile już tej książki przesłuchaliśmy, a nie tylko ile przesłuchaliśmy konkretnego, powiedzmy, pliku z rozdziałem. Mamy mnóstwo różnych ciekawych funkcji, zmiana głośności, zmiana tempa bez zmiany wysokości, zmiana wysokości osobna od zmiany tempa. To jest w ogóle ciekawe, jak my te funkcje wykonujemy, bo na przykład zmniejszenie głośności wykonujemy przytrzymując klawisz V, zwiększenie głośności przytrzymując klawisz Shift V. No bo strzałki góra-dół to jest przesuwanie się po playliście. My tam bardzo dużo rzeczy możemy zrobić skrótami. Mamy globalne skróty klawiszowe domyślnie zdefiniowane. Mamy mnóstwo jakichś funkcji, jakieś tam dźwięki w tle.
1: Czy my możemy sobie tym zastąpić Fubara?
2: Myślę, że możemy sobie tym zastąpić Fubara. Myślę, że byłoby to fajne rozwiązanie do odtwarzania audiobooków, bo tam mamy rzeczy typu zakładki, typu zapisywanie pozycji na playliście, których z tego co wiem żaden inny odtwarzacz. No to różnie z
0: No,
2: tym
0: Fubar ma
2: niestety
0: wtyczkę niby do
2: bywa.
0: tego, ale.
2: O, chyba że. Tylko że jest jeden problem. I to bardzo duży problem. Bo
1: A tak
2: program.
1: ładnie było.
2: Tak, bo program niestety co 1,5 minuty uraczy nas pauzą i takim dość długim na 15-20 sekund okienkiem i komunikatem po angielsku, że to jest wersja demo i że ty sobie możesz testować wszystkie funkcje, które chcesz i możesz tu zrobić wszystko, ale właśnie co 1,5 minuty zostaniesz uraczony komunikatem.
1: No
2: I
1: dobrze, ale czy ta
2: jeżeli
1: pauza dotyczy
2: chcesz.
1: też muzyki odtwarzanej?
2: Dotyczy wszystkiego, jeżeli mamy wersję demo, a wersja płatna kosztuje $30. Więc niestety nie jest to cena mała. I szczerze mówiąc, program jest naprawdę fajny, bo faktycznie jakieś zapisywanie pozycji, jakieś coś do słuchania audiobooków, zmiana tempa, fajna, bo Fubar niby ma zmianę tempa wtyczką, tylko że my zanim się do tej zmiany tempa dogrzebiemy, bo raz chcemy słuchać książki, a raz muzyki, to jest naprawdę sporo, a tutaj to naprawdę fajnie działa. Backspace, ustawienia domyślne, Shift-T bodajże i tempo zmienione, skróty globalne, wszystko tu mamy. Jakiś odtwarzacz radia nawet z jakimś katalogiem. No, funkcji tam jest ogromnie dużo. Equalizer, powtarzanie AB, czyli na przykład konkretny fragment pliku, jak nie wiem, uczymy się czegoś. Nawet mamy jakiś tryb transkrypcji, że my sobie możemy być w innym okienku, coś tu sobie zwolnić, jak przepisujemy z audio. Tu sobie kliknąć, zatrzymujemy, a przewijamy w tył. Ta kontrola klawiaturą, co prawda, ale odpowiednich tego tak zwanego pedału, jak ci przypisywacze z audio mają, że sobie pedałem takim kontrolują, jak szybko ma grać i tak mogą też cofać wstecz. Więc funkcjonalności mamy naprawdę dużo i to jest naprawdę potężny i fajny program. No taki starszawy, czyli na jakiegoś tam YouTube'a nie uświadczymy na przykład, ale jakichś formatów, jakiś MP2, jakieś w ogóle flaki, M4A, M4B, bo formatów to tam mamy od groma jeszcze więcej. I to takich formatów, że ja o tych formatach w ogóle w życiu nigdy nie słyszałem niektórych.
3: Więc może te $30 to wcale nie jest wygórowana cena za takie możliwości.
1: Że możliwe,
2: ale cena to... jest i nie jest to na pewno program dla takiego przeciętnego zjadacza chleba.
3: To znaczy, wiesz, Mikołaj, wydaje mi się, że po prostu jeżeli ktoś doceni możliwości, to po prostu kupi, bo to też nie jest, wiesz, zwróćmy uwagę, że to nie jest jakaś ekstremalna cena, że to nie wiem, to nie jest $300, tak? $300 za aplikację dla niewidomych, która potrafi trzy rzeczy na krzyż, tak? I nic więcej. Tu mamy sporo możliwości, tu mamy sporo różnego rodzaju funkcji, no ale... trochę się też za to płaci, więc to no każdy tak. musi rozstrzygnąć, fajnie czy jest mu to potrzebne.
2: Fajnie jest zrobiona trochę ta wersja demo, bo my nie mamy ograniczenia typu 30 dni i koniec. Możemy sobie testować wszystko, ile tylko chcemy, jak długo tylko chcemy, no tylko, że musimy...
3: I jak długo wytrzymamy z tym komunikatem.
2: Dokładnie. Niestety się musimy liczyć z tym, że po prostu samo odtwarzanie po 1,5 minuty będzie nam przerwane komunikatem i z tym nic nie zrobimy.
0: A czy jeżeli ten program jest jeszcze rozwijany?
2: Właśnie to jest ciekawe, że on bardzo długo rozwijany nie był i ostatnio ukazała się aktualizacja. Więc wygląda na to...
0: przypomina inny program, który był popularny wśród niewidomych w Niemczech, też odtwarzacz, nazywał się WU-Player, VU-Player. I on chyba też został porzucony na pewnym etapie. On chyba nie był robiony specjalnie dla niewidomych, ale był bardzo prosty. On miał taki prosty interfejs, on też miał właśnie te przyspieszanie, zwalnianie. Niewidocznie miał zakładki. Natomiast właśnie WU-Player od dawna aktualizacji nie miał i ja znam osoby, które właśnie tam nie chcą się na nic innego przesiąść. Żaden FUBAR, żaden Winamp, żadne cokolwiek innego nowszego, tylko to, bo się tak przyzwyczaili, a problemy narastają, bo na przykład ten program nigdy się nie nauczył Unicode'a i o ile z niemieckimi umlautami sobie radzi, to jest problem z polskimi diakrytykami.
2: A to ja na przykład tutaj sprawdzę, bo no, słyszałem, że faktycznie oni mieli bardzo długi zastój, ale że ostatnio coś się ruszyło i że 2020 rok, a to niespodzianka, aktualizacja, bo jeszcze niektórzy, jak widać, używali tego narzędzia i to akurat człowiek, który nawet nie pochodzi gdzieś tam z niemieckojęzycznej sfery, mi to podrzucił Amerykanin, ale mówię, nie wiem jaki jest dokładnie status. No w każdym razie informacja jest taka, że jakiś czas temu podobno aktualizacja wyszła i nawet na wymaganiach systemowych jest teraz już napisane Windows 10, Windows 7, Windows XP Vista w nawiasie nietestowane, ale powinno działać, więc wygląda na to, że coś się faktycznie tam dzieje, skoro no jest Windows 10 w wymaganiach i w ogóle, ale też nie wiem w jakim stopniu i jak szybko, często i dużo, szczerze mówiąc.
3: Ale w każdym razie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zawsze będzie mógł sobie przetestować te aplikacje, no
2: linka
3: i zdecydować, czy...
2: w komentarzu.
3: Oczywiście,
2: na
3: jak
2: stronie
3: zawsze.
2: Mamy link do PayPala i komunikat, że oczywiście pobieramy sobie program tak o wersję demonstracyjną, którą potem możemy zarejestrować kluczem produktu. Jeżeli ktoś chce kupić, gdzie jest komunikat, że należy zapłacić PayPalem, po czym dostanie na maila informację o swoim kluczu produktu. Tam jest cała instrukcja podana.
3: A tymczasem mamy na linii kolejnego słuchacza. Jest to Grzegorz. Witaj, Grzegorzu. Halo?
1: Też pewnie problem z audio.
3: To znaczy nie, no właśnie wyświetla mi się, że Grzegorz ma odciszony mikrofon, tylko Grzegorza po prostu nie słychać. No ale to dobrze. No skoro Grzegorz na razie ma problem, to jest z nami też Paulina, a właściwie czeka jeszcze gdzieś tam w naszej poczekalni i teraz już jest z nami i tu mam nadzieję, że większych problemów z technologią nie będzie i że z Pauliną się porozumiemy. Paulino, czy nas słyszysz?
2: A jednak.
3: Audio. Ja, naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, jak dzwonicie do nas już po raz któryś, ustawcie sobie tego Zooma, żeby automatycznie łączył się wam do audio, bo...
2: To jest automatically join audio, to jest takie pole wyboru, jak on nas tam pyta, co to
3: settings audio, dokładnie. I nie będzie problemu.
2: Można sobie tylko zrobić, żeby automatycznie dołączał, automatycznie nie odciszał i potem tylko wchodzimy szybki skrót Alt-A.
3: Alt-A i będzie OK.
2: Szybki skrót Alt-A wszystko załatwi.
3: I będzie OK. Paulino, czy nas słyszysz?
1: Być może to...
4: I czy teraz...
3: Teraz tak, teraz cię słychać, bo cię odciszyłem. Witamy.
4: Przepraszam za zamieszanie. Dzień dobry. Generalnie też jest taka druga kwestia, że ja nie chcę mieć odciszonego mikrofonu w wymuszony sposób, bo różnych rzeczach biorę udział na Zoomie.
2: Nie musisz, możesz zrobić tak, ja tak robię, że join audio domyślnie tak, stan mikrofonu domyślnie wycisz.
4: I tak mam.
2: I wtedy wchodzisz i tylko tak skrótem Alt-A. Jedyne, co musisz zrobić po wejściu do meetingu, to jest nacisnąć Alt-A. I
4: tylko,
2: w tym
4: ja mam
2: momencie...
4: taki problem, że mi się Alt na klawiaturze zepsuł. Znaczy on mi raz działa, raz nie działa.
3: No to przykre. Okej, dobrze, słuchajcie. Ale mamy dużo tematów, więc do rzeczy.
4: Tak. Jako, że to jest jubileuszowa audycja, to postanowiłam się odpalić może z taką, bym powiedziała, tradycyjką, którą bym chciała zapoczątkować. Mianowicie w związku z tym, że troszkę sobie postanowiłam wprowadzić ulepszenia w moim obecnym rytmie życia, to szukam ostatnio aktywnie na Facebooku różnych wydarzeń online, webinarów, kursów, szkoleń i tak dalej, bo wychodzę z założenia, że skoro jest pandemia, skoro nie marnuję czasu na dojazdy, okienka i inne takie rzeczy związane ze studiowaniem, to powinnam zapychać CV-kę, póki jest na to czas. Więc biorąc pod uwagę, że ja to robię, to bez sensu jest też, żeby wszyscy musieli to przeszukiwać, więc no, będę się starała selekcjonować jakieś w miarę fajne inicjatywy i wam o nich mówić i później ewentualnie linkować gdzieś tam pod audycją. Jeżeli jest zainteresowanie, to dziś znalazłam tylko dwa wydarzenia. Słychać mnie?
1: Tak,
3: słychać.
4: Okej. Jakaś taka niepokojąca cisza.
3: My po prostu ci nie przeszkadzamy.
4: Okej. No więc pierwsze wydarzenie, które znalazłam, jest 2 listopada o 19:00. Potrwa do 19:45 i jego tematem przewodnim jest relaksacja przed snem, czyli 5 technik na szybsze zaśnięcie. Myślę, że rzecz się może przydać, ponieważ zauważyłam u siebie taką tendencję, że przez to, że jest pandemia i przez to, że więcej rzeczy się dzieje online i na przykład wyczekuję różnych maili, wiadomości i tak dalej, to potem mi jest trudno zasnąć, bo trudno mi jest wyłączyć tę czujność, którą mam w ciągu dnia. Więc może i wam się też przyda.
3: To jest generalnie też problem części niewidomych, że mają problem z regulacją snu.
2: Tak, i to jest naukowo potwierdzone.
3: Sam się do takich zaliczam, więc wiem, o co chodzi.
2: Osoby, zwłaszcza osoby, które nie mają poczucia światła, które mają jakiś problem nie tyle bardzo, bardzo, bardzo słabego widzenia do momentu niewidzenia, tylko faktycznie, że tak powiem, odcięcia tego wzroku w 100%, zwłaszcza takie osoby, po prostu nie mają tej synchronizacji w zeszło słońce, zaszło słońce, no a to powoduje, że w tym momencie cały zegar biologiczny jest rozstrojony. Mhm.
4: To wydarzenie, jak zresztą każde inne, które będę dla was listować, jest bezpłatne. Można będzie zadawać pytania poprzez czat. Link dostajemy po zapisaniu się na specjalnej stronie, którą podlinkuję gdzieś tam pod audycją, jak się rozłączymy. Natomiast drugie wydarzenie, które mam, to jest wydarzenie pod tytułem Jak słuchać muzyki. Odbędzie się ona 6 listopada w piątek o 19. Jest to interaktywny warsztat online.
1: Jest interaktywny.
4: Proszę?
1: Interaktywny, to ciekawe, na ile to będzie dostępne.
4: Ciekawe, ale znaczy to... Nie wiem, czy to nie jest tak, że interaktywny jest dla ludzi, którzy są offline, a dla ludzi online jest tylko transmisja. Bo tak mi teraz się wydaje, biorąc pod uwagę, że właśnie w opisie jest napisane, że to jest transmisja. Organizuje Chorzowskie Centrum Kultury i Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. Będzie pokazywany sprzęt i unikatowy z lat 60. i 70. i obecny, który warto używać do słuchania muzyki. No i tutaj jest link do wydarzenia na Facebooku, ponieważ sama transmisja na tym komunikatorze się odbędzie. Z takich jeszcze innych newsów to taka aplikacja do obsługi tysięcy nawet chyba bym powiedziała for internetowych na Androida, Tapatok, zniknęła z Google Play'a. Od czwartku chodzą już słuchy, że nie da się jej pobrać. Aplikacja została usunięta przez samo Google, nie przez wydawcę. Chyba tam coś chodziło o to, że jest nierozwijana, martwa i tak dalej. Ale nie orientuję się, ponieważ no, mówię tutaj tylko to dla wzmianki. Jeszcze drugą rzeczą taką wzmiankową jest to, że w 2021 roku spodziewamy się telefonów Oppo z nowym algorytmem pozycjonowania, który będzie oparty o real-time kinetics, który jest kinetic position, positioning, który jest dużo bardziej dokładny niż GPS, ponieważ do tej pory był używany tylko w celach przemysłowych. Natomiast Oppo zaprojektował algorytm, dzięki którym może on się znaleźć w smartfonach. Tak więc myślę, że dzięki temu nawigacja, te aplikacje do nawigacji na Androida dla niewidomych będą miały dużo więcej sensu, będą dużo bardziej niezawodne i skuteczne, ale nie mówię o tym dużo więcej, ponieważ sama jestem na etapie researchu tego, jak by to wszystko wyglądało i myślę, że taki temat zasługuje na osobny artykuł, który pewnie będę linkować w przyszłym tygodniu albo gdzieś tam w komentarzu, w mailu.
3: Swoją drogą to jest bardzo ciekawe a propos Tapatoka, bo ta aplikacja jest też na system iOS i nie bez powodu mówię jest. Sprawdziłem przed momentem w App Store i wyobraźcie sobie, że ostatnia wersja jest sprzed 2 tygodni. Bardzo to ciekawe, dlaczego deweloper porzucił w ogóle Tapatoka na Androida. Przecież tam powinny być...
0: Wydawało, że ostatnio były update'y jakieś. Dokładnie. Znaczy, ale w ostatnich miesiącach.
4: Z tego, co wiem, to usunęło Google, nie sam deweloper, nie pamiętam.
0: Mogli
4: już,
0: nie
4: jaki
0: spełnić
4: tam
0: jakiegoś
4: było
0: wymogu, a propos, no, są jakieś nowe wytyczne ostatnio i może.
3: Ale to, żeby oni byli bardziej restrykcyjni od Apple'a?
0: Nie, ale w sensie tam są jakieś wymogi a propos wyjaśnienia czegoś z uprawnieniami, a propos... Coś tam jest takiego nowego, gdzie się powinni deweloperzy odnieść. Wiem, że jakieś aplikacje tam miały problem ostatnio.
1: Tak, ale... ja też czytam, że coraz więcej aplikacji jest usuwanych właśnie z Google'a. Z
2: Play... Ale zauważ też jedną różnicę. Jeżeli Apple ma problem z jakąś apką, to najczęściej albo przy aktualizacji, albo jeżeli aktualizacji nie robisz, to po prostu w mailu ci powie, że my mamy problem i my byśmy cię tak kulturalnie prosili, żebyś coś z tym problemem zrobił i tak w sumie to masz, nie wiem, 2 tygodnie albo miesiąc i dopiero jeżeli w ciągu tego czasu nie będziesz odpowiadał, no to a zrób, dobra, nie robisz, masz nas gdzieś, wyrzucamy cię. A Google, wyrzucamy cię, poprawiaj, naprawisz, to cię wsadzimy z powrotem.
3: A no to chyba, że taka jest polityka. Dobrze, Paulino, czy jeszcze coś chcesz dodać?
4: Na razie nic.
3: Okej, okay. To pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Dzięki za te informacje. Jeszcze tu nam Grzegorz wisi cały czas na spotkaniu. Grzegorzu, czy ty naprawiłeś swój mikrofon? Chyba nie, więc trudno.
4: Nie mogę się wyrzucić.
3: Okej. Dobrze, to Paulina też już nas opuściła. Okej, to słuchajcie, to możemy przechodzić dalej. Co tam, Kasiu, mamy na tapecie teraz?
1: To teraz Paweł się tak dostosował do koronawirusa, który szaleje w najlepsze. Tak mimochodem przypomnę albo wspomnę bardziej, że mamy 16 tysięcy ponad już zakażonych. W sensie dzisiaj, tylko dzisiaj jest ponad 16 tysięcy nowych osób chorych na koronawirusa. Dlaczego o tym mówię? Bo jest sobie taka gra. I będzie też o drugiej grze, o której tutaj Paweł wspomniał. Natomiast mnie zaciekawiła gra, gdzie możemy się pobawić w operatora 112.
0: Tak, gra pod adresem operatorratunkowy.pl. Okazuje się w ogóle, że ta gra ma swoje wersje językowe w różnych językach i w różnych częściach świata, bo nawet jest wersja w Meksyku, gdzieś tam jeszcze po Europie rozsiane. I można rzeczywiście się wcielić w rolę operatora. Nie testowałem jeszcze, ale z tego co czytałem, powinno to być dostępne. Naszego miasta i możemy sami, czy nawet chyba w zespołach, reagować na przysyłane nam zgłoszenia. Więc jeżeli ktoś jest fanem na przykład takich seriali jak na Ratunek 112, czy tam gdzieś na Sygnale i tak dalej, to możecie teraz sami się stać operatorem lub operatorką oczywiście i reagować na różnego rodzaju zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być prawdopodobnie rozmaite. No sam jestem ciekaw, ja
1: ale
0: mało
1: w jaki sposób reagować? Nie wiesz dokładnie.
0: Nie wiem, prawdopodobnie chodzi o to, żeby tą rozmowę jakoś poprowadzić, jakąś decyzję podjąć. To jest taka gra przeglądarkowa, więc domyślam się, że to jest
1: paragrafka?
0: W zasadzie... To jest chyba właśnie taka tekstowa. To znaczy zdaje się, że tam przyjdzie jakaś wiadomość, że coś się wydarzyło, ktoś coś tam zgłasza i my jako ten operator, ten dispatcher, podejmujemy decyzję. Tu wyślę jakieś siły, tutaj coś muszę powiedzieć tej osobie, która jest na linii. Które siły wysłać, w jakiej ilości i tak dalej. I w to właśnie bawimy się w tej grze. Drugą grą jest Dragonium. I Dragonium jest już taką bardziej typową, jeśli chodzi o już sam setting, o jakby ustawienie, scenę i tak dalej. Czyli średniowiecze, mamy fantazy. Mamy różne klasy postaci, magia, smoki i power metal. I to, co ją wyróżnia, to, że oczywiście jest robiona z myślą o osobach niewidomych, więc jest w pełni dostępna. I to, co ciekawe, jeżeli poprosimy, jeżeli odezwiemy się do twórców gry, mogą nam oni, i to chyba nawet za darmo po Europie, wysłać mapę uniwersum, w którym dzieje się gra, w Braille'u. I zdaje się, że bo gra pochodzi z Francji, że podczas wydarzeń, oni jakieś wydarzenia też organizowali lokalne przed pandemią, tam również były zawsze podawane materiały brajlowskie z różnego rodzaju ogłoszeniami, właśnie mapa i wszelkiego rodzaju inne materiały, więc tam jakby osoby niewidome są w pełni włączone, można się zarejestrować, nawet jest opcja, żeby jakieś powiadomienia z tej gry przychodziły nam SMS-em na nasz numer telefonu, więc no jest to dość rozbudowane, gra powinna być kompatybilna też z smartfonami.
1: To też rzeczywiście fajne. Chociaż mnie bardziej ta
0: operator ratunkowy, to możesz przetestować.
3: Ja się tym trochę bawiłem swego czasu na iOS-ie, bo też już o tej grze też swego czasu czytałem. I powiem szczerze, tak się trochę pobawiłem, ale proszę się absolutnie moją recenzją nie sugerować, bo ona będzie nijaka. Trochę się pobawiłem i niespecjalnie byłem w stanie się rozeznać w ekranie tej gry. Coś tam niby dało się zrobić, jakoś było to obsługiwalne, ale tak jakoś, no poklikałem, zdałem sobie sprawę, że niespecjalnie rozumiem, co ja tu właściwie mam robić i dałem sobie spokój, więc...
1: Ale czy to było w formie jakiejś aplikacji?
3: Tak, to było w formie aplikacji. To było w formie aplikacji. Także tak to wygląda, ale może już teraz jest lepiej. Tak jak mówię, testowałem to no, już kilka ładnych miesięcy temu. Chyba przy okazji pierwszego lockdownu.
1: No tak. Czy my mamy jakieś komentarze?
3: Na razie komentarzy nie mamy. Mamy za to kolejnych słuchaczy, którzy by chcieli z nami porozmawiać. Mamy między innymi telefon, więc może ten telefon najpierw odbierzmy. Kto jest z nami? Halo?
5: Grzegorz Turek.
3: Cześć Grzegorzu. No, tu się w końcu udało, słuchamy.
5: No to się w końcu się udało, bo w ogóle bo to nie jest Androida z aplikacji Zoom i tam wszystko podłączałem, te mikrofony, coś tam, nie wiem czemu w ogóle.
3: No dobrze, ale tu jesteś, słuchamy, co masz nam do powiedzenia.
5: Tak, właśnie kupiłem sobie tylko nowego Chromecasta, tego 2020, właśnie on przyszedł wczoraj. No i tak zacząłem się nim bawić w ogóle. No i tak, no, konfiguracja się zaczyna od aplikacji Google Home. No, Google Home wykrywa Chromecasta, tam trzeba wybrać język. Na początku angielski. No potem tam sieć Wi-Fi, zalogować się do konta Google'a, coś tam, jakieś zgody i tak dalej. No i potem na telewizorze trzeba sobie talkbacka włączyć.
1: Na telewizorze czy na tym urządzeniu, na tym Chromecastie?
5: Na Chromecastie jest pilot do niego dołączony.
3: Grzegorzu, to moje dwa pierwsze i bardzo podstawowe pytania. Jak włączamy talkbacka? To jest pytanie pierwsze. A drugie, czy ten talkback do nas się odezwie po polsku?
5: No to znaczy tak, włączamy na pilocie, jest u góry tam kółko kierunkowe z okiem w środku, no i poniżej jest przycisk wstecz i to asystenta Google'a. To włączamy talkbacka klawiszem w dół i przycisk wtedy równocześnie tam przez 3 sekundy trzeba przytrzymać. Talkback niestety się odezwie
3: po angielsku. Po angielsku się odezwie, sobie. Tak?
5: Tak. I cały interfejs jest po angielsku na początku. Ale na całe szczęście można sobie wejść tam w ikonę tam swojego profilu, tam jest w tym przypadku Grzegorz, potem jest settings, potem trzeba wejść w system, jest tam accessibility, język, no to tam właśnie język to też jest w systemie i można zmienić na polski. No to wtedy się odezwie polska synteza. No, tylko trzeba po prostu sobie wejść.
3: Odezwie się polska synteza, a czy język interfejsu będzie polski, czy będzie polska synteza czytać nam angielskie menu na przykład?
5: Nie, jak się zmieni język w ustawieniach, to się...
3: To wszystko będzie po polsku. Okej. No i super. No i dobrze, Grzegorzu, to
1: dlatego
3: w takim...
1: pytamy o to, dlatego że była tutaj taka wersja, że to działa...
3: Że to tylko po angielsku jest, tak, ale to dobrze wiedzieć, że jednak nie. To moje pytanie no, następne. Tak, co ten nowy Chromecast nam oferuje ciekawego?
5: To znaczy, no tak, no wszystko to Android TV, bo to jest Android TV w wersji 10. Choć to się tak nazywa Google TV, niby od teraz, a to jest Android. Znaczy wszystko to, czyli aplikacje tam promieniowe i taka standardowa funkcja Chromecasta. Tyle, że jest tak, jest problem z niektórymi aplikacjami. Właśnie, bo ja sobie to kupiłem z myślą, żeby sobie no jak idzie film z napisami jakiś angielski, ale z polskimi napisami, żeby mi będzie to, jak czytał napisy. Ale no niestety tu się w ogóle rozczarowałem, bo tak, część aplikacji no, z YouTube'em włącznie to ciebie się da się oprzeć talkbackiem i tak dalej, ale Netflixa już nie i to jest śmieszne. Z Netflixa, to, żeby go połączyć, to potrzeba nam osoba widząca, żeby nam wprowadziła maila, hasło, bo tu talkback nie czyta nic. No to jest w ogóle śmieszne.
1: A potem czyta?
5: A potem czyta. I to jest w ogóle śmieszne, co nie? No to jest w ogóle... Edibiogo to w ogóle porażka. To tam WebView i nic więcej. Ale co jest śmieszne, TVN24 Go w ogóle jest dostępny.
1: W ogóle jest, czy w ogóle nie jest?
5: Jest dostępny. No to znaczy to, co ja tam potrzebuję, czyli tam TVN24 sobie obejrzeć. Normalnie. Aplikacja na Androida była gorzej dostępna niż...
3: No to dobrze, że tu jest lepiej. Tym bardziej, że w TVN24 Go mamy bezpłatną transmisję audio. TVN24 i TVN24 Biznes i Świadczy, tam BIŚ oni się teraz chyba nazywają.
1: Chyba BIŚ.
5: Nie, chyba bezpłatna jest, to audio jest tylko 24.
3: A kiedyś były obie.
5: Się wydawało. Tak? W ogóle aplikacja na Androida się w ogóle spieprzyła, bo wcześniej była jako aplikacja, taka normalna, a ostatnio w nią weszłem.
3: I teraz zrobili ją taką webową, tak? Na iOSie jest niestety ten sam problem. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie, okej, czy coś jeszcze, bo naprawdę mamy tematów, słuchacze do nas też jeszcze dzwonią.
5: Wiem, do północy to tak. Tego typu. No, z tym Chromecastem a jak chce się zainstalować aplikację zewnętrznego źródła, to trzeba się nakombinować, bo trzeba najpierw odblokować opcje programistyczne, a dopiero potem można sobie w bezpieczeństwie odblokować instalację z niezaufanych źródeł.
3: Czyli tak jak w Androidzie generalnie.
5: Tak. I sobie zainstalowałem przez APK oczywiście głosy Vocalizer sobie zainstalowałem na tym Chromecastie, ale trochę trzeba było się nakombinować, bo musiałem sobie menadżer plików, bo jest na Android TV i przez konto Google'a w ogóle chmury i takie tam, no, ale jakoś się tam
1: tak,
5: dało.
1: Tak, po prostu tak jak w Androidzie. Dobrze, Grzegorzu, tak, dziękujemy serdecznie tobie.
5: Jeszcze tak o pamięci chciałem powiedzieć, jaką ma ten Chromecast.
1: No, słuchamy.
3: No to słuchamy, tak.
5: Tylko ma. Z czego chyba 2,70 jest chyba wolne.
1: Ale pendrive'a jakiegoś można podłączyć, rozumiem.
5: Nie. Bez pendrive'a, bez niczego. Tylko tyle mamy do dyspozycji.
3: No to troszkę
2: to
3: mało.
2: To jest urządzenie do streamingu, z tego co
3: dokładnie.
2: Wiem, to jest urządzenie, które zakłada, że my będziemy podłączani do internetu, że to jest jednak w domu, że my z tym nie chodzimy i my po prostu puszczamy albo z komputera, albo ze smartfona, albo z internetu, albo z czegoś tam. I jeżeli już na przykład chcemy korzystać z lokalnych jakichś zasobów, to po prostu puszczamy, odpalamy plik w przeglądarce Chrome i puszczamy z przeglądarki Chrome, z tego co wiem, a nie...
5: Przez VLC można, przez sondę.
3: Tak, przez VLC też się da i to pewnie na zasadzie jakiegoś strumieniowania nawet, tylko do Chromecast Audio nie zawsze mi to działało. Dobrze, Grzegorzu, dzięki serdeczne za telefon.
5: Mam pytanie do Mikołaja, bo on się zna na tym samym Apple'u i tak dalej. Mam pytanie odnośnie Apple TV, bo tam jest taka ponoć funkcja, że czyta napisy, taka voice-overze.
2: Wiesz co, nie mam Apple TV, nie wypowiem się szczerze mówiąc. Jeżeli któryś ze słuchaczy ma, jeżeli któryś ze słuchaczy będzie wiedział, to prosimy o kontakt w jakikolwiek sposób, może pomoże. Ja szczerze mówiąc urządzenia nie posiadam.
5: No, bo tak jestem, jestem ciekawy, czy to czytanie napisów to się tyczy po prostu wszystkiego, czyli YouTube'a, Netflixa.
3: No nie, to jest kwestia, Grzegorzu, że te napisy to musi wspierać też aplikacja.
2: Aplikacja.
3: Także
2: aplikacja musi te napisy dostarczać i w ogóle wideo musi te napisy dostarczać w formie tych napisów zamkniętych. Na przykład co z tego, że my będziemy mogli czytać napisy na przykład z YouTube'a, jeżeli coś nam...
5: Netflix ma zamknięte.
3: Tak, i Netflix wspiera czytanie napisów na iOSie.
2: Na iOSie. Nie wiem, jak jest na Apple TV. Na iOSie wspiera.
3: Także YouTube na przykład nie ma tej możliwości. Tam jak się odpowiednio w tym widoku webowym ustawi fokusem, to można czytać, ale to jest to tyle. Nie ma takiego...
2: Pod playerem na Windowsie. No. Też chyba się da.
3: Nie ma takiego natywnego wsparcia dla napisów. Okej, Grzegorzu, bardzo ci dziękujemy za telefon i jeżeli coś jeszcze będziesz miał ciekawego nam do przekazania, to na pewno do nas zadzwonisz. My tak trochę pędzimy, bo słuchajcie, bo jest godzina 21:57, a to jeszcze trochę tematów dla was mamy. Ale oczywiście...
1: Nawet tyflowieści tak. Nie skończyliśmy.
3: Ale oczywiście także... przeglądamy tu cały czas te źródła, komentarze, więc spokojnie, ja to wszystko ogarniam. A teraz, Kasiu, oddaję tobie głos, bo na pewno następny temat chciałabyś zapowiedzieć.
1: Tak, jeśli chciałam zapytać Mikołaja, czym jest Omega?
2: Omega T nawet. To jest jakieś oprogramowanie, chyba nawet open source'owe, dla tłumaczy. I podobno to oprogramowanie dostało ostatnio jakieś poprawki dostępności. Co ciekawe, bo ktoś to ostatnio testował, okazuje się, że jedynym programem, który z tym oprogramowaniem współpracuje, jest NVDA i to NVDA tylko od wersji 2019.3 wyż. Jeżeli ktoś próbuje to obsłużyć ze starszym NVDA-em, to nie będzie mu działać nic i nikt tak naprawdę nie wie do końca dlaczego. Ale od wersji 19.3 wyż podobno oprogramowanie jest do obsłużenia. Jest gdzieś, nie wiem gdzie, bo szczerze mówiąc mi to nie było potrzebne, ale no, doszły mi takie informacje, że da się znaleźć jakiś dodatek do NVDA-a, który też podobno coś tam pomaga, więc jeżeli ktoś byłby oprogramowaniem zainteresowany i chciałby, to Google myślę, że jego przyjacielem będzie. Podobno oprogramowanie wymaga trochę jakiejś tam nauki, bo ma inną filozofię niż większość tych oprogramowań, że tam w większości oprogramowań tego typu się pracuje na dwóch oknach, a tu się pracuje na jednym oknie. Ja szczerze mówiąc nie mam własnego doświadczenia z takimi narzędziami, więc się jakoś wielce nie wypowiem, ale no, informacje doszły do mnie takie, że podobno jest teraz dostępność i jeżeli ktoś chce, jeżeli ma NVDA, to może sobie z oprogramowania skorzystać.
0: Z tego, co ja się orientowałem, jeszcze może Wojtek będzie do nas dzwonił, bo Wojtek wiem, że planował i nawet przetestował i troszkę rozmawialiśmy też o tym. To w ogóle nie jest tak, że tam coś świadomie zostało zrobione w kwestii dostępności. Po prostu ktoś po wielu, wielu miesiącach sprawdził sobie na nowym NVDA, jak tam się miewa program i nagle się okazało, że zaskoczył.
1: Tak niechcący.
0: Tak, tak. I w zasadzie wszystko da się zrobić. Jedyny problem taki poważny, jaki jest na ten moment, o jakim słyszałem, to jest otwieranie plików źródłowych, bo tam w momencie, kiedy próbujemy skorzystać z eksploratora Windows i tam Shift-Tabem przejść do listy folderów, do widoku i sobie po plikach chodzić, to program się po prostu zawiesza i wykrzacza. Więc trzeba plik wkleić jako ścieżkę do nazwy pliku i wtedy się otworzy. Nie ma problemu. Natomiast ten dodatek, o którym mówił Mikołaj, jest dodatkiem do samego programu Omega T i można znaleźć go na forum społeczności. Ale jedyne, co ten dodatek robi, to sygnalizuje dźwiękiem, kiedy są znalezione dopasowania w bazie, czyli jeżeli po prostu tłumaczę sobie jakiś tekst, a mam wczytaną pamięć tłumaczeniową, gdzie już mam na przykład jakieś tam dopasowane słowa, czy nawet całe wyrażenia na bazie wcześniejszych tłumaczeń i tak dalej, tak w ten sposób się teraz tłumaczy troszkę też, To będzie piknięcie i znaczy to, że mogę sobie z takich dopasowań skorzystać. No i zdaje się, że to jakoś w taki sposób działa i że społeczność jest wstępnie zainteresowana pomocą nam i usprawnianiem tego programu, tylko oni muszą bardziej konkretne instrukcje otrzymać, bo sami się na tym nie znają i wiem, że z tym już w przeszłości też był problem.
3: A tymczasem mamy kolejny telefon na linii, mamy słuchaczkę Monikę tym razem. Moniko, jesteś z nami? Słyszysz nas?
6: Tak, jestem, słyszę was, cześć.
3: No to witamy i słuchamy ciebie.
6: Ja mam takie, ja dzwonię w troszkę nietypowej sprawie. Pytanie dotyczy komputera, Worda. Chodzi o to, że mój siostrzeniec ma z powodu pandemii lekcje zdalne. Chodzi do 4 klasy i przerabia teraz z matematyki potęgi. I chodzi o to, czy jest jakiś skrót klawiaturowy, który pozwoli na włączenie tej potęgi, że na przykład napiszemy dwójeczkę jako zwykłą cyfrę i chodzi o to, czy jest jakiś skrót, który by pozwolił, żeby to się zrobiło z tej dwójki indeks górny jako potęga. Nie wiem, czy się orientuje ktoś z was.
3: Mikołaju, może ty pamiętasz?
2: Ja tu właśnie coś widzę. Słuchaj, proszę nas w Tyflo Przeglądzie w radiu. Ja sobie tutaj przeczytam materiały, bo właśnie odpaliłem Google'a i próbuję coś znaleźć. Oczywiście szukając w języku angielskim, bo to zawsze przynosi lepsze rezultaty, ale już widzę, że tutaj coś jest i za kilka minut powinienem coś mieć. Więc po prostu się odezwę w audycji i podam, jeżeli znajdę. Bo tak naprawdę w ogóle, żeby pisać równania, to jest edytor równań, tylko niestety edytor równań nie jest dla nas dostępny. I na przykład rzeczy typu ułamki, to z tego co wiem, wymagają użycia edytora równań i edytora równań my jako osoby niewidome nie użyjemy. Są sposoby na to, żeby pisać pliki matematyczne w Wordzie, ale one wymagają trochę zaawansowanej wiedzy technicznej, bo jest to albo jakaś konwersja z LaTeX'a, który nie jest prostym językiem dla osób, które gdzieś tam nie ogarniają komputerowych kwestii, albo jest jakieś oprogramowanie MathType, które po pierwsze w ogóle nie jest po polsku, a po drugie z tego co wiem swoje kosztuje i też nie wiem jak to jest u nas z tym wszystkim. Ale do takich prostych rzeczy właśnie jak indeks górny to poszukam, bo mi się wydaje, że coś powinno być i coś się powinno dać.
6: A jeszcze mam taką ciekawostkę, bo jak przeglądacie na przykład YouTube'a czy jakieś inne strony, gdzie jest dużo filmików i wiadomo, są reklamy, które nas często denerwują i jest taka przeglądarka, ja nawet nie wiedziałam o tym, tylko ktoś mi wysłał właśnie link do tego, że można sobie pobrać. Nazywa się Free Adblocker. Nie wiem, czy jest na iOS-a. Wiem, że na Androida jest na pewno. To jest taka ikonka w kształcie ośmiokąta. Ten ośmiokąt jest czerwony i w środku jest biały napis Adblocker. I można normalnie przeglądać strony. To jest normalna przeglądarka, tylko że blokuje nam te reklamy, tylko że zauważyłam, że chyba z playerem czy z iplą to niestety nie zadziała.
3: Tak, mechanizmów do blokowania reklam to jest trochę, tylko właśnie one różnie działają, na przykład z YouTube'em te rozwiązania na iOS-ie chociażby, to bardzo słabo działają. Swego czasu próbowałem się reklam pozbyć z aplikacji YouTube'owej, ale niestety nie udała mi się ta sztuka. Już myślałem, że zadziałało, ale nie.
1: Też nie wiadomo, czy to jest legalne do końca.
3: No wiesz, legalne, nielegalne. Nikt mi nie zabroni wycinać ruchu sieciowego na moim własnym urządzeniu. Więc dlaczego nie? Kiedyś były takie dyskusje, ale ja powiem tak, nie znam się na prawie, ale bo nie jestem prawnikiem, ale nikt mi nie będzie zabraniał wycinania ruchu konkretnego z konkretnych hostów w mojej własnej na przykład sieci, czy na moim własnym sprzęcie. Dobrze, czy
2: ja
3: jeszcze?
2: Ja tymczasem znalazłem. Udało się. I teraz tak.
6: O, to super.
2: Generalnie, żeby zastosować indeks górny, co musimy zrobić? Zaznaczamy tę konkretną cyfrę, czy rząd cyfr, czy kilka cyfr, którym ten indeks górny chcemy nadać. Wiadomo, shift strzałki, zwykłe zaznaczanie. I tak, gdy zaznaczymy, naciskamy Ctrl, Shift i plus. Czyli Ctrl, Shift i równa się. Tak naprawdę, bo równa się to jest shift, bo plus to jest shift równa się, więc Ctrl Shift równa się musimy nacisnąć i nam
6: a, NVDA. Czyli Ctrl Shift równa się, okej, okay,
2: tak,
6: dobra.
2: I nam NVDA powie nawet, że indeks górny. Co jest problemem? On, jeżeli na przykład sobie wpiszemy 2 do trzeciej, jeżeli będziemy się poruszać linijka po linijce, to on nie zawsze nam wykryje, że ten indeks górny tam jest i on nam powie 23, ale jakby ta trójka była normalną, zwykłą cyfrą, ale to jakby nie znaczy, że tego indeksu nie będzie, on tam naprawdę będzie. Co warto zrobić? Wchodzimy w ustawienie NVDA, wchodzimy w...
6: Tylko wiesz co, tylko mój siostrzeniec jest osobą słabowidzącą, także on raczej nie będzie używał programu udźwiękawiającego.
2: Dobra, okej. Okay. Czyli jeżeli on będzie widział, to jemu skrót klawiaturowy wystarczy.
6: Ctrl Shift równa się i powinno zadziałać.
2: Ctrl Shift równa się i powinno zadziałać. Tak.
6: Dobra, super, dzięki. Ale tą aplikację Free Adblocker, to wy sobie ją tam sprawdźcie. Nie wiem, czy jest na iOS-a, czy nie. Na Androida jest na pewno, bo ja to się śmieję, ja mam Androida i się śmieję, że jestem bez iPhone'owiec, jak ja to mówię. No, także to sobie tam, chcecie, to sobie sprawdźcie, ale uważam, że fajnie działa. No, jeszcze u nas, jeszcze jedna rzecz, ja tylko szybciutko powiem, że nie wiem, czy w innych miastach to jest. Ja zauważyłam u siebie w Jaworznie, że na przystanku stoi taka, jest taka budka i tam można kupić takie kanapki, jakieś kawy, słodycze. I ja myślałam, że tam będzie żywa osoba stała, a tymczasem wchodzę i ku mojemu zaskoczeniu stoją automaty. I w tych automatach można sobie właśnie tam wybrać, co się chce. I o dziwo jest możliwość płacenia kartą. Ale tutaj jest pewien mankament, bo jest potrzebna niestety osoba z okiem, dlatego że na terminalu trzeba nacisnąć taki zielony guziczek i on co prawda jest udźwiękowiony, bo powie wybierz produkt i się wybiera z dotykowej niestety klawiatury, więc tu też osoba widząca jest potrzebna. I jak już się wybierze ten produkt, to mówi tam zbliż kartę na przykład, odbierz produkt. No to jedynie tu jest udźwiękowione, ale tak to jest.
3: Tylko ta lista nie jest udźwiękowiona.
2: I to jest problem.
6: No ta klawiatura dotykowa jest niedostępna i ten... No ten... I ewentualnie ktoś tam musi powiedzieć, pokazać, gdzie jest ten guziczek, który może nie być wyczuwalny dla niektórych.
3: No jasne. To są niestety problemy.
2: Ustawa unijna poprawić, że za kilka lat ma być ta dostępność właśnie tych urządzeń wszystkich publicznych, automatów, biletomatów. Te urządzenia mają być, z tego co wiem, niedługo za czas jakiś dostępny dla osób niewidomych też.
6: No tak. No to dziękuję, to tyle chciałam.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dzięki Moniko za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Podejrzymy sobie, co tam ciekawego dostępnego jest w Wielkiej Brytanii. I okazuje się, że test ciążowy też może być dla nas dostępny. Wreszcie wszystkie dziewczyny, kobiety będą mogły pozbyć się takiej niekomfortowej sytuacji, pytania, co widać na teście, ile jest kresek i no to było na pewno upokarzające dla wielu osób, zwłaszcza wtedy, kiedy się nie spodziewały ciąży, a tak się mogło zadziać. I tutaj Paweł takie informacje nam przedstawi.
0: No zanim to się wszystko jeszcze urzeczywistni, to może trochę potrwać, bo póki co jest to patent. Patent, który stworzyło RNIB, czyli Brytyjska Organizacja Osób Niewidomych. Patent, który przetestowali i polega on na tym, że wynik tego testu będzie mechanicznie wypychany na zasadzie kropek. W odpowiednio na to wystosowanym polu. Czyli wszystko jest tak samo jak w tradycyjnym teście, tylko zamiast pokazywać wyniki na elektronicznym wyświetlaczu, wyjadą po prostu.
1: No to chyba
0: piny.
1: Nawet nie jest elektroniczny wyświetlacz, wiesz?
0: Z tego co czytałem, w niektórych tak.
2: Czasami są podobno i to są takie nawet wielorazowego użytku, z tego co wiem.
1: Okay. Mhm.
0: I to tutaj wyjadą piny po prostu. I będzie taka cała linia z kropek oznajmiała, że jest ciąża. No ale to jest na razie patent. To jest coś, co oni zaprojektowali.
1: Ciekawe, ile to będzie kosztować.
0: To znaczy nie, patent polega na tym, że oni opracowali design. Czyli
1: no tak,
0: oni
1: ja rozumiem.
0: Sprawdzili, że się da i oni, że tak powiem, udowodnili, że się da i pokazali jak. I to jest coś, co można przedstawić producentom tych testów, które są. I jak rozumiem, zamysł jest taki, żeby to była funkcja standardowa ogólnie w testach. Żeby było i tak, i tak. I bo to jest też test, który ma też kontrastowo to jakoś wszystko dograne, żeby osoby słabowidzące mogły sobie bez problemu odczytać. Więc chodzi po prostu o to, żeby w tym designie tych testów coś ruszyło. No więc jeżeli macie jakieś kontakty do firm, które produkują te testy, wiecie, z kim się porozumieć, możecie jako klientki się odezwać, że jest takie zapotrzebowanie i że istnieje już

0: i Brytanii, a teraz są one już globalnie, czyli testy sztucznej inteligencji. Chodzi o to, żeby stworzyć ulepszone modele dla aplikacji rozpoznających obiekty. I w tych testach chodzi o to, że jeżeli się zgłosimy, to dostaniemy prośbę, żeby sfilmować na 7 filmach 5 obiektów różnych. Chodzi o to, żeby ocenić, w jaki sposób robią to osoby niewidome, jakie są najczęstsze błędy w celowaniu aparatem w obiekt, gdzie osoby niewidome tam właśnie coś nie trafią, gdzie się mylą, gdzie występuje jakiś problem, żeby pod tym kątem wytrenować te aplikacje, żeby one lepiej mogły nas albo kierować, albo kompensować to, czego nie widać za pomocą sztucznej inteligencji. Taki test, takie badanie trwa ponoć około godziny i można 10 funtów wpłacić na dowolną organizację dobroczynną. Natomiast kolejne ogłoszenie dotyczy firmy Kellogg's. Ja nie wiem, czy te płatki śniadaniowe są u nas w Polsce. Ja tu w Austrii mam. Tak widziałem już w sklepie, że są. I okazuje się, że Kellogg's nawiązał współpracę z Navilensem. I etykiety Navilens, czyli te takie hiszpańskie etykiety, które ponoć bardzo łatwo jest zeskanować, nawet nie widząc, mają się pojawić na pudełkach konkretnych tych płatków Kellogg's. Po to, żeby osoba niewidoma mogła sobie sama smartfonem te płatki zidentyfikować i jakieś dodatkowe informacje o tym produkcie uzyskać. Właśnie współpraca na razie dotyczy gdzieś Wielkiej Brytanii, więc nie wiem, czy na tych płatkach austriackich również pojawią się te etykiety. Mam nadzieję, będę czekał i jeżeli tylko coś się pojawi, to zakupię, przetestuję. Jak będzie możliwość, to nawet może i zademonstruję tu i dam więcej znać, co tam słychać.
1: Tymczasem.
2: A propos etykiet, a propos Wielkiej Brytanii, to tak jeszcze trochę nawiązując do tych leków i do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Podobno właśnie w Wielkiej Brytanii jest takie wymaganie prawne, że na niektórych opakowaniach jakichś płynów takich do sprzątania i innych takich, których wiadomo, no nie możemy pić, jest napisane Braille'em don't drink, czyli nie pić.
1: Tymczasem zaglądam na nasze media społecznościowe, na nasze drogi kontaktu niekoniecznie głosowe, bo tu mamy kilka wypowiedzi i mamy m.in. wypowiedź Piotra. Co do tego odtwarzacza, to został on tworzony parę dobrych lat temu przez inną firmę, która chyba została przejęta przez jakąś dużą niemiecką tyflofirmę, istniejąca na rynku od ponad 30 lat, a przynajmniej tak jest napisane na ich stronie. Ja ten odtwarzacz zakupiłem jeszcze od poprzednich właścicieli lata temu i bardzo ciepło go wspominam, ale kojarzę, że zapłaciłem za niego dużo mniej i faktycznie zaglądając na stronę webarchive.org z sierpnia tego roku widnieje kwota 7 euro, a nie 30, czyli z tyflofirmą doszły najwyraźniej tyfloceny. Program ma jeszcze jedną irytującą na dzisiejsze czasy wadę. Kod licencyjny jest generowany pod komputer, więc jeśli mamy ich kilka albo przeinstalujemy system, to stracimy dostęp do programu. Może spróbuję napisać do nowych właścicieli z prośbą o wygenerowanie nowej licencji. Ciekawe, jak zareagują. Przepraszam za długą wiadomość. Gratuluję 60. odcinka i pozdrawiam, ależ Piotrze, nie ma najmniejszego problemu. Piszcie wiadomości, jak długie chcecie, my je będziemy czytać. I jeszcze mamy wypowiedź od Pauliny. Sprostowanie. Powód usunięcia Tapotoka z Google Play nie został podany. Natomiast niska aktywność deweloperów w social mediach została zauważona. No cóż, no nadal twierdzę, że jest to dosyć dziwne, bo dla iOS-a jakoś ta aplikacja jest rozwijana. Dobrze, mamy kolejne telefony. Dzwonicie do nas bardzo intensywnie i to bardzo dobrze. Kogo witamy na naszej antenie tym razem? Halo?
3: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
3: Ja mam taki problem. Posiadam laptopa Lenovo z Windowsem 10. I kiedy wprowadzę komputer w stan hibernacji, to jakiś czas, tak trudno też mi jest powiedzieć, po jaki czas to się zdarza, ale tak no, co 20-30 minut od danej hibernacji, jakby komputer ponownie się budzi.

0: budzi. Budzi się na chwilę i na nowo się wprowadza w stan hibernacji. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam zrobić, że tak powiem, żeby ten problem rozwiązać.
1: To jest bardzo duży problem w Windowsie 10, z nim jest bardzo ciężko coś zrobić, tam trzeba naprawdę
0: Ja kiedyś to
1: zaawansowanych.
0: rozwiązałam, ale nie pamiętam, co ja zrobiłam. Właśnie to jest ten problem.
1: To się z dnia na dzień staje coraz trudniejsze do rozwiązania, bo kiedyś tam można było na przykład harmonogramem zadań zadziałać i to wystarczało. Kiedyś to tam się w ogóle w panelu sterowania wystarczyło jedną opcję wyłączyć, potem trzeba było harmonogramem zadań zadziałać. Teraz jest to jeszcze trudniejsze i trzeba w ogóle jakichś bardzo takich, bardzo power userskich, bardzo administracyjnych narzędzi z Microsoftu używać. Mi się szczerze mówiąc to jeszcze nie udało zrobić. Co mogę jedynie polecić, to po prostu zniwelowanie skutku, a nie przyczyny, czyli ściszenie sobie, jeżeli mamy głośniki zewnętrzne, ściszenie sobie bardzo mocno tych głośników zewnętrznych
0: Nie, no to ja
1: przed.
0: głośniki zawsze wyłączam, więc akurat
1: No,
0: nic nie słyszę, co tam gadają.
1: dokładnie. I to jest jedyne niestety, co można zrobić. Bo ja szczerze mówiąc, mi się nie udało tak na szybko tego zrobić. Ja wiem, że to się oczywiście da, ale to jest
0: Ja tam w
1: zaawansowany proces
0: internecie w ogóle
1: techniczny.
0: wyczytałam taką opcję, że tam się wchodzi w panel sterowania, opcję zasilania i tam jest tam plan zrównoważony w tym przypadku moim. Tak, i tam potem w ustawienia zaawansowane, i tam jest uśpi po. I tam jest takie coś jak wznawianie, jak to się nazywa? Zezwala na wznawianie pracy według czasomierza. Jest coś takiego, to się rozwija, i tam jest jakie na baterii to jest wyłączone, a na zasilaniu to tam było włączone, powiedzmy, według czasomierza. No ja dałam na wyłącz, ale to nic nie dało.
1: Dokładnie, to jest niestety problem, że Microsoft tak bardzo chce nam wpychać różnego rodzaju aktualizacje i inne podobne, że kiedyś wyłączenie tej opcji wystarczało, a teraz Windows część z tych swoich zadań ma po prostu już tak wysokie przywileje, że one nie biorą tej opcji pod uwagę i nie biorą tutaj wyboru podużytkownika pod uwagę i nadal robią swoje. I szczerze mówiąc, potrzeba już naprawdę radykalnych sposobów, żeby się tych zadań pozbyć. I ja szczerze mówiąc nie powiem teraz dokładnie, jak to się robi, bo mówię, ja sam próbowałem to zrobić na szybko i na szybko mi się tego zrobić nie udało. Musiałbym do tego kiedyś usiąść po prostu, bo nie jest to łatwe i to nie jest już tak jak kiedyś, że właśnie wyłączenie dokładnie tej opcji wystarczało.
2: Bo
0: Ciekawe,
2: tam
1: jak
0: były jeszcze
2: daleko
0: ogólnie.
2: Windows zajdzie z takimi.
0: No nie
2: Z
0: wiem.
2: takimi.
0: Tam jeszcze ogólnie były inne opcje, że tam można wyłączyć aplikacje, które to powodują, no ale nie, no bo to nieważne. Nawet jeżeli komputer po prostu jest na pulpicie, tak się dzieje, więc tu
1: No tak, bo to aktualizacja
0: żadne
1: Windowsa naprawdę
0: aplikacje czy coś.
1: podobnie. Bo to aktualizacje robią.
0: No.
1: Tam trzeba by było ewentualnie, jeżeli to faktycznie robią aktualizacje, to można by było coś pogrzebać w tych narzędziach administracyjnych, może w gpedit.msc,
0: Wiesz co,
1: popróbować
0: Michale,
1: coś
0: to trzeba z
1: powyłączać.
0: harmonogramu zadań robić, tylko że te zadania w harmonogramie zadań, one nie są na poziomie użytkownika
1: A
0: admin,
1: systemu.
0: tylko dwa poziomy wyżej gdzieś. Nie wiem, czy systemu, czy nawet jeszcze wyżej. I tam trzeba jakieś narzędzie gdzieś z Microsoftu wyciągnąć i po prostu konsolą to zrobić, żeby ono nas przeniosło w przywilejach kilka poziomów
1: Kilka
0: wyżej
1: poziomów wyżej,
0: i
1: aha.
0: dopiero wtedy możemy wejść w ten plik i w sensie w to zadanie i tam wyłączyć co trzeba.
1: Bo ja sobie jakby przynajmniej na razie zrezygnowałem u siebie, ale ja mam troszeczkę starszą kompilację Windowsa 10, której używam, i zrezygnowałem z czegoś,
0: Ja mam najnowszą,
1: co mnie
0: która jest
1: irytowało,
0: teraz, wyszła.
1: jeżeli
0: No.
1: chodzi o aktualizację, czyli że on parę razy mi się sam zrestartował bez pytania o zgodę.
0: A no, tak się
1: No,
0: dzieje nieraz.
1: to
0: Mi się raz tak
1: to jest chyba Enterprise Wish niestety. A
0: Albo
1: no to
0: Pro
1: tak, no a
0: Wish. Mi się raz
1: ja
0: tak
1: akurat
0: zdarzyło,
1: mam
0: tak.
1: Windowsa LTSC, czyli Enterprise,
0: Tak, to jest chyba
1: więc całkiem
0: Enterprise i
1: możliwe, że.
0: Enterprise i chyba Education też, ale to jest niestety problem i to jest, słuchajcie, bardzo duży problem,
1: bo to już są straty finansowe w milionach dolarów liczone, bo na przykład wiem, że któryś mecz koszykówki w Stanach się nie odbył, bo któraś z maszyn po prostu wykorzystywanych do, nie wiem do końca czego, ale czegoś tam w
3: Wyświetlania
1: tym
3: wyników być może
1: meczu,
3: jakichś albo.
1: tak, postanowiła się zaktualizować i chyba tam 15
3: I nie
1: minut czy
3: wstała.
1: ileś, tak, było czasu na to, żeby przenieść, ale no w ciągu tylu tych minut, ilu miała, nie wstała, więc zgodnie z regulaminem któryś tam klub poniósł odpowiedzialność i zapłacił jakieś spore kary. Więc może kiedyś się Microsoft wreszcie nauczy, że aż tak to jednak nie
3: Nie
1: powinno
3: powinno to
1: się.
3: być.
1: Chociaż Microsoft twierdzi, że użytkownicy, którzy naprawdę potrzebują takich rzeczy, to są właśnie firmy, a firmy mają zgodnie z licencją kupować wersję Enterprise, więc to jest też inna
3: No coś
1: sprawa.
3: za coś, inna rzecz, że to jest taki odwieczny konflikt, że użytkownicy tacy domowi to zbyt długo byli pozostawieni tak trochę sami sobie i efekty tego mieliśmy. I kiedyś Windows równało się dużo wirusów i niezaktualizowane systemy.
1: Tak.
3: Microsoft postanowił tu zadziałać radykalnie, no i cóż, zadziałał, ale niestety
1: Dokładnie. Już nie
3: mamy
1: mówię o tym
3: tego efekty
1: micie, bo
3: inne.
1: fakt
3: Dobrze,
1: jest
3: słuchajcie,
1: taki.
3: ja proponuję, żebyśmy przeszli jednak dalej.
1: Dobrze, Mileno, czy jeszcze
2: Ja
3: jakieś pytanie?
2: ode mnie to jest,
3: Okej.
2: ode mnie wszystko. Nie,
3: Dobrze, to
2: dziękuję
3: dziękujemy za
2: bardzo.
3: telefon w takim razie. Do
2: Map
3: usłyszenia.
2: player i ustawienia, które sobie warto przestudiować, powyłączać, powłączać,
1: Tak,
2: dostosować do siebie.
1: bo Mat Player to jest fajne oprogramowanie do odczytywania matematyki na stronach internetowych. Tak naprawdę, jeżeli używamy NVDA, to jest właśnie oprogramowanie, które pozwala nam na takie odczytywanie. I tam jest parę fajnych rzeczy, które warto po pierwsze zmienić, a po drugie im się w ogóle przyjrzeć, sobie przetestować różne ustawienia i sprawdzić, która konfiguracja działa nam najlepiej. O czym mówię? Po pierwsze, jeżeli wejdziemy sobie w panel sterowania i w Math Player, tam jest chyba taki Applet Math Player 32-bit, tam musimy kliknąć. Pierwsze, co nam się powinno rzucić w oczy na zakładce Speech, będzie tryb. I ten tryb domyślnie jest ustawiony na Low Vision, czyli na osobę słabowidzącą. Jeżeli my ustawimy tam ten tryb na blind, to dostaniemy więcej mowy, która dla nas, jako dla osoby niewidomej, jest konieczna. Czyli na przykład, jeżeli mamy ułamek A przez B i plus 1 poza ułamkiem, lub ułamek A przez i B plus 1 w mianowniku, to na trybie Low Vision usłyszymy A over B plus 1, a na trybie blind usłyszymy odpowiednio A over B end fraction plus 1 albo A over B plus 1 end fraction. Czyli dowiemy się dokładnie, gdzie jest ten koniec ułamka, a to jest ważna informacja. Bo po prostu tryb Low Vision to jest taki tryb, że my generalnie widzimy tę strukturę tego, ale potrzebujemy trochę pomocy, żeby on nam może trochę doczytał. Ale to, czego on nie doczyta, to my się jesteśmy w stanie zorientować ze struktury z obrazka i nie chcemy, żeby on nam tam za dużo gadał. A jak my sobie go ustawimy na blind, to on dopiero wtedy wyświetli nam, że on dopiero wtedy zacznie nam mówić wszystko, bo on będzie wychodził z założenia, że my nie widzimy nic. Tam sobie też warto poustawiać rzeczy typu tryb mowy, czy tam full, czy terse, czy tam, że dużo ma mówić, mało ma mówić, w zależności od preferencji. Ale jedno ustawienie, którego warto jest być świadomym, to jest ustawienie bodajże stylu czytania matematyki. Bo domyślnie to ustawienie nam się w ogóle nie pojawia, bo tam w języku jest wybrana opcja Document Language, czyli język dokumentu. A my tak naprawdę, no dla nas, jeżeli nie używamy, nie wiem, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego, to raczej chcielibyśmy, żeby tym językiem był angielski, bo no, polskiego języka niestety tam nie ma. I tak tym językiem angielski oczywiście będzie. Ale jeżeli my sobie ustawimy, że nie ma być to język dokumentu, czyli w domyśle angielski, tylko angielski ustawiony na sztywno, czyli w tym polu sobie wybierzemy po prostu opcję English, to tam się nam magicznie pojawi jedno dodatkowe pole. I to jedno dodatkowe pole jest bardzo ważne, bo tam mamy właśnie ten styl
0: i tam domyślnie jest bodajże wybrana opcja Simple Speak i druga opcja, która nas interesuje, to jest opcja MathSpeak. I teraz tak, opcja MathSpeak to jest taki specjalny standard przygotowany, jak właśnie w sposób bardzo taki jednoznaczny i taki oczywisty dla osób niewidomych, bardzo bazując trochę na Braille'u, przedstawiać głosowo matematykę. Że na przykład w SimpleSpeaku on nam powie, nie wiem, wartość bezwzględna z A, a w MathSpeaku on nam będzie dokładnie czytał znak po znaczku, kreska a kreska, wychodząc z założenia, że te kreski w niektórych rzeczach, w niektórych zastosowaniach mogą tak naprawdę oznaczać coś innego, bo mi już się zdarzyło raz na jakiś czas, że MathPlayer po prostu próbował coś za mocno interpretować, że nie wiem, strzałkę w prawo przeczytał jako dąży do, a tak naprawdę w tym momencie ta strzałka w prawo to oznaczała zupełnie coś innego, bo to był jakiś w ogóle inny kontekst i on tak naprawdę się trochę gubił i się trochę mylił, więc jak mu ustawimy na tryb MathSpeak, to dla niego strzałka w prawo to będzie strzałka w prawo i on nam to przeczyta jako strzałkę w prawo, a nie będzie próbował nam się tutaj domyślać, co ta strzałka ma oznaczać. I co bardzo ważne, w trybie MathSpeak on będzie nam czytał, czy litery są duże, czy litery są małe. A właściwie nawet nie, przy literach małych nie powie nic, a przy literach dużych powie, że one są duże. A to w przypadku na przykład jakiejś fizyki, gdzie mamy duże n, małe n, możemy się chcieć czegoś uczyć, nie do końca wiemy, jak coś się zapisuje, to jest bardzo ważne. Niestety tryb MathSpeak mam wrażenie trochę więcej błędów. Na przykład jeżeli mamy coś do potęgi 20, to nam to przeczyta jako do kwadratu, już tego zera trochę nie zauważy i musimy sobie wejść w tą taką nawigację po matematyce ręcznie w ten z innych z górny i sobie przeczytać tam, że jest 2 i 0, więc to nie jest może tryb, którego powinniśmy zawsze używać, ale on się czasami przydaje i warto wiedzieć,
2: że taki tryb jest. A jest jakiś skrót, żeby się między tymi trybami szybko przenieść?
0: Nie wiem, żeby taki skrót był niestety. Chyba trzeba wejść w panel sterowania. Warto sobie ten język ustawić na sztywno na angielski, jeżeli nie korzystamy z, nie wiem, niemieckich, francuskich i innych tego typu dokumentów, bo tylko jeżeli sobie ustawimy język na sztywno na angielski, wyświetli nam się to dodatkowe pole stylu. Jedna rzecz, którą sobie jeszcze warto zmienić, to jest tam gdzieś na zakładce nawigacja, że tam automatically zoom out czy coś takiego, sobie to wyłączyć. Bo jak my jeździmy na przykład strzałką w prawo i przejedziemy gdzieś tam do końca, to on nam próbuje wyjść tak trochę jak w drzewach w Windowsie, że on nam się wycofa poziom wyżej, coś tam i my nie do końca możemy wiedzieć, gdzie my jesteśmy, a tak to on nam po prostu powie koniec i my się musimy sami strzałką wycofać. Mi się szczerze mówiąc zdecydowanie przyjemniej nawiguje po tym w ten sposób, jak ja mam taki tryb włączony. Mówię, to są wszystko na zasadzie bardziej nie co konkretnie warto ustawić, ale jakich ustawień warto być świadomym, warto wiedzieć, że one są i dostosować je po prostu do tego, czego my w danej chwili potrzebujemy i do swoich preferencji, bo niektóre osoby, które się powiedzmy uczą, wolą jakiś taki bardziej długi styl, a niektórzy wolą bardziej zwięzły styl i po prostu warto wiedzieć, co te poszczególne opcje robią. Warto sobie też poczytać pomoc. Ja po prostu sygnalizuję, że coś takiego jest, że to się może przydać i że każdy to powinien zgodnie ze swoją potrzebą gdzieś tam wejść i poustawiać.
3: A tymczasem zaglądamy na Facebooka, tu napisał do nas Grzegorz. Mam coś dla tych, którzy chcą zamawiać coś ze Stanów lub UK. W sklepach, które nie oferują wysyłki do Polski. I tu podał Grzegorz taką stronę jak eshopwedrop.pl, eshopwedrop.pl. Paczkę wysyłamy do ich magazynów w tych krajach, a następnie paczka jest wysyłana nam do Polski. Do paczkomatów też można taką paczkę na przykład ze Stanów przekierować. Taka informacja od Grzegorza. Dziękujemy bardzo.
2: Czyli jest możliwość, że moje kolczyki będą
3: jeżeli w ogóle tam
4: moja
3: się
4: maska
3: uda w końcu...
4: Maska z przewodzeniem kostnym.
3: O, no widzicie, ile ciekawych towarów. Ciekawe, jak wygląda później kwestia celna tego wszystkiego.
4: Plus cena za usługę, jaka
3: jest. No właśnie, no właśnie.
4: Pewnie firma sobie też pewnie skasuje.
1: Z tego co wiem, w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie celne, to bardzo często jest loteria. To znaczy, że niektóre firmy to tam nie do końca te adnotacje wszystkie robią takie, jakie powinny być. I to jest po prostu, czy się strażnik przyjrzy na granicy, czy się strażnik nie przyjrzy na granicy.
2: A jak się przyjrzy i się okaże, że jest coś nie tak, to jest moja wina, czy wina
1: Nie,
2: tego
1: to masz
2: sklepu?
1: narzuconą opłatę, zanim dostaniesz paczkę. Po prostu to cło musisz i tak zapłacić. Listonosz ci paczki nie wyda, zanim tego nie uiścisz. A jeżeli ci się akurat się zdarzy, że nie sprawdzi, to po prostu uszło ci na sucho i nie zapłaciłaś cła. Podobno na przykład, jeżeli się napisze na urządzeniu, że tam Braille, for blind, coś tam, to jest większa szansa, że oni na przykład puszczą i dobra, tego niewidomym to tam nie będziemy gitary zawracać, ale też zdarzy się służbista, który i takich rzeczy nie puści, więc może prawdopodobieństwo zmniejszamy, ale to też nie jest do końca tak. Właśnie wiem, że rozmawiałem kiedyś przy okazji jakiegoś produktu z którąś z firm amerykańskich, jak tam wygląda wysyłka do Europy. No i oni mówili, że jak oni piszą właśnie na produktach, że tam Braille product for tam blind people, że tam jakieś urządzenie rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, to im znacznie rzadziej na tych cłach to zatrzymują, ale też zatrzymują i też zależy od kraju i zależy po prostu od tego, jak pilni są funkcjonariusze na służbach.
3: Kiedyś też dość częstą praktyką było na przykład wysyłanie towarów jako prezent. Niektóre sklepy w ten sposób to obchodziły, ale pytanie, jak to wygląda teraz?
1: Wiem, że tam się coś miało zmieniać prawnie, ale to tak gdzieś mimochodem, szczerze mówiąc, nie interesowałem się tematem, więc nie brać tego jakoś zbyt.
3: No to co, to możemy iść dalej, tak myślę.
2: O Xboxie porozmawiamy teraz, o nowej wersji i o ciekawych oznaczeniach dotykowych dla nas.
4: Tak.
2: Chociaż w sumie, no dobrze, powiedz o co chodzi, a ja się potem odniosę.
4: Tak, bo ciekawa rzecz weszła w Xboxie. Domyślam się, jakie będzie twoja obiekcja i ja też się nad tym zastanawiam. Chodzi o to, że wychodzi 10 listopada Xbox Series X, czyli nowa konsola Microsoftu. I pomyśleli tam też o osobach niewidomych, żeby im łatwiej było, oraz o osobach widzących, które po prostu szybko chcą przestawić jakieś kable i nie chcą za bardzo zaglądać za tył konsoli. I wszystkie porty mają też specjalne dotykowe wyczuwalne oznaczenia, żeby było łatwiej rozróżnić, jeśli chodzi o ich przeznaczenie. Ja myślę, że to jest spoko alternatywa. Jakby więcej firm to stosowało w tych wszystkich instalacjach skomplikowanych, które instrukcja obsługi każe nam identyfikować po kolorach, typu jakieś kina domowe, głośniki.
2: Tak.
4: Tam to jest przerąbane ponoć. Natomiast w Xboxie zdaje się, że te porty to są port do Ethernetu, czyli kabel na internet, HDMI, USB, zasilanie i nie wiem, czy coś jeszcze. I domyślam się, że twoja obiekcja jest taka, że te porty da się rozróżnić na dotyk, tak czy siak.
2: Dokładnie. No jedyny problem może być z HDMI i z USB.
3: I z USB, bo one
2: No,
3: są
2: ale
3: takie
2: to
3: dosyć
2: po
3: podobne,
2: prostu.
3: zwłaszcza jak tam, wiesz, jak chcesz zmieniać coś z tyłu tej konsoli i masz jeszcze mnóstwo innych rzeczy i tak
2: No
3: nie do
2: tak.
3: końca możesz się tam fajnie dostać, to wtedy faktycznie można HDMI z USB pomylić.
4: Znaczy fajnie, że ktoś pomyślał i że w ogóle taka praktyka też, jak mówiliśmy dzisiaj o designie produktów, że weszła i że znaleźli też zastosowanie dla szerszego
1: Zaszkodzić
4: społeczeństwa,
1: nie
4: bo
1: zaszkodzi.
4: dokładnie.
2: Dokładnie, oczywiście, że tak.
4: Bo w ten sposób nie można powiedzieć, że robili jakieś specjalne kroki i tak dalej. Nie ma pieklenia się, że znowu jakieś dziwne udziwnienie, nie wiadomo co. Bo rzeczywiście każdy może z tego skorzystać. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no fajnie, dobrze, że tak zrobili.
2: Choć Tomasza dzisiaj z nami nie ma fizycznie, czy tam empirycznie, jak kto woli, to jednak tematy od Tomasza się pojawiły, ponieważ przesłał nam tutaj w pliku to, co chciał słuchaczom powiedzieć. No i teraz czas na niego będzie, oto tu pointach.
5: Aplikacja TotuPoint doczekała się aktualizacji na system Android i jest tylko jedna nowa funkcja, za to może dość ważna, a może nie. To znaczy chodzi o możliwość wyłączenia wygaszacza ekranu, czyli blokady ekranu z poziomu ustawień. Czyli jeżeli wyłączymy sobie taką blokadę ekranu, możemy sobie chodzić po mieście z telefonem odblokowanym i ten telefon nam się nie powinien zablokować w trakcie używania aplikacji To To Point. I teraz nie wiem, czy można na zablokowanym ekranie uruchamiać znaczniki. Jeżeli nie, no to jest rzeczywiście dość ważne dla wszystkich, którzy używają wersji Androidowej. Jeżeli taka możliwość istnieje, czyli można te znaczniki na zablokowanym ekranie uaktywniać, to mimo wszystko możemy się dowiedzieć na przykład informacji na temat tego, co taki punkt jeszcze zawiera, jakieś informacje tekstowe czasami punkty zawierają, jak dojść w różne miejsca i tak dalej, no nie będzie trzeba odblokować ekranu. Tego nie wiem, jak to działa, ale jest opcja i można to sobie włączyć.
3: Z Tomkiem na pewno się dziś jeszcze usłyszymy, bo jeszcze ma dla nas jedną informację, to będzie później, a tymczasem mamy kolejnego słuchacza na Zoomie. Kogo witamy tym razem?
6: Witam bardzo serdecznie, Patryk Mojsiewicz z tej strony.
3: Cześć Patryku, słuchamy.
6: Ja pierwsze zacznę od takiej porady, bo tutaj Milena się wypowiadała a propos Windowsa 10 i problemu z hibernacją. To po pierwsze, Mileno, dla ciebie, ja miałem też ten problem, jak miałem ustawiony zrównoważony stan zasilania, znaczy tryb zasilania, żeby po prostu, żebyś sobie spróbowała ustawić w centrum mobilności, to się robi Windows X, centrum mobilności i tam wybrać na wysoka wydajność. I przynajmniej u mnie to naprawiło problem, jeżeli chodzi o stan uśpienia, tudzież hibernację, bo to jeżeli chodzi o hibernację, to w sumie nie rozumiem, dlaczego się tak dzieje, bo hibernacja to jest po prostu takie zamknięcie, jakby wyłączenie komputera bez czyszczenia RAMu. To bardziej bym rozumiał, gdyby się coś takiego działo podczas zwykłego uśpienia, no ale żebyś spróbowała taką rzecz zrobić i taka porada dla tych, którym się Windows restartuje po aktualizacjach sam z siebie, co mi się nigdy coś takiego nie stało, odkąd, a używam dziesiątki od początku. Jest Windows Update, jak wejdziemy sobie pod Windows i naciśniemy, i tam wejdziemy w ustawienia aktualizacje i odzyskiwanie i tam mamy takie coś jak Windows Update, pierwsza zakładka, to tam jest coś takiego jak zaawansowane ustawienia i tam w zaawansowanych ustawieniach zaznaczamy sobie coś na zasadzie, nie pamiętam teraz jak ta opcja się nazywa, ale łatwo jest znaleźć, powiadamiaj mnie, kiedy będzie wymagane ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli to sobie zaznaczymy, to on nas powiadomi raz, że tam jest aktualizacje, są zainstalowane i trzeba uruchomić ponownie komputer. Potem znowu nas wyskoczy okienko z alertem, no że może jednak by wypadało ten komputer uruchomić, no już za trzecim razem wyskoczy. Poza tym jeszcze, jeżeli to zaznaczymy, w opcjach zasilania, jeżeli zamykamy system, tam mamy zamknij, uruchom ponownie i tak dalej, to pojawią się nam dodatkowe rzeczy. Zaktualizuj i uruchom ponownie, albo zaktualizuj i zamknij. Jeżeli na przykład nie chcemy nagłych restartów, to możemy po zamknięciu komputera sobie zrobić na przykład zaktualizuj i zamknij i on zanim zamknie ten system, to on jeszcze dokończy aktualizację, w sensie usłyszymy tam na szczytnik ekranu, który nam powie, tam trwa instalowanie aktualizacji, ukończono tyle i nie wyłączaj komputera, po czym on po tej czynności zamknie się nam i na drugi dzień powinien się nam system już uruchomić zaktualizowany, nie że on tam coś będzie miedlił i coś tam robił. Także
3: ja szczerze mówiąc, Patryku, to oczywiście jest słuszne, o czym ty mówisz, ale ja powiem szczerze, że tak już nauczony doświadczeniami różnymi z dziesiątką, to zawsze jednak mimo wszystko po aktualizacjach wolę sobie ten komputer. Inna rzecz, że on u mnie działa cały czas, ale tak nawet gdyby on był przenośnym komputerem, który cały czas by nie był włączony, to ja bym ten komputer po tych aktualizacjach tak czy inaczej zrestartował, żeby się upewnić, że kiedy ja go będę potrzebował następnego dnia, to że on wstanie. Tak.
6: A, tak. No, okej, także to takie rady. Jeszcze chciałem właśnie...
3: Ale jest opcja zaktualizuj i uruchom ponownie. To tak przy okazji.
6: Tak. Jeszcze chciałem powiedzieć właśnie a propos tej gry przeglądarkowej, co tutaj było mówione, operator ratunkowy. Bo ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się tym również nie pobawił i również bawiłem się tym na początku pandemii. No i niestety byłem bardzo rozczarowany, bo jak dla mnie to ten operator ratunkowy to po prostu był taki kliker na zasadzie takiej wybieraliśmy misję, że coś tam się komuś coś stało, graliśmy tam jakieś jednostki szpitalne typu karetka, że gdzieś tam trzeba wysłać i dawaliśmy przycisk start, tudzież wyślij. I cała nasza zabawa polegała na tym, że patrzyliśmy sobie na wskaźnik, bo mieliśmy przy każdej misji napisane, że tam pozostał, tam 3 minuty to będzie wszystko trwało i dawaliśmy start i w tym momencie leciał nam wskaźnik i se patrzyliśmy ten wskaźnik, obserwowaliśmy tam, kiedy on się tam skończy, kiedy zrobi pip, pip, że już jest w zasadzie wszystko zrobione i tak naprawdę cała gra polegała na tym samym, łącznie z tym, że jedynie musieliśmy kupować jakieś tam budynki stawiać, czy jakieś tam karetki kupować, czy tam jeszcze coś, co było wymagane do zrobienia misji. Natomiast no, te misje wszystkie polegają na tym samym, znaczy z tego, co ja patrzyłem się te pół roku temu. Także ja nie czułem się jak operator ratunkowy, tudzież ja się czułem jak osoba znudzona produkcją, która jest nastawiona na zarabianie pieniędzy, bo jeżeli chcemy to przyspieszyć, żeby to trwało szybciej, to mamy mikropłatności, musimy płacić za jakieś tam specjalne monety, które nam to wszystko przyspieszają. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale aplikacja na iOS-a to po prostu była nic innego jak strona internetowa wsadzona w apkę i to niestety wyglądało w taki sposób, że mi się to nie podobało. Nie wiem, jak to jest teraz, natomiast no nie jest to za ciekawe. Natomiast ja się chciałem zapytać o ciekawszą rzecz, bo tu powiedziałeś, Pawle, o czymś, co się nazywało Dragon coś.
4: Dragonium, tak, dragonium.net.
6: Aż dziwne, że na Audio Gamesach o tej grze nie mam. Może by wypadało.
4: Nie wiem, kiedy weszła wersja angielska, bo zdaje się, że od wielu lat jest wersja francuska, natomiast wersja angielska nie wiem, jak.
6: Powiedz mi na czym, co to w ogóle jest? Czy to jest RPG jakieś?
4: Tak, coś tego typu. Coś tego typu. Musiałbyś wejść i doczytać do końca, bo ja w to nie grałem.
6: To jest przeglądarkowe, tak?
4: Tak, tak, tak.
6: To nie ma żadnej aplikacji. To podejrzewam, to będzie tekstówka.
4: Nie, to jest przeglądarkowe. Pewnie, prawdopodobnie
6: bez,
4: tak.
6: Bez dźwięku i...
2: Ale RPG to jest raczej graficzne, z tego co wiem.
6: I nie, nie, oj, nie.
3: Nie, no RPG to możesz, RPG to może być nawet tekstowe w zupełności.
4: RPG to może być nawet klasyczne.
3: Z książką takie.
4: Tak, że idziesz po prostu na spotkanie fizyczne z ludźmi i każdy z graczy opowiada, co będzie robił, jaki podejmuje ruch. Jest jakieś uniwersum, w ramach którego to wszystko się toczy, na przykład Warhammer.
3: Jest mistrz gry, który tam zarządza tym wszystkim.
4: Są te karty wszystkie z różnymi mocami i tak dalej. To już jest taka tradycja dość długa. To jest poważny biznes.
3: Jest na przykład taki kanał, on się bodajże Baniak Baniaka nazywa na YouTubie i tam sobie można oglądać sesje z tych RPG-ów. Jak to w ogóle wygląda, jak się to rozgrywa. Jeżeli ktoś nie miał w ogóle okazji na przykład w czymś takim uczestniczyć, no bo nie ma z kim, powiedzmy, bo nie każdy ma znajomych, którzy lubią tego typu klimaty, a chce się w ogóle zapoznać z tym, jak inni grają, no to właśnie Baniak Baniaka pokazuje to na YouTube. I tam co jakiś czas się pojawiają zapisy z takich sesji.
2: Czy coś, Patryku, jeszcze?
6: Czy coś jeszcze? Myślę, że to jest wszystko. Chciałem pogratulować jeszcze raz tej 60. audycji, że się udało to
3: dotrwać.
6: Chciałoby się powiedzieć 100 lat, 100 lat, na w sensie... Nie 100 lat, tylko że setna audycja.
3: No setny to niedługo RTV będziemy mieli, ale i Tyflo Przegląd setki się doczeka.
6: Dobrze. A właśnie, co to jest jeszcze? Myślę, chciałem zapytać, co to jest ten Tabatok, czy jak to tam, czy Tabaczat?
3: Tabatok. To jest aplikacja do forów internetowych, która skupia ileś tam różnego rodzaju tego typu miejsc, że nie musisz chodzić na strony, tylko po prostu z poziomu aplikacji możesz tam rozmawiać. I jakoś nawet obsługiwalne to było z VoiceOverem swego czasu, jak się tym bawiłem.
6: Polskiego też tam jest? Jakieś polskie?
3: Jakieś są. Nie jest tego jakoś bardzo dużo. Też i zresztą moda na fora internetowe, to mam wrażenie, że tak trochę wygasa. Oczywiście wiadomo, w pewnych kręgach to nadal jest... zainteresowanie tym, ale mam wrażenie, że gro tego typu kwestii przejął Facebook i jego grupy, ale fora nadal jakoś tam funkcjonują, przynajmniej w pewnych miejscach, i można próbować i szukać właśnie na Tapatoku także i polskich miejsc tego typu.
6: Okej, to się pobawię.
3: Okej. To dzięki za telefon, w takim razie pozdrawiamy.
6: Dziękuję również. Zdrowie.
2: Nowe urządzenie elektroniczne się pojawiło, które ma nam zastąpić laskę białą.
4: Tak, nazywa się to strap. Jest to coś, co sobie zmontujemy chyba trochę jak szelki dookoła tułowia, i to ma różnego rodzaju skanery, sensory, które mają wykrywać nam przeszkody na wszystkich możliwych poziomach, czyli na wysokości głowy, na wysokości klatki piersiowej i na wysokości gdzieś tam, powiedzmy, nóg przed nami.
2: I to nie jest to takie z silniczkami wibracyjnymi, które...
4: Tak, to wibruje. Nie wiem, może słyszałaś też o jakimś innym, ale to też ma być przekazywany feedback wibracyjnie. I to, co jest ciekawe, to fakt, iż można to już kupić w przedsprzedaży. Co ciekawe, nie znalazłem informacji, za ile. Można podać dane karty kredytowej wręcz, i to ma wyjść w trzecim kwartale 2021 roku, czyli no za rok w zasadzie do pełnej sprzedaży, ale można już zamówić w przedsprzedaży. Urządzenie produkowane przez Stany i Meksyk, to jakaś taka współpraca programistów czy zespół gdzieś z tych obszarów. I oferują również, zdaje się, szkolenie do tego urządzenia po jego otrzymaniu. I no, ciekawe, jak to będzie wszystko w praktyce działać. Natomiast no, można już to kupić niby, tylko trzeba by sprawdzić, za ile.
2: Mam wrażenie, że my o tym rozmawialiśmy już, ale może to jest tylko moje wrażenie.
0: Nie, to był ten pas niemiecki, podejrzewam.
7: Ten Field Space, czy coś takiego.
4: Tak, o Field Space to mówiłem już kiedyś przy okazji Side City.
2: Czyli to jest coś innego jeszcze.
4: To jest coś innego, bo to nie jest pas, to jest urządzenie, które, tak jakby szelki. Bo Field Space jest pasem, który pomaga w nawigacji GPS, czyli jak się wytyczy trasę, to wibruje. Natomiast strap wibruje na przeszkody.
2: Okej, to co, mamy
7: Obawiam
2: telefon.
7: Się, że może być to bardzo drogie, więc...
3: Tak, mamy telefon. Wspomniałeś, Pawle, że Wojtek być może do nas będzie dzwonił. No i do nas
2: mówisz,
3: zadzwonił, tak, mówisz i masz. Wojtku, gdybyś mógł się tu jeszcze odciszyć, to by było
8: tak,
3: super.
8: Tak, już mówię, już mnie macie.
3: Witaj.
8: Cześć, dobry wieczór, gratuluję 60. audycji.
3: Dziękujemy.
8: Słuchajcie, ja przypuszczam, że Paweł coś mówił o Omega T, jak to tutaj moja żona powiedziała, co będziesz dzwonił w sprawie tej Omegi 6. No nie będę dzwonił w sprawie Omegi T, bo jakichś tam nowych informacji nie mam. Jakoś to tam działa. Jeszcze może przyjdzie czas na testowanie tego. Jestem trochę zaskoczony, to może nie, ale zasmucony trochę, że ta nasza społeczność tłumaczy niewidomych w ogóle tego tematu nie podjęła. No ale zobaczymy, przede mną i za mną tyle różnych wyzwań, że po prostu nie mam czasu na to jutro. Na przykład tłumaczę na Zoomie, więc będę mógł się w przyszłym tygodniu podzielić wrażeniami. Wiem, że jest skrót do przełączania się między językami, Ctrl-Shift-C, ale to opowiem może w przyszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu dzwonię z zupełnie inną sprawą, mianowicie zbliża się zima, czasy są takie, jakie są, będziemy siedzieli w domach, będziemy sobie gotowali i myśleliśmy tutaj, zastanawialiśmy się, jak ten proces usprawnić, i między innymi fajnie by było mieć coś takiego jak brajlowskie opisy na przyprawy, na jakieś słoiki. Czy może wy macie jakąś poradę, co można kupić, żeby takie coś sobie zorganizować?
3: Są te tak zwane metkownice brajlowskie. Nawet kiedyś w
7: Tyflopodcaście w Lumenie na przykład
3: była audycja na ten temat. To Agata Białobrzeska, zdaje się, robiła ten materiał. I coś takiego być może by was urządzało.
7: Całkiem fajna sprawa i nie jest taka droga, tam w granicach 200 chyba złotych to kosztuje.
0: A może QR Voice Sticker, to co prawda nie jest Braille, bo to trzeba skanować ze smartfonem, ale to jest też opcja.
2: Jak to się... Tak? Jeszcze raz, Mikołaj, o co w tym chodzi? Bo ja też mam pewien...
1: Drukujesz sobie, to niestety z kimś widzącym najlepiej na początek zrobić kartkę z kodami QR. Tą kartkę ktoś ci musi rozciąć.
2: A gdzie mam te kody QR znaleźć?
1: No, na stronie jest jakiś generator, tam klikasz w generator i on ci generuje PDF-a. Te kody sobie rozcinasz po etykietce po prostu. Przyklejasz do czego tylko chcesz, byle to było jakieś w miarę proste i byle ten kod był taki rozpoznawalny przez smartfona. Wchodzisz w apkę, przejeżdżasz nad kodem, naciskasz, że rekord, nagrywasz. Zupka chińska. Puszczasz, po czym jak kiedykolwiek indziej z włączoną tą apką przejedziesz nad tym samym kodem, to usłyszysz zupka chińska. I w taki sposób po prostu to, co te wszystkie penfrendy, nie penfrendy.
3: No właśnie też o tym miałem wspominać, że jeszcze jedną alternatywą, co prawda nie brajlowską, ale jednak zawsze jakąś jest penfrend.
8: Znaczy QR Voice to mam nawet i mam jeszcze chyba jakieś zapasowe te kody QR, tylko trochę nie uśmiecha mi się, powiem szczerze, bieganie w kuchni ze smartfonem, co niestety i tak muszę czasem robić, żeby znaleźć jakąś przyprawę.
7: To proponuję metkownicę zdecydowanie, wiesz?
8: Ale ta metkownica jest chyba dobrym pomysłem.
7: Bo to jest zakup kosztem. Jednorazowy i tylko taśmy sobie zmieniasz co jakiś czas.
2: Jezu, ale te taśmy, ja nie wiem, dla mnie te taśmy jakoś kiedyś były lepsze jakościowo, a teraz... Moja taśma była długo, długo nieużywana i no i nie chcę się teraz wysuwać.
8: No, może trzeba spróbować, żeby potem poczuć, że to nie jest dla nas, nie?
1: Za metkownicą.
7: Nie wiem, ja już mam taką metkownicę chyba z 10 lat co najmniej, bo jeszcze na studiach kupiłem i dalej mi służy.
1: Metkownica.
7: Bez problemu, bez smartfona, zawsze sobie można zrobić etykietkę i działa.
1: Metkownicą to jest oczywiście jedna sprawa, ale z tego co wiemy, czego też ludzie używają, to jest oczywiście no, trochę gorsze rozwiązanie od metkownicy, ale rozwiązanie tańsze. Są takie gdzieś tam naklejki do kupienia w sklepach. To jest taki pasek, prostokąt wielkości, nie wiem, powiedzmy, że telefonu komórkowego, może dwóch, na którym mamy różne takie kształty przylepione. My sobie możemy je odkleić i nalepić na coś innego. I teraz, jeżeli znajdziemy gdzieś coś takiego, to możemy to kupić za naprawdę naście złotych, jeżeli nie kilka złotych. Jeżeli się powiedzmy, mamy tych produktów w miarę niewiele i sobie ustalimy wewnętrznie, że my na produkt X przyklejamy kwadrat, a na produkt Y przyklejamy kółko, a na produkt Z przyklejamy sześciokąt, to sobie na takich nalepkach jesteśmy w stanie też poradzić. Oczywiście wiadomo, metkownica jest lepsza, bo nie musimy pamiętać, co na to nakleiliśmy, robimy sobie napisy, ale jeżeli nie wiem, to kogoś może nie za bardzo stać, może nie za bardzo by chciał, może coś tam...
3: To jest to Braille, zawsze jakaś alternatywa.
1: To jest to jakaś alternatywa, też warto wiedzieć, że jest coś takiego.
3: A też warto pamiętać o tych, którzy na przykład wzrok stracili jakiś czas temu i nie mieli jeszcze okazji tego Braille'a się nauczyć, a to też jest jakaś grupa osób.
1: Czy problemy z jakimiś, z dotykiem, bo przecież też są upośledzenia...
3: No chociażby osoby z cukrzycą, tak? To ten dotyk się gdzieś tam powiedzmy osłabia.
2: Czy nawet jakaś integracja zaburzona, integracja sensoryczna?
8: Tak, to ważne, żeby pamiętać o tym, że jesteśmy różnorodni i mamy różne też potrzeby, preferencje i dobrze, że tych narzędzi jest bardzo dużo. Jedni wolą QR Voice, ja też do innych, ja pamiętam, że tak pisałem pracę, że właśnie sobie zapamiętywałem przez ten QR Voice, gdzie skończyłem, nad czym mam przysiąść następnego dnia.
2: Jej, ale ja się tak właśnie... boję tej pracy, że nie wiem.
8: No, spokojnie. Da się napisać,
2: najbardziej
8: naprawdę.
2: Najbardziej się boję layoutu i graficznego rozmieszczenia tego wszystkiego. No nic, ale to takie moje.
8: Tak, ale na przykład a propos prac pisania, to ja moją oddałem do korekty po prostu, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A i wtedy chyba też ta dziewczyna mi poprawiła też trochę layout. No i zapłaciłem za to oczywiście. Znaczy to była praca o wiele większych rozmiarów niż magisterska, bo to było już kilkaset stron, więc...
2: Nie, to więc tam
8: odpowiednio zapłaciłem, natomiast było warto oczywiście, ponieważ miałem z głowy właśnie kwestię layoutu. Ona mi to poprawiła wszystko dostałem plik wynikowy, który poszedłem do drukarni, wydrukowałem, a teraz to już nawet nie trzeba drukować.
3: Też tylko warto wiedzieć i warto, jeżeli będziemy kogoś takiego szukać, to żeby mniej więcej jakiejś opinii zasięgnąć o takiej osobie, która nam to będzie poprawiać, no bo tak naprawdę to my wtedy zdajemy się na nią i pytanie, czy będziemy w stanie to zweryfikować, więc jakiś element zaufania też musi być.
8: No ja mogę polecić akurat tę osobę, którą ja, no to ja nie znałem dlatego, że mi poprawiła, tylko znałem ją, bo wcześniej po prostu prywatnie znałem i wiem, kto to jest polonistka.
3: No to wiadomo, to inna sytuacja zupełnie.
8: Jak najbardziej i ona właśnie super, ja się z tym nie musiałem bawić, ja tylko sobie zostawiłem najciekawsze, czyli bibliografię. A teraz to już jestem po tej drugiej stronie, która sprawdza i narzeka na to, jak to jest źle zrobione. Jeszcze z takich innych rzeczy może coś wiecie na ten temat, ale kupiliśmy ostatnio sobie właśnie te syntezatory mowy z Code Factory. Uważam, że to był świetny zakup i wszystkim to polecam. Działa to bardzo fajnie i jest to szybkie, takie responsywne, przynajmniej na tym komputerze, na którym ja korzystam. Natomiast jest jeden problem i to mnie bardzo zdziwiło. Nie umiem tego rozwiązać i nie wiem, w czym tkwi błąd, ale jest przynajmniej jeden głos po angielsku, w którym on gubi mi linijki. Po prostu czyta linijkę A, linijki B nie czyta, czyta linijkę C, linijkę D, znowu nie czyta linijki D i tak dalej, i tak dalej. I to się zdarza nagminnie, to jest głos Serena. No, to jest bardzo dobry głos, ja go bardzo lubię, a niestety nie mogę z niego korzystać, no bo w takim trybie, no nikt by po prostu nie mógł niczego przeczytać. Ale może wiecie, jak to wyeliminować? Żadne odświeżanie, nic nie pomaga.
3: I bez względu na to, jaka to jest aplikacja, to się w różnych aplikacjach dzieje, tak?
8: Tak.
3: No to ciekawe.
8: Nie czaję, o co chodzi.
0: Code Factory w tym momencie.
8: No to może tak zrobię.
0: Bo szczerze mówiąc, ja sam jestem SP-kowiec i z Vocalizera to nie korzystam, nie lubię. A z tego co wiem, to Vocalizer, jeżeli już w ogóle ludzie korzystają, to bynajmniej nie jest to wersja od Code Factory. Tylko wersja ze źródeł nie do końca mających cokolwiek związanego z prawem.
8: A ja właśnie gorąco zachęcam wszystkich do kupna tego, bo to jest jakiś tam koszt oczywiście. Można to sobie jak najbardziej odliczyć, bo to tylko jest przy NVDA, więc nikt się do tego nie przyczepi, bo nigdzie indziej niż przy programie do odczytu ekranu to nie zadziała. Oczywiście wiadomo, że zdarzy się urzędnik, któremu to będzie trudno zrozumieć. Moim zdaniem super zakup. I jeszcze dodam tylko tyle, że przełączam na inny głos albo na Eloquence i wszystko działa. Czyta te linijki, czyli rzeczywiście...
3: Czyli to jest problem rzeczywiście z tym jednym głosem, to ja się przychylam do zdania Mikołaja, że no kontakt z producentem tu się przyda.
8: Tak, fajnie. No to bardzo wam dziękuję. Ja już chyba zamykam się i idę spać, bo jutro kolejny bardzo pełen...
2: Dobrej nocy, życzymy.
3: To dobrej nocy, Wojtku, w takim razie.
8: Trzymaj
3: się. Cześć.
2: Dziękujemy bardzo za wszystko. To co, mówiliśmy sobie już o tym urządzeniu zamiast laski, o prototypie testu ciążowego. No i teraz kolejne urządzenie. Pompka do syropów.
0: Tak, bo są te wszelkiego rodzaju napoje rozcieńczane w wodzie. To jest sobie taka butelka, wlewamy ileś tego do szklanki i rozcieńczamy sobie to w wodzie. I szczerze mówiąc, z tym jest trochę problem, jeżeli chodzi o osoby niewidome, bo tak, po pierwsze, tego się nie wlewa dużo, więc czujnikiem poziomu cieczy to my sobie nic nie sprawdzimy. To się w ogóle leje bezgłośnie, bo to jest takie gęste i tego nie słychać, więc z tym jest też problem. Nie za bardzo jest, no ja szczerze mówiąc trochę się trudziłem, jak sobie poradzić z nalaniem czegoś takiego do szklanki i szczerze mówiąc nie znalazłem na to takiego fajnego sposobu, żeby to zrobić zwykłą butelką. Co się okazało? Jest na Allegro link do przykładowej aukcji, tej na przykład, z której ja brałem, podrzucę w komentarzu, ale takich aukcji jest trochę. Jest do kupienia za 8 zł chyba, czy ileś. To jest naprawdę niewielka kwota. Taka pompka, jeżeli ktoś kiedykolwiek korzystał z mydła w płynie, to mechanizm powinien być mu mniej więcej znany, bo to trochę podobnie działa, tam się akurat w inną stronę to robi, ale jest to w miarę podobne. Jak sobie my coś takiego założymy, czy nawet jak nam ktoś pomoże, ale powinniśmy być w stanie to zrobić sami, to po prostu podkładamy sobie pod to szklankę, naciskamy sobie to, no, na przykład zależy jakie tam kto stężenie chce, trzeba sobie trochę potestować, ile to jest za dużo, ile to jest za mało. Nalewamy sobie wody wtedy, czy to z czujnikiem, czy to z palcem, bo to wiadomo, że się zimną dolewa, to obie te opcje nam zadziałają. I możemy sobie to pić. Nie musimy się przejmować, że się, nie wiem, ubrudzimy, bo to klejące, bo to coś tam. Nie, to jest sobie założone, to sobie stoi na butelce, podsuwamy sobie szklankę, sprawdzamy mniej więcej palcem, żeby tylko wylot był nad szklanką, a nie nad blatem stołu. Naciskamy sobie na przykład dwa razy i mamy. Nie musimy się po prostu niczym innym przejmować. Jak dla mnie, jak ktoś lubi takie rzeczy, to jest, szczerze mówiąc, bardzo fajna sprawa. Warto się zainteresować, kupić, bo naprawdę wydatek nie jest duży, a bardzo, bardzo ułatwia życie osobie niewidomej.
3: To ja Mikołaja zapytam od razu.
2: Jak będzie z dnem, jak będzie na przykład coś na dnie?
3: To też prawda, ale mnie zastanawia jeszcze jedno, bo to tam wiadomo, jakoś tę butelkę będzie można ewentualnie przechylić, ale mnie zastanawia, czy ta pompka ma jakoś regulowany, bo mówisz, że zakłada się to na butelkę, czy ona ma jakiś regulowany gwint, czy jakoś inaczej, czy to jest jeden rozmiar i nie da się?
0: To jest jeden rozmiar, ale ja szczerze mówiąc, tą akurat co mam, w moim przynajmniej doświadczeniu, to na przykład na półlitrowych butelkach to już od iluś tam kilku miesięcy tak naprawdę gdzieś tam stosuję i jakoś mi się chyba jeszcze nie zdarzyło.
3: I wszędzie ten sam rozmiar, ta sama średnica.
2: Półlitrowe, ale są te takie wielkie.
0: Są wielkie i na wielkich też są. Jak ktoś właśnie to już trudniej znaleźć taką na małe niż taką na większe. Ja podrzucam linka do takiej na małe, jeżeli ktoś chce znaleźć linka do takiej na większe, to jeżeli już to
2: właśnie
0: to łatwiej
2: znajdzie. Czyli trzeba
0: by było
2: sobie kupić tak naprawdę dwie.
0: To cię zależy, po prostu można zawsze kupować jeden rozmiar, albo to tak jak na przykład ja raczej praktykuję, zawsze po prostu ten sam rozmiar, zależy komu co akurat bardziej odpowiada, ale no ja szczerze mówiąc do kilku miesięcy posiadam, jest to już u mnie przetestowane i naprawdę jest to dla mnie duże ułatwienie w życiu, bo do tej pory no co, trzeba było prosić osobę widzącą. Z racji, że jeszcze mieszkam z rodziną, to miałem taką możliwość, a no, że się zanosiło na wynoszenie się do akademika, no pandemia wiadomo pokrzyżowała plany, to trzeba było po prostu nad pewnymi aspektami jeszcze samodzielności pomyśleć, no i tego aspektu nie mogłem rozgryźć i się okazało, że taki sposób zadziała. I zadziałał faktycznie, no mogę powiedzieć, szczerze mówiąc, że jest, działa fajnie.
7: Ja chciałem jeszcze powiedzieć a propos takich pompek, to jeszcze są takie pompki po 13 zł. One są na USB i z akumulatorem tam, który działa tam ileś czasu. I one są z wymiennymi wężykami. W zależności do czego chcemy tego użyć, na przykład do takiego 5-litrowego kanistra, jak są te mydła w płynie, wiecie, takie wielkie, olbrzymie. Można sobie kupić te 5-litrowe na przykład i naprawdę był problem dla nas z nalewaniem tego, to można sobie z tym poradzić taką pompką. Możemy sobie wymienić taki wężyk na przykład na inny i wiem, że to na Allegro 13 zł kosztuje.
0: To jest też opcja. Plusem tego rozwiązania, na przykład, które ja mam, jest to, że to jest komponent w 100% mechaniczny, czyli no, działa siłą nacisku naszej ręki, więc żadnych akumulatorów i innych takich tam nie uświadczymy.
2: I tym sposobem dobrnęliśmy do końca Tyflowieści. Zaczynamy kolejną rubryczkę. No i cóż, komputerowi da się podyktować kod.
3: Tak, komputerowi da się podyktować kod, nie tylko tekst, da się podyktować kod. Czyli po prostu można pisać program za pomocą głosu. To będzie informacja, którą umieściłem dlatego już w tym naszym kąciku technologicznym, a nie tyflo technologicznym. Dlatego, że jest to informacja i artykuł, który znalazłem, pisany z perspektywy osoby widzącej. Otóż jakiś czas temu właśnie natrafiłem na taki tekst programisty, który przez całe swoje zawodowe życie klepał kod, no ale niestety źle się mu stało i dopadło go jakieś takie schorzenie. Teraz już nawet nie pomnę, jakie to było, jakiego typu, no ale efekt tego schorzenia był taki, że po prostu ręce stały się niesprawne albo bardzo słabo sprawne i korzystanie z klawiatury sprawiało, czy z myszki, sprawiało mu po prostu ból. No i teraz co zrobić? Przekwalifikować się na coś? No nie. Programowanie to było jego życie, on to bardzo lubił robić i lubi robić nadal, więc trzeba było pomyśleć, co można zrobić. No i można skorzystać z dwóch narzędzi. Można skorzystać z programu, dzięki któremu będzie można dyktować do komputera za pomocą naszego głosu i z czujnika ruchu gałek ocznych do sterowania kursorem myszy. I teraz ja się skupię bardziej na tym programie do dyktowania. Od razu mówię, nie mam pojęcia, jak to dla nas jest dostępne, jak to wygląda. Nie testowałem tego. Natomiast no, opowiadam o tym jako o ciekawostce, do czego można rozpoznawanie mowy, dyktowanie i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy wykorzystać. Aplikacja, z której korzysta autor artykułu, którego link dostaniecie w komentarzu, to będzie artykuł w języku angielskim, nazywa się Talon. Piszemy Talon. I teraz tak, wiadomo, mamy różnego rodzaju narzędzia, za pomocą których możemy dyktować tekst, ale w językach programowania to mamy te wszystkie różne znaczki, komendy, skróty, zmienne i tak dalej, więc nie bardzo dałoby się wykorzystywać to w ten sposób. No i teraz tu dyktujemy, możemy oczywiście dyktować słowa, konkretne słowa. Ten program ma nawet później taką listę podpowiedzi, z których możemy sobie wybierać, ale mamy też możliwość dyktowania po literze. I teraz, żeby na pewno było to dokładnie taką literą, jaką chcemy, stosujemy alfabet fonetyczny. Tylko nie ten taki alfabet Whisky Tango Foxtrot, tylko troszeczkę zmodyfikowany, żeby każda litera, każdej literce odpowiadał wyraz jednosylabowy, oczywiście w języku angielskim. I mamy tu na przykład, jak mamy literkę A, to jest R, jak B, to jest bat, na przykład C, to jest cup, D, drum. Jeżeli chodzi o sterowanie kursora, bo też przecież no, strzałkami poruszamy się po dokumencie, no to mamy tu kwestię taką, że mówimy go i określamy kierunek oraz cyfrę, ale cyfrę na zasadzie, powiedzmy, to jest liczebnik, jak dobrze pamiętam z gramatyki, czyli powiedzmy go ninth, powiedzmy go left ninth, to nam przeniesie kursor o 9 miejsc w lewo. Bo gdybyśmy powiedzieli go left 9, to w tym momencie spowodowałoby to to, że kursor zostanie przeniesiony o jedną pozycję w lewo i wpisana zostanie, tak, wpisana zostanie liczba, a właściwie cyfra 9. Co tu jeszcze ciekawego z takich rzeczy mamy? Mamy formatery, czyli komendy, to Mikołaj też trochę już o tym mówił, a propos formaterów. To są komendy do specyficznego formatowania tekstu. Czyli na przykład jak mamy jakieś zmienne, jak zapisujemy w jakiś sposób te zmienne, to możemy je odpowiednio sformatować. Tam na przykład mamy snake, to są zmienne z podkreślnikami, camel, to jest ta notacja taka wielbłądzia, gdzie mamy te literki tam większe, mniejsze wpisywane i tak dalej. No i jeszcze właśnie oprócz tego wszystkiego do sterowania kursorem myszy, tu autor tego tekstu używa właśnie takiego sensora do śledzenia gałek ocznych, a do klikania trzeba po prostu wydawać jakieś tam odgłosy ustami, jakieś cmoknięcia i podobne rzeczy i w ten sposób bez użycia rąk programuje. Teraz tak, programowanie za pomocą tego jest przynajmniej na razie, a on już pracuje za pomocą tego zestawu od jakiegoś czasu, jego zdaniem jest o dokładnie połowę mniej efektywne niż pisałby na klawiaturze. Początki były bardzo frustrujące, były bardzo denerwujące. No, trudno się dziwić, bo to jest zupełnie inny sposób pisania kodu. Jest na tej stronie filmik, który sobie bez problemu będziecie mogli obejrzeć i posłuchać, jak też tam programista ten kod wpisuje. Robi to bardzo szybko, bardzo sprawnie, ale mimo tego i tak jest to o tyle wolne. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz z punktu widzenia dostępności. Autor na sam koniec tego artykułu tak naprawdę napisał, że on o dostępności to on kiedyś słyszał. On kiedyś coś słyszał i w sumie no rzeczywiście wydawało mu się to ważne, ale on teraz, dopiero teraz zdaje sobie sprawę, jak bardzo ta dostępność jest ważna i w jak wielu przypadkach my tak naprawdę nigdy nie wiemy i nigdy nie zdajemy sobie sprawy, czy kiedykolwiek coś takiego nas nie dotknie, co spowoduje, że my w kwiecie wieku nawet będziemy musieli z tego jakiegoś takiego czy innego mechanizmu wspierającego różnego rodzaju niepełnosprawności, schorzenia i podobne rzeczy skorzystać. Także to jest taka, no też

0: wymuszać dostępność, ustawa, regulacja, super, tylko się na przykład okazuje, że nagle osoba niewidoma ma obowiązek robić dostępność w języku migowym. I nie wiem, osoba niewidoma ma obowiązek robić stronę, która jest dostępna również dla osób słabowidzących i upewnić się, że kontrast jest dobry i że wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać. Że osoba na przykład co w przypadku, gdy osoba w jakimś miejscu pracująca ma alergię na psy i jednocześnie jest w stanie, ma obowiązek wpuścić psa przewodnika. I pracodawca ma dwóch pracowników, jeden z psem przewodnikiem, drugi z alergią. I tak naprawdę żadnego z nich nie może zwolnić, bo naruszy ustawę o dostępności. No i jest problem. No i jest problem. Bo się nagle okazuje, że po pierwsze zrobienie dostępności dla jednej grupy może trochę zmniejszyć dostępność dla drugiej grupy, że często są to tak zwane konfliktujące ze sobą potrzeby dostępności i z niektórych impasów nie ma za bardzo wyjścia. I tutaj sztandarowym przykładem, dlaczego wymuszanie dostępności jest złe, jest przykład firmy Nokia, która wzięła iPhone'a, jak wyszedł pierwszego, i powiedziała, że oni takiego telefonu nie będą robić, bo oni mają politykę wewnętrzną, że wszystkie ich telefony mają być jakoś tak, żeby to coś się dało, nawet jeżeli chodzi o osoby niewidome. Oczywiście oni tam screenreadera nie dostarczali, a żeby firmy zewnętrzne taki screenreader dostarczyć mogły i że dla nich telefon tylko dotykowy, bez elementu z klawiaturą nie jest opcją akceptowalną i że oni tego robić nie będą. No, widzimy, gdzie dzisiaj skończyła firma Nokia, a jak bardzo dostępne są iPhony. Więc się okazało, że jak się najpierw zrobi produkt, a potem się wprowadzi dostępność, to jednak gdzieś można zajść, a jak się tę dostępność planuje od zera i od początku, tak jak to niektórzy adwokaci dostępności nas zachęcają, to nagle się okazuje, że jakieś po prostu projekty porzucamy, bo tak, dobra, to będzie niedostępne, to tego jednak nie robimy, a potem się okazuje, że inny to zrobił, nie zrobił tej dostępności, nie pomyślał o niej kompletnie, a potem się jednak nagle okazuje, że się jakoś da.
1: Ja myślę, Mikołaju, że tak naprawdę to prawda gdzieś tu będzie jednak leżała po środku, bo to też nie jest do końca tak. To, co mówisz, to oczywiście są pewne przypadki, które na pewno mają miejsce, natomiast pytanie, jak wiele jest takich przypadków i niestety no, w dyskusjach jakichkolwiek bardzo często podaje się te skrajne przypadki, żeby gdzieś tam powiedzmy coś uargumentować, a jak wiele jest tego wszystkiego, co mamy pomiędzy, to jest jedno, a drugie, okej, dostępność niech sobie będzie jakimś tam procesem, który realizujemy później, ale mam wrażenie, że do tej dostępności to jednak przede wszystkim kluczowe jest podejście, bo jeżeli dostępność prowadzimy za późno i nagle się okaże, że jesteśmy na takim etapie, że tej dostępności to bez przepisania połowy systemu za bardzo już prowadzić się nie da, to też będziemy mieli problem. Także ja też nie uważam, że wprowadzenie dostępności gdzieś tam później to też jest złoty środek na wszystkie problemy i tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze jest po prostu bycie człowiekiem i odpowiednie podejście. Także i to człowieczeństwo niech jest wykazywane również w biznesie.
2: Mi się wydaje, że czym innym troszkę jest też dostępność prostej strony internetowej, gdzie już są przewidziane wytyczne. Ja bym tu się zgodził na przykład, że WCAG w pewnych momentach wykazuje swoje ograniczenia. Im bardziej wchodzę głębiej tam w DQ, znaczy WCAG jak WCAG, ale powiedzmy techniki, które teraz znamy, które są gdzieś tam zalecane, bo widać po tych różnych kursach typu właśnie DQ, że nagle wychodzi, że jakaś technika musi być zastosowana w konkretny sposób, żeby obejść jakiś błąd w screenreaderze. Albo jest coś, są takie przypadki, w których widać, że technologia tu jeszcze nie doszła, tu jeszcze trzeba pokombinować. Natomiast to, co mówił Michał, plus to, że właśnie to jest coś innego, jak robimy szablonową rzecz, kolejny raz w ten sam sposób portal, tylko może do czegoś innego służący, a co innego jak jest innowacja. I ja myślę, że innowacja też nie powinna zwalniać jakoś z dostępności na zasadzie, że a to my się poddajemy, nie robimy nic, tylko kwestia jest tego, żeby włożyć odpowiednią kasę w R&D i w

0: wymyślenie tego, jakby to zrobić. I niestety problem jest taki, że na to mogą sobie pozwolić tylko luksusowe marki, które mają duże finanse. No bo patrzcie, dostępne telefony pierwsze dotykowe, iPhony, Apple. I teraz wszyscy mają Apple, gdzie normalnie nikt by nie pomyślał o iPhone'ie, bo jest bardzo drogi, a jako, że nagle stał się poniekąd technologią wspomagającą, to wszyscy go kupują na dofinansowanie. Teraz pralki dostępne, dostępna pralka, Miele, kolejna super droga gdzieś tam firma. To gdzieś tam powoli schodzi, ale nagle się okazuje, że na dostępność mogą sobie pozwolić jedynie właśnie marki z jakimś takim luksusowym statusem w społeczeństwie. Mhm. Ja sobie tak wyobrażam, że jak wyjdzie pierwsze samojeżdżące auto, to to będzie jakiś Rolls Royce na przykład, albo Maybach.
1: Tesla.
0: Albo nie wiem,
2: Tesla.
0: Co tam.
2: Tesla.
0: Albo i Tesla. W sensie, jak chodzi o dostępność dla niewidomych i tak dalej, może i Tesla.
1: Ale pomyślmy od tej strony. Pomyślmy też od tej strony. Tak naprawdę wszystkie największe ostatnich lat zmieniające świat przedsięwzięcia, Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, to wszystko. To były firmy, które zaczynały w garażu. I te firmy jak zaczynały, to ja uważam, że jedynym powodem, dla którego, głównym powodem, dla którego było ostatnio tyle innowacji w internecie i dla którego mamy tak cudowny rozwój technologii i tak cudowny rozwój dostępności, bo przecież ten internet w ostatecznym efekcie i w wyniku dał osobom niewidomym bardzo dużo i myślę, że z tym nikt nie będzie dyskutował, że to tak naprawdę wynika z tego, że stronę internetową może zrobić każdy. I nic mu za to nie grozi, jak ta strona nie wypali. Czyli mógł. Czyli nie wiem, jak powstawał Amazon, to ta strona mogła być tragicznej jakości, to mogło się rozpadać, w ogóle działać źle, działać na jednej przeglądarce, nie być kompletnie dostępne, ale dobra jest, działa, przynosi pieniądze, jest fajnie, rozwijamy dalej. Nie przynosi pieniędzy, nikt tego nie chce, porzucamy projekt. I to tak naprawdę mogą się zaczynać wielkie projekty od tego, że sobie programista usiądzie po studiach, po godzinach, napisze parę rzeczy i zacznie. A tak naprawdę, jeżeli my zaczynamy tu wprowadzać jakieś RODA, jakieś dostępności, jakieś coś, to się za chwilę okazuje, że osoba prywatna, która chciałaby może coś napisać, zaczyna się bać, i zaczyna uważać, że oni to, że to może lepiej nie, bo to jeszcze jakiegoś prawa nie dopełni. To jest tak, jak nie wiem.
2: Mam dziwne wrażenie, Mikołaju, że trochę. Ja mam dziwne wrażenie, że trochę demonizujesz obawę ludzi, jeżeli chodzi o prawo.
1: Nie, inaczej, Michale, zauważ jedną rzecz. Ile powstaje nowych firm technologicznych?
3: Ja tylko leciutko przypominam, że jeszcze mamy kilka tematów.
1: A ile powstaje nowych firm samochodowych albo firm medycznych?
2: Nie wiem.
1: Bardzo mało. Powiem ci, że bardzo mało. Były takie statystyki i powstaje bardzo mało, a jeżeli już coś powstaje, to to jest najczęściej albo jakieś odgałęzienie się dużej firmy, albo kilku naprawdę bogatych ludzi.
2: Ale poczekaj, mówisz o firmach
1: samochodowo-medycznych.
2: Ale no nie, no wiesz, firmy samochodowe, firmy medyczne, to jest jednak trochę inna, zwłaszcza medyczne. No i samochodowe zresztą też to jest zupełnie inna kwestia, bo tam są zdecydowanie ostrzejsze przepisy.
1: I mnie to wcale
2: nie dziwi absolutnie, no ale strona internetowa nie zagraża życiu człowieka.
1: Absolutnie nie zagraża, ale jeżeli to pójdzie w tę stronę, że strona internetowa też musi, bo dane osobowe, i musi, bo bezpieczeństwo, i musi, bo dostępność, i musi, bo
2: wiesz
1: coś
2: co,
1: tam.
2: Inaczej, to ja ci powiem inaczej, to jest tak samo, jak kiedyś były wszelkiego rodzaju popularne programy peer-to-peer do wymiany plików. Wiele osób z tego korzystało, chociaż było wiadomo, że i tak to jest niezgodne z prawem, jeżeli udostępnia się pliki chronione prawem autorskim. Były różnego rodzaju pokazowe kary i tak dalej. Natomiast tak czy inaczej musiał przyjść sobie, poczekaj, musiał przyjść sobie Spotify, musiały przyjść Netflixy, inne tego typu miejsca i tak naprawdę dopiero to załatwiło ten cały problem. I myślę, że tu możemy mieć z sytuacją do czynienia podobną.
1: Ja już widzę, jak sytuacja wygląda, jak weszło RODO, że bardzo dużo właśnie takich projektów jednoosobowych po prostu zamknęło swoje drzwi przed Europą albo zamknęło się w ogóle. Bo ludzie stwierdzili, że oni to robią po godzinach i oni nie mają czasu ani pieniędzy na prawników, więc oni się nie będą narażać. Oczywiście wiadomo, że to nie są wszystkie projekty, ale im więcej tego będzie, im więcej my tych regulacji będziemy narzucać, tym gorzej będzie ta sprawa wyglądać.
2: Myślę, ja powiem w ten sposób. Trochę dyskutujemy i tu słusznie Kasia zauważyła, że mamy jeszcze ileś tematów, a ten temat i twoja argumentacja przewija się już któryś raz taka sama i dyskutujemy cały czas o tym samym tak naprawdę. I tu zdania są oczywiście podzielone w tej kwestii. Myślę, że po prostu zobaczymy jak będzie. Zobaczymy, jak będzie.
1: Kończąc i reasumując i podsumowując tylko temat, ja popieram model, który na przykład ostatnio się Stany gdzieś tam chciały, czyli idea taka, po pierwsze robimy dostępność rzeczy, dla których my jako użytkownicy nie możemy sobie wybrać alternatywy. Czyli jeżeli jest, nie wiem, klient maila i my mamy tych klientów maila 20 i my nie musimy korzystać z tego jednego, to nie musimy. Ale jeżeli jest sieć społecznościowa powyżej jakiegoś limitu użytkowników, powyżej jakiejś ilości użytkowników i nasi znajomi są w tej sieci, a twórca sieci aktywnie uniemożliwia nam to, żebyśmy z Telegrama skontaktowali się z Facebookiem, to wtedy faktycznie na twórcy takiej sieci powinna leżeć pewna odpowiedzialność.
3: Tak, ale my na to nie mamy wpływu, Mikołaj, naprawdę. Uważam, że no to się dzieje gdzieś odgórnie i my możemy sobie o tym porozmawiać, tylko że...
2: To ja proponuję, żebyśmy teraz zajrzeli do naszych społecznościówek, bo tu Krzysztof do nas na przykład napisał, co do firmy Microsoft i Xboxa, to jakiś czas temu został wydany pad z oznaczeniami brajlowskimi klawiszy od jakiegoś czasu na Xbox One. Działa również narrator w języku polskim. Jak będzie w nowym Xboxie Series X, to się okaże po 10 listopada. Jak tylko przesyłka dotrze do mnie, to postaram się poinformować podczas jednej z kolejnych audycji. Pozdrawiam i gratuluję 60 audycji. Życzę nie kolejnych 60 programów, ale co najmniej, i tu Krzysztof postawił nam wysoko poprzeczkę, słuchajcie, bo Krzysztof życzy nam co najmniej 60 lat. Uwzględniając to, że Tyflo Podcast ma lat 12, no to jeszcze tak powiedzmy nam jakieś 5 razy tyle i będzie, tak.
1: Modę na sukces mamy prześcignąć, rozumiem.
2: Modę na sukces mamy prześcignąć, tak, albo klan.
3: Mikołaju, ty masz sposób na to, masz pewne narzędzie w garści, przynajmniej chcesz o nim opowiedzieć, do odczytywania i w takiego dostępnego przeglądania różnych artykułów prasowych.
1: Tak. O co chodzi? Chodzi o stronę nyts.link, która nam wyświetla to, co jej damy, po prostu w czasami trochę fajniejszej i czasami trochę lepiej działającej formie. O co chodzi? Najprościej mówiąc, nyts.link pobiera nam tę stronę, wpisujemy po prostu, wchodzimy na jakąś stronę, jakieś gazety, coś nam nie do końca to się wyświetla tak, jakbyśmy chcieli. Dopisujemy sobie na początku adresu w przeglądarce nyts.link/http://www.ttttt/link, enter i nam się to wyświetla. O co chodzi? nyts.link pobiera sobie tę stronę z amerykańskiego serwera, W związku z czym nie dostajemy wszystkich tych pop-upów, że RODO, że coś tam, że cookies i czasami te pop-upy to tam z dostępnością to i różnie bywa, gdzieś się tam musimy szukać tych przycisków, że akceptuj, że coś tam, jedno okienko, drugie okienko, nie zawsze to jest gdzieś tam dostępne. Czasami tu widzimy jakieś, albo zapisz się do nas do newslettera i to nam gdzieś w ogóle nas wyrzuca z artykułu. To nam wyświetla, że przeczytałeś już dosyć artykułów w tym miesiącu i załóż darmowe konto, aby coś tam. Wpisujemy nyts.link/ i większość tych takich wyskakujących, upierdliwych okienek nam po prostu zniknie. Bo to Ameryka, bo w tym momencie on myśli, że my jesteśmy Amerykanami, nie jesteśmy objęci RODO, nie jesteśmy objęci niczym, żadnych banerów o cookies, żadnych pop-upów. To właśnie najlepiej działa na jakichś amerykańskich gazetach, które po prostu mają tego trackingu trochę i nam Europejczykom, no chcąc nie chcąc, muszą trochę życie utrudniać, a nam ludziom potrzebującym trochę dostępności to życie utrudniają mimo wszystko trochę bardziej. Zwłaszcza jak nam wyskakują jakieś, że załóż konto, że coś tam. To czasami nie za bardzo jest dostępne, nie za bardzo tego. Nie mamy co liczyć na pokonanie na przykład jakichś takich typowych paywalli, czyli nie wiem, Gazeta Wyborcza, aby przeczytać to 80 ileś tam procent artykułu, to zrób coś tam, coś tam, coś tam. To nam nie zniknie.
4: Gdzieś tam ale
1: jakieś takie okienka, nie okienka, to właśnie powinno się nam w tym momencie zlikwidować. A, no i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli dostaniemy komunikat, że coś nie zostanie nam wyświetlone, ponieważ jesteśmy z Europy, a my nie obsługujemy ludzi z Europy. To też, jak wyświetlimy sobie to przez NYTS linka, to nam się to wszystko ładnie wyświetli. Więc mi już, szczerze mówiąc, ta strona kilka razy uratowała skórę. Jak nie za bardzo dało się gdzieś tam doszukać albo przycisku akceptuj, albo przycisku zamknij, albo jakiegoś innego przycisku w takim okienku i po prostu dopisałem sobie adres przed, wyświetliłem sobie to jako Amerykanin, żadnymi okienkami o cookies nie musiałem się więcej przejmować.
3: Pół godziny do środy, a my mamy telefon. Jeszcze
2: a my mamy telefon. Jest z nami Krzysztof ponownie, tylko Krzysztofie musiałbyś sobie odciszyć mikrofon, bo cię wyciszyliśmy, bo tam trochę głośno u ciebie było, więc byśmy bardzo prosili, żebyś to zrobił.
4: Jestem.
2: O, słuchamy.
4: Jestem. Ja takie mam pytanie do was. Wiem, że już późno, no ale w końcu 60-lecie trzeba świętować.
2: No gdzie lecie? 60 audycji 60, tylko do lat, to jeszcze trochę.
4: Audycji, no ale to wiesz, ja już wam tego życzę, więc to tak wiesz. Natomiast ja mam takie pytanie odnośnie Apple Music, bo zauważyłem jedną rzecz właśnie niedawno, chwilę temu, że jeżeli z kimś rozmawiam przez telefon, znaczy wczoraj słuchałem przykładowo coś na Apple Music, wyszedłem z tego, dzisiaj rozmawiam z kimś przez telefon, dwoma palcami, tak jak gesty na voiceovera, rozłączam rozmowę i w pewnym momencie ryknie mi muzyka. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu tak jest.
1: To jest problem Apple Music, to jest problem iOS-a. Tak bywa i nie ma na to recepty.
4: Ja myślę, Mikołaju, wiesz, że to jest coś ode mnie z aktualizacją, czy...
1: To się zdarza, po prostu. Tak bywa. Teraz rzadziej niż kiedyś, kiedyś częściej. Ale to się owszem nadal może zdarzyć i to tak naprawdę nie dotyczy tylko Apple Music, tylko w ogóle czegokolwiek, co ostatnio odtwarzaliśmy, co by to nie było, książka w Voice Dreamie, podcast w Overcastie, muzyka w Spotify'u, co bądź. Tak, jest to znany problem, poza zgłaszaniem błędów do Apple'a, żeby jak im 1000 osób zgłosi, to może poprawią, nic z tym nie mamy szans zrobić.
3: Ja myślę, że oni dobrze wiedzą, że tak jest. Coś jeszcze, Krzysztofie?
2: O, Krzysztof się nam... Krzysztof się nam wyciszył, tak. Krzysztof się nam wyciszył po prostu. Jesteś, Kasiu, słyszalna. Słychać cię doskonale. Natomiast Krzysztofie, czy coś jeszcze? Czy nie? Halo?
3: To może przejdziemy dalej, a po prostu Krzysztof w międzyczasie, jak się namyśli, czy coś by jeszcze nam chciał powiedzieć, to najwyżej się włączy do rozmowy. Teraz będzie o montażu multimediów, o obróbce, ale...
4: Myślę, że już wszystko, także dzięki okay. I pozdrawiam jeszcze raz.
2: Dobrze, to dziękujemy za telefon w takim
3: dobrej
2: razie.
3: Nocy.
2: Trzymaj się.
3: To wracam do tematu i tu Michał.
2: Tak, o edycji materiałów multimedialnych, takie narzędzie, które nam się może czasem przydać, to szczególnie w przypadku osób niewidomych, kiedy jakieś edytory takie graficzne do pracy nad materiałami multimedialnymi mogą stanowić dla nas problem, bo my tak naprawdę to do końca nie zawsze wiemy, co tam robimy. A tutaj mamy narzędzie konsolowe, w którym podajemy oczywiście odpowiednie parametry. Wszystko jest w dokumencie README zawarte. To narzędzie, o którym mówię, to jest narzędzie, które się nazywa VDX. To jest konsolowe narzędzie do obróbki multimediów przy użyciu takiego innego programu, takiej biblioteki jak FFmpeg. To jest narzędzie, które po prostu ułatwia korzystanie z tego FFmpega, czyli narzędzie konsolowe do łatwiejszej pracy z innym narzędziem konsolowym. Tak by można było powiedzieć. Instalacja tego jest dość skomplikowana, bo trzeba sobie zainstalować najpierw całe narzędzie, to Node.js i tam jeszcze trochę zależności idzie. Ona może nie jest jakoś bardzo trudna, ta instalacja, ale będzie nam się tam wyświetlało trochę okienek w terminalu i tak dalej, więc tam trzeba raz, że poczekać, dwa, że się trochę naklikać. Klawisza Enter chociażby, żeby to się wszystko zainstalowało. Ale jak już nam się to zainstaluje, to co my w ogóle możemy tu robić? Możemy przycinać materiały, czyli wpisujemy tam odpowiednią komendę i nam zostaje wyrenderowany plik od takiego czasu do takiego czasu, plik wideo. Możemy konwertować pliki z jednego formatu na drugi. To oczywiście wszystko jest zależne od tego, jakie formaty obsługuje FFmpeg. Możemy obracać materiały, więc jeżeli na przykład chcielibyśmy coś obrócić w taką, a nie inną stronę o tyle i tyle stopni, no to możemy. Możemy zmieniać rozmiar, czyli tam ilość punktów na ilość punktów, zmieniać rozdzielczość danego materiału.
3: Także o piksele.
2: Tak, dokładnie. Więc jest trochę tych różnych rzeczy. Możemy na przykład usuwać dźwięk z filmu, a zostawić sam obraz, gdyby ktoś potrzebował. Możemy konwertować na przykład obraz na serię plików, serię klatek i te klatki gdzieś tam zapisywać. Także jest trochę tego. Podejrzewam, że będziemy mieli potrzebę, aby skorzystać z takiego narzędzia bardzo, ale to bardzo rzadko. No ale jeżeli taka potrzeba nastąpi, no to myślę, że rzeczywiście będzie
3: ale ja myślę,
2: przydatne.
3: Że to nie jest takie do takiej bardzo żmudnej i bardzo takiej wymagającej, no bo wpisywanie tych komend, żeby powiedzmy coś przyciąć albo nie wiem, zbliżyć do siebie. No to matko kochana, ile to by musiało trwać?
2: Wiesz co? No myślę, że po prostu to jest kwestia nauczenia się konkretnych komend.
3: W sensie, wiesz, no lepiej jest wcisnąć, nie wiem, spację albo kontrol strzałka.
1: Tak,
3: no, okay.
1: Ale w przypadkach, gdzie nie za bardzo mamy jakieś inne dostępne narzędzie, które nam zrobi,
3: jasne.
1: To warto
3: tak,
1: wiedzieć
3: tak.
1: Po prostu, że jest
2: że
1: to,
2: coś
1: no,
2: takiego
1: to.
2: Jest, bo kwestia jest po prostu, bo kwestia jest też taka, że nie do końca zawsze wiesz, co robisz. To jest bardziej, to jest bardziej w tej kwestii dla mnie istotne. Jak wpiszemy komendę, a program jest dobrze zrobiony, to zakładam, że wynik będzie powtarzalny. A jeżeli ja mam polegać na interfejsie graficznym, który tak nie wiem do końca, no dobra, no niby ja tu wcisnąłem, niby ja tu kliknąłem, ale czy to rzeczywiście, aby ten efekt jest, o który mi chodziło, to ja też pewności do końca nie mam. Więc dlatego podaję ten przykład podaję to narzędzie, bo wiadomo, to nie będzie proste, to nie będzie łatwe, żeby się tych komend nauczyć, ale to też nie jest jakoś tak do końca niemożliwe.
1: Też możemy sobie zautomatyzować pewne rzeczy, że jak
2: owszem.
1: Nie wiem, mamy na przykład tak jak my w Tyflo Podcaście, robimy sobie rozpiskę wewnętrzną, że ten i ten temat zaczyna się od znacznika czasu do znacznika czasu, to teoretycznie tam 15 minut, 21 sekund w podcaście zaczynamy rozmawiać o pralkach, a 18 minut, 31 sekund o czymś tam.
2: I ktoś chciałby sobie to wyciąć.
1: Dokładnie, pociąć na kawałki, o pralkach.mp3, o czymś tam.mp3, to też teoretycznie bierze sobie takie dane, przerzuca sobie przez jakiś skrypt, który by sobie musiał sam napisać, przez takie właśnie narzędzie i on mu to ładnie potnie na piękne, równe kawałeczki z tym, co by mu było.
2: I podejrzewam, że na przykład mógłby zrobić nawet coś takiego, dostaje nawet, ja już wiesz, ja już widzę oczyma wyobraźni, jak ktoś pisze sobie skrypt do renderowania własnego tyfloprzeglądu. I teraz... załóżmy, dostaje znaczniki czasu, bo my zawsze je publikujemy w stałej formie, więc wczytuje te znaczniki czasu, dostaje menu z wyborami tematów i zaznacza sobie, interesuje mnie to, to, to, to, to i to i wybiera
1: A to by nie było
2: renderuj tyfloprzegląd przycisk, czy tam enter, czy cokolwiek. I teraz wiesz, i teraz tworzy się po prostu na podstawie takiego narzędzia i na podstawie takiego skryptu taki tyfloprzegląd, który zawiera te tematy,
3: które ja chcę.
2: Tak, które ty chcesz.
1: No, a to by nie było głupie nawet. Podoba mi się, bardzo mi się podoba.
2: No, także to takie pomysły nam przychodzą, jak słyszycie, w trakcie tworzenia tyfloprzeglądu. Może ktoś byłby chętny napisać taki skrypt i się podzielić ze słuchaczami.
3: Zbliżamy się do końca naszej audycji. Dzisiaj dosyć przebojowo było, przygodowo. Tak też czasem musi być, jak świętować jubileusz, to świętować. Na koniec jeszcze wywołamy sobie znów Tomka, ponieważ on nam opowie o wtyczce do pewnego odtwarzacza.
2: Konkretnie do Spotify.
3: Tak.
5: Powstała wtyczka do Fubara obsługująca Spotify. Wtyczka na razie jest w wersji tam, zdaje się, 1.0 czy 1.1. To jest dość nowy produkt, nowa wtyczka. Ma kilka problemów. Chyba najważniejszym z nich jest to, że może potencjalnie wywoływać problemy z bezpieczeństwem, dlatego że ona ma dwa komponenty, które trzeba zalogować w Spotify. Pierwszy z nich loguje się normalnie, to znaczy otwiera się przeglądarka na Spotify i po zalogowaniu do serwisu Spotify musimy mieć konto premium tak naprawdę, żeby ta wszystko działała. Na kontach darmowych nie działa w ogóle. Trochę szkoda, bo mogłaby odtwarzać to, co się da skąd darmowego, no ale nie działa. W każdym razie na koncie premium działa dobrze, sprawdziłem. W każdym razie o co chodzi z tym bezpieczeństwem? Pierwszy komponent loguje się jak Spotify przykazał, to znaczy na stronie Spotify autoryzujemy wtyczkę i ta wtyczka się autoryzuje. Natomiast jest jeszcze jakiś drugi komponent, który trzeba zautoryzować w taki sposób mniej bezpieczny, to znaczy podać mu login i hasło do Spotify'a. No jeżeli podamy mu te dane, no to ten komponent też się wtedy zaloguje. No i możemy z wtyczki korzystać. Jak korzystać? Musimy znaleźć sobie na stronie Spotify'a link do, nie wiem, playlisty, wykonawcy, utworu, co bądź. I wkleić go normalnie w tam, gdzie się wkleja adres URL. W Fubarze zdaje się domyślnym skrótem jest Ctrl-U. I przyznam, że działa to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o szybkość. Taki proces ładowania playlisty, która może nie jest jakaś ogromna, ma tych utworów ze 4, któryś mój daily mix tam było ze 40 tych utworów, czy 50, to się tam ładowało ze 2 sekundy. Natomiast odtwarzanie tych utworów, przewijanie wewnątrz utworów, przechodzenie poprzedni, następny odbywa się no prawie jak na lokalnej playliście. To naprawdę działa bardzo szybko, sprawnie. Dla miłośników dźwięku streamuje się domyślnie w 320 kilobitach na sekundę OGG w Orbis. Można ten limit zmniejszyć do 160 albo do 96 kilobitów, jeżeli komuś szkoda łącza. No i mam dość dobre u siebie łącze, więc no oznacza to tyle, że jeżeli ktoś ma równie dobre łącze, znaczy po prostu podejrzewam, że chodzi tutaj o stabilność, no to też nie będzie miał raczej problemów. Nie wiem, co się dzieje na łączach słabych. Natomiast ewidentnie jest to streaming i to streaming, który naprawdę jest szybciutki. To naprawdę działa świetnie. Ja mam też skróty do przewijania, nie tylko 5 sekund, ale na przykład co minutę. To gdy się przewija co minutę, jest tam jakieś drobne opóźnienie, ale to jest naprawdę niewiele dłużej niż gdybym to odtwarzał z dysku. Chodzi to naprawdę super. Więc jeżeli komuś potrzebne jest odtwarzanie utworu ze Spotify'a w Fubarze z jakiegoś powodu i nie boi się potencjalnie udostępnić autorowi wtyczki dane do Spotify'a, no to może sobie to wypróbować.
2: Tak jest. Może wypróbować, może spróbować, no i
1: Ja
2: oby.
1: tak
2: Aha.
1: trochę dodając, bo co prawda wtyczką się nie bawiłem, ale domyślam się, jak to mniej więcej może być technicznie zbudowane i wcale mnie nie dziwi to, że takie hasło jest wymagane, bo Spotify nie udostępnia oficjalnie takiej metody, żeby sobie zewnętrzne programy mogły odtwarzać. To tam się trzeba uważać za odbiornik Spotify Connect i inne takie. I to są do tego narzędzia i te narzędzia właśnie no, wymagają, bo inaczej się tego zrobić nie da, logowania w taki, a nie inny sposób. Chociaż dziwi mnie to, że są te dwa komponenty, bo z tego co ja wiem, to jedno z tych narzędzi, przynajmniej do tego pierwszego komponentu, gdzie się właśnie stroną logujemy, to nie powinno wymagać, ale nie wiem, może tam jakoś inaczej to działa. W każdym razie, co tak naprawdę ja uważam, że ustawić sobie hasło do Spotify'a na takie, jakiego nie używamy w innych serwisach, to jest oczywiście ważne, żeby nawet jeżeli to hasło gdzieś wycieknie, to żeby autorzy nie mieli dostępu do jakichś innych naszych danych, nie wiem, Gmaila czy Allegro na przykład,
2: No tak, bo ze
1: ale
2: Spotify'a nikt tam na przykład jakiegoś rachunku nie nabije.
1: dokładnie co oni tam mogą nam zrobić. Wiadomo, że może nie podawać tego hasła nie wiadomo komu, ale w najgorszym razie to nam podejrzewam, że Spotify wyśle maila, że o oh, sorry panie, ktoś gdzieś nam tutaj próbuję używać Twojego konta, najprawdopodobniej nastąpiło włamanie, proszę zmienić hasło. No i wtedy zmienimy, no trudno, ale nie sądzę, żeby, no, chyba że się mylę, to mnie poprawcie, ale nie sądzę, żeby ktoś z dostępem do czyjegoś Spotify'a mógł jakiś większy szkód tej osobie narobić ze
2: Zdecydowanie większe
1: względów
2: szkody
1: bezpieczeństwa.
2: można narobić, mając dostęp do naszych innych kont, chociażby konta Google, jak mamy podpiętą kartę. Nie wiem, czy to taka ciekawostka, bo już zbliżamy się do końca programu, ale nie wiem, Mikołaju, czy ty widziałeś ten screen, który, czy post nawet, bo to nie był screen, to był post, który latał po niebezpiecznikach i tych innych stronach. Post jakiegoś programisty, chyba no, początkującego gdzieś tam, swoje zabawy z chmurą Google'a i który był bardzo zdziwiony, bo przez jedną noc Google nabił mu rachunek na 130 parę tysięcy złotych.
1: No, ale to jest normalne. To jest niestety kwestia chmur, że chmury potrafią wymknąć się spod kontroli.
2: Tak jest.
3: Ale dlaczego
1: I
3: tak bardzo
1: zabawa z
3: skrótowo? W
1: chmurą
3: sensie,
1: to jest zabawa z
3: dlaczego
1: ogniem.
3: nabiły mu? W jaki sposób mu te pieniądze nabili?
1: Słuchaj, coś źle skonfigurujesz, coś się stanie. Na przykład, ty udostępnisz jakiś plik. To był ostatnio taki przypadek, że ktoś udostępnił jakiś plik w takiej chmurze dla tak naprawdę użytku swojego i jakiejś tam gdzieś tam grupy osób. Gdzieś ten link się pojawił na jakimś poście na jego blogu, jak tam skonfigurować coś tam z czymś tam. No problem, że ten plik miał 11 giga i sobie jakieś narzędzia automatyczne, które są wykorzystywane dość często, stwierdziły, że a dobra, tutaj ten plik jest dostępny publicznie, to my już go nie będziemy hostować, bo przecież ktoś to robi i one sobie po prostu przy stawianiu tego czegoś ten plik pobierały od
2: A
1: niego.
2: pamiętajcie, że chmury,
1: Tam
2: te
1: płacili za
2: wszystkie
1: transfer.
2: usługi chmuro, tam płacimy za wszystko.
1: Tak,
2: Tam
1: te
2: płacimy
1: takie
2: za
1: bardzo
2: wszystko
1: zaawansowane, techniczne.
2: i to się wydaje, że to jest takie tanie,
1: Dokładnie.
2: bo tu płacimy parę groszy za.
1: Centa, pół centa,
2: Tak,
1: ćwierć centa za
2: dokładnie. Tu
1: gigabajt,
2: za
1: coś tam.
2: gigabajt, tu za terabajt,
1: Dokładnie.
2: tu za
1: Dokładnie,
2: coś. I
1: tak.
2: to tak kusi później tych programistów, którzy właśnie programują w chmurach i zaczynają się tym bawić, że ja to zrobię sobie takie środowisko. W sumie, jak tego nie będę używał, to się nic nie stanie. A potem nagle się okazuje, że dostajemy
1: Tak.
2: słony rachunek.
1: I Amazon, na przykład, nie wiem jak Google, bardzo często wybacza i jakby część chociaż obniży obecnie, no ale też jakby no, trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze i no jest to choć nawet, i nawet jeżeli nam to obetną, to jest to jakiś stres przez chociaż jakiś czas, że będziemy to
2: No tak,
1: musieli zapłacić.
2: bo trzeba się kontaktować z supportem,
1: Po
2: tłumaczyć.
1: angielsku jeszcze, dokładnie, to
2: Często
1: tak, może być dla
2: tak.
1: kogoś problem. Więc ja uważam, szczerze mówiąc, że to jest trochę zabawa z ogniem i jak zresztą kiedyś Elden pokazał, że tam ktoś, jakiś atak nastąpił i po
2: Na bramkę
1: prostu
2: SMS.
1: dokładnie ktoś ileś tam 10 tysięcy razy próbował zarejestrować numer telefonu do konta i dostał ileś tam tysięcy SMS-ów weryfikacyjnych, a każdy SMS weryfikacyjny to ileś groszy i tam łącznie wyszło tego chyba ze 700 dolarów. Co tam oczywiście Amazon to w jakimś stopniu przebaczył, ale no co się strachu autor musiał najeść, to się strachu autor musiał najeść.
2: Także to tak, gdyby też zaczęliśmy dziś poniekąd o programowaniu i trochę kończymy o programowaniu, nieco
3: Tak,
2: bardziej
3: ale
2: takim zaawansowanym, ale też warto o tym pamiętać
3: może
2: po
3: troszkę
2: prostu.
3: pozytywnie byśmy zakończyli, bo to już jest koniec naszej audycji. Chyba, że
2: Pozytywnie?
3: może mamy jakieś komentarze.
2: Nie, nie mamy komentarzy, nie mamy komentarzy. Słuchajcie, pozytywnie, że mamy 60 audycji za sobą i przewidujemy kolejne. I myślę, że tematów nam nie braknie. Tak jak Tomek, który zresztą wymyślił ideę tego przeglądu. Gdzieś tam ten pomysł, powiem szczerze, mi też jakoś tak wcześniej po głowie chodził, ale w sumie było na tyle takich bieżących tematów, że nigdy nie było takiego pomysłu, żeby się za to zabrać. A Tomek właśnie, Tomek Bilecki, którego pozdrawiamy z tego miejsca bardzo serdecznie,
3: Tak jest,
2: tak
3: bardzo, bardzo.
2: pomyślał też o tym i porozmawialiśmy sobie. A co by było, gdyby zrobić taki program, gdyby go po prostu zacząć realizować? No, początkowo się
3: No i
2: zastanawialiśmy,
3: zrobił hita.
2: czy jak będziemy robić go raz na miesiąc, to nam starczy tematów. Nagle się okazało, że jak robimy co tydzień, to tematów mamy tyle, że po prostu siedzimy tu z wami po ileś godzin. Wy z nami również i jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to, że z nami siedzicie, że słuchacie tego, że słuchacie Tyflo Przeglądów także i później ze stron Tyflo Podcastu, bo widzimy po ilościach pobrań, że tak naprawdę no, to bardzo często Tyflo Przegląd, jakieś rzeczy takie tematyczne, które rzeczywiście mogą was zainteresować, i RTV to są w tym momencie najbardziej odsłuchiwane, najczęściej odsłuchiwane materiały tyflopodcastowe. To widzimy, to zresztą doskonale widać po statystykach. Także dzięki, że jesteście z nami, dzięki za te 60 audycji, no i kolejne 60 audycji, może no 60 lat to nie obiecujemy, że będziemy, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
3: Tak jest, ja się tutaj bardzo, bardzo dołączam do wszystkiego tego, o czym powiedział nasz realizator i założyciel tego podcastu. No i co? Życzymy sobie też chyba właśnie, żeby była taka atmosfera między nami, jak jest w pracy. No i dziękujemy za wszystko.
2: A trzeba powiedzieć, że nie wszystkim taka atmosfera w pracy, jak w naszym zespole tyflopodcastowym się udaje. Szczegółów dowiecie się zapewne z najnowszego wydania magazynu RTV i porozmawiamy sobie o tym być może w tę sobotę, a być może w następną. Także jeżeli kogoś ten temat interesuje, to zapraszamy. I co, i będziemy kończyć chyba dziś.
3: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. To co, żegnamy Michała Dziwisza
2: Do
3: tutaj za
2: usłyszenia.
3: konsolety, Mikołaja Hołysza, Pawła
1: Do usłyszenia
3: Masarczyka
1: również.
3: oraz
1: Usłyszenia.
3: Roberta Łabęckiego
1: Do
3: też żegnamy.
1: usłyszenia. Do
3: I
1: usłyszenia.
3: ja się również z Państwem żegnam, Katarzyna Ślipek, do następnego.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny podcast z serii podcastów dźwiękowych, czyli takich, w których pokazuję dźwięki z różnych miejsc, w które każdy jest w stanie się z różnych przyczyn dostać i które no, pozwalają w jakimś sensie przynajmniej poczuć, a w każdym razie usłyszeć atmosferę panującą w różnych miejscach na świecie. Czasami to są dźwięki, które są tworzone przez człowieka, czasami są to dźwięki natury i staram się puścić tych dźwięków na tyle dużo, żeby można się było rzeczywiście jakoś w miarę poczuć klimat miejsca, w których może być z różnych względów ciekawie. I dzisiaj czas na Azję. Warto jeszcze powiedzieć, że wszystkie dźwięki pochodzą z serwisu Freesound. Freesound to jest strona, na której każdy może umieścić jakiś dźwięk dowolnej, zdaje się, długości za darmo i również za darmo można te dźwięki wszystkie pobrać. Tam jest kilka licencji, o tym pewnie też zrobię osobny podcast. W każdym razie tych dźwięków jest bardzo dużo, 600 ponad tysięcy, właśnie, czas na Azję. Ostatnia rzecz i te wszystkie podcasty z tej serii mają swoje rozdziały, więc jeżeli korzystacie Państwo z odtwarzacza, który wspiera odtwarzanie rozdziałów, to można się tym wspomóc i przeskakiwać do tego, co akurat Państwa będzie mniej lub bardziej interesować. Na początku proponuję taki dźwięk, który trochę mnie zainspirował w ogóle do stworzenia tej serii. To jest dźwięk muezina w Abu Zabi. Nagranie podobno zostało stworzone o 17:30 wieczorem. Moim zdaniem bardzo to tak klimatycznie brzmi. Będzie jeszcze kilka tego typu nagrań, ale to jest moim zdaniem coś takiego, co warto posłuchać. Trwa to jakieś 3 minuty z kawałkiem. I naprawdę moim zdaniem jest czego słuchać.

przenosimy się do Bhutanu, bo tam jest bardzo ciekawa rzecz. Sportem narodowym jest łucznictwo i w sumie nie byłoby w tym nic specjalnie zajmującego, gdyby nie to, że no, z jednej strony mamy nowe technologie wykorzystywane, łuki z włókna węglowego, ale z drugiej strony, żeby rozproszyć zawodników, to kibice drużyny przeciwnej opowiadają żarty, śpiewają ponoć różne sprośne piosenki tudzież historie i no, w tego typu sposoby starają się tych przeciwników jakoś rozproszyć, żeby troszkę gorzej im szło. A brzmi to następująco. Proponuję teraz udać się do kraju zwanego Brunei, gdzie w pewnej wsi kilka meczetów, parę domów i generalnie taka standardowa jak na ten kraj okolica wiejska. Ktoś w pewien ładny bardzo wieczór wyszedł sobie przed dom, włączył nagrywanie na rejestratorze audio i nagrał sobie no taki właśnie standardowy standardzik w tropikach.

Pozostajemy w Brunei, ale teraz udajemy się na plac zabaw. Plac zabaw standardowy, więc dzieci, więc rodzice. Mamy kilka różnych języków. Angielski, malajski i chiński. I w tych trzech językach można będzie usłyszeć dzieci i rodziców. Teraz zmieniamy kraj, Birma tym razem i miasto Rangun, które swoją drogą musi być ciekawe, bo w Wikipedii wyczytałem, że leży na wysokości od 10

0: Das war Atmo mit irgendeiner Glocke.
1: Zmieniamy kraj, przenosimy się do Chin i tam w mieście Kunming następne nagranie będzie dokonane. To jest miasto, które leży prawie 2000 metrów nad poziomem morza, czyli wyżej niż dowolne miasto czy jakakolwiek miejscowość polska. Liczy sobie ponad 3,5 miliona mieszkańców i no, ktoś tam jadąc rowerem miał włączone nagrywanie i jak twierdzi słychać rozwój tego miasta. Dokonane zostało to nagranie prawie 10 lat temu, ale myślę, że nie straciło wiele na aktualności.

0: chat.
1: I'm gonna go. Ah, but I'm out here.

Skoro już jesteśmy przy Chinach, no to trudno nie zahaczyć o Pekin. No i tutaj znowu mam kilkanaście minut z Pekinu. No takie po prostu nagranie na jednej z ulic. Można sobie posłuchać i sprawdzić, czy Chiny tak dźwiękowo czymś się różnią, a może się nie różnią od standardowego europejskiego miasta.

0: 下次吃饭就带儿子去吧。
1: 那要不然就吃一个。

Halo, halo. Hi, hi, hi, excuse me. 还挺哪个？

0: Chin proponuje zajechać sobie do Korei i tu proponuje pierwszy, zdaje się, dźwięk w serii przynajmniej tej, w którym pojawi się transport miejski. Do tej pory nie było transportu miejskiego, zrobiłem to jak najbardziej umyślnie, ponieważ na temat transportu zamierzam osobną audycję nagrać. Z dźwiękami transportu wiem, że niektórzy interesują się tego typu rzeczami, jakkolwiek no, nie jestem znawcą, zwłaszcza w krajach niepolskich, no to myślę, że będzie można kilka ciekawych rzeczy na portalu Freesound znaleźć. Mimo to teraz troszeczkę tego transportu się pojawi, dlatego że ktoś nagrał swoją podróż w Seulu z biura do domu. I to jest od wyjścia z jego biura do wejścia do mieszkania. Myślę, że bardzo ciekawe. Nagranie trwa trochę ponad 20 minut, ale słychać, jak Korea jest krajem elektronicznym, skomputeryzowanym, smart krajem. No, myślę, że kilka ciekawych wniosków będzie można nawet z takiego surowego nagrania można wyciągnąć.
1: sam głos.

이쪽에 두 번 딱 이쪽에 떴지.

Proponuję teraz trochę zbliżyć się do natury i wyruszmy sobie na wyprawę do dżungli. Do dżungli, która w zasadzie, można powiedzieć, spotyka się z oceanem w Indonezji, na jednej z wysp Indonezji. I teraz proponuję 10 minut właśnie w takim miejscu, gdzie mamy zarówno ocean, jak i dżunglę.

Zostajemy w Indonezji, zostajemy przy naturze, tym razem jeden z rezerwatów natury w tym kraju. No i tu już dżungla, co się zowie, bez oceanu, 8 minut, można powiedzieć, czystej dżungli.

I znowu może powitajmy cywilizację. Przenosimy się do Japonii i tutaj 20-25 minut w Tokio, ale może niekoniecznie w centrum Tokio, tylko w jakimś, na jakiejś małej, cichej uliczce możemy sobie posłuchać chwilę Japonii. Z tego, co przeglądałem to nagranie, nie będzie tu może dużo japońskiego, więc prawdopodobnie no, nie będzie tutaj za wiele takich dźwięków, które mogłyby ewentualnie świadczyć o tym, że to jest na pewno Japonia. No niemniej może komuś uda się coś ciekawego tutaj mimo wszystko znaleźć.

0: I teraz bardzo moim zdaniem ciekawy dźwięk. Też z Japonii. Z kafejki internetowej, ale kafejki nie taką, jaką my znaliśmy, czyli głównie komputery i w zasadzie tyle, może coś do wypicia. Tam zdaje się, że wypić można też więcej. Nie wiem, czy tam nie można sobie zamówić czegoś do jedzenia. I w opisie tego dźwięku widnieje coś takiego, że dwie dziewczyny troszeczkę pijane tam sobie przyszły, zaczęły coś się gadać, coś się tam śmiać, bo nie zdążyły na ostatni pociąg gdzieś tam do siebie i postanowiły się w tej kafejce przespać. No i cóż, Japonia, myślę, wielu się kojarzy z takim bardzo specyficznym akcentem japońskim. No to posłuchajmy sobie takiego japońskiego na żywo, takiego japońskiego, absolutnie nieudawanego japońskiego, takiego jaki on jest naprawdę.
1: トミーさん、ゆりちゃんと一緒に住んでたんだけど。 あれよかったよね。 Thank you.

0: Zmieniamy państwo, tym razem Laos, miejscowość Luang Prabang. To jest miasto około 50 tysięcy mieszkańców, w którym jest dość sporo zabytków. No i w tym mieście między innymi działa rynek, zresztą jak w wielu innych miastach. I przez ten rynek właśnie ten człowiek, który nagrywa sobie, idzie, no i rejestruje to, co się na tym rynku dzieje.
1: Et quand ils sont malades comme ça, ils sont...
2: Yeah.
0: Przenosimy się do Malezji, gdzie w sercu Kuala Lumpur jest no jakaś uliczka dość ponoć ruchliwa i tym razem nagranie dokonane z hotelowego balkonu. No i można sobie posłuchać, co się dzieje na przeciętnej uliczce w Malezji, w Kuala Lumpur.

Następny kraj, z którego udało mi się jakiś dźwięk znaleźć, to Mongolia. Stolica Mongolii, Ulaanbaatar, konkretnie jeden z tamtejszych klasztorów buddyjskich, który nazywa się Gandan. Człowiek, który stworzył to nagranie, spaceruje sobie po tej świątyni i można sobie posłuchać, jakie tam są dźwięki. Tam obraca tymi młynkami ponoć modlitewnymi, które tam się znajdują. No i tego wszystkiego można sobie teraz będzie posłuchać.

Thank you.

Świętych.

Następne nagranie pochodzi z Afganistanu, gdzie użytkownik Freesounda miał za zadanie sfilmować holenderskie siły powietrzne. I to jest alarm, który ostrzega przed atakiem rakietowym. No, brzmi bardzo ciekawie.

Następne nagranie pochodzi z Bahrajnu, gdzie znajduje się jakaś farma z wielbłądami i na tej farmie stado czy grupa samców no próbuje, że tak powiem, wołać samice, znaczy próbuje, no robi to, które też tam się znajdują. Nie trwa to może jakoś dużo czasu, ale moim zdaniem jest dość ciekawe.

A teraz czas na Bangladesz i miasto, które nazywa się Khulna, jest położone w delcie Gangesu, dość duże miasto i tutaj też taki kawałek życia w tym mieście, trochę dzieci, trochę znowu jakiegoś muezina, zdaje się, no takie życie codzienne w tym mieście.

I zmieniamy znowu kraj, tym razem Filipiny, góry Santa Monica i w tych górach znajduje się jakaś, nie wiem czy miasto, czy wieś, tego nie ma napisanego. Wiadomo, że jest mała uliczka obok, wiadomo, że jest duża, jakaś większa ulica gdzieś dalej, wiadomo, że dzieje się wszystko raczej wczesnym rankiem. No i tyle w opisie, reszta w dźwięku.

nadal Filipiny, ale tym razem już jakieś miasto lub miasteczko. Jakaś średnia ulica, znowu dom, znowu nagrane z tarasu domu, z tym, że tym razem dzień, właśnie standardowe jakieś miasto na Filipinach. Na końcu jakaś uliczna parada się tutaj jeszcze przewija.

Panu.

Oh!

0: I jeszcze jedno nagranie z Filipin, tym razem mała rybacka wioska. Jak rybacka, no to morze, to łódki, jakieś dziecko, które płacze. Podobno wszędzie drzewa kokosowe, bardzo sielska atmosfera. Gdzieś po prawej stronie jacyś ludzie coś tam budują. A żeby było jeszcze smakowiciej, to nagranie jest dokonane techniką binauralną, w związku z czym można się jeszcze bardziej zanurzyć w te otaczające dźwięki, przynajmniej na słuchawkach.
1: Thank you. Okay.

0: Nie.
1: Mm-hmm.

0: Kunti lang.
1: Ulo na lang.
0: Sa forma na ako natin ano na.
2: Azja to jednak nie tylko cywilizacja, to nie tylko dżungla, jeszcze są pustynie. No a na pustyniach czasami wieje wiatr i to momentami potężny i taki właśnie potężny wiatr jest nagrany na Freesoundzie, ponoć pustynny. Zarejestrowane to jest wszystko w okolicach Syrii. Jest napisane, że potężny wiatr wieje w aluminiowe okno. No i rzeczywiście dźwięk jest potężny. Znaczy potężny. No słychać, że ten wiatr jest bardzo silny. Gdzieś tam jeszcze przejeżdża obok samochód na początku nagrania. No i można sobie posłuchać, jakie to wiatry na pustyniach wieją.

0: Pora się troszkę uspokoić. Pojedźmy więc na Tajwan i tam na jednym z placu zabaw dla dzieci oczywiście spędźmy sobie chwilkę.
1: Yeah.
0: Tajwanu jedziemy do Tajlandii i tam, no teoretycznie mamy taki bardzo naturalny, wiejski, sielski obrazek dźwiękowy, ale problem polega na tym, że o jakiś podobno kilometr od miejsca, w którym dzieje się nagranie, jest jakieś też jakieś targowisko, jakiś market, jakieś takie coś, co ma swoje nagłośnienie, przez które leci trochę muzyka, trochę jakieś ogłoszenia lokalne. No i tego ogłoszenia, stety lub niestety, w zależności od punktu widzenia, no słychać na dużą odległość. Dość ciekawie się to komponuje w całość. Ciekaw jestem, na ile to jest taki, na ile często się tam spotyka tego typu obrazki.

Ostatnim dźwiękiem, jaki zaproponuję, jest coś, co podobno nazywa się pływający targ. To się odbywa na południu Wietnamu. Są sprzedawane różne rzeczy z łódek. No i można posłuchać, jak taki targ brzmi.

mình mua cái giá đó.

0: No i to już wszystko, co udało mi się znaleźć z takich dłuższych dźwięków ładnie nagranych w Azji, stosunkowo ładnie, bo oczywiście można się do nich czasami przyczepić. Niemniej są to dźwięki, które są dostępne zupełnie za darmo, więc ja bym się tam nie czepiał. No tak czy inaczej, troszkę udało mi się, myślę, tego znaleźć. Oczywiście zachęcam również Państwa do samodzielnego przeszukiwania portalu FreeSound, bo myślę, że można tam naprawdę bardzo ciekawe różne rzeczy znaleźć. No i do usłyszenia w kolejnej audycji Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czternasty stycznia 2020. Za oknami teoretycznie zima, a w praktyce termometry pokazują 6 stopni.
2: Jutro podobno ma być nawet 8
0: przynajmniej w Warszawie. Tak, choroby się szerzą i myśleliśmy, że dzisiaj znowu będziemy w składzie dość mocno okrojonym, ale jest tylko delikatnie okrojonym, nie ma Piotrka Malickiego, a tak to jesteśmy oprócz Piotrka, cała reszta na stanowiskach, cała reszta, czyli Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? 14 stycznia, czyli dzień, to tak taka przedpremiera w Tyflo Przeglądzie, można powiedzieć. Dzisiaj użytkownicy Windowsa 7 macie się czego bać, bo kończy się totalnie wsparcie dla tego systemu od Microsoftu. A co jeszcze będzie w Tyflo Przeglądzie? O tym Robert Łabęcki w swoim mini przeglądzie.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Objaśnienie zmian związanych ze znacznikami czasu i rozdziałami w podcastach. Aktywny samorząd 2020. Od tego roku całkowicie przenosimy się na e-recepty. Unia Europejska chce wprowadzić jeden standard ładowarek do mobilnych urządzeń. Izraelska firma Orkam poszerza ofertę o nowe urządzenia. Dot Mini, tablet dla niewidomych. Nadchodzi nowy standard płatności w marketach Lidl. Wraz z waloryzacją rent rośnie maksymalny próg dla 500+. Trzynastki w tym roku mają być wypłacone. Coraz więcej ocerowanych grafik na Facebooku. Teatr Roma zaprasza na najnowszy musical z audiodeskrypcją. Europejskie Forum Niepełnosprawnych oraz firma Oracle zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji stypendium naukowego. Firma Ford stworzyła namiastkę podziwiania widoków zza szyby dla niewidomych. Sibelius doczeka się kolejnych usprawnień dostępności. NetNavsWire, czytnik RSS dla iPhone'a w fazie beta, dodaje usprawnienia dostępności. Nowości w aplikacjach androidowych. Dyrektor niewidzialnej wystawy Małgorzata Szumowska, nominowana w plebiscycie Osobowość Roku Województwa Mazowieckiego 2019. Obecność firm Tyflo na targach CES 2020. Obsługa audiobooków w formacie RAR bezpośrednio na iPhone'ie. Włączanie na Netflixie na PC odczytywania napisów. W Steam soundtrack można będzie kupić bez gry. Po latach Google w końcu tworzy odpowiednik AirDrop. Dostępność sygnalizacji świetlnej w Zakopanem. Nowe internetowe radio Triode dla systemów Apple. 2-miliardowy iPhone może być sprzedany pod koniec tego roku. Narzędzie do pobierania programów z audiodeskrypcją na stronie Grześka Złotowicza doczekało się drobnej modyfikacji. I to wszystko, co będzie dzisiaj i może jeszcze troszkę więcej.
2: Czyli jak zawsze dużo.
3: Albo troszkę mniej.
4: Dużo.
3: Tak, tak. Ja tylko biję się w pierś, bo NetNewsWire, a nie NetNavsWire.
0: Tak. Na pewno z rzeczy, których będzie więcej, to chociażby będzie informacja o tym, że kolejny jest plan na blokadę stron porno przed ministerstwo chyba cyfryzacji, czy czego tam teraz jest. Dobra, ale zaczynamy od samego początku, czyli
3: od obiektów, o tych znacznikach.
0: Bo to jest dość ciekawe.
4: Być może zauważyliście, komentując poprzedni odcinek, że dodałem eksperymentalnie znaczniki czasu, czyli informacje o tym, w której minucie, a nawet godzinie, bo nasze audycje trwają dość długo, stąd też ten pomysł. Informacje o w której minucie, w której godzinie, w której minucie, w której sekundzie pojawia się jaki news. To z uwagi na to, że część z osób, z którymi gdzieś tam wymienialiśmy się opiniami, zwróciła uwagę, że podcasty są dość długie, a jest w nich dużo ciekawych informacji i interesują was tylko wybrane informacje czasem. W związku z czym te znaczniki mogą wam pomóc w nawigacji po odcinku. Możecie przewinąć sobie pobrany podcast bezpośrednio do konkretnego czasu i odsłuchać tylko to, co was interesuje. Zrobiłem to, po czym stwierdziłem, że pójdę o krok dalej, zrobię drobny research i dowiem się, jak to technicznie wygląda. I wygląda na to, że to jest, działa i już też w ostatnim tyfloprzeglądzie mogliście i możecie nadal przetestować, jak to działa.
2: Zwłaszcza w urządzeniach mobilnych to działa.
4: Tak, tak, zwłaszcza w urządzeniach mobilnych, jeżeli macie jakieś aplikacje do podcastów typu Overcast lub Downcast na iOS-a, czy Podcast Addict na Androida. Na komputerze trzeba trochę pobawić się programami mniej znanymi do multimediów typu Podplayer, Gomplayer. W MP3-kach z podcastem zamieszczone są również zakładki rozdziałów i każdy news ma swój rozdział, w który można bezpośrednio kliknąć w takim jakby spisie treści i przenieść się od razu w pliku do konkretnej wiadomości, która was interesuje. W Podcast Addikcie wygląda to tak, że jest na ekranie przycisk, tylko on się pokazuje dopiero jak włączymy odtwarzanie pliku. On jest też dostępny, gdy nie ma odtwarzania, gdy wejdziemy sobie po prostu w okienko podcastu, odcinka, ale on nie będzie pełnił tej funkcji. Natomiast gdy odtwarzamy już plik z serwera, możemy kliknąć sobie w przycisk rozdziały i pokaże nam się tam lista tych stworzonych rozdziałów z konkretnymi newsami. Po kliknięciu w konkretny news zostanie przesunięty pasek czasu do tego miejsca. Chyba trzeba znowu kliknąć play i wtedy będzie grało. Mam też potwierdzone, że na Overcastie to działa. Na komputerze wygląda to tak, że w Gomplayerze musimy udać się do menu kontekstowego. Tam jest opcja rozdziały, czy chapters, bo program jest raczej po angielsku. I tam możemy sobie z listy wybrać interesujący nas news, interesującą nas informację i zostaniemy przeniesieni wprost do niej. W podplayerze między rozdziałami przechodzimy za pomocą klawiszy Home i End, a do listy rozdziałów dostajemy się skrótem Alt plus E. Co się niestety okazuje, nowsze wersje podplayera mają jakieś problemy z dostępnością i wszelkiego rodzaju okna modalne, jakieś menu, jakieś takie okienka dialogowe nie są odczytywane. Coś się zepsuło. Nie wiem, czy to tymczasowo, czy na dłużej taki problem będzie zaistniały. Natomiast też druga uwaga, w podplayerze te rozdziały są określane, są klasyfikowane jako napisy, więc jeżeli będziecie słyszeć, że tam lista napisów, następny napis, to jesteście w domu, bo to jest ta opcja, o którą chodzi, tylko podplayer tak sobie klasyfikuje te rozdziały. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś uwagi a propos tego, jak te znaczniki czasu powinny się na stronie wyświetlać, albo coś a propos tych znaczników MP3, no to czekam z radością na uwagi. No i mam nadzieję, że teraz pod większą ilością podcastów Tyflo Podcastu, tam gdzie będzie to stosowne i konieczne, te znaczniki pojawiać się będą. Więc dzięki za cierpliwość i jak macie znajomych, którzy gdzieś stracili do nas cierpliwość przez nasze długie gadanie, no to dajcie im znać, że teraz jest taka zmiana, to może się znów przekonają do naszych audycji.
3: No to ja się teraz...
5: Jak to wygląda z... A podcasty na iOSie, to domyślą, czy tam coś jest takiego?
4: Trzeba to sprawdzić. Na pewno działa to w plikach M4A, bo M4A wspiera podcasty, rozdziały natywnie i to jest w ogóle, nie ma problemów. MP3 teoretycznie jest to objęte specyfikacją, to tak bardziej dla osób technicznie zaznajomionych. Te metadane są zdefiniowane od około 15 lat. Natomiast mało odtwarzaczy takich, zwłaszcza znanych muzycznych, wprowadziło tą funkcję. Warto też sprawdzić na przykład, czy urządzenia specjalistyczne typu Plextoki, typu Milestone, typu Oriony nie wysypują się, bo dostałem taki komunikat, że może być taki problem, że te tagi nie są zawsze dobrze wspierane na wszystkich odtwarzaczach i może być tak, że po konkretnym fragmencie podcastu po prostu odtwarzanie przestanie działać.
2: No z tego, co sprawdzaliśmy na Orionie na przykład, to się nie sypało na Orionie Plus, a jeżeli na jakichś innych odtwarzaczach coś dzieje się złego, to dajcie znać, bo po prostu no, też chcemy wiedzieć, czy kogoś przez to nie krzywdzimy, tak, że ktoś być może teraz jest pozbawiony możliwości słuchania. My to testujemy, na razie wdrażamy to tak testowo.
5: Myślę, ja że fajną opcją byłoby robienie uploadów na YouTube'a, bo tam właśnie możemy dawać linki do konkretnego znacznika czasu już na przykład w opisie samej audycji, że moglibyśmy sobie kliknąć na link i zacząć odtwarzanie od konkretnej sekcji.
0: A to jest pomysł, bo w sumie na YouTubie można to przecież też trzymać.
2: To jest pomysł, ja mam taki plan, tylko kiedy to się uda zrealizować i kiedy to się wszystko przekonwertuje i jak to zrobić masowo, co jakiś czas szukam jakiegoś narzędzia i tak się zbieram, żeby w ogóle całą zawartość Tyflo Podcastu przeportować również na YouTube'a, bo mamy wszak kanał i były tam podejmowane jakieś eksperymenty w tej kwestii, ale ten YouTube cały czas też mi po głowie chodzi, żeby to wdrożyć. Więc...
5: I jeszcze a propos rozdziałów, myślę, że ciekawą apką do przetestowania byłby Book Player na iOS-a, albo też Voice Dream. Ja to o Book Playerze mówiłem jakoś chyba w lipcu.
2: Tak, była audycja na temat.
5: Bo on na pewno rozdziały umie ugryźć właśnie w plikach M4A czy M4B, bo to jest tak naprawdę ten sam format, inne rozszerzenie. Bo ja mam do czynienia na przykład z plikami z Audible'a i one są właśnie w formacie M4B i tam te rozdziały są wspierane. Nie wiem właśnie, jak to jest z plikami MP3, czy on to umie zrobić, czy nie. Jeżeli nie umie, kontakt z autorem jest otwarty, GitHub istnieje, można tam zgłaszać błędy, zgłaszać pomysły, więc można by też te funkcje zaproponować.
2: Robercie, ty jeszcze coś chciałeś dodać.
3: Czy ja w końcu mogę? Bo chciałem. Nie, chciałem. Już mówię a propos podplayera, ponieważ Paweł, mi się w ogóle to, co ty mówisz, w ogóle się nie zgadza, bo ja tu mam podplayera, wersję 64-bitową, najnowszą, i teraz te zakładki jest. Tam jest zakładki, rozdziały w menu odtwarzanie. Można przejść i tam jest cała. Ja to mogę zaprezentować nawet, jak chcecie. W tej chwili. Tam jest cały ten, ta lista tych dialogu, tych i można sobie po tym chodzić i włączyć dowolny. Natomiast jeszcze jedna, Shift Page Up, Page Down. Sobie chodzimy po tych zakładkach i możemy sobie po nich chodzić dowolnie, jak sobie chcemy. Po prostu Shift Page Up do przodu, Shift Page Down do tyłu. One się, że tak powiem, zapętlają. Jak jesteśmy na ostatniej zakładce, to przejdziemy potem do pierwszej. Page Down, Page Up do drugiej i tak dalej. Razem z Shiftem, Shift Page Up, Page Down. Bardzo prosto, nawet jak nie musimy w ogóle tego menu przechodzić, tylko sobie naciskamy Shift Page Up i Page Down i dowolną zakładkę. I wtedy mówi przejdź do rozdziału takiego i mówi tytuł tego rozdziału.
4: No, z ciekawości, to zaktualizowałeś zawsze do najnowszej wersji, tak?
3: Tak.
4: Podplayera.
3: On ci okay,
4: bo ja robiłem też aktualizację ostatnio i jest tak, jak mówię. Więc no nie wiem, na czym polega różnica. To w razie czego macie dwa komplety opcji i skrótów do wytestowania. To nie jest nic złego.
5: Myślę, że...
4: Ja też zrobię aktualizację dzisiaj, może się naprawi.
5: Myślę, że
3: no to możemy to nawet sprawdzić później, w razie
5: myślę,
3: czego.
5: Myślę, że okay. Różnica też może polegać na konfiguracji, bo tam w podplayerze coś było do ustawienia, żeby tę dostępność poprawić. Tam była jakaś skórka menu czy coś takiego i tam, że to ma być systemowe, a nie własne. I to wtedy...
4: Ja zawsze używałem tego, co było domyślnie i to działało. Dopiero po aktualizacji zauważyłem, że przestało działać, więc właśnie... No, ale okej, okay. Dzięki za...
3: Możemy też to sprawdzić, te sprawy dostępnościowe.
5: Coś przestawić.
4: To wpiszemy to w komentarzu, jeżeli wyjdą jakieś sensowne wyniki z tego. Okej.
3: Okay. To tak w razie czego.
0: Dobra, no to mamy kilka aplikacji, którym to wszystko będzie można tworzyć i będziemy się starali, żeby jakby te tyflo przeglądy jak najlepiej zrobić. Może w ogóle udałoby się zrobić jakieś podcasty, w których dałoby się jakieś takie rozdziały zrobić, ale
2: no
0: to zobaczymy.
2: I też myślę, że z czasem zrobimy jakąś audycję odnośnie tego, jak takie znaczniki robić, bo to się może przydać
0: w ogóle przydać.
2: Tak, tak, więc na pewno...
4: Jakichś audiobooków prostych,
2: dokładnie,
4: książek,
2: dokładnie.
4: Waszych więc... magazynów audio, takich czasopism. Teraz trochę jak czasopismo audio wygląda, taka gazetka tygodniowa.
6: Mhm. No to coś takiego jest.
0: No to w takim razie spróbujemy sobie już przejść do tego, co na dzisiaj. To zacznijmy od tematu, który zawsze w pewnym okresie przewija się przez listy dyskusyjne, fora, Facebooki, grupy na WhatsAppie i tak dalej, czyli aktywny samorząd w tej chwili 2020.
2: Tak jest. PFRON opublikował warunki brzegowe dotyczące tegorocznej edycji aktywnego samorządu. I powiem szczerze, ja przeczytałem sobie ten komunikat PFRON-u i ja na razie nie chcę robić żadnej afery zbytniej. Natomiast powiem tak, dziwna sprawa, bo nie znalazłem jakiejkolwiek informacji odnośnie sprzętu brajlowskiego, odnośnie dofinansowywania sprzętu brajlowskiego. Sprzęt elektroniczny dla osób z dysfunkcją wzroku jak najbardziej jest i tu nawet została kwota zwiększona, kwota dofinansowania. Natomiast no niestety nie widzę jakiejkolwiek informacji odnośnie takiego sprzętu typowo brajlowskiego. Co trochę dziwi, ale może coś jeszcze gdzieś więcej, gdzieś dalej jest, więc tu po prostu trzeba poczekać i poobserwować, jak to wszystko będzie wyglądało. Kolejna sprawa to jest taka, że w tym roku jest to wszystko liczone, te nasze wnioski są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna ilość punktów, jaką możemy dostać, to jest 100 punktów, a w tym roku...
0: To jest w ogóle dość ciekawe, tak. Co jest premiowane.
2: No właśnie, to jest myślę, że dość ważne i dość istotne, bo teraz tak, przede wszystkim 25 punktów możemy dostać za sam fakt, że pracujemy, że jesteśmy zatrudnieni. Że jeżeli mamy... profil zaufany albo podpis elektroniczny, no raczej mamy profil zaufany wtedy, zazwyczaj, bo podpis elektroniczny to jest droga impreza dla takiego prywatnego użytkownika, ale profil zaufany można mieć za darmo. I jeżeli złożymy wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, podpisując to profilem zaufanym na tej platformie SOF, tak, dostaniemy 10 punktów.
7: System obsługi wniosków.
2: Tak. Dostaniemy za to 10 punktów. Jeżeli się pospieszymy i złożymy ten wniosek w pierwszym półroczu, to dostaniemy również 10 punktów. Natomiast jeżeli zostaliśmy poszkodowani w jakiś sposób w wyniku działania żywiołów bądź też innych zdarzeń w 2019 albo 2020 roku, no to jeszcze mamy szansę dostać 5 punktów tak po prostu w takiej sytuacji. Ten nasz wniosek będzie tak oceniany.
0: Ponad 1/3 punktów jest w zasadzie za fakt bycia takim trochę elektroniczno-mobilnym i
2: tak.
0: Aktywnym generalnie.
5: To jest smutne, bo właśnie aktywny samorząd miał zawsze na celu uczynić nas taką osobą, jeżeli taką osobą nie jesteśmy. No bo pomyślmy, jest taka powiedzmy sytuacja, że nie mamy komputera, nie mamy pracy, wszyscy od nas gdzieś tego komputera wymagają i tej wiedzy, no więc chcemy sobie takowy komputer gdzieś tam pozyskać. No tak, 25 punktów za zatrudnienie nie uzyskamy, 10 punktów za profil zaufany nie uzyskamy, bo przecież nie mamy...
2: Bo nie mamy komputera.
5: ...profil zaufanego, jak nie mamy komputera, dokładnie. 5 punktów za żywioł raczej nie uzyskamy, no myślę, że nieliczne przypadki. No ewentualnie te 10 punktów za to pierwsze półrocze, jeżeli się dowiemy wcześniej, a też myślę, szansa, że się dowiemy wcześniej, jest zdecydowanie większa, jeżeli jesteśmy faktycznie zorientowanym elektronicznym użytkownikiem, który siedzi na grupach, na listach i tak dalej, niż takim panem X, któremu pani Y w PZN-ie gdzieś tam powie, że ej, słuchaj, jest coś takiego jak aktywny samorząd.
2: Z drugiej strony, Mikołaju, zastanawiam się, czy to nie jest odpowiedź trochę na zmianę czasów i czy po prostu nie chodzi tu o to, że tak naprawdę ci, którzy pisali te warunki brzegowe, zakładają, że nasycenie sprzętem elektronicznym wśród niewidomych jest takie, że już w zasadzie ludzie ten sprzęt w większości mają, że nie jest to tak, jak było powiedzmy 20 lat temu, że to, że niewidomy korzysta z komputera, było nie wiedzieć jaką sensacją, I teraz po prostu troszeczkę czego innego się wymaga od tego użytkownika niewidomego. No, skupiamy się na niewidomych, wiadomo, to nie jest tylko aktywny samorząd, nie jest adresowany tylko i wyłącznie do niewidomych, bo jest adresowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami, natomiast no, na tym się skupiam. I tak się trochę zastanawiam, czy to trochę tu nie o to chodzi.
5: Wiesz,
0: to jest jedna rzecz i w ogóle mam wrażenie, że od pewnego czasu zamiast uczynić ludzi zamiast tworzyć ludzi zdolnych do pracy, to coś na zasadzie gdzieś pracujesz, chcesz mieć lepiej, to proszę bardzo.
5: Jak dla mnie...
0: Pamiętajcie, że kiedyś to były nasze drogi dochodowe bardzo ważne, coś tam. Teraz to jest, ale to tam gdzieś tam, coś tam.
5: Jak dla mnie...
2: Wtedy też, słuchajcie, ludzie byli niezadowoleni, bo na przykład jak ktoś zarabiał, jak ktoś pracował, jak ktoś coś robił, to też się ludzie irytowali, że właśnie były te różnego rodzaju progi dochodowe i ktoś wykazując się jakąś tam aktywnością, to tak naprawdę dostawał...
7: Tak, że nie dość, że pracujesz i tak dalej, i tak, jesteś aktywny.
0: To wtedy masz problem, w zasadzie...
7: Znaczy, a to jak jest siedzisz chyba... w domu tak naprawdę, no to możesz dostać, bo w sumie znaczy to, nic nie robisz, jesteś biedny.
0: Zawsze trzeba kogoś priorytetyzować kosztem kogoś innego. No i teraz mam wrażenie, że priorytetyzują właśnie jakby ludzi aktywnych, ludzi, którzy coś tam robią. No bo no nie oszukujmy się, dzisiaj tak naprawdę komputer taki, który jakoś będzie działał,
2: to można sobie
0: kupić
2: za grosze.
0: Za 500 zł.
2: Dokładnie.
0: Na dobrą sprawę.
2: Dokładnie.
0: Albo,
2: i to jest...
0: albo jak się postara ktoś, to nawet troszkę mniej. Albo dostać, nie wiem, po kimś używanego laptopa, bo naprawdę... W tym momencie już wchodzimy w ten konsumpcjonizm zachodni, gdzie są sprzęty, które są nieaktualne, to się je po prostu albo wyrzuca, albo komuś oddaje.
2: Tak, ale w ogóle
5: gorsza sprawa.
2: Sprzęt poleasingowy jako taki można dostać naprawdę za bardzo małe pieniądze i to sprzęt w dobrym stanie. Ja przecież, to mój główny komputer, na którym pracuję, ja na niego parę lat temu wydałem naprawdę śmieszne pieniądze, a on mi służy do teraz, a to nie był komputer nowy. I ja naprawdę nie czuję, żeby jakoś tam źle mi się na nim pracowało.
0: Też komuś kiedyś tam z rodziny kupiliśmy, no babci, właśnie taki stary, znaczy jakiś tam starszy komputer, który chodzi, to kupiliśmy go parę ładnych lat temu, zapłaciłem za niego 300 zł.
2: No.
0: I to działa, tak, no jakby internet na tym można przejrzeć. Oczywiście no, nie zrobi się na tym Bóg wie czego, nie zagra się w jakieś najnowsze gry, zwłaszcza dla widzących, ale no, profil zaufany można tym wyrobić.
2: Dokładnie. Także...
5: Jak dla mnie...
0: To też trochę bez przesady w drugą stronę.
5: Pierwszy problem w tym wszystkim to jest jednak wiedza. Bo okej, komputer kupimy i my sobie jakby może nie do końca zdajemy z tego sprawę, bo my tu w Tyfloprzeglądzie jesteśmy ludźmi raczej bardziej ogarniętymi technicznie.
2: I w ogóle też nasi słuchacze tak naprawdę, ale wiem o czym mówisz.
5: Bo ja znam kilka takich przypadków, ale ja się też w takich grupach gdzieś tam nie kręcę, ale myślę, że jakbym się bardziej w takich grupach pokręcił, to tych przypadków byłoby bardzo, bardzo dużo. Osoby, okej, Android, iOS może jeszcze, ale Windows to już bardzo duży problem. I one po prostu same nie są w stanie z komputera skorzystać.
7: Jest coś takiego naprawdę w tej chwili?
5: Oczywiście.
2: Tak.
0: I mnie to wcale
2: nie dziwi. Czekajcie. To nie jest rzecz i to nie jest tendencja tylko wśród niewidomych.
0: Tak. A czy wśród widzących, to ja się bardziej właśnie...
2: Widzący mają dokładnie tak samo.
0: Znaczy, że tak jest wśród widzących, to ja się absolutnie nie dziwię. Mnie trochę dziwi właśnie, że to wśród niewidomych.
2: Mnie bardziej. Nie, zwłaszcza jeżeli ktoś miał pierwszy kontakt na przykład z jakimś iPhone'em i rzeczami tego typu. Z tego się naprawdę łatwo uczy. To jest próg wejścia, mam wrażenie, bardzo taki.
4: Wystarczy, że kolega w ośrodku pokażą jakieś podstawy i to leci. A Android to naprawdę wystarczy wziąć jakikolwiek telefon, nawet może być stary, używany, mamy, taty, brata i tak dalej. I coś już się zaczyna dziać. Pomijając to, że teraz są różne te Xiaomi i tak dalej. Moja osobista historia jest taka, że ja zacząłem obsługę czegokolwiek samodzielnego w technologii od Nokii 6600 i Toxa. Ja tu mój pierwszy sprzęt do sprawdzania maili na przykład samodzielnie. Także czytałem i odpisywałem i tak dalej.
0: Znaczy, ja się jeszcze zastanawiam nad taką kwestią, która jest dość kontrowersyjna i jakby ja sam tego nie jestem pewien w pewnym sensie. To jest taka moja luźna uwaga rzucona, ale w sumie jestem ciekaw, ile właśnie z takich osób, które nie bardzo umieją, nie bardzo se radzą z różnymi rzeczami, ile tak naprawdę kupiłoby z takiego programu komputer i w zasadzie by u nich albo stał, albo byłby używany do gier.
2: Bo i to nie przez nich.
0: I to albo nie przez nich, albo nawet przez nich, tylko na zasadzie by się siedziały te osoby w domu, bo przecież i tak pracy nie dostaną, bo nie umieją, bo się nie nauczą, a komputer chcą, żeby mieć kontakt z ludźmi.
2: Wiesz to, może, wiesz Tomek, ale to jest, może, ale to jest, to znaczy, jeżeli taka sytuacja by była, to ja już powiem, że to już jest dobrze. Bo kontakt z ludźmi może powodować, że zaczniesz się uczyć czegoś nowego. Kontakt zawsze, i albo prawie zgadza, zawsze rozwija.
5: Zdamy sobie sprawę z pewnych faktów.
2: Tak,
5: z tego,
2: tak,
5: że można, z tego, że niewidomy jest w stanie, z tego, że niewidomy sobie gdzieś tam może sam poradzić i coś możemy...
2: Ja się bardziej...
0: Znaczy, okej, okay, tylko życiu. Ja się znaczy, wiecie, bo komputer do takiego kontaktu z ludźmi to znowu, można kupić polizingowy. Tylko właśnie tutaj mam wrażenie, że to ma być sprzęt z tego PFRON-u, który ma służyć właśnie rzeczywiście takim konkretnym celom. Znaczy ja się zgadzam, że to rozwiązanie, które jest, nie jest najlepsze, nie wiem, czy jest dobre, ale można, jakby to nie jest powiedziane, że ono jest gorsze od tego, które było
2: poprzednio. Z drugiej
0: strony,
2: Tomku, może po prostu chodzi o taką sprawiedliwość, tak? No, kiedyś byli premiowani ludzie, którzy powiedzmy siedzieli sobie w domu, tak? No to teraz w tej edycji dajmy szansę ludziom, którzy są aktywni zawodowo i którzy...
0: A ty w coś... tych edycjach, bo to już od jakiegoś czasu taka ewolucja trwa.
2: Więc może, wiesz, może o to tu chodzi. Natomiast ja...
6: Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tyle, o ile jest i rząd się tym zachwystuje bardzo, o ile jest rekordowo niskie bezrobocie w tej sferze osób zdrowych, o tyle jest rekordowo wysokie i osoby są coraz są zwalniane. I to wiem nawet z moich znajomych, w końcu tego roku zostali kolejni zwolnieni wśród osób niepełnosprawnych. Z tym jest coraz gorzej.
2: A wziąwszy pod uwagę to, niestety, że środki na aktywny samorząd są naprawdę duże przeznaczone, nie pamiętam teraz kwoty, ale jakaś kolejna rekordowa suma, to być może okaże się, że tak naprawdę nie trzeba będzie wcale mieć jakiegoś bardzo wielkiego progu punktowego, żeby się załapać na dofinansowanie. No to wszystko się okaże. Natomiast jedna rzecz. Od marca będzie można składać wnioski elektroniczne. To jest, myślę, że istotna kwestia dotycząca tego, co, gdzie i jak. I warto się pospieszyć, jeżeli się kwalifikujecie w tym roku, bo tak jak jakiś czas temu mówiłem, kto pierwszy, ten lepszy i dostanie, jeżeli w pierwszej połowie tego roku złoży wniosek i jeszcze złoży go elektronicznie, no to ma szansę dostać dużą ilość punktów.
0: I w tym momencie są w pewnym sensie premiowani, którzy słuchają naszych wynurzeń.
2: Tak jest. Słuchajcie.
6: A jakie są kwoty może, Michale, bo może to zapamiętałem.
2: Wiesz co, to musiałbym zerknąć do notatek, bo nie chcę przekłamać, ale zdaje się, że na sprzęt... Właśnie tu już mówiłem. Dziwi mnie to, że nie ma informacji, odnośnie sprzętu brajlowskiego. Tu nie ma nic, jest tylko na sprzęt elektroniczny. I tu ponoć kwota dofinansowana jest zwiększona z 6 do 7,5 tysiąca. To jest taka.
0: I to mnie ciekawi, bo no, jak ja byłem u siebie, to było, że 8 tysięcy to jest ta kwota jakby podstawowa, którą oni mogą tam 90%, czyli to wychodzi, że to jest 7200 teoretycznie, więc to było 2019, więc ja nie wiem, skąd oni wzięli 6 tysięcy. No... zobaczymy.
2: Więc może coś tu się jeszcze będzie zmieniało, może jakieś jeszcze informacje się pojawią. Mamy styczeń, wszystko ruszy w marcu, samorządy zdaje się do lutego mają czas, żeby się tam deklarować, czy chcą brać udział w programie, także warto to wszystko obserwować po prostu.
5: Ale tak, słuchajcie, zapomniano jeszcze o jednej rzeczy.
7: Mają się zdeklarować, że nie chcą?
2: Mają się zdeklarować, że chcą. Bo to przecież jest tak, że ty się musisz jako samorząd zgłosić do PFRON-u. To nie jest tak, że to każdy samorząd od razu dostaje te pieniądze. Ty się musisz zgłosić, że chcesz brać udział w programie.
0: A tymczasem...
5: Ale słuchaj, jeszcze jedna rzecz do aktywnego samorządu. Smuci i martwi mnie jedna kwestia. Zapomniano totalnie, z tego co tu wynika, o osobach, które się kształcą. Bo okej, praca okej, ale przecież osoby gdzieś tam, czy to uczniowie, czy to studenci, też potrzebują komputerów, też potrzebują technologii, też potrzebują oprogramowania. Nawet czasem bardziej...
2: Ale nie, Mikołaju, nie. Są... Mamy program dla studentów, mamy...
5: Ale nie, chodzi
2: czesne
5: o
2: koszty opłaty... No tak, ale to właśnie też jest tu, też jest w aktywnym.
5: Tak, ale w sensie... Mamy próg punktowy.
0: Wiem, że sprzęt
5: pracujący.
0: Dla studentów, typu, że okay. Uczysz się i chcesz mieć linijkę albo coś.
7: Tak jak tutaj masz punkty, że pracujesz, to masz ileś tam punktów, no to właśnie coś takiego by też mogło być, że za studiowanie, tak, jakieś punkty.
2: Jasne.
0: Tylko z drugiej strony, bo mamy tylko powiedziane o 40% punktach, pytanie co z resztą?
2: No reszta to podejrzewam, że uzależniona też od tego, jak się to wszystko uzasadni.
0: Bo może właśnie
2: tak
0: tu
2: dalej.
0: Jest też...
7: A kiedyś jeszcze było coś takiego, że jak na przykład masz w rodzinie osobę niepełnosprawną, chyba która z tobą mieszka, czy to jest dziecko, czy współmałżonek, no to też wtedy się właśnie dostaje jakąś tam pulę punktów więcej. A w tym roku tego nie ma.
0: Ale to jest pewnie w tych 60% punktach, o których tutaj nie było mówione. No bo te punkty jakby tak zliczyć, to wszystko, to tutaj było powiedziane, za co można dostać w sumie 40 punktów. A reszta z tej stówy?
2: To jest... No właśnie, to jest pytanie, no mówię, na pewno podlinkuję informacje odnośnie tego.
0: Zobaczymy, co będzie dalej,
2: tak,
0: zobaczymy, jak to
2: można sobie pogrzebać jeszcze bardziej w tych dokumentach, poczytać, dokształcić się i być może jeszcze jakieś dalsze informacje się pojawią. Na razie tyle.
0: A tymczasem druga informacja z zakresu takiej elektronicznej obsługi obywatela, by tak rzec. A to w sumie nieźle brzmi. Elektroniczna obsługa obywatela. W tym roku przenosimy się całkowicie na e-recepty. I co to oznacza? No oznacza to tyle, że koniec z takimi klasycznymi receptami, które są wypisywane przez lekarza jakimś dziwnym pismem. Lekarz nam wprowadza do systemu kod, znaczy powinien to zrobić, wprowadzić do systemu kod. I teraz my albo ten kod możemy dostać SMS-em, albo go możemy dostać w formie, znaczy no, do aplikacji mObywatel, którą można sobie na telefon mieć, co polecam. No ewentualnie lekarz może wydrukować taki kod drukarką u siebie w gabinecie i my z tym kodem idziemy do apteki.
7: I aplikacja mObywatel jest dostępna?
0: Tak, na Androida jest dostępna.
2: Na iOS-a też. Tylko jak na razie, jak kilka dni temu próbowałem jeszcze dodać sobie jakiś ten moduł związany z e-receptą, to na razie nic nie było. Tam był ten m-dowód, czy m-tożsamość i m-pojazd, to można dodać, a na razie jeszcze
0: bo to
2: te,
0: jakoś
2: tej
0: tak
2: recepty.
0: Się różnie rozwija na Androida, a na iOS-a, to są, mam wrażenie,
2: zaraz sobie odpalę i sprawdzę, czy mogę
0: już
2: dodać.
0: Bywa, bo e-recepta już na Androidzie jest od dłuższego czasu, od tam miesiąca, dwóch czy trzech, nie pamiętam.
5: Na Androida tam jest bardzo duży nacisk kładzony. Tam w ogóle iOS jest trochę tak nie za
0: też
5: bardzo.
0: Też mam takie wrażenie, że ten iOS jest trochę za Androidem. Tak, funkcja dwie za Androidem. I idziemy do apteki, pokazujemy kod i jeszcze swój PESEL. I na podstawie tych dwóch informacji, tego kodu oraz numeru PESEL, dostajemy leki, które trzeba. I teraz, co ciekawe, recepty są ważne dłużej. Ten kod możemy sobie trzymać dalej, bo na przykład możemy sobie realizować, nie wiem, w 5 aptekach, bo sobie stwierdziliśmy, że tu jest taniej, albo czegoś nie ma tam, albo coś tam jeszcze. I można sobie te recepty dłużej realizować. To jakby jest druga rzecz. Znaczy tam też są pisane, że tam...
7: I rozumiem, że możemy sobie bo ja tak mam bardzo często, że jeden lek, mam powiedzmy listę 5 leków i teraz tak, jeden lek jest w tej aptece, ale 3 nie ma.
0: No z i tego co teraz... wiem, właśnie tak można zrobić. Tak. I nie to jestem tego do końca pewien, ale naprawdę. Wydaje mi się, że tak można zrobić.
5: Tak, właśnie.
7: A to bardzo, jest... bardzo jest pomocne. No, uwierzcie mi, że jeżeli macie jakieś takie leki, które bierzecie w miarę na stałe i musicie je zażywać i się okaże, że właśnie teraz latasz po aptekach i kompletujesz całą receptę i nie chcą ci tego dać i szukasz w apteki, jakby w której wszystko będzie, albo no czekasz jeszcze ileś tam dni, żeby przyjść po następną partię, to rzeczywiście jest bez sensu.
0: Natomiast jest pewna łyżka dziegciu w tej berce miodu, to znaczy nie ma żadnych konsekwencji za niestosowanie tego. To znaczy lekarz teoretycznie musi to zrobić, no ale jak zrobi tradycyjnie, to nic mu nikt nie ma prawa zrobić. I teraz, podobno gdzieś w województwie wielkopolskim była jakaś przechodnia, w której generalnie pracowali w dużej części emeryci i oni zgłosili, że albo będą robić po staremu, albo w ogóle i do widzenia. I to gdzieś też tam sobie krążyło po internecie jakiś tam niecały tydzień temu. Także
6: ale
0: zobaczymy, co będzie
6: to
0: dalej.
6: To jest śmieszne, dlatego że mnóstwo osób starszych, takich 80 lat, 70 lat, dla nich to jest po prostu czarna magia i oni nie chcą się tym bawić.
5: Oni nie muszą nic.
6: I oni chcą mieć postawę.
0: Ale słuchaj.
5: Jest taka, że jeżeli nie mamy profilu i zaufanych pozakładanych, nie mamy numerów podanych, nic nie mamy,
0: to tak jak
5: dostajemy
0: mówiłem.
5: Po prostu wydruk. Różnica jest po prostu taka, że zamiast małej karteczki dostajemy dużą karteczkę, zamiast nieczytelnego pisma dostajemy czytelne pismo i to jest wszystko ewidencjonowane w systemie, że w razie czego, jeżeli chcemy, możemy sobie wejść na stronę i to sprawdzić, nie musimy.
0: Tak. No, a to można wydrukować u lekarza.
5: Jedna jeszcze rzecz. Całe jeżeli ktoś ten profil zaufany ma, jeżeli ktoś sobie ten profil założy, wejdzie na stronę pacjent.gov.pl,
0: tak,
5: zaloguje się,
0: powiedzieć.
5: Wpisze numer,
0: i to jest
5: fajne. Jeżeli ma zaprzyjaźnionego lekarza, może do niego iść i powiedzieć, że on tam chce to i to i to, a następnym razem może do niego po prostu zadzwonić. I on mu tę receptę wystawi bez konieczności w ogóle pójścia gdziekolwiek, dostanie tylko SMS-a, pójdzie z tym SMS-em do apteki i nie musi się gdzieś tam do tego ośrodka ciągle chodzić, prosić o te karteczki, tylko po prostu wszystko może załatwić przez telefon, dostanie kod SMS-em i tyle.
0: To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak się zalogujemy do tego portalu, do portalu pacjenta, to można tam sprawdzać historię recept. I tam teoretycznie, oczywiście tego lekarz nie musi teoretycznie, znaczy możliwe, że musi to wypełnić, ale na przykład u mnie nie zawsze wypełniał. Jest tam dawkowanie, nazwa leku, coś tam jeszcze, data, nie data, to wszystko jest i możemy to sobie przeczytać.

0: Tematy. Tutaj Kasia przygotowała parę tematów. Natomiast proponuję z tematu kabli, znaczy przenieść się na później, a teraz temat sygnalizacji dźwiękowej. Bo mam wrażenie, że to jest bardziej tyflologiczny, można powiedzieć.
1: Proszę bardzo.
0: To co, najpierw dźwięk, czy najpierw powiesz?
1: Nie, no najpierw
0: sobie?
1: Może troszkę powiem, bo miło mi było urlopować w górach i dlatego właśnie też mnie nie było tydzień temu. I tam, ja już to wcześniej widziałam, ale jeszcze wtedy nie było tyflo przeglądu. Zakopane sobie fajnie, moim zdaniem fajnie, może ktoś powie, przecież ja już to wiem, ja tego wcześniej nie wiedziałam. Zakopane sobie fajnie poradziło ze światłami, z sygnalizacją świetlną, bo to nie jest tak, że dostajesz sobie sygnał ten taki pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i idziemy.
0: A czy on też jest?
1: On też jest. Ale najpierw, w ogóle to mówi to Zofia, syntezator, i ona mówi ulicę, nazwę ulicy, potem mówi, jakie jest światło i potem jeszcze na dodatek sugeruje, co trzeba zrobić przy
0: tym
1: świetle.
0: I potem jest pykanie.
1: I potem jest pykanie. I potem, jak dochodzimy, to ona znowu mówi, jakie jest światło i co należy zrobić. To tyle w roli wyjaśnienia.
0: To co, prezentacja?
1: Tak, mam plik.
0: No to prezentacja.
1: Zakopane i pokaz, jak dostępne są tutaj światła uliczne. To jest akurat ulica 3 Maja, ale na kilku ulicach, po których się przechadzałam, również była taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność.
2: Ulica 3 Maja, czerwone światło, proszę stać.
1: I tak to właśnie wygląda.
0: I tak to właśnie wygląda.
3: No, podobnie jak w Gliwicach. W Gliwicach też jest, co prawda mówi to Iwona Jacek, ale też jest zielone światło, można przejść i czerwone światło, proszę stać, bez nazwy ulicy, więc moim zdaniem komunikat, jak jest dźwięk, trochę niepotrzebny, a jest jeszcze jedna grupa społeczna, mała co prawda pewnie, ale warto o niej pomyśleć, czyli niewidomi turyści z zagranicy, zwłaszcza jak Zakopane jest miejscowością turystyczną, no to ciężko, żeby zrozumieli komunikat w języku polskim. Akurat Gliwice są też miejscowością taką, gdzie jest ostatnio sporo zagranicznych studentów na Politechnice Śląskiej. Nie słyszałem o niewidomych, co prawda, ale no, szanse są, że ktoś kiedyś przyjedzie. I może to być dla nich problematyczne, ale fajnie, że podaje nazwę ulicy. To jest.
0: Tak, bo to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Rzeczywiście to się może przydać.
1: Znaczy to, że właśnie proszę stać, albo można iść, to naprawdę dla ludzi starszych, albo nawet dla dzieci, żeby je edukować, tak? Że,
0: znaczy tak szczerze mówiąc, myślę, że te komunikaty są na tyle mało zrozumiałe, że to tam mało kto na to uwagę zwraca, tak prawdę mówiąc.
1: Nie, właśnie nie. One nie są tak mało zrozumiałe. Ja nie wiem, dlaczego to tak mi się nagrało, chociaż ja mam dobry telefon i dobre mam te mikrofony i tak dalej. Ale nie, no właśnie, wiesz, tam też był śnieg i to się wszystko trochę tłumiło, bo było naprawdę dużo śniegu i to nie miało jak się tak rozejść porządnie po mieście, po ulicy. Ale to nie jest takie bardzo ciche. Nie wiem, jak u ciebie, Paweł, ale tam w Zakopanem, no to nie jest takie strasznie ciche. Normalnie
3: nie,
1: tak raczej.
3: Ja to z takim, powiedzmy, odległości, nie wiem, znacznej, nieznacznej, ale da się to zrozumieć.
1: Da się.
3: To nie jest problem. Przy przejściu na drugiej stronie, jak byłaś, to było to lepiej słychać.
1: Bo wiesz, dlaczego? Bo są po skosie jakby słupki po jednej stronie i po drugiej. No jak miałam telefon w jednej ręce, no to z jednej strony byłam bliżej słupka, a z drugiej byłam dalej po drugiej stronie.
3: Ale z drugiej strony nie ma żadnego oznaczenia, że światła są, tak? One nie piszczą cały czas, żeby dać ci znać, że...
1: Piszczą.
3: Piszczą? Aha.
1: Tylko, że tego, wiesz, takie cieniutkie...
3: No tak.
1: To jest tylko, że to jest bardzo... To jest to właśnie. Ja bym powiedziała, że to jest ciche.
3: No tak, to prawda. No, ale ważne, że taki z tymi ulicami.
1: Nie, ja uważam, że dobrze, że właśnie podają tą ulicę. Ja byłam właśnie zdziwiona, ale no to jest dobry krok. I wiecie, skoro takie małe Zakopane, ono jest oczywiście bardzo znane i tak dalej, bo są turyści, ale skoro takie Zakopane małe, możesz sobie na coś takiego pozwolić? Proszę?
3: I Sławomir.
1: No nie było go w tym roku.
3: Światła w Zakopanem.
1: Nie było Sławomira.
3: Ale są światła i to najważniejsze.

0: Ale są światła. Tak. To może nie do końca a propos świateł, ale na targach CES 2020 pojawiło się kilka firm tyfloinformatycznych również. Tutaj mamy informacje na temat Orkama, ale to można w ogóle sobie o tym opowiadać, co tam się działo z takiego naszego, z takiej naszej perspektywy.
1: Jasne, to ja, mogę o Orkamie, a Paweł jeszcze o kilku innych opcjach, które tam się pojawiły, które mogą się osobom niewidomym i z różnymi innymi niepełnosprawnościami przydać. Orkam, co ciekawe, wypuścił dwa urządzenia, to znaczy na razie przynajmniej je pokazał na targach CES. Zobaczymy, kiedy one wejdą do takiej ogólnej sprzedaży i ile będą kosztowały. Pierwsze urządzenie to jest, z tego co wyczytałem, taki dodatek tak naprawdę do aparatu słuchowego. Bo to nie jest sam w sobie aparat słuchowy, ale może być dodatkiem do aparatu słuchowego. Nie wiem, czy do każdego, ale działa dość interesująco. To znaczy, ma to urządzenie pomagać w sytuacji, kiedy jesteśmy w jakimś hałaśliwym pomieszczeniu, kiedy na przykład jest jakaś impreza, albo konferencja, albo cokolwiek innego i rozmawia dużo osób i my chcemy wyodrębnić głos jednej osoby. I w tym momencie kierujemy sobie kamerkę, którą mamy w tym urządzeniu, na konkretną osobę i na niej jakby skupia się ten aparat słuchowy, który jest z tym sprzężony, z tym urządzeniem. I po prostu izoluje głos tej osoby, z którą w danym momencie chcemy rozmawiać, żeby po prostu było nam ją lepiej słyszeć. I ta osoba jest...
2: Całkiem izoluje?
1: No wiesz, no całkiem to podejrzewam, że
0: tego nie wiadomo.
1: Bo i
0: trudno mi to sobie w ogóle... Trudno mi to sobie w ogóle wyobrazić.
2: W aparatach.
0: Tak, ale chodzi o izolację konkretnej
1: osoby. A to, o czym ty, Kasiu, mówisz, to jeżeli w tych aparatach działa tak, jak te różne systemy telekonferencyjne, to ja miałem okazję się przekonać, jak to działa i powiem ci, że to działa źle. Bo jeżeli na przykład mówi jedna osoba i nagle zaczyna inna osoba coś mówić, na przykład zaczyna mówić gdzieś osoba, której my wcale nie chcemy słyszeć, bo my dalej się chcemy skupić na tym, kto mówi, to nam ten system chcąc, nie chcąc i tak się przełączy na tę drugą osobę i nagle tracimy z odbioru tę pierwszą. Mhm. Więc i tu po prostu, wiesz, to działa na tej zasadzie, to podejrzewam, że to nie jest dla niewidomego opcja do użycia, dla na przykład głucho niewidomego, ale na przykład dla osoby głuchej, która widzi, no to bez problemu, wiesz, patrzysz na tę konkretną osobę, na której się chcesz skupiać, no i działa. I nam po prostu tę konkretną osobę izoluje. Także to ma być to...
2: Ale teraz mam jeszcze pytanie. Czy to jest komponent do tego Orkama, który się jakoś dokłada?
1: Nie, to jest osobne urządzenie. To jest osobne urządzenie, ale wykorzystujące technologię poniekąd Orkamową. Tę kamerkę. Zapewne kamerka jest podobna. Ale po prostu zastosowanie jest inne i podejrzewam, że cena też może być niemała. Drugim urządzeniem, które Orkam zaprezentował, to jest taki ręczny czytnik tekstu, to znaczy po prostu urządzenie, które sobie bierzemy do ręki i możemy nim skanować jakiś tekst, który gdzieś tam się znajduje, bo na przykład komuś będzie wygodniej w ten sposób zamiast czytać za pomocą tej kamerki, to czytać po prostu tekst za pomocą jakiegoś takiego ręcznego urządzenia. To oni pokazali na targach CES. O cenach nie wiem, ale no Orkam tani nie jest, jak wiemy.
3: Ciekawe właśnie, czy ten sprzęt ręczny będzie tańszy od kamerki.
1: Być może tak, ale jeżeli chodzi o ten, wiesz, dodatek do tych aparatów słuchowych, no to się wcale nie spodziewam, żeby było to jakieś bardzo tanie.
2: Ciekawe, czy to będzie jakoś dofinansowane na przykład, bo...
1: No to wiesz, to już zależy. To zależy. Na razie niech oni to w ogóle wprowadzą do użytku.
2: No tak.
3: Ty też, Michale, miałeś więcej informacji o Docie Mini. Ja chyba troszkę o tym urządzeniu wspominałem przy okazji
1: To Tomek.
3: Tomek. No bo Dot Mini był już na Side City. W ogóle to jest taka poniekąd tendencja, że te urządzenia dla osób niewidomych czy niepełnosprawnych, które się pokazują na CES, znaczy to jest w ogóle chyba jeden z pierwszych tych CES-ów, na których oni są albo na których wiadomo, że oni byli. I to są urządzenia, które już jakiegoś czasu są na rynku tak naprawdę, więc No, nowości nie. Orkamy akurat nie. Orkamy są nowe, ale Dot Mini był na Side City. No ja wiem, że to jest notatnik firmy tej Dot Corporation, czyli tej koreańskiej firmy od zegarka Watch, dokładnie Dot Watch. 16 komórek Braille'a, taki notatnik brajlowski. Oczywiście mówię o tym tablet dla niewidomych, ale tam chyba jest w ogóle zamknięty ekosystem jakiś, tam nie ma chyba Androida otwartego. Czy masz jakieś inne informacje, Tomku?
0: Nie wiem, właśnie ja tylko, wiesz, ja wyczytałem to na chipie i tu był tak, w ogóle problem taki, że oni mówią, tłumaczy z języka angielskiego na język Braille'a.
3: Wiem, tam no, widać, że państwo w chipie nie do końca rozumieją temat. Ja z tego co kojarzę, chyba niestety to jest zamknięty system. On tam ma jakieś możliwości odczytywania oczywiście dokumentów, jakieś multimedialne, odtwarzanie muzyki i tak dalej. Natomiast największy zarzut, bo to tam znajomi z IBU Access Cast bawili się tymże urządzeniem, nie ma klawiatury brajlowskiej, więc output, wyjście możliwe, wejście niemożliwe.
4: A propos takich urządzeń, to się na którejś z list dyskusyjnych pojawiła dzisiaj informacja, że Kenwood 360, ten czytnik brajlowski wieloliniowy, już niedługo będzie na rynku i obecnie w sklepie 80 Guys, takim amerykańskim sklepie, no sprzedającym po prostu wszelkiego rodzaju rzeczy dla niewidomych, za bodajże cenę $2500, czyli nie znowu tak dużo, jest dostępny przez sprzedaży.
0: No tak, bo $2500, czyli powiedzmy na nasze to będzie jakieś pewnie 10-12 tysięcy.
5: Policz sobie razy dwa. Ja sprowadzałem ten powerbank taki dźwiękowy ze sklepu 80 Guys i wiem, jakie są tam cła. Oni nie wysyłają żadnych giftów, żadnych takich
0: tylko
5: rzeczy.
0: Tylko powerbank to jeszcze płacisz za przesyłkę. I stąd też. Im droższy sprzęt, tym mniej płacisz za te różne przesyłki. No bo cło VAT to jest około 30%, powiedzmy. Marża sklepu, który tną to będzie sprzedał, będzie powiedzmy znowu 60%. Znaczy w sumie 60%.
5: Ja ci tylko mówię, że te wszystkie koszty to będzie 100% więcej.
4: Może
5: wszystkie
4: tak być,
5: koszta.
4: Bo wiem, że
5: wszystkie
4: iPhony
5: razem.
4: Tak, bo wiem, że iPhony w Polsce, nawet kupowane w sklepie Apple, to też są. Były przynajmniej tego typu przebitki. Cło, Unia. To swoje jednak.
5: Znaczy, ja wiem tylko tyle, po prostu przy tanim sprzęcie przesyłka jest mniejsza i ta cena jest, no przypuśćmy, bo tam, powiem tylko tyle, mi to wyszło, ten powerbank mi wyszedł bardzo drogo, powiem szczerze, mi wyszedł to dwa razy taki koszt, czyli przykładowo, jeśli byście chcieli na przykład 12,5 tysiąca tam, tak złotych, no to jest 25 tysięcy tutaj wyjdzie. Z wszystkimi kosztami.
0: No to właśnie
5: kosztami.
0: No to właśnie jak ja kupowałem, to wyszło mniej więcej 1/3 ceny. Więcej.
5: Ale co kupowałeś?
0: No nie co sprzęt dla niewidomych, kiedy? Ale też elektronikę.
5: Właśnie co i kiedy?
3: Może zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie.
0: No
3: bo
0: mikrofony chociażby Kasia kupowała tam chyba rok temu czy jakoś.
5: Aha.
0: No i to też właśnie była około 1/3.
3: Dystrybucja na kraj, to się inaczej jakoś to gadają.
5: No to chyba, że sklep po prostu, który sprzedaje, w każdym razie jest 80 Guys, na pewno jest to drogo i tyle mogę powiedzieć.
3: Jak bezpośrednio także od producenta, to może będzie inaczej. Ale a propos powerbanków, bo tu wspomniałeś, Robercie, to też Energrid był na CES-ie. I pokazywał.
5: No właśnie.
3: Nowy powerbank, który się nazywa Boundless Charging, zdaje się. I o nim nie było wiele, to nie był artykuł, to ktoś na Twitterze zaobserwował ich obecność tam i testował i napisał. Zdaje się, że jest tam USB typu już C, bo ktoś stwierdził, że jest możliwość włożenia kabla w dowolnym kierunku i nigdy nie będzie źle, czyli pewnie.
5: Ale tak samo jest w tym, który ja, że tak powiem, tak? Posiadam i który prezentowałem.
3: Wibracje,
5: tak.
3: Wibracje też są, tak? Do
5: tak,
3: zmieniania poziomu.
5: Tak.
3: No nie wiem, czym się różni ten bundle z charging od tego, co ty masz, ale
5: może pojemnością, może.
3: Może, a może ma już ładowanie bezprzewodowe.
5: Może. Ten Energrid to jest firma amerykańska, to jest firma, nie wiem.
3: Też
5: co,
3: nie
5: to,
3: jest
5: co to jest w ogóle?
0: No pewnie, chyba no tak. Czym się różni, nie wiem. No, poszczególne linijki Braille'owskie mają coś podobny zestaw funkcji. No to firmą się różnią, albo designem.
5: No nie, no na przykład no wiemy, że Papenmayer to jest z Niemiec, tak? Czy tam skądś tam.
3: Nie, Energrid jest raczej amerykański. Tego też trzeba by to sprawdzić. No, ale na CESie byli i jakiś nowy powerbank zaprezentowali, to może wkrótce się też dowiemy coś o nim więcej. No i była kapela.
5: Szkoda, że nie ma w Polsce dystrybutorów Energrida, bo może by były rzeczywiście tańsze te rzeczy, a nie po prostu.
2: Czy ja w ogóle tak ubolewam, że jest coś takiego jak rozdźwięk rynków. Że, no nie wiem, to co jest, nie wiem, w Czechach czy na Słowacji, nie może być też u nas, tak? Jakieś takie fajne, przydatne rzeczy. Albo to, co jest, nie
0: tak,
2: wiem,
0: a jest Stanach, troszkę tych rzeczy w różnych
2: a
0: krajach.
2: A naprawdę, jest bardzo dużo różnych rzeczy w różnych krajach, które są takimi sztandarowymi produktami, tak jak właśnie ten termometr taki cały z tą centralką.
0: Mluwik.
2: No.
0: Ale nasz eBay też jest tylko sprzedawany w Polsce, a w sumie narzędzie jest niezłe.
3: No właśnie. Po to są te wszystkie Site City i inne konferencje, żeby właśnie nasi polscy na przykład dystrybutorzy dogadali się z tymi firmami z różnych krajów, które tam przyjeżdżają szukać sobie klientów.
0: No zresztą tak, tylko jakoś się nie dogadują.
4: Ale słuchajcie, był jakiś człowiek, nie wiem czy on jeszcze jest, który miał stronę i człowiek mieszkał w narożniku polsko-czesko-niemieckim i miał tam po 10 kilometrów od domu do wszystkich trzech krajów i idea była taka, że można było zapłacić mu jakąś wcale nie tak dużą kwotę, otrzymać przesyłkę, otrzymać adres w Polsce, Niemczech lub Czechach, jakiś tam numer, otrzymać na ten adres przesyłkę i on po prostu brał to w samochód, przewoził to do kraju.
0: Do kraju wysyłał lokalną przesyłką.
4: Tak, i wysyłał to lokalną przesyłką i to naprawdę.
0: Ale to jest ponoć bardzo popularny na przykład na granicy kanadyjsko-amerykańskiej, że się tak wyrażę.
3: W Luksemburgu,
0: w sensie USA.
3: W Luksemburgu również.
0: I tam ponoć często właśnie są takie rzeczy, że tam są adresy po drugiej stronie, ktoś to przewozi do Kanady i wysyła.
3: Poczta luksemburska działa w ten sposób, że można u nich wygenerować i to jest poczta państwowa, żeby nie było, instytucja jakby oficjalna, oferuje adresy wirtualne w Niemczech, Francji, Belgii, czyli wszystkich krajach ościennych. Bo na przykład Amazon do Luksemburga bezpośrednio chyba nie dostarcza, albo nie zawsze dostarcza.
0: No, to tak to.
3: No i Acapella, tak która tam się na CES-ie oczywiście reklamuje, ale już bardziej jako firma taka komercyjna, że głos można stworzyć dla swojej firmy, swój własny głos, który odzwierciedla gdzieś tam wyjątkowy charakter naszej marki, jest taki spersonalizowany. Więc nie bardzo jakieś takie typowo dla nas produkty, ale firma też jakby pokrewna z naszej branży, więc warto wspomnieć, że byli. Pewnie było też ich więcej, ale
2: to...
3: Wygadzie
2: się nie stało z nią tak jak z Iwoną.
4: A propos Acapella...
3: To jest silne konsorcjum, tam trzy, to jest firma, która ma siedziby w trzech krajach, więc trochę będzie ciężko to chyba aż tak rozwalić. Zresztą mają
4: Acapella, dostałem informację od ludzi z NV Access, że podobno trwają prace nad driverem do Acapella for NVDA dla NVD 2019-3.
3: Mm-hmm.
4: Tej nowej.
3: Dobrze wiedzieć.
0: No to jeśli mamy za co płacić, znaczy... No właśnie, poniekąd za co płacić, to teraz porozmawiamy o tym, czym płacić, bo tutaj mamy dwa newsy. Taki pierwszy chyba krótszy, a propos tego, że no podobno już jest decyzja, że będą w tym roku trzynastki, czyli będzie dodatkowa renta, chyba w kwietniu. Mówiło się o czternastkach, ale na razie o tym informacji ja nie słyszałem. Może ktoś z was coś słyszał?
4: Ja słyszałem,
5: nie będzie czternastek.
0: Tak. No
5: nie,
0: i
5: 14 druga... nie będzie, na pewno nie będzie. Ale 13 będą.
0: Ale 13 mają być. I druga informacja.
2: Ale ja bym chciała powiedzieć, skąd te 13 będą i z jakiego funduszu.
0: No.
2: Czy wiemy? Te 13 dla wszystkich emerytów i rencistów będą z
0: solidarnościowego,
2: funduszu,
0: tak?
2: Tak, od naszego, dla nas niepełnosprawnych.
0: No.
5: To jest akurat prawda.
2: Odpowiada za 500 plus.
5: I kto może się na to denerwować? Ci ludzie najbogatsi, którzy płacą do tego Solidarnościowego Funduszu. bo oni chcieli płacić na niepełnosprawnych, a może niekoniecznie na emerytów.
1: Pytanie, czy rzeczywiście chcieli płacić, bo coś czuję, że co niektórzy to się i tak będą
0: denerwować. Nie chcieli, to po prostu jakby muszą płacić.
5: Gdyby nie chcieli, to by był jakiś większy protest społeczny albo coś.
0: No wiesz co, ja myślę, że nie, to tam oni, to tamtego, bo to
4: jest
0: tam
4: za mało.
2: Znaczy, problem jest inna kwestia, po prostu, że wiecie, nas jest stosunkowo znacznie mniej niż emerytów i rencistów i po prostu...
1: Zgadza się. Zgadza się, to się...
0: Znaczy, słuchajcie, bo z tego co wiem, to ten Fundusz Solidarnościowy to na początku miał iść na różne programy. Jakieś pomocy, asystentów, nieasystentów, takie różne
1: na
0: rzeczy.
1: Temat, no właśnie, na przykład na temat asystentów to jest
0: duża,
1: w ogóle cisza.
0: Duża większość
1: cisza totalna
0: tej kasy to przejdzie na emerytów i rencistów.
2: O tym mówię właśnie.
0: I tam nie to, że bogaci, bo tam bogaci to tam tego...
2: Nie, po
0: znaczy,
2: prostu
0: no,
2: to będzie
0: zawsze będzie
2: nas,
0: jakiś tam,
2: tak?
0: Jakiś tam podatek. Tylko problem polega na tym, że no... Wszystkie znowu programy a propos asystentów idą sobie w kosmos, bo będzie kasa.
2: Nawet dostępnościowe, tak? Jakieś, nie wiem.
0: Także, no zobaczymy, co będzie.
1: Zobaczymy, co będzie, bo na przykład, no mówię, program asystencki niby miał ruszyć w zeszłym roku, a jakoś tak przynajmniej w mojej miejscowości, w Iławie, o tym cisza. Były informacje, tak jak już mówiłem jakiś czas temu w audycji, że bardzo krótki czas, bardzo mało tego czasu było na wysłanie jakiegokolwiek zgłoszenia i to też jakaś tak informacja, że kto jakimś przypadkiem się dowiedział, to się dowiedział. No a teraz jest na ten temat zupełna cisza.
2: Ale reklama jest, bo ostatnio się natknęłam po prostu u kogoś na TVP i oczywiście, że pomagają.
1: No, no to...
2: W ogóle nie ma dwóch zdań.
1: Miejmy nadzieję, że przejdziemy niedługo od teorii do praktyki.
4: Słuchajcie, telewizja i radio polskie ostatnio bardzo mówi, jak to Polska jest krainą mlekiem, miodem płynącą. Ostatnio jadąc gdzieś tam samochodem i mając okazję dłużej posłuchać sobie programu pierwszego, się przekonałem, jakie to recepty zbawią świat. Słuchajcie, jak to
2: wiadomości
4: będzie super.
2: Posłuchaj.
1: Nie, no, ale Mikołaj, no e-recepty, wszystko fajnie, ja się z e-recept na przykład bardzo cieszę, bo już mówiliśmy o tym, tylko na przykład ja jeszcze nie mam możliwości za bardzo skorzystania z tego, bo w aplikacji mi tego po prostu nie wyświetla. Także ja jeszcze na to zbawienie muszę poczekać, użytkownicy Androida
2: już mają. Ale i tak, Michale.
0: Ale i tak archiwalne e-recepty można obejrzeć tylko w profilu. Natomiast ja bym jeszcze chciał poruszyć jeden temat, no. Też taki, o którym się swego czasu tutaj dyskutowało, czyli wraz z waloryzacją rent ponoć ma wzrosnąć ten próg, przy którym będzie uszczknięty będzie ten 500+.
5: Żeby do 1700 zł.
1: Tak.
0: Tak, także tutaj też były takie informacje. A co będzie po waloryzacji? No to właśnie to będzie po waloryzacji. Natomiast w związku z tym, że to się nie dzieje z automatu, to każdego roku, przynajmniej na razie, będzie właśnie taki niepokój. Czy to będzie zrobione, czy tego
1: czy nie będzie zrobione.
0: Także to dokładnie. Jest trochę taki...
1: Zamiast napisać jakąś...
5: To jest
1: ustawę,
5: takie na kolanie.
1: Tak, zamiast po prostu jest. Zrobić rasa dobrze ustawę, która by to,
2: nie mieć, bo to
1: deklarowało.
2: Prezydenckie teraz mamy. Na
1: no okej, okay, no a tak, a w przyszłym roku nie mamy żadnych wyborów chyba, więc... No
4: będziemy dostawać mniej.
1: No to będziemy dostawać wtedy mniej.
2: Jak już
1: mniej.
2: Jesteśmy tak, trochę się tu wtrącę moim redaktorom, ale nie wiem, czy ktoś coś wie. Czy ktoś coś wie konkretnego na temat mikropodatku... O Jezu.
1: Mikrorachunku chyba, tak?
2: Mikrorachunek podatkowy, tak. Mhm.
5: No trzeba sobie wygenerować taki rachunek, ale to wtedy
1: inaczej
5: miała coś do
1: inaczej,
5: zapłaty.
1: Inaczej, tych rachunków się nie generuje, one są już wygenerowane, bo to jest informacja, myślę, że taka dość istotna, bo niektórzy się tak właśnie niepokoją, że no, trzeba sobie wygenerować. Nie, po prostu na podstawie naszego numeru PESEL jest informacja nam dostarczana, jaki jest numer tego rachunku, ale one już dla nas jakby są stworzone. Także spokojnie. Jak ktoś nawet coś zapomni teraz, nie zrobi tego, to nie, to absolutnie nic się nie dzieje, tylko po prostu w momencie, kiedy trzeba będzie ten podatek zapłacić, to sobie trzeba będzie sprawdzić, jaki my mamy ten numer rachunku. Ale to nie jest żadne wygenerowanie. Nic nam nie trzeba, żaden urzędnik nam nie musi czegoś zrobić, to już po prostu mamy z automatu.
5: Nie, także urzędnik spokojnie. Nie, ale wchodzisz na podatki gov.pl i tam masz generator mikrorachunku.
1: Ale ten coś, rachunek taki... jest już wygenerowany dla nas, tu tylko go sprawdzasz,
5: no.
1: Robert.
5: No to tam wiesz.
1: To jest,
5: no
1: to jest, że no nie, to jest...
5: Wprowadzasz tylko swój numer PESEL, tak, i on ci wyświetla.
1: Dokładnie, i wyświetla, ale ten rachunek my już mamy, jakby, więc tam go tylko
5: nie,
1: sprawdzamy.
5: No okay,
1: to chciałem powiedzieć...
3: same z siebie nie informują nas o tym, bo ja dostałem info z banku.
1: Całkiem możliwe, że też będzie taka informacja. Niektóre banki rzeczywiście również takie informacje wysyłają.
0: To a propos wysyłanych informacji, to... Powiedz, Michale, co tam na Facebooku nowego odnośnie informacji w grafikach dla nas?
1: Dzieje się bardzo dobrze. Ja już o tym kiedyś mówiłem i takie miałem przeświadczenie, że coś tu się zaczyna dziać, że jakoś tak tego... Ale myślałem sobie, że to może niektórzy ludzie po prostu są na tyle mili, że uzupełniają te grafiki o teksty alternatywne. I na pewno niektórzy tak robią. Swoją drogą to jest... absurd, że w niektórych przypadkach, na przykład kiedy zarządzamy naszą stroną na Facebooku, to nie możemy w prosty sposób dodać opisu alternatywnego do grafiki, bo na przykład na mfacebook.com to nie działa, ale to tak na marginesie. Rzeczą, która zaczęła się pojawiać u mnie, tak szczerze powiem, od początku roku, rzeczywiście na masową skalę, to są generowane opisy alternatywne do grafik zawierające warstwę tekstową. No to już wiele razy o tym mówiliśmy i powiemy jeszcze raz. Bardzo dużo elementów graficznych na Facebooku, które są zamieszczane, to są tak naprawdę tak zwane zrzuty ekranu, czyli screeny. I tam pojawia się sporo tekstu na tych grafikach. I w końcu zaczyna to być dla nas dostępne. Oczywiście nie wszystko, bo część grafik jeszcze nie ma warstwy tekstowej, nie ma opisu, ale jest ich znacząco więcej. I ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej i że po prostu już jeszcze tak parę miesięcy i nie będę musiał odpalać tego OCR-a w Google Chrome, żeby sobie rozpoznać jakąś grafikę, która mnie interesuje.
2: A czy to trzeba jakoś włączyć?
1: Nie, nie. Po prostu przeglądasz sobie Face'a, a nagle ci się pojawiają grafiki. To i to
2: a
1: jest...
2: Dlaczego ja tak nie mam?
1: Bo może po prostu nie subskrybujesz ty albo... Nie wiem, twoi znajomi udostępniają takie grafiki, które nie mają warstwy tekstowej. Bo tak, bo to się zgadza. Na przykład ja sporo na tym zyskuję. Ja mam posubskrybowane takie polubione, takie fanpage'e. Jestem na różnych grupach dyskusyjnych, w różnych takich miejscach, które to rzeczywiście zamieszczają dużo takiego, jak to po polsku się ładnie mówi, kontentu. Natomiast rozmawiałem kiedyś na ten temat ze znajomą i to ileś już razy, która stwierdzi absolutnie, że to w sumie nic wiele nie wnosi, bo na przykład jej znajomi to udostępniają głównie grafiki, które i tak ktoś by musiał opisać, bo tam przede wszystkim są rysunki. Więc jakich mamy znajomych, jakie mamy polubione strony, jakie treści konsumujemy, tak dla nas będzie to miało większe bądź też mniejsze znaczenie. Mi to naprawdę sporo pomaga, ale nie każdemu musi.
3: Michale, zarówno na mobilnej stronie, jak i na iOS ci to działa?
1: Tak, tak.
3: I po polsku bez problemu, w sensie polskie
1: bez
3: znaki
1: problemu,
3: są
1: po polsku
3: uznawane.
1: Bez problemu, o. Polskie znaki, wszystko działa tak jak trzeba. Naprawdę taki pozytywny noworoczny prezent od Facebooka. Ja po prostu mam nadzieję, że to będzie sukcesywnie się powiększało, będzie tego coraz więcej, bo o ile na komputerze, kiedy przeglądam sobie Face'a, nawet na mobilnej tej stronie mfacebook.com, to nie jest problem odpalić sobie to zdjęcie w Chromie, to jest wiadomo, trochę więcej tam kliknięć, trzeba wejść, zobacz pełen rozmiar i tak dalej, ale się da. Ale na mobilnym zapisuj
0: to... Facebook sam próbuje rozpoznawać te rzeczy.
1: Tak, no, tylko...
0: Co prawda jeszcze nie tekst, ale...
1: No właśnie, wiesz, ale kiedy...
0: I to jest a kiedy, problem.
1: No ale on już ten tekst rozpoznaje, w tym momencie, że czasem jeszcze będzie taka sytuacja, że obraz może zawierać tekst, ale tego tekstu nie ma.
0: Tak.
1: Więc takie sytuacje jeszcze będą miały miejsce, ale wiesz, na mobilnym Facebooku, w aplikacji, no wchodzę sobie w jakieś zdjęcie, potem weź to zapisz w tych zdjęciach, rozpoznaj to jakimś Sync AI-em albo Envision, no to już jest naprawdę,
0: no, tak, to, jest takie
1: no to już jest zabawy, a zabawy. A tak po prostu scrollujemy to... sobie tego Face'a i czytamy opisy zdjęć, super. Jak dla mnie super.
0: To może a propos prezentów noworocznych, to Pawle opowiedz tutaj, bo kilka aplikacji androidowych nam zrobiło też prezenty.
3: Owszem, i to znowu będą rozpoznawacze tekstu w dużej mierze, ale nie tylko. Z jednej strony jest Envision AI, które przez ostatni rok rozwijało się dość powolnie. Tam głównie były poprawki błędów, walczono z piratami, którzy krakowali tę aplikację na potęgę z uwagi na wysoką cenę. Różne inne rzeczy się działy, ale w końcu dodano rozpoznawanie, a raczej skanowanie wielu stron. Jeszcze nie testowałem, ale w wersji androidowej widnieje w changelogu, więc ja się temu z pewnością przyjrzę. Też nie pozostaje gdzieś tam z tyłu Speak. Speak dodał rozpoznawanie twarzy, którego nie rozumiem.
0: I to jest dziwne.
3: Ani ja, ani chyba
0: ty. U mnie to było i u mnie to teraz zniknęło.
3: Możliwe, że autor sam do końca chyba nie wiedział, o co w tym chodzi. Nie wiem, bo miało to być zintegrowane z Facebookiem, więc brzmi fantastycznie, tak. Bo ja już od dawna marzyłem o narzędziu, które... Bo to fajnie, że te programy różne dla niewidomych mają rozpoznawanie twarzy, tylko co mi po tym? Jak ja muszę i tak zrobić ręcznie te zdjęcia i muszę każdego znajomego obfotografować i tak dalej.
0: Tak, i w każdym osobno.
3: Tak, a jakaż byłaby większa moja radość, gdyby on współpracował chociażby z moimi kontaktami, a już najlepiej z jakimś właśnie Facebookiem czy innym portalem społecznościowym, gdzie te zdjęcia są z reguły dość dokładne, na tyle, że Facebook sobie radzi ze rozpoznawaniem twarzy przy oznaczaniu zdjęć automatycznie. Tak. No i teoretycznie Speak miał to rozpoznawanie twarzy, oparte niby o Facebooka, tylko ja próbowałem to testować. To wyglądało jakoś tak, że on robił zdjęcie, po czym otwierał mi aplikację Facebook i mogłem sobie to zdjęcie opublikować albo sobie zamieścić jako profilowe, albo w relacji, więc nie bardzo wiem, tak. W czym dzieło.
0: Tak,
3: jak
0: miałem to samo
3: autora,
0: i...
3: O co chodzi?
0: Myślałem,
3: to tak,
0: że ty
3: nie
0: wiesz,
3: bardzo
0: jak
3: mi odpisał.
0: Działa.
3: Nie, właśnie autor no, też jakoś mi się, nie odpisał mi. Natomiast też doszła ostatnio inna opcja, którą też jeszcze muszę sprawdzić. Czyli skanujemy kod kreskowy. Kod kreskowy jest przesyłany jakoś do Chroma czy do Google'a. Wyciągany jest możliwy wynik z tego Google'a. Prawdopodobnie na bazie tej funkcji Google'a, tej wbudowanej do rozpoznawania kodów, bo Google ma swoją bazę kodów kreskowych produktów, ma taką zakładkę zakupy. Możecie się rozejrzeć, może wasz produkt tam będzie, bo nie wszystkie są, zwłaszcza polskie. I gdy ten wynik już odczyta, to dodaje nam ten produkt do naszej prywatnej bazy w telefonie, w aplikacji produktów. No i na przyszły raz, jak będziemy skanować produkt, to zostanie już z bazy naszej wewnętrznej odczytana jego nazwa. Swing Assistant Home na Androida doczekał się skanowania tekstu, to przetestuję. I... No jakoś nie bardzo mi to idzie. Jeszcze o ile w trybie tym pełnym takim jakieś odczyty w ogóle dostaję i są one no niestety takie trochę krzaczaste. Ciężko mi uzyskać taki wynik, że jestem w stanie zrozumieć albo nie wiem, żebym przeczytał jakiś dłuższy fragment. O tyle w tym trybie już tym takim mikro, tak, szczegółowym w ogóle nie jestem w stanie niczego odczytać. I tu miałem wielkie nadzieje, bo liczyłem na to, że sobie coś poczytam z jakichś ekranów urządzeń, czy z jakichś małych bardzo powierzchni. No a tu nie jestem w stanie odczytać absolutnie w tym trybie nic. Więc może jeszcze potrzebuję trochę potrenować, nie wiem, może ta aplikacja jeszcze będzie miała też poprawki. Natomiast na ten moment dalej korzystam z różnych innych aplikacji do rozpoznawania tekstu. No i SM Music Reader ma kolejną wersję, w której dodano bazę utworów, bazę nut z serwera producentów aplikacji, czyli tego Stowarzyszenia Osób Niewidomych z Wietnamu oraz stroik do gitar.
0: Tak. To tyle nowości. Ja jeszcze mam ogłoszenie, które tutaj Piotrek nam zamieścił, że Teatr Muzyczny Roma w Warszawie zaprasza na spektakl, na musical najnowszy Aida z audiodeskrypcją. Także jeśli ktoś lubi takie klimaty, to do Warszawy zapraszamy do Teatru Roma. I no i tak, i może znowu Paweł, ty masz dzisiaj dużo tych newsów. To teraz dla tych, którzy studiują na różnych kierunkach związanych z IT, co ma dla nich Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
3: Tak, EDF przy współpracy z Oracle zapraszają na kolejną edycję swojego programu stypendium naukowego. Jeżeli jesteście osobą niepełnosprawną, a pewnie większość z nas słuchających w jakimś stopniu jest, a przynajmniej sprzyja, jeżeli studiujecie na jednej z uczelni w Unii Europejskiej, a Polska jest w Unii, więc na polskie uczelnie też się to łapie, i na kierunkach IT, czyli User Experience, teraz dużo o polecie angielskich terminów, engineering, inżynieria informatyczna, projektowanie interfejsów, informatyka z sensu stricte i tak dalej. Macie pomysł na jakiś projekt albo badania naukowe, które miałyby w jakiś sposób wpłynąć na życie osób niepełnosprawnych? Jakiś macie pomysł na program, na urządzenie? Chcecie jakieś badania przeprowadzić a propos technologii wykorzystywanych, takie głębsze badania? Macie na to jakiś pomysł i kogoś, kto będzie z wami przy tym współpracował, na przykład jeżeli jest to wasza praca licencjacka, magisterska, projekt semestralny i tak dalej, możecie się w ramach tego stypendium starać o 6500 euro na realizację waszego projektu. Do 16 marca należy złożyć wniosek, formularz, dołączyć CV, dołączyć świadectwo ocen akademickich, które powinno być jak najlepsze, referencje jednego z waszych panów profesorów, którzy was uczą, waszych wykładowców, że macie jakieś już osiągnięcia albo jesteście dobrymi studentami, warto z wami nawiązać współpracę. No i wtedy jest szansa, że otrzymacie te fundusze. Może to być zarówno projekt nowy, który chcecie dopiero rozpocząć, jak i projekt, który już w jakimś stopniu trwa i potrzebujecie dodatkowego zastrzyku gotówki na jego realizację. No i to wiem, bo byłem jakby świadkiem. Zwycięzcy takiego stypendium, którzy już taki projekt zrealizują, są później zapraszani do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli, żeby o swoim projekcie opowiedzieć. I widziałem panią, która o takim projekcie swoim opowiadała. No na pewno jest to dla takiej osoby wielkie przeżycie. Dla takiej osoby, do takiego zespołu. A można coś dobrego zdziałać i można w jakiś sposób tą naszą technologię popchnąć do przodu. Więc jeżeli macie pomysł, jeżeli spełniacie te warunki, to zainteresujcie się stypendium EDF i Oracle.
0: Tak, a tymczasem Ford się nie zainteresował stypendium, a coś zrobił. Co prawda podejrzewam, że to jest bardziej jako ciekawostka, bo nie wiem, czy to będzie gdziekolwiek instalowane, ale teoretycznie Ford stworzył coś takiego, co teoretycznie pozwala niewidomym na podziwianie jakichś tam widoków zza okna samochodu. Znaczy chodzi o to, że jest kamerka sobie na zewnątrz, kamerka robi zdjęcie na żądanie i szyba jest w pewnym sensie dotykowa i ta szyba wibruje, jak my ją dotykamy w różnych miejscach i teoretycznie na tej podstawie można sobie, no teoretycznie pooglądać, co tam za oknem nam się znajduje. No myślę, że to jest jakaś ciekawostka bardziej niż zabawka. Cokolwiek. Tak. Ale no, żeby nie było.
4: Ciekawsze efekty ja to testowałem, zwłaszcza w mieście, gdzie stoimy czasem w jakichś korkach, uzyskamy, biorąc iPhone'a, bądź w ogóle telefon, odpalając jakąś aplikację do rozpoznawania tekstu, ustawiając ją na tryb short text i przykładając do okna.
3: Albo tak, nawet TapTapSee albo Seeing AI w trybie opisu obrazów. Czasami wychodzą z tego fajne rzeczy. Takie konkrety. Nie, że jakieś wymyślanie, zgadywanie, tylko jakiś taki konkret, że jakieś tam drzewo, że jakiś czerwony domek i tak dalej.
4: No, Seeing AI w trybie short ten text czyta z billboardu. Bardzo często.
3: Nie, no okej, okay, tekst wtedy się dowiesz, ale chcesz zobaczyć na przykład jakąś tam...
0: Ale nawet jak dość szybko jechałem samochodem i wziąłem tę aplikację Brincando Command Braille, bo ten OCR Google'owy, ten offline, on jest bardzo mało dokładny, ale jest wybitnie ekstra super szybki i to naprawdę w pół sekundy można, albo nawet niecałe pół sekundy od nakierowania można usłyszeć wynik. To czytałem nawet w jadącym jakieś takie napisy typu, nie wiem, nazwy stacji benzynowych, czy jakieś tam inne rzeczy. Czasami podzielone na kilka, ale coś było. Także te technologie no coraz szybciej wchodzą. Natomiast jest jedna rzecz, nadal nie ma aplikacji, która dobrze czyta numer autobusu albo pociągu. Albo nie czyta nic, albo czyta za dużo. I już kilka razy próbowałem sobie zczytać numer pociągu, to miała, że Koleje Mazowieckie, że numer jakiś jakby, no powiedzmy, boczny, jakieś tam coś jeszcze. Na autobusie miał informację, też znowu jakiś tam numer, informację, że to są jakieś tam szyba bezpieczeństwa i w razie awarii tam coś tam, i że pojazd sklimatyzowany i że coś tam, i gdzieś w tym wszystkim był jakiś kawałek numeru tego autobusu. Albo nawet cały, który tonął w powodzi informacji. I tak naprawdę dopiero jak dostałem te programy, to zauważyłem, ile jest informacji tekstowych w mieście i jak tak naprawdę jesteśmy, jak dużo informacji nam umyka, po prostu gdzie w centrum Piaseczna nie skierowałem kamery, no po prostu w jakąkolwiek stronę to był jakiś tekst, najczęściej billboard reklamowy, który coś tam oczywiście reklamował. Nie było w zasadzie miejsca, aż w centrum Warszawy to w ogóle nie było miejsca, w którym bym nie skierował kamery i ona by czegoś nie zaczęła czytać.
3: No,
0: albo całego, albo kawałka tekstu.
3: Fajne takie efekty.
0: Że to jak ktoś by chciał zobaczyć, ile widzący mają, jaki natłok informacji, to naprawdę polecam którąś z tych aplikacji, bo tego będzie naprawdę dużo, zwłaszcza w dużych miastach. No to z takich jeszcze pozytywnych informacji, Paweł tutaj ma informację na temat Sibeliusa, programu dla muzyków. Muzycy, uwaga.
3: Tak. Firma Avid oraz Berklee Music College, czyli zdaje się, że to jest jakiś taki college muzyczny, który jest ukierunkowany na osoby nawet niewidome, albo bardzo dobrze ma tam rozwinięte wsparcie, na pewno. To jest chyba w Kalifornii. Współpracują znowu, mówię znowu, bo już zdaje się, że dzięki takiej współpracy jakaś dostępność wkroczyła na Pro Toolsa, aczkolwiek jak się dowiadywałem, kiedyś pytałem o to...
0: Z tym Pro Toolsem to różnie bywa, bo to raz jest większe, raz jest mniejsze i nigdy nie ma ideału.
3: Dokładnie tak słyszałem. Natomiast tym razem mają się wziąć za Sibeliusa i mają być ułatwienia właśnie w odczycie nut, w nawigacji po tych obiektach, na zapisie nutowym, w manipulowaniu tymi różnymi elementami.
1: Przy czym, żeby nie było, no, to Sibelius mają... już jako tako jest dostępny. Tam się coś zrobić da.
0: Podobno
1: to,
0: tak.
1: Tak, to nie jest jakoś nie wiedzieć jak wygodne, natomiast jakoś tego Sibeliusa da się obsłużyć. On jest takim wstążkowym programem, jak dobrze pamiętam. I takie, mam wrażenie, że to jest taki miks interfejsu wstążkowego plus QT. Więc tak, no okay. Nie jest to nie wiadomo jak bardzo wygodne, jak bardzo fajne i tam się można w tych opcjach naprawdę nieźle zakręcić, ale coś zrobić można.
3: Właśnie nie wiem, czy w tej wersji z grudnia nie weszły już jakieś kolejne usprawnienia, bo do tej wersji jest podany link, żeby poczytać sobie więcej o wprowadzonych opcjach. No i mają też powstać opisy, mają powstać podręczniki, tutoriale, instruktaże, jak tym Sibeliusem coś konkretnego zdziałać. Więc ta współpraca widać, że jest taka na tyle rozwinięta, że i ten college stara się ze swojej strony udokumentować to, co tam się dzieje. I Avid też ma jakieś warsztaty niedługo przeprowadzić, na których zademonstruje, jak to wszystko działa. Po stronie college'u odpowiedzialny za całą operację jest profesor Chi Kim. I to nie jest kompletnie przypadkowa postać, zdaje się, bo to jest chyba osoba, która już tworzyła wcześniej jakieś podręczniki Reaper Access, czy coś takiego do Reapera. I chyba jakieś usprawnienia dla albo Reapera, albo właśnie Pro Toolsa na Maca. Jakiś dodatek taki, który był gdzieś tam szerzej znany do dostępu do któregoś z tych programów dźwiękowych na Macu. I zdaje się, że też z inicjatywy tego pana powstał jakiś taki prosty OCR do VoiceOvera, że można w czasach, gdy VoiceOver jeszcze OCR-a swojego nie miał, można było podświetlić jakiś obiekt nawigatora i go prześwietlić OCR-em. I to pamiętam, że Andre Louis demonstrował kiedyś te różne wynalazki tego właśnie pana Chi Kima. Więc to zdaje się, że już taka osoba z renomą. Więc
1: tak, ten OCR to był taki w ogóle, on się tam składał jeszcze z jakiegoś dodatkowego programu, tam trzeba było coś zainstalować jeszcze dodatkowo, to nie było takie proste, żeby z tego OCR-a skorzystać. Ale tak, skrypt plus jeszcze i z czymś jeszcze, z jakimś narzędziem takim do automatyzacji, to chyba płatnym nawet, więc tam trzeba było sobie to narzędzie wykupić później, żeby to wszystko nam działało. Jakiś keyboard Maestro chyba, czy jakoś tak, jakiś taki dziwny
0: soft. Do Maca jest coś takiego i to już coraz więcej jest właśnie takich skryptów na tym keyboard Maestro i generalnie, jeżeli ktoś siedzi w muzyce i chce na Macu coś robić, to polecam zainteresowanie się tym, dlatego że na różnych listach, teraz jestem na kilku, dla muzyków niewidomych, to tam właśnie bardzo często jest to narzędzie wykorzystywane i są skrypty do Maca, do tego narzędzia, do różnych programów, także naprawdę to jest coś, co warto mieć. A propos Tesseracta, to też tutaj nawet chyba robiłem podcast na temat między innymi takiego narzędzia, które pozwalało na jakieś poprawki dostępności w kilku wtyczkach VST i to była wtyczka do NVDA i tam też był jakiś zmodyfikowany Tesseract plus jakaś wtyczka, która no jakoś tam interpretowała to, co ten Tesseract wyrzucił, plus jakieś tam swoje rzeczy i kilka wtyczek, które wcześniej były w zasadzie niedostępne w ogóle, nagle jakoś tam dostępność zyskały i całkiem niezłą dostępność. Także coś na rzeczy jest i jest szansa, że ten duet ma szansę zadziałać, skoro to zadziała z NVDA.
1: Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
6: Witajcie. Bartek się kłania po tej stronie.
1: Cześć, Bartku.
6: Dobry. Tutaj, jeżeli mógłbym się tylko wypowiedzieć, pierwsza sprawa a propos tego aktywnego samorządu, który był realizowany w zeszłym roku, no tutaj ta kwota wynosiła to dofinansowanie do 9 000, gdyż ja dostałem, powiedzmy, całość, bo
1: certyfikację
6: miałem na 10 000
1: czy 9.
6: I udało się dostać, można było maksymalnie dostać 9 000, czyli 90% jakby tego tej całej sumy.
1: No to jest ciekawe. No mówię, ja bazuję, Bartku, na informacji, jaka się pojawiła.
0: Tak, faktycznie było 9 tysięcy. 9 tysięcy i 15 i 16 na Brajlowski.
1: Ale
0: tak.
1: To jest rzeczywiście.
0: Było 25.
1: Tam mi po prostu paru informacji jeszcze brakuje, więc być może jeszcze gdzieś coś jest głębiej.
6: Może w tym roku będą jeszcze jakieś zmiany. Ja nie wiem, bo to jest co dziwne, by weszło w 2019 roku ten aktywny samorząd, nie wiem jak to było w innych powiatach, ale tutaj w powiecie bydgoskim to było podzielone na dwie tury. Ja akordowałem się na tą drugą turę i co chciałem powiedzieć, załapałem się na tą drugą turę w sensie takim, że teraz dopiero ewentualnie będę mógł się starać po 5 pełnych latach. Ci, którzy uzyskali decyzję w pierwszej turze, będą mogli po 5 latach, ale wliczając jeszcze ten rok 2019. Mhm. Czyli tak patrzę matematycznie, jak ja załapałem się na tą drugą turę, to dopiero w 2025, a nie 2024. Czyli te pełne 5 lat musi minąć. Tak, można powiedzieć, że nawet 6, tak? Bo jeżeli realizacja była jeszcze w 2019, to trzeba czekać te 6 lat.
1: No tak.
6: To wiadomo, że przez te lata może się jeszcze bardzo dużo zmienić.
1: No, to się zgadza.
6: Druga sprawa tutaj, a propos, Michał, do ciebie mam małe pytanie, bo chciałbym skorzystać z tej opcji pobrania tej aplikacji mObywatel. Czy tam coś trzeba skonfigurować? Czy jak to wygląda? Możesz tak króciutko powiedzieć?
1: To znaczy, no musisz się zalogować po prostu za pomocą profilu zaufanego. Musisz mieć profil zaufany, żeby się zalogować.
6: Czyli pierwsze, co to musisz sobie założyć właśnie ten profil zaufany.
1: Tak, rozumiem. Ja się logowałem przez bank i to jest tak naprawdę no...
0: Tak, i da się to samemu zrobić.
1: Dokładnie, najlepsza opcja.
6: Rozumiem.
0: Ale tu jest, mamy tutaj też kogoś, kto sobie go zakładał przez urząd.
1: No.
6: Jeszcze taka, takie pytanie mi tutaj przyszło do głowy, jedno z dwóch, bo praktycznie dzwonię w innej sprawie, ale moja sprawa jest taka, czy ktoś z was się orientuje, czy coś się zmieniło w sprawie dofinansowania na Białą Laskę, bo mnie jakieś słuchy doszły, że już tego limitu 6-miesięcznego nie ma, tak? Już teraz co miesiąc można starać się o to dofinansowanie 100-złotowe.
0: To znaczy tak, ja słyszałem dwie sprzeczne informacje. To znaczy to, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, to jest to, że teoretycznie jest limit 6-miesięczny, ale jeżeli lekarz uzasadni, że ta laska jest potrzebna, bo na przykład się złamała, to wtedy to można realizować wcześniej. I tu chyba nie ma limitu. To znaczy jest limit w środku, że tak powiem.
6: Jeżeli się dostarczy do NFZ-u orzeczenie o niepełnosprawności, czyli to, które uzyskujemy z orzecznika o stopniu znacznym z tytułu wzroku, to wtedy nas ten limit nie obowiązuje, ale tylko wtedy właśnie, ale nie wiem, czy to właśnie na tej grupie niewidomi, słabowidzący.
0: To ja troszkę inaczej słyszałem, także trzeba będzie... Znaczy ja zamierzałem się w ogóle nad tematem pochylić, bo w tym roku też są jakieś zmiany, że niektórzy może...
6: Tego co wiem, to nawet nie musimy do NFZ teraz jeździć, tak? Jak,
0: podobno tak, ale to też nie zawsze. Też muszę o tym poczekać, bo różne informacje na ten temat słyszałem i...
6: Ja mogę wam tak powiedzieć, że akurat w piątek będę brał zleceń od lekarza rodzinnego, może będę miał jakieś informacje, to mogę ewentualnie...
0: No to możesz napisać w komentarzu, to...
6: Jeżeli czegoś się dowiem, ewentualnie mogę przedzwonić do samego źródła informacji, czyli do NFZ-u, bo w końcu powinni wiedzieć, jak, na jakiej zasadzie tam to teraz funkcjonuje.
0: No teoretycznie tak.
6: I ostatnia sprawa, i to praktycznie jest mój temat docelowy, i to będzie pytanie może do samego Pawła. Czy korzystałeś z aplikacji Plus Online na iOS-ie?
3: Plus Online, czyli tych do zarządzania telefonem. Wiesz co, ja iOS-a używam dość sporadycznie. Mam iPoda, to prawda, ale bardziej go wykorzystuję do testów różnych aplikacji iOS-owych, do porównywania rzeczy istotnie.
1: Ja powiem tak,
3: ale Plus
1: dawno,
3: Online nawet na Androidzie nie miałem.
1: Dawno, dawno temu korzystałem z Plus Online'a, ale dawno go nie uruchamiałem. A co, coś się zmieniło? Bo kiedyś jakoś dało się te aplikacje obsłużyć.
6: Bo mnie chodzi konkretnie o jedną funkcję, bo w aplikacji Plus Online możemy sobie zintegrować dowolną liczbę numerów. No to, może jest tam jakieś ograniczenie, ale załóżmy, że mamy 10 numerów, tak? Zintegrowanych w aplikacji. I no, nie wszystkie numery po prostu są nasze i po prostu chcemy w nich zrobić porządek, tak? Czyli te niektóre numery z tej aplikacji pousuwać. I z perspektywy niewidomego, ja szukałem o zalogowaniu się do danego numeru, wejście na zakładkę ustawienia, tego nigdzie nie ma, jak dzwonię na infolinię, to mi jakoś to tłumaczyli.
1: Tu ci niestety, Bartku, nie pomogę, gdyż w Plusie posiadam jeden numer jako taki. No drugi internetowy, to może faktycznie, może by mi się wyświetliły jakieś informacje na ten temat.
6: Numer internetowy też można, tutaj zintegrować. Mhm.
1: Ale to bym musiał się do tej aplikacji, wiesz co, musiałbym się do tej aplikacji zalogować i po prostu sobie tam to obadać. Od dawna już tego nie robiłem. Dawno.
6: Obsługi nie jest skomplikowana, tylko sam właśnie mam problem z usunięciem któregoś z kont. Jeżeli mamy kilka kont, żeby po prostu zrobić porządek. No i właśnie tutaj, bo Paweł niedawno kiedyś mówił, że ma numer plusowski i że kiedyś właśnie miał iOS-a, więc może pamiętałby, ale tutaj widzę, że...
3: Nie, to wtedy jeszcze nie używałem takiej aplikacji. To zresztą było 5 czy 6 lat temu, więc takie i tak...
6: No de facto ta aplikacja Plus Online to stosunkowo młoda jest, to też około 3, chyba 2 lat ma, jak dobrze pamiętam.
1: No parę lat już ona ma, natomiast rzeczywiście powiem szczerze, dawno się w niej nie logowałem, bo nie miałem takiej potrzeby nawet za bardzo, żeby cokolwiek tam zmieniać. Także...
6: Znaczy się logowanie nie jest wcale takie trudne, bo...
1: Nie no, ja nie mówię, że logowanie jest trudne, tylko mówię, że dawno z niej nie korzystałem po prostu, Bartku, więc to tylko tyle.
6: Oczywiście, tylko mówię, że na infolinię polecili mi, żeby odinstalować i zainstalować na nowo, co wykonałem, ale niestety po wejściu w aplikację pokazało się moje konto domyślne. Mhm. Chyba, że to było powodem to, że miałem zaznaczone zapamiętaj hasło.
1: Może to powiem tak, dyskowy, nie jestem w stanie, no niestety, nie jestem ci, Bartku, w stanie pomóc, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Ewentualnie mogę spróbować się tą aplikacją pobawić i zobaczę, jak to w ogóle wygląda.
6: No jeżeli oczywiście Michał mógłbyś, ja tutaj też będę próbował jeszcze w innych źródłach tej informacji zaczerpnąć.
1: Bo chodzi ci, jak rozumiem, po prostu o usunięcie jednego z numerów, który mamy.
6: Tak, który mamy zintegrowany
1: z naszym kontem.
6: Tak.
1: Jasne. Zobaczę, tak. Postaram się pamiętać i sprawdzę, czy będę w stanie jakoś to wykonać, taką czynność.
6: Dobrze, no to by było wtedy na tyle. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za udzielenie się tutaj w audycji.
1: Pozdrawiamy Cię również, do usłyszenia. 123-834-835 to jest nasz telefon. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, zapraszamy.
0: No to albo a propos iOS-a, to tutaj Mikołaj znalazł ciekawą informację na temat otwierania bezpośredniego audiobooków spakowanych wraże na iPhone'ie.
4: Tak, bo z tym jest problem. Większość aplikacji typu Voice Dream, typu Book Player to tych rarów ugryźć nie potrafi. Jest do tego niby kilka aplikacji, ale one albo nie są za dostępne, albo nie są za wygodne, albo niby działają, ale mają ciągle jakieś reklamy. Znalazłem na przykład jedną, która jest w sumie spoko, ale tak naprawdę przekierowuje z dziwnego, nieznanego powodu audio na głośnik słuchawki telefonu i się z tego bardzo niemiło korzysta i szczerze mówiąc ciężko jest coś fajnego znaleźć. Zwłaszcza coś, co w fajny sposób rozpakuje do RARa, spakuje do zipa i pozwoli nam to wysłać do aplikacji typu VoiceDream czy typu Book Player. No i czym to można zrobić? Można zrobić to skrótem. Ja się postaram ten skrót udostępnić i wrzucić linka gdzieś tam w komentarzach, ale powiem też, jak sobie go można zrobić. Odpalamy aplikację skrótu, aplikację Shortcuts, która od iOS 13 jest dostępna w domyśle bez konieczności instalacji. Klikamy sobie nowy skrót. Klikamy sobie w pole wyszukiwania, tam do dodawania akcji. Pojawiają nam się kategorie. Wybieramy kategorię dokumenty i bierzemy skrót. Bodajże tam będzie taki nagłówek archiwa, rozpakuj archiwum. Klikamy i dodajemy sobie te akcje. Pod spodem znowu klikamy w pole wyszukiwania, znowu klikamy w dokumenty, w podkategorii archiwa. Wybieramy sobie kategorię spakuj archiwum, czyli no wiadomo, rozpakuj RARa, spakuj go z powrotem do zipa. Klikamy sobie na to i tam klikamy na bodajże rozwincz, pokaż więcej, coś takiego. Wchodzimy, nam się pokaże pole do nazwy archiwum i nad klawiaturą szukamy czegoś takiego jak bodajże wejście skrótu, żeby nazwa była taka sama jak nazwa tego zipa, tego RARa, no tylko że do zipa. Formatu archiwum domyślnego nie zmieniamy, zostawiamy zipa. Potem znowu wchodzimy w dodawanie akcji, pole wyszukiwania, też w dokumentach, bodajże w nagłówku pliki, mamy coś takiego jak otwórz wy. To sobie dodajemy. Co potem? Klikamy dalej, wpisujemy nazwę, odszukujemy sobie ten skrót. Czynnościami przesuwając do góry wybieramy sobie opcję bodajże edytuj, wchodzimy w szczegóły i tam mamy taką opcję pokaż w arkuszu udostępniania. To sobie zaznaczamy. No i teraz znajdujemy gdziekolwiek plik RAR, czy to w Safari, czy to w jakimkolwiek innym miejscu, nie wiem, w Dropboxie, czymkolwiek. Klikamy tam udostępnij i w tym naszym okienku powinna się pokazać nazwa naszego skrótu, na przykład RAR na zip. Klikamy, odpala nam się aplikacja skróty, to sobie tam trochę podziała, my nie wiemy tak naprawdę co się dzieje, musimy być cierpliwi, sobie tam minutkę, dwie poczekać i po chwili otworzy nam się znowu okienko udostępniania z otwartym zipem. Tam możemy sobie wybrać na przykład VoiceDreama i w tym momencie zostanie plik już jako zip przerzucony. Czyli dodajemy sobie akcję rozpakuj archiwum, dodajemy sobie akcję spakuj archiwum, rozwijamy tę akcję, w nazwie klikamy sobie na wejście skrótu, wchodzimy w szczegóły, zaznaczamy pokaż w arkuszu udostępniania i mamy skrót.
3: A da się zadeklarować, żeby kod otwarł od razu w konkretnej aplikacji?
4: Chyba można w sumie, bo tam jest taki przełącznik pokaż menu udostępniania. Podejrzewam, że jeżeli by się to wyłączyło, to tam by się pokazała lista aplikacji. I okay. W tym momencie myślę, że można. Co jeszcze można zrobić? Wejdź sobie też właśnie w tych szczegółach, jak sobie zaznaczymy, to pokaż arkusz udostępniania, że tam jest takie chyba typy, że jakby jakie typy elementów mogą ten skrót wywoływać. Tam sobie możemy odznaczyć wszystko i zaznaczyć tylko pliki. Tam jest przycisk, tam odznacz wszystko i zaznaczyć sobie tylko pliki. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to nic się jakby nie stanie. Ale jeżeli będziemy chcieli udostępnić, nie wiem, zdjęcie, linka i tak dalej, to nam też pokaże opcję wrzuć go do tego skrótu, co po prostu spowoduje błąd. No bo nie możemy, nie wiem, wypakować archiwum, jeżeli zamiast archiwum podamy zdjęcie.
3: No tak.
0: No dobra, to zostańmy jeszcze w klimatach iPhone'owych i tym razem

0: Czytnik jest na razie na Maca i nie wiem, czy na Macu jest rzeczywiście dostępny. Natomiast wersja na iOS-a, która jest na razie w fazie beta i jest do niej dostępny test flight, do którego można się jeszcze zapisać, wprowadziła różne poprawki dostępności. A to, żeby jakieś przełączniki były lepiej czytane, żeby jakieś nagłówki były lepiej rozpoznawane jako klikalne, żeby gdzieś tam coś VoiceOver lepiej czytał, więc widać, że autor czy autorzy tego programu gdzieś tą dostępność mają na uwadze, do tego stopnia, że Apple Viz postanowił tą aplikację wyróżnić. Nie w żadnym plebiscycie, ale dał znać na Twitterze, że rzeczywiście ta aplikacja różne takie usprawnienia wprowadziła. Więc jeżeli macie ochotę na nowy czytnik RSS na waszego iOS-a, a z tego co czytałem na Macu, jest to czytnik dość rozbudowany, z dużą ilością funkcji, nawet ma ponoć jakąś dobrą obsługę z klawiatury, ma jakieś parsowanie swoich własnych, znaczy parsowanie feedów, ściąganie newsów chyba do offline, obsługę Feedbina i parę różnych innych funkcji, oczywiście też tryb ciemny, no to możecie się tym programem NetNewsWire zainteresować, bo zawsze to jest nowa aplikacja dostępna do kolekcji.
1: To teraz przejdźmy troszkę z tematu na temat, autodeskrypcji i takich różnych rzeczy. I tu może Robert najpierw opowie o narzędziu, które stworzył Grzesiek Złotowicz i o tym, co się w tym narzędziu zmieniło, bo jest ciekawe samo w sobie. Tylko, że Robert chyba w tej chwili nam nie opowie.
2: Tylko gdzie jest Robert?
1: Tylko gdzie jest Robert?
2: No, gdzieś Robert, gdzieś Robert? Gdzieś Robert tam
1: to w takim
2: zniknął.
1: Razie to zachowajmy koncepcję wymiany poglądów i myśli i tym razem Mikołaj w takim razie opowie o Netflixie i audiodeskrypcji na PC-ta i sposobie na włączenie audiodeskrypcji.
3: Napisów,
1: dobrze.
3: Tak,
1: dobrze.
3: Czasem zdarza nam się, że oglądamy film w jakimś dziwnym języku, chcemy włączyć napisy, no i mamy problem. W ogóle jak już jesteśmy przy tym temacie, to może powiem, jak to zrobić i na iOS-ie, i na PC-tach, bo to na obu systemach można. Bo wszyscy mówią, że się nie da, a się da. Czasem trikiem, czasem obejściem, ale jak ktoś się uprze, to można. Czyli tak, na iOS-ie wchodzimy bodajże w ustawienia, dostępność VoiceOver, szczegółowość i tam mamy coś takiego jak bodajże opisy multimediów. I to tam gdzieś musimy ustawić na opcję mowa, bo mowa i Braille, tylko Braille, w zależności tam, co nam w danej chwili odpowiada, czego potrzebujemy i czego chcemy. No jeżeli to włączymy, to w tym momencie, jeżeli film ma napisy, to te napisy powinny nam być odczytywane. Ta opcja się też pojawi na pokrętle. Opisy multimediów też sobie możemy góra-dół zmieniać. To jest iOS. iOS to jest opcja prostsza. Na PC-cie nie jest to już aż takie łatwe, ale też jak ktoś się uprze, da się to zrobić. Najlepiej jest to, szczerze mówiąc, zrobić w Chromie. Mi się tego w Firefoxie nie udało zrobić. Co musimy zrobić, żeby to zadziałało? Wchodzimy na Netflixa, włączamy odcinek, włączamy napisy, najlepiej włączamy sobie pauzę i wchodzimy sobie skrótem Ctrl-Shift-I, bądź to Ctrl-Shift-C, bądź jakimkolwiek innym, bo tych skrótów tam parę jest, do tak zwanych narzędzi deweloperskich. Tam sobie na górze klikamy coś takiego jak konsola. Jeżeli nam się to nie pojawi, to tam mam taki przycisk więcej, wchodzimy tam i tam ta zakładka powinna być. I teraz wklejamy, ja tu wrzucę w komentarzach, co wklejamy, bo to jest po prostu kawałek, który musimy wkleić. Wklejamy, wciskamy Enter, czy to za pomocą F6, czy to za pomocą tabulatora, przechodzimy z powrotem na Netflixa, naciskamy spację i nam odcinek gra i nam czyta napisy. Jeden problem, który nam się na początku pojawi, jest taki, że zamiast napisu będzie nam czytał alert i napis. Co musimy zrobić? Wchodzimy do słowników NVDA, menu ustawienia słowniki wymowy i na przykład słownik ogólny. Dodajemy sobie

0: nowy element. Wpisujemy w polu zamień z, jakkolwiek to się nazywa, to pierwsze pole, które tam się nam ustawi domyślnie, alert i dwie spacje. W polu zamień na nie wpisujemy nic, całą resztę pozostawiamy, ok, ok. I w tym momencie będzie nam czytał sam napis. To musimy zrobić raz, to odpalenie konsolki i wklejenie robimy sobie przy konkretnym odcinku. Jak nam się włączy odcinek, włączą nam się napisy, to w tym momencie po prostu to wklejamy. Ja sobie, szczerze mówiąc, zapisałem to gdzieś tam na dysku, zapisałem to sobie w jakimś pliku TXT i robię sobie tylko, odpalam sobie tylko plik z pulpitu, kopiuję, wciskam sobie właśnie skrót do narzędzi deweloperskich, klikam konsolę, ona już mi się gdzieś tam domyślnie otwiera, Ctrl-V, Enter. Jak się tego nauczymy, nie jest to wcale takie długie, nie jest to wcale takie trudne. No, fajnie by było, gdyby to dało się zrobić lepiej, fajnie by było, gdyby to się dało zrobić szybciej. No niestety nie da się tego zrobić lepiej, nie da się tego zrobić szybciej i musimy korzystać z takich obejść. Więc zapraszam do komentarzy, tam umieszczę, jaki kawałek kodu należy wkleić, żeby to nam zadziałało.
1: A jedno pytanie, czy te alerty, ten kod, który trzeba wkleić specyficzny, jest tylko dla Netflixa, czy na innych stronach by też mógł działać, na przykład na YouTubie, albo...
0: On jest stworzony typowo dla odtwarzacza Netflixa, bo ja się pobawiłem inspektorem tak zwanym w HTML-u i po prostu sobie popatrzyłem, jak ten odtwarzacz jest zrobiony, jakie on tam ma atrybuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu napisałem taką jedną linijkę, która robi co musi, żeby działało to, co ma działać, i działa. Ja to zresztą zrobiłem z dobry półtora roku temu, ale jakoś nie podzieliłem się tym z nikim, nie uznałem tego wtedy za stosowne, a ktoś gdzieś mi ostatnio podpytał, ej, czy się da, ej, czy można, czy w ogóle jest taka opcja, no mówię, a no da się, można i jest taka opcja. I w sumie mówię, można by to gdzieś tam pokazać, że da się, można i jest taka opcja. Do innych stron dałoby się to zrobić, jakby ja nie mówię, że nie, ale to by trzeba było zmodyfikować i po prostu przerobić pod konkretną stronę, zobaczyć, jak ona jest zrobiona, jak to tam się wszystko nazywa, co jest w czym, jak wygląda struktura tego HTML-a, jak wygląda struktura tej strony, i po prostu przerobić na dość podobny sposób i na dość podobną modłę tę konkretną linię.
1: Można je popatrzeć, bo jest kilka takich popularnych typów odtwarzaczy, które są na stronach typu Kaltura, typu jakieś różne inne.
2: Zresztą no, YouTube nie zawsze chce te napisy czytać i nie zawsze chce je czytać dobrze. Na przykład.
0: To jest w ogóle jakiś specyficzny ich. Ja też nie pytam, jak on się dokładnie nazywał. No nie przypomnę sobie, nie przypomnę, ale oni mają własną implementację, własny odtwarzacz i myślę, że to jest tylko do tej strony, ale gdzieś, jeżeli będzie potrzeba, to piszcie w komentarzach. Ja się postaram poszukać na tych stronach, jak dany odtwarzacz wygląda, zobaczyć, jak dany odtwarzacz wygląda i sprawdzić, czy coś można zrobić, bo niestety niektóre strony są takie, że te wszystkie identyfikatory identyfikujące jakby dany element, to nie jest jakiś tam konkretny opisujący angielski tekst, tak jak jest to na Netflixie, bo tam jest chyba player, timed, text, coś tam, który jest na przykład AN84Q2. I co zmianę na stronie, wszystkie identyfikatory się zmieniają, wszystkie identyfikatory są inne. I w takim wypadku zrobić cokolwiek jest trudno. Na szczęście w Netflixie te identyfikatory to są po prostu jakieś kawałki tekstu, które są stałe, no więc tam można wykazać się i sobie różne rzeczy robić. Są w ogóle dodatki do Chroma, jeżeli chodzi o Netflixa. Jest dodatek bodajże, nie wiem, jak to się nazywa, ja to też na przyszłą audycję może coś więcej o tych dodatkach do Netflixa opowiem. Ale jak się wpisze Netflix w sklepie Google Chrome, to tam się powinno znaleźć parę ciekawych dodatków. Dwa takie, które znam, jest dodatek, który nam wyświetla przy filmach rankingi z serwisu IMDb, czyli takiej bazy filmów i seriali zresztą także. Drugi dodatek pozwala nam na przykład szybko skrótem klawiaturowym, bez szukania przycisku na stronie, która dostępna jest średnio, pomijać czołówki. Co więcej, gdzieś jest nawet opcja, żeby te czołówki pomijały się same. Czyli jak mamy tą taką muzykę na początku serialu, gdzie jest podane, kto występuje, kto gra, kto stworzył i tak dalej, to nam to po prostu automatycznie pominie.
2: Ciekawe. Roberta niestety nam ubyło już tak, no, bardziej.
3: Jakiś chyba techniczny problem się większy pojawił.
2: Tak mi się wydaje. No może jeszcze wróci i wtedy będzie można mogło powiedzieć na temat tego narzędzia z Grzyśka Złotowicza, chyba że nas,
0: ja mogę ktoś też z nas... coś no? powiedzieć, bo ja widziałem jakby informacje też dzisiaj. Zmieniło się to, że do niedawna narzędzie pokazywało programy, których data rozpoczęcia jeszcze nie nadeszła. Czyli coś, co się zacznie. Teraz pokazuje programy, których data zakończenia jeszcze nie upłynęła. Czyli coś, co będzie niedługo i coś, co w tym momencie trwa. I coś, co w tym momencie jest po prostu emitowane w telewizji. Czyli jeżeli wiemy, że coś, powiedzmy, zaczyna się o godzinie 19 i włączymy telewizor, włączymy sobie tą stronę na przykład o 19.15, to w poprzedniej wersji my już byśmy tego nie zobaczyli i nie moglibyśmy sprawdzić, co w tej chwili jest emitowane, tylko co emitowane będzie. Teraz taką możliwość mamy i widzimy rzeczy, które są emitowane w tym momencie także. Poza tym oczywiście też to widzieliśmy wcześniej, bo to widzimy nadal.
2: O właśnie, przyszedł Robert, ale już twój news, Robercie, został tutaj ogłoszony przez
4: Mikołaja. No niestety mam jakieś problemy z komputerem, system Windows. Zamknął go całkiem niespodziewanie.
3: To ten Windows 7. To ten Windows 7.
4: Tak, to ten Windows 7, tak.
3: No to słuchajcie. Hakerzy już działają.
2: Ale to już nawet przed audycją sobie jakoś rozmawialiśmy. I tutaj podobno już są jakieś teorie typu, że ileś hakerów magazynowało różne niefajne sztuczki na Windowsa 7 i w momencie, gdy ten support przestał być, no przestał Microsoft ten support udzielać na Windowsa 7, to podobno właśnie w tym momencie rzucili się wszyscy i te exploity różne.
0: Nie wiem, czy to zrobili, ale gdzieś krążyły takie plotki, że może do tego dojść.
2: Tak się stanie.
3: To ja sobie tak czy inaczej w końcu muszę zrobić aktualizację.
4: Zazwyczaj było tak, że system, znaczy, że nasza aplikacja studyjna się zamykała. A tu cały system.
3: Ale wiecie co? Taka ciekawostka, bo ja w sumie tak stwierdziłem, że muszę sobie zrobić aktualizację. Się pochwalę, a co? Uptime'em komputera, bo ostatnio stwierdziłem, że zrobię sobie aktualizację systemu, jak już wszystkie mi aktualizacje wyjdą do Windowsa 7, bo okazało się, że komputer u mnie nie był restartowany od bodajże 29 listopada. Także...
5: Ała.
0: Ojej, ale był uśpiony nie, i tak dalej, czy nie, on sobie po prostu chodził?
3: Nie, on sobie po prostu pracuje. On sobie pracuje.
0: O jest.
3: Ale to jest nic. To jest nic. Słuchajcie, komputery, nad którymi mam pieczę u zaprzyjaźnionej firmy, też Windows 7, to tak, jeżeli ktoś narzeka, że Windows to się nie nadaje na to, żeby mieć duży uptime, czyli taki czas działania. Nie, jak się o komputer dba i jak się w nim za bardzo nie grzebie, to może mieć, bo wyobraźcie sobie, że ja byłem w stanie uzyskać na komputerach, którymi się opiekowałem, uptime rzędu 2 lat.
2: No to ładnie.
0: Jak aktualizowałeś ten system?
3: Nie aktualizowałem, bo on był w odizolowanej sieci. On był w odizolowanej sieci i nie wymagał jako takich aktualizacji. Klientowi zależało na tym, żeby nie robić restartów. No to klient, nasz pan, i można było.
2: I nie robi restartów.
5: Dlaczego?
2: No taka specyfika.
3: Takie miał życzenie. Takie miał życzenie z pewnych powodów. Nie chciał robić restartów i ja życzenie klienta spełniłem.
0: Znajomy mój też miał właśnie problem chyba przy okazji aktualizacji NVDy, bo miał jakiś komputer z 1,5-rocznym właśnie uptime'em i mu się remote wykrzaczył i był problem. Tam była tego typu sytuacja, że komputer był szyfrowany jakimś, nie wiem, czy BitLockerem, czy TrueCryptem, czy innym podobnym. W każdym razie ten system by po prostu nie wstał, jeżeli ktoś nie podszedł tam fizycznie do klawiatury
3: i nie wpisał hasła. Tak, tak, tak.
0: A to nie było w ogóle podłączone do niczego, do monitora, do klawiatury.
3: Tu były jakieś podobne historie, jak dobrze pamiętam, z tym związane. Właśnie z podobnych przyczyn. Te restarty nie były wskazane. To znaczy, jakby trzeba było zrobić, to by się nic nie stało, ale taką prośbę dostałem, że jakby się dało, to żeby restartu nie robić. No i to
2: jakby się dało.
3: Tak.
2: Dobra. To teraz taki ostatni news, ale nie ostatni w audycji, tylko ostatni news z tej puli newsów takich naszych, powiedzmy sobie, środowiskowych.
0: A to już 22 prawie.
2: A to już 22. No, w zasadzie 22. To tak na 2 godziny audycji o nominacji dyrektora Niewidzialnej Wystawy Małgorzaty Szulmowskiej, którą znam osobiście i bardzo serdecznie pozdrawiam, na osobowość roku województwa mazowieckiego. O tym tutaj Paweł Masarczyk znalazł. Ja poniekąd też, ale...
1: Tak, tak. Ale... To było udostępnione w grupie Niewidomi, Niewidzący, Bądźmy Razem. Jest taki plebiscyt. Różne czasopisma, zdaje się, go organizują w różnych województwach, no bo województwo mazowieckie ma swoją osobę, ale to wszystko zmierza ku temu, żeby koniec końców wyłonić osobowość roku na skalę całego kraju. No i w ramach tego wojewódzkiego nominuje się z różnych powiatów tegoż województwa, z Warszawy i tam z innych osoby, które w 5 kategoriach, tam nauka, kultura, oczywiście działalność społeczna, charytatywna i tam jeszcze jakieś kategorie. I można zostać taką osobą, jak się zbierze odpowiednią ilość głosów i potem awansować na poziom właśnie ten miejski, potem powiatowy, wojewódzki, no i być może nawet na krajowy. A w przypadku województwa mazowieckiego organizuje to Polska, The Times i chyba Warszawa, nasze miasto.pl, ten portal, dobrze kojarzę. I można głosować. Link będzie oczywiście w komentarzu. Jak patrzyłem wczoraj, szukając tego newsa, to właśnie pani Małgorzata na miejscu 5 była, więc no nie jest aż tak źle, ale pomoc na pewno by się jakaś przydała. Nominacja oczywiście za całą działalność społeczną, edukacyjną, za wszystkie, głównie tam były wyróżnione te akcje ostatnio, Ścieżka Dostępu, Podziel się Przestrzenią, Hulaj z Głową, czyli te różne akcje edukacyjne uświadamiające o tym, że my też istniejemy i my też chcemy być użytkownikami dróg.
2: Zresztą pojawiła się już chyba nawet niejednokrotnie na tym podcaście.
1: Przeżyć także jeszcze jeden taki.
3: A i owszem.
1: A tak? Okej.
2: Okay. Posłuchać, tak. Pojawiła się.
1: Tak, więc gratulujemy nominacji. Jest niewidzialna wystawa
2: i chyba tą Ścieżką Dostępu. Tak mi się coś wydaje, że to...
3: Dokładnie, Tomku, tak było.
2: Ale może i nie.
3: Tak, Małgosia się pojawiła. Rozmawialiśmy o Ścieżce Dostępu, też swego czasu o Niewidzialnej. I jeszcze była jakaś audycja, jak dobrze pamiętam. To Magda Rutkowska wtedy ją prowadziła.
2: A to jest możliwe, już nie pamiętam. No,
3: ale
2: w każdym
3: jak
2: razie
3: ktoś
2: jest...
3: pisze sobie wyszukiwarkę Małgorzata Szumowska w tyflopodcastową wyszukiwarkę, to wszystko znajdzie.
2: Tak jest. To w takim razie przechodzimy o 22.01 do tak zwanych technikaliów. No i tutaj Piotrek nam podsunął informację, że w Steam, gdyby kogoś interesowały soundtracki do gier, to ponoć będzie można kupić, jakby nie kupując gier, będzie można kupić soundtracka do gier. Wiem, że jest parę osób, które się tym gdzieś tam, no, które lubią takie rzeczy niewidome i no, skoro tak będzie można, no to podejrzewam, że się te osoby ucieszą.
1: Chyba ostatnio chyba się wzburzyła społeczność, że sobie by życzyła soundtracka do Wiedźmina gdzieś samego. Bo ponoć dobry.
4: Soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa, jakby ktoś nie wiedział ze słuchaczy.
0: Na Spotify to jest, tylko co pamiętam.
1: Tak, ale żeby ją kupić, żeby mieć na własność, wiesz. MP-truchy.
2: To co, to może tym razem Kasia tutaj coś opowie, bo co jakiś czas krążą różne albo pogłoski, naciski i tak dalej, żeby jakoś zunifikować kable, gniazda, wtyczki i tak dalej, i tak dalej. Teraz Unia Europejska coś chce z tym zrobić. A co?
5: Tak, tak. Znaczy w ogóle to myślano, że jeżeli wejdzie w obieg, w rynek standard USB-C, no to problem się jakby sam zniknie. O, ale rzeczywiście jest tak, że tych wejść i wtyczek jest naprawdę dużo. Jest Lightning, jest micro USB mini i oczywiście jeszcze zegarki, jakieś tam inne urządzenia mają swoje własne porty. No i Unia mówi dość i chyba będzie jakiś taki dokument. Jest też link, można sobie, ja myślę, że Michał go też w komentarzu umieści. I tam właśnie można będzie sobie też konkretnie doczytać, że właśnie Unia Europejska chciałaby wprowadzić takie ujednolicenie, ponieważ no USB-C nic nie wskurało. Mnóstwo urządzeń w ogóle jeszcze nie ma tego USB-C, a ono już powinno dawno być standardem takim współczesnym. No i też chodzi o to, żeby trochę o środowisko zadbać, żeby mieć jedną ładowarkę do wszystkich sprzętów i jeden kabel i nie produkować tego też tak bez sensu w ilości, no bo teraz faktycznie jest tak, że jeżeli jedzie, jak ja jadę, to muszę wziąć do zegarka, do telefonu, do słuchawek i do powerbanka. Tak. Więc to w ogóle no jakby nie o to chyba chodzi, nie?
0: Ale ja jestem na przykład bardzo przeciwny czemuś takiemu, bo skończy się za chwilę na tym, że po pierwsze jakieś urządzenia będą dwa razy większe niż powinny i nie będą miały tych funkcji, co producenci by może chcieli, żeby miały, bo zamiast jakiegoś fajnego, magnetycznego, małego wejścia, oni będą musieli na hama wprowadzać na przykład USB-C. Druga rzecz, minie 10 lat, wejdzie jakieś nowe wejście, jak się prawodawstwo dostosowuje do nowych technologii, to każdy wie, czyli jak jakiś jeden potworek wejdzie, to już ten potworek najczęściej tam siedzi przez dobre 10 lat i skończy się na tym, że USB-C będzie mniej więcej tak nowoczesnym portem jak dzisiaj RS-232 i będzie bardzo dużo nowszych, fajniejszych i bardziej sensownych rzeczy. Nie wiem, telefony się zrobią po prostu cieńsze, mogłyby się zrobić cieńsze niż USB-C pozwala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A na Unię będą musiały wychodzić jakieś specjalne, grubsze, brzydkie, ogromne, klamotne wersje, bo ktoś sobie wymyślił, że ma być taki i taki port i ma być.
3: Poza tym, co z tymi urządzeniami, które wykorzystują gniazdo do ładowania, ja tu mówię przede wszystkim w myśl bliższa koszula ciału o urządzeniach z portem Lightning. To zwykle były urządzenia wcale nie takie tanie, a teraz na przykład jeżeli rzeczywiście powiedzmy Apple miałoby się ugiąć przed tymi żądaniami.
5: Podobno ma być, Apple ma mieć USB-C.
3: No tak.
0: Myślę, że to właśnie w Apple...
2: A czy podobno to już miałeś od 2 lat, także to różnie to...
3: Tylko wiecie, znowu będziemy mieli sytuację taką, jak kiedyś Apple zmieniało ten konektor taki dokowy na Lightning, tak? Ludzie pokupowali sprzęt, czasem naprawdę sprzęt, który nie wymagał wcale jakiejś takiej modernizacji, bo był to sprzęt jakiś tam, powiedzmy, jakieś wzmacniacze, jakieś inne tego typu
0: samochody
3: urządzenia.
0: Chociażby.
3: Samochody, oczywiście. Oczywiście. I teraz nagle się okazuje, że to w sumie to no już kupimy sobie, chcemy sobie kupić, powiedzmy, nowego iPhone'a czy tam iPada, no i się okazuje, chociaż nie, iPad to już jest na USB-C. Nowy przecież. Ale kupujemy sobie nowego iPoda, no i się nagle okazuje, że musimy sobie jeszcze jakąś przejściówkę dodatkową kupić, bo no już nie podłączymy do tego, co mieliśmy kiedyś.
2: Także. No tylko z drugiej strony, no kiedyś to musi nastąpić.
3: Nie, no oczywiście,
2: w sensie,
3: że tak.
2: Musi nastąpić
3: oczywiście,
2: jakaś,
3: że tak, tylko czy...
2: Taka jest zmiana. No
3: tylko czy to jest... Tylko czy akurat takimi rzeczami, takimi regulacjami faktycznie powinni się zajmować urzędnicy? To tak samo jak z tą informacją, o której ty, Tomku, będziesz mówił pewnie za chwileczkę, no.
2: Tak, znaczy to w ogóle można już powiedzieć, znaczy, bo co jakiś czas albo na szczeblu państwa któregoś, albo właśnie jakiejś wyższej instancji są jakieś kombinacje na temat, no albo pornografii, albo jakiś, nie wiem, hazardu, czy czegokolwiek, no i teraz, no, znowu tam minister, nie pamiętam, który chciałby wprowadzić blokowanie stron porno i to w dodatku chciałby to wprowadzić w porozumieniu z producentami przeglądarek, żeby to na poziomie przeglądarki było.
3: Już Google... widzę, jak Google... już widzę, jak
2: tak,
3: Google...
2: Jak bardzo chętnie się... Google to implementuje.
3: Tak.
2: A już widzę przeglądarki niezależnych producentów oparte na Chromium, które robią co chcą, także...
3: Owszem.
2: No pomysły są naprawdę czasem przeciwne.
3: No odlatują i... niektórzy ludzie, no, po prostu odlatują.
2: No tyle a propos, bo tu chyba...
0: Pierwszy pomysł był w ogóle, żeby to na tak zwanym systemie DNS było blokowane, ale po prostu wszyscy im bardzo dobitnie uświadomili, że a, obejść to jest bardzo łatwo, b, przeglądarki powoli przestają korzystać z DNS, który dostarcza system i który dostarcza nas nasz operator internetowy najczęściej, bo mało komu się chce to zmieniać i powoli już zaczynają wykorzystywać swoje rozwiązania, czy to rozwiązania googlowskie, czy to rozwiązania firmy Cloudflare i po prostu by się, że tak powiem, wypięły na rząd i robiły, że tak powiem, i tak swoje, nawet nie do końca chcąc.
3: Teraz jeszcze coś wyczytałem, że ma być jakiś, że jakąś jeszcze propozycją przed momentem o jakimś certyfikacie, który miałby być generowany i wystawiany dla użytkownika, że on jest pełnoletni i może wejść na tego typu strony internetowe. Też była taka propozycja.
2: Znaczy, ja się w ogóle zastanawiam, że teraz zaczynamy taką dziwną trochę migrację. To znaczy, jakby kiedyś państwo w pewnym sensie miało chronić przed wykorzystywaniem, no powiedzmy, mówię o tym takim wczesnym kapitalizmie, tak, przed firmami, przed wykorzystywaniem robotników, a teraz wychodzi na to, że masa ludzi ucieka od państwa do wielkich korporacji z różnymi kwestiami, właśnie chociażby
0: te DNS. Bo robią to lepiej, po prostu.
2: No tak, tylko jakby chodzi o taką zmianę o 180 stopni w pewnym momencie.
3: No tak, tak.
2: I pytanie, co z tego wyniknie w dłuższej perspektywie?
3: No myślę, że dużo, myślę, że dużo różnych ciekawych rzeczy może wyniknąć w dłuższej perspektywie z tego.
0: Jest jeszcze jedna kwestia. Ja postawiłem tak z rok, dwa temu hipotezę i patrząc i obserwując, ta hipoteza się coraz bardziej co chwila potwierdza, że kończy się w tym momencie era dzikiego zachodu internetu.
3: A tak.
0: Że
2: no, tak, oczywiście. To jest.
0: To, to żyjemy właśnie na etapie przełomu dwóch epok.
3: To jest, epoka i to chyba
0: rób
3: nawet.
0: Ta, co chce ta.
3: I to chyba
2: ja
3: nawet
2: o tym
3: nie,
2: kiedyś też pamiętam mówiłem właśnie.
3: I to chyba kontroli. Nawet nie dlatego, że ten dziki zachód zostanie jakoś mocno stłamszony, bo on zawsze gdzieś, mam wrażenie, na obrzeżach będzie. Wszak różnego rodzaju
2: tak jak,
3: sieci...
2: To tak jak w realu, no zawsze są złodzieje, można zrobić klucz, można, nie wiem, dowód osobisty albo kupić broń, albo cokolwiek.
3: Ale po prostu to będzie coraz mniej popularne,
2: tylko,
3: mam wrażenie.
2: Tak jak do niedawna, powiedzmy, można było naprawdę wszystko robić no niemalże na legalne, znaczy no nielegalnie, ale jakby w zasadzie...
3: Inaczej, Tomek, no, ale prosta rzecz. Zasadzie... Prosta rzecz. Google walczy z treściami pirackimi, więc one nawet sobie mogą gdzieś być, a jeżeli nie, wyszukasz tego w Google'u, to jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, tak, że nawet jeżeli chcesz w ogóle ich poszukać, znajdzie, to że je znajdziesz.
5: To
3: i wszystko.
5: Nie trafi,
3: tak.
0: Słuchajcie, ja tak, mam inną obawę. Proszę, ja mam inną obawę, bo teraz przeglądarki pod jakby przykrywką naszego bezpieczeństwa wprowadzają obowiązkowy tak zwany SSL. No i
3: tak.
0: SSL działa tak, że każda strona musi otrzymać tak zwany certyfikat, ktoś jej ten certyfikat musi wystawić i ona sobie funkcjonuje i może sobie, że tak powiem, z tym certyfikatem działać. No jeżeli nie ma tego SSL-a, kiedyś nie działo się nic, nie było tylko tak zwanej kłódki. Teraz już na przykład nie wpiszemy hasła na stronie, bo przeglądarka nam powie, że niebezpieczne, nie. A jeszcze trochę, jeszcze myślę parę miesięcy, parę lat i po prostu przeglądarka na zwyczajnie wiecie, na stronę nie wpuści. No i co jeśli? Bo tak, no bo na razie ten certyfikat...
3: Bo te a te certyfikaty każdy... ktoś wystawia.
0: Tak. Na razie można sobie to wystawić za darmo w 10 minut. Ja nie wiem, mam domenę, akurat mam, mogę sobie bez problemu...
3: LecEncrypt chociażby.
0: LecEncrypt, dokładnie, za darmo, to no bez żadnego problemu, bez żadnych wymagań, nawet gdybym hostował powiedzmy u siebie jakieś pirackie treści, nie ma żadnych reguł, które mówią, że takiego certyfikatu nie wystawię.
3: Ale załóżmy, że no, ktoś to tak zacznie weryfikować.
0: Dokładnie, bo przeglądarka ma w sobie ileś takich tak zwanych głównych certyfikatów, którym ufa i ona ufa tylko tym.
3: Tak.
0: No i teraz tak, co jeżeli Unia, na przykład cała, bądź całe Stany powiedzą, że główne certyfikaty ok, ale tylko takie, które państwo potwierdzi, a państwo potwierdzi tylko, jeżeli dana firma weryfikuje, czy strona jest zgodna z prawem. I my na piracki serwis po prostu nie wejdziemy i w tym momencie cały internet zostanie przymknięty. Nieważne, że to będzie stało na Kajmanach czy na Seszelach. Jeżeli Unia nie da temu zielonego światła, to my tam zwyczajnie w świecie nie będziemy mogli wejść.
3: Jest to. Druga rzecz. Jest taka opcja.
0: Druga rzecz. Powszechnie się i rozpanoszył się.
2: To będą specjalne przeglądarki do tego.
3: A to,
2: które...
3: to inna rzecz. Ale tę specjalną przeglądarkę trzeba będzie skądś pobrać, Tomek. I...
2: Nie no, oczywiście to będzie to tylko jakby też... kolejna. Ale kolejna rzecz, którą trzeba będzie jakby ominąć w tym całym. To, co teraz trzeba będzie wyszukać stronę, to będzie trzeba wyszukać stronę.
0: Uruchomić jest aplikację niepodpisaną przez Microsoft. Bo zobaczcie, Windows 7. Urucham przycisk Enter. Działa. Windows 10. Windows Defender zablokował tę aplikację. Okej. Okay. Więcej informacji link. Klikamy tam. Uruchomi mimo to przycisk.
2: Tak.
0: Musimy
2: tak
0: wiedzieć.
3: A sterowniki Windows bez 11? Podpisu cyfrowego.
0: Nie można. Nie uruchomisz. Kto wie? Apple to zrobił. Apple na Macu w tym momencie już to zrobił.
2: Apple to zrobił, tylko kwestia jest chyba tego typu, że na Windowsach mimo... Znaczy, oczywiście to jest możliwe, ale w pewnym sensie wydaje mi się, że tu na Windowsie siedzi zbyt dużo osób, które znowu, to będzie dla wtajemniczonych, choć podejrzewam, że różne serwisy typu dobre programy czy inne tego typu, znaczy no generalnie serwisy technologiczne, jakoś no będą pisać o tym na przykład, bo to podejrzewam, że nie będzie niezgodne z prawem takie coś, tylko niezgodne z polityką firmy, to jest trochę co innego, że napiszą, że jest narzędzie, którym można wyłączyć tam coś.
0: Słuchaj, ja się nie zdziwię, ja naprawdę się nie zdziwię, jeżeli za parę lat Windows, może poza faktycznie wersjami jakimiś Enterprise dla firm, będzie tak naprawdę iOS-em.
3: Słuchajcie, czyli... ale chociażby z perspektywy dostępnościowej, na przykład zmuszenie Windowsa 10 do uruchomienia niepodpisanego sterownika, który ma jakiś tam niewłaściwy podpis cyfrowy, a miałem kiedyś taką potrzebę, to jeżeli mamy te wszystkie Secure Booty powłączane i inne rzeczy tego typu, to jest naprawdę operacja dla nas bardzo słabo dostępna. Bo to trzeba wchodzić w ten specjalny tryb, trzeba tam wejść w kilka opcji, się zagłębić i naprawdę dla nas jest to problem. jeżeli chcielibyśmy z jakiegoś powodu coś takiego zrobić. Także to już tak zupełnie z naszego podwórka. Mamy problem.
0: Secure Boota też nie jest tak prosto teraz wyłączyć.
3: Dokładnie.
0: I z tego co wiem, jeszcze za czasów Windowsa 8 Microsoft zmuszał producentów do umieszczenia w UEFI, w tym okienku konfiguracji, opcji wyłączenia.
3: Tak, teraz ale, już to, nie zmusza. Ale to dokładnie, teraz już nie ma takiego obowiązku.
0: Kto wie, czy kiedyś w ogóle nie zakaże.
3: Być może. No i gdzie, i teraz trzeba będzie, i skończą nam się na przykład czasy, że na każdym komputerze można postawić sobie Linuxa. Dobra, słuchajcie, odpływamy dokładnie trochę w różne rejony.
5: Wiecie co, ale jak tak nawet sobie myślę...
2: Choć z drugiej strony myślę, że akurat takie praktyki typu nie można zainstalować Linuxa, to podejrzewam, że Unia to się w to mocno włączy.
3: No,
2: i...
3: to może być, tak.
2: Będzie. Także można. Myślę, że akurat tutaj...
0: Będzie można, bo Ubuntu już dostało te certyfikaty. Kwestia w jakim stopniu ochronnego.
2: Bo nie, ale jakby wiesz, chodzi o to, że komputer to jest jakiś producent, wiesz, praktyki monopolowe, te sprawy i coś mi się wydaje, że Unia akurat w to może dość mocno wkroczyć. I tutaj...
0: Zawsze może być tak, że nie monopol, ale powiedzmy 4-5 systemów i tyle. Też aprobowanych przez kogoś.
2: Wątpię, bo to będzie i tak pod praktyki monopolowe. Myślę, że to... Ale jak już jesteśmy przy takich różnych kwestiach przyszłościowych, ilościowych i tak dalej,
5: bo ja
2: Piotrek ciekawostka...
5: Aha. Tak, bo świeżuteńki, taka świeży news, że od 1 marca Google będzie nas prosił o wybranie przeglądarki na Androidzie. I będziemy mieli do wyboru albo DuckDuckGo, albo właśnie Chroma.
0: Wyszukiwarki chyba.
3: Tak, bo tak. DuckDuckGo to jest wyszukiwarka.
5: Przepraszam, wyszukiwarka.
2: No, w ogóle... i co, znowu Unia stwierdziła, że Google ma... Czyli to jest to, co mówiłem, że no, wchodzą rządy mimo wszystko w te praktyki monopolowe i myślę, że to
0: Google
2: mimo wszystko... To się będzie... To będzie walka między państwami a firmami na dość dziwnym polu, myślę.
0: Google ma w ogóle ciekawe praktyki. Ostatnio się ciekawa sytuacja w Turcji zdarzyła, bo Turcja powiedziała, że oni czegoś tam nie akceptowali, chyba tego, że na Androidzie domyślnie jest sklep Play, czy coś takiego, czegoś tam właśnie związanego z Androidem i chcieli na Google wymusić jakąś tam zmianę. To Google powiedział, okej, dobra, wy tak z nami, to my wam pokażemy, co to znaczy zadzierać z Googlem. Wyłączymy wszystkim Androidom dostęp do sklepu Play i dostęp do usług Google'a. Zobaczymy, co wtedy zrobicie. I po prostu, żeby wkurzyć Turków i wkurzyć ludzi przeciwko ich państwu, bo oni są na tyle małym państwem, że oni po prostu mogą z nimi w ten sposób.
2: To się zgadza. Natomiast taka ciekawostka, podobno jest szansa, że 2-miliardowy iPhone wyjdzie w tym roku. Apple ma się czym chwalić i się chwali oczywiście. To taka też ciekawostka od Piotrka. A tymczasem jeszcze taka informacja, to a propos Tyflo, już tego nie zdążyłem powiedzieć w odpowiednim momencie. Fundacja Światłownia, to się chyba nazywa, stworzyła telefon zaufania dla niewidomych. I jakby ma to działać w ten sposób, że to jest w ogóle ciekawe, bo są podane 2 telefony komórkowe do 2 osób, które teoretycznie jakby straciły wzrok i można jakby z nimi pogadać o tym, jak sobie poradzić, co robić i tak dalej w takich sytuacjach. I teraz nie wiem, czy jest sens podawać te telefony na antenie, może po prostu napiszemy je w komentarzu. Mhm. Będzie to można sobie sprawdzić, bo...
3: I tu no, też, tak, no, działanie rzeczywiście, działanie, to... które może być rzeczywiście przydatne, aczkolwiek jest też druga strona medalu, to zdaje się na jednej z grup facebookowych też się pojawił taki głos, że ci ludzie nie mają jako takiego psychologicznego doświadczenia, tak. To są po prostu tak. Ochotnicy, to są ochotnicy,
2: tak, którzy stwierdzają, to do mnie można zadzwonić.
3: Tak, do mnie można zadzwonić, można pogadać. No i teraz istnieje też zawsze jakieś takie ryzyko, że po prostu nie będą w stanie pewnych problemów udźwignąć, a zwłaszcza w przypadku osób tracących wzrok, to są naprawdę ludzkie dramaty z myślami samobójczymi włącznie. I to...
2: Tak, i tu by się naprawdę przydał ktoś, kto...
5: Udźwignąć, ale mogą na przykład, wiesz, skrzywdzić kogoś niechcący, bo jakby, nie wiem, zaczną komuś coś doradzać, albo...
3: Tak, a każdy człowiek jest, wiem, każdy człowiek jest inny.
5: Z tą osobą i tak dalej, i nagle się wytworzy jakiś konflikt.
3: I są różnego rodzaju problemy, niechcący. I są różnego rodzaju Dokładnie. Problemy, które naprawdę, no... No po coś te studia psychologiczne są jednak, mam takie
2: znaczy,
3: wrażenie.
2: Wiecie, z drugiej strony... Z drugiej strony jakby może tak być, że po prostu ci ludzie charakteryzują się jakąś empatią.
3: A to ja tego,
2: i tak
3: nie,
2: dalej.
3: Ja tego nie wykluczam. Ja
2: tego z drugiej strony ja nie wiemy. Nie natomiast no właśnie tego nie wiemy troszkę. I to jest swoją drogą taka dość ciekawa sytuacja. Kiedyś, prawda, co tam psychologia, tam ważne, żeby ktoś tam sercem czuł i to będzie dobrze. A teraz właśnie jakby jest mimo wszystko, zwracamy uwagę na te certyfikaty.
3: Ale wiecie, no
2: papiery,
3: z drugiej strony
2: nawet...
3: to jest po prostu też kolejna inicjatywa oddolna, tak? No, można,
2: to się zgadza.
3: Można dyskutować, można pytać o kompetencje, ale no z drugiej strony ktoś coś próbuje i pozostaje mieć nadzieję, że będzie to coś pozytywnego, tak?
2: Dokładnie, a może z drugiej strony na przykład to jakoś natchnie jakąś większą fundację, która dysponuje specjalistami.
3: Oczywiście.
2: Żeby coś takiego zrobili na większą skalę już ze specjalistami, bo to też może jakby w tę stronę.
3: Bo ponoć zainteresowanie jest, jak słuchałem z Grzegorzem Dudzińskim rozmowy na antenie Radia PIK, to ponoć po kilku godzinach od opublikowania tych numerów telefonu.
2: Ktoś tam zadzwonił?
3: Tak.
2: Ciekawe.
3: Pojawiały się telefony. Tak, więc jak widać, zapotrzebowanie jest.
5: Ja mam w ogóle wrażenie, że niewidome osoby mają dużą potrzebę nie wiem dlaczego, ale to jest taka charakterystyka osób niewidomych, zwłaszcza takich może trochę starszych, że one mają taką potrzebę wygadania się, może trochę ponarzekania, może, no bo,
0: co?
5: Nie wiem.
0: Bo one nie mają do czynienia z osobami może innymi niewidomymi, którzy rozumieją ich problemów na co dzień, więc jak gdzieś trafią, to właśnie wtedy mają taką potrzebę.
2: Tak, bo przecież zauważcie, że w koła tego Polskiego Związku Niewidomych te osoby starsze tam siedzą i są jak herbatki, spotkania, coś. I właśnie te osoby tam sobie rozmawiają o różnych rzeczach i one się wzajemnie rozumieją.
3: No ale z drugiej strony, żeby daleko nie szukać, my też na naszym team talkowym serwerze sobie często siadamy,
2: nie,
3: gadamy
2: no,
3: o różnych
2: zgadza.
3: Rzeczach. Znaczy, jest jakaś taka też, no, po prostu, no jest potrzeba jakiejś takiej wspólnotowości, tak? To tak górnolotnie to nazwijmy.
2: Ale to u wszystkich,
3: dokładnie.
2: Tylko no, powiedzmy rzeczywiście sporo osób widzących to, nie wiem, pójdzie do pubu czy gdzieś albo tam z kumplami na miasto. No, w przypadku osób niewidomych oczywiście zdarzają się osoby takie, które też se pójdą ze znajomymi gdzieś tam z osiedla.
3: Ale to nie wszyscy tak mają.
2: Tam tego, ale to nie wszyscy tak mają, powiedzmy sobie. Tymczasem jeszcze taki news techniczny rzeczywiście. Tu też Piotrek wynalazł nowe radio na system iOS. Triode się pisze. Nie wiem, czym się charakteryzuje. Czy ktoś to tam z was testował? To Triode?
3: Nic mi to nie mówi, szczerze
5: mówiąc. iOS?
1: Tak, nie bezpośrednio. Ja o tym słyszałem. To jest w ogóle dostępne tutaj podziękowania z jednej strony dla Michała Kasperczaka, który mi o tym opowiadał. Z drugiej strony mój znajomy za granicą. Też ja mu, mając rekomendację od Michała, poleciłem. No ciekawe, bo to jest tych samych twórców, którzy stworzyli Twitterific, czyli Icon Factory. Aplikacja dla trzech systemów ponoć. iOS, Mac i Apple TV. Aplikacja w wersji darmowej i płatnej, przy czym jest opcja i abonamentu, i opcja wykupu na stałe za około chyba, żeby nie przesadził, 100 zł, coś takiego. I są abonamenty jakieś też miesięczne, roczne. Jest jakiś niby katalog stacji, ale jakoś ciężko go się ponoć przeszukuje. Nie ma takiego fajnego podziału, że tam na kraje, na miasta, na jakieś tam rodzaje, tylko jak się coś wpisze w wyszukiwarkę, to chyba wyskoczy. Jest obsługa własnych linków do streamów. Jest duża integracja z Apple Music, jakieś wyświetlanie danych, okładki albumów, jakieś przekierowanie, że można od razu utwór sprawdzić w Apple Music. Nie wiem, czy jakichś danych tam faktograficznych o wykonawcach też nie ma lub tekstów. Jest wyświetlanie na przykład właśnie bitrate'ów obok streamów, kiedy wyszukujemy w katalogu. Co ciekawe, bardzo dziwne funkcje są dostępne tylko w wersji premium, na przykład ulubione. No i to jest tyle, co wiadomo na razie, no, ale zobaczymy. Aplikacja ponoć dostępna jest, jakoś dziwnie dostępna, nie jest to jakaś idealna dostępność ponoć, ale
3: może też będą pracować jeszcze nad tym.
1: Tak.
3: O, i zdaje się, że mamy telefon, zdaje się, że mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kogo witamy tym razem? Halo?
6: Witam serdecznie, Sylwek Peryt się kłania.
3: Witamy.
6: Ja chciałbym tutaj do nowości, które podajecie, bo jakoś nie usłyszałem o powołaniu Pawła Wdówika na pełnomocnika rządu.
3: A o tym było tydzień temu. O tym było tydzień temu.
6: Tydzień temu? Tak. Przecież to on myślicie, że to tak?
3: Tak, no, mówiliśmy o tym tydzień temu, bo wtedy właśnie kancelaria premiera podała te informacje oficjalnie.
6: Aha, no możliwe. To ja tydzień tego akurat nie mogłem słuchać, także przepraszam bardzo. Dokładnie, bo mnie się wydawało, że to się stało w tamtym tygodniu. Być może tak szybko czas leci, że ja już nie zauważę, bo to w pewnym czasie, w pewnym momencie...
3: Ta informacja pojawiła się właśnie we wtorek i właśnie we wtorek też te informacje podaliśmy.
2: Czyli tak istotnie pojawiła się w zeszłym tygodniu.
3: Tak.
2: Ale zdążyliśmy jeszcze z publikacją.
6: No to bardzo dobrze i to rzeczywiście jest epokowe wydarzenie według mnie. To jest pierwsza osoba niepełnosprawna w ogóle na funkcji pełnomocnika od 91 roku, od kiedy ta funkcja istnieje, że tak powiem, w rządzie. Także tutaj to zawsze środowiska się dopominały o to, żeby raczej była to osoba
3: z wewnątrz.
6: Osobistym doświadczeniem. Tak. Tak jest, tak. No i jeszcze oczywiście marzeniem naszym było zawsze to, żeby była to osoba bezpośrednio podległa premierowi, nie w jakimś resorcie umieszczona, tylko żeby ona miała możliwości koordynowania działań wszystkich resortów w zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia po prostu.
3: No i tak się rzeczywiście
6: teraz
3: stało.
6: Ale może kiedyś do tego też dojdzie. No teraz się stało tak, że no jest, że jest, że jest osoba niepełnosprawna, bo na stanowiskach prezesów PFRON-ów to się zdarzało. Natomiast na rzeczywiście ta funkcja pełnomocnika, no to jest poważna funkcja, bo to jest poważna ranga, bo to jest sekretarz stanu, prawda? Nawet nie podsekretarz, tylko sekretarz stanu. Więc tutaj no jest to duże wydarzenie. Mam nadzieję, że jeszcze dla nas handicap dodatkowy, że z naszego środowiska. I myślę, że oby udało mu się jak najlepiej ten czas wykorzystać po prostu, który będzie mu dany.
3: No, miejmy nadzieję.
2: Mam nadzieję.
4: Z tym handicapem
6: tak, to ja tylko te pozdrawiam. Ja przepraszam, bo ale mnie się wydawało, że się jakoś w tej połowie tygodnia wydarzyło po tyflo przeglądzie.
3: Nie.
6: A nie słuchałem tyflo przeglądu. To przepraszam za moje gapiostwo i pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiamy również, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.
2: Ale o tym warto przypominać tak.
3: Jasne, bo to dobra informacja jest i pozostaje mieć nadzieję, że będzie miała przełożenie na jakieś rzeczy istotne również dla nas. Tak po prostu.
5: Tak w formie takiej już bardzo dużej ciekawości.
3: Tak w formie działań.
5: To pan Wdówik jest z mojego miasta.
2: O, proszę.
4: A tymczasem... Ja bym się tak nie łudził, ale no niech wam będzie.
2: Dobra, cicho, wyjdź, zobaczymy.
3: Dokładnie. Robert po prostu, jak zawsze wypowiedzi Roberta zawsze powiały optymizmem, tak? No ktoś musi.
5: Bardzo.
2: Ktoś musi.
4: No trochę znam Pawła, no.
2: W każdym razie jeszcze może w pewnym sensie obniżmy loty i typowa teraz coś dla miłośników nowych technologii, płatności z różnych, nowych i tak dalej. Tu Kasia tutaj też znalazła informację. Lidl ma wprowadzić u nas, bo w Hiszpanii to już chyba jest, swój system płatności.
5: Niedługo będą. Pogubimy i nie będziemy wiedzieli, czym my mamy płacić tak naprawdę, bo już tego będzie tak dużo.
2: Tak, płatności no, pan Janusz spółka z o.o. Znaczy...
5: Dokładnie. Plus pani Grażynka, spółka jawna.
2: Tak.
5: No to tak, zacznijmy może od tego, że rzeczywiście to już jest w Hiszpanii i że to podobno tam całkiem noty ma wysokie i że dosyć to tam ładnie działa. U nas się wprowadza i jakoś ja ciągle o tym słyszę, ale nie wiem, czy to w końcu będzie. No ma być na przełomie lutego i teraz tak, styczeń, luty czy luty, marzec? Chyba styczeń, luty.
2: Chyba ja słyszałem, że luty, marzec bardziej.
5: Luty, marzec, aha. No właśnie, ja już tyle tych informacji, że już...
2: Zacznijmy od tego, że to są ciągle tak, spekulacje, bo one są
5: tak
2: oparte na tym, że pracownicy Lidla... No,
5: otrzymali takie instrukcje, jak to opisywać ludziom, jak pokazywać, jak to się robi. I może zacznijmy w ogóle od tego, jak to ma działać. Mamy sobie aplikację mobilną, oby ona była dostępna. I w tej aplikacji...
1: Ona już jakby jest, to jest chyba jedyny supermarket w Polsce, w którym, przepraszam, że ci się wtrącę, możemy czytać gazetki i oferty produktowe sensownie.
5: No dobra, chyba. Tylko czy to jest ta sama aplikacja? Jesteś pewny?
4: I możemy czytać paragony.
1: Tak, i zakupy online są w tej aplikacji chyba zintegrowane, więc domyślam się, że to doleci jako kolejny moduł.
5: Aha.
1: Ale nawet jeśli nie, to Lidl ma dobrą reputację w tym, że poprawiali już błędy dostępności. No,
2: tak,
1: wiadomo,
2: to fakt.
1: W listach zmian, więc raczej dbają.
2: Jest szansa na to, że będzie w miarę okej.
5: Okay. No i teraz odpalamy sobie taką aplikację. Z kasy chyba pobieramy sobie kod QR. I za pomocą tego kodu QR płacimy. Bo ta aplikacja ma podpięte na naszą kartę płatności i po prostu płacimy za pomocą tej aplikacji. Tylko ja nie za bardzo rozumiem, po co jest ten kod QR.
2: No po to, żeby był nasz rachunek, że tak, żeby za nasz rachunek zapłacić. No bo kwestia z tego typu... No bo tak, bo NFC jest fajne, tylko że NFC nie każdy telefon posiada, zwłaszcza te tanie telefony.
0: Zwłaszcza iPhony. Bo one NFC mają, ale żeby to NFC było jakkolwiek obsługiwalne przez zewnętrzne aplikacje, to tak...
1: No nie, no ale masz tak. Apple Pay, powiedzmy, jak nie masz nic innego, nie?
0: No tak.
2: No tak, to, ale tu chodzi o to, żeby właśnie to ominąć problem. Apple Pay i to wszystko
5: inne. Żeby móc z tym Lidl Payem płacić.
1: Tak, tak, tak właśnie, no, i, no to dlatego, no.
2: No i teoretycznie właśnie no, kod QR będzie sczytywany przez kamerę telefonu, no bo kamerę to już każdy telefon ma, ten kod QR, co na tyle... Znaczy, można zrobić na tyle fajny algorytm sczytywania tych kodów w QR, że to można na ślepo naprawdę to zrobić. Jeżeli tak, to rzeczywiście będzie, no jest duża szansa, że to zadziała.
4: Ale przecież już tak jest. Ja nie wiem, czy obsługiwaliście aplikację Lidl Plus, ja przecież że tak mówię. Ale tam jest tak, że podchodzisz do takiego terminalika, przykładasz ekran z aplikacją, która jest na wierzchu i ten ekran musi działać, żeby nie było, bo jeżeli mamy kurtynę, to nie zadziała, ale jak mamy włączone i w tym momencie robi się pstryk i normalnie się to wskanowuje i po prostu no, efekt teraz jest taki, że mamy cały paragon, znaczy mamy ten paragon i możemy sobie w dowolnym czasie sczytać, co żeśmy kupili i za ile nas to tam kosztowało i czy dostaliśmy jakieś rabaty, czy nie rabaty i takie tam. No a pewnie dodatkową opcją będzie to, bo na razie do aplikacji Lidl Plus nie da się podpiąć karty.
2: No to pewnie będzie się właśnie dało i pewnie z tym samym będzie płatność
0: schodziła. Ja nie rozumiem do końca. Po co? W jakim sensie jest to lepsze od Apple Pay, Google Pay?
1: Jak nie masz telefonu z NFC, to po pierwsze. Po drugie, Lidl może przez to przepychać swoje promocje, cashbacki i różne inne rzeczy.
2: I mają większą kontrolę nad tym, co, skąd, jak, gdzie, kiedy. No po prostu każdy chce mieć jak najwięcej danych o klientach.
4: Po drugie, wiecie, tak. Za to, że się korzysta z Apple Paya, to my nie płacimy, ale płaci ktoś dla Apple'a. Na pewno w jakiś sposób. Może
1: tak,
4: niewielki, ale jednak.
1: Banki chyba pośrednio jakoś tam od tych transakcji i pewnie...
4: No właśnie, a tutaj to będzie pominięte.
2: A czy chyba banki też od Lidla będą, no bo to jest operator mikropłatności, podejrzewam. No ale w każdym razie no, ma to jakoś tam działać.
4: No ale nie będzie tego elementu Apple'a, tak? Tylko będzie Lidl.
2: No nie, no nie będzie ani Google, ani Apple'a. Ale jak już jesteśmy przy Google'u i przy Apple'u, no to podejrzewam, że wszyscy użytkownicy Apple'a, iPhone'ów znają AirDrop. No i Google w końcu postanowił zaktualizować swój przedpotopowy system, jak oni to, Android Beam, który w ogóle zniknął z Androida 10 i postanowili sobie zrobić coś, co się będzie nazywać podobno Nearby Sharing i będzie to polegało, znaczy jakby to będzie to samo teoretycznie podobne coś jak AirDrop, czyli przesyłanie plików, szybkie przesyłanie plików między smartfonami. I teoretycznie ma to działać w ten sposób, że zbliżamy sobie telefony dwa do siebie.
5: Ekranami. Te telefony. Chyba, tak?
2: Słucham?
5: Ekranami chyba.
2: Czymś. Nie wiem, podobno ma to się porozumieć Bluetoothem, co jest ciekawe, bo dlaczego Bluetoothem, a nie czymś innym, ale no ponoć Bluetoothem te telefony nawiążą ze sobą, że tak powiem, łączność, a potem już przez Wi-Fi będą te pliki z jednego telefonu do drugiego przesyłane. No i ma to być od jakiejś wersji, zobaczymy od jakiej. Podobno ma to się aktualizować nie z systemem Android, tylko z usługami Google Play, więc jest szansa, że również użytkownicy starszych jakichś tam smartfonów będą mogli z tego skorzystać. Jaka to jest szansa, tego nie wiem, ale no nie trzeba będzie robić aktualizacji systemu, tylko podobno to z usługami Play będzie jakoś tam powiązane. Będzie, czy już nawet powoli jest. W każdym razie jakoś to ma być.
1: To jest dobra wiadomość, bo szczerze mówiąc ja się już gubię w tym, w jaki sposób ja mam przesyłać pliki bezpośrednio z czyimś drugim telefonem, nie używając chmur, nie używając komunikatorów i różnych takich innych wynalazków. Miałem ostatnio taką sytuację, że ktoś, kogo znam, ale nie mamy swoich numerów telefonów i przepisywanie w tamtej chwili byłoby kłopotliwe, chciał mi posłać parę zdjęć, które mi zrobił. No i autentycznie nie wiedzieliśmy. Ja bym sobie pewnie poradził, gdyby to była jeszcze druga osoba, taka w miarę technologiczna, bo jest Wi-Fi Direct. Jest jakieś wysyłanie po Bluetoothie oczywiście też, tylko trzeba te telefony wcześniej sparować. Jest, no, Android Beam.
2: Dyszka do Total Commandera. No, ale to wszystko wymaga to instalacji jakichś programów, jakiegoś czegoś.
1: No właśnie, no, Wi-Fi Direct teoretycznie niby powinien jakoś działać, że jak jesteśmy w tej samej sieci Wi-Fi, tak, czy w zasięgu siebie nawzajem, to możemy jakoś po tym Wi-Fi'u te pliki udostępniać, ale ja tego nigdy nie robiłem, szczerze mówiąc, i nie wiem, jakby to działało stabilnie i w ogóle, a jak w ogóle mam pokierować jeszcze osobę, która się na tym nie zna. Kiedyś jak były Nokia, to wszyscy wiedzieli, jak wysyłać po Bluetoothie zdjęcia.
5: Prawda?
1: A teraz no każdy WhatsApp, Messenger, jakieś wystawianie na Dropboxie, tak. A tu po prostu był człowiek, który no jest tak jakby z wykształcenia gdzieś tam ma do czynienia z różnymi ścisłymi rzeczami, ale smartfona sobie używa tak, jak sobie używa. Jakbym miał mojego WhatsAppa, to bym wysłał, wiedział jak, ale jak nie miał mojego numeru, a nie chciał go koniecznie spisywać, mieliśmy problem, jak sobie te zdjęcia przesłać.
2: Także no jest szansa, że to gdzieś tam będzie, wyjdzie i tak dalej, no i zobaczymy, co z tego będzie.
0: Teraz wysyłanie mi zdjęć na Android to w ogóle jakaś śmieszna rzecz, bo ja kiedyś jakieś dostałem i co się okazało? Dostałem normalnie zdjęcie przez wiadomości, ale nie dostałem MMS-a. Dostałem linka do zdjęć Google.
2: No tak.
1: No tak.
2: To jest.
1: Wiadomości Google pewnie były uruchomione.
2: No i słuchajcie, w zasadzie u mnie to koniec newsów, które dzisiaj przygotowaliśmy. Czy ktoś coś znalazł jeszcze w trakcie audycji z was?
0: No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że muszę się niestety wycofać z tego, co mówiłem kilka audycji temu, czyli z tego, że poopowiadam trochę o tym, jak się Alexa sprawuje u polskiego użytkownika, bo niestety Amazon przysłał mi maila po niemiecku, że twoje zamówienie zostało anulowane.
3: O.
0: I tyle w temacie.
3: Bardzo nieładnie z ich strony. Uzasadnili to jakoś?
0: Nie uzasadnili, ale jak wchodzę teraz na stronę, to jest piękny komunikat. This product does not ship to Poland. Czyli ten produkt nie jest dostarczany do Polski. I myślę, że to jest powodem.
1: Poszukaj sobie wirtualnego adresu w Niemczech.
2: No tak.
0: No, myślę o tym, tylko że niestety już skończyła się promocja i jakby...
1: No to będzie następna pewnie kiedyś tam.
0: Tak. Poczekam do Black Friday.
4: Ojca na Amazon. Przypomniał mi się ten zegar jeden, który trzeba było dostarczać.
2: Także no ciekawe, czy i kiedy Amazon w końcu wyląduje w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, była jakaś taka ogłoszona jakaś strasznie tajemnicza nowość ze 2, 3, 4 lata temu, właśnie chyba przez Amazon.
1: Nie, o Napoleonie? Nie. Zdaje się, że ludzie to zinterpretowali, że Napoleon...
2: Tak, ale właśnie Amazon? O to chodziło, że tu zrobili wielki boom i tu zaczęły się właśnie jakieś, że może Amazon wejdzie do Polski,
1: nie,
2: może
1: to był
2: coś.
1: Carrefour po prostu.
2: I tu Carrefour tam jakiś, i to też jakiś taki...
1: Amazon jest typowo centrum logistycznym w Polsce i bardzo się tym gdzieś chwalą, że tu otwarli bazę we Wrocławiu, w Sosnowcu, gdzieś tam, i że wszystkich chętnie rekrutują, i że takie nowe korpo, które wszystkich chętnie zgarnia, ale no niestety brak usług, znaczy usługi jakieś tam są, bo teoretycznie jest dostęp do...
3: A polska wersja niemieckiego sklepu Amazon, to nie zapomnę chyba tego nigdy, opis jakiegoś produktu, mit odczepiane antenne.
4: No. Dokładnie.
1: To się dowiedziałeś.
3: No.

0: OS, czy przeglądarka?
1: Firefox OS to w ogóle jeszcze żyje?
2: Przeglądarka.
0: Dobre pytanie.
3: No to zaskoczyłaś wszystkich.
4: No ja ostatnio skończyłem do nowej.
2: Słuchajcie, ja wam coś powiem. Jak to nie jest prawda, to nie bijcie mnie, tylko mojego męża, bo mi tu szepcze na ucho, że coś takiego mało miejsce. Więc jeżeli co, to będzie nieprawda. Jak on sieje fejki,
0: trzeba
2: to nie do...
5: Słuchajcie, wpisałem i jest na tabletofo.pl. Firefox Voice, nowy asystent głosowy Mozilla.
0: Czekajcie, coś jest, bo Mozilla ostatnio...
5: Co potrafi Firefox Voice?
0: Mozilla ostatnio miała wielką kampanię. Poszukiwali ludzi do sampli, do tego ich korpusu jakby danych głosowych do uczenia tych wszystkich algorytmów. Po prostu nagrań, jak ludzie czytają konkretne teksty, żeby na ich podstawie tworzyć rozpoznawanie głosu. I oni to chcieli zrobić w jakiś sposób open source, że z tego będzie mógł każdy korzystać, że to nie będzie zamknięte do jednej firmy i tak dalej, i tak dalej.
3: No to cóż, to, a coś Tomku, wiadomo? Co
4: ale Tomku dokończ, co potrafi Firefox Voice?
5: Tak, otworzy wybraną przez nas witrynę web, otworzy żądany utwór w Spotify lub znajdzie restaurację w konkretnym mieście lub lokalizacji, przeszuka wpisy w naszym kalendarzu Google, odpowie na pytania w postaci artykułów, wyszuka i odtworzy wybrane filmy, zrobi zrzut ekranu. Firefox Voice działa na otwartym oprogramowaniu Google, które odpowiada za silnik rozpoznawania mowy. By sprawdzić jego możliwości, musimy zarejestrować się w programie testowym Mozilla. Jako że dodatek do Firefoxa jest udostępniony tylko chętnym i nosi oznaczenie wersji beta, na odpowiednią stronę przejdziemy tędy i tu jest link. Warto pamiętać, że z Firefox Voice porozumiemy się wyłącznie po angielsku.
2: Po angielsku.
5: I tylko wtedy, gdy wyrazimy zgodę na korzystanie przez mikrofon, przez aplikację przeglądarka Firefox. Dodatkowo program zadziała tylko na komputerach i laptopach. Nie musimy się martwić o to, że Mozilla bądź Google będą przechowywać nagrania naszego głosu na swoich serwerach.
1: No,
5: firma
1: Google
5: prowadząca
1: tak
5: eksperymenty
1: nie
5: ostrzega, że nic takiego nie ma miejsca, chyba że za wyraźną zgodą użytkownika jest jakiś filmik YouTube'a na YouTubie.
3: No to rzeczywiście jest kolejne narzędzie, którym się gdzieś tam będzie można pobawić, ale jakoś tak nie powala mnie wachlarz możliwości, szczerze mówiąc.
5: No to się zgadza, no.
0: Bawiłem
4: na razie
0: Cortaną,
4: to są tylko początki.
0: I to jest naprawdę żałosne, co ona umie, bo odtworzyć piosenkę na Spotify'u to mi się jej udało, zatrzymać niekoniecznie.
3: Za głośno było.
2: Za pomocą czego?
3: Cortany. Tego asystenta Microsoftu.
2: Aha.
5: Znaczy, mnie trochę martwi, że wszyscy idą w ślad jednej firmy. Tam Apple zrobiło Siri, no teraz wszyscy idą... To, co robi Siri, tylko że zrobił Microsoft, Google, teraz Mozilla, Unia Europejska, czy tam ktoś taki miał przecież jakiegoś swojego asystenta zrobić. Pewnie też będzie to samo.
0: Drugi to był w ogóle chyba Amazon, bo on
5: czy tam Amazon,
0: tak
5: no.
0: Bardzo ten trend. Bo Apple coś tam w iPhone'a gdzieś tam...
5: To trochę Amazon, to bez sensu. Znaczy ja rozumiem, o co chodzi, ale...
2: Ale wiesz, jak jeden telefon dostał Nodża, to później wszystkie miały Nodże, no nie?
5: No niby tak, tylko no asystent mógłby być jakoś... Znaczy nie wiem, może ja się nie znam, może to jest... Jakieś...
2: Nie, no ja cię rozumiem.
5: Ale w Firefoxie to ja wiem.
3: Ale wiecie co, wydaje mi się, że tu chodzi po prostu o coś innego, że tu jest jakby pewna baza, może właśnie na tej podstawie trzeba stworzyć jakąś bazę, w której można będzie coś dalej robić, tylko... Żeby coś dalej robić, to trzeba jakiegoś takiego kreatywnego pomyślunku i być może tu się wszyscy pewnie zatrzymują, tak? Jednak asystent Google'a ma te różne swoje dodatki, Alexa ma swoje skille, pewne rzeczy tam jakoś są rozszerzane i jak ktoś ma jakiś pomysł na kreatywne wykorzystanie tego, to może. A że ludzie być

0: może po prostu jeszcze nie wiedzą do końca, jak tego używać, bo jest to stosunkowo nowa technologia, to może o to się tu wszystko rozbija.
1: No, to jest możliwe. W każdym razie kolejny asystent jest tak.
0: I tym optymistycznym akcentem możemy będzie kończyć Tyflo Przegląd.
1: Tak.
2: Mówiłam, tak, że będzie optymistycznie.
3: No. Dzięki.
1: Dobra, szóstka, wielka szóstka, kończy audycję, jako i zaczęła. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, dziękuję, Paweł Masarczyk, Robert Łabęński, Kasia Ślipek.
4: Dziękuję bardzo.
2: Dobrej nocy, dziękuję.
1: No i do usłyszenia za tydzień najprawdopodobniej.
0: Tak jest.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że chcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie przygotowanego przez nas podcastu. A dzisiaj razem z moim Piotrem, witaj Piotrze.
7: Witaj, Alo.
6: Chciałabym zaproponować Państwu rozrywkę, myślę, na spędzenie miłego wieczoru, czy to karnawałowego, czy po prostu długiego zimowego wieczoru w gronie przyjaciół. Mianowicie chodzi o grę Prawda czy fałsz. Za chwilę troszeczkę tą grę opiszę. Natomiast gdybyś mógł w skrócie powiedzieć, Piotrze, na czym gra polega, a ja później opowiem mniej więcej o tym, jak wygląda i w ogóle jak się za to zabrać.
7: Okej, więc generalnie sama nazwa gry oddaje jej jak gdyby całość, czyli prawda czy fałsz. Jesteśmy pytani, inaczej, zostaje nam postawione pytanie, a my musimy udzielić odpowiedzi, czy to zdanie, które usłyszeliśmy, jest prawdą czy fałszem. I generalnie do tego gra się sprowadza. Gra ma jeszcze kilka dodatkowych jak gdyby reguł, których możemy przestrzegać zgodnie z przepisami producenta, z jego zaleceniami, a możemy ustalić sobie własne zasady, ale o tym myślę, że potem. Generalnie podstawowa zasada jest taka, że słyszymy zdanie i musimy określić, czy to zdanie to prawda, czy fałsz.
6: Dodam tutaj taką istotną, wydaje mi się, dla nas jako osób niewidzących kwestię, że po pierwsze gra jest fizyczna, nie jest to jakaś aplikacja, ani nie wiem, jakaś forma gry karcianej czy też tekstowej. Po prostu cała gra wygląda mniej więcej jak taka pięcioramienna gwiazda. Na końcu każdego ramienia znajdują się przyciski. Oczywiście zaraz powiemy, jak grę należy uruchomić, jak wygląda kwestia odpowiadania na pytanie.
7: Ale oczywiście to oznacza, jeśli mamy pięć ramion, że w grze może brać udział pięć osób i o tym warto już wspomnieć na tym etapie.
6: Jasne, oczywiście. Kolejną taką zaletą tej gry w kontekście naszego użytkowania jej jako osób z dysfunkcją wzroku jest to, że gra jest wyposażona w taki zaimplementowany, nagrany głos takiego jakby mistrza gry, który tak naprawdę krok po kroku od samego początku, od momentu jej uruchomienia mówi nam, jak będą wyglądały poszczególne etapy gry. No oczywiście mówi o zasadach, komentuje, czy odpowiedź została udzielona prawidłowo, czy też nie, i informuje nas po zakończeniu poszczególnych rund o tym, jaki jest stan rywalizacji.
7: Oczywiście ja dodam od siebie, że gracz, czy właśnie ten mistrz gry komentuje pewne nasze zachowania lub ich brak, też jest takim animatorem próbującym pobudzić nas do gry. Oczywiście sprawdza się to lepiej w większym gronie, gdy gra więcej niż dwie osoby, ale ponieważ dzisiaj nagrywamy ten podcast we dwie osoby, postaramy się Wam zademonstrować, jak to wygląda w przypadku dwóch osób.
6: Tak, ponieważ gra jest krótka, gdzieś tam pojedyncza gra jest krótka, trwa, nie wiem, chyba mniej niż 20 minut nawet. Pokażemy Państwu po kolei wszystkie etapy tej gry. I tutaj co chciałam powiedzieć, oprócz tych guzików, o których już mówiliśmy, pięciu przyporządkowanych konkretnym użytkownikom, gdzie zgłaszamy się na samym początku poprzez naciśnięcie konkretnego guzika, jakby sami zgłaszamy się do konkretnego koloru, mamy tutaj do dyspozycji niebieski, fioletowy, różowy, pomarańczowy i żółty. O, jeśli niczego nie pomyliłam. I później oczywiście też poprzez te kolory jesteśmy identyfikowani przez tego mistrza gry, który mówi na poszczególnych etapach. Czasami on wyznacza, kto odpowiada. W pierwszej rundzie generalnie właśnie za każdym razem jest tak, że mówi o tym mistrz, a w kolejnych bywa to różnie.
7: To ja tutaj dodam, że teraz osoby niewidome mogą się zastanawiać, jak to jest, że skąd my będziemy wiedzieli, jaki kolor my nacisnęliśmy, jaki kolor posiada nasz guzik i kiedy mistrz gry nas wywołuje. Otóż zasada jest bardzo prosta, po prostu jeśli w momencie, gdy rozpoczynamy grę, w takiej kolejności, w jakiej naciskamy guziki, w takiej kolejności będziemy w pierwszej rundzie wywoływani i w ten oto sposób po pierwsze dowiemy się, kto jaki ma kolor, to jest raz, a po drugie, jeśli na początku, w pierwszej rundzie usłyszymy przykładowo, że to żółty gracz ma nacisnąć guzik, innego guzika nie da się nacisnąć.
6: To znaczy nacisnąć się da, ale nie będzie w
7: ogóle wywoła on żadnej reakcji. Tak jest.
6: Tak, tutaj jeszcze chciałam w kontekście tego, bo też nasunął Piotr z tymi osobami niewidomymi, na późniejszych etapach gra się nieco komplikuje w kontekście wyznaczania konkretnych użytkowników, bo dla widzących osób po prostu zapalają się na tych ich odnóżach, że tak powiem, tej gwiazdy światła właśnie w kolorze danego użytkownika, danego uczestnika gry. Powiem tak, tylko jeśli będą grały osoby, dwie, trzy czy tam pięć, zupełnie niewidome, będzie problem. Natomiast jeśli się trafi chociaż jedna osoba, która widzi na tyle, żeby po prostu widziała po czyjej stronie, że tak powiem, zapala się to światło, ono jest bardzo jasne i bardzo wyraziste są kolory na tych ramionach, więc takie szczątkowe widzenie wystarczy w zupełności do wskazania uczestnika gry, który akurat mu odpowiada. Oczywiście, jeśli nie jest daltonistą, tak?
7: I oczywiście przy założeniu, że chcemy się trzymać
6: reguł gry,
7: to znaczy, że w pierwszej rundzie, bo rundy są trzy, gracza wyznacza mistrz gry, w drugiej rundzie już zaczyna się jak gdyby kto pierwszy, ten lepszy naciska guzik i wtedy już istotne jest, komu się zaświeca lampka. I trzecia runda, oprócz tego, że kto pierwszy, ten lepszy, to jeszcze możemy jak gdyby naszemu graczowi, naszemu konkurentowi na przykład nacisnąć guzik i to jest ta najbardziej istotna zmiana. Ale jeśli dwie osoby niewidome umówią się, że odpowiadają naprzemiennie, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście
6: pytania
7: w tym momencie
6: i tak są losowe i tak są z przeróżnych po prostu kategorii. Sami Państwo zobaczcie,
7: w tym momencie
6: jak są dziwaczne.
7: Oczywiście zmieniamy reguły wyznaczone przez producenta, ale myślę, że w niewielkim stopniu gra traci na atrakcyjności.
6: Właśnie ja uważam, że trochę traci na atrakcyjności, dlatego zupełnie.
7: Ale to wynika z Twojej zbójeckiej natury,
6: nie,
7: a nie dlatego,
6: nie.
7: że.
6: Dlatego zanim przystąpiliśmy do nagrywania podcastu, tutaj zupełnie zasłoniłam oczy, właśnie, żeby nie widzieć tych światełek zapalających się. I powiem tak, generalnie wydaje mi się, że fajnie się gra bez tego i może to jest złudzenie. Sami Państwo będziecie mogli ocenić za chwilę, jak będziecie słyszeli te dzwonki. Ja mam wrażenie, że ja słyszę, kiedy dzwonek dzwoni po mojej stronie. Być może jest to złudzenie, także...
7: Ja jestem absolutnie pewien, że to jest złudzenie i raz mieliśmy właśnie taką sytuację, że Ala, nie widząc, która lampka się zaświeciła, mieliśmy wątpliwości, kto powinien udzielić odpowiedzi. Ale o tym będziecie wiedzieć. Zaraz zademonstrujemy grę i w ten sposób zobaczycie najlepiej, jak to działa. Jeszcze tytułem wyjaśnienia. Na środku samej gwiazdy znajdują się dwa przyciski, które stanowią połówki okręgu. Jeden przycisk odpowiada za fałsz, drugi odpowiada za prawdę. Jeden jest czerwony, drugi jest zielony. Jeśli twierdzimy, że zdanie jest prawdą, naciskamy przycisk zielony, jeśli fałszem czerwony.
6: Jeszcze możemy się dowiedzieć o tym, który jest zielony, a który jest czerwony, bo tylko zielonym możemy pominąć wszystkie wstępy mistrza gry i uruchomić już pierwszą rundę. Dobrze mówię?
7: Tak jest i niezależnie od tego po prostu zielonym klawiszem po tym, gdy gra się rozpocznie, zatwierdzamy wybór poszczególnych graczy. Czyli jak uruchomimy grę, ja na przykład nacisnę swój przycisk, Alicja naciśnie swój, to dopiero zielonym przyciskiem potwierdzimy, że już wybory wszystkich graczy zostały dokonane i w ten oto sposób osoba zupełnie niewidoma przekona się, który klawisz jest niebieski. I jeszcze, tak jak Ala tutaj wspomniała, tym zielonym przyciskiem możemy pominąć wstępy mistrza gry. My je, myślę, zostawimy Państwu, żebyście mogli posłuchać, jak to wygląda. I naciskając dwukrotnie zielony przycisk, możemy powtórzyć pytanie, jeśli go nie dosłyszymy. Naciskając jednocześnie czerwony i zielony przycisk, zatrzymujemy, pauzujemy grę, gdy na przykład chcemy się czegoś napić lub skoczyć do toalety. Oczywiście jeszcze tylko dodam, że samą instrukcję możemy sobie tylko i wyłącznie zeskanować, bo nie ma jej w żadnej wersji elektronicznej.
6: Ona jest po prostu zupełnie zbędna.
7: Jest zbędna, bo wszystkich informacji instrukcji udziela mistrz gry. Ja jeszcze tylko dodam, że samą grę włączamy od spodu, jest tam taki suwaczek, który jednocześnie odpowiada za głośność samej gry, więc ja myślę, że nie ma co tutaj więcej dywagować.
6: Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, ponieważ te guziki z prawdą i fałszem, one są takimi połówkami okręgu, ale takimi falowanymi, że trochę nie jest to jakby taki okrąg przecięty równo na pół, tylko takim S-em. Żeby się nie myliło nam, możemy sobie po prostu na własny użytek i dla ułatwienia gry jedną z tych połówek po prostu okleić jakąś szorstką folią przeźroczystą czy czymś takim, żeby po prostu nie mieć jakby tych, nie mieć wątpliwości.
7: Okej, okay. No to ja w takim razie podnoszę grę w tym momencie, mogę stuknąć w mikrofon, za co z góry przepraszam. Zobaczmy, tak. O, żeby nie było za głośno. Tak, słyszycie, powtarza to samo. No to co?
6: Naciskamy.
7: I zielone.
4: Okej! Będę wam mówił różne szalone zdania, a waszym zadaniem będzie odgadnąć, czy jest to prawda, czy fałsz.
6: Piotr jest niebieski, a ja żółty.
4: Jeśli myślisz, że to prawda, lub czerwony, jeśli uważasz, że to fałsz. Jeśli odgadniesz, dostajesz jeden punkt, lecz jeśli się pomylisz, tracisz dwa punkty. Każdy zawodnik ma na początku 20 punktów. Gramy! Runda pierwsza!
7: No, to trzymajcie za mnie kciuki.
4: W tej rundzie ja decyduję, kto będzie odpowiadał. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi, naciśnij najpierw swój przycisk, a następnie, jeśli to prawda, przycisk zielony, a jeśli fałsz, przycisk czerwony. Zaczynamy! Prawda czy fałsz? Lewostronny ruch uliczny obowiązuje w większości krajów na świecie. Gracz żółty odpowiedz. Fałsz. Świetnie. Zdobywasz jeden punkt.
7: Ten sygnał to jest sygnał, który oznacza, że ktoś przejmuje prowadzenie.
4: Tarpak jest bohaterem z powieści Prawda czy Fałsz.
7: Niebieski,
4: jaka jest prawidłowa odpowiedź?
7: Ale to strzelę, jak nie pamiętam.
4: To była prawda! Doskonale!
7: I mamy remis.
4: Prawda czy fałsz? Motyle są owadami. Prawda!
7: Co, pomyliłeś przyciski? I właśnie, jak się pomylimy, tracimy dwa punkty.
4: Kolejne dwa pytania. Tylko dla ciebie. Dwie poprawne odpowiedzi.
7: Bardzo często jest tak, że właśnie jak się śpieszymy, łatwo pomylić przyciski, co jest prawdą, co fałszem, i wtedy tracimy punkty.
4: Postaw wszystko na jedną kartę. Prawda, czy
7: no to
4: zacznę
7: teraz dla mnie.
4: Beethoven i Mozart byli zaciekłymi wrogami.
7: Nie mam pojęcia. Stawiałem na fałsz.
4: Fałsz! Woo-hoo! Doskonały wynik! Jeszcze okay. Tylko jedna odpowiedź i masz 4 punkty! Prawda czy fałsz? Czekolada może być trująca dla psów.
7: No to prawda.
4: To zdanie to prawda! Świetnie! Zdobywasz 4 punkty! odsuwa się od ziemi o około 3,8 cm. Gracz żółty! To była prawda! Wiesz, ja nie zawsze mówię bzdury! Prawda czy fałsz? Kiedy ktoś chrapie, oznacza to, że jest głodny. Gracz niebieski...
7: No to wiadomo, fałsz.
6: No ale przeważnie mówię.
4: To zdanie to fałsz. Bardzo dobrze. Prawda czy fałsz? Ważki próbują jedzenia za pomocą odnóży. Gracz żółty. No. Fałsz.
7: Coś nie podchodzą pytania dzisiaj, co?
4: Będę dla ciebie miły. No. Musisz odpowiedzieć na pytanie, ale... Sam możesz je sobie wybrać.
7: O, słuchajcie.
4: Jeśli moje pytanie ci nie odpowiada, naciśnij swój przycisk, a zadam ci inne. Jeśli znasz odpowiedź, naciśnij od razu przycisk prawda lub fałsz.
7: No
4: prawda czy fałsz? Księżyc jest planetą.
7: No, to odpowiedź znam, ale pokażę wam, nacisnę niebieski, żeby pominąć pytanie.
4: Jeziora śródlądowe zawierają 70% zasobów wody słodkiej na Ziemi.
7: No, to powiedzmy, że prawda.
4: Fałsz! No. Niedobrze! Prawda czy fałsz? Światło przyciąga komary. Gracz żółty! No,
7: z tymi owadami to dzisiaj się naprawdę dopadło.
6: Zaraz, światło przyciąga komary i mówię, że to fałsz?
4: Firma Nintendo została założona w XIX wieku.
7: Bo to chyba ciepło, nie?
4: Odpowiedz proszę! Prawda!
7: No to się dowiedziałem czegoś. I nowa runda.
6: Dobra, możesz zatrzymać na chwilkę? Tutaj to pytanie, które miałem z komarami, czy światło przyciąga komary, no każdy, kto w letni wieczór otworzył sobie okno i miał zapalone światło, doskonale wie, że przyciąga komary, tak samo jak wszystkie latarki, ogniska, ale to jest pytanie takie, przy którym jeszcze można dyskutować. Natomiast zdarzają się tutaj pytania takie, gdzie są ewidentnie błędne odpowiedzi. Mieliśmy kiedyś pytanie, czy to prawda, że Napoleon był mikrego wzrostu. Oczywiście daliśmy odpowiedź twierdzącą, a zaliczył nam to, taką odpowiedź jako błędną. Tak. Więc...
7: Podobnie jak na przykład a propos Szekspira, że był słynnym podróżnikiem. I gdy tutaj daliśmy, że oczywiście fałsz, no to też nam potraktowało to jako błąd. Więc do części z tych pytań trzeba...
6: podchodzić z dystansem i dużą wyrozumiałością.
7: No, ale to jest zabawa i myślę, że większość z tych pytań jest sprawdzona. Nawet jak nie, no to jest się z czego pośmiać.
6: Tak, więc ja tylko po prostu zwróciłam na to uwagę, że po prostu takie pytania się trafiają, które są albo dyskusyjne, albo ewidentnie błędnie jest tutaj jakby zaimplementowana ta odpowiedź.
7: Ruszamy?
6: Tak.
7: No to ponownie jednokrotnie naciskam czerwony i zielony guzik na środku.
4: 13 punktów! Gracz niebieski prowadzisz i masz 22 punkty!
7: No to dwóch punktów się dorobiłem w trakcie całej rundy. Ja słyszałem, że ale nie nacisnęła, więc nie miałem wątpliwości, że...
4: Wszystkie bandy na świecie są własnością Chin.
7: Ja mam odpowiedzieć.
6: Nie.
7: Teraz też słyszałem, że nie nacisnęła, więc nacisnąłem i udzieliłem odpowiedzi.
6: No, jednak nieprawda.
4: Prawda czy fałsz? Batman posiada siły nadprzyrodzone.
7: To ja i fałsz.
4: To zdanie to fałsz. Doskonale. To było podchwytliwe. Gracz niebieski, teraz masz prawo wybrać gracza, który udzieli odpowiedzi. Prawda czy fałsz?
7: No, to zobaczymy.
4: Idetix jest czarny w białe łaty. Gracz niebieski,
7: to mogę odpowiedzieć.
4: Wybierz gracza, naciskając jego przycisk.
7: I fałsz. Jaki jest Idetix?
6: Białe.
4: Bardzo dobrze. Prawda czy fałsz? Pierwszy telefon komórkowy miał długość 30 centymetrów.
6: Ach, zaryzykuję. No i znowu mi się nie udało.
4: Nie masz racji. Prawda czy fałsz? Kino wynaleziono przed telefonem.
7: No, oczywiście.
4: To ja nie. To fałsz. Czy teraz naprawdę rozumiesz zasady tej gry?
7: No.
4: Prawda czy fałsz?
7: Chyba nie do końca.
4: W Japonii smarkanie na ulicy jest uważane za nietakt.
6: No, to myślę, że to...
4: To była prawda!
7: No.
4: Prawda czy fałsz?
7: Teraz ja zjeżdżam.
4: Najmniejsza kość w ludzkim ciele znajduje się w małym palcu nóg.
6: No, pewnie ściema jakaś.
7: O, tak?
6: Już go rozszyfrowałam.
4: Kto pierwszy, ten lepszy. Następne pytanie jest warte 2 punkty.
6: Tak, i można stracić 4, o czym nie mówi, jeśli źle odpowiemy.
7: Tak, tak samo przy 3.
4: Północny jest zimniejszy od południowego.
7: To była Ala.
6: I to była prawda.
4: Wow!
6: No to chyba rzeczywiście mam.
4: 2 punkty! Prawda czy fałsz? Słońce jest symbolem narodowym Maroka.
6: Ojej, to zaryzykuję.
7: Oczywiście nie trzeba udzielać odpowiedzi.
4: To fałsz. Nie dobrze.
7: I nie trzeba ryzykować. I to byłem ja.
4: Prawda! Masz rację. Prawda czy fałsz? Karol Wielki wynalazł instytucję szkoły.
7: No fałsz.
4: Fałsz! Doskonale! Prawda czy fałsz? Kanał Panamski znajduje się... w Nikaragui. Fałsz. O, następne pytanie. Nie musicie się bić. Chcę, aby każdy gracz odpowiedział po kolei. Prawda czy fałsz? Charlie Chaplin był Amerykaninem. Gracz niebieski. Jaka jest...
7: Najpierw naciskam swój przycisk i udzielam odpowiedzi, jak mi się wydaje.
6: Ja też naciskam swój przycisk i jak mi się wydaje.
4: Dostanie to fałsz. Gracz niebieski, gracz żółty. O, -2 punkty.
7: Nieźle.
6: No, ja akurat w tej grze teraz pewnie na potrzeby Tyflo Podcastu, jeśli odpowiadam dobrze, to przez przypadek, więc no, ale generalnie uważam, że gra jest bardzo fajna, może dostarczyć no, mnóstwo rozrywki i zabawy, więc to co, Piotrze, przechodzimy do kolejnej rundy, tak?
7: Tak jest.
4: Gracz żółty, masz 9 punktów!
6: O, to może spróbuję zagrać, czy uda mi się wszystkie stracić do końca.
7: Nie no, musimy zobaczyć, jak tam się... O, ja mam tyle samo.
4: Runda trzecia.
7: To już, żeby komunikat był.
4: Wolna Amerykanka. Możesz nacisnąć czyjkolwiek przycisk. Naciśnij swój przycisk. przycisk, jeśli chcesz odpowiedzieć, lub przycisk kogoś innego, żeby zmusić go do odpowiedzi. Ale uwaga! Możesz nacisnąć przycisk dopiero, kiedy usłyszysz ten dźwięk. Zaczynamy! Prawda czy fałsz?
7: No, to zaczynamy.
4: Jądro Ziemi jest gorętsze od powierzchni Słońca.
6: Ja odpowiadam. I oczywiście źle.
4: Zdanie to prawda.
7: Widzicie? I teraz była ta sytuacja, kiedy ja nie wiedziałem, kto ma odpowiadać.
4: Mamuty wciąż istniały, kiedy na Ziemi pojawił się pierwszy człowiek.
6: O, i też ja?
4: To była prawda! Bardzo dobrze! Prawda czy fałsz? Telewizję wynaleziono przed radiem.
6: Ty.
4: Fałsz! Świetnie! Zdobywasz jeden punkt! Prawda czy fałsz? W Chinach puszczanie oczka czasem jest uważane za niegrzeczne. Doskonale! Widać, że nie jesteś w najwyższej formie. Będę dla ciebie uprzejmy i zadam ci pytanie, które już mieliśmy. Jeśli tym razem źle odpowiesz, nie będzie już dla ciebie ratunku. Prawda czy fałsz? Starbuck jest bohaterem z powieści Moby Dick.
6: O rany, sama nie pamiętam, czy jest, czy nie. Dobra, udało się.
4: To zdanie to prawda. Bardzo dobrze. Prawda czy fałsz? Słonie mają tylko 6 zębów.
6: Ja? Chyba więcej nie mam. O nie,
4: to była przecież prawda.
7: No, to takie duże, nie?
4: No. Bo za następne pytanie możesz zdobyć aż 3 punkty.
6: I stracić 6, o czym mówiliśmy już poprzedniej.
4: Fałsz. Kinball to gra, w której jednocześnie grają 3 drużyny.
7: Nie mam pojęcia. Ja nie ryzykuję.
6: Udało się. Ja już nie mam nic do stracenia. Także.
7: Ale czemu? A, trzema, tak.
4: Prawda czy fałsz? Mrówka może przenosić 50-krotność wagi swojego ciała.
7: Kto?
6: To twój.
4: To zdanie to prawda. Prawda czy fałsz? Nasze ręce rosną przez całe życie.
6: O, mówię tak, myślę dlatego, że odnoszenia siatek mam wrażenie, że rosną.
4: Świnie mogą się opalić.
7: Latać. Opalić? To jest, że mogą.
4: To była prawda.
7: Nie?
4: Masz rację.
7: Mnóstwo spotkałem na plaży.
4: Jądro Ziemi ma płynną postać.
7: Nie?
4: To zdanie to prawda.
7: A byłem pewny, absolutnie.
4: Paznokcie i włosy wciąż rosną po śmierci człowieka.
6: Ty.
4: Kracz niebieski, twoim zdaniem to prawda. Sprawdźmy, czy inni gracze myślą tak samo. Jeśli któryś z was uważa, że kracz niebieski się myli, niech naciśnie swój przycisk. Czas minął!
7: No i co? Jak? Fałsz jest przez parę dni rosną.
6: No właśnie, też mi się tak wydawało. Ale widzisz, wierzysz we wszystko, co słyszysz.
7: To są właśnie te pytania, o których
6: mówimy. Które są dyskusyjne.
4: Kreczynką.
7: Kto?
4: Prawda czy fałsz? Kleopatra była kreczynką. Fałsz. Brazylia jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie.
7: Kto?
6: Twoja?
7: Francja.
6: No właśnie.
4: 144 wyspach.
7: Kto?
6: Ty.
4: Dostanie to fałsz.
7: Z jakim wynikiem
4: gra
7: kończymy?
4: Skończona. Gracz żółty, masz 10 punktów. Gracz niebieski, prowadzisz i masz 23 punkty.
7: Wow. Posłuchajmy. I teraz, jeśli zostawimy po prostu grę nieruszaną, ona po chwili się wyłączy.
6: Powie nam do zobaczenia, czy tam coś takiego.
7: Tak, a potem za jakiś czas możemy ją po prostu wyłączyć z tego suwaczka. Oczywiście, jeśli chcemy, to od razu możemy ją wyłączyć.
6: Na ile i jakich jest baterii, Piotrze?
7: Jeśli, na pewno są to paluszki grube. Te grube AA, ale nie pamiętam czy 2 czy 3, bo tak naprawdę gdy kupowałem tą grę, o tym może też za chwilkę, to była informacja jak gdyby w ogóle w instrukcji obsługi, że należy te baterie wymienić po zakupie, bo one tylko są dla celów demonstracyjnych. No ale my mamy tą grę od niespełna miesiąca, graliśmy już kilkukrotnie nawet ze znajomymi cały wieczór i gra ciągle wykorzystuje te same baterie, które były w zestawie. No ale myślę, że to nie jest
6: krócej jakiś leżała po prostu.
7: Większy wydatek, tak też myślę. Myślę, że warto też powiedzieć o samej grze, ile kosztowała po prostu, bo tutaj też nie ma co ukrywać.
4: Do zobaczenia!
6: Do zobaczenia.
7: Pa, pa. Grę kupiliśmy po prostu na Allegro, ale myślę, że spokojnie możecie ją kupić w każdym Empiku, w każdym sklepie z zabawkami.
6: Myślę, nawet w markecie, jeśli dobrze kojarzę, mój kuzyn kupował ją.
7: Tak jest. Nazywa się Prawda czy Fałsz, firmy znanej, ja niestety już nie pamiętam, ale bez problemu ją znajdziecie. Ja kupiłem ją na Allegro za bodajże 107 zł razem z przesyłką.
6: Jest też w fajnym takim opakowaniu, które kiedy gra leży na stole, rozkłada się trochę jak kartonik od pizzy, a później kiedy...
7: Znaczy generalnie można ją z tego odpiąć, ona jest tak przyśrubowana do tego kartonika.
6: Ale tak jest o wiele wygodniej ją przechowywać i mieć na stole, bo po prostu się nie przesuwa, można sobie trzymać rączki na tym kartoniku i...
7: I po prostu łatwiej też tą grę schować później do pudełka.
6: Bo tylko się podnosi boki, przykrywa pokrywą z góry.
7: Oczywiście to tylko w sytuacji, jeśli nie chcecie, żeby gra gdzieś wam walała się pod nogami, ale jeśli trafi gdzieś tam na stos zabawek waszych dzieci, to oczywiście nie ma to najmniejszego znaczenia. My po tę grę sięgamy od czasu do czasu, tak więc trzymamy ją w kartoniku i ten sposób wydaje się dość sympatyczny, jak i sama gra, którą myślę, że spokojnie możemy polecić, bo szczególnie w większym, ale nie zawsze, często też i w tym mniejszym gronie budzi bardzo żywe reakcje i bardzo miło się spędza w jej towarzystwie wieczór.
6: Dla mnie największą zaletą tej gry właśnie jest to, że to nie jest jakaś gra, do której siadamy do komputera czy do telefonu sami i gramy, tylko mamy też właśnie możliwość rozrywki, spędzenia czasu, nie wiem, z dziećmi, z rodzicami, z swoimi przyjaciółmi i myślę, że i tutaj i sama gra i właśnie ten wspólnie spędzony czas jest taką na pewno wartością dodaną właśnie, że nie gramy w pojedynkę, tylko z żywym, fizycznym
7: przeciwnikiem. No i jest to taka alternatywa, czy to dla jakichś kart, czy to dla jakichś gier planszowych, bo zajmuje ona bardzo mało miejsca i naprawdę nawet na środku, że tak powiem, zastawionego stołu. Tak,
6: stała i też nie było problemu, także...
7: Dokładnie. Także ze swojej strony gorąco polecam.
6: Ja jeszcze też polecam w tym kontekście właśnie, że no jak Państwo na pewno słyszeli, jest całkiem dobrze udźwiękowiona i tutaj co do zasad tej ostatniej Wolnej Amerykanki można się jakoś tam umówić, więc nawet dla osób niewidomych jest spokojnie do wykorzystania. Dobrze, to w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Mamy nadzieję, że gra przyniesie Państwu sporo radości i dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Zapraszamy oczywiście do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przez nas Dziękuję Ci, Piotrze, że tutaj zadałeś.
7: Ja również Tobie dziękuję Państwu, życząc dobrej zabawy. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Kiedy się pojawił ten utwór, to jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że kiedyś to były czasy, prawda?
9: Oj, dokładnie, bo utwór ten kojarzy nam się z pewną stacją polonijną, której WPNA. Niegdyś słuchaliśmy. Tak, bardzo dużo i kiedyś słuchaliśmy, teraz już mniej, ponieważ no, nie ma największej gwiazdy tej stacji, czyli niejakiego pana Jareczka Jarosława Obręckiego, który tam rządził tym wszystkim i się pojawiał na antenie i był taką osobą bardzo charakterystyczną. Nie ma jego, no to już trochę uleciało ze stacji to, co najlepsze, no ale są tam dalej inne fantastyczne programy, także jeżeli lubicie takie ciekawostki, taki folklor, to polecamy wam się zainteresować stacjami polonijnymi.
0: Polecamy. Jeżeli pamiętacie trzecią część cyklu o Kargulu i Pawlaku, gdzie to Kargul, Pawlak i Ania, czyli ich wnuczka, zawędrowali do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Chicago, i tam był taki epizod ze stacją radiową, gdzie rolę dziennikarza radiowego odgrywał pan Jan Pietrzak, jak dobrze pamiętam, no to... To tak właśnie w Stanach Zjednoczonych mniej więcej faktycznie wygląda prowadzenie polonijnych radiostacji i rzeczywiście w WPNA 1490 nadal te tradycje się kultywuje. W innych stacjach wygląda to już troszeczkę inaczej. WPNA, czyli stacja radiowa Związku Polaków w Ameryce, także doczekała się swojej wersji FM-owej i tam też już wygląda to inaczej. Natomiast jeżeli macie taki sentyment do rzeczy, które były kiedyś, to warto jeszcze sobie posłuchać WPNA 1490, tym bardziej, że jest w internecie. I jeszcze co niektóre audycje, na przykład audycje pani Zofii Borys, nadal tam się pojawiają.
9: Pani Łucji Śliwy, która oczywiście ma audycję tuż po pani Zofii Borys.
0: Tak, pani Łucja to też dość ważna osobowość medialnego rynku amerykańskiej Polonii. I tyle z zagranicy, bo teraz przenosimy się już do tematów polskich i rozpoczynamy 76. wydanie programu RTV, w którym witają was jak zawsze Milena Wiśniewska
9: i Michał Dziwisz. I musimy na początku chyba sprostować, dlatego że tak zapowiadaliśmy wstępnie, że nas, nie
0: nas
9: tutaj dzisiaj nie będzie. Że to raczej za dwa tygodnie od tego poprzedniego wydania zbierze się tyle informacji, że będziemy mogli stworzyć dzisiaj dla was kolejne wydanie. Ale słuchajcie, przez no to coś, co nas otacza, co przewija się w mediach wszystkich, przez pewnego wirusa, o którym już chyba wszyscy słyszeli wiele, wiele razy i który determinuje nasze życie, no to również i rynek medialny się trochę zmienia, pewne rzeczy są wcześniej niż miały być, pewnych rzeczy w ogóle nie będzie albo będą później. No i koniec końców tak się ułożyło, że będziemy z wami właśnie dzisiaj, czy będziemy w związku z tym za tydzień, nie wiadomo.
0: Zobaczymy.
9: Na dziś nam się wydaje, że nie, natomiast śledźcie to wszystko, bo jak się mówi, sytuacja jest dynamiczna, dlatego i na rynku mediów sytuacja może być dynamiczna, także niewykluczone, że będziemy za tydzień, ale jak nie, no to może za dwa. No śledźcie w każdym razie naszego Facebooka, to co na pewno, to będziemy dzisiaj i już możemy uspokoić wszystkich, którzy może niekoniecznie mają ochotę, żeby siedzieć przy radiu prawie godzinę jak ostatnio. Dziś na pewno będziemy krócej niż tydzień temu.
0: Będziemy krócej, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy dla was sporej ilości informacji, bo rzeczywiście mamy informacje o tym, co się zmienia. I na dobry początek kilka słów o stacji telewizyjnej, która wystartowała wczoraj, czyli o telewizji Biznes 24.
9: To jest takie uzupełnienie tego wątku,
0: który
9: już tydzień temu był podjęty, także ktoś nie słuchał, to polecamy sobie nadrobić, bo tam już mówiliśmy trochę o tej stacji. Ci Michał mówił konkretnie, teraz wam powie jeszcze o pewnych szczegółach dotyczących nadawania.
0: Jak najbardziej, bo stacja Biznes24 miała być kanałem premium, takim kanałem, który będzie do dyspozycji widzów za odpowiednią opłatą i na platformie cyfrowej, ale Kanal Plus, ale no nie tylko okazuje się, bo jeżeli chodzi o przynajmniej pierwsze tygodnie nadawania Biznes24, no to stacja będzie dostępna naziemnie, bezpłatnie. Natomiast nie będzie dostępna naziemnie bezpłatnie wszędzie, ale tylko w kilku wybranych lokalizacjach. No tam, gdzie swoje nadajniki ma firma należąca do pana Michała Winnickiego, tak przynajmniej można wnioskować, albo przynajmniej w części tych lokalizacji. I jakież to są miasta? Konkretnie w Świdnicy, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, w Częstochowie, Piotrkowie Trybunał i w Bełchatowie. Tam właśnie stacja Biznes24 od wczoraj, od godziny 6 rano, bo właśnie wtedy wystartowali i są dostępni na czas epidemii koronawirusa, więc no, do końca nie wiadomo, do kiedy będą dostępni w przekazie niekodowanym, ale jeżeli ktoś mieszka właśnie tam i chciałby się zapoznać z ofertą tej stacji telewizyjnej, no to ma okazję, prawdopodobnie też i w innych miejscach będzie można jakoś ich oglądać w przekazie być może niekodowanym, bo na przykład platformy cyfrowe udostępniają pakiety swoje bardziej rozszerzone teraz w ramach tych tańszych opłat. No wszyscy starają się, żeby ludzie jednak mimo wszystko z domów nie wychodzili i mieli co oglądać, mieli czym się zająć, żeby po prostu nie kusiło, żeby wychodzić na zewnątrz i żeby stwarzać niebezpieczeństwo infekcji koronawirusem dla siebie i innych.
9: No i mamy szereg kolejnych zmian. Już część wam przedstawiliśmy tydzień temu, no ale pojawiają się kolejne zmiany w ramówkach telewizyjnych. No i udało mi się chyba zebrać większość z nich, chociaż to tak trochę ciężko nadążyć, bo co chwilę jakieś są zmiany wprowadzane. Od na przykład taka, że wydarzenia emitowane o 12.50 przez stację Polsat News, dotychczas wyłącznie przez nią, będą się też pojawiały, w zasadzie już się pojawiają od kilku dni na głównej antenie Polsatu. Przypomnijmy, że oczywiście wydarzenia o 15.50 i 18.50 to, że są w Polsacie głównym, no to jest norma od lat, a mamy jeszcze to kolejne wydanie. W Polsacie News mamy jeszcze szereg innych zmian, za którymi ciężko nadążyć. Od na przykład taka, że w weekendy nie będzie już programu Więcej Wydarzeń po Wydarzeniach, tylko będzie program Wydarzenia i Opinie. Skomplikowanie to wszystko brzmi, ale chodzi o to, że to będzie ten sam program, który jest w dni robocze i tam można posłuchać wywiadów, więc przypuszczam, że wywiadów przede wszystkim prowadzonych zdalnie. W weekendy o 18, w soboty, w niedzielę jest jakieś takie podsumowanie, koronawirus, raport dnia czy coś w tym rodzaju. Już mogłam pomylić tę nazwę, bo tuż przed samym programem czytałam o tym, ale myślę, że nie ma to chyba jakiegoś takiego super szczególnego znaczenia, bo tak jak wspominaliśmy tydzień temu, no o której godzinie by w zasadzie nie włączyć, no to można się natknąć
0: się
9: na wszelkie informacje
0: tak.
9: O koronawirusie, więc jak tam program się konkretnie nazywa, czy o której jest emitowany, no to chyba nie ma szczególnego znaczenia, bo przez całą dobę o tym jest.
0: A i tak sobie myślę, jeszcze tylko ci wejdę w słowo, że teraz kanały informacyjne wszelkiego rodzaju zdecydowanie mają większą oglądalność, bo nawet dziś trafiłem na taki artykuł, że gdzie tylko by człowiek nie zajrzał, to w domach których z kanałów, no to już pewnie zależy od preferencji, któryś z kanałów informacyjnych jest włączony 24 godziny na dobę praktycznie rzecz biorąc i prawie, że cały czas tam cały czas pompowane są te informacje dotyczące koronawirusa i tak naprawdę nic więcej.
9: Oczywiście, że tak. Tak jest, no ale wiecie, na przykład dzisiaj słyszałam, ktoś akurat włączył jakąś tam włoską telewizję informacyjną ze znajomych w mediach społecznościowych i no, tam normalnie był emitowany jakiś film dokumentalny, no a przecież wiadomo, że tam sytuacja jest dużo trudniejsza od naszej, a u nas mimo tego tak naprawdę trudno w tych telewizjach informacyjnych o jakikolwiek inny temat. Wspominałam już również tydzień temu o tym, że w tym sezonie nie zobaczymy już Tańca z Gwiazdami. No i rzeczywiście tak będzie, że dopiero jesienią wróci ta edycja, która rozpoczęła się już teraz. No i to oczywiście nie mogła być jedyna tego rodzaju decyzja, ponieważ w ten dzień, kiedy wyemitowaliśmy poprzednie wydanie programu RTV, wyemitowano również kolejne odcinki programów The Four, Bitwa o Sławę oraz Twoja twarz brzmi znajomo. Oczywiście jesteśmy cały czas w Polsacie. Z taką adnotacją na koniec każdego z tych odcinków, że te programy również zostają zawieszone. Wcześniej przypomnijmy, że mówiono o tym, iż będą one realizowane bez publiczności, no ale wiadomo, to w pewien sposób nie zabezpiecza realizacji tych programów i bezpieczeństwa osób pracujących na planie, prawda? Całej dużej ekipy, która czuwa nad realizacją jednego takiego odcinka. W związku z tym i z tego zrezygnowało, także te programy również zostały zawieszone. I wrócą jesienią, w tym momencie, w którym się skończyły, więc i stacje będą miały łatwiej, bo nie będą musiały tak szczegółowo obmyślać pomysłów na jesień, bo po prostu wrócą
0: zapewnią, do tych pomysłów, tak,
9: które już teraz zostały obmyślone.
0: No miejmy nadzieję, że do jesieni się uporamy z wszystkim.
9: Tak, dokładnie, mam taką nadzieję. Zresztą nieco bardziej optymistycznie podchodzi do tematu telewizyjna Dwójka. Oni z kolei zawiesili program Star Wars Gwiazdy Mają Głos, który przypomnijmy też tydzień temu został wyemitowany bez publiczności. Teraz go w ogóle zawiesili i oni piszą, że wstępnie na czas 2 tygodni, więc oni zakładają, że za 2 tygodnie oni będą w stanie wrócić. Dla mnie to jest wątpliwe trochę, żeby im się to tak udało, ale no nie wiem, może tak się zabezpieczają właśnie dlatego, żeby no być w stanie reagować na sytuację i w razie czego być w stanie ten program dokończyć teraz, a nie musieć z nim czekać do jesieni, ale no nie zdziwię się, jeżeli tak czy inaczej się to skończy w ten sposób, że do jesieni fani tego programu będą musieli poczekać na kolejne odcinki. No i mamy kolejną serię zmian, takich zmian już sporych, które pojawią się w telewizji TVN, ale nie od tego tygodnia, który rozpocznie się teraz, czyli nie od 23 marca, a od kolejnego poniedziałku, czyli od 30 marca. Chodzi o to, że TVN rezygnuje z emisji części premierowych programów, ale tylko z części, niektóre będą dalej emitowane, niektóre nawet, które miały się pojawić niedługo, nie zostaną wyemitowane nawet po raz pierwszy, będą musiały dłużej poczekać, o tym co i kiedy to za chwilę powiem. No to jest tłumaczone w ten sposób, że no, telewizja TVN właśnie, no tak jak my wszyscy, nie wie jak długo taki stan jeszcze potrwa i nie chcą się, za przeproszeniem, że tak sobie pozwolę potocznie powiedzieć, wypstrykać ze wszystkich programów, które mają, bo się boją, że jak teraz wszystko wyemitują, to zostaną z pustym magazynem, więc wolą to trochę dawkować. No i oczywiście w części przypadków to jest również tak, że nagrania trwają takich programów jak Kuba Wojewódzki, to znaczy trwają, no to są programy powstające z tygodnia na tydzień, to mam na myśli, z publicznością, więc no tutaj ta decyzja jest zrozumiała, no bo jest właśnie kwestia tego, że nie można przeprowadzać nagrań, ale część seriali, no to spokojnie moim zdaniem mogłaby być emitowana, no bo przynajmniej właśnie coś by wypełniało tę ramówkę, skoro część pozycji nie będzie się już pojawiać, no ale właśnie im chodzi o to, żeby te magazyny nie opustoszały. A jak to dokładnie będzie wyglądało? Otóż od poniedziałku do piątku o godzinie 18 nadal będzie pokazywana Ukryta Prawda, ale będą to powtórkowe odcinki. Z kolei godzinę wcześniej o 17, tak jak to było od poniedziałku do piątku, ale również w czwartki o 21.30, czyli w tym premierowym paśmie Kuchennych Rewolucji, także będą powtórki Kuchennych Rewolucji. Tutaj nie wiem dokładnie, jak to jest z nagraniami Kuchennych Rewolucji, czy oni już mają ileś odcinków nagranych do przodu, czy też no, pracują gdzieś tam na bieżąco, ale chyba nie, chyba muszą już mieć to nagrane, bo przecież każdy taki odcinek, no to jest w sumie, potrzebuje miesiąca, żeby powstać, jak nie więcej.
0: Dokładnie,
9: prawda?
0: Bo przecież tam zawsze jest jeszcze powrót.
9: Tak, dokładnie. Najpierw czas pracy Magdy Gessler nad metamorfozą, a potem sprawdzenie, jak ta metamorfoza zaskutkowała, więc przypuszczam, że też odcinki są gotowe. Ale oni tych Kuchennych Rewolucji już mają tyle odcinków, że oni mogą tym całuteńką ramówkę zapełniać. Przecież to jest 10 lat emisji.
0: Ja podejrzewam, że chodzi właśnie o to, że nie wiadomo, ile jeszcze będziemy mieli czasu tej epidemii koronawirusa. No i po prostu nie wiadomo, kiedy będzie można przystąpić do nagrywania kolejnych odcinków i oni się tak rzeczywiście już bardzo mocno zabezpieczają, że jeżeli rozpoczną emisję odcinków premierowych, to po prostu, że będzie wtedy odpowiednie okienko czasowe, w trakcie którego będzie można nagrać kolejne odcinki. Tak domniemywam oczywiście.
9: No niby tak, ale z drugiej strony można byłoby tę serię zagrać do końca, która jest zrealizowana, bo pewnie jest, a potem i tak w czasie wakacji będą powtórki, bo siłą rzeczy są zawsze. A co będzie we wrześniu, to nie wiadomo, ewentualnie w tym wrześniu grać powtórki, prawda?
0: Też no jest to też jakaś tak opcja, jest to też jakaś opcja, ale podejrzewam, że TVN po prostu chciało tu zagrać zdecydowanie bardziej zachowawczo. No, jakieś to podejście biznesowe z drugiej strony jest.
9: No myślę, że tutaj będą jeszcze lepsze przypadki, bo tam Kuchenne Rewolucje można obejrzeć odcinek lub nie, powtórkę, premierę, to nie ma różnicy. Z kolei od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 będą się pojawiały powtórki Milionerów, więc no przypuszczam, że to nie jest błąd i że nie będzie odcinków na wspólnej, ani premierowych, ani powtórkowych, ani żadnych. No to też zrozumiałe jest o tyle, że serial jest nagrywany, więc no jeżeli by zagrali wszystkie premierowe odcinki, no to musieliby się albo cofnąć właśnie w powtórkach, a oni tak nie robią przecież już od dawna, bo nawet w wakacje są premierowe odcinki na wspólnej, więc może by tego nie chcieli za bardzo, żeby się cofać, a tych Milionerów też trochę mają, więc mogą to powtarzać. Nie będą również pojawiały się, tutaj uwaga, premierowe odcinki kolejnych produkcji i należy do nich serial Kod Genetyczny, czyli ten serial z Adamem Woronowiczem, Karoliną Gruszką, emitowany w poniedziałki o 21.30, a więc ostatni odcinek, jakiś chyba czwarty tego sezonu, będziemy mieć wyemitowany w ten poniedziałek, a na drugą połowę, bo 8 odcinków ma mieć ten sezon, sobie poczekamy nie wiadomo do kiedy.
0: Ja tak sobie...
9: Przypuszczam, że to musi być już nagrane.
0: Ja mam pewną koncepcję i uwaga, teraz będzie teoria, tak? Teoria być może trochę spiskowa, ale być może w tym wszystkim chodzi o to, że dyrekcja TVN na przykład zakłada, że w tym momencie po prostu i najzwyczajniej w świecie zainteresowanie tego typu produkcjami będzie mniejsze niż mogłoby być. I po prostu oni wolą sobie to odłożyć na lepsze czasy, że tak powiem, kiedy będzie oglądalność mogła być większa i będzie można więcej zarobić przy okazji na reklamach.
9: Dobrze, to ja ci przerwę. To w takim razie, bo za chwilkę do tego dojdziemy, co zostaje, co będzie dalej emitowane, to dlaczego zdejmują Kod Genetyczny emitowany w poniedziałki o 21.30, a zostawiają emitowany w tym samym paśmie, tylko że we wtorki, poniekąd będący produkcją podobnego typu, Motyw.
0: A to ja już ci powiem. Chcą sprawdzić, czy mieli rację.
9: Okej, powiedzmy, że czuję się przekonana, jeżeli macie jeszcze jakieś inne koncepcje na to, dlaczego TVN się zachowuje tak, a nie inaczej, to piszcie facebook.com/radio DHT, bądź na naszej stronie internetowej, tam również można do nas pisać. Jak wspominałam, będzie też taka produkcja, która się nie pojawi, a miała się pojawić i mieliśmy o tym dzisiaj mówić. Ja już nawet się przygotowałam, notatkę sobie przygotowałam na ten temat.
0: Potwierdzam.
9: Tak, ona tam jest, sobie czeka i nazywa się Chyłka Kasacja. 4 kwietnia miał zadebiutować drugi sezon serialu Chyłka, który, przypomnijmy, od listopada dostępny jest w playerze. No może nie tak w całości od listopada, bo tam się pojawiły pierwsze 2 odcinki. Co tydzień się pojawiał kolejny. Ja już obejrzałam na przykład, bo akurat wtedy miałam wykupioną subskrypcję Big Brothera, która się również łączyła z możliwością oglądania innych produkcji w playerze, tych no płatnych. Więc sobie obejrzałam przy okazji, także no nie martwię się tym, że nie obejrzę w terminie. Natomiast 4 kwietnia Chyłka nie wystartuje. Kiedy wystartuje? No znów tego nie wiadomo. Wspominałam o Kubie Wojewódzkim, tutaj premierowych odcinków również nie będzie. Wspominałam dlaczego, zapewne to, jak tutaj teorii jakichś wyszukanych nie trzeba, wszystko myślę, że jest jasne. Superwizjera również nie będzie. No to też jest kwestia tego, że w tym programie powstają reportaże, prawda, które wymagają jakiejś pracy w terenie, więc pewnie nawet ich kręcenie jest średnio realne. No i zamiast tych wszystkich produkcji, które wymieniłam, czyli Kodu Genetycznego, Chyłki, Kuby Wojewódzkiego oraz Superwizjera, emitowane będą filmy. Ale to nie koniec.
0: Poza tym tak a propos Superwizjera, to jeszcze tak sobie pomyślałem, o czym oni teraz te reportaże by mogli kręcić?
9: Nie wiem, o tych, co uciekają z kwarantanny.
0: Tak, że ostatnio na przykład jeden z maczetą uciekał taksówką.
9: Tak, to co chwilę są takie jakieś historie o mało rozsądnych ludziach, ale to nie wszystko, bo we wspomniany już poniedziałek, od którego te wszystkie zmiany się zaczną, czyli od 30 marca, jeszcze raz przypomnę, to nie ten poniedziałek, tylko za tydzień, a więc wówczas program Ślub od pierwszego wejrzenia zostanie przeniesiony z anteny TVN7 do TVN. Czyli w zasadzie trochę się nieprecyzyjnie wyraziłam, bo to jest to pasmo emisji kodu genetycznego, a więc tutaj nie będziemy mieć filmów w tym paśmie, tylko konkretnie będziemy mieć

0: tak, maraton.
1: Ale o ile to zostanie jakoś dobrze wypromowane, prawda? No bo ktoś może nie natknąć się na tamte poprzednie odcinki, których będzie dużo, bo to pewnie jednego dnia pokażą dwa, jednego trzy, czy tam odwrotnie. A za to w poniedziałek już odcinek szósty, jeżeli ktoś nie obejrzy tych odcinków wcześniejszych, no to tak... Dziwnie trochę,
0: dziwnie,
1: prawda?
0: Dziwnie.
1: Poza tym chcieli wzmocnić ten TVN7, to czemu z tego rezygnować? Nie mam jeszcze takich informacji, nie zdziwię się, jeżeli po prostu w piątki pozostaną te emisje w TVN7, ale jako powtórkowe, powiedzmy w poniedziałek odcinek na TVN-ie, prawda? W piątek w TVN7, co też myślę, że miałoby jakiś sens, bo nadal wzmacniamy kanał i możemy liczyć na jakąś tam oglądalność w tym TVN7 jeszcze. Było, nie było. Z kolei specjalne wydania na żywo programu o tematyce zdrowotnej 36,6 będą pokazywane do 4 kwietnia. Taki jest plan, choć znając życie, jeżeli to wszystko się przedłuży, a nie wykluczone, że tak będzie, no to pewnie i dłużej będą pokazywane. Przypomnijmy, że pierwsze takie wydanie zostało pokazane tydzień temu, o tym mówiłam, no i ten pomysł został utrzymany, no bo taka szczególna sytuacja programu o zdrowiu, no to chyba nie ma innej możliwości. Bez zmian w ramówce TVN-u emitowane będą seriale Motyw, tak jak wspomniałam. Serial Motyw właśnie we wtorki o godzinie 21.30 oraz America Express w środy o godzinie 21.30, a więc tutaj też nie ma różnicy. Program nagrany wcześniej, można go pokazać. W razie czego zawsze zdjąć z anteny, jeżeli się okaże, że faktycznie ludzie teraz nie mają ochoty tego oglądasz. Wstajesz i wiesz oraz Fakty po południu. Wspominałam tydzień temu, że te programy z anteny TVN24 nadawane są w TVN-ie głównym i emitowane będą do końca kwietnia. Taki jest również plan. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne. Być może coś mi umknęło, bo naprawdę tych... zmian jest trochę. Przypomnijmy, że cały czas jeszcze w TVN-ie mamy ten program Uwaga Koronawirus, Po Faktach, mamy w wielu stacjach transmisję mszy świętej, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to myślę, że bez problemu znajdzie. O tym wszystkim mówiłam tydzień temu, więc nie będę może powtarzać. Natomiast mamy jeszcze kilka różnic, jeżeli chodzi o stacje radiowe, no bo oni też jakoś muszą się dostosować, prawda? Zmienić tryb swojej pracy. I na przykład w Trójce nie mamy takiej typowej ramówki. Program jest podzielony na 5- lub 6-godzinne bloki. One są jakby stałe w ramach doby, ale no jedne są 5, a drugie 6-godzinne. No i każdego dnia inne osoby je prowadzą. Więc tak, aby po prostu w studiu było jak najmniej ludzi w danym momencie i w danym przez jakiś tam w miarę najdłuższy okres czasu, więc ta ramówka jest jakoś codziennie aktualizowana i można znaleźć informacje na ten temat.
0: Wielka szkoda, że w polskim radiu do dziś ludzie nie nauczyli się samorealizacji.
1: To prawda. Oj tak, to właśnie to. Bo tam jest ktoś potrzebny, kto będzie siedział i pomagał w tych kwestiach realizatorskich, a gdyby nie, no to już w ogóle można byłoby wzorcowo
0: A tak naprawdę, przynajmniej jeżeli chodzi o pasma takie typowo muzyczne, gdzie przychodzi sobie redaktor, gra swoje ulubione piosenki, no to można by było to ogarnąć. Ja rozumiem audycje takie, gdzie jest duża ilość słowa i gdzie rzeczywiście ten prowadzący musi się skupić, bo tu jeszcze jacyś goście zdalnie, to wszystko trzeba spinać, to wszystko trzeba połączyć, zwłaszcza właśnie w momencie, kiedy goście teraz nie przychodzą do studia, tylko po prostu się pojawiają telefonicznie albo za pomocą innych różnego rodzaju środków łączności, które w tym momencie są zdecydowanie intensywniej wykorzystywane, no to jest więcej tej technicznej ekwilibrystyki. Natomiast no, w sytuacji programów typowo muzycznych to szkoda, że się no, tu jednak, szkoda, że tu nie ma tej dobrej praktyki ze stacji komercyjnych.
1: Tak. Przyznaję rację, oczywiście. O Trójce będzie jeszcze dzisiaj w kwestiach innych niż koronawirusowe, więc wrócimy do tego tematu. Ale teraz PR24, bo Polskie Radio 24 w tym trudnym okresie nie emituje własnych serwisów informacyjnych, lecz wiadomości z radiowej jedynki, a więc aby też zaoszczędzić, aby ci serwisanci nie przebywali w radio, więc jest już o kilka osób mniej. Ale no, takie praktyki no, nie sprawiają, że udaje się uchronić wszystkich pracowników. No i jeden właśnie z pracowników Polskiego Radia 24 jest zakażony koronawirusem. Nie wiemy, kto to jest. Natomiast no, wszelkie tam procedury są wdrożone. Właśnie praca według rotacyjnego systemu

0: także mam nadzieję, że ta osoba z tego wyjdzie, że wszystko będzie w porządku i że nie są zakażeni również inni pracownicy, czy to Polskiego Radia 24, czy ogólnie całego Polskiego Radia, którzy mieli z tą osobą styczność.
1: Taka ciekawostka, taką ciekawostkę powiem, gdzieś na różnego rodzaju grupach radiowych wyczytałem, że jeden z amerykańskich prezenterów pogody, bo w stacjach amerykańskich mają taką instytucję, my mieliśmy pana Andrzeja Zalewskiego, ale radiowo to często pogodę czytają serwisanci, a tam jest bardzo często tak, że właśnie prezenterzy pogody to są oddzielne instytucje w stacjach radiowych, to że właśnie jeden z prezenterów pogody w którejś amerykańskiej sieci radiowej, no właśnie także został zakażony koronawirusem, ale z racji tego, że jakoś to w miarę łagodnie przechodzi i tam te narzędzia do pracy zdalnej są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż u nas, jest zdecydowanie więcej technologii to wspierających, a poza tym tam aż tak bardzo nie stawia się na jakość, tylko żeby w ogóle przekaz został wysłany w świat, no to on gdzieś tam właśnie w izolatce jest i nadal pracuje, czyta prognozy pogody, nagrywa to, zdaje się, na swoim telefonie, wysyła informacje do stacji radiowych i tak właśnie pracuje mimo infekcji.
0: Wracając jeszcze na polskie podwórko, to rotacyjny system pracy również w innych stacjach oczywiście ma miejsce, na przykład w RMF FM. No i z tego powodu tak się wydarzyło, że w soboty nie ma na przykład audycji Disco 90. No wiadomo, że po części pewnie z uwagi na ten rotacyjny system pracy i że ktoś inny tam przyjdzie niż pan Marcin Jędrych, który się w tym specjalizuje. No a z drugiej kwestia właśnie tego wyczucia nastrojów. Także prawdopodobnie Polacy nie chcą się teraz bawić. Nie mają właśnie ochoty na to nastroju ku temu.
1: No i ciężko się bawić solo, tak? A niezalecane jest skupianie się w większych gronach.
0: Ale to... z drugiej strony, no i tak większość, no nie wszyscy, ale wiele osób mieszka z kimś w domu. I tak z drugiej strony, no można byłoby zrobić taką audycję, może nieco bardziej stonowaną, ale jednak trochę taneczną, na zasadzie, że skoro nie można pójść na tak zwaną dyskotekę, choć to już trochę też archaiczne słowo, to żeby sobie w domu potańczyć, prawda? Zostań w domu, nie idź na dyskotekę, zostań z RMF FM z Disco 90, więc też by można tak to zrobić. No. Ale widocznie przeanalizowali właśnie, że nawet i to im się nie opłaci. No chociaż no, żałoby narodowej nie mamy, tak?
1: Albo po prostu, albo też jest to takie granie zachowawcze, żeby ktoś nie uznał, że jest to zachęcanie nawet do zapraszania, nie wiem, powiedzmy znajomych sąsiadów na domówkę, tak? Bo to już też
0: zwiększa ryzyko.
1: No niby tak,
0: ale też by to można było wszystko mówić.
1: No tak, oczywiście.
0: Nie zapraszajcie, weźcie córkę, syna, babcię, ciocię, z którymi mieszkacie i zatańczcie. Tak?
1: Owszem.
0: Wszystko dobrze poprowadzić. Z kolei świeże dawki informacji dotyczących pewnie przede wszystkim koronawirusa w RMF FM pojawiają się co pół godziny, bo właśnie co pół godziny, a nie co godzinę emitowane są fakty. Z kolei stacje należące do ZPR, czy też grupy Time, bo tam takie są te zależności własnościowe, czyli mówimy o Radiu SK, o Radiu Wawa, o Radiu Vox FM, Radiu SK Rock, nadają jeden serwis informacyjny, a więc znowu po to, aby no nie było tylu serwisantów pracujących nad tymi właśnie wiadomościami, a tym samym zmniejsza się ilość osób obecnych w budynkach radiowych. A skoro już mówimy o radiu, to informacja ufnie związana z koronawirusem, szok, że jeszcze takie są. W Tarnowskich Górach na częstotliwości 100, równe 100, prowadzona jest eksperymentalna emisja Radia Maryja. Tam chodzi o to, że w 2019 roku nadajnik Radia Maryja został przeniesiony z Koszęcina do Częstochowy, nadajnik pracujący na częstotliwości 107 bodajże i w związku z tym w Tarnowskich Górach jest słabszy odbiór tej stacji, no i dlatego taka eksperymentalna emisja, żeby może jakoś spróbować wzmocnić sygnał, aby mieszkańcy Tarnowskich Gór mieli lepszy dostęp do stacji z Torunia, która również ciężko jej w czasach koronawirusa, ojciec Tadeusz wzywa do tego, aby przekazywać datki. No bo przecież tak trudno, prawda? Tak mało ma tych funduszy na koncie. Jeszcze jedna wzmianka telewizyjna, również niezwiązana z koronawirusem. Wzmianka wczorajsza. Otóż Paweł Blajer, związany wcześniej z grupą TVN, konkretnie z TVN24bis, aczkolwiek pojawił się w TVN24 głównym na zasadzie jakichś takich łączeń, przekazywania jakichś krótkich informacji. Od dzisiaj czy od wczoraj, no ale jakoś na dniach się ta informacja pojawiła, już nie w TVN24, a w TVP Info. Taki transfer.
1: Proszę, taki transfer.
0: Pan zaliczył. Ja go nie pamiętam tego pana, no bo nie oglądam TVN24 bis, ale widziałam w mediach społecznościowych kilka relacji osób, które go kojarzą przede wszystkim właśnie z tych łączeń w TVN24, dlatego też o tym wspominam, bo może wy akurat go kojarzycie.
1: To teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać jakąś piosenkę w klimacie. No i okazuje się, że
0: najlepszy artysta w ogóle w tym kraju.
1: Bart, po prostu.
0: Najlepszy, tak, artysta i Bart, naszym zdaniem, mam nadzieję, że popieracie nasze zdanie, to jest oczywiście pan Ryszard Makowski. Utwór, brzmienie ma nieco specyficzne, no bo takie mamy teraz nakazy, a nie inne i zalecenia, że mamy zostać w domu, no to pan Rychu przecież nie mógł pójść do studia, tylko został w domu i telefonem nagrał utwór. Szykuje już kolejne utwory, nowy utwór, który się szykuje, ma mieć tytuł Wielki Test, ale nie wiem, co to będzie za test. Nie wiem, czy to będzie utwór o koronawirusie, ale ten, który dziś wam pokażemy i który pan Rychu promuje w swoich mediach społecznościowych, nosi tytuł Koronawirus Blues. Także wchodźcie na Twittera, dawajcie lajka. Pan Rychu się na pewno ucieszy, będzie miał motywację do dalszej pracy. No i słuchajcie, jak to pan Rychu sobie śpiewa w domu, no i gra na gitarze.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Yeah. Pan Rychu się odkaża. Pan Rychu się odkaża i śpiewa i wszystko robi, co tylko można, żeby nie dać się zarazie koronawirusa. Tak, a teraz pozostajemy w tematach, bo no ciężko mówić o innych, przynajmniej na razie.
0: Nie no, będzie też trochę innych, ale no bardzo wiele kwestii łączy się właśnie z tym, jak już zaznaczyliśmy na początku. No bo wiele imprez, wiele inicjatyw, wiele wydarzeń jest odwoływanych bądź przekładanych. W zasadzie tyczy się to wszystkiego, tylko nie wyborów w Polsce, prawda?
1: Ale no przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Dziś Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie w RMF FM z Krzysztofem Ziemcem, to znaczy Krzysztof Ziemiec ten wywiad prowadził, pytanie, kto układał pytania. Ale Jarosław Kaczyński odpowiadał na te pytania. No i Krzysztof Ziemiec tam właśnie pytał pana Jarosława, czy będą wybory o terminie, no i przynajmniej na razie będą. Taka na razie jest wersja wydarzeń.
0: No i będziemy się tutaj pastwić nad tym zagadnieniem, bo my tu nie o polityce, tylko o mediach i o kwestiach z nimi związanych, chociaż no polityka też było, nie było, jest związana.
1: I w mediach jest obecna.
0: Tak, ale o tym wszyscy inni powiedzą, więc my może o czym innym. No bo wszak tyle inicjatyw i wydarzeń, jak wspomniałam, jest przekładanych od na przykład Euro 2020, czyli mistrzostwa w piłce nożnej odbędą się w 2021, prawda? Ale dalej się będą nazywać Euro 2020. Także tak to wygląda. Mhm. No ale no niektóre inicjatywy, no to można przesunąć na przykład o rok. One się odbywają co 4 lata, no więc powiedzmy nie ma jakiejś szkody, prawda? Po prostu będą inne odstępy. Ale są takie wydarzenia, które się odbywają co roku, więc odwołanie ich w tym roku skutkuje tym, że nie będzie jednej edycji. I tak właśnie ma się sprawa, jeżeli chodzi o konkurs piosenki Eurowizji. No długo się zastanawiano, co to będzie, czy zostanie wymyślony jakiś inny scenariusz wyjścia z tej sytuacji, zrealizowania konkursu w jakiejś innej formie, ale Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że nie będzie czegoś takiego. I Eurowizja 2020 się nie odbędzie. To jest pierwszy taki przypadek w historii, kiedy Eurowizja się nie odbywa.
1: No mnie to wcale nie dziwi, bo mimo tego, że nawet zakładając, że odbyłaby się bez udziału publiczności, teraz mamy już technologię na tyle rozwiniętą, że przecież można by było i zresztą od wielu lat jest to praktykowane, że Eurowizja jest transmitowana na antenach stacji telewizyjnych, w niektórych krajach także i stacje radiowe ją transmitują. Oprócz tego jest dostępna w internecie, więc ten przekaz jest osiągalny przez każdego, kto tylko ma na to ochotę. Natomiast no, to jest sprawa ta sama, co i w przypadku innych wydarzeń, gdzie mamy do czynienia z jakimiś, no nie wiem, występami publicznymi. To nie jest tak, że sobie jeden artysta wyjdzie na scenę i zaśpiewa. Tu już samych artystów przecież jest ileś. Tu jeszcze jakieś osoby odpowiedzialne za zespoły. Cała organizacja tego, więc nawet gdyby zrezygnowano z udziału publiczności, to też mielibyśmy ten sam problem, co w przypadku innych programów.
0: Oczywiście, że tak, to by nie było możliwe, natomiast zastanawiam się, czy by nie było jeszcze jakiejś innej możliwości, Dlatego, że doszło do pewnej takiej niesprawiedliwości wobec artystów, którzy na ten rok już piosenki zaprezentowali. A przypomnijmy, że już wszystkie utwory, a miało być ich 41, zostały wybrane. Już każde państwo wybrało utwór, bo musiało to już zrobić. Już ten termin minął. I na początku, bo chyba nie pamiętam dokładnie, w który to było dzień, czy we wtorek, czy w środę, okazało się, że Eurowizji nie będzie. I wczoraj wieczorem okazało się, że te piosenki, które zostały wybrane na ten rok, już nie mogą być przez poszczególne państwa zaprezentowane w roku kolejnym, bo właśnie trwały takie dywagacje. Czy można, czy wszyscy mają to zrobić i tak dalej. No a przecież to jest jednak praca tych wykonawców, kompozytorów, autorów tekstów i tak dalej. A te piosenki po prostu przepadają. I to nie jest sprawiedliwe, moim zdaniem. Więc no, jedyne, co mi się wydaje, to, że można było pomyśleć nad jakąś taką wersją Eurowizji w internecie. Na zasadzie głosujemy na teledyski albo na wykonania z preselekcji, na przykład jakieś podesłane przez artystów, i głosujemy właśnie przez internet, przez aplikacje i tak dalej. No jedyne co, no to wtedy Eurowizja by się nie odbyła w Rotterdamie za rok, tylko pewnie w państwie zwycięskim. A tak, no to za rok jednak będzie w Rotterdamie, tak jak miało to być w tym roku, ale no, praca artystów nie poszłaby na marne, bo część państw podejmuje już taką decyzję, że za rok zaprezentują się ci artyści, którzy mieli być w tym roku, ale z nowymi piosenkami, ale niektórzy tak nie robią, bo na przykład w Szwecji jest Melody Festivalen i oni organizują to Melody Festivalen, czy tak, czy inaczej je organizują, więc no, ci artyści oczywiście, którzy mieli być w tym roku, mogą się zgłosić. Nawet w niektórych państwach mają mieć fory, czyli na przykład mogą się dostać od razu do półfinału preselekcji, ale zagwarantowanego reprezentowania swojego państwa nie mają i może to być ktoś zupełnie inny. No więc to jest moim zdaniem taka szkoda i no i to trochę przykro. Rozumiem, że być może nie udało się wymyślić jakiegoś dobrego rozwiązania, ale no szkoda po prostu 41 utworów, które miałyby szansę się zmierzyć, a niektóre z te utwory po prostu były dobre. Ja jeszcze wszystkich nie przyjrzałam, bo nie jestem aż taką bardzo dużą fanką Eurowizji, więc lubię niespodziankę sobie zrobić i nie ze wszystkim się zapoznać tak od razu, kiedy te utwory wychodzą, ale na pewno zapoznam się z nimi, bo już przypomnijmy, że jeden z utworów, który miał reprezentować Belgię i reprezentował, nie będzie, na naszej antenie się pojawia.
1: No to widzisz, no, i właśnie do tego zmierzam, że tak do końca się z tobą zgodzić nie mogę, że te piosenki poszły na zmarnowanie, bo nie, bo jeżeli piosenki będą dobre, jeżeli piosenki rzeczywiście są takie, które mogą odnieść jakiś sukces, no to ja myślę, że stacje radiowe na przykład, czy gdzieś tam telewizyjne, czy różnego rodzaju serwisy streamingowe pozwolą artystom coś tam na tych utworach zyskać i wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za kompozycję melodii, za tworzenie tekstów, bo przecież prawa autorskie i tantiemy spływają wtedy do wszystkich. Także myślę, że to może nawet jeżeli utwory nie zostaną docenione, nie będzie okazji takiej, żeby wystąpili ci artyści na festiwalu, że oni już tak się cieszyli, że się gdzieś tam tak będą mieli okazję pokazać, to do końca te utwory zaprzepaszczone nie będą i nie pójdą na zmarnowanie, jeżeli są dobre, bo jeżeli są słabe, no to wiadomo, że nikt nie będzie ich oglądał, nikt nie będzie chciał ich grać, ale no, chyba jednak nie do końca wszystko stracone.
0: No niby nie, ale z drugiej strony nie będą miały szans zmierzyć się o zwycięstwo, o zapewnienie swojemu państwu możliwości organizowania konkursu. No a przecież wiele jest takich krajów, które nie miały takiej okazji, a kto wie, być może by ją miały właśnie po tym roku, prawda?
1: Oczywiście.
0: A do tego nie dojdzie, więc no... No to tak na dwoje babki.
1: Więc co najwyżej trochę szkoda, że obligatoryjnie Europejska Unia Nadawców nie nakazała, aby ci artyści, którzy w tym roku właśnie byli z danego kraju odsyłani, oddelegowani na festiwal Eurowizji, to żeby za rok po prostu to zrobili. Bo to myślę, że byłoby uczciwe i sprawiedliwe.
0: Byłoby, ale nie ma takiej decyzji i będzie walka od nowa. Dobrze właśnie, że chociaż niektóre kraje no właśnie postępują według tej strategii. Jak będzie u nas, tego nie wiemy jeszcze, przynajmniej ja nic takiego nie wiem. Czy będzie nas za rok reprezentowała Alicja Szemplińska, czy ktoś inny, wcale się nie zdziwię, jeżeli jesienią ktoś wygra kolejną edycję The Voice of Poland, to osoba się znowu spodoba telewizji polskiej i teraz uznają, że oni ją będą promować, a nie Alicję. A bez względu na to, że nie przepadam za tą konkursową propozycją Alicji, inaczej po prostu wydawało mi się, że ona nie ma szans, ale za chwilę posłuchamy, także może sami ocenicie, jeżeli nie znacie. No w każdym razie uważam, że nawet jeżeli za nią nie przepadam, to Alicja wywalczyła sobie możliwość reprezentowania nas na Eurowizji i jej się to po prostu należy, mimo tego, że się to odbyło. No nie do końca sprawiedliwie, to już też mówiliśmy, że Telewizja Polska tak sukces to tak przeprowadziła, że może lepiej o tym zapomnieć, ale w jakim stylu? W takim stylu, ale wygrała, więc jej się należy wystąpienie na Eurowizji. Co zrobi telewizja, nie wiemy. I w związku z tym, że nie będzie już okazji nawiązania do Eurowizji, przynajmniej w tym sezonie, bo mamy nadzieję, że się do jesieni wszystko uspokoi i Eurowizja Junior, która ma, jak wszystko to wskazuje, odbyć się w Krakowie, więc ponownie w Polsce, że rzeczywiście się odbędzie w listopadzie. Mamy taką nadzieję, że już wtedy sytuacja będzie opanowana. No a tymczasem piosenka Alicji Szemplińskiej, nie wiem, czy już o tym kiedyś mówiłam, ale jak tak posłuchacie tego utworu, to myślę, że wielu z was może mieć skojarzenia. No mówi się o tym ballada bondowska, prawda? I skojarzenia z utworem Skyfall, czyli tą kompozycją, którą wykonywała Adele do jednej z części Bonda, tej, która 8 lat temu chyba się ukazała. Nie znam się na Bondach, ale pamiętam czas mniej więcej. No mnie się to bardzo kojarzy i przez to wydaje mi się to takie wtórne. I owszem, był taki czas, że na Eurowizji wykonywano sporo ballad, ale wydaje mi się, że ten czas już trochę minął, że bardziej w cenie są bardziej nowoczesne brzmienia, na przykład piosenka Netty z Izraela sprzed 2 bodaj lat, a to jednak jest zupełnie co innego. A nawet jeżeli chcemy mieć balladę, to wydaje mi się, że powinna mieć ona taką melodię, która bardziej zapada w pamięć, która da się jednak zanucić, a melodia Empires, bo to jest ten utwór, wydaje mi się, że taka nie jest. I trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ nad tą kompozycją pracowali ci twórcy, którzy tworzyli utwór dla Vicky Gabor, dla Roxany Węgiel, a więc te zwycięskie utwory z Eurowizji Junior, więc byłam pewna, że tutaj dobrze wyczują klimat. A jednak mi się wydaje, że no średnio. To znaczy oczywiście Alicja ma taki głos, że pasuje do ballad, do takich utworów bardziej nowoczesnych, może by nie pasowała, ale nawet balladę można napisać troszeczkę inaczej. To jest takie moje zdanie, oczywiście możecie się z nim zgadzać lub wręcz przeciwnie powiedzieć, że w ogóle moje oceny są nietrafne i to jest bardzo piękny utwór i fajnie, wszak gusta możemy mieć różnie, jeżeli chodzi o muzykę. Piszcie swoje opinie na naszym Facebooku i na naszej stronie, czy wydaje wam się, że Alicja miałaby w tym roku szansę, czy nie miałaby w tym roku szans. Niestety pozostaje nam tylko gdybać w tej materii. No, a dla tych, którzy może utworu nie znają, chcieliby sobie opinię wyrobić, no to teraz posłuchamy Empires i Alicja Szemplińska.
2: Tu Radio DHT.
1: Jest takie powiedzenie, że uderz w stół, a nowżyce się odezwą. Ja bym je chciał sparafrazować. Powiedz o Eurowizji, a Krzysztof się odezwie. Krzysztof napisał do nas przed momentem na Facebooku, że rozpacza po odwołaniu tegorocznej Eurowizji. Krzysztofie, no spokojnie, za rok chyba będzie.
0: No mamy nadzieję, no i przykro nam również, bo wiele jest osób, dla których Eurowizja jest ważnym wydarzeniem i im jest smutno, czytam takie relacje również w mediach społecznościowych. No ja jak wspomniałam, nie jestem taką mega fanką, ale no dziwnie, po prostu dziwnie, że dziwnie, tego nie będzie, aczkolwiek no trudno się dziwić oczywiście decyzji, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ale i tak dziwnie. Przechodzimy do kolejnej wiadomości, którą chcieliśmy wam przekazać za tydzień, ale pojawiły się pewne zmiany, jeżeli chodzi o premierę tego programu, o którym powiem za chwilę. Miał być emitowany w niedzielę, będzie emitowany w piątki, w zasadzie już jest, bo pojawił się wczoraj, ale o tym się dowiedzieliśmy dopiero w tym tygodniu, więc nie mogliśmy wam o tym wcześniej powiedzieć. I miał się pojawić w niedzielę za tydzień, a pojawił się właśnie w ten piątek, który już minął, a więc 9 dni przed tym, kiedy pierwotnie planowano premierę. A o cóż chodzi? Chodzi o program 8 wspaniałych, 8 zapisywanych z cyfrą 8, jeżeli ktoś by szukał w internecie jakichś bardziej szczegółowych informacji, bądź pierwszego odcinka, bo już jest dostępny, ale spokojnie, będzie też powtórka. Ośmiu Wspaniałych to licząc 10 odcinków autorski program Telewizji Polskiej, a więc autorski, czyli w końcu coś sami wymyślili, nie, że będą kupować jakieś licencje, aczkolwiek akurat oni to wymyślają co jakiś czas, bo przecież Sanatorium Miłości to też chyba nasz pomysł w sensie Polski.
1: Zdaje się, że tak.
0: Akurat oni to jeszcze umieją, widzicie? Powiedziałam coś pozytywnego o TVP, czy to się już nazywa symetryzm?
1: Nie, no to
0: tak wielokrotnie.
1: Słuchaj, mówienie o TVP rzeczy pozytywnych nam się zdarza. To przecież niejednokrotnie nawet, no, wyjąwszy gdzieś tam tę sferę informacyjną.
0: To prawda, no to już pewnie jedni by nas nazwali symetrystami. Rzeczony program nadawca realizuje we własnym zakresie. Występuje w nim wyłonionych w castingach 8 samotnych mężczyzn po przejściach w wieku od 38 do 49 lat, chcących zwiększyć swoją atrakcyjność u kobiet i zawalczyć o lepsze jutro. A ten nowy program prowadzi znana z programu Rolnik Szuka Żony oraz z programu Sanatorium Miłości kobieta o najspokojniejszym głosie w polskiej telewizji, czyli Marta Manowska. Widzowie będą mogli śledzić zmagania bohaterów z demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Zobaczą heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie i drogę zmian konieczną, by zbudować nowe życie. Każdy z 10 odcinków programu skupia się na innym problemie. Marta Manowska będzie rozmawiać m.in. o okazywaniu uczuć, męskości, ojcowstwie, o tym, czy rzeczywiście prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Ja nie lubię takich tematów, wiecie, bo dlaczego wciąż, mimo tego, że jest XXI wiek, musimy trwać w takich archetypach, to znaczy, że mężczyzna musi być jakiś,
1: a kobieta
0: musi być jakaś. Tak. Czy nie może po prostu każdy być taki, jaki chce, taki, jaki jest, taki, jakie ma cechy charakteru, tylko to, że na przykład mężczyzna jest jakiś bardziej wrażliwy, to znaczy, że jest niemęski, bo nie pasuje do jakichś wzorców. Nie lubię tego i moim zdaniem powinniśmy od tego odchodzić, ale co ja tam wiem, przecież Telewizja Polska propaguje tradycyjny model rodziny i tradycyjny model wszystkiego, więc przypuszczam, że mężczyzna do robienia szalonych rzeczy i do bycia męskim, a kobieta do garnków i do dzieci. O czym tam jeszcze będą rozmawiać? O wpływie rodziców na dalsze wybory życiowe dzieci na przykład będą rozmawiać. Widzowie zobaczą, jak z odcinka na odcinek w bohaterach pękają kolejne tamy, obojętności i pośród wzlotów i upadków wciąż idą oni do przodu, bo jest się o co bić. W zrealizowanym na Lubelszczyźnie we wsi Rozkosz, to jest Rozkosz przez S, jakby ktoś się zastanawiał, programie nie zabraknie też męskich wyzwań. Które to są wyzwania? Męskie, a które kobiece? No dajcie spokój. No już wam tłumaczę. Otóż męskie wyzwania to są survivalowe zmagania z naturą na przykład.
1: Aha.
0: Ale przewidziano również naukę typowo damskich zawodów. Nie wiem, jakie to będą. Pewnie jakieś szycie, nie wiem, co tam jeszcze może być. Gotowanie, chociaż to już chyba mniej, bo jest dużo jednak mężczyzn, kucharzy, więc jakoś to się odstępuje mimo wszystko mężczyznom. Ale będą też gry psychologiczne na przykład i wieczorki artystyczne, także panowie może będą na przykład śpiewać. Premierowe odcinki 8 Wspaniałych na antenie telewizyjnej Jedynki można oglądać w piątki o godzinie 20:35, począwszy od wczoraj, czyli od 20 marca. I tak jak mówiłam, początkowo cykl miał być emitowany premierowo w niedzielę o godzinie 17:30 od 29 marca, a w tym paśmie Jedynka pokazywać będzie emisje powtórkowe, także spokojnie, no a pierwszy odcinek właśnie powtórkowy zostanie pokazany jutro, 22 marca. Także wszyscy, którzy nie oglądali, bo nie powiedzieliśmy wam, no bo nie wiedzieliśmy, że tak będzie, a są ciekawi, no to wiadomo, albo serwis VOD TVP, albo właśnie jutrzejsza powtórka o 17:30 w Jedynce. No mogą sobie pozwolić na takie zmiany, żeby to już tydzień wcześniej wprowadzić, no bo nie ma skoków narciarskich, no bo też odwołane zostały z uwagi na koronawirusa, a niedzielne popołudnia w sezonie skoków są wypełnione transmisjami konkursów. A więc no, skoro tego nie ma, no to jest większa swoboda manewrowania przy tej ramówce. No i oczywiście nie jest zaskakujące, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, bo z informacji portalu wirtualnymedia.pl wynika, że nagła, bo podjęta w tę środę, w tym tygodniu, zmiana pasma emisji premier 8 Wspaniałych wynika ze zmian ramówkowych spowodowanych epidemią koronawirusa. No bo przypomnijmy, że telewizyjna dwójka w piątki emitowała dotychczas program Star Wars Gwiazdy Mają Głos, którego premier teraz nie będzie, a więc być może, aby coś się działo w te piątki, takiego przykuwającego uwagę i sprawiającego, że większa widownia zasiądzie przed telewizorem, no to stwierdzili, że to przerzucą na piątek właśnie, przynajmniej te premierowe odcinki, a w niedzielę zostawią powtórki. No wcześniej był taki plan, żeby to właśnie była niedziela, ale po południu, a nie wieczór, żeby ten program był w innym paśmie niż inne programy pani Marty Manowskiej wcześniejsze, bo Rolnik zawsze niedziela po 20. Sanatorium też niedziela po 20. Dlatego chcieli coś troszeczkę tutaj inaczej zrobić. Natomiast warto jeszcze powiedzieć i przypomnieć, że w ostatnich tygodniach TVP1 w piątki o 20:35 emitowała serial Archiwista i jego fani również mogą być spokojni. Te zmiany nie znaczą, że tego serialu już nie będzie, bo od najbliższego piątku produkcja będzie pokazywana godzinę później niemalże, a więc o 21:30.
1: Także jeżeli ktoś lubi odkrywanie różnego rodzaju rozwiązywanie zagadek kryminalnych, to spokojnie. A my teraz zagadek rozwiązywać nie będziemy, tylko zagramy sobie piosenkę.
0: I też będzie taka piosenka z archetypem, prawda?
1: Tak, no
0: bo
1: no
0: dzieci mężczyźni prawdziwi tacy. Ale no po prostu lepszej nie znalazłam, bo tak to wszystko jest zakorzenione w naszej kulturze. Chyba muszę jakąś własną piosenkę napisać, która będzie o tym mówiła właśnie, żeby skończyć z wzorcami kulturowymi i niech każdy będzie jaki chce. Ale no nie zawsze się o tym mówiło. No i pani Danuta Rin śpiewała o tym, że poszukuje tych mężczyzn, gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy, no prawdziwi mężczyźni, w cudzysłowie, znaczy no oczywiście nie odmawiam im męskości, ale no wiecie już co sądzę o tych terminach, no w każdym razie mężczyźni walczący o lepsze jutro dla siebie będą w programie 8 Wspaniałych, także tam będzie ich można znaleźć, no teraz posłuchamy o tym, jak to pani Danuta Rin poszukuje orłów, sokołów i herosów.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wspominaliśmy o tym, że można do nas pisać w sprawach różnych odnośnie tego, co mówimy na antenie Radia DHT w programie RTV. No i mamy taki głos polemiczny trochę z twoją wypowiedzią odnośnie...
0: Ale tak trochę.
1: Odnośnie Alicji Szemplińskiej. Twoja imienniczka Milena napisała do nas następujący komentarz. Moim zdaniem ta piosenka, którą wykonuje Alicja, nie pasuje do niej. Uważam tak, ponieważ w jej głosie jest za dużo wibrata, stąd ten głos nie pasuje do tej piosenki. Jak chodzi o samą piosenkę, to ona mi się bardzo podoba. No, to...
0: Szanuję pogląd, rzeczywiście być może byłoby ciekawiej, może nie tyle ciekawiej, ale byłoby interesujące, gdyby ten, jakby ten utwór zaśpiewała jakaś inna wokalistka. No natomiast zostaje przy swoim, że po prostu ten utwór mógłby na Eurowizji nie zostać zauważony, bo jednak Eurowizja się rządzi swoimi prawami, to co się nam podoba niekoniecznie na Eurowizji może odnieść sukces. O tym świadczy choćby fakt, że kiedy jeszcze nie zostało ogłoszone, jaki utwór nas będzie reprezentować, a już były rankingi bukmacherów, kto ma szansę na zwycięstwo, no to byliśmy tam wokół jakoś 10, 12 miejsca, już nie pamiętam dokładnie, kiedy ogłoszono, że to będzie utwór Alicji, spadliśmy na 19. Także gdybyśmy mieli jednak w tym roku się mierzyć i Alicja miałaby się mierzyć, no to przypuszczam, że mogłoby się jednak okazać, żeby się nie dostała do półfinału, do finału, przepraszam, i na półfinale by skończyła swoją rywalizację. Oczywiście życzyłabym jej jak najlepiej, no i to też no, nie jest po prostu jej wina, no bo jak najbardziej jest jeszcze osobą młodą, więc może kiedyś na przykład sama będzie pisała piosenki, może one również będą dobre, no ale jest faktycznie osobą młodziutką, ma 17 lat, także jeszcze wszystko przed nią.
1: Tak, a teraz przed nami informacja o kolejnym programie, o programie, który mam wrażenie, że Polsat tak trochę odgrzebał go z archiwów i nie bardzo wiedzieli, kiedy mają go emitować. Oni się zdecydowali na jego emisję już zdaje się mniej więcej rok temu, ale to tak sobie leżało. No i okazało się, że jest okazja, żeby go wyemitować teraz. Mowa o programie Joke Show, który już od dziś będzie pojawiał się na antenie telewizji Polsat. Formuła tego programu, czyli programu Joke Show, polega na opowiadaniu sobie żartów dotyczących tematów tabu w gronie osób w różnym wieku. Jak powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl i to już kilka miesięcy temu Nina Terentiew, dyrektor programowa telewizji Polsat, Joke Show to program, który z jednej strony ma bardzo prostą formułę, a z drugiej strony potrafi w mgnieniu oka rozbawić widza. W każdym odcinku pojawią się przeróżni goście, w tym m.in. mistrzowie humoru starszego pokolenia, tacy jak na przykład Wiktor Zborowski, czy też znani polscy youtuberzy. No i tak, to taka zapowiedź, a premierowe odcinki Joke Show na antenie Polsatu już od dziś o godzinie 22, czyli zamiast programu Twoja twarz brzmi znajomo, który to no, został zawieszony, jego emisja i także produkcja została zawieszona z powodu epidemii koronawirusa. Także no, taką mamy zmianę. Nie wiem, co, będziesz oglądała ten program?
0: Chyba po prostu mnie nie interesuje, nie w moim stylu. To jest akurat... A ty planujesz...
1: Wiesz co, z racji tego, że jestem ciekaw, kto tam się jeszcze pojawi, ci znani polscy youtuberzy mnie zastanawiają, ja bym tam na przykład widział i to zdecydowanie bardziej, jeżeli miałoby być to kontrowersyjne takie troszeczkę, bo tu jest mowa o opowiadaniu dowcipów właśnie takich dotyczących tematów tabu przez osoby w różnym wieku, to ja bym stand-uperów zaprosił różnego
0: no
1: rodzaju.
0: No właśnie bardziej tak, bo ja się boję, że youtuberzy to będą ci typu Marcin Dubiel, ale mam nadzieję, że nie. Wiesz, ten Team X i tam wszystkie inne patologiczne zjawiska na polskim YouTubie, za którymi nie mam nawet siły nadążać, ale tam czasami ktoś o tym napisze. Także mam nadzieję, że to nie będą tacy YouTuberzy, no bo jesteś na YouTubie, więc jest sporo osób takich ogarniętych, więc mam nadzieję, że to będą takie jednostki.
1: Tak, a miło by było na przykład jakiegoś Rafała Paczesia zobaczyć, Antka Dąbrowskiego, czy jeszcze kilka innych osób właśnie z tego grona stand-uperów, którzy no to potrafią naprawdę mieć te swoje programy dość mocne, ostre i nie dla każdego odpowiednie i ciekawe, jak na przykład pan Wiktor Zborowski by się w takim towarzystwie odnalazł.
0: No właśnie, no to wszystko zobaczymy i się przekonamy już dziś po 22.
1: Tak, a tymczasem piosenka...
0: Aha, ale może jeszcze zanim to dodam, że... program Twoja twarz brzmi znajomo tak całkiem nie znika, bo widziałam taką reklamę, że jutro w paśmie tej emisji powtórkowej, która zawsze była w niedzielę, czyli tam po 15, będzie jakieś takie podsumowanie najlepszych wykonań z poprzednich edycji. Także nie wiem, czy to będzie co tydzień, czy tylko jutro, no ale jeżeli bardzo tęsknicie za tym programem, a też sobie chcecie przypomnieć, jak to było na przykład na początku, bo może nie oglądaliście pierwszych sezonów jak ja, bo też chyba pierwszego nie oglądałam, albo jakoś przynajmniej w kawałkach, no to może być okazja, żeby sobie przypomnieć. To tylko taka adnotacja, no ale teraz oczywiście piosenka związana z tematem niniejszego wejścia i z programem, no bo skoro joke, no to musi być coś
1: to
0: z
1: musi
0: jokiem,
1: być joke.
0: Czyli z żartem.
1: Tak, to musi być joke. I właśnie piosenka o tytule Joke już teraz na naszej antenie się pojawi. Third Eye Blind już teraz przed wami. Hits of three generations. This is Radio. Już do was wracamy. To cały czas program RTV. A teraz myślę, że gdyby to nie była mowa, tylko tekst, to spokojnie mógłbym użyć takiego hashtaga. Kogo nie słychać? Bo znowu.
0: Tak, znowu przypomnijmy, że tydzień temu poświęciliśmy sporo miejsca temu, że kilku dziennikarzy już w Trójce nie będzie. I mamy kolejną taką osobę, to jest pan Jan Chojnacki, który już w poniedziałek złożył takie pismo do dyrektora Trójki, w którym napisał, że chce się rozstać ze stacją, aczkolwiek może jeszcze poprowadzić program w ten i w kolejny czwartek. I nie otrzymał żadnej odpowiedzi. No to jakoś
1: przez kilka dni tak naprawdę. Tak.
0: W czwartek się zbliżała pora, żeby poprowadzić ewentualnie ten program, więc pan Jan się skontaktował z wicedyrektorem Trójki bodajże, panem Kowalczewskim, i usłyszał coś w stylu, że dużo miejsca na prowadzenie audycji jest w nocy, więc pan w sumie sobie mógł tam poprowadzić. No i jak to pan Jan stwierdził, jego rozbuchane ego nie pozwoliło mu skorzystać z tej fantastycznej propozycji, więc z Trójką się rozstał, nie będzie już prowadził pierwszego odcienia Plusa w Trójce, audycji obecnej od połowy lat 70. z jakąś tam kilkuletnią przerwą, początkowo prowadzonej razem z Wojciechem Mannem, później już samodzielnie. Natomiast audycja będzie emitowana we wspomnianym już przez nas tydzień temu radiu Baobab. Tak. Również w czwartki po 22.
1: I to jest w ogóle ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o działalność internetową redaktorów Trójki, a właściwie byłych redaktorów Trójki, bo ostatnio na fanpage'u Ratujmy Trójkę pojawiła się taka ankieta. Taka ankieta, mam wrażenie, sondująca nastroje i chęci, bo jak widać, media internetowe z jakimś tam sukcesem także i no, powiedzmy, jeżeli chodzi o słuchalność, o finanse, to pytanie, jak to tam wygląda, może mniejszym, ale można prowadzić. Jest Nuance Radio, jest Halo Radio, jest Weszło FM, chociaż z Weszło FM to słyszałem, że też oni teraz mają problemy, bo oni nie mają o czym programów no, za bardzo tak. robić. Więc to też pytanie, jak to będzie dalej z tą stacją. No ale w każdym razie jest kilka projektów, które odnoszą większy lub mniejszy sukces. No i pojawiło się na fanpage'u Ratujmy Trójkę takie pytanie, taka ankieta. Czy byłbyś w stanie wpłacać jakieś tam pieniądze na radio, które prowadziliby byli redaktorzy radiowej Trójki? No i okazuje się, że jeżeli wierzyć tej ankiecie, to tam nawet chyba miesięcznie to 50 tysięcy złotych by można było zbierać na działalność takiego medium. Oczywiście wiadomo, że od kliknięcia w ankietę do przelania pieniędzy na konto to jeszcze daleka droga, więc to są na razie tylko i wyłącznie sondaże i pytanie, jak redaktorzy, szczególnie starszego pokolenia, odnaleźliby się w medium tak nowoczesnym jak internetowe, no to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast no jakieś tam szanse, nadzieje są. Wojciech Mann też ostatnio się w mediach społecznościowych No właśnie, tak. Uaktywnił, ale powiem szczerze, nie tego się spodziewałem i jakoś nie takich wypowiedzi pana Wojciecha i nie formułowania swoich wypowiedzi w ten sposób po człowieku, który ma wieloletnie doświadczenie radiowe i no jednak takie obycie po prostu też. Czy tak jak też kiedyś się mówiło Kinderstube, tak? Nie tego bym się spodziewał.
0: Nie, ale słuchajcie, może wy macie inne zdanie, ale mnie to przeraża po prostu, że wystarczy nagrać filmik, w którym mówi się, że ma się wszystko w dół, żeby połowa internetu się zachwyciła nagle. Że wystarczy być Wojciechem Mannem i powiedzieć, nagrać film, że w związku z obecną sytuacją chciałem powiedzieć, że mam wszystko w dół. On oczywiście jakoś to rozwlekł, ale tam trochę trwało, ale o tym to było. I w sumie nie sprecyzował, z jaką obecną sytuacją, prawda?
1: Dokładnie.
0: Czy obecną sytuacją w Trójce, czy sytuacją związaną z koronawirusem, bo przepraszam, ale jeżeli ma w dół to, że umierają ludzie, no to myślę, że już w ogóle byłoby to jeszcze bardziej żenujące. Natomiast potem nagrał kolejny filmik, w którym się tłumaczył, że jego pierwszy może został źle odebrany, ponieważ tam mówiono mu, że ma jakiś tam zły strój, że jego zachowanie było karygodne, więc on chciał uściślić, że w związku z obecną sytuacją on chciał powiedzieć, że ma wszystko w dół. I wszyscy się dalej zachwycają. Tak. Więc naprawdę, będąc taką osobą już z takim poparciem, z takim uznaniem, możesz powiedzieć absolutnie wszystko. I to i tak wzbudzi zachwyt. Mnie to jest smutne.
1: Tak, bo ja naprawdę już obejrzałem najpierw ten filmik, no tak sobie pomyślałem, no dobra, no powiedział sobie, okej, no jego prawo, tak, ale jeszcze bardziej niż wypowiedź pana Wojciecha zmroziły mnie po prostu komentarze, które tam się pojawiły pod tym filmikiem i zachwyt po prostu, wręcz taki naprawdę, że być może kiedyś na lekcjach języka polskiego będziemy się uczyć o tym tekście, co poeta miał na myśli. No po prostu ja totalnie się załamałem tym, jak bardzo. Ja rozumiem, że można kogoś lubić. Ja rozumiem naprawdę, że można na pewne rzeczy przymykać oko, ale to chyba jednak już jest takie przegięcie, zdecydowanie nie tę stronę, której byśmy sobie życzyli.
0: Natomiast jeżeli was ciekawi, co zastąpiło audycję Wojciecha Manna, tę emitowaną w niedzielny przedpołudnie, to przynajmniej w ubiegłym tygodniu był to program Tomasza Rządy zatytułowany Niedziela po polsku, więc zobaczymy, czy to będzie pozycja, która na stałe zagości w ramówce, czy też to jakieś takie było jednorazowe zastępstwo i będą Państwo w trójce szukać dalszych pomysłów. Nie wiemy jeszcze, co zastąpi audycję Pierwszy Odcień Bluesa w czwartki i któż będzie chętny zresztą. No teraz to i tak ta ramówka ma inny kształt, więc to wszystko, co się teraz dzieje, no to nie jest jakoś tam wiążące, bo te programy mają inny zupełnie układ. No cóż, a nam pozostaje zagrać piosenkę. No skoro Pierwszy Odcień Bluesa, no to aż sam przychodzi na myśl Pierwszy Odcień Bieli.
1: Dokładnie. A Whiter Shade of Pale, Procol Harum już teraz na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wspominaliśmy już jakiś czas temu, że kanały sportowe i w ogóle media sportowe, na przykład właśnie przy okazji Weszło FM, no mają nie lada problem teraz, bo co tu robić? Transmisji sportowych nie ma. O sporcie za bardzo, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, to nie ma co mówić. No, jest źle. Ale na przykład Polsat Sport ma na to pomysł i proponuje Polsat Sport poranny program. Będzie go można oglądać w Polsat Sport News, Polsat Sport, polsatsport.pl i IPLi, czyli na stronach internetowych i w tych program i w tej aplikacji, którą, z której możemy oglądać różnego rodzaju materiały polsatowskie i przyległości. Od 7 do 9 ten program jest emitowany i tworzy go specjalnie oddelegowany zespół redakcyjny pracujący w nowym multimedialnym studiu telewizyjnym. Program podzielony będzie na bloki tematyczne uwzględniające najpopularniejsze dyscypliny sportu, takie jak piłka nożna, siatkówka czy MMA, albo na przykład pięściarstwo. Ja jestem bardzo tylko ciekaw, o czym można tu mówić. No, MMA, to ja mam pomysł, o czym by można było mówić.
0: O czym?
1: No, o tym programie.
0: A, o tym programie, no tak.
1: No, ale ta cała reszta to tak nie bardzo wiadomo. No, ale w każdym razie, jeżeli ktoś jest fanem sportu, to może wstać rano i nam powiedzieć, co tam się ciekawego dzieje. Format stawia na dynamikę i różnorodność, oprócz aktualizowanych na bieżąco serwisów informacyjnych. Ale o czym? Jego istotną część stanowią również rozmowy z zaproszonymi gośćmi. I pojawią się też łączenia z ludźmi sportu i ekspertami w kraju, a także za granicą. Natomiast ważnym elementem programu będą też elementy dotyczące zdrowego stylu życia czy sposobów spędzania wolnego czasu. Najciekawsze fragmenty audycji znajdą się również na portalu polsatsport.pl do obejrzenia później, a powtórka całego pasma będzie emitowana w Polsacie Sportu o godzinie 13. No to jest też, myślę, coś dla tych, którzy wolą sobie to obejrzeć później. Ja jeszcze słyszałem, to tak na marginesie, że na przykład stacje Eleven Sport wprowadzają nowe oferty programowe. To znaczy, że można sobie zadzwonić teraz do studia i porozmawiać z prowadzącymi. Tak sobie to wymyślili, tak. No ja się wcale nie dziwię, no bo teraz to jedynie o tym można i rozmawiać na temat sportu. Dodatkowo kanały sportowe Polsatu rozpoczynają cykl retransmisji najważniejszych wydarzeń sportowych ostatnich 20 lat. Wyemitują one między innymi mecze wygranego przez biało-czerwonych siatkarskiego Mundialu 2014. Pojawią się też piłkarskie spotkania kwalifikacyjne do takich turniejów jak Euro 2016, Mistrzostwa Świata 2018 czy Euro 2020 oraz archiwalne mecze Widzewa i Legii w Lidze Mistrzów UEFA. Więc takie rzeczy można oglądać na antenie Polsatu Sport. To się w ogóle od czwartku zaczęło, te powtórki. Zaczęło się od którejś tam edycji MMA. Wybaczcie, czy KSW, przepraszam, to chyba 52, jakoś tak. No ale to już było, a teraz są kolejne rzeczy na antenie kanałów sportowych telewizji Polsat. Jeżeli ktoś się interesuje, no to może sobie to oglądać. Nam teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać piosenkę. The King Brothers nam teraz zaśpiewają A White Sports Coat. Taka piosenka, no, jak dobrze widzę, lata 50. zagoszczą na naszej antenie. Będzie old school.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
1: Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, a na zakończenie taka informacja nie związana bezpośrednio ani z telewizją, ani z radiem, ale związana z Netflixem.
0: Filmowa informacja, tak, u nas to rzadko takie tak, są, nie?
1: U nas to,
0: ale jako, że sytuacja szczególna z powodów wiadomych, no to i pewne szczególne rozwiązania są wdrażane, no to my wam o tym chętnie opowiemy. I właśnie będzie o Netflixie i pewnej jeszcze innej platformie, której tak można jest. Oglądać produkcję.
1: Tak jest. Jeżeli chodzi o Netflixa, to ta platforma streamingowa oferuje swoim widzom film, który miał trafić do polskich kin, ale po prostu nie zdążył. Mowa o produkcji W lesie dziś nie zaśnie nikt, która jest określana mianem pierwszego polskiego slashera. I co do tego filmu, to miał on trafić do kin 13 marca, natomiast od 12 marca, czyli od czwartku, wszystkie kina w kraju są zamknięte. Tak samo jak i placówki oświatowe, muzea, inne placówki kulturalne. I w związku z tym 10 marca już nawet poinformowano o przełożeniu premiery tego filmu. Natomiast sytuacja się zmieniła po decyzji dystrybutora filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli po dogadaniu się z Netflixem. Ten film już do kin nie trafi, więc po prostu pozostaje wam, jeżeli nie macie abonamentu na Netflixa, to go najzwyczajniej w świecie wykupić i po prostu sobie tę produkcję obejrzeć. Jak zapowiada dystrybutor, to jest wyjątkowa sytuacja i nie oczekuje tego, że stanie się standardem. Tak właśnie poinformował serwis wirtualnemedia.pl w komunikacie od Next Filmu, czyli właśnie dystrybutora tej produkcji. A teraz kilka słów o tym, co to w ogóle jest, bo tak mówimy, a warto by powiedzieć, o co właściwie w tej produkcji chodzi. Akcja W lesie dziś nie zaśnie nikt opowiada o grupie nastolatków uzależnionych od technologii, którzy wybierają się na obóz offline. Wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali organizatorzy obozu. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. W lesie dziś nie zaśnie nikt jest promowany jako pierwszy polski horror typu slasher, a w tym filmie grają m.in. Julia Wieniawa, Michał Krupa, Wiktoria Gąsiewska, Stanisław Cywka, Sebastian Dela, Gabriela Muskała, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus i Olaf Lubaszenko. No więc niektóre przynajmniej z tych nazwisk to są rzeczywiście nazwiska bardzo znane, a może tak naprawdę i wszystkie, tylko ja po prostu co niektórych nie kojarzę.
0: No bo część to są bardzo młodzi aktorzy.
1: Tak.
0: Jeszcze, to więc na pewno jeszcze nam się
1: ważne, że Piotr
0: poznać.
1: Cyrwus gra.
0: No tak.
1: No, wiadomo. Tak jest. Swoją drogą ostatnio właśnie na kanale Imponderabilia się pojawił wywiad z Piotrem Cyrwusem, ponad godzinny. Także jeżeli ktoś ma ochotę sobie tam obejrzeć, to można, bo też jest a propos klanu ponoć, ale jeszcze nie zdążyłem go dokończyć, więc ciężko mi tu powiedzieć coś więcej na ten temat, ale tak tylko informuję. Natomiast to jest drugi film, który trafił w związku z zamknięciem kin na platformy streamingowe. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć film Sala samobójców Hater, to też jest okazja, żeby to zrobić, bo on jest dostępny z kolei w playerze, w serwisie player.pl, w aplikacji player.pl, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może z tego skorzystać. Ten film co prawda był emitowany w kinach przez kilka dni, no ale zdecydowanie za krótko, żeby mówić tu o jakiejś naprawdę dużej oglądalności, no chyba chyba, że ta pierwsza fala, taka najbardziej zainteresowana, to się gdzieś tam powiedzmy przewinęła. Natomiast jeżeli ktoś nie zdążył, no to jest okazja, żeby sobie to nadrobić. Ja jestem ciekaw na przykład, co z Zenkiem, czy zostanie niebawem pokazany w TVP.
0: No, ale Zenek to przez miesiąc jeszcze w kinach się pobujał, więc to już jednak jest różnica, prawda? On miał w walentynki premierę, więc niemal miesiąc zdążył zostać, być pokazany. Także no niewykluczone, że podejmą taką decyzję, bo pewnie jeszcze mieli go chwilkę potrzymać w tych kinach, no ale no jednak tutaj mamy dużą różnicę, prawda? Względem tych produkcji, które na przykład tylko przez kilka dni były emitowane.
1: Zdecydowanie tak, więc no takie są decyzje. Pytanie jak z innymi produkcjami, których premiera była teraz zaplanowana. Prawdopodobnie są one przesuwane, premiery tych produkcji, i po prostu wszyscy czekają na czasy, kiedy do kina będzie można znowu pójść. A tymczasem, a propos pójść, to my sobie już stąd idziemy. Kończymy.
0: Tup, tup.
1: Kończymy dzisiejsze wydanie programu RTV. Spotkamy się z wami za czas kiedyś, tak? Obserwujcie.
0: Ale nas koronawirus nie dopadnie, to się kiedyś spotkamy. No.
1: My dbamy.
0: Zostajemy w domu, myjemy ręce, jak tak. Rysiek z kranu przekazał. I Zenek Martyniuk, też taki filmik w internecie był, kiedy Zenek pokazywał, jak myć ręce. A także też macie wzorzec, można sobie poszukać. Także, jak już wspomnieliśmy, kiedy się tylko zbierze odpowiednie ilości informacji, wtedy będziemy. Właśnie warto jeszcze dodać o dwóch rzeczach, o których nie powiedzieliśmy. Otóż 30 marca miał się rozpocząć jakiś nowy cykl debat przedwyborczych, natomiast sytuacja tutaj jest tak dynamiczna, że nie zdziwię się, jeżeli tego po prostu nie będzie, no bo jednak czym innym teraz wszyscy żyjemy, dlatego też o tym wam nie powiedzieliśmy. Jeżeli na przykład jednak spotkamy się za tydzień i będziemy mieli pewność, że te debaty będą, no to wam o nich na pewno powiemy. Natomiast no teraz bym nie ryzykowała, bo po prostu tak, nie zdziwię się, jeżeli to istotnie nie nastąpi.
1: Wiele może się jeszcze zdarzyć.
0: A może do tego czasu jednak zapadnie decyzja o przełożeniu wyborów, naiwna jestem, więc no wtedy już tym bardziej debaty nie będą miały sens. Druga pozycja, o której wam mieliśmy dzisiaj powiedzieć, to jest serial Znaki, który premierę będzie miał, a konkretnie jego drugi sezon, 8 kwietnia, więc też jeszcze trochę czasu jest, no ale jak już wspomniałam, nie wiemy, kiedy będziemy znów. Natomiast nie udało nam się jeszcze ustalić jakichś szczegółów dotyczących fabuły tego drugiego sezonu, tak więc też jeszcze za bardzo nie mielibyśmy wam o czym powiedzieć. I znowu, jeżeli do tego 8 kwietnia pojawimy się i będziemy mieć więcej informacji o drugim sezonie, to wam powiemy. Jeżeli żadna z tych przyczyn lub któreś z tych przesłanek nie nastąpi, czyli nie będzie nas lub ewentualnie żadne informacje się nie pojawią, no to tak czy inaczej fani serialu no, mogą zapamiętać lub ci, którzy chcą się wciągnąć od drugiego sezonu, że właśnie od 8 kwietnia będzie można rozpocząć przygodę ze Znakami.
1: Krótko mówiąc, śledźcie nasze media społecznościowe, fanpage'a Radia DHT szczególnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, żeby dać nam lajka. facebook.com/radio-dht, tam nas znajdziecie. Zapraszamy serdecznie do obserwowania tego, co się u nas dzieje. Na dziś dziękujemy wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w najbliższej przyszłości. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: A skoro o horrorze była mowa, to teraz sobie zagrajmy piosenkę z horrorem w tytule. Kanadyjska urodzinowa masakra i horror show.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem w piątek 31 października, w Halloween. Ale dziś nie będziemy robić wam żadnych psikusów.
6: No to hello.
1: Tak, no to hello. Nie będziemy robić wam żadnych psikusów, o cukierki też się nie będziemy dopraszać, no chyba, że ktoś będzie chciał nas poczęstować, no to przecież nie odmówimy. Ale dziś będziemy jak najbardziej rozmawiać o poważnych rzeczach, mianowicie o aplikacji Flex, o aplikacji, która jest po prostu klawiaturą, tak można by pokrótce powiedzieć, do urządzeń mobilnych, zarówno na iOS-a, jak i Androida. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, który już się ujawnił mówiąc hello, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
6: Dobry wieczór, Tyflo Podcaście, dobry wieczór nasi słuchacze, witam wszystkich.
1: A gdzie hello?
6: Wieczór. I hello.
1: Hello, no właśnie.
6: Witamy. Nie, bo Flex już teraz po polsku pisze, więc ja tak
1: okej, okej. Przy okazji od razu podajemy wam nasze namiary kontaktowe. 123 834 835. To jest nasz telefon, tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, to oczywiście może, jak najbardziej. Dziś opowiemy co nieco na temat Flexi. Paweł pewnie opowie więcej, ja opowiem nieco mniej, bo się bawiłem tą aplikacją, ale powiem szczerze, to nie jest aplikacja z jakichś takich gatunków moich ulubionych. Natomiast no, potestowałem, sprawdziłem, pokażę, co będę potrafił tylko pokazać za pomocą tej aplikacji. Ale to, Pawle, może na dobry początek oddam ci głos, bo powiedziałem, że to jest klawiatura, ale czy to jest wszystko, czy Flexi potrafi coś więcej niż tylko być taką klawiaturą systemową?
6: Flexi jest to klawiatura, która ma jakby taki za cel postawione pisanie szybko i pisanie bez patrzenia na ekran. Projekt w ogóle wystartował jakieś 3 lata temu, jest

0: tylko język angielski. Ja byłem wtedy jednym z pierwszych jej testerów, ponieważ chłopaki szukali chętnych testerów na Applebee's. Spodobał mi się projekt, a na czym polega? Ano polega na tym, że dotykamy palcem liter, tak jakby nam się wydawało, że wiemy, gdzie są. Czyli po prostu nie przejmując się tym, że przesuniemy o parę centymetrów tam, czy centymetr, milimetrów, przepraszam bardzo, w lewo czy w prawo, no to aplikacja powinna się domyślić, jakie słowo chcieliśmy napisać.
1: Mhm. Czyli na początku to była aplikacja, ale to wynikało też z polityki Apple'a szczególnie, bo Apple do systemów iOS niższych niż 7 to w ogóle nie chciał, niższych niż 8, przepraszam bardzo, nie chciał w ogóle słyszeć o czymś takim jak zewnętrzne klawiatury. To nie było w ogóle mowy o czymś takim, żeby mogło to być inaczej.
0: Tak, dlatego pierwszym jakby takim prawdziwym polem popisu dla Flexy był Android, gdzie można było instalować dodatkowe klawiatury i właśnie ten potencjał Androida wykorzystała firma tworząca Flexy i w ten sposób program właśnie zatriumfował na Androidzie, już potem miał więcej języków, dużo testerów i spodobał się wielu użytkownikom też i w Polsce, zanim jeszcze polski zaczął wspierać.
1: To jak oni sobie radzili wtedy, zanim polski zaczął wspierać? To za bardzo
0: co, pisali głównie po angielsku, ale podobał się sam pomysł, tak? Samo
1: rozumiem,
0: to, że ta aparatura tak działa i prosili o polski. Więc wtedy powstało też
1: zainteresowanie.
0: Tak, i się doczekali. Od miesiąca, może nawet mniej, mamy już wersję polską. Beta jest już od ponad miesiąca, no od jakichś 3 tygodni może, czy 2 jest polska wersja.
1: Flexy to nie jest darmowy program, on tam kosztuje nieco, tak? To jakieś tam niewielkie opłaty są, jak dobrze pamiętam. 0,89 euro,
0: 99 centów na iPhone'ie, natomiast na Androidzie nie wiedzieć czemu 12,50 zł. Do dzisiaj jeszcze jest promocja, 3,20 tylko.
1: Więc jeżeli ktoś nas słucha na żywo, to jeżeli ma ochotę zakupić, jeżeli zainteresuje kogoś ta aplikacja, to zachęcamy, bo można po prostu oszczędzić.
0: Tak, i jest też wersja darmowa, to znaczy trial, który działa przez dni 30. Natomiast jeżeli ktoś się postara i będzie tam aktywnie klawiatury używał, włączał różne jej funkcje, eksperymentował, to oni są chętni przyznawać dodatkowe dni jako nagrodę. Mhm. Za używanie Flexy często i do różnych zastosowań.
1: Rozumiem, na tej zasadzie.
0: Mi się udało 10 dni czy ileś przedłużyć.
1: W iOSie trzeba po prostu kupić, nie ma chyba wersji takiej testowej.
0: Nie znalazłem nic takiego.
1: Sobie nawet, powiem szczerze, wcześniej zainstalowałem już tę klawiaturę w momencie premiery iOSa 8, bo tyle się mówiło o tych klawiaturach zewnętrznych, że to będzie działać i że będzie to takie fajne. Flexy to była chyba pierwsza albo jedna z pierwszych klawiatur, które po premierze iOSa 8 były tymi klawiaturami zewnętrznymi. No niestety...
0: Tak, oni już się zapowiedzieli w momencie, kiedy keynote Apple'a się odbył, że oni będą pierwszymi, którzy wezmą udział w testach tych klawiatur i pierwsi chyba wydadzą nawet.
1: No niestety problem
0: dokładnie
1: był
0: dzień
1: taki.
0: Premiery iOSa wypuścili.
1: Dokładnie, bo ja sobie chyba dzień po instalacji iOSa 8, takiej, znaczy oficjalnej instalacji, dzień po premierze iOSa 8 instalowałem sobie Flexy. No niestety zawiodłem się, bo nie było to dostępne, ale to nie ze względu na problem Flexy, a bardziej problem iOSa, a konkretnie VoiceOvera. Dopiero w wersji 8.1 zostały poprawione błędy związane z pracą z klawiaturami zewnętrznymi. Dopiero od wersji 8.1 niewidomi mogą korzystać z klawiatur zewnętrznych, o ile oczywiście one będą dostępne dla nas, tak?
0: Tak, aczkolwiek dało się wcześniej też pracować z Flexy, tylko trzeba było VoiceOvera wyłączyć i włączyć opcję Voice Input, o której za chwileczkę będziemy mówić, ponieważ będzie miała dość kluczowe znaczenie w tym, o czym tutaj mówimy.
1: Ja
0: tak muszę na Androidzie niestety, bo dopiero chyba w Lollipopie będzie można robić to Direct Touch, czyli to przepuszczanie gestów talkbacka na rzecz gestów aplikacji.
1: Okej, więc zacznijmy od początku. Może na dobry początek, bo ustaliliśmy, Pawle, że ty będziesz opowiadał przynajmniej część rzeczy. Praktycznie oczywiście też pokażesz, ale o instalacji to może opowiedz na dobry początek. Ja później postaram się pokazać, jak to zainstalować tę klawiaturę dla iOS-a. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, ale kilka rzeczy trzeba zrobić, żeby dodać zewnętrzną klawiaturę do systemu i ja to z chęcią pokażę.

0: No więc jeśli chodzi o Androida, bo pewnie o tym chciałbyś, żebym opowiedział. Tak. Flexi raczej instruuje użytkownika o tym, co trzeba zrobić. Zaraz po pobraniu aplikacji, kiedy otworzymy jej ikonę z pulpitu, pokazuje się kreator, który nas prowadzi, niestety na razie po angielsku, nie wiem nic o planach polskiej wersji językowej interfejsu, przez wszystkie kroki. I na początku musimy zezwolić Flexi na w ogóle dostęp do wpisywania tekstu, to co robimy z każdą klawiaturą Androida. Przy czym Flexi nas instruuje i przesyła od razu do odpowiednich ekranów, czyli napisane jest na przykład najpierw musisz zautoryzować Flexi jako klawiaturę, czy tam włączyć jej dostęp. Stukamy w to jednym palcem dwa razy, pokazuje się ekran wyboru klawiatur Androida, czy raczej to okno język i wprowadzanie tekstu i tam zaznaczamy Flexi jako klawiaturę, która ma dostęp. No i oczywiście jest standardowe pytanie, czy na pewno chcesz zezwolić, wiąże się to z tym, że klawiatura będzie miała dostęp do haseł, pinów kart kredytowych i tak dalej. Naciskamy OK, wracamy do aplikacji Flexi, gdzie pojawia się drugi krok, a teraz ustaw Flexi jako klawiaturę domyślną. Stukamy, pokazuje się okienko Androida, to typowe właśnie z wyborem klawiatury, wybieramy Flexi, a teraz chyba spersonalizuj swoją Flexi, ponieważ Flexi oprócz tego, że ma swój słownik, potrafi też się uczyć naszego stylu pisania z różnych źródeł, potrafi się uczyć z naszych SMS-ów, potrafi się uczyć ze słownika urządzenia, potrafi się uczyć z kontaktów, na przykład zaimportuje sobie kontakty i nazwiska naszych znajomych albo ludzi z naszych kontaktów też są w słowniku Flexi. Może się uczyć z naszego Gmaila, z naszych wiadomości e-mail, które wysyłamy, z Twittera i z Facebooka. No i gdy przejdziemy już przez ten cały kreator, no to mamy możliwość konfiguracji właśnie ustawień Flexi przeróżnych, przetestowania od razu klawiatury na żywo w specjalnym polu edycyjnym treningowym, no i tak naprawdę już używania Flexi jako klawiatury.
1: Jeżeli chodzi o ten samouczek Flexi pod iOS-em, to działa to troszeczkę inaczej. Znaczy tam jest tylko taka informacja, ja może postaram się to pokazać na iPhone'ie. No mam nadzieję, że będzie chciało to ze mną współpracować. O właśnie, widzę, że Paweł nie próżnuje i wspomniał o tym, że audycja jest, świetnie.
0: Używasz echofona swoją drogą?
1: Tak, tak.
0: O.
1: Dokładnie.
0: Pewnie po audycji zapytam czemu, bo tak raczej tendencje są twitterific.
1: Wiesz co, raczej tak po prostu dlatego, że mało korzystam z Twittera. I to był jakiś tam jeden z pierwszych klientów, jakie zainstalowałem i tak mi jakoś zostało, ale jakoś nie korzystam specjalnie dużo z Twittera na iPhone'ie. I to chyba po prostu jest jedyny powód. Dobrze, poszukajmy tego Flexi. Odpalamy Flexi. Cóż widzimy?
2: Flexy. Enable Flexy. Bo to setting zwiększy niż general, większy niż kalibrat, większy niż kalibrat, większy niż adenium, kalibrat, ten Flexy.
1: I tyle. I tyle mamy na ekranie.
2: Enable Flexy. Bo to setting zwiększy niż general, większy niż kalibrat.
1: A sobie tu mogę.
0: General, pewnie wynika to z tego, że nie można, aplikacje iPhone'owe nie mają na tyle uprawnień, żeby odsyłać cię do konkretnych ekranów ustawień.
1: Dokładnie.
0: To jest kolejnym najprawdopodobniej, śmiesznym ograniczeniem.
1: No. Najprawdopodobniej właśnie tak jest, chociaż niektóre, jak dobrze kojarzę, to coś tam jednak, coś mnie kiedyś odsyłało do jakichś ustawień, ale to może po prostu do konkretnych ustawień tylko te aplikacje mają dostęp, a do konkretnych nie. Dobrze, przejdźmy sobie zatem teraz do pierwszego ekranu, poszukajmy ustawień.
0: Właśnie aplikacja dla tych, którzy nie zrozumieli, poinstruowała Michała, aby przeszedł do ustawień, potem do ogólne.
1: Ja może zwolnię w ogóle mowę troszkę, bo...
2: Język, kontener, nagłówki, interpunkt, głośność, szybkość mowy, 75%, 65%.
1: Bo może nie dla wszystkich będzie to zrozumiałe. Ja mam ustawioną w zasadzie na stówkę tą mowę, żeby po prostu szybko się dało korzystać z iPhone'a. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do ustawień ogólnych.
2: Ogólne ustawienia, przycisk wróg, ogólne.
1: I teraz szukamy sobie
2: dostęp, użycie, odświeżanie w tle, autoblokada, ograniczenia, data i czas, klawiatura, przycisk.
1: Takiego przycisku jak klawiatura.
2: Pasków, 3-5, klawiatura, zaczynaj wielką literą, włączone.
1: I tu mamy
2: wszystkie skróty, przycisk,
1: kilka,
2: klawiatury, ogólne,
1: od samej góry, o.
2: Klawiatury, nagłówek, klawiatury, 3, przycisk.
1: Klawiatury, 3, przycisk. W moim przypadku akurat są 3 klawiatury ustawione, bo mam polski, angielski i ikony emoji, o których może też za chwileczkę chociaż co nieco powiemy, co to jest w ogóle i po co to. Więc wchodzę w ten przycisk.
2: Klawiatury, nagłówek, edycja, przycisk. Polski, przycisk. Angielski, przycisk. Ikonę moi.
1: Tak.
2: Dodaj klawiaturę, przycisk.
1: I mamy coś takiego jak dodaj klawiaturę.
2: Pastów. Dodaj klawiaturę, anuluj, przycisk. Dodaj klawiaturę, sugerowane klawiatury. Polski, angielski, klawiatury innych, flexy.
1: Właśnie. I mamy coś takiego jak klawiatury innych firm. To jest nagłówek. To można oczywiście się szybciej po tym poruszać, ale chcę pokazać jakby cały ekran.
2: Flexy.
1: Ma być coś takiego.
2: Nagłówek, angielski, Australia, inne klawiatury, flexy.
1: Jak flexy.
2: Klawiatury innych firm.
1: Pod nagłówkiem klawiatury innych firm.
2: Flexy.
1: Stukam w to dwukrotnie.
2: Pastów. Klawiatury, klawiatury, przycisk wróć. Klawiatury, edycja, przycisk, polski, angielski, ikonę moi. Flexy, flexy, wiele języków, przycisk.
1: Tak, flexy, wiele języków. Jeżeli chcielibyśmy się tego pozbyć, bo ta klawiatura jest już dodana, to możemy sobie przeciągnąć właśnie, przesunąć palcem w dół.
2: Usuń.
1: I wybrać usuń, ale w tym momencie nie będę tego robił, bo przecież nie po to ją dodałem, żeby ją od razu usuwać, ale trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz w tym miejscu. To już chyba będzie nawet zrobione domyślnie, bo system to zapamiętuje, nawet jeżeli tej klawiatury się pozbędę, ale domyślnie to nie jest włączone. Musimy tu wejść w
2: flexy.
1: Tak.
2: Pełny dostęp. Włączone.
1: I mamy coś takiego, pełny dostęp włączone. Żebyśmy mogli korzystać z flexy w naszym systemie, musimy to włączyć. Więc jeżeli tu wejdziemy, to tak standardowo będzie pewnie pełny dostęp wyłączone i kiedy w to stukniemy, to będziemy jeszcze zapytani, czy aby na pewno chcemy to włączyć, bo to będzie oznaczało, że klawiatura ma dostęp do wszystkiego, łącznie z jakimiś tam wprowadzanymi przez nas hasłami, kartami kredytowymi, numerami kart kredytowych, kodami PIN i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli będziemy pewni, że chcemy to zrobić, a musimy to zrobić, jeżeli chcemy korzystać z flexy, to po prostu musimy nadać jeszcze tej klawiaturze takie dodatkowe uprawnienie, jak właśnie ten pełny dostęp.
0: Chociaż wydaje mi się, Michale, z doświadczenia, że raczej do haseł i raczej i takich poufnych danych stosowana jest ta standardowa klawiatura Apple.
1: To znaczy, wiesz co, szczerze powiem, nie sprawdzałem tego. Niemniej jednak system uprzedza o tym, że do wszystkich danych będzie mieć dostęp ta klawiatura.
0: Tak, wiem, ale
1: więc,
0: to jest takie
1: też po prostu
0: ostrzeżenie dla słuchaczy, żeby się nie martwili, bo raczej przy wpisywaniu haseł, co nawet ci przydaje teraz, bo jak zaraz pokażemy, jak klawiatura działa, to się zorientujecie, że do haseł ona najwygodniejsza na przykład nie jest.
1: No
0: do
1: nie
0: loginu.
1: Jest, nie.
0: No to w polu pisania właśnie zdaje się haseł, nie pamiętam jak loginy, loginy chyba nie. Loginy są dalej na flexy, ale...
1: Tak, zwłaszcza mailowe, bo chciałem dziś sobie nawet Gmaila dodać, a to będziemy mogli od razu sprawdzić. Poddałem się na tym Gmailu, szczerze mówiąc, na tym koncie gmailowym, bo się musiałem zalogować.
0: Ja też tam miałem problemy.
1: Tak.
0: Bralnie działał chyba.
1: Ale tam właśnie w polu mailowym było flexy, nie sprawdzałem w haśle. Ale to
0: tak,
1: za chwileczkę...
0: W haśle nie powinno być. No,
1: ale okay. to za chwileczkę pokażemy. Ja jeszcze teraz pokażę, zanim zademonstrujemy, to nie, Pawle, teraz myślę, że jeszcze a propos ustawień tej klawiatury, skoro już jestem, to pokażę, a później ty pokażesz co nieco na Androidzie, co tam w ogóle jest, jak wygląda interfejs tej aplikacji. Teraz mam flexy uruchomione. Zastanawiam się, czy ona będzie... czy mi się pojawi już... to okienko z konfiguracją, czy nie? Bo ostatnio nie chciało mi się pojawić, musiałem, że tak powiem, tą flexy, ten proces flexy ubić aplikację i dopiero wtedy to zadziałało. Zobaczymy. Wchodzę do ekranu już uruchomionych aplikacji i wybieram sobie flexy.
2: Menu, tak, przycisk.
1: O, i tu już działa. I tu już działa, jest, mamy dostęp do konfiguracji flexy.
2: Aperance, tak, przycisk, zaznaczone. My flexy, tak, settings, tak, personalization. Dictionary, my address, nabór, download, notę, błagę. Szary flexy. Use flexy for 21 days in a row. Szary flexy.
1: I teraz...
2: Menu, tak, przycisk.
1: Myślę, że taka najważniejsza rzecz...
2: Aperance, tak, przycisk, zaznaczone. My flexy, tak, przycisk, settings, tak, przycisk,
1: którą personalization. Którą powinniśmy zrobić, to jest w ogóle chyba wejście w menu, tak?
2: Menu, tak, przycisk.
0: Nie, na razie jesteś tu. Okej. Okay. Tam była opcja download another language. Trzeba ściągnąć polski słownik.
1: Tak, trzeba ściągnąć polski. Ja to już mam pobrane, ale ja to robiłem jakoś, pamiętam, inaczej, ale nie.
2: Mamy.
1: Mamy coś takiego.
2: Dobrze.
0: Są takie linki do polecenia znajomym, do wysyłania opinii autorom, do przywracania zakupionych motywów, bo można tej klawiatury motywy kupić. Na razie są to tylko motywy graficzne. Próbowałem coś namawiać autorów na dźwiękowe też, ale mówią, że to nie jest najważniejsza funkcja, ale wezmą pod uwagę kiedyś.
1: Dobrze, to wejdźmy sobie w settings, bo zdaje się, że settings, tak. Tu było.
2: Language, polski.
1: O właśnie, i mamy language. Domyślnie będzie language English.
2: Select and download regional languages.
1: I tu mamy coś takiego, ale to jest tak zwana stopka, czyli w to, jak sobie klikniemy, to nam nie zadziała. Musimy sobie kliknąć w ten language. Domyślnie będzie English, nie będzie polskiego. I sobie tu wchodzimy.
2: Language, przycisk wróć. Language, nawrót, edit, przycisk, English, US. Zaznaczone, polski.
1: Tak. I sobie tu wybieramy. Ja mam zainstalowane dwa języki, angielski i polski.
2: Download other languages, nagłówek.
1: A poniżej mam download other languages. I mogę sobie tu wybierać kolejne języki. W przypadku nowej instalacji Flexy to będzie tylko jeden język dostępny. Będzie mianowicie dostępny English, US. No i po prostu będziemy musieli pod tym nagłówkiem poszukać języka polskiego. Tu mamy
2: angielski, Kanada, angielski, arabski.
1: Mnóstwo angielskich, o, arabski nawet jest, bułgarski,
2: chorwacki,
1: kataloński, czeski, chorwacki,
2: estoński, francuski, Kanada, grecki, hebrajski.
1: I tak dalej, i tak dalej. I po prostu byśmy musieli się dobić do tego języka polskiego, stuknąć w niego dwa razy i poczekać, aż nam się to pobierze. Ja już w tym momencie nie muszę tego robić, bo mam zainstalowany ten język w aplikacji Flexy. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić, prawda, Pawle? Jeszcze trzeba włączyć...
0: Tak, opcję Voice Input.
1: Voice Input.
0: Konieczność tego wynika z tego, że owszem, klawiatura jest wspierana przez VoiceOvera, natomiast nie wiem, czy to dopiero nadejdzie, czy to tak ma być, bo jeszcze zgłosili autorzy, że będzie masa poprawek dla VoiceOvera w tej klawiaturze.
1: Trzymamy za słowo.
0: Tak, VoiceOver nie odczytuje słów, które wpisujemy. Za chwileczkę powiem, dlaczego słów, a nie pojedynczych znaków, jak zademonstrujemy, jak klawiatura działa.
1: Bo znaków w ogóle nie odczytuje.
0: Tak, natomiast, no bo też trochę nie o to w tej klawiaturze chodzi. Znaczy czasami chodzi, ale zasada ogólna jest taka, że znaki nam są niepotrzebne. Powiem ci nawet ciekawostkę, tą klawiaturę można schować, zrobić ją niewidzialną. Także osoby widzące, jak piszą, też nie widzą, co ta klawiatura w ogóle przedstawia.
1: Aha.
0: To jest w ogóle ekstra tryb, za który można zdobyć, bo tu można plakietki zdobywać, różne takie sprawności. I jedną ze sprawności jest właśnie napisz ileś tam słów w trybie niewidzialnym. I to jest też takie ćwiczenie dla osób widzących, bo ta klawiatura też ma i widzącym, i niewidomym służyć na pisanie bezwzrokowe. W każdym bądź razie, jako że VoiceOver nie odczytuje tych słów, które wpisujemy, musimy się posiłkować syntezą wbudowaną iOS. I w tym momencie trzeba włączyć opcję Voice Feedback, która właśnie uaktywnia tą syntezę.
1: Dobrze, to ja spróbuję teraz to znaleźć, chyba że mi tak podpowiesz, gdzie ja tego mogę szukać. Tylko muszę odblokować.
0: Chyba w Look and w Appearance.
2: Odblokuj.
1: Już tego, zaraz.
0: Ale dobrze pamiętam iOS-ową wersję, bo u nas jeszcze jest na Androidzie Look and Feel i Advanced.
2: Tak.
1: Appearance, już.
0: To są różnego rodzaju motywy.
1: No, nie bardzo. To chyba nie.
0: Aha, to w takim razie settings.
1: To wejdźmy sobie w menu.
2: Zaznaczone. Menu tak, tutorial, contact, tutorial, hosto, settings, Flexy tak, settings tak, przycisk.
1: Settings.
2: Zaznaczone. Settings tak. Select and download regional language. Settings. Autocapitalization. Przełącznik. Włączone.
1: O właśnie, tu jest kilka takich rzeczy. Autocapitalization, czyli jak dobrze rozumiem, że zdanie zaczynać będzie na przykład od wielkiej litery, tak?
0: Tak.
2: Autocorrection. Tak. Przełącznik. Włączone.
1: Autocorrection, czyli to...
0: Czyli poprawianie automatycznie błędów.
2: Fast delete. Przełącznik. Włączone.
1: A fast delete?
0: Fast delete to jest właśnie gest usuwania słowa poprzez przesunięcie palcem w lewo. Mhm. Flexy ma parę gestów, które będziemy za chwilę demonstrować, i to jest ten gest usuwania słów.
2: Włączone.
1: Keyboard clicks,
0: to są dźwięki pisania.
1: Takie bardzo cichutkie, ale one jednak są.
0: Mnie one na Androidzie drażnią, bo widzisz, w iOSie jest to fajne, że synteza wypchnie ci głośność klikania na mniejszą, tak? Jest to kaczkowanie, ten ducking.
1: Wiesz co, ja zauważyłem, że to w ogóle jest jakieś takie strasznie ciche, chyba że ja mam jakoś dźwięki znowu poprzestawiane. Gdzieś...
0: Jest tam suwak głośności, zdaje się, obok.
1: Czekaj.
2: Przełącznik, włączone.
1: Nie.
2: Włączone. Swipe sounds.
1: Tak.
2: Przełącznik.
0: Swipe sounds. To jest, są odgłosy tych gestów.
1: Gestów.
0: Przesuwania.
2: Voice feedback. Przełącznik. Włączone.
1: I tu właśnie to będzie domyślnie wyłączone. Trzeba sobie to włączyć. Voice feedback. To pole wyboru.
0: Tak.
1: I to jest wszystko.
0: Odczytywanie różnych rzeczy przez syntezę.
1: I to jest wszystko. Tak. Przynajmniej to jest wszystko, co ja musiałem zrobić. Nie wiem, czy jeszcze o czymś warto na iOSie, Pawle, powiedzieć.
0: Nie. Myślę, że z takiej grzebaniny w opcjach jak na razie wystarczy.
1: Dobrze.
0: Wystarczy.
1: To teraz może ty pokaż co nieco na Androidzie.
0: Troszeczkę. Nie ma sprawy. Odblokowuję telefon i otwieram aplikację Flexy. Natomiast tutaj będzie trochę więcej ustawień. Aplikacja Flexy na Androidzie wygląda tak. Przycisk back. Tutorial to jest samouczek, który pokazuje nam pierwsze kroki z Flexy. World Record Challenge to jest konkurs taki, czy jakby wyzwanie, zadanie. Możemy się zmierzyć z napisaniem w jak najszybszym tempie zdania, które było rekordem Guinnessa w pisaniu najszybciej jak najdłuższego zdania w SMS-ie. Za pomocą chyba słownika T9 czy coś takiego. I ludzie bili takie rekordy właśnie szybkiego pisania SMS-ów na takim zdaniu. Coś o piraniach, ja już tego nie pamiętam, można sobie wyszukać w Wikipedii, jeżeli ktoś jest zainteresowany, o rekordzie Guinnessa w pisaniu SMS-ów i można przećwiczyć pisanie tego zdania na Flexy i jak najszybsze tempo tutaj osiągnąć. Languages to jest właśnie pobieranie języków, można sobie tu wejść. I to jest coś, co też trzeba zrobić po pierwszym uruchomieniu Flexy na Androidzie. Languages. Delete languages, refresh languages, czy refresh. English US jest wybrany? Jest, nie, polski jest wybrany.
1: I tu jakbyś mógł, Pawle, może troszeczkę tą syntezę podgłośnić, tak. bo jest ona tak dosyć słabo słyszalna.
0: Jasne.
1: O.
0: Deutsch, Esti, jakieś niemieckie, estońskie języki. Tutaj się też właśnie tak u Michała pojawi w kolejności alfabetycznej polski.pl, który należy stuknąć dwa razy, pojawi się downloading, a po jakiejś chwili język będzie już pobrany, tylko trzeba będzie go zaznaczyć. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o sekcję języków Flexy. Languages. My Flexy to jest taki dział, Michał tego nie pokazywał, ale tam są, jest na przykład nasz słownik, który możemy modyfikować, możemy dodawać nowe słowa, jeżeli standardowy słownik nie rozpoznaje pewnych słów. Tu możemy podglądać te nasze sprawności, które też uzyskaliśmy. No nie, My Badges, sprawności są tutaj. Tam był słownik i chyba personalizacja. Teraz zresztą zajrzymy. Tak, cloud, czyli zabezpieczanie naszych słowników i ustawień w chmurze Google. Personalization to jest to, o czym mówiłem, czyli dostosowywanie klawiatury do naszego stylu pisania za pomocą właśnie SMS-ów, Twittera, Facebooka, Gmaila. Dictionary to jest nasz słownik, tu możemy dodawać wpisy. Restore purchases, tu można przywrócić zakupione motywy. Usage stats to są statystyki używania, czyli ile słów zaoszczędziliśmy już pisząc Flexy, ile wykonaliśmy gestów, ile wpisaliśmy znaków. Oni tak się lubią chwalić, jak bardzo przyspieszyli nam pisanie. My Flexy Infographic to pewnie jakaś infografika prezentująca statystyki. No i tu już są jakieś statystyki. Tak, typos corrected, czyli ile poprawiło mi błędów, literówek tak zwanych. I takie różne statystyki, którymi można się pochwalić. Look and feel, czyli to jest wygląd aplikacji. Tu możemy dostosować różne ustawienia wyglądu klawiatury i zachowania. Tu są różnego rodzaju tematy, zdaje się, czy wygląd klawiatury, ułożenie. Original, small, tiny. To są różne rozmiary klawiatur. Mogą być ze spacją, bez spacji.
1: No i tu jest też ta invisible keyboard tam było, czyli to, o czym wspominałeś.
0: Tak, to jest opcja ukrywania klawiatury, tak, że nawet osoba widząca jej nie widzi, jak pisze. Czyli pisze kompletnie tak jak my.
1: Czyli jak zawodowa maszynistka.
0: Tak, tu jest spacebar, czyli spacja, którą możemy odhaczyć albo zahaczyć. No i wtedy spacja jest na klawiaturze albo jej nie ma. Ja ją zazwyczaj mam wyłączoną, bo wtedy klawiatura ma więcej miejsca na litery i wygodniej się troszeczkę pisze, bo jest więcej miejsca na ekranie, żeby pisać. I się nie stuka w tą spację przez przypadek, jak się pisze słowo. Wtedy ten rząd od Z do M zaczyna się już nad klawiszem Home, więc bardzo łatwo trafić w te litery krańcowe typu Z, M, Q, P, A, L. No, trzeba tylko utrzymać dobrą wysokość. Case Sensitive Layout to jest pewnie też coś jak to auto capitalization, aczkolwiek ta opcja też tam jest. Niestety jeszcze nie odkryłem, do czego to służy. I Typing Sound to są dźwięki pisania. Ja je mam włączone, ale zciszone na zero, czyli tak jakby wyłączone, ponieważ przeszkadzają mi troszeczkę i jako, że w Androidzie nie ma tego wyciszania dźwięków na rzecz syntezy, no to, a raczej jest, ale trochę niedopracowane moim zdaniem, dlatego wolę się pozbyć dźwięków, no bo synteza ważniejsza, żebym dobrze rozumiał, jakie słowa wybieram. key press vibration, czyli czy ma wibrować przy naciśnięciu literek. I też można regulować siłę tej wibracji. Space bar vibration, czyli wibracja przy naciśnięciu spacji. I też jest do regulowania poziom wibracji spacji. I tu jest już pole edycji check it out, czyli pole, gdzie można na żywo potestować, jak Flexi działa bez otwierania wiadomości czy innych tam notatek. Jak nie mamy pomysłu, gdzie pisać, gdzie potestować Flexi, to możemy tu. I chyba tego pola będę też używał ja, demonstrując na Androidzie, jak to działa. I ostatnia sekcja. Gdzie to jest? Ach, tu. Advanced, czyli ustawienia zaawansowane. Auto correct errors, to co Michał już pokazywał. Poprawianie błędów. Import contacts. Też polecam zaznaczyć, wtedy będziemy mogli za pomocą Flexy wpisywać imiona i nazwiska naszych znajomych z kontaktów. Bardzo przydatna funkcja, jak się szuka kontaktu do SMS-ów, albo jak się chociażby o kimś wspomina w jakiejś naszej wiadomości, czy z imienia, czy z nazwiska, wtedy już będzie można te imiona wpisywać. Auto learn words, czyli tryb, w którym jak napiszemy nawet jakieś słowo błędnie, ale piszemy dalej, to Flexy dochodzi do wniosku, że to słowo jest poprawne i zapisuje je w słowniku. Jeżeli dobrze umiemy już pisać na Flexy, jeżeli uda nam się napisać słowo, którego nie ma w słowniku bezbłędnie, no to całkiem sensowna funkcja. I voice feedback, który polecam zaznaczyć też, bo właśnie w Androidzie problem polega na tym, że trzeba używać Flexy bez talkbacka włączonego, co będę zresztą zaraz demonstrował. Wtedy niezbędna jest funkcja właśnie odczytywania różnych operacji, które wykonujemy we Flexy bez syntezy. Smart spacing, czyli wykrywanie chyba błędów w spacji, albo wykrywanie, kiedy spacja powinna być, a kiedy nie. Flexy też się powinno tego samo domyślić. Auto capitalization, czyli automatyczne stawianie wielkich liter na początku zdań. Tap and hold delay, czyli opóźnienie przytrzymania, naciśnięcia z przytrzymaniem. Osobiście nie znalazłem jeszcze żadnego zastosowania tej funkcji w naszym przypadku. I swipe length, czyli długość machnięcia, długość wykonania gestu przesunięcia. Można regulować, czy delikatne przesunięcie w prawo to już jest spacja, czy takie troszeczkę większe, z większym rozmachem. Ja mam na 100% i tak dla mnie jest to za mało, no ale to już jestem po prostu ja i próba szybkiego pisania. Zresztą pewnie zaraz się przekonacie, jak się to mści na użytkowniku. Legacy Button Layout to jest funkcja, która jest tylko na Androidzie, weszła niedawno. Polega na tym, że jest to nowy układ spacji i przycisku Delete. Poprzednio w układzie bez spacji Delete by się nie pokazał. Teraz Delete jest, taki malutki, malutki klawiszek zupełnie w rogu za literką M. Można usuwać pojedyncze znaki, nie mając równocześnie pokazanej spacji. Z tego wynika też na przykład to, że można za pomocą gestu przesunięcia klawiaturą w stronę rogu ekranu, czyli przytrzymujemy w dowolnym miejscu na klawiaturze przez chwilę palec i przesuwamy w prawy albo lewy dolny róg. Przełączamy języki, jeżeli mamy kilka języków, to możemy je przełączać takim właśnie gestem. Jak wyłączymy, to będziemy mogli tylko te języki przełączać poprzez przesunięcie gwałtowne palcem na spacji. No i wtedy też delete pokaże się z prawej strony spacji, z prawej strony delete, a będzie wtedy po prawej zupełnie stronie ekranu enter, czyli wstawianie nowej linii. I to jest coś, co było zawsze do tej pory, do ostatniej aktualizacji. Teraz jest nowy układ i nowa aktualizacja, ale jeżeli komuś bardziej odpowiada stary układ, może sobie go włączyć. To by było tyle, jeżeli chodzi o ustawienia Flexy na Androidzie.
1: No to teraz można chyba przejść do pisania i do demonstracji tego, jak to wygląda wszystko w praktyce. Ja powiem szczerze, nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o pisanie za pomocą Flexi. Pokażę na dobry początek w ogóle, jak to zrobić, żeby za pomocą tej klawiatury móc w ogóle zacząć pisać gdziekolwiek. Więc dajmy na to, otworzymy sobie jakiegoś maila, powiedzmy. O, muszę tylko udostępnić wam syntezę.
2: Odblokuj. Przycisk, odblokuj.
1: Odblokujmy.
2: Flexy. Początek. Flexy był telefon.
1: Otwarte.
2: Wiadomość, telefon, mail. Nie czytamy wiadomości mail. 41630.
1: I teraz poczta. Powiedzmy sobie tak.
2: Przycisk.
1: Utwórz.
2: Do, pole tekstowe, lektor. Do, pole. Treść wiadomości. Przecinek, czcionka systemowa, 17 punkt, lektes.
1: Tu już od razu, w tym momencie zdaje się, że Flexy się, tak?
2: Spacja.
1: Pojawiło. Flexy się pojawiło w tym momencie. Dlaczego? Szczerze mówiąc, nie wiem. Być może mail to sobie gdzieś tam zapamiętał, bo wcześniej było tak, że po prostu ona się pojawiała gdzieś tam indziej. Natomiast z racji tego, że ja szczerze mówiąc nie wiem, jak z Flexy wyjść bez usuwania jej po prostu z klawiatur, to mogę powiedzieć tylko tyle, jak ją uaktywnić, jeżeli byśmy chcieli. Musimy w lewym dolnym rogu poszukać sobie takiego klawisza, który on nam tam powie, jaka to jest klawiatura, czyli następna, na przykład powiem, następna klawiatura, dajmy na to angielski, albo następna klawiatura Flexy, albo ikony Emoji, albo jakąś inną, jakąkolwiek mamy, i musimy się po prostu przez ten klawisz tyle razy przeklikać, ile mamy układów klawiatur, no i w końcu dotrzemy do Flexy i będziemy mogli za pomocą tej klawiatury wpisywać.
0: Michale, a nie jest przypadkiem tak, że tym przyciskiem można też przesuwać? Bo ja tak coś kojarzę, że dało się chyba przesuwać między układami palcem, góra, dół, albo lewo, prawo.
1: Wiesz co, całkiem być może, ja po prostu nie korzystałem z niego w ten sposób.
0: Okej. Okay.
1: Więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy tak się da to zrobić. Natomiast teraz tak. Co by tu można było pokazać? Dobrze, załóżmy, mam tego maila.
2: Poczta. I teraz pole tekstowe. Edycja. Nowy wiersz.
1: Będę chciał spróbować coś napisać. Więc po prostu dotykam w tym miejscu, gdzie wydaje mi się, że jest, że są te literki, które będę chciał wpisać, a później wykonuję gest przesunięcia palcem w prawą stronę. No.
2: Kto?
1: No, nie, kto?
2: RTL.
1: Teraz chcę sprawdzić, znaczy, kto mi się nie podoba, więc przesuwam palcem w dół, jednym.
2: RTL. Łyk. Łyk.
1: No nie, ja chciałem napisać to, a nie kto, a trzy litery mi się wcisnęły, więc przesuwam palcem w lewą stronę. O.
2: To.
1: O, i teraz poszło.
2: Hecy.
1: No hecy to niekoniecznie.
2: Heiglek. Heiglek. Heiglek. Delete Heiglek. Jedź. Jast. Jedź. Jeks. Hede. Hede. Hede. Jeks.
0: Właśnie to jest też to, delete, żeby utrzymać dobrą wysokość, bo on na wysokość jeszcze się nie orientuje.
2: Jast.
0: Jak człowiek się już przyzwyczai.
2: Jast. Hasz.
0: To te słowa chyba lepiej wychodzą.
2: Hasz.
0: Jaki hasz.
1: No właśnie. Jast albo hasz.
0: Czy ty, Michale, masz pokazaną spację w tym momencie na dole? Czy może schowaną?
1: Zaraz ci powiem. Mam ukrytą spację.
0: Okej, okay, aha, dobrze.
1: Mam ukrytą spację. I jeszcze właśnie powiedzmy, jak tą spację ukrywać, bo to jest też istotne.
0: No więc spacja może czasem przeszkadzać, no bo możemy na nią przypadkowo trafiać palcem, ona się wtedy odzywa, mówi spacę i się wstawia spacja i całe słowo się rozleciało, bo tu we Flexy chodzi o to, żeby pisać słowa, czyli tak jak Michał pokazał, dotykamy liter, piszemy sobie szybko, tak by nam się wydawało, że wszystko wiemy, tylko żeby wysokość się zgadzała.
1: No, chyba aż za szybko.
0: I wtedy przesuwamy palcem w prawo i Flexy odczytuje, jakie słowo wydaje się temu programowi, że chcieliśmy napisać. No i tak Michał pokazał, jeżeli nam się podoba, to zostawiamy, piszemy dalej, jeżeli nie, to palcem w dół przełączamy na następną sugestię. No i czasami ta spacja przeszkadza, więc możemy ją sobie schować, żeby mieć po pierwsze, no nie mieć tej spacji i mieć spokój, a po drugie mieć więcej miejsca na klawiaturę. W tym celu przesuwamy dwoma palcami w dół i spacja się wtedy chowa.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to, jak ja teraz pokazuję wprowadzanie tych znaków na Flexy, też może być niemiarodajne, bo raz, ja się tą klawiaturą bawię przez kilka zaledwie dni, a dwa, że mam w tym momencie trochę telefon, że tak powiem, uwiązany do mojego sprzętu audio w postaci jeszcze kabla, który mi się tu plącze, więc też to może być tak, że no właśnie efektem tego jakiś hasz zamiast jest się pojawia.
0: Ja się staram domyślić, w jaki sposób ta klawiatura myśli za ciebie. Jeżeli napisałeś, on ci proponuje tak, jakbyś troszeczkę za nisko pisał te litery E na przykład, piszesz chyba rząd niżej niż powinieneś.
1: Rozumiem. No to może ty, Pawle, pokaż teraz, jak to na Androidzie wygląda wprowadzanie tego tekstu.
0: Nie ma sprawy.
1: Tego tekstu. Okay, pewnie tobie pójdzie lepiej. To jest właśnie od razu muszę powiedzieć, to dziś przed audycją nasz redakcyjny kolega Kamil Żak wspomniał o tym i ja chciałbym zacytować jego słowa. To w końcu będzie jedna z niewielu audycji, w których coś na Androidzie będzie działało lepiej niż na iOSie. Więc no, masz, Pawle, zobowiązania pewne.
0: Bo ja na iPhone'ie też dość dobrze na tym pisałem, naprawdę. I osoba,
1: zgadza się.
0: Jest zadowolona z tego, więc to jest kwestia, myślę,
1: tak, to jest kwestia przyzwyczajenia i wprawy.
0: Ja mam też większy
1: dokładnie.
0: Ekran. Ja mam 5-calowy ekran Galaxy S4, dlatego też pewnie no, jest tu też więcej miejsca.
1: Też może być lepiej z tego powodu, oczywiście.
0: Nie ma sprawy. W takim razie look and feel. I jest pole edycji check it out. Jak widzicie, dotykam klawiatury. No, TalkBack nie chce mi nic powiedzieć. Gdybym stuknął dwa razy, to powiedziałbym, ale co wprowadziłem, a nie co podświetlam. Więc jak widzicie, no musimy niestety wyciszyć TalkBacka. Robi się to tak, że robimy tak zwaną L-kę, czyli gest w dół, jedną z, czyli gest w dół i w prawo. Menu globalnego kontekstu. I w lewym górnym rogu jest opcja wstrzymaj reagowanie. I wyłączyłem TalkBacka. I teraz jestem sobie sam, zdany na voice Flex. Feedback i na flexy. Spróbuję napisać to samo, co napisał Michał, tylko na flexy. Jakiś Yeti mi tu skończył.
1: No.
0: Hop.
1: O, wyszło.
0: To nie jest Urdu, to jest...
1: Test.
0: Tędy, to też się często zdarza, jak za...
1: Udało się.
0: Zdarza, jak... Tak jak zamiast po prostu E... Nie, S nacisnę D. On wtedy ma zupełnie inny zestaw sugestii. No i wtedy tak to się dzieje, ale jak widać, mi się udało. Muszę pamiętać po prostu, że jak piszę test, to muszę ten palec dać bardziej w lewo niż zazwyczaj. Uh-huh. No i to się tam potem już na najczęściej spisanych słowach ćwiczy się swego rodzaju już schematy nawet.
1: Na tej zasadzie.
0: To jest klawiatura, do której trzeba się trochę przyzwyczaić.
1: Przyzwyczaić, tak, to jest po prostu no...
0: Natomiast jak już się opanuje, to bardzo szybko się na niej pisze. Ja bardzo nie lubię pisać właśnie SMS-y, czy lubię na niej pisać jakieś statusy na portalach społecznościowych. Jest do tego po prostu moim zdaniem dobra.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze, skoro pokazałeś, jak można pisać za pomocą tej klawiatury, to powiedz, co my z tym naszym nieszczęsnym talkbackiem teraz powinniśmy zrobić. Załóżmy, skończyliśmy pisać i co teraz?
0: Wystarczy nacisnąć dwa razy power, czyli w teorii zablokować ekran i go odblokować. Zablokowałem ekran. Odblokowałem ekran.
1: I działa.
0: TalkBack wrócił.
1: TalkBack wrócił. No to jeszcze myślę, że też to była dosyć istotna informacja, żeby nasi słuchacze później nie zostali sami na placu boju z milczącym telefonem, tak?
0: Nie jest też to, że ja mam wyłączony ekran blokady, więc jest o jeden krok więcej, pewnie mniej, więc u większości z was pewnie trzeba będzie jeszcze odblokować ekran, ale ja sobie go wyłączyłem, bo dużo się bawiłem ekranami blokady i w końcu stwierdziłem, że chyba najlepiej mi bez.
1: Rozumiem. No, pokazaliśmy tak naprawdę tak najprostszą rzecz i w zasadzie no, podstawową, do której to flexy jest wykorzystywana. Co jeszcze warto, na co jeszcze warto, Pawle, zwrócić uwagę? Co jeszcze warto pokazać?
0: Ja nie pokazałem, zdaje się, na przykład jak się interpunkcję wprowadza.
1: O właśnie, to
0: przynajmniej
1: pokaż,
0: taką
1: bo...
0: podstawową.
1: Tak.
0: I chciałbym wam to pokazać. Okej, okay, wyciszyłem TalkBacka i teraz pousuwam to, co tu popisałem.
1: Czyli w lewo przesuwasz palcem.
0: Mhm. Tak,
1: bo gesty, jeszcze się upewnię, gesty na iOSie i na Androidzie są tożsame, czy one są różne?
0: Tak. Okay. Mhm, one są takie same i zaraz będę zresztą demonstrował ich kilka, bo pojawiło się też trochę nowych. Nie wiem, czy wszystkie pamiętam, bo nie z wszystkich korzystam i nie wszystkie nam mogą pomóc, bo na przykład klawiatura MOI na Androidzie niestety działa średnio. Czyli w ogóle, znaczy niektóre...
1: To właśnie, to Pawle, zanim, to powiedzmy o tym EMOI. Co to właściwie jest, bo o tym się słyszy, tam to jest jakaś taka klawiatura, dodajemy sobie tą klawiaturę, a właściwie tę klawiaturę, wyskakują nam tam jakieś obrazki, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Co to jest, po co to jest i do czego to się może
0: EMOI
1: w ogóle przydać?
0: EMOI to jest taki nowy japoński wynalazek, taka bardziej zaawansowana wersja emot ikon, czyli takie obrazki już, to już nie są takie emotki na zasadzie buziek, że buźka smutna, buźka wesoła, dwukropek prawy nawias.
1: Czyli nie składają się jakby ze znaków ASCII, tak? Czy tak, to są znaki ASCII?
0: Tak, to nie, to są jakieś znaki chyba właśnie unikodowe, ponieważ normalnie synteza ich nie odczytuje. Natomiast one formują obrazki, które są tam zrozumiałe dla większości teraz telefonów, czy dla programów, które wspierają te EMOI. No i na szczęście firma Apple się naprawdę postarała, bo zaetykietowała te EMOI z voice-overem.
1: Dokładnie. I czasem naprawdę się pojawia jakieś tam ostatnio w jakiejś aplikacji pojawił mi się taki właśnie alert fajerwerki. Coś tam fajerwerki i jakiś tam komunikat. O, w tekst translatorze, czy tekst reader, translator.
0: Twitterific wykorzystuje też te. Chociażby. Dlatego macie na przykład, jak ktoś ma Twitterific, to tam w powiadomieniach na przykład jest, że strzałka zawinięta w prawą stronę symbolizująca ponowne odtwarzanie całego nośnika, albo duży pomarańczowy romb, duży niebieski romb. To są wszystko ikony EMOI. Możecie je znaleźć na klawiaturze EMOI i je wysyłać znajomym. Tam jest dużo kategorii, w każdej kategorii jest po 10 stron tych buziek, więc naprawdę są bardzo rozbudowane.
1: Różne można sobie coś wybrać.
0: Ludzi, zwierząt, tak, i to jest często stosowane w nikach, na przykład na portalach społecznościowych, czy
1: tak, jakiś czas temu dostałem życzenia wielkanocne od znajomego właśnie i była emotikona kurczak wykluwający się z jajka, czy jakoś tak, że nawet na tę okoliczność są takie ikony.
0: Tak, jest dużo też japońskich symboli, których ja oczywiście nie rozumiem i nie znam ich przeznaczenia, ale też są jakieś japoński gest dobrze, japońska budowla jakaś tam, chińska budowla taka, no bo to japoński wynalazek, tak jak wspomniałem.
1: No tak. Dobrze, to przejdźmy do gestów.
0: Dobrze, w takim razie zdaje się, aha, zablokował mi się ekran, nie ma sprawy. Okej. Okay. Ja spróbuję napisać jakieś dłuższe teraz zdanie. Żeby zakończyć je kropką i żeby też przy okazji pokazać, że to Flexy w praktyce, to nie tylko piszemy, to jest test, ale też no, różne inne rzeczy, żeby pokazać, jak wygląda takie moje przykładowe pisanie SMS-a.
1: No paradoksalnie ten to jest test, to wcale tak szybko nie poszedł, ani mnie, ani tobie.
0: Wiem, natomiast no, z reguły to mam nadzieję, że teraz jakoś...
1: Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej, no właśnie.
0: Dobrze, a teraz...
2: Teraz.
0: Napiszę.
2: Ja piszę.
0: Nie. Napiszę. Coś.
2: Coś.
0: Szybko.
2: Szybko.
0: Jak już napisałem słowo szybko, podpowiedziało mi je po przesunięciu palcem w prawo, byłem z niego zadowolony, przesunąłem palcem w prawo raz jeszcze i usłyszałem period, czyli kropka. Teraz mogę zamiast kropki wybrać palcem w dół. Przecinek. Pytajnik. Wykrzyknik. Średnik. Dwukropek, o, i teraz średnik. I to jest chyba... Tak, tyle znaków interpunkcyjnych, jakie można w ten sposób wpisać. Cała reszta dostępna jest po przytrzymaniu liter. Jak przytrzymamy literę... To i puścimy, to usłyszymy, jaki znak interpunkcyjny wprowadziliśmy. Przynajmniej w większości znaków. Niektórych tam jakichś nawiasów czy cudzysłowiów nie czyta, ale... Wiem, że dużo, dużo, dużo czyta.
2: Asterysk.
0: To jest gwiazdka. Pojedynczy cudzysłów, no bo w angielskim jest też stosowany podwójny. To jest średnik. To jest kreska. K, teraz L przytrzymuje. Nic tu nie ma? Aha. No to wyżej coś będzie pewnie. Przytrzymuje. I tu są cyfry. Czyli rząd kuwerty, ujop, to są cyfry od 1 do 0. A i też przytrzymując cyfrę możemy wpisać sobie, no właśnie, cyfrę.
1: Zdaje się, że w iOSie też jest tak, być może tu również, tylko jeszcze a propos tej spacji, o której wspomniałeś, to ja muszę powiedzieć, że w iOSie problem jest generalnie z tą spacją i z tym całym rządkiem taki, że w iOSie ten dolny rządek to jest przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. No i do czego przycisk taki, a taki inny ma służyć, to szczerze mówiąc nie udało mi się dojść do tego. Natomiast co wykryłem, że zdaje się... Pierwszy przycisk z prawej strony to przełącza tę klawiaturę w ogóle w taki tryb wpisywania cyfr i znaków różnych.
0: To jest pewnie to samo co przycisk symbole, czy przełącz na tryb symboli. I tutaj też jest, jeżeli się przesunie, zdaje się, od lewego dolnego rogu, czyli od litery Z, w górę albo w prawo. I się włącza wtedy ten tryb symboli i cyfr. Natomiast no, nie jest to aż tak konieczne, zdaje mi się. A wiem, że kiedyś te przyciski na iOSie były podpisane. Znaczy nie wszystkie. Jeden był podpisany jako polski i tam się dało wtedy przyłączać języki klawiatury za pomocą przycisku.
1: Tak, przycisk polski. Tak, przycisk polski nadal jest podpisany, ale to tylko to. Tylko to, nic więcej. Aha.
0: Tak, no to w takim razie pewnie to będzie ta, to zostanie poprawione w następnych wersjach, ponieważ właśnie tak mówiłem, obiecali poprawki pod VoiceOvera.
1: Dobrze, to co jeszcze mógłbyś, Pawle, pokazać a propos?
0: Taki nowy gest, który mam nadzieję, że mi się uda wykonać, to jest zmiana języka. Ja osobiście piszę często teksty, tak ktoś ma mnie na Twitterze czy na Facebooku, to widzisz, często piszę po angielsku. No a Flexy bazuje na słownikach, więc o ile z reguły układów klawiatur nie zmieniam, to teraz muszę. Najnowsza wersja Flexy na Androida wprowadziła właśnie ten nowy tryb, w którym nie trzeba już przesuwać niczym, żadną spacją w prawo ani w lewo, tylko można od razu z poziomu klawiatury tej mini, którą ja osobiście preferuję, wykonać ten gest i zmienić sobie język. Zobaczymy, czy mi się to uda. Przytrzymam palcem klawiaturę i przesunę w prawy dolny róg. Tak, nic nie wpisałem, bo jak widzę, jakbym dał palec w prawo, to bym powiedział, że jakieś M albo AM albo coś jeszcze, powiedział spacja. Czyli zdaje się, że nie wpisałem nic, a wykonałem jakiś gest. Spróbuję w takim razie napisać coś po angielsku. No może this is a test. Aha, udało mi się napisać this is a test po angielsku. No i jak najbardziej widać, że to zadziałało. No dobrze, to za koniec spróbuję wrócić na polski. Przytrzymam klawiaturę, przesunę w lewy dolny róg. No, wygląda na to, że znowu by się udało. Zobaczmy, czy napiszę... A? Teraz? Napiszę. No nie kapuście, ale napiszę. Coś?
2: Coś.
0: Po polsku. Proszę bardzo. Voilà, wszystko działa.
1: Udało się. I to teraz naprawdę wyszło całkiem szybko. To może jeszcze teraz, Pawle, pokażmy słowniki. Jak można by było dodać coś do słownika? Może ja spróbuję jakoś to zademonstrować na iOSie. Wprawdzie nigdy tego nie robiłem. Nie dodawałem niczego do słownika, ale może coś podpowiesz.
0: Ja pokażę na razie taką metodę, która jest to... Dlatego moim jednym z wielkich apeli do Flexy jest to, aby dodali możliwość w ramach tego voice feedback odczytywania znaków wpisywanych na żądanie. Bo wtedy moglibyśmy z poziomu klawiatury bez łażenia po ustawieniach dodawać słowa. Do tego też jest gest. Spróbuję napisać coś krótkiego, na przykład MIDI, bo MIDI na pewno nie będzie w moich sugestiach, bo chyba nie mam cię tak nigdzie wpisanego w kontaktach. Aha. No chyba, że to gdzieś wykrył indziej w jakimś Twitterze. No i zobaczymy. Spróbuję to napisać... Na ślepo, tak mniej więcej domyślając się, w co uderzam. Może mi to nie wyjść za pierwszym razem, albo nie wyjść w ogóle, ale spróbuję podjąć chociaż jedną czy dwie próby. Hop, hop, hop, chyba tu i tu. Jakieś ifi wyszło. D, Z, I. O, MIDI.
1: Nawet jest.
0: Odpowiedział nudzi. Podpowiedział nudzi, przesunąłem palcem w górę. Przesunięcie palca w górę podrzuca... To słowo, które dokładnie napisaliśmy, czyli jeżeli napisaliśmy stek literek, to będzie to stek literek. Ja akurat trafiłem i napisałem MIDI i teraz po tym pierwszym przesunięciu w górę, kiedy wróciłem do mojej, do tego, co rzeczywiście wpisałem, a nie żadnych podpowiedzi, przesuwam palcem w górę raz jeszcze i tak oto po cichu dodałem słowo MIDI do słownika.
1: No to...
0: W ten sposób się dodaje z poziomu klawiatury. Jak widzicie, no mi się udało. Przy jakichś dłuższych słowach no, można stracić cierpliwość, ale...
1: Dokładnie.
0: MIDI,
1: ja planowałem tyflo podcast, ale to chyba trochę za długie. Mam takie wrażenie, jak na moje możliwości. No ale to spróbuję też MIDI dodać. Nie wiem, po co mam siebie dodawać do słownika, ale okej. Zobaczymy. Podniosę tu suwak na mikserze, żeby to wszystko było...
2: Odblokuj.
1: Słyszalny? O, dlaczego tylko w jednym kanale? Coś już chyba...
2: Przycisk.
1: Powoli zaczyna mi szwankować mikser.
2: Otwórz aparat.
1: O.
2: Przycisk. Odblokuj. Przycisk.
1: Dobrze.
2: Odblokuj.
1: Otwórzmy sobie...
2: Poczta. Treść wiadomości.
1: Znowu tego...
2: Edycja. To.
1: Maila.
2: Deletek to.
1: Dobrze. No i teraz... Uwaga! Próbuję!
2: Moczu.
0: Dobra, ale może, w górę palec?
1: Może nie będę tego komentował.
2: Mizu.
1: No nie, Mizu.
0: Prawie jak Meizu. Wiesz, ta firma chińska, co robi sprzęt Meizu.
1: To spróbuję jeszcze raz. Nie poddajemy się, do trzech razy sztuka. Na razie drugie podejście.
2: Jędze.
1: No.
2: Kadezer bije.
1: Jeszcze gorzej. Dobrze.
0: Trochę niżej, trochę obniżamy
1: spróbujmy, loty. Tak, spróbujmy ostatni raz. Oj, to chyba teraz już w ogóle popłynąłem.
2: Kadzi. Kadezer bije.
1: No nie, to wymaga po prostu, to wymaga więcej wprawy. Najzwyczajniej w świecie. Tyle,
0: jest druga metoda na pocieszenie.
1: Aha.
0: Ja to mogę zademonstrować, bo ty chyba musiałbyś, no chociaż ty też w sumie byś mógł, bo w Braille'u możesz. To, co już wcześniej, o czym już wcześniej mówiłem, wrócę w ekran wyżej w tym Flex, jest look and feel, wchodzę w ustawienia główne albo menu główne samej aplikacji.
1: Mhm.
0: Okej, dobra. O, nie to chciałem. Aha. Tak, to. My Flexi? Na iPhone jest to tak samo. Dictionary, czyli słownik. Dictionary. Enter a new word. Wchodzę. To jest pole edycji i w tym momencie przełączę się szybko w Androidzie. Jest coś, co bardzo odkryłem niedawno i polecam właśnie przy używaniu w połączeniu z Flexi. W centrum powiadomień jest widget do zmiany klawiatury na szybko. Otwieram centrum. Wybierz metodę wprowadzania Flexi. Stukam. Wybierz metodę wprowadzania. Wybieram sobie jakąkolwiek inną klawiaturę. Klawiatura Google na przykład. Jestem w polu edycji. Napiszemy Tyflo Podcast, właśnie taką zwykłą klawiaturą. Napisałem Tyflo Podcast. Stukam w przycisk, który jest obok. I zdaje się, że to dałem. Tak. Sprawdzimy to w praniu. Wejdę w... Tak, już. Nie. Widzicie, jak się piekli. Co chwilę się przypomina, żeby być domyślną metodą wprowadzania. I teraz wejdę znowu w look and feel. Jest check it out. Wyciszyłem i teraz próbuję napisać Tyflo Podcast w Flex. Aha, jak widać działa.
1: Udało się. A żebym ja to mógł zrobić, to musiałbym na przykład albo to jakoś głosowo podyktować, co być może by się udało, albo za pomocą Braille'a wpisać, tak?
0: Tak.
1: Spróbujmy. No,
0: raczej Braille'a, bo dyktowanie niestety nie działa we Flexy, bo jest ograniczenie iOS-a. Klawiatury firm innych nie mogą korzystać z dyktowania.
1: No to dobrze, to spróbujmy. Gdzie jest to?
2: Flexy.
1: Teraz będę musiał się z Braillem, że tak powiem.
2: Minimal, original, 100%, spacerback.
1: Zobaczymy.
0: No. Musisz wrócić do głównego, właśnie. My Flexy.
2: Przycisk.
1: Czekaj, bo tu...
0: Tak, bo właśnie Flexy ma tą przypadłość, że blokuje fokus, dlatego, że się pokazuje ta klawiatura.
1: W lewym górnym rogu jest coś takiego jak menu ta, jak menu...
2: Ręce zaznaczone. Menu tab.
1: Menu tab, tak. Menu tab. I... To sobie najlepiej wybrać. To będzie co?
0: My Flexy.
1: To już, nam się podkład skończył. To już niech sobie gra dalej. I teraz mamy coś takiego jak dictionary.
2: Dictionary, przycisk wróć, dictionary, nagłówek, edit, przycisk, enter new word, uletekst, add, wygaszony, jakra.
1: Aha, ja już coś dodałem nawet.
2: Add, enter new word,
0: uletekst, nie przez przypadek.
1: Zapewne, jak testowałem. Dobrze, i teraz...
2: Język, Tryb wpisywania. Edycja. Tryb wpisywania. Bezpośrednie wpisywanie, wpisywanie bezwzrokowe. Edycja. Kontenery. Nagłówki. Interpunkcja. Głośność. Szybkość mowy. Wyrazy. Pismo ręczne. Znaki. Język. Tryb wpisywania. Edycja. Tryb wpisywania. Bezpośrednie wpisywanie standard. Wpisywanie bezwzrokowe. Bezpośrednie wpisywanie. Wpisywanie bezwzrokowe.
1: A może? Nie.
0: A powinien być Braille?
1: Chyba, że ja po prostu tego tu nie mam zaznaczonego. Ale nie, powinienem mieć Braille'a. No i co wyszło?
2: Jakra. Jakra. Pole tekstowe. Edycja. Wyfloki task.
1: No nie, za pomocą Flexy próbowałem wprowadzić Tyflo Podcast i wyszło Tyflo Picast. No nie, jak się okazuje, to jest jednak na takie, do takich testów, to mi dla użytkownika początkującego nie jest to łatwe, ale namawiamy do tego, żeby próbować oczywiście i żeby
0: tak, zwłaszcza, że
1: klawiatura
0: ma dosyć usprawnienia pod kątem voiceover, więc na pewno będzie to jeszcze wszystko wyglądało lepiej niż na razie tu Michał, a gdzieś tam wychodzi.
1: Dokładnie. Chociaż ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że nawet i na obecnym etapie ta klawiatura ma potencjał, natomiast problemem jest po prostu kwestia wprawy tak naprawdę. A jeszcze jedno. Tu jeszcze to trzeba zaznaczyć i powiedzieć naszym słuchaczom, że ta klawiatura jest mniej więcej takiej wielkości, jak ta klawiatura standardowa do wprowadzania tekstu. To nie jest, proszę Państwa, tak, że ona nam zajmuje jakiś, nie wiem, cały ekran, bo ona zajmuje tam, no nie wiem, 1/3 tego ekranu, dajmy na to. To nie jest całość ekranu, to jest po prostu jakiś tam wycinek i musimy się dosyć jakby ograniczać z ruchami, bo po prostu wyjdą nam cuda. Więc tu już trzeba tej koordynacji takiej też dosyć dobrej, żeby to wprowadzać, albo po prostu no, trzeba najzwyczajniej w świecie ćwiczyć. Żeby na tym dobrze pisać. Ale pisać szybko można, co Paweł pokazał. Ja próbowałem pokazać i nawet tam parę słów mi wyszło. Udało się wprowadzić. No ale już z takimi jakby, że tak powiem, słowami własnymi to już inna bajka. Czy coś jeszcze, Pawle, a propos Flexy, warto powiedzieć o czymś, na coś uczulić naszych słuchaczy? Coś jest ważne jeszcze w przypadku tej klawiatury?
0: Ja myślę, że mógłbym pokazać jeszcze parę gestów.
1: To proszę bardzo.
0: Dla przykładu... Nie wiem, czy mi się teraz uda zrobić, bo dawno tego nie robiłem, ale właśnie w przeciwieństwie do wersji iOS-owej na Androidzie można uaktywnić dyktowanie głosowe Google, co może się czasem przydać, jak nie mamy cierpliwości czegoś tam wpisywać, chcemy podyktować, no to możemy przeciągnąć wtedy palcem od litery M w górę i w prawo i przytrzymać. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo te gesty, ja kiedyś je ćwiczyłem. Nie chce mi się specjalnie to włączyć.
1: Ja jeszcze powiem, że Mateusz do nas napisał i poprosił o przypomnienie, gdzie się uruchamia voice feedback. W ustawieniach, w settings Flexy.
0: Tak, to jeszcze przypomnę. Odpowiednio settings dla iPhone'a, a dla Androida Advanced. Ponieważ jeszcze też zależy, na jakiej to platformie. Właśnie tak to jest. Nie chce mi się coś zrobić, ta komenda może nie ma sensu, żebym teraz się bawił i zajmował czas antenowy. No w każdym bądź razie przesunięcie też od litery M w górę to jest nowa linia, co się często przydaje na przykład w WhatsAppie jako Enter do wysyłania wiadomości, czy w IM Plus, czy w każdej aplikacji, która w jakiś sposób wspiera przycisk Enter. W sklepie Play to będzie szukanie, chociaż aplikacji tym nie polecam szukać, jeżeli mają zwłaszcza jakieś niestandardowe nazwy. Natomiast właśnie jeżeli piszemy na przykład na WhatsAppie, czy nawet w Tweetings, w kliencie Twittera, którego ja używam na Androida, można używać Entera do wysyłania wiadomości, więc... No więc, tak jak widać, po prostu ten gest może się przydać.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś będzie używał, to z pewnością się przyda. Jeszcze jakieś gesty są, Pawle, takie w miarę ciekawe?
0: Gesty... Zdaje się, że przesunięcie od lewej krawędzi w górę, czyli od litery Z, to jest Shift, a przytrzymanie to Caps Lock. Czyli jeżeli przytrzymam przez chwilę, to włączy się Caps Lock. Przesunięcie od litery M w górę, tak mówiłem, to Enter. Od M w górę z przytrzymaniem, co teraz mi jakoś nie chce działać, może wynika to z właśnie nowych gestów. Jest to aktywacja dyktowania głosowego. Natomiast od prawego rogu w lewo...
1: Ale dyktowania głosowego tylko MOI. W Androidzie, bo w iOSie nam nie
0: tylko
1: zadziała.
0: Tylko w Androidzie i właśnie tylko Google, czyli bez interpunkcji. Niestety nie jest to swipe.

0: także iOS od wersji 8.0, w praktyce dla niewidomych 8.1 ma możliwość korzystania z klawiatur zewnętrznych, więc z Flexy można korzystać, można używać, można pisać szybko i efektywnie, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Aplikacja, przypomnijmy, jest płatna, nie są to jakieś astronomiczne kwoty, 0,89 euro dla iOS-a, dla Androida
1: 12,50 z reguły, a do jeszcze do dziś, do końca dnia 3,20.
0: Tak, zatem jeżeli ktoś ma ochotę na promocję, to jeszcze może się załapać. Dziś, do końca dnia dzisiejszego, czyli do końca 31 października 2014 roku. To jeszcze tak dla formalności dodam. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji i za zademonstrowanie możliwości Flexy. O, no, Paweł tak się z nami żegna. Okej.
1: Okay. A nie dziurkuje. Nie dziurkuje.
0: Dobrze. Jeszcze Mikołaj. To naprawdę działa. Jeszcze Mikołaj do nas napisał. Na sam koniec. Zobaczmy, co Mikołaj do nas napisał, bo może to jeszcze jakaś istotna kwestia być. Ja jak próbuję włączyć voice feedback na iOS, to voiceover cały czas mówi wyłączone. Czemu może tak być? Mikołaju, szczerze mówiąc, nie wiem. Dlatego, że u mnie się to udało włączyć bez problemu. Może spróbuj zrestartować voiceovera na przykład po prostu, albo w najgorszym wypadku całego iPhone'a, no bo nie mam jakby żadnej innej konstruktywnej dla ciebie porady w tym momencie, bo po prostu u mnie udało się to włączyć bez jakichkolwiek kłopotów. A zatem no to by było tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję ci, Pawle, raz jeszcze. To co, napiszesz czy powiesz?
1: Myślę, że już teraz powiem.
0: Dobrze.
1: Telefon się zmęczył, Agatka chyba chciałaby się teraz napić i wody troszeczkę, bo zaschuje w kartle od tego pisania.
0: Albo cukierka dostać, bo nie dostała cukierków i psikusy robi.
1: No tak, tak.
0: No właśnie. Już wiadomo czemu. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Paweł Masarczyk, mój dzisiejszy gość i współprowadzący audycję Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia na temat Flexi. Ja również się żegnam. Michał Dziwisz, czyli prowadzący tę audycję. Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Czas na prezentację kolejnego komputera, który przybył na testy do redakcji Tyfloświata. Tym razem łączymy się z Piotrem Witkiem. Witaj.
3: Witajcie. Tym razem mamy do przedstawienia Wam netbooka ze stajni firmy Lenovo. Jest to model IdeaPad S10-3. Jest to model wyprodukowany czy wypuszczony na nasz rynek już w zeszłym roku. Od tamtej pory pojawił się nowszy model, czyli IdeaPad S10-3S. Niestety nie wiemy, jak działa najnowszy model, ten, który nam udostępniono, IdeaPad S10-3. Działa tak, jak sami słyszycie. Jeszcze dla Waszej informacji, w tym momencie naszą rozmowę odbywamy poprzez Skype'a. Jest to najnowsza wersja 5.0 ze wszystkimi filtrami, które posiada ta wersja aplikacji, plus dodatkowo wszystkie możliwe filtry, jakie udało się nam włączyć na tym komputerze IdeaPad S10-3. Korzystamy tutaj, czy ten komputer korzysta ze sterowników Realtek High Definition. Michale, jest to High Definition?
0: Zdecydowanie nie jest to High Definition, tym bardziej, że aktywne są filtry, a i tak słychać, że coś tam w tle szumi. Ale myślę, że w ramach testu teraz, Piotrze, spróbuj powciskać jakieś klawisze, popisać coś na klawiaturze, żebyśmy mogli usłyszeć, jak mimo tych aktywnych filtrów, zarówno po stronie Skype'a, jak i karty dźwiękowej, mikrofon zbiera dźwięki z otoczenia.
3: Proszę bardzo, zatem jaki wierszyk sobie napiszemy?

0: No i tak to brzmi. Brzmi to niezbyt ciekawie. Filtry są aktywne, to teraz może je zdezaktywujmy. Mówię tu oczywiście o tych filtrach, które są na karcie dźwiękowej tego komputera.
1: Zatem jednym kliknięciem spacji wyłączam wszystko i powiedzcie mi teraz, moi drodzy, co o tym sądzicie.
0: A ja mogę powiedzieć?
1: Proszę bardzo.
0: No nie brzmi to ciekawie. Wentylator bardzo daje o sobie znać. Brzmisz, jakbyś przeprowadzał te relacje, Piotrze, z jakiejś fabryki dosyć ciężkiego sprzętu, albo jakby jakiś dosyć mocny odkurzacz gdzieś tam w twoim pobliżu pracował.
1: Gdzie jestem? Słuchaj, może jakiś partyzanta gdzieś tam wyprawiam na jakiejś hali.
0: Być to, może.
1: To teraz posłuchajcie, jak można głośno pisać SMS-a na hali produkcyjnej. SMS-a, jakiejkolwiek wiadomość na komputerze. Jakiś tekst spróbujemy sobie napisać.

0: No cóż, głośność wciskanych klawiszy trochę się zwiększyła, ale szum wentylatorów po prostu jest bardzo, bardzo głośny.
1: Przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że model IdeaPad jest wyposażony w wentylator, który w dodatku działa.
2: Że działa trochę głośno, to już trudno. Wyłączyłem w tym momencie filtry, abyście nie musieli się katować tymi odgłosami. Chcieliśmy Wam jeszcze tutaj zdradzić taki sekret, że w momencie, gdy korzystamy z programu odczytu ekranu, szczególnie gdy mamy go wyposażone w jakąś syntezę SAPI 5 typu Agatka i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jak próbujemy dodatkowo rozmawiać z kimś na Skype'ie, to bardzo nam się krztusi ta synteza. Zaczyna nam wręcz zawodzić. Efekt jest podobny jak przy niektórych efektach specjalnych wykorzystywanych przy wokalu, tak, gdzie dochodzi do przesunięcia głosu. Michał, ty wiesz, jak to się nazywa?
0: Wiesz co, w tym momencie nie wiem dokładnie, o czym mówisz, ale podejrzewam, że chodzi ci o taki efekt, kiedy jedną próbkę na przykład zapętlamy ileś razy i wklejamy ją obok siebie. To jest bardzo często wykorzystywane w współczesnej muzyce, przede wszystkim elektronicznej. To się zgadza. Mamy z tym do czynienia. Próbowaliśmy także połączyć się za pomocą Fidelifona. No niestety program ten akurat w tej konfiguracji sprzętowej w ogóle odmówił nam posłuszeństwa. Zadziałał tylko Skype, ale nawet w momencie łączenia się poprzez Fidelifona również wszystko zaczynało się zacinać, więc z racji tego, że Fidelifon sam z siebie zdecydowanie więcej zasobów komputera zjada niż Skype, no nie spodziewałbym się, nawet gdyby nam się udało go uruchomić, ciekawych rezultatów.
2: Tak więc reasumując, proponujemy zastanowić się, jeśli mikrofon jest waszym jakimś priorytetem przy wyborze komputera, czy chcecie zainwestować właśnie w takiego Lenovo IdeaPad S10-3, bo poza mikrofonem jest to naprawdę bardzo przyjemny komputer, zgrabny, malutki, długo pracuje na baterii, ponad 7 godzin, ale o tym wszystkim będziecie mogli poczytać sobie w naszym teście, chyba że już tego dokonaliście.
0: A zatem dziękujemy za wysłuchanie tej próbki i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 185. audycja Tyflo Przeglądu. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dajcie. Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. Dzisiaj się nawet nie pomyliłem. No i co? Jak zwykle oczywiście zaczynamy od tego, co się będzie działo. Natomiast jak to już u nas nieraz bywa, eksperymentujemy i o tym, kto czy co się zajmie tym, co się będzie u nas działo, to o tym może po tym, jak to poleci. To proszę.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Wizlens rozpoznaj przyciski na urządzeniu z ekranem dotykowym. Twórcy aplikacji WeTransfer na iOS obiecują dostępność i czekają na sugestie. Short Circuit, dostępny klient ChatGPT na iOS. Race Control, nowa aplikacja na iOS dla fanów Formuły 1. Aktualizacja gry Change Reaction na Maca już dostępna. Nowa wersja Mona for Mastodon. Miejsca w necie, w których można opisać zdjęcie lub film przy użyciu sztucznej inteligencji. Adobe wprowadza sztuczną inteligencję do poprawy dostępności plików PDF. Apple Tap to Pay, najbardziej dostępny terminal płatniczy na rynku. Discovery i HBO w Stanach łączą się w jeden serwis. Jak z jego dostępnością? Drobne usprawnienia i nowy błąd w systemach Apple. Relacja z konferencji Recha for the Blind. Zuzanka dostępna na Androida. poprzednich pieniędzy od studentów Politechniki Gdańskiej. Landrop, kolejne rozwiązanie do przesyłania plików między komputerem a smartfonem. Irlandia próbuje przywrócić Soundscape. Ostrzeżenie dla użytkowników Goldwave. Nowości Polskiego Związku Niewidomych. Dzień otwarty w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących na Temieckiej. Nowości dostępnościowe od Google. Netflix kończy z współdzieleniem kont. Recenzja Zooma M2. Kraków i Łask dostępny w Time for Bus. 40 GB dźwięków do pobrania za darmo. WhatsApp pozwoli na edycję wiadomości. Sztuczna inteligencja zawita do Windowsa 11 oraz inne nowości z konferencji Microsoft Build. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zapraszamy.
6: To byłem ja, teoretycznie. Tak.
7: Gdyby ktoś nie poznał, bo można się pomylić.
4: Mówiliśmy o tym, że a cappella pozwala na klonowanie głosu. No to według nich to jest głos Piotrka sklonowany po polsku.
6: Na żeby pewno... nie było czytałem polskie zdania.
7: Tak, na pewno byś powiedział Google.
6: Na pewno.
7: Inteligencja?
4: Tak, on w ogóle z tą literą I to ma jakieś takie pozwoly. To jest takie
6: ja nie wiem, czy to... Tak, ale... Czy ja to jakoś dziwnie mówię zawsze? Jakoś nie zauważyłem tego u siebie.
4: Nie, no bez przesady. Aczkolwiek gdyby ktoś za kapeli tego słuchał, na pewno, to... Możliwe, że, bo pewnie słyszeliście takie piski czasem. To w RK właśnie też to się działo. Przestało się to dziać, kiedy się nagrania po zmianie częstotliwości próbkowania do odpowiedniej, w przypadku RK Voice 24 kHz, poddawało się procesowi deeteringu.
6: Także było
4: być może tutaj 2000, też.
6: Tak.
4: Tak, więc no tu być może też trzeba zastosować deetering. I wtedy być może będzie lepiej. To jakby ktoś za kapeli nas słuchał.
7: Z ciekawości, kto... Jakie są te ich słowniki? Bo one są z jednej strony dość dobre do angielskich rzeczy. Tam, nie wiem, czy chyba, że pisaliście fonetycznie.
6: To znaczy, troszkę tam... To znaczy, niektóre to on sam załapywał. To Google to było ich, to zostawiłem.
7: Tak, ale short circuit?
6: Nie, to ja short znalazł, ale tam troszeczkę minimalnie poprawiałem. Okay. Ale na przykład takie dziwne rzeczy robił, na przykład to było Windowsa 11, ale z drugiej strony w pierwotnej wersji była recenzja Zooma metry kwadratowe. O, tak to było.
4: Okej.
6: Okay. I musiałem tam po prostu zainterweniować, bo ten...
4: Czyli ze słownikami jadą jak...
6: To słowniki tam, niby jakieś są, ale nie jakieś kompletne i to, co poprawiałem, to są takie dziwne.
4: Karabin bojowy sekunda się teraz przypomina, tak. Z Windows.
6: A no właśnie, 40 GB to też było przed poprawką.
4: Okej. Tak, jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji. Można nas posłuchać na Zoomie, znaczy na Zoomie, no poniekąd też, jak się do nas zadzwoni, się na Zoomie oczywiście. Na YouTubie, na Facebooku, w Tyflo Radio jesteśmy, w aplikacji Tyflo Centrum, tak to się nazywa, na iOS-a?
7: Tak, Tyflo Centrum.
4: I oczywiście można nas pisać też w aplikacji Tyflo Podcast napisany przez Dawida Piepera, a na stronie kontakt.tyflopodcast.net można też dowiedzieć się, jaki do nas jest numer telefonu, bo to jest sprawa odrobinę bardziej skomplikowana. Niemniej da się to zrobić. No to chyba przechodzimy do newsów. I zaczynamy. Oj, coś mi uciekło, ale już mam.
7: Może zaczynamy ode mnie.
4: Tak.
7: A już masz, okej, okay, no tak. Bo ja mam Vizlens, aplikację, która też się jakoś ukazała niedawno. Jest to efekt pewnych działań i badań naukowych Uniwersytetu w Michigan, chyba stanowego. No i któreś tam z laboratoriów postanowiło zająć się problemem, który mamy wszyscy, my niewidomi, czyli jak tu obsłużyć jakieś sprzęty, głównie tutaj AGD, z ekranem dotykowym. Pralki, kuchenki, piekarniki, ekspresy do kawy i tak dalej. przy użyciu, znaczy ogólnie, a oni wymyślili, że przy użyciu smartfona. I tutaj uśmiech się na twarzy pojawia, bo przecież Apple dokładnie tą funkcjonalność zapowiedział tydzień temu w ramach pakietu nowości, które zostały ujawnione podczas Dnia Świadomości o Dostępności. Więc niedługo iPhony, no niestety te z LiDAR-em raczej.
4: Czyli Pro.
7: Dokładnie. Będą miały to wbudowane. Jak to będzie działać, zobaczymy. Natomiast pewną próbkę tego, jakby to działać mogło, ale też nie do końca, mamy w formie aplikacji, którą pobrać może każdy. Aplikacja nazywa się VizLens, V-I-Z-L-E-N-S i można ją pobrać za darmo z App Store'a i działa ona w taki sposób, że w pierwszym kroku robimy zdjęcie ekranu naszego urządzenia. No i po wykonaniu tego zdjęcia algorytm, który gdzieś tam w chmurze w Michigan sobie jest, przymapowuje nam to, co na zdjęciu widać, do konkretnych przycisków, czyli my widzimy no, kontrolki przycisków, tak jak w tradycyjnej aplikacji, z podpisami, z tym, że one są przyciskami. Oczywiście one są wirtualne i jak my sobie na nie klikniemy, to nie dzieje się nic, natomiast przynajmniej na razie, może będą jakieś dalsze plany twórców w związku z tym. Natomiast dzięki temu możemy się z tymi przyciskami zapoznać, możemy sobie jakby ten ekran dotykowy z takiego, nie wiem, ekspresu czy pralki odwzorować na ekranie naszego smartfona. I to jest jedna rzecz, którą możemy robić. To jest tak zwany tryb wirtualny, a tryb interaktywny polega na tym, że pokazujemy znów ekran tego urządzenia smartfonowi przez aparat i następnie próbujemy palcem namierzyć te przyciski, które chcemy i aplikacja w czasie rzeczywistym odczytuje nam te przyciski, nad którymi aktualnie wisi nasz palec. No i my możemy wtedy, przynajmniej w teorii, palcem uderzyć w powierzchnię ekranu, no i naciskamy przycisk i wykonuje się tam jakieś działanie. No i myślę, że tutaj zakończę część taką teoretyczną i wprowadzenie, a na 11 dokładnie minut prawie, może zabiorę was w taką podróż. Po
4: A tym, to jest jak... tylko na iPhone'a?
7: Niestety, na razie tak.
4: Okej.
7: Okay. Zabiorę was w podróż po tym, jak taka aplikacja działa w praktyce, bo stworzyłem ku temu pewne nagranie.
8: Rozpoczęk.
7: Tak, już transmituję do was dźwięk.
8: Audio w WhatsApp, zomli, audio, audio.
7: Tak, i to jest dźwięk, który stworzyłem, więc na 11 minut oddaję głos sobie z przeszłości. No cześć. Ja będę teraz prezentował aplikację VizLens na przykładzie naszego ekspresu Saeco i zeskanuję jego ekran dotykowy, w którym jest właśnie tam taki rząd przycisków z różnymi opcjami przyrządzenia kawy. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Już mogę podpowiedzieć, że nie próbowałem jeszcze zrobić w ten sposób kawy, ale potencjał jest. Nie jest aż tak źle. Wchodzimy do aplikacji VizLens. I mamy główne okno, tu mamy przycisk ustawień. I tu mamy przycisk add, czyli no dodawanie nowego urządzenia. No więc ja teraz sobie wejdę w ten przycisk. Tak, tu nas program instruuje, żeby prawda, skierować aparat na urządzenie i wykonać zdjęcie. Ja się do tego przygotuję, chociaż jeszcze nie. No, tu mamy continue, czyli przejdźmy tą instrukcję. Tak, i tu jest przycisk take picture, czyli no wiadomo, zrób zdjęcie. Ja zniżę troszkę telefon w stronę tego ekranu, tak ustawię go powiedzmy na środku i zacznę go podnosić do góry na wysokość taką, że się wyprostuje. No ja mam około 1,80 m wzrostu, więc tak, nie wiem, no w centymetrach ile to by było. Natomiast no teraz jestem jakby wyprostowany, trochę byłem przedtem zgięty, więc teraz mogę robić zdjęcie. Chyba. Próbujemy w każdym razie. Tak, trwa przetwarzanie, ta muzyczka na mnie oznajmia. I pojawiły nam się prawdopodobne przyciski, które tu mogą wystąpić w tym urządzeniu. No i mamy przyciski takie jak razy 2, x2, gorąca woda, kawa, cappuccino espresso, my latte, to jest no, tutaj taka opcja, żeby zrobić sobie latte i tam jest jakaś opcja chyba konfiguracji
9: nie wiem, proporcji mleka do kawy, czegoś tam jeszcze, wody. I tu jeszcze jakiś przycisk, który no nie został do końca rozpoznany. Add degrees, może jakieś zwiększanie ilości, nie wiem, kawy czy czegoś. I to jest wszystko, co rozpoznał. To już jest moje doświadczenie z tą aplikacją, że on rozpoznaje to, co jest na dole ekranu, niekoniecznie to, co jest u góry, czyli power i tam parę innych rzeczy. No, ale przyjmijmy to jako dobrą kartę. My potrzebujemy zrobić sobie kawę. Konkretnie cappuccino chciałbym. No to spróbujmy, czy się uda. Confirm, zatwierdzamy. Nazwiemy to Express po prostu i zapiszemy. I teraz, co mamy w głównym interfejsie? Dalej możemy dodać. Dokładnie, mamy tu Express, możemy też na czynnościach wyrzucić do kosza, czyli usunąć. No, albo aktywować. I teraz, gdy aktywujemy tak po prostu, o. Ja robiłem to zdjęcie, trzymając telefon poziomo, bo ekran jest zorientowany na ekspresie poziomo. Więc te przyciski są no, zorientowane tak jak na ekspresie. Więc ja, wiedząc, że te przyciski są u dołu ekranu na ekspresie, dotknę prawego brzegu, prawej strony ekranu iPhone'a. No, czyli gdybym trzymał telefon poziomo i trzymam go tak teraz, udając, że to ekspres, no to tu na dole, tak? Przy klawiszu wyłącznika. Od strony ładowarki. O, troszeczkę w stronę środka. Widać te przyciski, one są ułożone jeden obok drugiego, tak? Poziomo. Tu jest cappuccino. Tu jest mylate. O, tu jest kawa, dalej w prawo, w stronę bardziej głośnika od rozmów. I hot water, czyli woda. Czyli one są ułożone od lewej do prawej. No tutaj na moim zdjęciu one są na środku ekranu. Ja bym sobie wyobrażał bliżej tej prawej krawędzi, czyli no u dołu. Ale może tak skadrowałem zdjęcie. No, cóż poradzić, aplikacja też sama z siebie troszkę te zdjęcia kadruje ponoć, coś pomniejsza, coś przycina, próbuje wyciągnąć z tego jak najwięcej. Czy my mamy na to jakiś wpływ jako osoby niewidome? Chyba nie bardzo, jako widzący? Nie wiem, chyba też nie. Ale mamy dwa tryby. To jest tryb, w którym jesteśmy, czyli taka prezentacja tych przycisków, żeby się ich nauczyć. To jest tryb Virtual, a mamy też tryb Interaction. To jest właśnie cała zabawa. Ja spróbuję teraz w ten tryb wejść, żeby najpierw nakierować aparat na znowu ten interfejs. Taka melodyjka nas poinformuje o tym, że my dobrze celujemy i to będzie takie łapanie połączenia, bo ta melodyjka może się nam urywać, wracać, urywać. Ważne, żeby cały czas grała. I kiedy gra, my możemy palcem wodzić nad tą powierzchnią dotykową urządzenia i on będzie nam, przynajmniej w teorii, mówił, nad jakimi przyciskami palec się aktualnie znajduje, więc moim zadaniem będzie znaleźć przycisk cappuccino i go nadusić. No to zobaczmy, czy to zadanie mi się uda. Tak, oczywiście słyszę, żebym skierował na urządzenie aparat. No dobrze. Spróbujemy. Nie jest to łatwe. Przesuwam jak mogę. O, ten dźwięczek oznaczał, że już prawie było dobrze. Chcemy go więcej. Próbujemy jeszcze raz od zera. Przyłożę go na środku blisko ekranu i będę się prostował. No i przesunę do siebie. Od siebie. Prawo. O! O! Mamy. Teraz, oby nie przerwało, muszę skierować palec na panel i próbować tam znaleźć przyciski. Oj.
10: Hot water, hot water.
11: O?
10: Hot water.
11: W lewo.
10: Cofę.
11: W lewo.
10: Sześć, cofę. Sześć.
11: W lewo.
10: Espresso. Espresso. Espresso. Cofę. Espresso. Cappuccino. Espresso. Cappuccino.
11: Coś próbowałem nacisnąć, bo wydawało mi się, że mam. No. Trudno jest utrzymać połączenie z tym.

0: Gdzieś tu udało to jest, po lewej, ten przycisk. Tylko...
1: Właśnie
0: trudno jest utrzymać. Trudno mi utrzymać ten. Mamy go.

0: zgasł, oby nie zgasł.
1: Espresso.
0: No, nacisnąłem. Ale nie zrobiło się nic.
1: Trzy. Cappuccino.
0: A tu? Cappuccino?
2: Użytkownik Workoff został...
0: Workoff. Aha! Ten przycisk był delikatnie wyżej. Ja nie wiem, czy to jest już teraz wynik tego, że ten program... Ja zrobiłem może trochę zdjęcie. Źle skadrowałem. Albo program nie jest mi w stanie powiedzieć, jak długie są te przyciski. Jak długie są te pola. Jak długie są te pola nacisku i dotyku. Tutaj otrzymałem lekką pomoc osoby widzącej. No ale jak widzicie, aplikacja jakiś potencjał ma. Możecie się nią pobawić, możecie nią eksperymentować. Ja też myślę, że może być to słabe w przypadku na pewno wielopoziomowych menu. Jeżeli przycisk nie wywołuje od razu działania, no jest słabo, bo wiadomo, takie urządzenia miewają swoje czasy interakcji i jeżeli przez, nie wiem, 10 sekund nie podejmiemy działania, no to to menu, które się nam wyświetliło, ono znowu wróci do stanu wyjściowego, wyjdzie nam z niego, wejdzie nam na jakiś ekran standby urządzenia. Ciekawa zabawka. Nawet coś można by z tym podziałać i popróbować. No, a czy wam się przyda w waszych osobistych jakichś doświadczeniach i sytuacjach i przypadkach użycia, to już ocenicie sami.
3: Tak, tutaj tutaj, że tak powiem, już była to cała prezentacja, jak słyszeliście. No, jest koncepcyjnie ciekawie. Na pewno nie jest to aplikacja bezużyteczna, taka, że nic nie da się z nią podziałać, natomiast znowu jest ten sam odwieczny problem, czyli no, gdyby nie ten aparat. I rzeczywiście osoba widząca zwróciła mi uwagę po pierwsze, że na przykład ja jako osoba niewidoma zbyt gwałtownie przemieszczam aparat, chcąc zmienić jego położenie nad tym panelem, że ja mam taką tendencję szarpać tym telefonem, zamiast delikatnie nim przesuwać i może przez to też to połączenie jest mi z tym interfejsem trudniej złapać, to wykrywanie, żeby aparat widział to, co na ekranie się dzieje. Natomiast też prawda jest taka, że jak osoba widząca zrobiła to zdjęcie samodzielnie, to wyszło dużo gorzej niż jak ja robiłem sam próbując, a też nie da się wykadrować tego zdjęcia, więc tutaj potwierdzam to, co mówiłem. Osoba widząca również nie ma wpływu na to, jak to zdjęcie jest wykadrowane, przynajmniej z tych testów, które robiliśmy, a aplikacja zawsze, nawet jak idealnie jest zrobione zdjęcie, zawsze któryś róg tego zdjęcia z jakichś przyczyn przytnie, przez co na przykład nie wszystkie przyciski z tego panelu udało się rozpoznać, no i już osoba widząca po zrobionym przez siebie samodzielnie zdjęciu nie była w stanie dojść do tego połączenia z tym, znaczy do połączenia jak najbardziej z ekspresem, ale już wskazywanie palcem nie chciało działać, po prostu aplikacja nic nie zgłaszała. No i to, co mówiłem, mój przykład prawie zadziałał. Problem polegał na tym, że aplikacja rozpoznała napisy, opisy tych przycisków, a same pola dotknięcia, gdzie ten przycisk by reagował, znajdowały się delikatnie powyżej tego pola z napisami. W związku z czym na tym polegał mój błąd i moja niewiedza. Ale pomijając te czynniki, no można uznać mój eksperyment za udany. No nie wiem, jak wy widzicie to rozwiązanie, ale ja myślę, że warto, zwłaszcza, że jest to za darmo i nic nas to nie kosztuje, chociażby się pobawić i dać temu szansę. Też mi się zdarzyło tak, że aplikacja się raz chyba wysypała, przestała tam, nie mogłem wejść w ten tryb wirtualny. Ja to wyciąłem z nagrania, bo nie zdarza się to często. Mi się to zdarzyło raz przy jednym jakimś złym zeskanowaniu. Natomiast zdarzyło się tak, klikam w tryb interaction i aplikacja wychodzi na ekran główny, tam gdzie są, gdzie jest lista interfejsów, gdzie jest ten mój ekspres. Więc też wam się to może zdarzyć, no ale poza tym rozwiązanie, myślę, jest ciekawe.
4: Tak się zastanawiam, czy nie fajnym pomysłem byłoby zastosowanie, tylko kurczę, teraz mi właśnie uciekła nazwa. To takie urządzenie, No nic, nie znajdę teraz tego. To urządzenie, okay, które do stabilizacji obrazu w smartfonach.
3: A, ten stojak.
4: Gimbal. Tak.
3: A chodzi o gimbala. No,
4: może. Być może to za jakiś czas będzie jedno z takich urządzeń, które należałoby mieć, będąc osobą niewidomą.
3: Ewentualnie kombinować z szelkami.
4: Tak.
3: Ale nie wiem. Nie wiem,
4: albo z jednym i drugim.
2: No, ja w tym wszystkim też jestem oczywiście bardzo ciekawy, jak w tej sytuacji sprawdzi się rozwiązanie Apple'owskie, które no, teoretycznie tego procesu trenowania nie będzie wymagało. Więc no, to będzie ciekawe.
3: Na pewno.
4: No, zobaczymy, ale no... Jakkolwiek jest to proces strasznie uciążliwy, no to nie widzę czasami innej alternatywy, tak szczerze mówiąc.
2: No właśnie.
3: No tak.
4: Bo to nawet wiecie, ten tryb taki standardowy, ja sobie to wyobrażam na przykład do czegoś takiego, że mam klasyczne przyciski i chciałbym po prostu wiedzieć, do czego te przyciski służą. Mam nasz domofon, na którym jest 5 przycisków, nie wiem, od góry do dołu i chcę wiedzieć, który przycisk jest, znaczy do czego prowadzi. Być może dałoby się do czegoś takiego te aplikacje wykorzystać. No nie wiem, ale no tak się zastanawiam.
3: No jest to pewnie opcja.
5: A tymczasem mamy słuchacza, tak.
6: Tym razem chciałem zgłosić błąd co do tyfloradia. Ramówki dokładnie. Przed Tyflo przeglądem, jak chce się sprawdzić, nie ma jej w aplikacji Tyflo podcastu.
5: A to ciekawa sprawa, bo była aktualizowana ramówka w poniedziałek.
2: I jest na stronie, ja właśnie sobie sprawdziłam.
6: To tak nie było w Tyflo podcaście w któryś tam poniedziałek.
5: No ale to w któryś poniedziałek, czy...
6: Bo to kilka poniedziałków z rzędu było.
5: A jak jest teraz?
6: Teraz? Już patrzę. Na pewno po tyflo przeglądem. A, teraz już jest.
5: No właśnie, no to być może u ciebie wystąpił jakiś problem z połączeniem z serwerem albo cokolwiek tego typu, bo ja pamiętam, że ramówkę aktualizowałem w poniedziałek.
6: Okej.
5: Czy coś jeszcze?
6: To być może nie, głównie ten błąd.
5: Okej. No to dzięki w takim razie za zgłoszenie, aczkolwiek błąd okazał się nie być błędem. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: I teraz taki zestaw, można powiedzieć, newsów, czyli nowości w aplikacjach, które przygotował Piotrek.
2: Tak, coś na kształt drobnych newsów, no bo mieliśmy w zeszłym tygodniu globalny Dzień Świadomości i Dostępności i kilku twórców wykorzystało ten okres, żeby swoje programy wypromować lub zaktualizować, nawet niekoniecznie z dostępnością, ale tutaj kilka takich pierwszych przykładów właśnie o dostępności mówiły. Pierwszy taki przykład to jest aplikacja do strony WeTransfer. To jest taka strona, która pozwala nam na wysyłanie plików, coś jak kiedyś było RapidShare, SendSpace, Mega, który cały czas zresztą istnieje. No to jest podobnego typu usługa. Ja ją bardziej kojarzyłem ze stroną internetową, no ale okazuje się, jak większość takich dużych stron też ma swoją aplikację. No i jeden z twórców jej napisał na AppleWiz, że zadbali o to, żeby ta aplikacja była dostępna, no i proszą o sugestie, jakby ktoś ją chciał ściągnąć i przetestować. Ja to przetestowałem i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to zaraz po otworzeniu aplikacji jesteśmy proszeni o zalogowanie się. Na stronie chyba nie trzeba się zalogować, w aplikacji konto musimy mieć założone i zaraz obok, pod spodem tego formularza do zalogowania się lub zarejestrowania mamy od razu propozycję wykupienia subskrypcji Pro, która zaczyna się od 70 zł miesięcznie, kończy na 600 rocznie. Pewnie na stronie może być taniej, bo to tutaj są płatności wewnątrz aplikacji, no ale na szczęście to można pominąć. No i faktycznie aplikacja jest całkiem fajnie dostępna. Tutaj został zastosowany ten tryb pokrętła więcej treści, tak jak w zdjęciach na przykład, więc jeśli załadujemy jakiś plik albo wybieramy plik do załadowania, no to VoiceOver nam czyta tylko nazwę, a my na tym pokrętle więcej zawartości możemy sobie przeczytać, jakieś informacje dodatkowe, czyli na przykład ile osób pobrało ten plik, kiedy ten link wygaśnie, no generalnie przyciski są zakietowane, wszystko jest w porządku. Jeden dziwny błąd, który mi się pokazał, załadowałem taki nieduży 30-megabajtowy plik bodajże, który się załadował bez problemu, natomiast aplikacja mi wyświetliła komunikat, że niby przekroczyłem darmowy limit, mimo to, że no, przycisk dalej był dostępny i zadziałał. No to tak, tak swoją drogą, no ale jeśli ktoś by potrzebował wysłać tak plik linkiem publicznym, a nie ma jakiegoś Dropboxa czy innej strony, albo szuka po prostu czegoś innego, no to można sobie za darmo WeTransfer, WeTransfer z App Store'a ściągnąć. Kolejna aplikacja, która dostała aktualizację dostępności, to Short Circuit, czyli kolejny klient do czata GPT. No tutaj też jest fajnie wszystko dostępne. Aplikacja generalnie po prostu pozwala nam na rozmowę z czatem GPT 3,5 i 4. Możemy sobie oczywiście nasze odpowiedzi tego chatbota czytać. Są możliwości eksportowania naszej rozmowy, więc możemy sobie do HTML-a, do Markdowna, do takich kilku innych formatów wyeksportować. No i jak to często bywa w przypadku takich aplikacji, ona nie jest darmowa. No poniekąd na początku jest, bo dostajemy 10 zapytań za darmo, no ale potem musimy albo sobie wykupić subskrypcję, albo wykupić dostęp do aplikacji tam bodajże 130 zł i wtedy możemy wpisać własny klucz API, no lub subskrybować i wtedy korzystamy z klucza, który zaoferował nam deweloper. Kolejna aplikacja, tutaj znalazłem informację na portalu 9to5Mac. Aplikacja Race Control, czyli to aplikacja, która może się spodobać fanom Formuły 1. Nie wiem, czy są jacyś tutaj, którzy nas słuchają, ale może, a może dzięki tej aplikacji ktoś się zainteresuje tym sportem. No bo ta aplikacja, tak jak można się spodziewać, pozwala nam podglądać sobie różne informacje na temat wyścigów, które aktualnie się odbywają lub się zakończyły. Możemy oczywiście ustawić sobie powiadomienia, przeglądać tabele wyników, właściwie tutaj czasów okrążeń. Nawet możemy wsłuchiwać się w radia kierowców, bo każdy kierowca ma swoje radio, w którym komunikuje się z załogą w pit stopie. Są powiadomienia. No i gdzieś tam na dole opisu tej aplikacji była wspomniana informacja, że jest dostępna z VoiceOverem. No i mogę to potwierdzić. Ona się tak też specyficznie otwiera, bo otwiera się na widoku mapy. Jest taki przycisk jak w aplikacjach Apple'owskich, który pozwala nam taką nakładkę dać na większy ekran i tam możemy sobie konkretne wyścigi konkretnych kierowców podglądać. No i to jest też wszystko fajnie dostępne, więc jeśli ktoś się tym interesuje, to polecam. A tak przy okazji, jeśli ktoś może interesuje się na przykład piłką nożną, to myślę, że może być więcej takich osób, no to bardzo fajnie dostępna też jest aplikacja Forza Football. To jest też darmowa aplikacja i ona nam też pozwala właśnie, no podobnie jak tutaj z tą Formułą 1, to tutaj też możemy tabele, statystyki podglądać, włączyć sobie powiadomienia. No i tutaj też twórcy dbają o tą dostępność i ta aplikacja już kilka lat z niej korzystam i cały czas jest wszystko bardzo fajnie dostępne, no i wspiera wszystkie rozgrywki, łącznie z naszymi lokalnymi, po te międzynarodowe. No niestety Blind Footballu nie ma, ale to nie wiem, czy jakaś aplikacja to wspiera, a na szkodę, swoją drogą. A teraz przenosimy się na Maca, więc no cały czas gdzieś w świecie Apple, bo ostatnio, jak wspominałem o powrocie Draconis Entertainment, no to mówiłem, że jedna z ich dwóch gier już dostała aktualizację, to była gra Silver Dollar, a druga, która już też była wcześniej zmodernizowana, czyli Change Reaction, właśnie też tą aktualizację modernizującą dostała, więc gra teraz ma wersję natywną na Apple Silicon, czyli te procesory ARM, wspiera joysticki, jest wibracja na tych joystickach, jeśli nam te monety wybuchają, no bo w tej grze chodzi o to, żeby układać amerykańskie monety w taki sposób, żeby były trzy w rzędzie albo poziomie albo w pionie i to powoduje, że te monety wybuchają, no i w ten sposób zarabiamy, po prostu dobijamy sobie wynik. Mamy na to kilka minut, no i po prostu chodzi o to, żeby jak naj, żeby wyczyścić całą planszę, albo przynajmniej dojść jak najbliżej do końca tej planszy. I na koniec pojawiła się aktualizacja Mony, czyli bardzo fajnego klienta do Mastodona, i kilka takich bardzo fajnych rzeczy doszło w wersji 5.2, bo no po pierwsze są emotki jakoś bardziej poprawnie wyświetlane na profilach, to może nas aż tak nie interesować, no chyba że jesteś, może ktoś słabowidzący nas słucha i faktycznie zauważył ten problem. Ale na przykład przycisk wyboru języka teraz automatycznie będzie się nam ustawiał, proponował nam sugestie na podstawie tekstu, który już wpisaliśmy, no to już może się nam przydać. Nowa opcja w ustawieniu wyświetlania, zawsze rozwijaj długie posty. VoiceOver chyba zawsze czytał długie posty, z tego co pamiętam. Możemy, jeśli odpowiadamy na jakiś post, ustawić aplikację tak, żeby domyślnie nam ustawiała prywatność na tryb, nie pamiętam jak to się tłumaczone na polski, ale ten mniej publiczny, taki, że na tych publicznych osiach czasu te odpowiedzi nie będą widoczne, ale jeśli ktoś wejdzie sobie w wątek, no to te odpowiedzi zobaczy. To jest takie coś, co generalnie jest sugerowane na Mastodonie, więc fajnie, że tutaj ta aplikacja może nam w tym pomóc, bo zawsze to musiałem przystawiać ręcznie, jeśli do kogoś odpowiadałem. Są nowe ikonki, były poprawki z powiadomieniami, tam coś filtrowanie nie zawsze działało, były błędy, jeśli cytowaliśmy post z innego konta, bo w aplikacji możemy mieć kilka kont, no i jakieś mniejsze poprawki błędów. No myślę, że fajna aktualizacja, zwłaszcza tutaj te ustawienia prywatności odpowiedzi są bardzo, wydaje mi się, przydatne. No i to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o aplikację.
3: A może ja jeszcze się dopnę, bo też mam kilka takich nowości, które się gdzieś tu u mnie pojawiły. Pierwsza i taka z ostatniej chwili zasadniczo, bo z dziś zaledwie. Zuzanka ukazała się na Androida. Tutaj właśnie Wojtek Figiel dziś przekazał mi informację. Istotnie jest już w sklepie Play. Aplikacja do sprawdzania dat ważności, którą już przedstawialiśmy jakiś czas temu i w ramach audycji, i w ramach Tyflo Przeglądu. No więc możecie pobierać i testować, bo, no bo powinna być już dostępna dla waszych androidowych urządzeń. Druga rzecz pochodzi z mojej szuflady, z blogu Piotra Witka i dotyczy czytnika polskich banknotów, czyli aplikacji, którą stworzyła grupa studentów z Uniwersytetu Gdańskiego w ramach pracy zaliczeniowej i zamiast robić kolejną wersję gry jakiejś Tetris 3D czy innej, stwierdzili, że zrobią sobie coś, co, znaczy nawet nie sobie, tylko nam, coś, co się może rzeczywiście przydać, i w ten sposób opisują swoją aplikację. Aplikacja Czytnik Polskich Banknotów na Androida to projekt skierowany przede wszystkim do osób niewidomych i niedowidzących, codziennie stających przed problemem rozpoznania nominałów banknotów, którymi się posługują. Aplikacja w założeniu miała być darmowa, bezpłędnie rozpoznająca oraz użyteczna. Powstała jako projekt stworzony przez studentów Politechniki Gdańskiej. Jej podstawą jest sztuczna inteligencja, która po dziesiątkach godzin pracy naszego zespołu ma zapewnić zawsze dobrą odpowiedź. Została ona dostosowana do współpracy z systemowym, tu chodzi pewnie o aplikację, czytnikiem TalkBack na platformie Android. Liczne opcje personalizacji mają na celu ułatwić korzystanie z aplikacji każdemu użytkownikowi. Jednak, aby taki projekt się udał, potrzebujemy opinii użytkowników, testerów, którzy poświęcą choćby 10 minut na przetestowanie aplikacji i wskażą nam miejsca, które możemy poprawić. Każda osoba, która wesprze to przedsięwzięcie, będzie ujęta w dokumentacji projektu, chyba że nie będzie sobie tego życzyła. Wsłuchamy się w każdy głos. Wszelkie opinie prosimy kierować na adres jkornacki@o2.pl. No i można ją pobrać. Ja jej osobiście nie testowałem, ale jeżeli ktoś z was testował, to możecie podzielić się wrażeniami. Po trzecie, dzisiaj na GitHubie, mam wrażenie, że już rozwijane to było dłużej, ale dopiero dziś ukazało się na GitHubie i w języku angielskim, ze stajni Pierre-Louis Renault chyba się nazywa, tak, ten deweloper, czyli RP Tools. To ta sama osoba, która rozwija dodatek do Thunderbirda, Thunderbird Plus. Powstał dodatek Landrop Plus. Jest to dodatek do aplikacji Landrop. Landrop, czyli program zarówno na komputer, jak i nasze smartfony, czy z iOS-em, czy z Androidem, do przesyłania plików pomiędzy urządzeniami. Ja jeszcze też nie testowałem, ale zamierzam. Program ponoć działa w dość prosty sposób, czyli na jednej sieci LAN, na jednym Wi-Fi odpalamy zarówno aplikację komputerową, jak i mobilną. I w aplikacji, jeżeli chcemy wysłać coś z komputera na telefon, to no przede wszystkim w ustawieniach wybieramy, jak ma się nazywać nasz komputer oraz w jakim folderze domyślnie ma startować wysyłanie plików, czyli jak będziemy chcieli dodać pliki, to od jakiego folderu chcemy zacząć. I w zasobniku systemowym wybieramy opcję transferu. Pokazuje nam się lista plików, wybieramy przez przycisk dodaj pliki, które chcemy, no tam się otworzy tradycyjne okienko przesyłania, otwierania plików, wybieramy te pliki, które chcemy dodać do wysyłki, przechodzimy dalej, no i tu dodatek nam usprawnia dostępność, bo z tym był problem. Dostępna staje się lista urządzeń docelowych, tam wybieramy nasz telefon, również przechodzimy dalej, no i musimy potwierdzić, że na obydwu urządzeniach widać ten sam kod. Na naszej aplikacji iOS-owej czy Androidowej pojawi się nasz komputer z przypisanym do niego kodem i będą przyciski do akceptacji bądź odrzucenia transferu. No i możemy tego dokonać i potem pliki lądują no, w folderze na naszym urządzeniu przypisanym właśnie do aplikacji Landrop, więc będzie można później te pliki po prostu przeciągnąć do dowolnej aplikacji. No i z drugą strony to samo, też możemy udostępnić przez aplikację Landrop pliki do naszego komputera i też można tego dokonać. Ja osobiście uważam, że dużo szybsza jest opcja z jakąś aplikacją, która pozwala nam otworzyć serwer FTP na przykład na iOS-ie, ale może ta aplikacja ma jakieś szybsze transfery niż te, które do tej pory widziałem na różnego rodzaju aplikacjach FTP-owych. No, można przetestować i się przekonać. Też myślę, że na Androidzie to nie jest aż tak atrakcyjne, odkąd jest Nearby Share, udostępnianie w pobliżu. No, ale kto wie, może z jakichś jeszcze przyczyn komuś się to przyda. No i ostatnia wiadomość z tych nowości aplikacyjnych. Irlandzki Związek Niewidomych, czyli NCBI, planuje wskrzesić Soundscape'a Microsoftowego, bo jak wiemy, Microsoft Soundscape został porzucony, wypadł z App Store'a, ale został zachowany jego kod źródłowy, którym Microsoft się podzielił. No a odkąd aplikacja pojawiła się w irlandzkim App Store'ze, to NCBI bardzo ją promowało, nagrodzili ją tam jakąś swoją nagrodą, bardzo dużo o niej gdzieś mówili, w różnych irlandzkich portalach z wiadomościami o tej aplikacji było też pisane. No i jako, że Microsoft już aplikacji rozwijać nie będzie, to na potrzebę wznowienia pracy nad aplikacją powstało konsorcjum składające się z kilku organizacji oraz osób prywatnych, na czele właśnie z NCBI, i planują oni w ramach czegoś, takiej inicjatywy, która nazywa się Possibility Lab, czyli Laboratorium Możliwości. To taka inicjatywa technologiczna właśnie NCBI, w ramach której rozwijają się nowe technologie, są testowane i tak dalej, będzie dalej prowadzony rozwój Soundscape'a. Na ten moment poszukiwani są, z tego co widziałem, testerzy właśnie z Irlandii. Ja zwróciłem się do Possibility Lab z zapytaniem, czy osoby z innych krajów są mile widziane, ale nie otrzymałem na ten moment odpowiedzi, więc zakładam niestety, że nie, ale miejmy nadzieję, że jako, że już zajmuje się tym inna organizacja, no to jest większa nadzieja na to, że to się pojawi kiedyś poza krajami anglojęzycznymi i tam którymiś jeszcze wybranymi, które były, tam Francja, Niemcy chyba, czy jakieś jeszcze parę, i że może w Polsce też z tej aplikacji będziemy mogli skorzystać.
4: I kolejny news, tym razem ode mnie. Mamy strony, które korzystają podobno przynajmniej z czata GPT do obrazu zdjęć i co ciekawsze do opisu filmów. Ja sobie spróbowałem bardziej tego opisu filmów, wydawało mi się to jakieś bardziej ciekawe, poza tym nie mam takich zdjęć, o których wiem, co na nich jest. Natomiast filmy, może nie to, że wiem tak do końca, co na nich jest, natomiast no, ktoś mi mówił, co na nich jest. No i wybrałem taki film, w którym nasz pies sobie hasał po trawie. Było to, no z tego co wiem, dość dobrze zrobione przez osobę widzącą. No i Rzeczywiście powiedział, że to jest pies, który chodzi sobie po trawie. On tam chyba bardziej biegał niż chodził. No i było napisane, że to jest duży pies, że on jest przyjazny, prawdopodobnie dobrze wychowany, bo tam się cieszy, patrzy się na człowieka, który tam za nim chodzi i tak dalej. Więc no, tak ktoś dobrze mimo wszystko to rozpoznał. Oczywiście no niezbyt dobrze. Co ciekawe, miał problem chyba z, chociaż nie jestem pewien tak do końca, mogę spróbować jeszcze raz tego użyć, z napisami generowanymi po polsku, znaczy gdy mógł generować coś po polsku, z adresy, to są dwie różne strony do zdjęć, to jest no, https://llava.hliu.cc, tyle, natomiast strona do filmów https://www.ifal-mbzuai.com/video/v-chatgpt, w sensie czas GPT, chatgpt. No i wejdę sobie na tę stronę do filmów, no bo mówię, ze zdjęciami mam mały problem.
7: Przycisk skip to main content. Nagłówek poziom 1 link video chatgpt. Wideo. Przeciągnij tutaj wideo or kliknij, aby przesłać.
4: Dobrze. Tu mam sobie wybrane jakieś wideo z WhatsAppa.
7: Przeciągnij tutaj wideo.
4: Gdzie jest, zdaje się, opis jakiejś stacji video kolejowej. Video. Znaczy opis. No taki filmik, na którym coś pokazuje stację, jak ona jest.
7: Przycisk skip
4: to main
7: content. Nagłówek poziom 1 link video. Przycisk clear. Pusta. Pusta. 000150. Pasek postępu 0. 000150.
4: I tu jest, zdaje się, kolejka. Tu jest w ogóle napisane, że dobrze by było, żeby były filmy nie większe niż 15 mega, bo będą długo procesować.
7: Pasek postępu 0.
4: No 000150. Tu mam 050. Długo. Zdaje się, że ten film, który wcześniej mu wysyłałem, on był większy, rzeczywiście był większy, ale procesował się znacznie szybciej, więc albo obciążenie tego serwera było mniejsze, no
7: pasek
4: albo...
7: postęp 000150, pasek postępu 0.
4: Czas to
7: pusta.
4: Jest.
7: Przycisk upload video. No to przycisku.
4: Upload video, może to trzeba
7: pusta.
4: Nacisnąć.
7: Pasek postępu 0. 000150.
4: No to albo poczekamy, albo... No bo tyle mam w zasadzie do powiedzenia.
2: Ja mogę... No, przepraszam.
4: No, bo ja no... Tyle.
2: Okej, okay. No ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o tą stronę wideo, to ja sobie tam załadowałem jeden z przykładowych filmów, w którym ktoś czyścił samochód bodajże i tam próbowałem go wypytywać jeszcze o szczegóły na temat tego samochodu, jaki miał kolor, to mi nawet powiedział. Powiedział mi, że był przykryty, nazwał to po angielsku car cover, ja nie wiem, czy takiego coś jest, czy on po prostu, nie wiem, czy to był śnieg, który był na tym samochodzie, czy co tam było, ale powiedział, że tam... Ten człowiek to najpierw coś skrobał, potem odśnieżarką to próbował usuwać ten śnieg, więc no coś próbował z tym robić. No nie wiem, czy próbowałeś na przykład pytać się o szczegóły od twojego psa, na przykład właśnie jaki ma kolor, tak. Może jakiej rasy, coś ci powiedział?
4: No pytam, znaczy mówiłem mu, żeby napisał coś o tym się więcej, no to powiedział, że to jest właśnie duży pies, koloru mi nie podał. Natomiast też zauważyłem, to chyba w ogóle czat GPT ma takie różne historie. Trzeba go bardzo pilnować, żeby opierał się tylko na tym, co jest napisane na zdjęciu. Dlatego, że on zaczął tutaj rzeźbić właśnie, że no, pies wygląda na dobrze wychowanego, wygląda na zadowolonego. Oznacza to, że prawdopodobnie właściciel o niego dba. Jakieś takie rzeczy, które no nie są potrzebne nam, jeżeli chodzi o opis filmu. I one jakby nie wynikają bezpośrednio z filmu, tylko no on tu sobie coś tworzy, no... Że no, wiecie, to niektórzy ludzie tak mają, tak, że coś wam opisują, to jeszcze próbują jakieś wnioski wyciągać swoje. No to ChatGPT to bardzo lubi, więc trzeba go bardzo tutaj pilnować i upominać.
5: Nie żeby, bez powodu przyrównują...
4: Żeby nie wyciągał wniosków, tylko no, opisywał to, co się dzieje na zdjęciach, co nie jest takie łatwe, no bo co to znaczy nie wyciągać wniosków? No czasami poniekąd trzeba wyciągać jakiś wniosek, żeby w ogóle wiedzieć, co tu się dzieje jakby na tym zdjęciu, więc no to jest w ogóle ten taki proces dość no, niezbyt łatwy.
5: Wiesz, Tomek, nie bez powodu przyrównują czata GPT do ucznia lub studenta, który stawił się na jakiś egzamin, nie bardzo wie, co mówić, ale mówi.
4: No, to coś w tym jest.
3: Zresztą w ogóle... Studenta, który ma opisać zdjęcie na maturze, czy ucznia, bo to wtedy też tam ileś słów trzeba zawrzeć w opisie, tak? Albo podać jakieś tam szczegóły, że w tle, na pierwszym planie widzę to, w tle widzę to i jakaś podstawowa interpretacja tego, co widzimy, też tam jest, zdaje się, uwzględniona, więc no, mi się to bardziej kojarzy z maturą właśnie.
4: To jest to, albo właśnie tacy, czasami są ludzie, którzy tak trochę nie bardzo ogarnięci są, ale próbują pomóc za wszelką cenę i tak próbują myśleć za drugiego człowieka. No to mi się też z czymś takim kojarzy, także no, no...
8: Jeszcze tak się włączę, dzień dobry przy okazji, bo tutaj wpadłam na jednego newsa, ale troszkę przed rozpoczęciem jego. Się tak włączę, że w sumie nie bez powodu mam cały notatnik, cały plik tekstowy zapełniony różnymi zestawami poleceń, jakby zestawami instrukcji do czata GPT. Tak, żeby sobie zdefiniować raz, posiedzieć nad tym, napisać je i później jak tego czegoś konkretnego potrzebuję, to po prostu sięgam do tego notatnika i sobie wykopiowuję to polecenie. Żebym już nie musiała nakierowywać tego czata na to, co ja chcę.
4: No i to w ogóle przecież, no, że ten prompt inżynier, no to, to już się mówi o tym, że to jest zawód normalnie i że za to się płaci po prostu ludziom, żeby pisali takie polecenia czatowi GPT, żeby on zrozumiał, o co się go pyta i robił to, co trzeba. Jest to troszeczkę jak programowanie, tylko tyle, że takie bardziej w pewnym sensie intuicyjne, o tyle, że no nie trzeba się uczyć języka programowania, tylko trzeba się uczyć konkretnego sposobu myślenia.
8: To jest coś na pograniczu programowania i psychologii społecznej, jakiejś socjotechniki.
4: Także podejrzewam, że jeżeli będzie Be My Eyes właśnie z tą opcją, o ile będzie, bo tu są różne też teorie spiskowe na ten temat, także zobaczymy. W każdym razie, no tutaj też możliwe, że trzeba będzie sobie się nauczyć tak pytać tego Be My Eyes'a, żeby dostać de facto to, czego się od niego rzeczywiście oczekujesz. To nie będzie po prostu tak, że za

0: Jest przyjemne, bo dla mnie to jest w sumie przygoda, nie?
1: Wiesz, no dla innych to jest przyjemność, dla drugich no po prostu chcą się dowiedzieć czegoś, a nie tam zastanawiać się, jak zapytać, żeby w ogóle dostać coś sensownego, tak? Znaczy ja też akurat to lubię, ale no są ludzie, którzy no po prostu chcą się dowiedzieć, tak? I już. A że no myślę, że zwłaszcza dla starszych osób, no to może być jakiś problem, bo chociaż z drugiej strony, no to właśnie jest coś takiego, że ja się wcale nie dziwię, jak starsze osoby nie będą miały z tym problemu, bo oni, no bo do czata GPT się mówi trochę jak do człowieka, tak? Więc jak oni tych ludzi już bardzo dużo spotkali po drodze i oni już wiedzą, jak z różnymi ludźmi postępować, żeby zrobili to, o co ich się prosi, no to możliwe, że ich właśnie można by było szybciej wdrożyć do takiej rozmowy z czatem GPT. Ja się wcale nie dziwię, jak to właśnie starsi ludzie, przynajmniej niektórzy, będą mieli w tym całkiem niezłe wyniki, ale zobaczymy, bo to też ja jak zwykle tu sobie coś wmyślę o przyszłości i zobaczymy, co będzie. No w każdym razie nadal mi się to nie zrobiło, coś tu się zacięło najwyraźniej, także no coś tu jest nie bardzo. To co, jeżeli jest Paulina, no to co, Paulino, masz dla nas?
0: Znaczy ja myślałam, żeby, bo też mnie Paweł właśnie zwołał, żebyśmy powiedzieli o tym figdżamie i o tych naszych próbach i błędach.
1: A, okej.
2: Tak, to jest właśnie ten news. Figdżam, czyli rozwiązanie firmy Figma, która rok temu wstępnie jakoś udostępniła swoje systemy prototypowania, czyli jeżeli ktoś tworzy prototypy w Figmie, to my możemy z nich korzystać, możemy je sobie przejrzeć, możemy się z nimi zapoznać w sposób dostępny. Co się przydaje, bo takim wstępnym procesem tworzenia jakiejś aplikacji czy strony jest, zanim jeszcze powstanie funkcjonalny taki prototyp, gdzie rzeczywiście już jest wszystko podpięte do kodu i my możemy, nie wiem, klikać i wywoływać błędy albo przeprowadzać jakieś operacje, no to jest taki na niby taki na sucho prototyp graficzny, gdzie są w zasadzie tylko jakieś tam przyciski, graficzki, coś tam i no, wciskanie tego zasadniczo nic nie robi, no bo nie ma tam żadnego kodu, który by jeszcze tym operował. No w związku z czym takie prototypy się przydają. Mi się już kiedyś zdarzyło, że się zapisałem na testy płatne zresztą jakiegoś tam rozwiązania, gdzie szukano po prostu testerów, osób, które chcą, przy czym przyszedłem. No i się okazało, że to są tylko właśnie takie prototypy a la ta Figma i że nie jestem w stanie. Ale dość o samej Figmie. Figma ma też różne inne narzędzia, w tym Figjama. I Figjam jest to narzędzie do... No właśnie, Paulina, do projektowania, tak? Takiej tablicy myśli, do zbierania pomysłów, tak? Tak jak no Freeform Aplowski.
0: Zbieranie pomysłów, zbieranie jakichś notatek ważnych dla tego, no, ważnych z perspektywy tego, co obecnie robimy, co jest obecnie naszym projektem.
2: Mhm. No i takich narzędzi jest dość dużo, bo jest, co to takie najpopularniejsze, to bardziej, Paulina, Notion,
0: no jest,
2: tak?
0: Jest Notion, jest, są te whiteboardy i microsoftowskie, i zoomowe, i jakieś różne inne, jest na przykład Miro, jest tego.
2: Jest Freeform Aplowski, o którym był chyba też podcast, jeżeli dobrze pamiętam? Albo przynajmniej było...
3: Tak, Arek robił podcast.
2: Tak. No ale Freeform, no to jak ktoś jest w ekosystemie Apple, a jak nie jesteśmy w ekosystemie Apple, no to co? No i tutaj wjeżdża na białym koniu Figjam. Tylko czy na pewno? No, testowaliśmy, tak? Oni ostatnio, chyba z okazji Dnia Świadomości Dostępności dali znać, że opracowali dostępną wersję Figjama i my to przetestowaliśmy. No i jak jest? Jak to, Paulino, oceniasz? Bo ty chyba jeszcze trochę potem zostałaś, ja się wymeldowałem z tego testu. Ty jeszcze coś potem robiłaś przy tym chyba?
0: No. Chociaż też niezbyt dużo. No generalnie nie jest to zbytnio intuicyjne. Da się zrobić większość rzeczy. To, co nam się nie udało finalnie zrobić, to nie udało nam się zrobić tabeli. Znaczy mi się raz udało, ale nie wiem jakim cudem.
2: Tak.
0: Ale nawet tej zrobionej tabeli nie byłam w stanie nią zarządzać na tyle fajnie, żeby to się opłacało jakkolwiek, bo tam jest na przykład tak, że można sobie dobudować wiersz do tabeli, dobudować kolumnę, ale nie można sobie tego tak ustawić, żeby, nie wiem, dobudować sobie 100 wierszy naraz. No a jeżeli tak, mamy coś dużego na myśli, no to no to jest problem. No w każdym razie, to jest sobie taka duża tablica, na której możemy sobie umieszczać kształty, tabele, notatki.